0: Nocne powtórki wnet.
1: A my za chwilę, mam nadzieję, pojawimy się w Europarlamencie. Będziemy rozmawiać o miejscach, gdzie też tego typu akty się wytwarzają. Zobaczymy, czy nas będzie słychać. Chyba będzie, bo słyszę szum. Ten szum to jest szum Europarlamentu, a w tym szumie, w tym gwarze siedzi spokojnie, bo już doświadczony Ryszard Czarnecki, poseł do Europarlamentu przez wiele kadencji, komentator także sceny politycznej. Dzień dobry.
2: Witam pana, no prorok Łukasz można powiedzieć, bo rzeczywiście jestem w siedzibie Parlamentu Europejskiego, Brukseli, Rivirc, Gwar. Parlament wraca po wakacjach do pracy, no oby ona była mądra.
1: To właśnie my mieliśmy trochę próbki naszego parlamentu. Europarlament też wraca, wszystkie te instytucje w Polsce i w Unii po sierpniowych wakacjach wracają. No i wracają z ważną sprawą. Zacznijmy od budżetu, no bo zdaje się, że w najbliższych tygodniach ma się ten budżet wykuwać. W Polsce ma być Arnaldo Costa, szef Rady Europejskiej, mają być te rozmowy. Co wiemy i o co toczy się gra w ramach tego kolejnego budżetu europejskiego?
2: Po pierwsze o to, żeby nie było to tajne przez poufne. Istnieje bardzo duża tendencja, aby nie ujawniać za dużo. Zresztą tak samo jak przy umowie z Mercosur, przy innych różnych aktach, żeby opinia publiczna wiedziała jak najmniej. Zwolennikiem utajniania, o czym tutaj na korytarzach Europarlamentu mówi się powszechnie, jest pani Ursula Gertrud von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej. Po drugie, toczy się gra o to, żeby zadłużać Unię Europejską lub jej nie zadłużać. Jeżeli doradca pani przewodniczącej von der Leyen, uwaga, były szef Europejskiego Banku Centralnego, był premier Włoch i były szef Centralnego Banku Italii Mario Draghi, mówi, że musimy się jeszcze więcej zadłużać, aby konkurować z USA i Chinami, no to i tak w tej chwili to zadłużenie jest bardzo duże, a z drugiej strony mamy kontrę w postaci spotkania tak zwanego klubu skąpców, czyli państw najbogatszych, które no po prostu nie chcą, aby Unia także ich kosztem ich budżetów, no właśnie ten dług powiększała. Na zaproszenie kanclerza Merca było spotkanie parę dni temu z udziałem premierów krajów skandynawskich, Szwecji, Finlandii, ale również Danii, Holandii, Austrii. Oni nie chcą się zadłużać, to jest ta drugie boisko do tej gry. Trzecie boisko to jest kwestia tego, że Unia, no taka klasyczna hipokryzja unijna, że z jednej strony atakuje, no stawia pod pręgierz kraje, które się zadłużają. Przypomnę, że 7 państw członkowskich Unii, a więc to 1/4 ponad, w tym Polska, jest pod procedurą zadłużenia budżetowego. Tutaj Unia się piekli w tej sprawie, no ale sama Unia, że tak powiem, jest jak drogowskaz, który nie chodzi, tylko pokazuje drogę, sama się zadłuża na potęgach. No przypomnę, że żeby udzielić pomocy 500 milionów euro, 500 milionów euro dla Ukrainy, żeby zapłacić tamtejszym nauczycielom, lekarzom, pielęgniarkom, przedszkolankom, zapłacić emerytury emerytom, to 2/3 z tej kwoty Unia musiała pożyczyć z rynku i oddać oczywiście z odsetkami. No, to jest oczywiście, żeby było jasne, taki dług bezwrotny. Ukraina nigdy tych pieniędzy nie odda. I wreszcie czwarte boisko, bardzo ważne, to jest kwestia nowych podatków, prawda? Czyli podatku chociażby ETS2, o tym za chwilę, bo to mega ciekawa sprawa, podatku od tytoniu, podatku od elektrośmieci. Co do ETS2, to przypomnę, że on miał być wprowadzony w życie od 1 stycznia najbliższego roku, 2027. No ale nie będzie, a czemu nie będzie? Zostało przedłużone to o rok, no bo uwaga, w czterech z pięciu największych, kluczowych krajach Unii Europejskiej będą wybory. We Francji prezydenckie, w Hiszpanii, Polsce, Włoszech, a wybory parlamentarne i dlatego, tylko z tego powodu, chociaż oczywiście nie było to jako oficjalne uzasadnienie, te wybory, te wprowadzenie podatku ETS2 opóźniono o rok, aby no, wyborcy się nie wkurzali, nie oceniali źli partii rządzących, a są to partie głównie z mainstreamu. Tak jest w przypadku przynajmniej Hiszpanii, Francji i Polski. A podatek od tytoniu to też dla nas ważne, bo tutaj największe protesty polskich producentów, chociaż także Holendrów, no i podatek od elektrośmieci. Tych boisk, na których toczy się walka, jest szereg. Natomiast no, mogę tylko powiedzieć, że to jest mecz nie tylko o pieniądze, to jest mecz także o to, aby Unia była bardziej transparentna, żeby pokazywała, co jest na stole, co jest dla Europy przygotowywane. Ja jestem tutaj długo, jak pan zauważył, i muszę powiedzieć, że pamiętam ten taki plan pana przewodniczącego Komisji Europejskiej, pana Durao Barroso, portugalskiego premiera niegdyś, plan D, D jak demokracja, no żeby było to bardziej otwarte, demokratyczne, żeby było bardziej transparentne. To było dwie dekady wstecz i wszyscy o tym zapomnieli, bo dalej tej transparentnej demokracji, nawet gdy chodzi o budżet, nie ma.
1: Nie ma tej demokracji, ma tej jasności. To może jest powód, dlaczego Islandczycy w głosowaniu powiedzieli: wstrzymajmy się, nie otwierajmy, nie wracajmy do rozmów akcesyjnych. Jak to głosowanie zostało przyjęte w Brukseli właśnie?
2: No, z lamentem, ale ja się Islandczykom nie dziwię. O tym zdecydowały te same, bo to dobrze pan poruszył to, te same grupy zawodowe, społeczne, które przesądziły ponad 3 dekady temu o tym, że Norwegia, że Królestwo Norwegii nie weszło do Unii Europejskiej. Wtedy to było bardzo silne lobby rybaków, także rolników, ale w mniejszym stopniu. Czyli tak samo rybacy, wielorybnicy pokazali gest Kozakiewicza. Tutaj byli bardzo skuteczni. No, prosta sprawa, no, musieliby się swoimi obszarami połowowymi dzielić z potężnymi konsorcjami z Hiszpanii, Holandii. Tego Islandczycy nie chcieli, stąd też no, dość wyraźna porażka zwolenników, już nawet nie wejścia do Unii, ale rozpoczęcia negocjacji ponownie po 17 latach z Unią Europejską. Ci, którzy zagłosowali przeciw, no, przewaga nimi nad euroentuzjastami była większa niż przewaga Karola Nawrockiego nad Rafałem Trzaskowskim. I myślę, że to też jest taki sygnał, że te kraje, które relatywnie no, nie są biedne, bo Islandia nie jest biednym krajem, one wcale się do Unii nie pchają. To raczej w tej chwili jest tendencja Bałkanów Zachodnich, krajów relatywnie no, znacznie biedniejszych, czy krajów postsowieckich typu Ukraina, Mołdawia, w dalszej kolejności Gruzja.
1: Jakieś będą refleksje, bo wydaje się, że w tej chwili Unia przestała być obszarem gospodarczym, czy bardziej politycznym, atrakcyjnym dla tych, którzy chcieliby wejść, że już nie przyciąga, czy to właśnie jak pan powiedział, Bałkany Zachodnie, czy inne miejsca, że ten proces akcesyjny po roku 2004, no potem jeszcze 2007, ale trochę się rozpędu, ale że on się zatrzymał i już mało kto pragnie wejść do Unii Europejskiej. Też symbolem może być Turcja, ta kiedyś była gotowa wiele zrobić, aby się w tym klubie o nagle elitarnym znaleźć. Od paru lat już machnęła na to ręką, stwierdziła, że nie warto, nie ma co się interesować.
2: No jeszcze był rok 13, Chorwacja, wejście tak. Chorwacja, ale ma pan rację. Proces został w tej chwili, że tak powiem, dany na żółwia. Owszem, nie jest rzeczą trudną przyjęcie, tak strzelam, pewnie będzie to pierwszy kraj, który wejdzie do Unii, Montenegro, Czarnogóra, która ma tam raptem 600 tysięcy mieszkańców, więc nie wiem, znacznie mniej niż największe polskie aglomeracje. I przyjęcie do nich, przyjęcie te tego kraju do Unii, to peanuts, no to tak powiem, żaden problem finansowy dla Unii. Natomiast oczywiście już na przykład Ukraina na papierze 30 parę milionów, de facto 20 parę, czy obniżenie depopulacji, no to tu już jest problem finansowy, ale także nawet chociażby kraje kilkumilionowe. W związku z tym myślę, że raczej po roku 2030 należy się spodziewać jakichś akcesji. Natomiast to nie jest przypadkową rzeczą, że też kraje europejskie bardzo mocno szukają rynków zbytu, rynków inwestycyjnych, handlu poza Europą. No stąd wizyta pana prezydenta Nawrockiego na Filipinach i w Indonezji w październiku. Stąd, jak rozumiem, wizyta jesienią premiera Tuska w Wietnamie. To jest dobry kierunek. Polska powinna taką ekspansję gospodarczą prowadzić. Natomiast pan mówił tutaj o takim pewnym kryzysie gospodarczym.
1: No tak, ale też wizerunkowym, nazwijmy to bardzo delikatnie, tak? Że Unia Europejska przestała być jakimś klubem ekskluzywnym, że w tej chwili Unia Europejska, Komisja Europejska, Bruksela kojarzą się z głupimi decyzjami, z niemądrą polityką, z polityką, która jest autodestrukcyjna.
2: To prawda, ale to jedno napędza drugie, to znaczy każdy mądry ekspert powie, że kryzysy gospodarcze biorą się w dużej mierze z kryzysu zaufania. To znaczy, nawet jeżeli Unia Europejska cały czas ma dobre ratingi firm ratingowych, to już inwestorzy mówią: dziękujemy, my szukamy innych rynków. To nie dzieje się przypadkowo. Ale też, jeżeli ja przed chwilą powiedziałem tutaj o przewodniczącym Barroso, portugalskim premierze, który był przez dwie kadencje przewodniczącym Komisji Europejskiej, po nim były premier Wielkiego Księstwa Luksemburg Jean-Claude Juncker. Przypomnę plan Junckera, olbrzymie pieniądze, wielki PR, do tej pory nierozliczone, kompletnie. No to też nie buduje zaufania nie tylko podatników europejskich, którzy coraz bardziej są eurosceptyczni, euronegatywistyczni, eurorealistyczni, ale też nie buduje zaufania instytucji finansowych i tych, którzy chcieliby w krajach Unii inwestować. I no to też jest bardzo poważny problem.
1: To jeszcze na jeden problem zwróćmy uwagę, ETS w naszej rozmowie. To też warto odnotować, bo zdaje się idzie rewizja. Chyba ja nie wiem jeszcze jak głęboka, ale nie wiem czy w ogóle wiadomo jak głęboka, to ma być teraz ustalane, na co Bruksela jest gotowa i czy mamy taki moment w ostatnich miesiącach, jesteśmy w takim momencie szeroko pojętym zwrotnym, kiedy Unia Europejska wrzuci bieg wsteczny w tej dla siebie kluczowej polityce klimatycznej.
2: Ja funkcjonuję dość długo tutaj i wiem, że na tego typu ogłaszane zmiany, one są bardzo często w cyklu wyborczym. Ja pamiętam, jak bardzo mocno mówiono o rewizji różnych ekologicznych szaleństw w roku 2024, no akurat wtedy, kiedy była kampania do Europarlamentu i partią mainstreamu zależało na pokazaniu ludzkiej twarzy, na po raz kolejny oszukaniu wyborców. Mamy, podkreślam jeszcze raz, wybory w kluczowych krajach europejskich w przyszłym roku. W tych krajów jest więcej, ja wymieniłem 4. I oczywiście pytanie, na ile te zmiany daleko pójdą. Jedno jest pewne, że ta ideologia klimatyczna kompletnie zbankrutowała i że jest to taka bardzo spektakularna porażka Unii Europejskiej, chociaż, żeby było jasne, również pod wpływem tej ideologii, co może się nie spodoba, co powiem niektórym, ale był też kraj, który opuścił Unię, czyli Wielka Brytania, która również bardzo mocno w to się angażowała.
1: Panie pośle, to jeszcze, nie wiem, pan, czy to widzi do końca,

0: nie respektujmy, nie realizujmy polityki klimatycznej Unii Europejskiej. To dałoby się w Brukseli przeprowadzić. Bruksela jest na tyle osłabiona, że musiałaby tego typu ruchy uznać.
1: Poruszył pan bardzo ważny temat. No, po pierwsze to Unia w tej chwili w wielu aspektach szkodzi. Jest inną Unią, jest Unią, która bardzo mocno ogranicza suwerenność poszczególnych krajów i różne idiotyzmy gospodarcze wprowadza. I w związku z tym recepta na przyszłość nie jest, jak mówią entuzjaści, więcej Unii w Unii, tylko mniej Unii w Unii, a więc każda propozycja, aby zmniejszyć, a nie zwiększyć wpływ Brukseli na życie poszczególnych krajów, jest propozycją godną poparcia. Zauważam fakt, że na przykład gdy chodzi o wyborców Prawa i Sprawiedliwości, a jak wiadomo, polska prawica dzisiaj na prawo od PiSu ma również dwa potężne ugrupowania, Koronę Brauna i Konfederację Mentzena i Bosaka. Kiedyś tylko 1/5 wyborców PiSu była za wyjściem z Unii Europejskiej. Obecnie to jest prawie połowa, 49% chce wyjścia Polski z Unii Europejskiej. A więc to pokazuje, że rzeczywiście te nastroje w Polsce się bardzo przechyliły w stronę takiego, myślę, że zdrowego eurosceptycyzmu czy euroralizmu, jak mówią inni. A jeszcze uwaga, mamy w tej chwili wciąż sytuację, w której oficjalnie przynajmniej na papierze Polska jest beneficjentem środków unijnych, to znaczy my mniej w teorii wpłacamy do kasy członkowskiej w formie składki niż stamtąd, niż z Unii Europejskiej, z Brukseli bierzemy. To się ma zmienić dosłownie za rok, dwa. I wtedy Polska, która będzie utrzymywać Unię Europejską, będzie jej sponsorem, donatorem, donorem, no myślę, że Polacy będą jeszcze bardziej krytyczni wobec Brukseli, która zarządza pieniędzmi Unii, pieniędzmi polskich podatników na różnego rodzaju głupoty. I myślę, że ten eurosceptycyzm w Polsce będzie z całą pewnością rósł. A propos Auroli Świętego, to tylko przypomnę, że wczoraj, jako historyk powiem, minęła 1011 rocznica klęski cesarza niemieckiego Henryka Świętego, który chciał się na Polskę wybrać z bezbrojną interwencją i dostał miażdżące manto od jeszcze wtedy księcia polskiego Bolesława Chrobrego pod Budziszynem, który wtedy był, a komu to szkodziło, w granicach państwa polskiego.
0: To prawda, chociaż może o tym lepiej nie mówić, żeby nie było jakiejś skargi z ambasady niemieckiej, przypominając, że kiedyś Polska za Odrę sięgała po Mińsko i Łużyce. Na koniec naszej rozmowy, już pointując, panie pośle, czy to, co pan powiedział, ten podział, ten stosunek do Unii Europejskiej, także podział partyjny na prawicy, PiS i Rozwój Plus z jednej, Konfederacja i Korona z drugiej strony, jest szansa na jakiś wspólny fundament w polityce europejskiej między Grzegorzem Braunem a Mateuszem Morawieckim, że te dwa skrajne stanowiska wezmę, czy taki rząd byłby w stanie wypracować jedną spójną politykę unijną?
1: Dla mnie, myślę, że dla wielu Polaków myślących w kategoriach patriotycznych, najważniejsze jest odsunąć od władzy obóz internacjonalistyczny, obóz kosmopolityczny. To jest kwestia kluczowa. To, że są różnice, to wiadomo, to, że są emocje, zaszłości, pretensje, to też w polityce rzecz normalna. Natomiast trzeba skupić się na tym, co łączy. Gdy chodzi o konkrety, czymś, co może połączyć, jest nieformalny lub mniej lub bardziej formalny pakt senacki, bo nie ma mowy o jednej liście na wybory parlamentarne, tych list będzie 3 albo 4, może raczej 4. Natomiast co do Senatu, no to wydaje mi się, że jeżeli mamy wygrać te wybory, no to musi być jedna lista. Natomiast co do kwestii tego wspólnego mianownika unijnego, to myślę, że tutaj rozpiętość poglądów będzie duża, ale uwaga, to wcale nie przeszkadza. Ja pamiętam, ile Estonia, mały, ale cwany kraj, wynegocjował przed rokiem 2004, przed wejściem do Unii Europejskiej, gdy pokazywał gdzie jego negocjatorzy, Stalina, pokazywali w Brukseli te sondaże, które były takie sondaże, które pokazywały, że 63% Estończyków jest przeciwne wejściu Estonii do Unii Europejskiej. I naprawdę ich postulaty były

0: przyjmowane przez Brukselę, bo Brukselę się przestraszyła, że będzie wyłom, że jeden kraj z tych trzech bałtyckich jednak nie wejdzie. I byli bardzo skorzy na przyjęcie różnych żądań, postulatów negocjacyjnych Tallina. Więc być może to, że w Polsce jest taka bardzo silna, rosnąca, powiedziałbym, fala takiego zdrowego, zdroworozsądkowego, normalnościowego eurosceptycyzmu, to może mądremu polskiemu rządowi patriotycznemu tylko pomóc.
1: O czym mówił Ryszard Czarnecki, wieloletni poseł do Europarlamentu. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję panu, dziękuję państwu, miłego dnia i proszę słuchać ważnej radiostacji.
1: Bardzo dziękujemy, proszę słuchać radia Wnet. Ryszard Czarnecki był naszym...
2: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki w net.
1: Halo, halo, i to jest głos Piotra Nisztora. Będziemy tak się łączyć telefonicznie, gdzieś tam nie dociera nas dźwięk do pana redaktora, to co my mówimy gdzieś przez konsolę nie przepływa. Będzie za chwilę nowa konsola, to będzie może i lepiej. Na tymczasem...
2: A teraz, czy teraz nie słychać?
1: Teraz słyszymy się, ale przez telefon i tak niech to zostanie chwilowo. Piotr Nisztor, zacznijmy od tekstu. Tekstu w aktualnym numerze Gazety Polskiej Tygodnik, jak działacze Koalicji Obywatelskiej zarabiają na handlu z Rosją. Historia wiceszefowej Koalicji Obywatelskiej w Kielcach. Jak to jest możliwe, panie redaktorze?
2: Dzień dobry, witam serdecznie. Faktycznie, no, ta historia jest osobiście dla mnie mocno szokująca. Na samym początku, kiedy zacząłem zajmować się tą sprawą, to szczerze mówiąc, nie wierzyłem, że jest to możliwe. Dlaczego? No, wystarczy tylko spojrzeć na komentarze ze strony Donalda Tuska i do przedstawicieli po objęciu władzy, którzy no, niemal jako priorytet wymieniali kwestie związane z badaniem rosyjskich i białoruskich wpływów w Polsce. Powstała komisja generała Jarosława Strużyka, szefa służby kontrwywiadu wojskowego. Weszli tam nominowani przez poszczególnych ministrów odpowiedzialnych za kwestie bezpieczeństwa ludzie. No i oni mieli te wpływy zbadać. I proszę sobie wyobrazić, że w tym samym momencie, kiedy ta komisja działała, do Rady Nadzorczej Grupy Przemysłowej, Świętokrzyskiej Grupy Przemysłowej Industria, ważnej firmy kontrolowanej przez Skarb Państwa, należącej do Państwowej Agencji Rozwoju Przemysłu. Ta firma Industria, ona zajmuje się, działa w branży wydobywczej. To jest firma, która również realizuje jeden z projektów razem z Rolls-Royce'em SMR-ów, czyli tych małych modułowych reaktorów jądrowych. Później podpisała również w zakresie tego realizacji tego projektu również umowę z Państwową Eneą. No i w tym czasie do Rady Nadzorczej tej firmy wchodzi Karol Misiuda, lokalny działacz partii Nowoczesna, kolega Adama Szłapki, obecnego rzecznika rządu. Jak twierdzą moi informatorzy, on tam wszedł z Puli Nowoczesnej. No i w tym czasie jego firma, Rolmex Misiuda, a raczej cała historia tego przedsiębiorstwa, bo ta spółka, która formalnie dzisiaj jest przez niego kierowana, która jest właścicielem, to jest firma, która powstała w grudniu zeszłego roku. Wcześniej ta historia tego przedsiębiorstwa ciągnie się 40 lat, to była spółka jawna, potem była działalność gospodarcza pana Karola Misiudy. No generalnie ta produkcja tych wyspecjalizowanych kosiarek i mulcherów, to jest działalność firmy rodzinnej, która działała w różnej formie, dzisiaj w formie już spółki z o.o. I ten pan, który od lat zajmuje się między innymi sprzedażą tego sprzętu do Rosji, on wchodzi do Rady Nadzorczej tej spółki. No to jest szok. To jest szok, bo to oznacza, że nie działają. Znaczy, ja rozumiem, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie musi być rekomendować czy sprawdzać członka każdej spółki, członka Rady Nadzorczej każdej państwowej spółki. Ale z drugiej strony, jeśli dzisiaj mówimy o walce z naszym kluczowym wrogiem, czyli Federacją Rosyjską, to my nie możemy sobie dzisiaj pozwolić, że ludzie, którzy znajdują się w polityce, a mówimy o działaczu Koalicji Obywatelskiej, którego żona również była członkiem Nowoczesnej, a potem po połączeniu trafiła razem z mężem do Koalicji Obywatelskiej, która dzisiaj jest wiceszefową Koalicji Obywatelskiej w Kielcach. No nie możemy dzisiaj akceptować sytuacji, w której ktoś handluje z wrogiem. Z wrogiem, który straszy świat trzecią wojną światową, straszy Władimir Putin zbrodniarz wojenny atakiem na kraje NATO. A tu się okazuje, że dwójka działaczy partii rządzącej handluje z Federacją Rosyjską i to nie z jakimiś przypadkowymi podmiotami. Znaczy najbardziej szokujące jest to, że to są jawne informacje. Wystarczy wejść na rosyjską stronę spółki Karola Misiudy i zobaczyć, jakich ma klientów. A są referencje na tej stronie, które pochodzą z lat 2021-2026. No i przykładowo jedna z referencji, czyli od klienta, któremu sprzedano produkty tej firmy, pochodzi od pana Lisincewa, Rosjanina, członka wieloletniego Dumy Rady Miejskiej w Kursku, jednego z najbardziej wpływowych mieszkańców Kurska, który formalnie od 2017 roku jest członkiem partii Jedna Rosja. To jest dokładnie to ugrupowanie, które jest zapleczem politycznym Władimira Putina, a na czele której to partii stoi Dmitrij Miedwiediew. To jest ten który przecież wprost pisał, że za chwilę Rosjanie zrzucą bombę atomową na kraje NATO. No przecież to się wcale nie mieści. Jak to jest możliwe? To znaczy, gdzie jest Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego? Gdzie jest służba kontrwywiadu wojskowego? No i przede wszystkim, co dzisiaj na to ma do powiedzenia Donald Tusk? No jak to jest możliwe, że pod jego nosem jego działacze, jego ludzie robią interesy z Federacją Rosyjską?
1: Robią to interesy mimo deklaratywnych zapewnień, że absolutnie nie ma. Tak, cały czas zerkam, bo czytam ten tekst trochę na bieżąco. Jest dużo, dużo szczegółów. A jaka jest reakcja samych polityków Koalicji Obywatelskiej?
2: To jest ciekawe. Ja od dłuższego czasu, zajmując się tą sprawą, nie tylko wysłałem pytania do pana Karola Misiudy i jego żony Kamili Wojdy Misiuda, która jest radną Kieleckiej Rady Miasta. Ja również do niej dzwoniłem, wysyłałem SMS-y, no czekałem na jakikolwiek komentarz, no jakikolwiek w tej sprawie. Nie otrzymałem żadnych komentarzy, nie dostałem żadnej odpowiedzi od niej. No i teraz dzwoniłem i to jest zresztą również odnotowane w tym materiale. Rozmawiałem z Arturem Gieradą, który jest szef świętokrzyskich struktur Koalicji Obywatelskiej. Ja go się zapytałem, czy on wie o tej sprawie, czy wie, że jego działacze, bo de facto w jego strukturach, zajmują się handlem z Federacją Rosyjską. On zaprzeczył, powiedział, że o tej sprawie dowiedział się ode mnie. No i gdy zapytałem go się, jakie konsekwencje wobec nich mogą zostać wyciągnięte, odpowiedział, że czeka na materiał, który się ukaże. No więc dzisiaj mamy materiał. Od dnia dzisiejszego Gazeta Polska jest dostępna w kioskach. W sobotę ściśle jawne o 23.10 w Telewizji Republika również odcinek poświęcony tej sprawie, w którym trochę szerzej pewne fakty zostaną ujęte, bo to jest naprawdę niebywałe. No, proszę sobie wyobrazić, obwód królewiecki, obwód należący do Federacji Rosyjskiej, Federacja Rosyjska, na którym to terytorium znajdują się Iskandery wycelowane w polskie miasta. I tam działa firma Kaliningrad Melioracja, wprost podległa pod gubernatora Królewca, która została założona za czasów jeszcze tego gubernatora, który potem Władimir Putin go namaścił na ministra handlu Federacji Rosyjskiej. I wtedy spółka Karola Misiudy, czy przedsiębiorstwo Karola Misiudy, zaczyna współpracować z tą firmą, sprzedaje tam produkowane kosiarki. Robi to później już również po rosyjskiej agresji na Ukrainę, a ta podległa gubernatorowi obwodu królewieckiego firma, czy instytucja, tak, Kaliningrad Melioracja, kupuje już po rosyjskiej agresji na Ukrainę ten sprzęt. No jak to jest możliwe? To znaczy, ja powiem szczerze, jako dziennikarz śledczy, który zajmuje się kwestiami bezpieczeństwa, kwestiami służb specjalnych, ja nie jestem w stanie zrozumieć, jak to jest możliwe. Oczywiście nie ma, bo ja to sprawdziłem również w Komisji Europejskiej, nie ma żadnego embarga na sprzedaż tego typu sprzętu do Rosji. Nie jest on objęty w żaden sposób sankcjami. No ale my handlujemy dzisiaj wprost, no bo to są przecież działacze partyjni, partii rządzącej, wprost z wrogiem. To znaczy my dzisiaj, ta firma dostarcza dzisiaj sprzęt wrogiemu krajowi, instytucjom, które są kontrolowane przez administrację szeroko rozumianą, bo to są również takie lokalne struktury administracji Federacji Rosyjskiej, które zamawiają ten sprzęt, kupują ten sprzęt z Kielc. My dostarczamy ten sprzęt i to się okazuje. I tam właśnie ten sprzęt jest wykorzystywany na przykład do czyszczenia dróg, to znaczy do tego, aby te drogi, którymi jeździ wojsko, które to drogi na przykład znajdują się przy granicy z Ukrainą. Ten sprzęt jest tam wykorzystywany. Ten sprzęt, który my produkujemy w Polsce, a my jako Polska, no bo szczerze mówiąc, no ja nie rozumiem. Ja bym chciał, żeby pan Karol Misiuda, jego żona, odpowiedzieli na pytanie, dlaczego po rosyjskiej agresji na Ukrainie handlują z tym krajem. Czy wiedzą o tym, że jest to kraj wrogi, że jest to kraj, który straszy trzecią wojną światową, że jest to kraj, który wprost jego przedstawiciele tego reżimu, Władimira Putina, mówią, że Polska jest na liście do ataku. To znaczy, że tutaj do Polski może dojść do wejścia rosyjskich wojsk. I jak oni to wytłumaczą? To znaczy, też ciekawi mnie, jak Donald Tusk do tego podchodzi, który rzekomo miał być tym, który te rosyjskie i białoruskie wpływy miał zdiagnozować i zneutralizować. No, gdzie jest Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego? Znaczy, naprawdę, ta sprawa jest bardziej niepokojąca w kontekście tego, co obecnie dzieje się na świecie i w kontekście pewnego braku odpowiedzialności. No, ja nie wiem, jak to nawet nazwać. skrajnego braku odpowiedzialności i handlu z wrogim krajem.
1: Historia, całość na łamach aktualnego numeru tygodnika Gazeta Polska. To historia, którą też trzeba pytać i pana Siemoniaka i innych luminarzy Platformy, ale pokazująca, że te związki z Rosją nie zostały przez Platformę do końca przecięte, wbrew formalnym deklaracjom. A trochę jeszcze bym popatrzył na te bieżące wydarzenia, już niezwiązane z tą konkretną sprawą, co do polskich służb, jakości polskich służb. Dużo komentarzy wywołała bójka na stacji benzynowej, jak się okazało. Bójka się spowodowana brakiem paliwa w ramach kończenia się pakietu osłonowego w nocy z 31 sierpnia na 1 września. Doszło do bójki, dość bulwersujące, ale jeszcze zrobiło się ciekawie, kiedy się okazało, że to była bójka między dwójką policjantów. W tym jeden był komendantem jednego z komisariatów. Co o tej sprawie do końca wiemy i czy to pokazuje jakąś patologię w polskiej policji, że dwóch policjantów się bije, w tym używa pałki teleskopowej na siebie, bo ktoś się wepnął. Jeden funkcjonariusz, jeden policjant przed drugiego się wepnął do kolejki przed stację benzynową.
2: No to jest niebywała, szokująca historia. Historia, którą jako pierwszy ujawnił Cezary Gmejs na łamach Republiki, bo to on ujawnił, że to są policjanci, ci, którzy na tym filmiku się bili, tak, doszło do bójki, to była bójka między policjantami, to Cezary Gmejs ujawnił. No i jak to się zaczęło? No według tego, jak relacjonował to w telewizji Republika i na Platformie X, ta bójka rozpoczęła się od tego, że jeden z tych policjantów urwał lusterko w samochodzie. Z jakiego powodu, w jakich okolicznościach, no to już jest jakby sprawa drugorzędna. Jeśli ci, którzy powinni stać na straży prawa, którzy powinni, mało tego, w takich właśnie sytuacjach interweniować, sami prowadzą do tego, że być może pod wpływem alkoholu, bo tam się taki właśnie wątek również pojawił, dopuszczają się bójki, dochodzi do bójki między stróżami prawa. Widzą to obywatele, no bo przez ten filmik jest publicznie dostępny. Dochodzi do sytuacji, w której wszystko odbywa się w czasie, gdy Polacy, chcąc jeszcze skorzystać z tej możliwości taniego zatankowania, ustawiają się w kolejkach, aby zatankować taniej, bo za chwilę cena paliwa wzrasta, no to mamy do czynienia z takim niemal obrazkiem wyjętym z Federacji Rosyjskiej. No ja dotychczas takie obrazki widziałem w mediach społecznościowych i pochodziły z kraju Władimira Putina. To tam odbywały się tego typu patologie, to tam na stacjach benzynowych były kolejki, to tam właśnie podczas tych kolejek, podczas oczekiwania na tankowanie dochodziło do bójek, a tu się okazuje, że my na Bliską mamy podobną sytuację. Znaczy, to jest bardzo niepokojące na wielu poziomach. To znaczy z jednej strony, że w ogóle takie kolejki mają miejsce, to znaczy, że rząd Donalda Tuska nie jest w stanie dzisiaj w żaden sposób zrealizować tej, wydawałoby się, najbardziej medialnej i kluczowej obietnicy, czyli paliwa po 5,19, o czym Donald Tusk przecież kilkukrotnie mówił, a z drugiej strony, że stróże prawa dopuszczają się takich nagannych, skandalicznych zachowań. Znaczy, to niestety nie jest też przypadkowe. Jeśli zobaczymy, jak polska policja, w jakim rozkładzie się znajduje pod rządami Donalda Tuska, pod kierownictwem tego pierwszego policjanta RP, czyli generała Marka Boronia, no to niestety nie jest to zaskakujące. To znaczy, mnie to niestety nie zaskakuje, bo Marcin Dobski od dłuższego czasu opisuje to, co dzieje się w polskiej policji. No i to są naprawdę szokujące informacje. Włosławowie wierzą, że ci ludzie, którzy stoją na straży prawa, no dopuszczają się do takich rzeczy. Ale dlaczego tak jest? Bo to trzeba o to zapytać. Dlatego, że na stanowiska kierownicze w polskiej policji nominowani są ludzie, którzy nigdy nie powinni na tych stanowiskach się znajdować. I stare powiedzenie, ryba przywie się od głowy, doskonale tu pasuje. To znaczy nieudolność, upolitycznienie plus pchanie na stanowiska kierownicze ludzi, którzy nigdy tam nie powinni się znajdować, no powoduje, że ta patologia się pogłębia. Dzisiaj niestety, ale to generał Marek Boroń ponosi pełną odpowiedzialność za to, co dzieje się w polskiej policji. Podobnie jak jego szef, jego minister Marcin Kierwiński, i to niepokoi. Ja cały czas mnie to niepokoi. My dzisiaj mówimy o o tej bójce, no mówimy o tych kolejkach, mówimy o aferze zonda krypto.
1: Ale to żeby jasne, to do zonda krypto jeszcze wrócimy, być może na sam koniuszek z dwóch słowa.
2: Ale to ja chciałem tylko
1: dodać, bo podobno ci funkcjonariusze byli pijani, czy byli pod wpływem alkoholu. Patrol, który przyjechał swoich kolegów, jak się okazało, skontrolować, z tego co wiemy, nie przebadał ich na tą okoliczność, nawet miał przekonywać świadków, że nie warto zgłaszać zawiadomienia. No to pokazuje, że polska policja bardziej przypomina jakieś firmy Patryka Wegi niż poważną organizację.
2: Znaczy, no, trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że polska policja liczy ponad 100 tysięcy funkcjonariuszy. I też nie powinniśmy tego generalizować, bo jest bardzo wielu porządnych mundurowych, którzy naprawdę wykonują kawał dobrej roboty, abyśmy mogli spać spokojnie, abyśmy mogli bezpiecznie chodzić po ulicy. Z drugiej strony zawsze znajdują się czarne owce. No, przy tak licznej organizacji jak polska policja, no będzie ich oczywiście więcej procentowo, więc stąd takie skandale. No, ale tak jak powiedziałem, to wynika niestety z zarządzania tą wielką, jakże istotną i ważną dla polskiego bezpieczeństwa instytucją. I tu dochodzimy do kluczowej kwestii. Dzisiaj ta cała debata publiczna skupia się na tym, co dzieje się w naszym kraju, na tej przepychance politycznej, na tym, a kto tam w tej aferze zonda krypto był, a kto nie. A przecież dzisiaj dzieją się rzeczy, które są naprawdę kluczowe dla naszego kraju i dla każdego z nas. Dzisiaj Rosja intensyfikuje działania na Ukrainie. Dochodzi do zamachów w krajach natowskich, czego przykładem jest to, co dzieje się obecnie w Niemczech. Dzisiaj zamiast sporów wewnętrznych, politycznych i skupiania się na tym, my powinniśmy dbać i skupić się na budowie bezpieczeństwa państwa, na umacnianiu bezpieczeństwa państwa. No przecież ta polska policja, polscy funkcjonariusze, czy policji, czy inne służby mundurowe, czy specjalne, to oni dzisiaj są odpowiedzialni za nasze bezpieczeństwo. To oni w pierwszej kolejności, na pierwszej linii frontu są właśnie po to, aby nas chronić między innymi przed takimi sytuacjami, jakie widzimy dzisiaj w Niemczech. To są bardzo poważne sprawy i zamiast poważnej debaty w mediach, zamiast poważnej dyskusji politycznej, to widzę, że rząd i opozycja obrzuca się kwestiami, które jest gminne i które jest zamieszane w jakąś tam aferę. To jest bardzo niepokojące, bo to sienie chaos, to pogłębia tą polaryzację, to pogłębia ten gigantyczny chaos, jaki jest w naszym kraju obecny od dłuższego czasu, a beneficjentem takiego chaosu, takiego konfliktu coraz większego jest Federacja Rosyjska. Gdyby dzisiaj, nie daj Boże, doszło do takiego prawdziwego ataku na Polskę, to mam wrażenie, że my jesteśmy całkowicie nieprzygotowani. A takie przykłady bójki policjantów, one po prostu niepokoją właśnie z tego powodu. To są ci ludzie, którzy na pierwszej linii frontu powinni dbać o to, aby nie dochodziło do zamachu, aby nie dochodziło do takiej sytuacji, w której obywatele są zagrożeni. Więc ja mogę tylko zaapelować do polityków, zarówno opozycji, jak i partii rządzących, aby naprawdę skupili się na kwestiach bezpieczeństwa. My dzisiaj jesteśmy ogrywani, dzisiaj bez nas decydują się rzeczy, które będą miały konsekwencje w najbliższych latach co do pewnej sytuacji geopolitycznej w Europie, czy wręcz na świecie. My dzisiaj za wszelką cenę powinniśmy naciskać na administrację Donalda Trumpa, abyśmy nie tylko mieli w Polsce więcej amerykańskich żołnierzy, ale również, aby w Polsce były trzymane, abyśmy mieli w Polsce broń atomową, która jest najskuteczniejszym narzędziem odstraszania. Więc dzisiaj nie możemy sobie pozwolić na to, żeby zlekceważyć to, co dzieje się na świecie. Naprawdę sprawa jest poważna, nawet kraje skandynawskie, które przecież słyną z takiego bardzo antywojennego podejścia przez lata. Taka narracja antywojenna w tych krajach i w tym społeczeństwie była. No dzisiaj naprawdę robią wszystko, aby społeczeństwo i instytucje państwowe były przygotowane na ewentualny atak. A co my robimy w Polsce? Zajmujemy się Trybunałem Konstytucyjnym, zamachem przez rząd na niewygodną instytucję, zajmujemy się aferą zonda krypto, zajmujemy się wieloma innymi sprawami. Oczywiście one powinny zostać wyjaśnione. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że skandal zonda krypto, podobnie jak inne skandale, które były i które pewnie będą, powinny zostać wyjaśnione. Ale priorytetem dla nas dzisiaj powinno być bezpieczeństwo państwa. My jako obywatele dzisiaj naprawdę powinniśmy wymagać od naszych polityków, których wybraliśmy, tego, aby zajmowali się istotnymi, ważnymi, strategicznymi sprawami, jakim jest nasze bezpieczeństwo, bezpieczeństwo naszego kraju. Jak ja widzę panią prezydent Gdańska, która wypowiada się ze smutkiem w głosie o tragedii Rosjan, to ja naprawdę nie wiem, kto głosował na tą panią, kim jest ta pani, ale ona powinna zostać zmuszona do podania się do dymisji za tą skandaliczną wypowiedź, jaka miała miejsce wczoraj.
1: O czym mówił na naszej antenie Piotr Nisztor, dziennikarz, publicysta, Telewizja Republika i tygodnik Gazeta Polska. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Do zobaczenia i słyszymy się pewnie niebawem z kolejnymi informacjami.
0: Nocne powtórki w net.

Jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów, palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły dwie godziny temu, się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu, przez 23 lata będę ten wieczór omijał. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. Windzie pachnie mokrym sen. Patrzę w lustro, w którym nie odbijam się. Jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia rozstawia się. A w windzie pachnie mokrym psem. La la la la. Jest mnie za mało na lustra. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski. Tam, gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przed burzową przechodziły w chaszcze. Ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę, powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie. Nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie, prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji, la la. Widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się.

0: jest mnie za mało na lustra.
1: Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się.

jest mnie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dzisiaj byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię. A tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach. Idę przez osiedle jak przez trend.

Zastanawiam się, jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się.

0: No właśnie, mili Państwo, Konrad Męczewski, witam serdecznie. No i jesteśmy 2 września 2026 roku, a naszym gościem jest Robert Kostro, dyrektor Archiwum Głównego Akt Dawnych.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
0: I nie bez kozery się spotykamy, Panie Robercie, ponieważ no dzisiaj no jest data 2 września, jest bardzo ważna dla dziejów Archiwum Akt
1: Głównego Akt Dawnych.
0: Głównego Akt Dawnych, zawsze umiem i uczę się, już prawie wiem, że na pewno, ale to jest trudna nazwa.
1: Troszkę skomplikowana, to prawda.
0: Natomiast no właśnie to jest 1808 rok, tak? To powstanie tej instytucji nieprawdopodobnie ważnej. Może powiedzmy, dlaczego ona jest tak ważna i tak jak powstało.
1: Już blisko rzeczywiście będzie 220 lat, no, powiedzmy 218 w tym roku. To jest Archiwum Główne Akt Dawnych przechowuje dokumenty przede wszystkim przedrozbiorowe, ale również dokumenty z okresu zaborów dotyczące państwa polskiego. Właściwie najważniejsze dokumenty centralnych, powiedzmy, organów władzy, czyli królewskie jakieś dokumenty, pergaminy. No to metryka koronna, czyli to jest taki zespół ksiąg, do których wpisywano rozmaite ważne akty, dokumenty, cokolwiek ważnego się działo, korespondencję dyplomatyczną. Ponadto również dokumenty związane z Królestwem Polskim, z Księstwem Warszawskim, również dokumenty austriackie dotyczące Galicji, więc bardzo interesujący zasób. No, gdybym miał takie pomnikowe dokumenty tylko wymienić, to chociażby Konstytucja 3 maja, Akt Unii Lubelskiej, Akt Konfederacji Warszawskiej, czyli cały szereg takich dokumentów znajduje się u nas, które znamy z podręczników szkolnych, nawet jeśli nie widzieliśmy ich fizycznie na wystawie, czy właśnie gdzieś w archiwum.
0: Przypominam, że bardzo często można oglądać, znaczy nie często.
1: No staramy się, w każdym razie co jakiś czas organizować.
0: Szczególnie w rocznicę uchwalenia Konstytucji.
1: Tak, co roku staramy się pokazywać rękopis Konstytucji 3 maja, ale też jakieś inne dokumenty. W tym roku na przykład, zresztą tutaj też o tym mówiliśmy, robiliśmy wystawę poświęconą statutowi Łaskiego, bo to jest też jeden z takich najważniejszych dokumentów kultury prawnej pierwszej Rzeczypospolitej.
0: No właśnie, a najstarszy to chyba z XII wieku jest dokument.
1: Tak, tak, z XII wieku. Większość tych dokumentów to gdzieś od XIV wieku dopiero mamy, ponieważ dopiero wtedy jest ciągłość kancelarii królewskiej. Prawda? To, co jest podstawą naszego zasobu, to jest to, co wyszło z kancelarii koronnej krakowskiej, czyli i potem warszawskiej, czyli to, co kanclerze tam pieczętowali, przygotowywali dla króla, jakaś korespondencja dyplomatyczna. To jest jakby podstawowy zasób. No wiadomo, w okresie rozbicia dzielnicowego to właściwie w większości zostało rozproszone i taki trwałość tego, to jest taka pełna ciągłość, no to jest właśnie od XIV wieku.
0: No jak to się stało? 1808 rok, to nie była taka sytuacja, że tak powiem, o której marzymy, tak, politycznie, a powstaje taka instytucja. Jakie okoliczności sprawiły, że powstała?
1: Kluczowe oczywiście jest powstanie Księstwa Warszawskiego. No może to nie było takie państwo, które spełniało wszystkie nasze aspiracje, ale jednak w odróżnieniu od tego momentu, który mieliśmy chwilę wcześniej, czyli po trzecim rozbiorze, kiedy Polska w jakiejkolwiek formie przestała istnieć właściwie politycznie na mapach Europy. Powstaje coś, co jest tworem oczywiście zależnym od Francji, ale jednak co ma bardzo dużą samodzielność, zwłaszcza w sprawach wewnętrznych. No i właśnie wtedy jest ten pomysł, żeby zebrać te archiwa, które już są archiwami historycznymi, które już nie są potrzebne do bieżącego urzędowania Księstwa Warszawskiego i dekretem księcia warszawskiego, o którym mało mało się pamięta, prawda? Bo pamięta się na przykład księcia Józefa Poniatowskiego, czasami...
0: No nie można go zapomnieć, bo się...
1: Ale, tak, no właśnie.
0: Codziennie go widzimy.
1: No, ale o tym, że księciem warszawskim był Fryderyk August I, czyli wnuk Augusta III, to mało kto pamięta. Więc dekretem Fryderyka Augusta I, Wettyna, zostało założone Archiwum Ogólne krajowe i ono się mieściło wówczas w Zamku Królewskim w Warszawie.
0: No i był budżet, tak?
1: No tak, no to był
0: budżet. Nie, był budżet. Tak, niektóre instytucje ważne teraz nie ma budżetu.
1: Znaczy tak, żeby było jasność, no wtedy, kiedy wcześniej te archiwalia, no też były przechowywane albo w Kancelarii Królewskiej, albo właśnie w urzędach funkcjonujących wówczas. W związku z tym jakiś budżet na przechowanie tych archiwaliów pewnie był, ale rzeczywiście wtedy zostało wyodrębnione. Już jako instytucja, no przede wszystkim przeznaczona dla historyków, bo już tam te papiery związane właśnie z Polską średniowieczną, czy z pierwszą Rzeczpospolitą, już w coraz mniejszym stopniu były istotne z punktu widzenia działalności urzędów, czy to Księstwa Warszawskiego, czy później oczywiście Królestwa Polskiego. Natomiast ta nazwa się zmieniała wielokrotnie. Ta dzisiejsza Archiwum Główne Akt Dawnych powstała po 1918 roku, czyli po odzyskaniu niepodległości, ale ciągłość tej instytucji jest pełna zachowana. Aczkolwiek jest tutaj pewien ważny fakt, czyli II wojna światowa. Nie wiem, czy to już jest ten moment, kiedy powinniśmy do tego dojść.
0: No może tak, 2 września, i to był też, taka koincydencja właśnie dat.
1: To jest ciekawa rzecz właśnie. No, 2 września 1808 roku nasze archiwum zostało założone, ale 2 września 1939 roku zostało zbombardowane. I jeszcze jeden 2 września wiąże się z naszym archiwum, czyli 2 września 1944 roku. No i to jest najtragiczniejsza data w naszej historii, ponieważ Niemcy świadomie, zajmując Starówkę, spalili archiwum i spalili przede wszystkim archiwalia, prawie cały zasób, który znajdował się w archiwum. Ono wówczas znajdowało się przy ulicy Długiej 24, czyli tam jest dzisiaj Instytut Sztuki PAN, blisko Placu Krasińskich w Warszawie. W tej chwili też zresztą znajdujemy się przy Długiej, ale przy Długiej 7, bliżej tutaj Freta, za kościołem Paulinów. W każdym razie tamten budynek poszedł z dymem razem z tym, co było niezwykle cenne. Co ciekawe, nasze archiwum, a właściwie w Warszawie było jeszcze kilka ważnych archiwów przed wojną, bo było również archiwum akt dawnych, ono się bardzo podobnie nazywało, ale było odrębnym archiwum, przy Jezuickiej. To było archiwum, które przechowywało akta XIX-wieczne, czyli z Królestwa Polskiego, z Księstwa Warszawskiego. Było archiwum skarbowe. Ono znajdowało się przy ulicy Podwale, bardzo blisko tutaj się znajdujemy, tej ulicy. Radio Wnet się mieści tutaj. Zresztą nasze archiwum też się niedaleko mieści. I jeszcze było archiwum oświecenia publicznego, które znajdowało się na terenie obecnego Uniwersytetu Warszawskiego. Znaczy obecnego i wówczas Uniwersytetu Warszawskiego. To archiwum zbierało akta takie dotyczące edukacji, na przykład Towarzystwa dla Ksiąg Elementarnych z XVIII wieku, ale potem Warszawskiego Okręgu Naukowego, czyli dotyczące szkolnictwa, powiedzmy, warszawskiego, czy w części tam Królestwa Polskiego. I te wszystkie archiwa uległy spaleniu. Wszystkie. To znaczy 3 z nich, czyli nasze Archiwum Akt Dawnych, czyli to z XIX-wiecznymi aktami, i Archiwum Skarbowe zostały świadomie, celowo podpalone. One wszystkie się znajdowały w rejonie Nowego i Starego Miasta, więc wrzesień 1944 rok. To są 3 archiwa, a archiwum Oświecenia Publicznego spłonęło jeszcze w 1939 roku w czasie ostrzału Warszawy, w czasie oblężenia.
0: No i to niepowetowane straty, ale jednak zostało dużo wspaniałych dokumentów, jest co oglądać, jest nad czym pracować, tak?
1: Tak, no na szczęście, i to trzeba powiedzieć, to zresztą też trochę paradoks historii, to trzeba powiedzieć szczerze, ale te władze niemieckie, które przejęły, bo na poziomie poszczególnych archiwów nadal pozostały dyrekcje polskie w czasie okupacji. Natomiast na poziomie całej Warszawy powstała taka niemiecka dyrekcja archiwów warszawskich i trzeba powiedzieć, że ta dyrekcja jeszcze przed powstaniem pomogła, czy w każdym razie po ustaleniach z ówczesną dyrekcją polską, pomogła w ewakuacji najcenniejszych archiwaliów. Oczywiście obawa była taka, że no, to będzie raczej jakieś zagrożenie związane ze zdobywaniem Warszawy przez Armię Czerwoną, prawda? Że będzie ostrzał, bombardowanie i tak dalej, że to może spłonąć. Ale no, okazało się, że to po prostu była jakaś opatrznościowe działanie, no, które uchroniło przed barbarzyństwem jednak oddziałów niemieckich. I te archiwalia najcenniejsze, między innymi właśnie pergaminy, między innymi metryka koronna, zostały zdeponowane w forcie Sokolnickiego na Żoliborzu. Potem też trafiła częściowo na Jasną Górę. Także to się udało. Dzięki temu te najcenniejsze w zasadzie rzeczy ocalały. Też około część tych archiwaliów z archiwum akt dawnych, czyli tego XIX-wiecznego, prawda, z jezuickiej, też częściowo ocalały w ten sposób. Jeśli chodzi o te dwa pozostałe archiwa, to dosłownie szczątki tego, co tam były. To jakieś niezwykłe, pojedyncze dosłownie teczki, czy jakieś poszyty pozostały.
0: No właśnie. I dzisiaj będzie spacer. Tak. Dzisiaj będzie spacer i właśnie w pewnym sensie też chcieliśmy z Państwa zaprosić na ten spacer, bo będzie można całej tej historii z ust bardzo elokwentnego i kompetentnego przewodnika po Warszawie usłyszeć opowieść i pospacerować i dowiedzieć się, bo to są, ja bardzo lubię takie spacery. No nie jest tak, że mam czas, żeby tak uczestniczyć, ale uwielbiam te właśnie różne spacery po Warszawie śladami właśnie teraz Archiwum Akt Nowych, ale można z śladami Wokulskiego sobie podróżować, można śladami Złego Tyrmanda. To piękna inicjatywa, ale już, a tutaj będzie poświęcone właśnie
1: Archiwum Głównemu, ale też innym archiwom warszawskim, które tuż w rejonie, powiedzmy, Starówki, Nowego Miasta się znajdowały, czy znajdują.
0: I to przez cały tydzień będą te spacery?
1: Nie, tak? To tylko dzisiaj. Tak? Przez cały tydzień, natomiast będziemy mieli taki projekcję na fasadzie naszego budynku po wieczorach.
0: Tak zwany mapping. Nie lubię tego słowa.
1: Brzydkie słowo, ale rzeczywiście się przyjęło już w polszczyźnie mapping. Także dokładne godziny to proszę zajrzeć na stronę, najlepiej na media społecznościowe, na przykład na Facebooka naszego Archiwum Głównego Akt Dawnych, to żeby sprawdzić, ale po zmierzchu będzie można oglądać ten mapping. A dzisiaj o 18:00 przy długiej 24 spotykamy się, czyli przy tym przedwojennym, tam gdzie przed wojną znajdowało się Archiwum Główne Akt Dawnych. I no, jest taka grupa przewodników po warszawsku, która bardzo jest wyspecjalizowana w takich interesujących spacerach.
0: Było takie przysłowie, po warszawsku brzuchem po piasku, bo chodziło o pływanie.
1: To prawda. I we współpracy z nimi zorganizowaliśmy taki spacer. Myślę, że on nie będzie zbyt długi, tak z półtorej godziny, a będzie można obejść Stare i Nowe Miasto i zobaczyć te wszystkie ciekawe miejsca i usłyszeć trochę zarówno o archiwach, jak i historii Warszawy, zwłaszcza dotyczącej Powstania Warszawskiego, bo te wszystkie rzeczy... No, tu jest jeszcze jedna rzecz, która właściwie mi umknęła, a która jest też może ważna, a dramatyczna. To znaczy Długa 7, czyli to miejsce, w którym dzisiaj znajduje się Archiwum Główne Akt Dawnych. Tam był szpital powstańczy. Tegoż samego 2 września Niemcy wkroczyli do szpitala i zamordowali co najmniej 200 osób. Są różne szacunki historyków, od 200 do ponad 400 osób, czyli tych rannych, którzy nie byli w stanie się ewakuować ze szpitala. No to była jedna z największych takich masakr w czasie Powstania Warszawskiego. Nie, oczywiście, no, wyłączywszy te masakry na Woli. Tak.
0: No właśnie, to się splata bardzo wiele rzeczy. A ilu archiwistów pracuje u Was?
1: No w tej chwili ponad 50 osób pracuje. No ale to nie są tylko archiwiści, to jest również personel taki współpracujący. To są zarówno te osoby, które opiekują się zasobem, to są konserwatorzy, to są osoby, które udostępniają te dokumenty w pracownik naukowej. To jest dział digitalizacji, czyli ci, którzy skanują i na przykład znaczna część tych dokumentów, które posiadamy, w tym te najcenniejsze, one są dostępne online. Także można to, czy na naszej stronie internetowej, czy na stronie Szukaj w archiwach, wyszukać też te bezcenne dokumenty. No i oczywiście administracja, no też niezwykle ważne, prawda, bo ktoś musi się tym i opiekować i budynkiem, i rozliczać, musi księgowość i tak dalej. Więc ta, no ta całość, cały ten zespół
0: zabrakło,
1: to jest ponad 50 osób.
0: Kłopocik być,
1: tak? Tak, no? Tak, tak, tak. No zwłaszcza, że...
0: Czasem rura pęknie.
1: No tak, jest takie ryzyko w każdym razie. No, na pewno, zwłaszcza jeżeli chodzi o te najcenniejsze archiwalia, one wymagają opieki, w tym na przykład klimatyzacji. W związku z tym no, te wszystkie sprawy techniczne, poza tym no, jest kwestia utrzymania i porządku, i temperatury, i
0: odpowiedniej wilgotności. Tak, ja pamiętam, byłem w takim, we Wrocławiu, w takiej bibliotece, gdzie właśnie średniowieczne rękopisy były trzymane, to przechodziłem przez taką śluzę. Tak. Wchodziło się do takiej przestrzeni pomiędzy jednymi drzwiami a drugimi. Pierwsze się otwierały, później się stało przed drugimi, się zamykały te pierwsze, dopiero

0: na urlop do Włoch i będzie pan chyba w Bolonii, prawda?
1: Zdradził pan.
0: No właśnie, zdradziłem, ale właśnie, bo chodzi o to, że w Bolonii najstarszy uniwersytet.
1: Tak.
0: I
1: tak.
0: Tam oni też mają nieco chyba archiwum.
1: No tam jest wspaniała biblioteka na pewno. Nie wiem, na pewno mają jakieś archiwum, ale rzeczywiście Bolonia słynie z uniwersytetu, ale i wspaniałej biblioteki uniwersyteckiej, która jest, nie tylko ma niezwykle cenne książki, ale również jest piękna. No, zresztą we Włoszech to jakby piękno, zwłaszcza dla tych budynków, miast, które powstały w epoce średniowiecza czy renesansu, czy też wczesnej nowożytności, no to jest jednak bardzo ważne na te włoskiej kulturze.
0: Dbają też o dokumenty i rynku. Ja widziałem w Mediolanie taka jest Ambrozjana biblioteka i tam ona jest połączona z galerią malarstwa, ale tam są rękopisy Leonardo da Vinci, tak leżą pod takimi szklanymi blatami, można sobie oglądać to też.
1: No nam trochę brakuje tego typu miejsca, to znaczy my mamy piękną salę balową, gdzie organizujemy od czasu do czasu wystawy. Zresztą teraz przy okazji tego spaceru też na koniec będziemy, zaczynamy od dawnej przedwojennej siedziby Agadu, a kończymy przy długiej 7, czyli obecnej. I tam będzie można obejrzeć salę balową, a też tam wystawimy troszkę cennych dokumentów. Ale rzeczywiście to, czego nam brakuje jako archiwum, to takiego miejsca, które niektóre archiwa zagraniczne mają. Czyli takiego, gdzie można, takiego typowego miejsca ekspozycyjnego. No, i to mam nadzieję, że w przyszłości się uda coś takiego zorganizować.
0: Będziemy tutaj wspierać
1: was. Na razie zresztą szykujemy remont, także to będzie też duże wyzwanie dla naszego archiwum.
0: No i co pan będzie kontrolował remont z jakiegoś statku kosmicznego, czy jak? Bo no, gabinet pański będzie zamknięty, tak?
1: No, obawiam się, że będziemy musieli się przenieść. No, wstępnie się szykujemy do przeprowadzki na Powsińską, czyli na, no, powiedzmy, Sadybę warszawską.
0: No i daleko.
1: Daleko, tak. To jest niestety troszkę daleko. W każdym razie, no, z punktu widzenia obecnego miejsca.
0: Ale wszystko już tam jest dopięte, inwestor tak dalej.
1: Nie, jeszcze, jeśli chodzi o to jeszcze nie. To jest w tej chwili na etapie przetargu.
0: Z Muzeum Historii Polskiej to tam były takie różne tam sprawy, że tak powiem, związane z inwestorami, które...
1: Zawsze remonty czy jakieś inwestycje duże budowlane wiążą się zwykle z różnymi problemami. Także nie jest to coś, czego sobie życzyłem. To jest chyba takie trochę, nie wiem, trochę doświadczenie opatrznościowe, że jak zostałem zwolniony z funkcji dyrektora Muzeum Historii Polski, to myślałem sobie, że przynajmniej nie będę się musiał zajmować inwestycjami. I niestety dopadły mnie również tutaj.
0: A był pan w Muzeum Historii Polski ostatnio?
1: No, dawno nie byłem. W najbliższych dniach, może dzisiaj jeszcze uda mi się zajrzeć tam, bo szykuje się wystawa. Zresztą taka, która została uruchomiona, praca nad nią jeszcze była uruchomiona wtedy, kiedy ja byłem dyrektorem, która pokazuje historię Polski poprzez historię piosenki. Więc
0: to XX wieku. Wspaniale, że to zaczyna się teraz. To możemy spokojnie zachęcić słuchaczy do odwiedzenia.
1: Myślę, że zakładam, że od jutra już będzie dostępna.
0: No to mieli państwo. Ale najpierw do archiwum jak dawno.
1: Tak. Dzisiaj o 18. Dzisiaj o 18, długa 24. Zapraszam serdecznie.
0: W ogóle to jest piękne miejsce i tam można zawsze przyjść sobie i ponapawać się.
1: No.
0: Troszeczkę.
1: Powiedzmy, że wtedy, kiedy jest udostępniane. To znaczy, my oczywiście udostępniamy archiwalia dla tych osób, które potrzebują, mają jakieś cele badawcze przede wszystkim. Natomiast jeśli chodzi o taką szerszą publiczność, to są
0: od archiwum wielkiego dzwonu.
1: Tak, no może nie od wielkiego dzwonu, ale dość regularnie. Dość regularnie, ale rzeczywiście wtedy, kiedy coś organizujemy. Także o tyle jest to ważne, prawda, że nie zawsze można zajrzeć do naszego archiwum, więc właśnie dzisiaj można. I to jest szansa, to jest okazja.
0: Bardzo dziękuję.
1: I ja dziękuję.
0: Bardzo dziękuję, pan dyrektor Robert Kostro. Uwaga, trudna nazwa znowu. Teraz się nie pomylę, a może się pomylę. Dyrektor Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, ulica Długa 7.
1: Tak jest. A

0: A dzisiaj spotykamy się przy długiej 24 o godzinie 18. Tak. A kończymy dopiero przy długiej 7.
1: Dziękuję bardzo.
0: Spacer.
1: Posłuchamy teraz wiersza Szymborskiej w wykonaniu Savana, ponieważ ona ma urodziny, ta pani Savana, i śpiewa Szymborską. No to chyba będzie dobrze. Teraz słuchacze dzwonią i domagają się polskiej muzyki. Także niech będzie. Dziękuję bardzo.

0: co w trawie piszcze.
1: Czyli cztery pory roku w przyrodzie. No i chyba upolujemy sowę w dzień. Dzień dobry, Maciej Perzyna naszym gościem jest. Obiecana rozmowa o sowach właśnie ma miejsce. Zaczyna się. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. W dzień można sowę czasem spotkać, ale one nie lubią.
1: No nie lubią, bo one lubią noc, tak?
2: Tak, ale to nie tylko dlatego nie lubią w dzień się dać spotkać, bo mają duże grono hejterów, jak to się teraz mówi. Proszę Państwa, to nie wszyscy sobie zdają sprawę, ale hejt w świecie przyrody istnieje od dawien dawna, nawet więcej, bo jest takie określenie też bardzo modne teraz, bardziej może w kodeksie pracy, ale w zachowaniu zwierząt opisywane właśnie w relacjach sów, ale też innych ptaków drapieżnych z mniejszymi ptakami. I to się nazywa mobbing. Mobbing, czyli tręczenie jakby przez tłum. Mob to tłum. I w jakichś takich starożytnych dziełach literackich, literatury łowieckiej nawet jest opisywane wykorzystanie sowy do zwalczania różnych takich szkodników jak sroki, kruki i inne tam wrony, które dręczyły kurczęta na podwórkach i tam wyżerały małe kuropatwy i się sadzało osłonego puchacza na patyku i się ptaszyska rozmaite zlatywały, żeby tego puchacza dręczyć. I prawda jest taka, że te mniejsze gatunki sów i bardziej powszechne, jak pomykówka, czy puszczyk, czy jakaś pójdźka, jak gdzieś tam sobie siedzi na drzewie i ją sikorki, zwłaszcza sikory są wyjątkowo tutaj hałaśliwe i rezolutne, jak ją spatrzą, to dookoła niej latają, harmider robią, ona no niespecjalnie może się bronić i w końcu gdzieś tam ucieka i próbuje się zaszyć w gąszczu. Dlatego one w dzień starają się być niewidoczne.
1: No właśnie, ale fajnie się też po łacinie nazywają, bo puchacz to jest bubo, bardzo mi się podoba.
2: Tak, jakie jest to wspaniała nazwa.
1: Piękne, ale też to oko ma fajne, też fajne, jakie te sowy są piękne. Ja sobie tak oglądam, taki właśnie mam albumik z sowami i to one są takie piękne, są nieprawdopodobne. No ale bubo to jest w ogóle no, jeden z moich faworytów, ale też jeżeli chodzi o twarzyczkę, to płomykówka zwyczajna mi się podoba, bo ona ma taki paszczę ma w kształcie serca.
2: Ta paszcza to się nazywa szlara. To też tutaj edukację robimy przyrodniczo na wielu frontach. To taka twarz, można powiedzieć, twarz usowy i ona jest dość charakterystyczna, bo właśnie u innych ptaków trudno powiedzieć o twarzy coś, nie? A u sów faktycznie wygląda to trochę jak twarz. I to są tak specyficznie ustawione pióra i mówimy o szlarze. Czyli to się nazywa szlara. I szlara ma różne funkcje, ona oczywiście w jakiś tam sposób jest wykorzystywana w komunikacji wewnątrzgatunkowej, międzygatunkowej, ale większe znaczenie ma jakby w kierowaniu czy w zbieraniu określonych fal dźwiękowych. Bo sowa pracuje słuchem. Ma oczywiście wielkie oczy, które robią wrażenie. One są bardzo efektywne i przy znikomej ilości światła są w stanie wyłowić gdzieś tam z tłumu myszkę, czy tam innego zająca. W przypadku puchacza to nawet może być zając albo kot. Nie? Albo, to jest też ciekawe, jest gdzieś fenomenalny film, gdzie puchacz bierze z gniazda takiego podlota myszołowa. Nie, że jakby poluje na myszołowy puchacz. Więc ten wzrok jest dobry, ale żeby w trawie, zanim tą myszkę dana sowa wypatrzy, to najpierw usłyszy. I ona jest ją w stanie usłyszeć prawie jak nietoperz, czyli zlokalizować ją też dzięki trochę tej szlarzy, która działa jak taka łyżka radaru. I trochę dzięki temu, że to jest też ciekawostka, że sowy mają asymetrycznie rozmieszczone ujścia ucha, znaczy przewodów słuchowych zewnętrznych, o tak. Czyli jedno jest trochę wyżej, drugie niżej, przez co mają skontowanie, mogą sobie jakiś ich tam wewnętrzny żyroskop, kompas, GPS przelicza trasę, nie lecąc do nornika, skręć za krzakiem, bardzo dobrze, jesteś u celu, ciach i nornik właśnie zasilił wzrost miotu puszczyków na przykład.
1: No, a ile tych w ogóle, bo kilkanaście jest, tak? Przejdźmy może przez to, bo w Polsce Polska sową stoi, można powiedzieć. No, jest tych bardzo dużo.
2: A idziemy od małych czy od dużych?
1: O, no nie wiem, no.
2: Od dużych, dobra. No jak mamy tego? No jak, no to Bubo to jest nasz największy sowi wynalazek. Czyli to jest puchacz, to wszyscy puchacza kojarzą. Puchacz, sowa przemądrzała w Kubusiu Puchatku, wydaje się być puchaczem, bo ma uszy. Właśnie cecha puchacza to jest przede wszystkim wielkie bydle, jeżeli można o ptaszku powiedzieć, że bydle, albo o puchaczu, że to ptaszek. No to tenże ptaszek to wielkie bydle. Spojrzenie ma, patrzy wilkiem, mimo że jest sową, no i uszy ma spektakularne ma uszy i jest faktycznie, no niektórzy nawet utrzymują, że puchacz może lisa zamordować i lisy faktycznie są znajdywane przy gniazdach, ale tam inni komentują, że tak to takie jest trochę naciągane i że może to raczej padlinę lisią zżerają, co też jest niewykluczone. A małego lisa to spokojnie, to na pewno puchacz sobie poradzi i to faktycznie jest nasz Bubo. Później mamy taki gatunek, który jest niewiele mniejszy i on jest dość rzadki, bo to jest raczej południe Polski. Ale też jest spektakularny. Jak mają państwo jakiś atlas ptaków albo nawet internet, to polecam uwadze. To się nazywa puszczyk mszarny. I puszczyk, jak to puszczyk, wszystkie nasze puszczyki.
1: On religijny jest, tak? Taki bardzo?
2: Mszarny? Nie, on jest bagienny.
1: Że mszy? Że to,
2: nie, on nie służy do mszy, tylko na mszarach siedzi. Mszary, czyli takie mchem porośnięte drzewa. No może nawet nie bagienne, bo to wilgotne lasy górskie, powiedzmy. No, takie porosty, nie? Na mszarach.
1: Ale wąs ma biały.
2: Wąs ma biały, no takie coś takiego białego ma na twarzy. Może wąs... Trudno powiedzieć, makijaż. I on jest regionalny, nie? Czyli tutaj przez większość Polski go nie doświadczy. I trochę podobnie jest z puszczykiem następnym, czyli z puszczykiem uralskim, który jest jeszcze troszkę mniejszy od puszczyka mszarnego, no ale jednak jest większy od innych gatunków sów, które u nas występują. I w ogóle... puszczyki nasze to są wszystkie, są z rodzaju puszczyk, to jest rodzaj Strix. Strix jak Strix. No, tak jak trochę jak w Brydżu, tam jest Street, a tutaj jest Strix.
1: String Connection był taki zespół też, nie?
2: Tego nie znam. A, ja słaby jestem w muzykę. Słaby jestem w muzykę. No, natomiast ten puszczyk, co ciekawe, od zwykłego puszczyka różni się głównie tym, że jest większy. I trochę może jaśniejszy. No i w nazwie ma, że jest Uralensis, czyli Strix Uralensis. I dalej można by od razu przeskoczyć do naszego puszczyka zwyczajnego, czyli Strix Aluco, ale uwaga, wydaje mi się, że jednak jak po rozmiarach idąc, to trzeba by tą właśnie pomykówką, którą tutaj...
1: A jeszcze tylko jedno pytanie od słuchacza, czy puszczyki w ramach, czy taki na przykład puszczyk uralski, jak się zakocha w szarnym, to oni mogą tam coś, czy nie?
2: Teges majonez, być może by to można zrobić, ale
1: nie ma dowodów,
2: w przyrodzie nie słyszałem, a no? w hodowli nie jest to jeszcze popularne, bo hodowla pszczół jakby wzrasta, pszczół, sów, puszczyków, przepraszam, gdzieś mi tutaj ten pszczoły w puszczyki weszły, hodowla sów jest popularna coraz bardziej, czy utrzymywanie i... podobno duże znaczenie ma dlatego następne takie dzieło popkultury, którego nie znam, czyli Harry Potter. Seria o Harrym Potterze spowodowała dużą popularność, głównie płomykówek. I mam znajomych sokolników, którzy mają płomykówkę najczęściej. Najczęściej z hodowli w Czechach. Ale ta płomykówka służy tylko do bycia, nie? Czyli to są no, jakby pupile zupełne. A inne... taki drapieżny używa się też do polowania. I wśród tych ptaków właśnie do polowania, to się hybrydy, czyli mieszańce międzygatunkowe tworzy dość często, bo to one są silniejsze, zdrowsze, żywotniejsze i tak dalej. A sów się specjalnie do polowania nie wykorzystuje, no bo w dzień one nie chcą polować, a w nocy, no to nie widać, na co one tam polują, a jak już nawet na coś polują, to taka wielka sowa najczęściej łapie zupełnie jakiegoś małego nornika albo nornicę, no i tak niespecjalnie z tego zrobić pieczeń. Chyba, że pierogi może, no nie wiem.
1: Bigos, no jak dużo.
2: Bigos, o bigos, no może bigos. Niezły bigos. Niezły bigos. W każdym razie, jakbyśmy szli po puszczykach, no to najmniejszy z nich jest puszczyk, no puszczyk po prostu puszczyk. Nie wiem, czy kiedyś może się nazywał zwyczajny, ale teraz już od chyba 20 czy 30 lat jest taka tendencja, żeby skracać nazwy. kiedyś się nazywa także polska, tak jak łacińska składała się z nazwy rodzajowej i gatunkowej, czyli rodzajowa strix, gatunkowa aluko. Tak, polska składała się z rodzajowej, na przykład puszczyki, pewno był przydomek zwyczajny, albo jak była sikora, bogatka. No to już jakieś 30 lat, czy, no mniej więcej, nie jestem pewien, 20-30 lat, skracamy to, już nie ma sikory bogatki, tylko jest bogatka. Nie ma sowa płomykówka, tylko jest płomykówka. Także puszczyk jest puszczyk. Puszczyk, taki normalny puszczyk, jakby wyjąć, wyekstrahować puszczyka z upierzenia puszczyka, to nie jest rozmiarów takiego lichego gołębia. Nie jest wcale duży. Natomiast jako, że tego upierzenia ma dużo i jest bardzo puchaty, to się okazuje, że na oko jest taki większy niż gołąb, tak? Ale troszkę większa jeszcze od nich jest płomykówka. I płomykówka właśnie ma taki, no, płony, można powiedzieć, albo płowy kolor, nie wiem, czy z tego jest ta nazwa wynika, z bardzo kontrastową szarą, bo puszczyk wtapia się w korę. Jakbyśmy mieli opisać kolor puszczyka, no to jest w centki taki brązowy, nie widać go drania, nie widać go, siedzi na drzewie. A płomykówka, no, płomykówkę na drzewie trochę bardziej widać.
1: Ale jak jest ognisko, nie, to ona może usiąść i wtedy jej nie widać, bo to się...
2: Jak w ognisku, tak. I wtedy jest, wtedy z płomykówki robi się Feniks. Feniks. Ale nie wiem, czy to z tego wynika, bo płomykówki dużo chętniej mieszkają w różnych takich, tych, jak gdyby powiedzieć, obiektach infrastruktury ludzkiej. Nie? Czyli to jest taka sowa, co mieszka na dzwonnicy, na przykład na kościele. Albo mieszka na strychu chętniej. Albo mieszka też, stąd może być angielska nazwa, mieszka w stodole, bo to jest po angielsku jest barn owl, czyli sowa stodołowa. Nie? I to jest fajny taki płowy ptaszek, znaczy płowy żółto-piaskowy, można powiedzieć. I w ogóle też ważna rzecz, jak już mówimy o sowach, to u sów jest, u większości sów jest dymorfizm płciowy, taki nawet widoczny, widoczny gołym okiem, polegający na tym, że samice są większe, a samce są mniejsze. I to może w jakiś sposób pomagać, jak mamy dwie sowy obok siebie i one są...
1: To jak przeciwnie niż u lwa.
2: Przeciwnie niż u lwa, ale to ma swoje uzasadnienie, bo lew musi być wielki, żeby się lać z innymi lwami, bo ten, który jest największy i najlepiej się leje, ten sobie nagrucha różnych samic. A u ptaków, zwłaszcza ptaków drapieżnych, opyla się, czyli opłaca się mieć różne rozmiary, jak się z różnych płci, bo wtedy troszeczkę rozchodzą się nisze pokarmowe. I to widać też u ptaków u sokołów na przykład, że samice są dużo większe, samce są mniejsze i samice polują na trochę inne zwierzęta, a samce na trochę mniejsze zwierzęta. I mogłoby być odwrotnie, że oczywiście, że samce są większe, ale pamiętajmy, że samica u ptaków ma taką funkcję, że musi znieść jajko. Więc ten fabryka jajka zajmuje miejsce i wydaje mi się, że z tego wynika właśnie, że akurat u ptaków drapieżnych i u części sów w tym też samice są po prostu troszkę większe. I tak jak mamy już puszczyka i płomykówkę, to jak dołożymy do tego pójćkę, to są chyba te nasze trzy najbardziej liczne gatunki i takie najłatwiejsze do spotkania, usłyszenia i nawet zaobserwowania czasami. Zaobserwować jest je najczęściej, jakie usłyszymy, no i pójdziemy gdzieś tam za tym odgłosem i poświecimy w górę. W górę w sensie na jakieś drzewo, przy użyciu latarki i tam będzie siedziało jakieś ptaszysko. O, a pójćka jeszcze jest ważna, ta nazwa łacińska też jest ważna, bo wiemy, że... No właśnie, o to chodzi. Bogini mądrości, no to jest Atena. A pójćka to jest Atena Noctua, nocna Atena. Niebagatelna rzecz. No, a później mamy jakieś takie wynalazki. Mamy włochatkę, mamy suweczkę, mamy uszatkę, która jest bardzo ładna i wygląda jak taki mini puchacz. Mamy jeszcze z takich sów, chyba jest uszatka błotna, czy to jest sowa błotna, która też ma takie uszy, ale słabo wyrażone. Syczek ma mało wyrażone uszy, jest taki mały.
1: No, syczek
2: ptaszkę.
1: Jakaś taka dziwna nazwa. Otus.
2: Syczek?
1: On syczy, tak?
2: Nie. Otus to jest właśnie ucho.
1: Ale syczek to nie ma nic wspólnego z uchem.
2: Czy syczek to jest nazwa stara? on jest uszaty otus, to jest nazwa łacińska. Nie?
1: Tak.
2: A syczek no to jest... A ciekawe, co znaczy skops. Trzeba by pewnie spytać jakichś mądrych internetów, co znaczy skops. Może przydomek skops. Akurat jestem w dobrej sytuacji, bo ani sam tutaj nie podpowiada internet, bo siedzę przy komputerze na uczelni. Więc syczka w ogóle jest trudno zaobserwować, bo on jest trochę bardziej rzadki. Doskonale się maskuje. Za dnia najczęściej siedzi w jakiejś dziurze, czyli w dziupli, bo on się w każdą dziuplę mieści, taki jest drobny, czyli jak jakiś tam dzięcioł wyrył coś w łosice, czy innej brzozie, czy nawet w sosence, to on tam się zmieści. A jak wyjdzie z tej dziury, to i tak jest, ma taką kolorystykę, że nie idzie go spotkać. Ale jest trochę rzadszy. Natomiast jest jeszcze fajna jedna taka sowa. I jak dobrze pamiętam, można ją... W ogóle sowy występują w niektórych ogrodach zoologicznych. To są najczęściej te sowy tak zwane azylowe, ratowane. Czyli gdzieś tam się sowa o coś rozbiła, albo wpadła w jakieś tarapaty, trafiła do leczenia. No i jeżeli nie może być uwolniona, to ląduje w ogrodzie zoologicznym. Większość tych sów. I sowa jest taka jedna bardzo ciekawa, którą polecam uwadze, jak ktoś będzie w ogrodzie zoologicznym we Wrocławiu. Tam, pamiętam, była woliera i chyba były nawet ze 3 egzemplarze. To się nazywa sowa jarzębata. I ona wygląda trochę jak mieszanina, powiedzmy, puszczyka z jastrzębiem. Nie? Czyli jakby to... Jak to by była hybryda dopiero? Nie? Prawie jak mieszanka kornika z komarem, nie? Czyli komornik. No to tutaj jest sowa jarzębata. I ona jest dość rzadka, ale czasami nam zalatuje. Pamiętam, była taka kiedyś straszne poruszenie, też już pewno ze 20 lat temu, ale to może potem były inne poruszenia. Pamiętam to, jak w Biebrzańskim Parku Narodowym się pojawiła sowa jarzębata i wszyscy tam masowo próbowali ją zaobserwować, prawie tak jak z tym sępem, co na Śląsku latał.
1: No właśnie, ale ona taka ma taki długi ogon, ma taki też, zauważyłem.
2: Ta, ma,
1: ona taki najdłuższy, tylko ma słów, nie? I ona taka groźna jest z wyglądu. Przynajmniej ten egzemplarz, który mi tam zrobiono zdjęcie, to on taki jest groźny, no. Ten jarzębiak wśród słów.
2: No tak, tak. Dla mnie sowy one mają, większość mają taki groźny wyraz twarzy. No właśnie tutaj jakby wyjątkiem jest może płomykówka. A i może takie puszczyki. Puszczyki trochę niedodefiniowane, a płomykówka nie ma rysunku brwi, nie? Ale większość tych ptaków, ten zarys szlary, czy jakiś tam, jest taki kolorystyczny na kreska jakby właśnie wkurzonych brwi, nie? Czyli takich nastroszonych. I to my to możemy odbierać jakby podświadomie nawet, jako taka sowa groźna, nie przemądrzała, tylko sowa całkowicie groźna, wiadomo.
1: No właśnie, okay. Nie przemoże, ale one są mądre dosyć, bo one tutaj się uprawiają, są monogamistyczne bardzo te sowy. I nie ma, to są dwa takie tematy, to, że one monogamię uprawiają i to mi się podoba, ale też mi się podoba, no nie, to nie wiem, czy mi się podoba, ale one nie chcą im się gniazd budować w ogóle. Tak?
2: Są trochę leniwe, tak, ale... Ja to są zawsze takie, jakby to powiedzieć, grząskie obszary, żeby wchodzić w tłumaczenie, że coś jest dobre, monogamistyczne, bo oczywiście zdarzą się jacyś krytycy tego typu rozwiązań.
1: Zawsze, no nie każdy tak ten, ale no ja tak właśnie mówię, bo po swojemu mówię, nie?
2: Właśnie, według siebie, no. Bliska ciału koszula. No, to są bardzo mądre, ale uwaga, też jest jeszcze jedna rzecz, tutaj bardzo dużo, bo mamy sporo gatunków ptaków, które są monogamiczne. Nie, żyją w parze, czasami nawet przez lata w tej samej parze i u sów tak właśnie jest. I nie wiem, nie spotkałem się z tymi badaniami u sów, ale u kilku gatunków, czy kilkudziesięciu już gatunków ptaków prowadzono badania genetyczne potomstwa i porównanie z genetyką rodziców. Się okazało, że samiczka tam czasami robiła skok w bok i jakiegoś sobie tam śpiewaka wyrywała. U sów na pewno tak nie jest, bo wiemy, że sowy są bardzo mądre i szlachetne, ale są takie gatunki, które tutaj nowoczesna nauka i genetyka pokazała, że miało być tak pięknie, a tu jednak było tak mniej pięknie.
1: Chwila słabości, tak?
2: Chwila słabości, może tak, może on tak pięknie pochukiwał, a tamten pojechał łajza gdzieś daleko i się łajdaczył, nie wiadomo gdzie tam z jastrzębiem na przykład i potem powstała sowa jarzębata. Nie wiadomo, już nie bywa. Natomiast u sów jeszcze jest jedna ciekawa rzecz. Znaczy, wiele z ich gatunków ma taki duży rozstrzał składania jajek. Czyli samica znosi te jajko co 3 dni, albo co 4 dni, albo co 5 dni. I później te młode się tak wykluwają właśnie.
1: Ale w jednym miejscu, czy też...
2: W jednym miejscu, w jednym gnieździe siedzą, ale wykrywają się w sporych przerwach. I później jest taki obraz, wygląda to troszkę jak taka rosyjska babuszka, taka lalka, że tak jest mała, duża, większa, większa, największa. I takie są te młode w różnym wieku.
1: To fajnie nawet. No, wesoło jest tak.
2: Fajnie, jeżeli mamy mysi rok. Bo to oczywiście wchodzimy w biologię dalej. Znaczy mamy fluktuacje, czyli zmiany liczebności gryzoni. I tak jak mądrość ludowa mówi, jest mysi rok, trzeba tutaj więcej pułapek rozstawić, koty tutaj pielęgnować, przywieźć kotów z centralnej Polski, 2 worki pszenicy i żeby te myszy żarły.
1: I 3 worki kotów.
2: 3 worki kotów za 2 worki pszenicy na przykład. I wtedy tych sów jest dużo. I one mają duży sukces lęgowy, bo łatwo jest im nałapać gryzoni. Mysi rok, no to są nie tylko myszy, bo to są najczęściej norniki, nornice, myszarki. Teraz mamy w ogóle nowy rodzaj. Kiedyś to były wszystko myszy leśne, zaroślowe i mysz polna, a to okazuje się, że to już nie jest mysz, tylko to jest myszarka. No ale w każdym razie jest tego od groma i jeszcze 2. I wtedy te wszystkie młode, które tak stoją jak bańki, wstańki, babuszki, sobie rosną po kolei i w końcu wylatują. A czasami ten rok jest jeszcze po szczycie liczebności, czyli kiedy jest w ogóle bardzo mały spadek liczebności i wtedy okazuje się, że z tych 5 młodych na koniec gniazdo opuszcza 1 albo 2 i zawsze rodzi się pytanie, a co się stało z tymi pozostałymi? Odpowiedź jest taka troszeczkę taka sama jak w przypadku orłów na przykład, jastrzębi czy innych tego typu zwierząt, czyli najczęściej młodsze rodzeństwo staje się kanapką dla starszego. Taka ciekawostka.
1: No to ten świat okrutny bywa. Bardzo.
2: Tak, jak pisał Darwin, tych kłów i pazurów.
1: No, ale myszkarówka, to czy tam to też z Darwina. Myszarka się wzięła też z tej ewolucji darwinowskiej, czy ona tak nagle, bo nie było.
2: No myszarka nie było, myszarka była, tylko ona nie wiedziała, że ona jest myszarka. Bo nawet nam się łacińska nazwa nie zmieniła, to były te mysz zaroślowa, mysz leśna i jeszcze, i mysz polna, to był apodemus. Apodemus mysz polna, apodemus agrarius. A na przykład mysz domowa to jest mus musculus, czyli rodzaj jest mus musculus, czyli chyba taka mysz muskularna, nie wiadomo, czy na sterydach. W każdym razie, żeby odróżnić te wszystkie myszy, które jednak okazało się, że one są trochę inne od tej myszy domowej, to im nadano nazwę też w języku polskim inną i one już nie są myszy, one są teraz myszarki. Taka ciekawostka. I co ciekawe właśnie, te myszarki, one są chronione. No może tam niektóre są chronione bardziej, a niektóre mniej, bo niektóre są pod ochroną częściową. Co ja nad tym boleję, szczerze mówiąc. Dlaczego boleję? Bo te myszarki to są całkiem ciekawe zwierzęta, które można by sobie w domu trzymać, zamiast kupować jakąś tam chomika dżungarskiego, czy tam świnkę morską, która ani świnka, ani morska, to można by taką myszarkę gdzieś tam chycić w polu. No tą polną akurat można, ale zaroślową już nie. I trzymać. A już najfajniej to byłoby trzymać i jest trzymać. Kiedyś miałem przez jakiś czas gdzieś możliwość obserwacji badylarki, które też stanowią pokarm raczej dla tych mniejszych sów, no to jest fenomenalne, bo to są takie małe myszki, które budują gniazdko na źdźbłach zbóż czy tam innych traw na przykład. Budują takie gniazdko trochę jak remis może, a trochę jak myślę, że remis to dobre, bo takie kuliste gniazdko z dziurką budują i chodzą po tych źdźbłach zbóż jak małpy po dżungli. A nie możemy hodować, bo to wszystko pod ochroną.
1: No ale taka badylarka to taka ważna dla ekonomii też, nie? Bo byli badylarze, to badylarki to można, że tak powiem, zarobić, czy nauczyć się biznesu od takiej badylarki, tak?
2: Jak ona no taka... można się uczyć. Tam na pewno każda badylarka, jak szanujący się badylarz, miała żuka, wiadomo. Podstawą funkcjonowania badylarki, czy też badylarza jest żuk. I badylarz miał żuka z napędem na tylną oś, a badylarka ma żuka na przykład, no nie wiem, może gnojarza albo jakiegoś innego żuka, który ten sobie żukuje pod tym zbożem. Tak myślę.
1: No tak, tylko problem się pojawia wtedy, kiedy się pojawia nyska z Urzędu Skarbowego, ale to już sprawa. Bo jest też już takie pytanie, bo ja tutaj przeczytałem o takim, i chciałbym, żeby pan to potwierdził albo i nie, że jak sowa, może nie każda, ale przeczytałem, że sowy mają taki zwyczaj, że jak ssaka łapią, to mu głowę najpierw, że tak powiem, ucinają. Czy to prawda jest?
2: Zależy od sowy, bo tak naprawdę to one są, sowy są dość, jakby to powiedzieć, proste w procedurze zjadania posiłku. Znaczy większość swoich posiłków one po prostu łykają i nic tam nie obcinają.
1: Tak?
2: I właśnie. I te ptaki szponiaste, to jeszcze szponiaste, czyli te powiedzmy ptaki drapieżne dzienne. One mają taki zwyczaj, że tam sobie oskubią. Nie, jak jest ptaszek, to go złapią i go oskubią. Zresztą liść, jak złapie tam ptaszka, to też go tam piór w większości nie zjada. I potem możemy rozróżnić, kto to oskubał. Czy to złapał go jastrząb, czy go złapał lis, bo jastrząb będzie miał odgryzione, będzie oskubane, wyrwane piórka, więc są całe, a po lisie będą odgryzione. A w przypadku sowy jest tak, że jak ten ptaszek jest odpowiednio mały, to ona go po prostu łyka i tyle. I później jest fajna cecha biologii sów, która też umożliwia badania takie nieinwazyjne, badania biologiczne. Czyli taka sowa, jak zeżre takiego, powiedzmy, zeżre sobie bogatkę, zakąsi nornikiem, a na deser złapie myszarkę polną i to wszystko zje, to w żołądku ona strawi sobie przyswoi białko z mięśni i tam innych takich miękkich tkanek, ale kosteczki, piórka i futerko ona uformuje w takiego czopka i wypluje to. Stąd nazwa wypluwki. I te ptaki dzienne, szponiaste też część produkuje wypluwki i można je w jakiś tam sposób, w jakichś ilościach zajrzeć, ale u sów jest to taka podstawa badania diety, czyli w rejonach pod drzewami, na których one siedzą, czy gniazdują, w miejscach gniazdowania, biolodzy zbierają wypluwki i później siedzą, wydłubują tam i jest klucz chyba profesora Bobka, wydaje mi się, a może Jędrzejewskich. No, mamy kilka kluczy, a może jest kilka tych kluczy właśnie i kilka autorów. A są klucze do oznaczania ssaków polskich, gdzie jest na przykład morfometria przedstawiona zębów trzonowych nornika północnego właśnie, który jest drugi nornik, i polnika. I wtedy można po tym, jak się układają fałdy szkliwa, czy tam ile jest garbów, czy tam grzebieni na tym jednym ząbku, który ma rozmiary 2 na 3 mm, stwierdzić, czy ta sowa zjadła takiego nornika, czy innego nornika, albo po wyrostku na łuku żuchwy można stwierdzić, że to była mysz zaroślowa albo mysz leśna. Taka zegarmistrzowska, biologiczna robota, całkiem fajna, tradycyjna, no i pierońsko żmudna. Ale są takie możliwości.
1: I rozumiem, że wszystkie sowy są pod ochroną w Polsce.
2: Są pod bardzo ochroną i akurat tak jak niektóre gatunki zdarza mi się trochę, czy statusy ochronne niektórych gatunków zdarza mi się trochę czasami kwestionować, tak sowy nie. No, sowy nie szkodzą nikomu, są ciekawe, nie ma ich za dużo, chociaż właśnie. Zeszły tydzień jakoś tak manewry robiłem terenowe i opatrywałem powierzchnie badawcze wilcze i to jest fajny ekosystem tam występuje, oczywiście tą elementem ekosystemu są krowy i całe stado bydła i cielaki są przy tym bydle i wilki, które te cielaki próbują zawinąć i czasami zżerają jakiegoś, ale elementem też jest to, że te krowy jak się wypasają, to utrzymują określoną złożoność ekosystemu. No, w skrócie jest tam tyle gryzoni, że w ciągu dnia, w zasięgu wzroku zawsze są od 3 do 5 pustołek, 2 do 5 myszołowów i okresowo 1-2 orliki. To w ciągu dnia, czyli bardzo dużo ptaków, które żywią się gryzoniami. A w nocy właśnie sowy. I akurat puszczyka mszarnego nie udało mi się zaobserwować, udało mi się go tylko posłuchać. Ale puszczyka takiego tradycyjnego, płomykówkę i pójćkę, to zdarzało się mi akurat w ubiegłym tygodniu w jednym momencie obserwować tylko jakby w różnych kierunkach na jednym polu. Tam jedno siedziało na słupku, drugie na drzewie, a trzecie latało. Tutaj trochę pomocy robią sprzęty nowoczesne, znowu termowizyjne, gdzie można to wyłowić z tłumu, czyli jest lornetka, którą można termowizję przełączyć później na wizję w noktowizji taką, to faktycznie można.
1: A później można puścić w telewizji to wszystko.
2: A później można to w telewizję puścić faktycznie, bo trochę tego ponagrywałem, ale że akurat no, mamy tutaj radio net, to jednak radio, więc tutaj możliwości emisji wizji są ograniczone.
1: Właśnie, ale ograniczone są też nasze tutaj zasoby czasowe, więc będziemy powoli kończyć, ale już będziemy teraz następne tematy już przygotowali. Już jesteśmy umówieni tu, na miejscu. My się namówimy, kiedy...
2: Bardzo dobrze. W przyszłym tygodniu to bardzo mi pasuje, bo w następnym znowu pewno gdzieś tam będę musiał na chwilę wyskoczyć w środku tygodnia, a w przyszłym tygodniu dość mocno siedzę przylutowany do naszego pięknego, stołecznego miasta.
1: No to, jaki w tym no fantastycznie. I porozmawiamy, może już zaczynamy o różnych przygotowaniach do zimy, bo już niektórzy tu tam się przygotowują, co? Z tych naszych...
2: No oczywiście, chrust zbierają wszyscy, bocianów już coraz mniej. Znaczy, wydaje mi się, że zostało jakichś kilku maruderów.
1: Dwa
2: zostały marudery na przykład. Tak, to nie za dużo. No. Niedźwiedzie siedzą i opychają się jabłkami, jak głupie tucząc się z tym. Nie, tak naprawdę to już miejsce, już wyszły nawet z jabłek, teraz się przenoszą powoli w pola kukurydzy. Nie? Czyli szykują się do zimy, będzie ostra zima. Indianie trzeci rok chrust zbierają, a niedźwiedzie już 17 kg nakładają ze skrobi. No, dobry temat.
1: Dziękuję bardzo. Panie Macieju, do widzenia. Teraz duży pokój za 4 sekundy, więc wszystkiego dobrego, bardzo piękne. Dziękuję. O sowach wiemy więcej niż wiedzieliśmy.
2: Ale... Tak jest. Pozdrawiam.
0: Nocne powtórki w net.

0: Studio Białoruskie Radia Wnet.
1: Białoruskie Studio Radia Wnet.
2: 11.47, Studio Białoruskie Radia Wnet. Mówiłaś dzisiaj, Olu, o Andrzeju Poczobucie, o jego decyzji i chęci powrotu na Białoruś. Mówiłaś o reakcji przedstawicieli polskich władz. A jaka atmosfera panuje na Białorusi przed ewentualnym powrotem Andrzeja? Jak reagują propagandyści, władza? Czy są takie reakcje?
3: No tak, chyba zaczniemy od najnowszych wypowiedzi Andrzeja Poczobuta na spotkaniu z dyplomatami. O tym napisała gazeta Wyborcza. I według Poczobuta sytuacja praw człowieka na Białorusi w ciągu ostatnich 6 lat gwałtownie się pogorszyła. Krajowie pozostało zaledwie 5 minut, zanim stanie się totalitarnym. I w ciągu tych 5 minut działalność Związku Polaków jest ograniczona. Związek Polaków przetrwał, ponieważ znaczna liczba jego członków zdecydowała się pozostać mimo represji i aresztowań. I według Poczobuta białoruscy Polacy nie boją się represji i prześladowań i nie podali się, a władze zostały zmuszone do zmiany stosunku do Związku Polaków. I dzięki odwadze tych, którzy pozostali, Związek Polaków na Białorusi nadal działa i dlatego muszą tam pojechać. Musimy przedłużyć te 5 minut przed totalitaryzmem do 6, a może nawet 8, to właśnie powiedział Andrzej Poczobut. Jak już wspomniałam, strona polska rozumie ryzyko związane z jego powrotem do Białorusi, ale z drugiej strony szanuje jego decyzję. Jakie gwarancje ma Poczobut od białoruskich władz? To jedyna gwarancja, to gwarancja powrotu do Białorusi, choć białoruska пропаганда już apeluje, aby go nie wpuszczać do kraju. Apel ten wysuwa obecnie takie białoruski пропагандиста Азарёнок, który reprezentuje radykalne antypolskie stanowiska w białoruskiej propagandzie i kwestionuje on wizytę Poczobuta na Białorusi przed Dniem Jedności Narodowej, czyli przed 17 września. To dzień, w którym wojska radzieckie zaatakowali Polskę, w wyniku czego zachodnia Białoruś, będące częścią Polski, została przyłączona do sowieckiej Białorusi. I oczywiście, że ten dzień 17 września w białoruskiej propagandowej przestrzeni to dzień po prostu antypolskiej propagandy. I przyjazd Poczobuta z pewnością mógłby zrujnować obchody tego święta w białoruskiej propagandzie wśród tych zwolenników białoruskiego reżimu. Ale jak dotąd są to jedyne takie wypowiedzi propagandystów na temat Poczobuta i jasne jest, że decyzja nie zostanie podjęta przez Азарёнка i zostanie podjęta w takich gabinetach najwyższych przez Łukaszenka i jego administrację.

0: Reklama.
1: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Dzień dobry, mówi Milo Kurtis, sekcja lewacka Radia Wnet, w każdy czwartek o godzinie 18. Zapraszam.
6: To była autopromocja.

0: Miłość i śpiew, czyli Miś. Jak duchy wyszliśmy ze starodrzewia. Kończy się opiekuńcza ściana lasu. Teraz przed nami będą tylko uprawy i młodziki sosnowe. Idę naprzód. Tak opisywał jeden z partyzantów, jak przebijał się przez Lasy Janowskie, Puszczę Solską w największej bitwie partyzanckiej w Europie. Dzisiaj gościmy Waldemara Surmę, emeryta, który razem ze swoim synem dba o pamięć o tych wydarzeniach w Lasach Janowskich, w Puszczy Solskiej i o partyzantach. Jak to stało się, panie Waldemarze, wrzesień 39 i później już po wojnie i w czasie wojny, tych bitew, że to miejsce dla pana jest tak ważne? Jak pan poznał tych partyzantów i organizował z nimi spotkania? Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam. Powiem tak. Historię znam trochę więcej, będąc w szkole średniej, ja zresztą w ogóle nie jestem z tego terenu, tylko z Sandomierza. I no tutaj akurat wylądowałem ponad 40 lat temu, stąd poznałem żonę i wróciliśmy tutaj. Tak jak zawsze chciałem poznać te tereny. Między innymi, a z partyzantami, przez przypadek, też tutaj walczył w partyzantce. I dostał zdjęcie Paci Muńczyńskiej. To jest pani, która jest pochowana w taka miejscowość obok Janowa Szklarnia, gdzie się zaczęła między innymi ta bitwa i ona jest tam pochowana. Dostał zdjęcie od jej siostry z dedykacją i prośbą, żeby gdy ona odejdzie, żeby się tym grobem zająć. No to był grób partyzancki. Myśmy zaczęli to na początku z żoną drążyć. Kto to był, co to był. Okazuje się, że to pani, która w szklarni ma w tej chwili grób taki zrobiony z prawdziwego zdarzenia. Kiedyś to była mogiła z krzyżem sosnowym. I okazuje się, że ona należała do oddziału, który tutaj został przekwaterowany z Warszawy. To był oddział Lancy. I okazuje się, że kiedy zaczęła się bitwa, Rosjanie, którzy też tutaj w tej chwili się gromadzili, zaminowali teren. Ona weszła na tą minę, oberwała jej nogi. Zresztą w ogóle, jak się zaczęła ta bitwa na Portowych Wzgórzach 10, było bombardowanie, ona złożona była jako ranna w stodole, w miejscu, gdzie jest jej w tej chwili grób, trafiła bomba, ona spaliła się żywcem, bo no wiadomo, nie, bo zostawili. Opisała to jej siostra i tak się to zaczęło, to wszystko. Potem poznałem takiego pana, nazywał się Józef Łukasiewicz. To jest pan, który był, powiedzmy, że może nie inwalidą, tylko chory na stwardnienie rozsiane, który się posługiwał tylko głosem i czterema palcami. Tak to było na wózku. W momencie, kiedy stał się już takim niesamodzielnym człowiekiem, zajął się historią. Myśmy go nazywaliśmy go Szara Eminencja Janowa. Bez niego się nic nie działo, zresztą w ogóle zajął się historią, był znakomitym matematykiem, który wychował kilkanaście pokoleń Janowiaków. Zresztą w ogóle pamięć jest, nie żyje już w tej chwili, jest do tej pory znana. Tylko że dla mnie to jest takie troszeczkę przykre, że to było dla nas ważne. W tej chwili jest mało ważne dla dalszego pokolenia i młodzieży.
0: Tak.
1: I to się w tej chwili zaczęło. On się zajmował matematyką, no i w sumie dzięki niemu zaczęliśmy poznawać te tereny, ten okres walk.
0: Właśnie ta nazwa Janowiacy, ona bierze się od majora Armii Krajowej Franciszka Przysiężniaka, który właśnie był nazywany ojcem Janem.
1: Tak. Powiem tak, znaczy ja potem zacząłem drążyć to wszystko, jak zginęła, a jeszcze dodam później do tej Basi, no bo my ją tak nazywaliśmy. Zaczęło się to od tego, że w 2000 roku liceum, do którego chodził w ten czas syn, to nosi nazwę imienia bohaterów Porytowego Wzgórza, organizowała tam uroczystości, pierwszy raz uroczystości, gdzie wzięli udział zaproszeni akowcy. Tak, od 72 roku były uroczystości, zorganizował je były komunistyczny minister Stanisław Wroński. To dzięki niemu powstał ten pomnik, który jest w tej chwili na Porytowych Wzgórzach. Dzięki niemu powstał ten cmentarz. No powiedzmy, że to jest cmentarz atrapa, bo ci ludzie, którzy zginęli na tamtym terenie, część w dalszym ciągu jest na tym obszarze walk. Natomiast, no i powiem, że w sumie to tak było wszystko zrobione troszeczkę na wariackich papierach, dlatego że zbierano szczątki tych ludzi. Między innymi powiem tak, Basia, która grób ma w Szklarni, ma tak samo grób na Porytowych Wzgórzach, czyli ma dwa groby, a mimo że leży tam. A skąd wiemy, że ona tam leży? Jeszcze wrócę do niej. Skąd ona, bo ludzie, którzy mieszkali obok tej spalonej stodoły, właśnie mówili, jak ona umierała. W pierwszej chwili krzyczała, no bo wiadomo, pali się człowiek żywcem, a potem śpiewała, dopóki nie zmarła. Ale tak wrócę jeszcze do tej pani. I w sumie po tym zdjęciu myśmy nawiązali i po tych uroczystościach w 2000 roku nawiązaliśmy kontakt, to znaczy nawiązał z nami kontakt, zwłaszcza z synem, mąż Hanki, czyli siostry Basi, że ma dokumenty, gdzie ona zaczęła pisać na Porytowych Wzgórzach w czasie walk i że chciałby to przekazać komuś, żeby to nie zginęło. Widać, że to były dokumenty pisane przez kilka okresów, dlatego że zaczęła pisać kopiowym ołówkiem na Porytowych Wzgórzach, potem próbowała wracać do tego. Poznałem ją, no właśnie pojechaliśmy, mieszkała, tak jeszcze notabene mieszkała w Tomaszowie Lubelskim i zaczęła, spotkała się z nami, ale wyszła. Zresztą w ogóle to moje takie obserwacje było, że ci ludzie, którzy brali udział tutaj w tych, zwłaszcza akowcy, którzy brali udział w tej bitwie, nie chcieli praktycznie mówić nic na ten temat. Jeżeli coś, to trzeba było od nich wyciągać. Zresztą w ogóle jeden z nich, pan, co się nazywał pan, bo tak sobie jeszcze, żeby nie zapomnieć, pan Zawitkowski, że w ogóle tam pan wspomniał wcześniej o tej książce,
0: Sępa. Tak. Ostrowski, Mieczysława Ostrowskiego, tak.
1: Tak, napisał Partyzanci ojca Jana. Natomiast myśmy tak bardziej, bardziej się przyjaźnili z panem Kazimierzem Gajdą, który jak się dowiedział, że ma być takie spotkanie i ma być zaproszony po raz pierwszy od 1944 roku na Porytowe Wzgórza, bardzo się cieszył. Z tym, że no, przed dzień dostaliśmy telefon, a mieszkał w Rozwadowie, telefon, że pan Gajda nie przyjedzie, bo dlatego, że zmarł. Była to osoba samotna. Poza tym my najbardziej żeśmy poznali się z panem Władysławem, przepraszam, Józefem Zawitkowskim, bo jeszcze był jeden pan Zawitkowski, jego brat. Natomiast pan Zawitkowski no też wynosił, wyjechał w 1966 roku do Stanów Zjednoczonych, jak tutaj był bardzo tępiony przez komunę. I to był pan, który był zafascynowany tym, co robił mój brat, syn. Więc po wyjechaniu dzwonił praktycznie do niego raz w miesiącu. Wcześniej pisał listy i tak powiem taką ciekawostkę. Chciał, żeby utrzymać ten kontakt, więc przysyłał pieniądze, żeby syn nie wydawał na listy i na znaczki, przyjeżdżał ze Stanów. Okazuje się, że zadomowił się w Stanach Zjednoczonych, zaczął przysyłać nam zdjęcia, opisy tych ludzi, którzy byli w oddziale ojca Jana, właśnie tam w Stanach, między innymi zdjęcia z prezydentem Bushem. Notabene, jeden z jego synów był zastępcą szefa CIA. Tak jeszcze tak. I co było najciekawsze, to człowiek, ostatni z oddziału ojca Jana, który w 2017 roku obchodził 95-lecie jako jedyny żyjący. I potem się okazuje, że dzwonił do mnie jeszcze, potem kiedy syna już tu nie było w Janowie, więc dzwonił do mnie w 2020 roku, zadzwonił, gdzie nie mógł już mówić, bo był po operacji raka krtani, więc ze mną rozmawiała pani opiekunka jego, on jej pisał, on nam mówił. W ogóle to był niesamowity człowiek, zmarł w wieku 101 lat. Natomiast poznaliśmy jeszcze panią Mizgalską, ona też brała udział w bitwie na Portowych Wzgórzach, to pani. Ona była sanitariuszką w oddziale ojca Jana. Zofia Mizgalska mieszkała w Rejowcu i takie było dosyć to ciekawe, bo po tym spotkaniu, o którym wspomniałem w 2000 roku, dała zrobiona przez jednego partyzanta, który już w ogóle parę godzin później zginął, to była obrączka, naszyjnik, na rękę z napisem kochanemu słoneczku. Pani, która wyszła za mąż, też za partyzanta, obydwoje byli tu na Portowych Wzgórzach. No i poznaliśmy jeszcze pana, właśnie, któregośmy mówili, pana Puchalskiego, kozaka. Powiem jeszcze jedną rzecz taką ciekawą z tych rzeczy, że ci ludzie, po prostu nie wiem, czy bali się tego czasu, bo nie za bardzo chcieli rozmawiać na ten temat. Pan Zawitkowski ze Stanów przysłał nam adresy tych ludzi, którzy jeszcze żyją. Jeden był w Gdyni, jeden był tutaj w miejscowości obok Janowa na Białej, z tym, że ludzie ci nie chcieli w ogóle na ten temat rozmawiać. Pan z Gdyni napisał nam, że tak, brał udział w bitwie, ale prosi ze względu na to, co przeszedł po wojnie, żeby się z nimi już więcej nie kontaktować. No, musieliśmy uszanować to jego decyzję. No i najbardziej to pan Waldemar Górski, on pochodził z Niska i w związku z tym, że znał te tereny. Ja poznałem lasy janowskie dzięki niemu, dlatego że potrafi wziąć poloneza i wozić nas po terenach, gdzie kiedyś

0: była możliwość korzystania z komputera, siedział na komputerze, robił poszukiwania. Dlatego, no mówię, to co wiem, to jest w większości moje własne poszukiwania i poszukiwanie właśnie tego Józefa. Z tym, że no mówię, no ja jestem w tej chwili taki troszeczkę zniesmaczony tym, że po prostu nie pamięta się o tym, nie mówi się o tym młodzieży. Poza tym jeszcze wrócę do 2000 roku. Po tych wszystkich uroczystościach chcieliśmy, żeby to, co dostaliśmy, te pamiętniki, te pamiątki, żeby zrobić Izbę Pamięci w liceum. No to było wszystko pięknie, dopóki nie przyszło coś robić, gdzie się nic nie zrobiło, gdzie niektóre pamiątki właśnie między innymi od pana Zawitkowskiego trochę zaginęły. Natomiast ten pamiętnik i aha, jeszcze wrócę do tej pani, może tak chaotycznie mówię, ale do tej pani, do pani
1: sanitariuszki tej Mizgalskiej,
0: że chcieliśmy to zachować, no ale to zginęło. To tak. Zginęło. Ja przekazałem te wszystkie dokumenty tutaj do naszego Janowskiego muzeum. To bo w sumie to tak mówię, tak jak wcześniej wspomniałem, że oni bali się po prostu jeszcze. Ona wszystko wiedziała, co się dzieje tu u nas w Janowie, co się dzieje na Porotowych Wzgórzach, jak to jest zrobione. Natomiast nie chciała się pokazywać. Wycinki bardzo
1: tak,
0: dużo wycinków.
1: Dlaczego tak się działo, pani Waldemarze? Ja chciałem panu zadać właśnie parę pytań, bo jednak powstało Stowarzyszenie Partyzantów Ojca Jana.
0: Tak.
1: I tak jak pan ze swoim synem, jednak kultywujecie tą pamięć. Jeśli patrzymy, dlaczego żołnierze czynni, tak, uciekali w czasie wojny już po klęsce, bo wiadomo, że te lasy janowskie, one znalazły się w pewnym momencie, tak, już jak kończyła się wojna, pomiędzy tak, w takich kleszczach, tak jak wrzesień 39, taki było samo w 44, czyli w kleszczach między Rosją a Niemcami. Z jednej strony trzeba było walczyć z Niemcami, z drugiej strony śli, którzy nas niby wyzwalali, bo przecież jak nawet słuchaliśmy ostatnio o Gdańsku, wszyscy mówią, tak, jak Schleswig-Holstein zaatakował o 4:45 Polskę, o tym, jak Wieluń zbombardowano w nocy, spali mieszkańcy, ale o lasach janowskich, w których zgromadziło się tylu partyzantów z różnych opcji, nie zawsze wiemy. Na grobie ojca Jana, czyli majora Franciszka Przysiężniaka, jest taki napis: Polsce oddał swe serce, siły i cierpienia. Wszyscy partyzanci, oni oddawali swe serce, siły i cierpienia Polsce. Ale wielu z nich nie chciało mówić, chociaż walczyli obok żołnierzy AK. I po piosence przypomnimy tą postać ojca Jana, czyli Franciszka Przysiężniaka, majora, jego historię, dlaczego on walczył z NKWD pod Kuryłówką i dlaczego jego żołnierze walczyli w tej bitwie w lasach janowskich, na Porotowych Wzgórzach. Ale teraz piosenka i Przemysław Gintrowski, poproszę, Dylemat. Od tego zaczniemy, bo to najbardziej tak dzisiaj wszyscy, nie znając historii, ciągle wygadują bzdury, tak jak w Gdańsku, że o Leningradzie zaczęła pani mówić, o tym, że wyzwolili Gdańsk, pani prezydent Gdańska, zamiast o tym, jaka była prawdziwa historia, że znaleźliśmy się między Rosją i Niemcami w kleszczach. I taki pierścień nas otoczył, a Porotowe Wzgórza są takim symbolem, bo udało nam się z tego pierścienia przebić, wyzwolić.

tej kamienicy, w której syn mój razem ze mną żył. Drewniane schody, brudne ściany, kibla biel. Mieszkał przy ścianie jakiś podejrzany dla mnie typ. No ale ja byłem w AK, a on w AL. Na schodach mijaliśmy się, nie mówiąc sobie nic. Dopóki noża wciąż nie wsadzi, wszystko gra. Choć wszystko nas dzieliło, łączył nienawistny fryc. No ale tamten był w AL.

spotkania nielegalne tam zasiadą raz po raz. A ja nic na to nie poradzę, choć w łeb strzel, bo przecież Niemców nie nasadzę na sowiecki zjazd, nawet jeżeli AWK.

Bóg prawdę zna. W tym widzę stoi w drzwiach sąsiada z rozpalonym łbem, choć tamten przecież był Wael, a ja waka. Zacznąłem pasem syna, miał już 17 lat. Najlepszy wiek, żeby najgłupszy wybrać cel. Chcesz walczyć, walcz, ale jak Polak, nie jak kat. Przecież twój ojciec jest waka, a on Wael. Syn spojrzał na

ci do lasu szli, a na ulicę szliśmy my, bo my waka, a oni byli wszak w AL. No i się stało, co się stało, co się miało stać, i syn mój zginął, ciężko rzec pierwszego dnia. Nie trzeba było mi chłopaka do powstania brać, no ale nie był już w AL, już był waka. Ktoś powie, nie on jeden tak, lecz dla mnie właśnie on. Nieszczęścia jakoś sprawiedliwie, Boże, dziel.

0: Daleki byłem od politycznych utarczek. Liczyła się walka z tymi, którzy zagrażali Polsce, ojczyźnie. Tak major Franciszek Przysiężniak powiedział. Tamci szli do lasu. My na ulicę dzisiaj musimy iść, by przypominać tą prawdziwą historię, pamięć o partyzantach. Na Niemców nie nasadzali na sowiecki zjazd, jak Niemcy atakowali, ale komuniści nastawali na partyzantów za K i NOW. Panie Waldemarze, jak pan dzisiaj patrzy na tą historię? Czy trzeba ją Polakom przypominać, bo pamięć o tym nas jakoś tak mocno poróżniła i trzeba jakoś to jasno w końcu powiedzieć?
1: Wie pan co, powiem tak. Jeżeli ja słyszę zdanie, a po co to nam teraz, kiedy jest spokój, kiedy jest dobrze, no to mnie, przepraszam, zalewa krew. Dlatego, że tak jak wcześniej było mówione, jeżeli my tracimy swoją tożsamość i ludzi, którzy walczyli o to, żeby było tak, jak jest, no to należy to robić w dalszym ciągu. U nas powstało jeszcze tak zwane Janowskie Stowarzyszenie Regionalne, gdzie myśmy się na początku zaczęli tym zajmować, grobami starymi, potem te wszystkie pomniki. Mówię, no ja przez przypadek, że zacząłem jeździć po lesie rowerem, potem ciągnąłem za tym syna. No ale jeżeli ja słyszę w tej chwili takie słowa, czy ze strony ludzi, którzy są u władzy, czy to znaczy tutaj na naszym terenie, czy względnie nauczycieli, gdzie dla młodzieży jest ważniejszy telefon, to coś nie tak. I mówię, no takich mówię, zapaleńców jest jak ja, jak paru ludzi tutaj od nas, Janowa, jest troszeczkę. I co jest właśnie dla mnie też takie budujące, powstało stowarzyszenie, które zajmuje się, to jest motocyklowe w Janowie, które zajmuje się pamięcią i opieką tych miejsc. Mówię, z jednej strony na Portowy Wzgórze, mnie na przykład najbardziej jest bliska Basia, bo dlatego, że no, syna już tutaj na tym terenie nie ma, ale wszelkimi, czy w związku z tym, że powstał nowy pomnik z tak zwanej, nie wiem, pieniędzy sołtysowych, pięknie to jest zrobione, więc na wszystkie uroczystości, czy zapalamy, ja potrafię siąść na rower, pojechać, no jest od nas 6 kilometrów, zapalić, ale są właśnie ci motocykliści, tak zwane.
0: To
1: też,
0: dobrze, że są, że pan emeryt jest tak wspierany, pan Waldemar, przez tych młodych motocyklistów. Panie Waldemarze, nie byłem narodowcem. Politycznie się nie udzielałem. Dla mnie najważniejsza była sprawa wolności Polski. Tak, major Przysiężniak, no bohater, o którym dzisiaj mało kto wie. Na cmentarzu spoczywa w Jarosławiu. Nie wiem, czy pan tam był.
1: Tak, byłem.
0: Na tablicy jego jest napisane. We wrześniu, 30 września zmarł, 75 roku. Ale to, co przeszył po wojnie, to było straszne. Uczestnik kampanii wrześniowej w 39. Major Armii Krajowej. Kawaler Orderu Virtuti Militari, pseudonim Ojciec Jan, organizator i dowódca bojowego oddziału partyzanckiego AK na Lubelszczyźnie, pośmiertnie awansowany do stopnia pułkownika Polskich Sił Zbrojnych. Przybliżmy tą postać, co się wydarzyło w 1944 roku, kiedy nie wiem kto, czy NKWD, czy inni Niemcy zabili jego żonę, która była w 7 miesiącu ciąży.
1: Tak, wie pan co, z tego co ja rozmawiałem z tymi ludźmi, którzy jego pamiętają jeszcze, no po prostu został też zdradzony przez jednego ze swoich. Nie wiem, no bo...
0: Ale dzisiaj ci zdrajcy, ci potomkowie dalej ukrywają to, nie pokazują jak oni, komuniści, niszczyli AK-owców i uważają, tak, że to jest w porządku, bo my walczyliśmy razem o wolną Polskę i teraz jest w porządku. AK-owców mogliśmy torturować, mordować, zabijać.
1: Wie pan co, jeszcze tak wrócę, bo na Portowych Wzgórzach ojca Jana nie było.
0: Tam, wiemy, za niego dowodził Konar, ten zastępca
1: ale
0: jego.
1: Ale też jest takie zastanawiające, to był człowiek, który był nadleśniczym w Olsztyńskim. Kara śmierci, potem zostało to anulowane i w 54 roku, kiedy zmarł w szpitalu, został potrącony przez wojskową ciężarówkę. Przypadek? Jechał na motorze z objazdu.
0: Czyli ci komuniści, którzy są u władzy dzisiaj, to oni później tych AK-owców wszystkich wykańczali, tak wynika, tak?
1: Tak, tak. Tak samo Zdziarski, czyli Wołyniak. Też był w oddziale, znaczy miał oddział też na Porytowych Wzgórzach, ale popełnił samobójstwo w 1936 roku. Między innymi z ojcem Janem brali udział w bitwie przeciwko NKWD i bezpiece. Został ranny w rękę, dała się gangrena i w związku z tym, że wiedział, że nie wyjdzie z tego, popełnił sam samobójstwo. Czyli ci ludzie no, odchodzili tragicznie. Jedną rzecz jeszcze taką dodam, bo na przykład wspomniałem o tym, kto jest twórcą tych uroczystości. Jest ten, jak powiedziałem, Stanisław Broński. Okazuje się, że on dlatego to stworzył, że raz, że się zaczęło robić trochę niezbyt no, wokół jego osoby, ale on brał udział też w bitwie na Porytowych Wzgórzach, był w brygadzie imienia Newskiego Karasiowa, który no, należał do ludzi, którzy przyszli na ten teren, żeby dyscyplinować Polaków i swoich Rosjan. Poza tym jeszcze
0: właśnie
1: jedno
0: jak to było, bo trzeba dobrze, żeby zatrzymać się nad tym, bo czeka i NKWD, kiedy już, prawda, szło wyzwolenie tak Europy, oni jakby już przygotowali, mieli swoich no, agentów w partyzantce, która później niby razem walczymy za K, ale wszystkie chwały to my zbieramy, nie AK-owcy.
1: Tak. Wie pan co, jeszcze
0: i oni jedno współpracowali z AL, a ta AL wydawała AK-owców. No to też przecież tak, straszne rzeczy. No przecież trzeba o tym powiedzieć.
1: No i jeszcze dodam jedno. Ja mówię, no mniej więcej pamiętam, jakie to były oddziały AL-owskie. Powiedzmy, że i bandziorowskie. Między innymi jednym z generałów w Polsce po 1945 roku był Kowalski Bogusław, tak pseudonim Cień, który między innymi pod Borowem, niedaleko Janowa, z 16 AK-owców rozstrzelali. Między innymi też ludzi z Potoka zostali zabici. Do tej pory nie wiadomo, gdzie te zwłoki są. Ale wśród nich znajdowali się też ludzie, którzy po 1945 roku starali się pomóc, bo ja mówię, no nie jestem takim bardzo wielkim szowinistą, był to tak zwany, nazywał się Michał Unicki, przez Doni Mucha, to był taki troszeczkę oddział, powiedzmy niezależny, polsko-rosyjski, że po 1945 roku brał udział w obronie właśnie Polaków z AK. Potem, kiedy się zgłaszał...
0: Dobrze, że tacy byli, to warto o nich mówić, bo właśnie, jak czytam te wspomnienia, tak? Po wyprowadzeniu kolumny szturmowej z lasu, zorientowałem się, że idziemy prosto na okopy niemieckie. Zadrżałem, ale walczyli razem ci z AK, z AL i Sowieci, bo dla nich była ważna, prawda, ta wolność. Chcieli cierpieć dla Polski. Kocim krokiem zbliżamy się do niemieckich okopów, a tam dziwna cisza. Skok w nie, cisza. W pierwszym rowie strzeleckim Niemców nie ma. Idziemy dalej. Szykiem ubezpieczeniowym. Serce moje bije coraz gwałtowniej, bo to dochodzimy do najbardziej niebezpiecznego odcinka drogi. Podczas wyjścia z okrążenia jest to mostek na rzece Bukowa, a tuż za nim styk wsi Ujście i Kiszki. Wsie na pewno obsadzone są przez Niemców, ale jednak przeszli, uciekli z tego okrążenia niemieckiego. I dzisiaj musimy uciekać z tego oblężenia niemiecko-rosyjskiego. Jak to właśnie było? Jak pan tą bitwę postrzega? Jak ona przebiegała? Jakie pan ma materiały? Czy możemy je poznać, przyjeżdżając w Lasy Janowskie?
1: Wie pan co, po prostu ja też tamtędy się, no powiedzmy, że wróciłem, żeby to poznać. Mówię, no taka była ciekawostka. Poza tym jeszcze tak wrócę do swojej młodości. No w latach 70. chodziłem do liceum i mieliśmy historyka, ale w cudzysłowie historyka, dlatego że to był ksiądz. Religia kiedyś była przy kościele, w większości on nam mówił na temat historii, na tego, co się dzieje. Między innymi poznałem historię tak dogłębnie ze zdjęciami. Tutaj to, co zrobiono z polskimi oficerami. Poza tym kiedyś inaczej się traktowało troszkę szkołę średnią, dlatego że młodzież też chciała poznawać historię. No mówię, tego mi zaczyna troszeczkę tutaj tego wszystkiego brakować. Ludzie nie chcą tego już pamiętać. Jeżeli mnie jest dobrze, to po co rozwiązać, cały czas rozwiązać? Wie pan co, jeszcze dodatkowo, no ci ludzie wyszli. Rosjanie gdzie indziej poszli do Puszczy Solskiej. Potem się, były osuchy, gdzie rozstrzelano ponad 300 partyzantów, między innymi z tego terenu ksiądz z Momot. No, nie wiem, czy pan zna te tereny. To jest taka wioska głęboko w lesie, kiedyś to taki, mówili o niej, zapyziała wioska, gdzie ludzie się utrzymywali z tego, co znaleźli w lesie. I między innymi tam była kapliczka, tam był ksiądz. Jego też tam rozstrzelano. Dobrze, ja nie mam nic przeciwko temu, że Rosjanie walczyli, bo wiadomo, że nie każdy znalazł się na tym terenie z własnej woli. Ale to trzeba cenić, że ginęli też, że ginęli na tym, ale nie jedno. Wie pan, jeszcze jedno wrócę do tych portowych wzgórz. Co mnie to za najbardziej zabolało, to pod koniec lat 80. jeszcze do połowy lat 90. ubiegłego wieku zwożenie byłych partyzantów AL-owskich, bo AK-owców nikt nie zapraszał. Robienie z tego takiego pikniku, gdzie się lała woda, piwo i kiełbasa. A potem ci ludzie byli zbierani przez służby mundurowe, układania, żeby trzeźwieli, sadzono ich z autobus i wywożono. To się zmieniło dopiero w 2000 roku, kiedy to troszeczkę inaczej to wszystko
0: tak, było. Ale to do tego jakby chcemy wrócić. Ja jeszcze raz wrócę do tych pamiętników, bo te pamiętniki dla mnie są najbardziej wiarygodne. Jest parę minut po północy. Znakiem krzyża rozpoczynam ten niezwykły marsz. Wyjście z okrążenia. Szperacze, minerzy idą tuż przede mną i obok mnie z prawej i lewej strony marszu. Niemcy porozciągali linki i druty. To sygnał dla karabinów maszynowych, żeby nas wszystkich wybić. Nasi speracze co chwila odkrywali takie pułapki i unieszkodliwiali. Dzięki temu, żeśmy przeżyli. Przebiliśmy się przez ten pierścień. Przed wieczorem nieprzyjaciel przepuścił straszne natarcie, także nasz i sąsiadów odcinek się załamał. Już zdawało się, że nas nie ma, że nie ma już nic. Jak dzisiaj wyjść z tego okrążenia, tej historii? Zabłąkani jesteśmy, bo z jednej strony historie piszą sowieckie podręczniki i niemieckie, a tej z pamiętników polskich, z tych spisanych przez AK, którzy tyle zaznali nawet od swoich kolegów, z którymi walczyli za L i innych komunistów, tyle krzywd. I do dzisiaj to się dzieje. Jak wyjść z tego oblężenia, panie Waldemarze?
1: Wie pan co, to tak pan cytuje prawdopodobnie pana Pucharskiego, kozaka. To jest jego pamiętnik. Ta książka wydana po roku 90. I ja też jak szukałem tego wszystkiego, okazuje się, że ona została wydana i zapomniana. Moment zapomniana, o tej książce niewiele osób wiedziało. Naprawdę wartałoby tę książkę, tylko kto to zrobi, wydać jeszcze raz, bo to są naprawdę doskonale opisane po kolei ci, co walczyli. Się okazuje, że około 1000 osób przez oddział ojca Jana przeszło.
0: To IPN od tego jest, by wydał takie materiały. Przecież o ojcu Janie, to też dzięki IPN-owi, żeśmy się dowiedzieli o jego żonie, strasznych losach.
1: Wie pan co, powiem tak jeszcze odnośnie tego IPN-u. Syny kiedyś wygrał ogólnopolską olimpiadę z historii i przyjechał pan, który wręczał nagrodę. I powiedział wprost, ja miałem szczęście, że się załapałem na początek IPN-u. Natomiast IPN...
0: Czyli co, dzisiaj IPN zmienił swój kierunek.
1: Właśnie o to chodzi. O to chodzi. Także to powinno wszystko zależeć od ludzi tu, na danym terenie, tak jak u nas, czy względnie młodych, tylko po prostu to trzeba pokazać młodym. Naprawdę trzeba to pokazać młodym, a nie rozdrapywać, no nie wiem, czy konfliktować społeczeństwo między sobą, bo to, co jest, to jest po prostu konflikt ludzi.
0: Tak, ale nie znając historii, nie czytając tych pamiętników, tych, którzy to przeżyli, to później tak widzimy historię. Prosimy Boga, aby jak najprędzej był wieczór. Pułkownik rosyjski, widząc to, przysłał posiłki ściągnięte z innych oddziałów i na hura, wypierat. I gonimy za Niemcami. Czyli było można razem coś zrobić dobrego, ale czemu oni dzisiaj to zakłamują?
1: Nie wiem. Wie pan co, nie wiem. To ja to zawsze powtarzam, takie może to jest taki slogan. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Jeżeli mnie jest dobrze, to po co ja jeszcze komuś?
0: Po co Czyli komuś dla wygody to robią ci, co są dzisiaj u władzy, żeby nie rozliczyć z tego, że ich poprzednicy byli tacy wobec AK bezwzględni.
1: Powiem jeszcze jedną taką ciekawą rzecz. To ja wspomniałem na początku o panu Józefie Łukasiewiczu. On był takim trochę sceptykiem na temat bitwy na Porytowych Wzgórzach i między innymi, kiedy żył, bo zmarł 4 lata temu, napisał pismo najpierw do wojewody, jeszcze jeżeli dzwonił w ten czas, PiS rządził, do wojewody na temat, żeby zlikwidować te uroczystości na Porytowych Wzgórzach. Dlaczego to uzasadnia? Była to sprawa tylko i wyłącznie AL-u. Drugi raz walczyli tam między innymi ludzie związani z Rosją, związani z bandytami z AL-u, bo to tak też.
0: Ale
1: trzeba
0: później ich nagrodzano, dostają emerytury, no i tak to.
1: No właśnie, tylko że no, on chciał to zrobić. Jaka była odpowiedź wojewody? Nie czas. I jest to, co on chciał zrobić, jest to decyzja, musiałaby być polityczna, a tego nie można w tej chwili robić ze względu na dobre stosunki z Rosją, czy w ogóle z Zachodem.
0: Posłuchajmy utworu, żebyśmy troszeczkę tak na spokojnie zobaczyli to wszystko. Dobrze, że pan Waldemar Surma z synem tak dbacie o pamięć o tych Lasach Janowskich.
1: Nie tylko ja, bo są tutaj już też tacy pasjonaci.
0: No to im także wdzięczność, tak jak panu i pana rodzinie. Proszę, posłuchajmy utworu I Can Only Imagine. Możemy sobie tylko to wyobrazić.

0: Oho, już i od tyłu obchodzą, znaczy to, że jesteśmy okrążeni i nieprzyjaciel atakuje. Artyleria strzela z obu stron i jeszcze samoloty nieprzyjacielskie. Bombardowanie, pociski, dum, dum, granaty, huk, bomby pękają nad nami. Tak jak we wrześniu w 1939, tak było też w bitwie na Purytowym Wzgórzu. A tu człowiek głodny, 3 dni marszu, o samej wodzie. Co dzień walka, a dzisiaj także okrążenie. Z pamiętnika Bitwa na Purytowym Wzgórzu wspominał Mieczysław Ostrowski, partyzant ojca Jana. Jak pan do tych pamiętników, tych wspomnień, pan spotkał tych ludzi? Bali się o tym mówić, ale zostawili pamiętniki. Jaka jest nasza powinność wobec tego?
1: Wie pan co, dla mnie to powinno być żeby to cały czas przekazywać młodzieży, bo naprawdę dzięki nim to może przetrwa. Ja na przykład jestem sceptyczny do tego nauczania historii w Polsce, no bo co to jest godzina na historii, że nawet się nie zdąży przepytać ludzi z tego, co pojęli, ale to powinno być też w domu. No ale coż w domu? Teraz każdy jest zagoniony, dla nich to jest Bogiem, to jest pieniądz i szkoła, a szkoła, która praktycznie nic nie daje. Ja mówię, po prostu wydawać, propagować, tak jak między innymi pana radio, za co jestem naprawdę wdzięczny, i po prostu i mówić, naprawdę mówić. I jeszcze mówię, tak jak ja wcześniej wspomniałem, że historyka miałem księdza, że powinno się to mówić w kościele też. Bo mówię, wiadomo, kościół to nie jest po to, żeby zajmować się historią, ale od tych ludzi wiele zależy.
0: Ale wdzięczność im za to, że możemy mówić po polsku, że możemy tak żyć w wolnym kraju.
1: Właśnie o to chodzi. Dlatego mówię, no, powinno się to jak najszerzej mówić. U nas będą następne uroczystości 29 września. Jest to też związane z Purytowym Wzgórzem, bo jest taka miejscowość Mamoty Górne, gdzie rozwijał się oddział pułkownika Zielenieckiego. Między innymi na zbroni pułkownika, który rozbrajali się przed Rosjanami, powstały te oddziały partyzanckie tutaj na terenie, no między innymi i też brali udział żołnierze ojca Jana, byli tam w tej miejscowości. Dlatego też mówię, no są tam te uroczystości, tam między innymi powstał pomnik pułkownikowi Zielenieckiemu i żeby właśnie nagłaśniać to, no ale tutaj, wie pan co, chodziłem, w tej chwili to widzę, jest to taki, zaczyna być tak jak kiedyś było, tak jak wspomniałem na początku, spęd. Idą z nieprzymusu, idą starsze osoby. No ja się nie uważam za starszych, 60 parę lat to nie jest tak jeszcze za wiele. Ale młodzież nie widać. Młodzież to tylko widać dlatego, że z liceum wiadomo sztandary. A młodzieży nie widać, że przyjdą spontanicznie sami. Mm-hmm. A powinno to tak to być. Powinna być zachęta ze strony nauczycieli. No Kościół w tej chwili to robi, no bo to też jest następna jakaś taka uroczystość na tym.
0: Tak, jedyna terenie. Jeszcze enklawa, gdzie można to wszystko jakoś upamiętnić. Panie Waldemarze, chciałem zapytać jeszcze w czasie tej akcji, ona się nazywała Wichura, czyli Sturm Wind, tak? Jeden i dwa. Sturm Wind. Tak. I zginęło wtedy liczna grupa i Polaków, tak, i tych z AK, i tych z AL, ale też grupa kursantów majora Żbika, żołnierze z oddziału Wisa i ci, którzy się przebili do tej huty krzeszowskiej i do Mamota, to oni mówili, że ci od Żbika, od Wisa, to byli ci, którzy byli egzekutorami, którzy byli przygotowani na to, żeby na zdrajcach Polski wykonywać wyroki.
1: Tak. Coś mogę na ten temat powiedzieć, to znaczy powiem tak osobiście, też bym był w takim oddziale. Ale też mówię, też nie chciał mówić. Po prostu nie chciał mówić. On zaczął do mnie mówić to dopiero przed śmiercią. Gdzie nawet rodzina o tym nie wiedziała, że coś takiego istniało.
0: Ale oni wiedzieli, że ci zdrajcy dobrze im się powodzi.
1: Tak. No przecież wiadomo, kto kim był. Między innymi to, co wspomniałem wcześniej o tym cieniu. Generał Wojska Polskiego, który potem w latach 2000 został uznany za zbrodniarza wojennego. No jeżeli się własny naród niszczy, mówię to, przejęli takie typowe zachowania Rosjan, NKWD, Stalina, gdzie się tyle ludzi własnego narodu zniszczyło. No i ci ludzie potem rządzili. No po prostu rządzili. No ale lepiej, żeby się to nie powtórzyło.
0: Tak, należy pamiętać, że część oddziałów sowieckich, to mnie zaskoczyło, tak w pamiętniku znalazłem, odłączyło się od dyrektyw swoich dowódców z Czeka i NKWD i postanowili przejść na stronę ojca Jana, aby też przeżyć. Bardzo szybko zostali jednak okrążeni przez Niemców. I niemal wszyscy zginęli, czyli ci, którzy wiedzieli, o co chodzi, to ponieśli śmierć, nie mogą zaświadczyć. A my postanowiliśmy się przebić.
1: Wie pan co, tutaj zginęło jeszcze też trochę cywilów. Wiadomo tam, czy Mamoty Dolne, czy Górne tam zostały też spacyfikowane przez Niemców, ale na drodze do, właśnie na Portowe Wzgórza jest po prawej stronie, do tej pory nie wiadomo, kto tam został pochowany, stoi dwa krzyże. Kiedyś to były krzyże takie drewniane, które się zawaliły. Ktoś to wstawił betonowe. Okazuje się, że jak się zaczęła bitwa, kałmucy na usługach Niemców rozstrzelali dwie osoby. Nie wiadomo kogo, co, czy leżą w tej chwili, bo po prostu nie ma śladu, kto to zrobił. Ja tak się tak dowiadywałem troszeczkę, no między innymi ludzi, którzy pamiętali bitwę w Szklarni, to znaczy tej miejscowości, gdzie zginęła Hanka. No i oni też sami nie wiedzieli, kto jest, jedynie co się mówiono. Poza tym Basi siostra, czyli ta Hanka, wspominała o tym, że to tak było, że cywili też zabijali. No ale... Ale no do tej pory nie wiadomo. No i w sumie to się chyba troszeczkę... Temat portowych spłycił. Poza tym, no już mówię, no nie pamiętają już ludzie. Przede wszystkim młodzież nie chce pamiętać.
0: Tak, ale jeszcze przypomnijmy, póki mam pana na fonii, panie Waldemarze, ta bitwa pod Kuryłówką, to była jedyna taka bitwa, gdzie właśnie ten major Franciszek Przysiężniak już walczył bezpośrednio z NKWD i z Czeka, więc to nie była łatwa. Później był dwa razy za to w łagrach i więzieniach po 5 lat, czyli razem 10 lat. Właściwie całe życie to swoje spędził w więzieniu, a żył do 75. Ale to, co przeszedł więzienia, też nie ma jego pamiętnika. Czy pan mógłby coś o tym powiedzieć?
1: To znaczy, wie pan co, interesowałem się potem, co on robi. Dlaczego pod Kuryłówką? Dlatego, że no, to też był troszeczkę odwet za żonę, za Jagę. No bo ona została, odwracając się do bo to nawet nie NKWD, bo to nasze UB było, bo to Polacy strzelali w plecy, ona była w 8 miesiącu ciąży i dostała serią przez plecy. I od tamtego momentu on wrócił z powrotem do oddziału, stworzył ten własny oddział. Między innymi tam brał udział w tym pan Gajda, brał pan... jeszcze jeden z tych partyzantów, pan Zawitkowski Józef, który zresztą w ogóle za tą bitwę, bo tam zginęło dosyć dużo i Polaków, i Rosjan, z jego ręki, a brał udział w tym też między innymi pan Józef Zdziarski, Wołyniak. Oni potem się połączyli z powrotem, jakby powiedzieć, powstał nowy oddział ojca Jana, z tym, że no w ten czas Wołyniak dowodził. No ale mówię, to jest najgorsze, że musieli walczyć przeciwko Polakom, przeciwko ludziom, którym pomagali przeżyć wojnę i potem, którzy ich zdradzili. No ale takich jak...
0: Ale to była walka o życie dla nich.
1: No właśnie, to była walka o życie.
0: Dzisiaj kończymy. Cieszyłbym się, gdyby IPN z panem Waldemarem Surmą nawiązał kontakt. Dziękuję za realizację Adamowi Czerpakowi. Mam nadzieję, że będziemy mogli sięgnąć do archiwum Radia Wnet i posłuchać tej audycji. I życzę po prostu, powiem tak krótko, cześć i chwała dla partyzantów z oddziału ojca Jana. Dziękuję.
1: Dziękuję również.

0: po to, by usłyszeć miłość i śpiew.
1: Wiadomości wnet. Roman Giertych próbował w przeszłości wyciągnąć informacje o Przemysławie Kralu od siostry zaginionego założyciela Zonda Krypto Nicole Suszek, która ujawniła, że Giertych miał wcześniej zabiegać o reprezentowanie jej w sprawach przeciwko Przemysławowi Kralowi, a także chciał uzyskać od niej informacje na jego temat. Dziś mecenas jest obrońcą prezesa Zonda Krypto. Wczoraj na polecenie prokuratury służby zatrzymały 3 osoby w sprawie Zonda Krypto oraz zaginięcia Sylwestra Suszka. W toku prowadzonych przeszukań zabezpieczono m.in. luksusowe auta, zegarki, biżuterię oraz znaczną ilość gotówki. Jedną z doprowadzonych do prokuratury osób jest znany inwestor Rafał Zaorski. Dwie porażki prokuratorskiego pionu dyscyplinarnego w Sądzie Najwyższym. Jak czytamy na Wnet.fm, wczoraj Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN wydała orzeczenie w sprawie prokuratora Jakuba Romelczyka i w sprawie prokurator Iwony Tryfon-Wilkoszewskiej. Oba postanowienia są niekorzystne dla pionu dyscyplinarnego prokuratury kierowanej przez Waldemara Żurka. Szczególnie to pierwsze. Przypomniano w nim, że prokuratorem krajowym jest Dariusz Barski. Sędziowie uznali, że oskarżający Romelczyka rzecznik dyscyplinarny ad hoc prokurator Agata Baryła została nieprawidłowo powołana, bo na wniosek prokuratora krajowego Dariusza Korneluka. Orzeczenie to może wywrócić do góry nogami inne głośne postępowania dyscyplinarne, a po więcej zapraszamy na Wnet.fm. UE i NATO zwiększają presję na Rosję po nowej eskalacji w Niemczech, pisze BBC. Lipsk oznacza nową eskalację na terytorium Unii Europejskiej, za którą bezpośrednio odpowiada Rosja, powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Dzień wcześniej Niemcy oskarżyły Rosję o nieudany atak dronem na lotnisko w tym niemieckim mieście. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte powiedział, że sojusz, w którym uczestniczą również Stany Zjednoczone, stoi w pełnej solidarności z Niemcami. Rosja odrzuca oskarżenia, jakoby 4 sierpnia zaatakowała ukraiński samolot transportowy za pomocą drona wyposażonego w materiały wybuchowe. W odpowiedzi na nowe niemieckie sankcje Rosja zapowiedziała zamknięcie w kraju centrów kulturalnych Goethe-Instytut. Do przeciwstawienia się zewnętrznym wpływom oraz rozważenia przebudowy systemu bezpieczeństwa w regionie wezwał państwa Bliskiego Wschodu prezydent Chin Xi Jinping podczas wczorajszej rozmowy z prezydentem Egiptu Abdelem Fattahem al-Sisi. Była to pierwsza wizyta chińskiego przywódcy w Kairze od dekady. Słowa Xi Jinpinga padają w czasie, gdy Pekin dąży do zwiększenia swoich wpływów na Bliskim Wschodzie w związku z wojną Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem. Biuro al-Sisiego poinformowało również o podpisaniu przez oba państwa porozumienia w sprawie uruchomienia 3. etapu egipsko-chińskiej strefy przemysłowej nad kanałem Sueskim. Według egipskich władz działa tam już 200 firm, a wartość inwestycji wynosi około 4 miliardów dolarów. Nowe inwestycje, których wartości Egipt jeszcze nie podał, mają jeszcze bardziej zwiększyć wpływy Pekinu w rejonie.
2: Prognoza pogody.
1: Dziś zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, choć będą też większe przejaśnienia. Miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie na wybrzeżu oraz na południowym wschodzie burze. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju do 20 do 23 stopni. Cieplej na południowym wschodzie do 26, a chłodniej miejscami nad morzem od 18 do 19.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
4: Letni chrześcijanie. Piłeś kiedyś szklankę letniej wody? Jest paskudna. Ma się ochotę ją wypluć. Coś mi mówi, że diabeł uwielbia letnich chrześcijan. Wygodnych, dobrze sytuowanych, biernie zajmujących kościelne ławki. Chrześcijan, którzy nie żyją dla Chrystusa. Chrześcijan, którzy są po prostu letni. Właściwie to jestem całkiem pewny, że diabeł uwielbia takich ludzi. Nie stanowią dla niego zagrożenia. Ich życie nigdy nie będzie miało znaczenia. Niczego nie osiągnie. Niczego, co miałoby znaczenie w wieczności. Po prostu letni. Nie chodzi mi o wywołanie poczucia winy. Wierzę, że Jezus chce, żebyśmy raz na jakiś czas spojrzeli na siebie w lustrze. Pozwól, że powiem to wprost. Jezus nas kocha. Pozwolił się ukrzyżować za ciebie i za mnie. Wciąż jest pełen pasji w stosunku do nas. Może dlatego jesteśmy tu teraz razem. On ma plan. Chcę, żeby twoje i moje życie było ważne, żeby miało wieczne znaczenie. Ale ta oferta łączy się z ostrzeżeniem. To będzie cię sporo kosztować.
5: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
6: Reklama.
7: 3,17,41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
12: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
13: Studio Wilno, czwartek, 11.30. Wilno i Litwa bliżej niż myślisz. Agata Antoniewicz, prosto z serca Wilna. Zapraszam.
14: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.
6: Po reklamie.
15: Autopromocja.
16: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej. W każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam, Sebastian Dąbrowski.
15: To była autopromocja.

0: I po wakacjach. Krzysztof Skoroński, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na poranek w net. Jest dzisiaj 3 września, godzina 7.09. Już za chwilę połączenie z Kijowem i Dmytro Antoniuk opowie o tym, co dzieje się na Ukrainie, a potem porozmawiamy z panem Adamem Abramowiczem o tym, co dzieje się wśród polskich przedsiębiorców, w jaki sposób sobie radzą z kolejnymi rozporządzeniami i dekretami wysyłanymi z Brukseli, które utrudniają im pracę i co my możemy zrobić i w jaki sposób polscy przedsiębiorcy mogą na to zareagować. Gościem numer 3 będzie pan Maciej Wilk, czyli stołeczna operacja referendalna. Porozmawiamy o tym, ile podpisów udało się zebrać i co dalej z tymi podpisami i czy uda się doprowadzić do tego, żeby w Warszawie, podobnie jak w Krakowie, czyli w dwóch stolicach Polski, żeby odbywało się nie tylko referendum, ale wybory prezydenckie. A na koniec pierwszej godziny poranka oczywiście Kronika Paryska i Piotr Witt. To zaczynamy.
1: Wojna na Ukrainie.
0: Dawno Dmytra nie słyszałem. Dzień dobry, Dmytro.
2: Dzień dobry, Krzysztofie, witam Państwa serdecznie.
0: Serdecznie Ciebie witamy. W Klubie Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich Piotr Witt, Piotr Nowak, który od czasu do czasu jest w Kijowie, powiedział o zmianie taktyki, którą teraz Rosjanie stosują w stosunku do miast ukraińskich, wysyłając kilka albo kilkanaście nalotów dziennie, tak żeby zdestabilizować codzienne życie mieszkańców Kijowa i innych miast. Czy to potwierdzasz, czy tak właśnie działa wojsko rosyjskie?
2: Niestety tak potwierdzam, bo już nawet ciężko mi powiedzieć, ile z rzędu dni jest nieustannie trwa ten atak rosyjski. Atak przede wszystkim tymi nowymi dronami, które w klasyfikacji rosyjskiej nazywają się Gerań-4, czyli drony z silnikiem reaktywnym, które bardzo szybko przemieszczają się w powietrzu i ciężko ich zestrzelić. Ale odnotowuję też w ciągu tego już wielodniowego ataku na Kijów, na region Kijów, na to, że skuteczniej po prostu bronimy się, codziennie mamy więcej sukcesów w zestrzeliwaniu tych dronów. Przede wszystkim działa też awiacja ukraińska, lotnictwo, które zestrzeliwuje to, ale też donoszą informacje o tym, że są interceptory, czyli te inne drony, które wylatowują, żeby zestrzelić w powietrzu te drony. Ja już sam niejednokrotnie w powietrzu widziałem, jak zestrzeliwali te rosyjskie Gerani i jak oni wybuchali. Także wcześniej takiego czegoś nie pamiętam, od 22 roku takiego nie było, a teraz już sam byłem naprawdę świadkiem tego, co jest. No i niestety tak, ten atak utrudnia życie bardzo w Kijowie szczególnie, bo jak pamiętacie Państwo, Kijów jest podzielony na dwie wielkie części, w których mieszka, na prawym brzegu mieszkam ja, tutaj znajduje się centrum, tutaj mieszka około 2 milionów ludzi i na lewym brzegu mieszka około 1,5 miliona ludzi i oni muszą przemieszczać się, ale w ciągu tej ataki, kiedy jest ten atak, to na przykład metro nie działa, a to jest jeden z takich zasobów komunikacji miejskiej, który jest po prostu niezastąpiony i ludziom jest szczególnie ciężko dostać się do pracy, do domu i tak dalej, i tak dalej. Także to stwarza naprawdę wielkie problemy z komunikacją miejską i już wczoraj była anonsowana zmiana w godzinach policyjnych. Przypominę, że w Kijowie i w całej Ukrainie, oprócz zakarpackiego regionu, działa godzina policyjna od północy do godziny 5 rano, ale być może będą jakieś zmiany w Kijowie, jeszcze nie wiemy o tym, jakie dokładnie. Także też to, co jeden ze skutków tego ataku rosyjskiego, który najbardziej nas rozeźlił, który jeszcze bardziej podniosł naszą nienawiść do naszych najeźdźców, do Rosjan, i to podkreślam, jest to, że zaatakowano w Kijów 1 września, kiedy nasze dzieciaki szedli do szkoły. I zwykle to jest dzień taki uroczysty oczywiście, bo to jest początek szkoły. Niektóre dzieciaki po raz pierwszy idą w szkołę i ja swoją 1 września, kiedy ja poszedłem do szkoły, ja do dziś pamiętam, i to są dobre wspomnienia, ale teraz to było absolutnie zepsuto. Dzieciaki musieli być w schronach i w ogóle teraz część dzieci uczy się zdalnie, czyli online, też nie mając normalnej nauki, nie mając normalnej szkoły. I to, no to, jak powiedziałem, to jeszcze bardziej podnosi w nas nienawiść do naszych najeźdźców.
0: Ale czy to, co dzieje się w Kijowie, jest częścią ofensywy rosyjskiej? Bo tak jak można było przeczytać w polskich mediach, Rosjanie w dwóch miejscach na Ukrainie mają pewne zdobycze terytorialne. Mówi się o tam 14 kilometrach kwadratowych ukraińskiej ziemi.
2: Ofensywa rosyjska trwa i trwa nieustannie. Zaczynając od maja tego bieżącego roku, oni też podniosli ilość swoich ataków. Jeżeli wcześniej dziennie było mniej więcej 150-170 ataków, to teraz normalna rzecz jest taka, że ataków rosyjskich na całym froncie dziennie jest około 250. No i tak, oni próbują kontynuować swoją ofensywę tak zwaną letnią, ale ofensywa letnia u nich jest po prostu wielkim fiaskiem, bo przez cały ten czas okupowano jakieś dziesiątki kilometrów kwadratowych, nie setki. I w porównaniu nawet do 2025 roku Rosjanie mają bardzo mało zdobytków. Chociaż tak, trzeba powiedzieć, że sytuacja w Konstantynówce i pod Słowiańskiem i Kramatorskiem jest bardzo i bardzo ciężka, napięta, bo tam oni tak idą naprzód, ale zdobywają jakieś pojedyncze kwadratowe kilometry. I tam my jednak stawiamy czoło wrogowi, i Konstantynówka nie jest zajęta nie jest okupowana przez wroga, a do Kramatorska i Słowiańska jeszcze jest duży kawałek, wielki kawałek dla tego, żeby jego przejść. A każdy kilometr kwadratowy dla rosyjskiego wojska kosztuje jakieś tysiące, być może w swoich żołnierzy zabitych i

0: Svetohirska. Także Svetohirsk jak nie był okupowanym, tak i nie został okupowanym. I Putin na swojej konferencji prasowej absolutnie znów skłamał.
1: I jeszcze to były informacje z frontu, ale jeszcze jedna informacja dotarła do polskich mediów o strzelaninie między oficerem czy żołnierzem SBU, a żołnierzem wojskowych służb informacyjnych.
0: Niestety też potwierdzam i to jest hańba tak naprawdę, bo strzelanina stała się w Kijowie, na lewym brzegu i co najmniej dwa przedstawiciele wywiadu ukraińskiego. Konflikt stał się między akurat przedstawicielami tego głównego wywiadu wojskowego i SBU, czyli Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, są w szpitalu. Już jest reakcja na to prezydenta Wołodymyra Zeleńskiego, który powiedział o tym, że strzelać na ulicach ukraińskich można tylko i wyłącznie we wroga w Moskali, a nie jeden w drugim.
1: Ale, jak doszło do tej strzelaniny? Z jakiego powodu?
0: To jest bardzo jakaś ciemna historia. Jeszcze szczegółów my nie wiemy. Było informacja o tym, że SBU zatrzymała zastępcę dowództwa RDK, czyli rosyjskiego dobrowolczego korpusu, czyli tej formacji, która walczy na froncie po stronie ukraińskiej, tam gdzie walczą Rosjanie po stronie ukraińskiej. I SBU zatrzymała jego zastępcę, dowódcy tego korpusu. I wywiad ukraiński, przedstawiciele wywiadu ukraińskiego przyjechali go wyzwalać z aresztu. No i doszło do konfliktu między przedstawicielami SBU i tak zwanego GURU, czyli wywiad ukraiński. No i do tego doszło. Podkreślę znów, że to jest hańba. Oficerowie, a tam na 100% po obu stronach byli oficerowie, nie powinni byli do tego w ogóle nawet dopuścić.
1: Ale sprawa jest w takim razie bardzo poważna.
0: Jak najbardziej, tak. I reakcja Zeleńskiego to na to jest dowodem.
1: O czym powiedział Dmytro Antoniuk prosto z Kijowa. Dmytro, spokojnego dnia.
0: Bardzo dziękuję. Akurat w tej chwili nie mamy alarmu i spodziewam się, że ta przerwa będzie długa.
1: Jest godzina 7:22 w Warszawie.

0: i z Kijowa przenosimy się do Warszawy. Studio Radia Wnet, Krakowskie Przedmieście 79 i o tej godzinie, czyli 7.22, pan Adam Abramowicz, prezes Organizacji Pracodawców Rada Przedsiębiorców. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry.
0: Jeszcze nie zdążyłem opowiedzieć państwu, co w dzisiejszych gazetach. Pił wódkę z Putinem, był zastępcą Urbana, trwają podpalenia, a Tusk powierzył mu bezpieczeństwo Orlenu. Zastępca Urbana w tygodniku Nie i były poseł ruchu Palikota Andrzej Rozenek, zatrudniony w Orlenie, przekazał na X europoseł Maciej Wąsik. To jest informacja z Gazety Polskiej Codziennie. Zresztą ta informacja już wczoraj pojawiła się na jakichś portalach internetowych. Informacje na temat zonda krypto oczywiście obiegają cały internet. Ciekawe, jak z pana punktu widzenia afera zonda krypto wygląda.
1: No my jako przedsiębiorcy zajmujemy się, prowadzimy działalności gospodarczej. Myślę, że niewielu z nas tam wdepnęło do tej firmy, ale szczerze mówiąc, to ktoś, kto tam te pieniądze swoje umieszczał, to był niezwykle nieostrożnym człowiekiem. Grał na bardzo wysokim ryzyku i teraz przerzucanie się odpowiedzialnością, tak, za te straty, które ktoś poniósł, który tak ryzykownie chciał zarabiać pieniądze między partiami w momencie, kiedy mamy tak niepokojące wieści jak budżet przyszłoroczny, czyli 107 miliardów złotych samych odsetek tylko od zadłużenia.

0: zadłużenia. Przypomnę, że jest to połowa wpływów z podatku dochodowego, czyli co drugi Polak będzie pracował w przyszłym roku na odsetki od zadłużenia, nie mówiąc już o spłacie, więc dla nas to jest po prostu taka zasłona dymna, bicie piany, żeby nie mówić faktycznie o problemach polskich, no i problemach małych przedsiębiorców, bo my ciągle jesteśmy atakowani jakimiś zmianami niekorzystnymi.
1: Zaraz o tym porozmawiamy, ale to jeszcze powiedzmy o budżecie. 298 miliardów złotych ponad, to jest zakładany deficyt budżetowy. To są wszystko rekordowe wyniki świadczące o tym, że zmierzamy w jakimś bardzo złym kierunku, jeśli chodzi o budżet państwa i sprawy te najpoważniejsze.
0: No Polacy w ogóle nie zdają sobie sprawy z tej grozy sytuacji, która w tej chwili nad nami wisi, bo owszem, jeszcze nam chcą pożyczać, już na dosyć wysokim procencie, ale możemy rolować dalej te nasze zadłużenie, czyli pokrywać ten deficyt budżetowy pożyczkami, ale odsetki trzeba płacić. Tutaj już bankierzy, zachodni bankierzy, jak to się kiedyś mówiło, są bezwzględni, oni chcą pieniędzy. Więc tak jak mówiłem, co drugi Polak w przyszłym roku będzie pracował tylko po to, żeby spłacać te odsetki. A rząd mówi o tym, że szuka pieniędzy, a jak my widzimy, co przedstawia, jakie propozycje podatkowe, to szuka pieniędzy w kieszeniach polskich przedsiębiorców.
1: To nie tylko rząd szuka pieniędzy w kieszeniach podatników, bo gdzie ma szukać, tylko tam te pieniądze może znaleźć, ale również jest nowy poszukiwacz, czyli Unia Europejska, bo to Unia Europejska jest teraz tym pożyczkodawcą, w związku z powyższym musi też w imieniu Unii Europejskiej rząd polski brać podatki od Polaków.
0: Ja tylko przypomnę, że są dwie strony medalu, są jeszcze wydatki i widzimy, że tutaj żadnych działań rządowych nie ma, żeby ograniczać wydatki, a pole do tego jest ogromne. Zresztą zapowiadane przez rząd, że wydatki, które są budżetowe, będą ograniczane, będzie prowadzona polityka skromności, ograniczania niepotrzebnych wydatków i tak dalej. A Unia, tak jak pan redaktor powiedział, zaczyna się też dobierać do naszych kieszeni.
1: No, ale też chyba jest procedura nadmiernego deficytu. To jest taka procedura, którą wprowadza Unia Europejska w stosunku do państwa, które jest nadmiernie zadłużone.
0: I my możemy w przyszłym roku już trafić nie tylko na tą procedurę nadmiernego zadłużenia, która już jest w tej chwili stosowana, czy za chwilę będzie pewnie bardziej rygorystycznie, ale my się zderzymy też z naszymi ograniczeniami nałożonymi przez Konstytucję. Nie wiem, co będzie dalej, bo być może te kukułcze jajo będzie wrzucone do następnego rządu.
1: Tak, bo czasami mam wrażenie, rozmawiając w studio z ekspertami, z ludźmi, którzy się znają, że opowiadamy o tym, o Polsce i o tym, co dzieje się w Polsce, tak jakbyśmy nie byli częścią tej Polski, bo opowiadamy z uśmiechem. To się wali, tamto się wali i jeszcze coś innego się wali, ale właściwie no i co z tego?
0: To znaczy akurat pan redaktor i ja wiemy, jakie będą zagrożenia. No co możemy innego zrobić, jak
1: niż opowiadać
0: o tym opowiadać, ale
1: nie jesteśmy obserwatorami, jesteśmy uczestnikami, bo to przecież nas dotyczy. Dotyczy to pana.
0: Dokładnie, ale dotyczy to zwykłych Polaków, którzy ciężko pracują i którzy w ogóle sobie nie zdają sprawy. Mam nadzieję, że duża ich część zacznie słuchać Radia Wnet, bo w tym radiu się o tym mówi, bo
1: no dobrze, ale
0: w innych mediach niekoniecznie, w innych mediach się bije pianę.
1: A z czego w takim razie? Wymieńmy, z czego sobie nie zdajemy sprawy? Z zadłużenia państwa?
0: Z zadłużenia państwa, z odsetek od zadłużenia, bo to jest w tej chwili realne dla zwykłego konsumenta.
1: Powiedział pan 107
0: miliardów złotych.
1: Same odsetki.
0: Odsetki to jest połowa podatku dochodowego, czyli co drugi Polak będzie pracował na spłacanie odsetek od zadłużenia. Nie zdajemy też sobie sprawy z tego, że ściskanie tej działalności gospodarczej, obarczanie ciągłymi kosztami przez nasz rząd, ale także przez Unię Europejską będzie skutkowało zamykaniem tych małych firm. I niektórzy mówią, a tam niech się zamykają, to ich problem jest, ale to będzie problem konsumentów. Będzie mniejsza oferta, droższa oferta, korporacyjna oferta, będziemy
1: zgodni. Ale w tym szaleństwie jest metoda, przecież to trwa. To jest proces, który trwa. Zamykanie, nie wiem, najpierw są małe gospodarstwa rodzinne, małe przedsiębiorstwa, małe sklepy, mali producenci. To jest właśnie ten proces, w którym my żyjemy. Czyż nie tak?
0: Tylko ten proces już zaczyna przybierać kuriozalne kształty, bo jeżeli Unia Europejska w tej chwili wymyśliła rozporządzenie PPWR,
1: to jest to, co pan redaktor trzyma
0: w ręku.
1: I to jest ten właściwy temat naszej rozmowy.
0: No właśnie, dopłynęliśmy do tego głównego tematu, ale niezwykle ważnego, jeżeli urzędnicy wymyślają taki system, który spowoduje ograniczenie handlu wewnątrz Unii, ograniczenie działalności właśnie tych małych firm, które się utrzymują z tego handlu w sposób tak kuriozalny, że chyba Bareja by nie wymyślił tego w swoich komediach, bo nałożenie na przedsiębiorców takich obowiązków związanych z ekologią, żeby to nie było, że to oni tak sobie to wymyślili. No, oni ratują planetę. Planeta płonie, więc teraz każdy mały przedsiębiorca, który, znaczy no, nie tylko mały, ale duży sobie poradzi, każdy przedsiębiorca, który będzie wysyłał cokolwiek do innych krajów Unii Europejskiej, jest zobowiązany do, uwaga, zarejestrowania się w 27 krajach, jeśli wysyła do 27 krajów, w systemach takich jak u nas BDO, podobnych, czyli systemach, które kontrolują
1: BDO
0: przepływ.
1: Będzie dobrze? Co to za system BDO?
0: To jest system w Polsce, który kontroluje obieg tych rzeczy, które spływają źle na środowisko. Trzeba raportować tam na przykład zużycie oleju i innych takich rzeczy. No i takie systemy istnieją też w innych krajach i teraz mała firma polska. Na przykład produkująca rzeczy unikalne. Filiżanki, które są ręcznie robione, wysyła ten swój towar do krajów, wielu krajów Europy. Przez internet oczywiście są te zamówienia. Niesamowita sprawa, bo inaczej by tego się nie dało sprzedawać, ale ktoś może, na przykład Niemiec czy Francuz, kupić sobie bardzo ładną, nawet można powiedzieć, dzieło sztuki producenta małego polskiego. I co ten producent teraz musi zrobić, żeby to wysłać? Musi się zarejestrować w tym systemie, zapłacić stałą roczną opłatę, choćby to była jedna paczka tylko, czy pięć paczek w ciągu roku, ale opłata jest stała za rok. Musi sobie tam ustalić przedstawiciela. Swojego przedstawiciela. No pan sobie redaktor wyobraża, no, utrzymywanie przedstawiciela w każdym kraju, do którego się wysyła paczkę w Unii Europejskiej. No i jednocześnie to ci, co handlują, a ci, co produkują, muszą w tej chwili przeprowadzać badania swoich tych opakowań. Na przykład mały producent czekolady z Polski, wysyłający te paczki do innych krajów Unii Europejskiej. Dzisiaj właśnie widziałem ten cennik takich badań. 1500 euro za stwierdzenie, czy co tam w tych opakowaniach jest szkodliwego, czy coś jest szkodliwego, czy nie ma. Kartony, taśmy, no. Teraz wyobraźmy sobie, że czy taka mała firma jest w stanie takie koszty ponieść.
1: Nawet wyobraźmy sobie urzędnika, bo jest rozporządzenie Unii Europejskiej. Kto podpisany jest pod takim rozporządzeniem?
0: To najczęściej nikt nie jest podpisany, bo to są decyzje gremialne, czyli tak jak tutaj jest tytuł tego rozporządzenia, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Komisji
1: i poważna sprawa.
0: No tak, tak, tak. Więc i Rady Europejskiej. Rady Europejskiej. I my teraz będziemy, jako organizacja przedsiębiorców, no, bardzo mocno protestować, bo można robić ekologię, ale z głową. No nie można wymyślić systemu, który utopi teraz cały handel internetowy. Jeszcze jedna ważna sprawa, bo dobra, część przedsiębiorców, notabene to był taki komunikat w przestrzeni medialnej właśnie z Komisji Europejskiej. Wy to możecie omijać, tak? Nie wiem, skąd on się wziął, ale taki się pojawił, ale te platformy, które, za pomocą których sprzedaje się ten towar, no typu nasze Allegro, czy tam eBay, czy inne, blokują w tej chwili możliwość sprzedaży przez internet, bo pytają się, a ma pan te certyfikaty? Proszę przedstawić, czy ma pan tam przedstawiciela, gdzie pan wysyła, a zarejestrował się pan w tym systemie BDO, na przykład francuskim, dopiero wtedy my będziemy mogli to...
1: Ale to, co w tej historii jest smutne, to, że właściwie pan i Rada Przedsiębiorców zwraca się do premiera z prośbą, żeby premier zwrócił się do Komisji Europejskiej, która się zwróci z prośbą do Parlamentu Europejskiego, który się zwróci z prośbą do kogoś i wiadomo, że to jest generalnie rzecz biorąc ślepa uliczka. To znaczy tą uliczką pan ani żaden polski przedsiębiorca nie przejdzie.
0: No my się zwracamy do premiera, bo nie mamy do nikogo innego zwrócić.
1: No ale właśnie, no to czy ślepa uliczka. No tak jakby pan chciał wjechać przez mur obronny do, nie wiem, już nie mam przenośni żadnej, do czego...
0: Do Troi. Do za pomocą Troi, konia. Ale takiego konia jeszcze nie mamy, z tym, że no premier w tej chwili jest jednak Polska i ma przedstawiciela w Radzie Europejskiej. Premier ma narzędzia i co ciekawe, to dotyczy nie tylko polskich małych przedsiębiorców, ale wszystkich, całej Europy. Jest petycja w tej chwili w internecie, właśnie międzynarodowa, gdzie się tam podpisują właściciele firm. Premier powinien w tej chwili rozpocząć kroki, które spowodują wyłączenie z naszego sektora, z tego rozporządzenia. Mam nadzieję, że podejmie, ale wczoraj rozmawiałem też z naszym europosłem Bogdanem Rzońcą, który jest szefem Komisji Petycji. Pytam się, no co my możemy w tej chwili zrobić tam, w Brukseli. Poradził mi, żebyśmy napisali petycję do właśnie... Do Komisji Petycji. Zobaczymy, co będzie z tym naszym wnioskiem. Obiecał nam, że nada temu wnioskowi priorytet. No musimy krzyczeć, panie redaktorze, bo można powiedzieć, tak jak już poprzednio mówiłem, dobra, no to niech ci kapitaliści wredni, ta mała firemka, co sobie produkuje i sprzedaje na całą Europę, to teraz popłaczę trochę, ale najważniejsza jest ekologia, najważniejsza jest planeta. Trudno, muszą się dostosować.
1: To co to ma wspólnego z planetą?
0: Co z konsumentami? Ja się pytam, co z konsumentami? Czy będzie nam wszystkim konsumentom w Europie lepiej?
1: To jeszcze na zakończenie. A ilu firm to polskich dotyczy?
0: To jest duża liczba firm. W tej chwili nie jestem w stanie podać konkretnej liczby, no ale to są małe firmy, które handlują w internecie. Nam obiecywano, że w Europie będzie swobodny przepływ usług i towarów. No o usługach zapomnijmy, bo blokuje to Bruksela od dawna, bo my mamy dobre usługi, tanie usługi, więc tam ta dyrektywa usługowa sobie leży i będzie pewnie jeszcze leżała długo, no ale teraz swobodny przepływ towarów. Więc jeżeli jest firma, która robi unikalne rzeczy, albo sprzedaje tanio inne produkty i chce sprzedawać do innych krajów Unii Europejskiej, to traktatowo mamy to zagwarantowane, swobodny przepływ. No ale jak się nałoży na to tak ogromne opłaty środowiskowe, no to no, macie wolny przepływ, to sobie handlujcie. Tylko co z tego, kiedy nasze firmy będą się zamykały, ale nie tylko polskie, tylko w całej Europie, a konsument nie dostanie tej oferty, którą dzisiaj ma pod ręką.
1: O czym w poranku wnet powiedział pan Adam Abramowicz, prezes Organizacji Pracodawców, Rada Przedsiębiorców. Dziękuję.
0: Rada Przedsiębiorców.org, jakby ktoś chciał jeszcze nas poznać.
1: Org. 7:38. I następny... I nie wiem, czy tak można powiedzieć w Poranku Wnet, ale powiem. Uroczysta zmiana wart nastąpiła, ale też o przedsiębiorczości będziemy rozmawiać. Maciej Wilk, prezes Fundacji Polskiego Rozwoju, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Stołeczna operacja referendalna. Nawet jeden ze sztandarów tej operacji trafił tutaj na krakowskie przedmieście 79, ale dzisiaj rano stwierdziłem, że go nie ma i nie wiem, czy pan zakradł się rano do radia, by zabrać ten sztandar stąd, czy też on z innego powodu zniknął.
2: Faktycznie, korzystaliśmy z gościny Radia Wnet, żeby przetrzymywać sprzęt tutaj wieczorami, natomiast teraz już sprzęt ruszył do dalszej pracy, żeby na ulicach i placach Warszawy zbierać podpisy pod tym sztandarem referendalnym.
1: Ostatnia informacja, którą przeczytałem, to 67 tysięcy podpisów?
2: Tak, to według stanu na poniedziałek, więc teraz już jest niechybnie więcej, ponad 70.
1: Czyli przypomnijmy, podpisy można składać do końca, czy do 28 września, czy do końca września?
2: My, jako organizatorzy, musimy złożyć podpisy u komisarza wyborczego 28 września.
1: Czyli tak naprawdę zbieranie podpisów do 26, bo to wszystko trzeba zebrać w odpowiednie pudła po to, żeby zanieść do komisarza.
2: Tak, chociaż wbrew temu, co często pokazują nam politycy, 100-kilkadziesiąt tysięcy podpisów to nie jest 50 wielkich, ciężkich pudeł, tylko raczej 3, ale tak trzeba będzie zrobić.
1: Dobrze, rozmawialiśmy w sierpniu, wtedy akcja zbierania podpisów szła pełną parą, ale miał pan nadzieję, że wrzesień to będzie ten moment, w którym to nastąpi to przyspieszenie. Czy to przyspieszenie nastąpiło? Czy czuje pan, że warszawiacy chcą odwołać swojego, chcą referendum, tak, na początek, że jest taka mobilizacja, że jest te ponad 100, ile, 160 tysięcy?
2: 130 jest minimalne, ale oczywiście trzeba więcej.
1: Że 130 tysięcy warszawiaków chce referendum w sprawie odwołania prezydenta Trzaskowskiego.
2: No więc no, na pewno nie możemy generalizować. Jest część warszawiaków, która chce bardzo tego referendum, jest część warszawiaków, która sobie absolutnie nie życzy, bo wybudowano 150 metrów ulicy Złotej na nowo, więc to oczywiście zdania są podzielone. Natomiast nie mam wątpliwości, że znacznie więcej niż 130 tysięcy mieszkańców Warszawy chciałoby do takiego referendum doprowadzić. Z różnych powodów, o których też słucham często na stanowisku zbiórki. Wczoraj spędziłem parę godzin na słynnej warszawskiej patelni przy metrze Centrum, to nawet na takim krótkim okresie czasu da się szerokie spektrum opinii i ludzi spotkać.
1: I co pana zaskoczyło?
2: No, ta mnogość opinii, naprawdę od bardzo entuzjastycznego wsparcia, łącznie z tym, że przyszedł pan, który przyniósł nam w kopercie 40 podpisów samodzielnie zebranych, po totalną wrogość, i tutaj pozdrawiam takie dwie miłe starsze panie ubrane w koszulkę z flagą Unii Europejskiej, które wyzywały mnie od przyjezdnych sabotażystów. Ja na to odpowiedziałem tylko: uśmiechnijcie się, brygada, hej, no bo no, jak to inaczej skomentować. No więc jest szerokie spektrum.
1: No dobrze, a spróbujmy jeszcze raz sobie przypomnieć, jakie powody były tego, że pan się zaangażował w akcję zbierania podpisów referendalnych.
2: Podstawowy powód to było to, że ulało mi się po przeczytaniu informacji z Szpitala Południowego, czyli wyjściu na jaw problemu, który nie jest jakimś problemem jednego nieuczciwego młodego lekarza, a zarazem członka młodzieżówki partyjnej, tylko degrengoladą systemu, w którym prezydent miasta nie sprawuje efektywnego nadzoru nad podległymi sobie jednostkami, obsadza stanowiska, albo pozwala obsadzać stanowiska kumplami z partii zamiast profesjonalistami. I coś takiego po 21 lat prowadzi właśnie do Dawida Kacprzyka na SOR-ze w Szpitalu Południowym, który zresztą był taką wisienką na torcie, takim oczkiem w głowie prezydenta Trzaskowskiego. No pamiętamy przecież z debaty prezydenckiej, jak ten Szpital Południowy co chwilę wypływał. Ale tak jak powiadam, no Szpital Południowy jest jedynie wierzchołkiem góry lodowej. No jak sobie spojrzymy wstecz, w te poprzednie 8 lat prezydentury Rafała Trzaskowskiego, a tak naprawdę 20 lat rządów Platformy w Warszawie, no to widzimy cały ciąg niegospodarności albo afer. Kto dzisiaj pamięta na przykład do prywatyzacji specu sprzed 15 lat, sprzedany za bezcen Zakład Energetyki Cieplnej tutaj we Warszawie.
1: To jeszcze była Hanna Gronkiewicz-Waltz.
2: Tak, tak, to taka zamierzchła Hanna. Kto dzisiaj jeszcze pamięta o reprywatyzacji? Podpowiem, pamiętają na przykład mieszkańcy kamienicy z ulicy Stalowej, 11 chyba, którzy protestowali ostatnio pod urzędem dzielnicy Praga Północ przed tym, że grozi im teraz usunięcie z kamienicy oddanej 10 lat temu prywatnemu inwestorowi. No jest cała masa tutaj tematów, którą z przyjemnością zacznę wywlekać, gdy przejdziemy do fazy kampanii referendalnej.
1: No, czyli wierzy pan, że będzie już ta aktywna faza kampanii referendalnej, że to referendum podobnie, nie wiem, czy obserwuje pan to wszystko, co dzieje się w Krakowie, tam już kampania prezydencka jest w pełni.
2: Tak, i tam się dzieją ciekawe rzeczy formalne, że odrzucane są podpisy faworyta ze względu na to, że nie ma wpisanego Kraków słowa w adresie, co jest oddzielną kwestią, jak absurdalne są obecnie przepisy, że tak, tego typu aktywność obywatelska jak zbiórka podpisów pod kandydatem albo pod wnioskiem o referendum, zamiast zrobić to jednym ruchem w obywatelu, to cały czas muszą setki osób stać w deszczu często, czy w upale gdzieś tam na ulicy i zbierać podpisy na kartce papieru. No to jest po prostu absurdalne w roku 2026.
1: Ale może tak jest. To jest bardzo nowoczesne, bo nie można zaatakować systemu poprzez rozmaite sposoby internetowe i informatyczne.
2: No, systemy informatyczne też można w poważnych państwach zabezpieczać w sposób odpowiedni, natomiast tutaj mamy celowe utrudnianie tego typu aktywności obywatelskiej, żeby właśnie było trudno zebrać podpisy pod takim wnioskiem. Ale my i tak te podpisy zbierzemy, bo tak jak mówię, no mamy 70 tysięcy teraz w ręku, mniej więcej, natomiast tutaj no lawina rusza. Tak jak mówiłem, wczoraj przyszedł pan na patelnię przy Metrze Centrum, to akurat byłem świadkiem tego, no przyniósł 40 podpisów samodzielnie zebranych. I z tym właśnie wiążemy teraz naszą strategię, że zbiórka uliczna idzie swoim tempem, takim, jakie jest możliwe przy wolontariacie, no bo opieramy się 100%
1: na wolontariacie. Jest 250 wolontariuszy?
2: Tak, to mniej więcej taka ilość. Natomiast to, co myśmy robili przez cały poprzedni miesiąc, to rozdawaliśmy na lewo i prawo 15 tysięcy kart referendalnych w kopertach. Jak ktoś podchodził, podpisywał, to dostawał pytania, czy jest ktoś może w rodzinie, wśród znajomych, który chciałby tutaj zebrać, jeszcze podpisać się. Bardzo często odpowiedź miała tak, to wtedy dostawał.
1: No dobrze, ale w jaki sposób zweryfikujecie, czy to są prawdziwe podpisy, czy nieprawdziwe?
2: No to już jest zadanie komisarza wyborczego. My możemy sprawdzić, czy adres jest warszawski, czy jest podany pełny PESEL, czy jest podane pełne imię i nazwisko. No nie jesteśmy w stanie sprawdzić, jakoś wniknąć, czy podawane dane osobowe są prawdziwe. Nie przetwarzamy tych danych osobowych w żaden sposób. Ale jeszcze wracając do tego, bo to jest istotne. Te koperty zaczynają do nas wpływać. No i zastanówmy się, no jeżeli już zdaliśmy 15 tysięcy kopert i każda wróci do nas no z trzema podpisami, no to jest 45 tysięcy podpisów. Oczywiście nie wróci każda, ale jeszcze 5 tysięcy razy pobierano PDF-a z naszej strony internetowej sorwaw.pl ze wzorem podpisów. Nawet tutaj w Radiu Wnet widzę wyłożoną kartę, no, którą niechybnie musieliście ściągnąć i wydrukować, więc to są dodatkowe tysiące kart, które gdzieś tam krążą po Warszawie i których ja jeszcze w tym momencie nie widzę. No i tutaj mam dla państwa również breaking news, polegający na tym, że w dniu dzisiejszym rusza wielka akcja kolportażu kart referendalnych prosto do skrzynek pocztowych ludzi w całym mieście. I tych kart referendalnych do skrzynek pocztowych do następnego piątku trafi 400 tysięcy. I to jest to turbo doładowanie, które zapowiadałem jakiś czas temu. Niedługo nasze punkty przestaną być tak naprawdę punktami zbiórek, tylko punktami zbiórek kart wracających do nas, które nadaliśmy do mieszkańców Warszawy pocztą.
1: Ale znaczy pocztą ktoś wypełniał, przepraszam, adres Krzysztof Skowroński, zamieszkały tu i tu i karta.
2: Nie, to jest na zasadzie roznoszenia ulotek jest, no ale to są takie eleganckie pakieciki, ulotka wyjaśniająca o co chodzi, plus wydrukowana karta referendalna. Zatem wszyscy warszawiacy i warszawianki zachęcam do zajrzenia do skrzynek pocztowych w ciągu najbliższego tygodnia. Może tam na was czekać mały prezencik. I uprzejma prośba o szybką reakcję, no bo czasu jest coraz mniej, do 28 września tylko.
1: Na bogatego trafiło. 400 tysięcy takich karteczek wydrukować to niezły koszt.
2: No, mamy dużo wpłat małych, po 20, po 50 zł od obywateli i się uzbierało. I co, prawdę mówiąc, ja też byłem zaskoczony, jak to jest... Spodziewałem się, że to jest znacznie droższa akcja tego typu, ale po sprawdzeniu szczegółów okazało się, że jest w naszym zasięgu finansowym, no więc robimy ją. I znowu, pomyślmy, niech z tych 400 tysięcy kart wróci co dziesiąta z jednym podpisem. To jest 40 tysięcy podpisów.
1: To ja teraz już odejdźmy od tematów warszawskich, tylko zapytam się światowca, bo jest pan światowcem, byłym prezesem dużej firmy lotniczej w Kanadzie. Co pan o zonda krypto sądzi? O całej aferze?
2: Prawdę mówiąc, nie śledziłem tego za bardzo. Nigdy się nie dotykałem kryptowalut, ale raczej ze względu takich, że po prostu byłem zbyt zajęty restrukturyzowaniem moich przedsiębiorstw niż zajmowaniem się kryptowalutami. Więc pomidor.
1: Pomidor. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Porządku Wnet. Maciej Wilk, Stołeczna Operacja Referendalna, prezes Fundacji Polskiego Rozwoju, prezes Stowarzyszenia Tak dla CPK był gościem Poranka Wnet, a my teraz przeniesiemy się do Paryża.
2: Dziękuję.

0: Kronika Paryska.
1: I Piotr Wit, dzień dobry panie redaktorze.
2: Witam pana panie prezesie, witam państwa. Polski patriotyzm jest zjawiskiem zagadkowym. Czy Polacy są patriotami, czy są nimi nadal, jeżeli tak, to od kiedy? I czy polski patriotyzm w ogóle istnieje? Najczystsze, najbardziej jednoznaczne oblicze posiadał w epoce romantyzmu i później przez cały wiek XIX, w epoce zaborów, kiedy państwowość polska nie istniała. W czasach nowszych kształtował się przeciwko Niemcom podczas ostatniej wojny. To, co dzisiaj politycznie jest nazywać nazizmem, wówczas nie było znane. Nazizm to pomysł polityczny, późniejszy. Wówczas były tylko narody, Polacy i Niemcy. Rządząca partia socjalistyczna NSDAP występowała w imieniu wszystkich Niemców i była popierana przez prawie wszystkich Niemców. W czasy powojenne Polacy weszli jako zwarty blok patriotyczny. W okresie początkowym pozostawiono granice otwarte bez obawy, że ktoś przez nie ucieknie. Przeciwnie, naród rozproszony po świecie wracał z radością do ukochanego kraju. Pułapka zatrzasnęła się po sfałszowanym referendum 1947 roku. Jedność narodu rozbiły dwa czynniki: postanowienia jałtańskie oraz internacjonalizm. Utrata województw wschodnich zdezaktualizowała literaturę romantyczną, wielkie źródło patriotyzmu. Powoływanie się na miłość do Litwy jak Mickiewicz, na miłość do Grodna jak Słowacki albo do Lwowa jak Marian Hemar stało się podejrzane politycznie. Miłość do Lwowa i Wilna było bezpiecznie wyznawać tylko z dala od Odry i Wisły. Na luksus patriotyzmu mogli pozwolić sobie kresowiacy niepodporządkowani krajowej administracji w Londynie, w Paryżu, gdy tymczasem we Wrocławiu lwowiacy musieli kryć się ze swoją tęsknotą, podobnie jak wilnianie w Gdańsku z obawy narażenia na zarzut reakcyjnego szowinizmu albo co gorsza rewizjonizmu, negowania powojennych granic, a więc także granic zachodnich. Wkrótce każdy patriotyzm stał się politycznie podejrzany, zanim nie został zaliczony do orientacji przestępczych. Pod hasłem "proletariusze wszystkich krajów, łączcie się" nastała doktryna internacjonalizmu proletariackiego przeciwstawiona ciasnemu szowinizmowi. Mieszkaniec kraju przestał być Polakiem, stał się ludem, proletariuszem, towarzyszem wszystkich innych proletariuszy na świecie, ludem wszystkich innych ludów. Miał się łączyć z proletariuszami francuskim, włoskim, angielskim. Jednocześnie granice zamknięto, aby nikt nie łączył się z Zachodem indywidualnie. Chodziło o obcowanie grupowe. Na Zachodzie nazwano to zapadnięciem żelaznej kurtyny. Milionom ludzi odebrano wolność osobistą, co było, jest powszechnie rozumiane na świecie jako przestępstwo przeciwko prawom człowieka. W państwie nowoczesnym każdy rząd stara się usprawiedliwić własne kryminalne bezprawie, najchętniej poprzez idee szlachetnie brzmiące. W krajach za żelazną kurtyną rozgorzała zatem walka o socjalizm, walka z reakcją, z przeżytkami przeszłości i przede wszystkim z kapitalizmem we wszystkich postaciach. Słowem, wojna. Władze komunistyczne wprowadziły stan wojenny ze wszystkimi jego konsekwencjami, nie nazywając go ani nie ujmując przepisy. Stan wyjątkowy usprawiedliwia każdą zbrodnię, zastępując konstytucję przez tymczasowe prawa wojenne. U nas tymczasowość trwa 40 lat. W obowiązkowych ankietach personalnych PRL-u figurowało pytanie, czy posiada rodzinę za granicą. Ze względu na wojnę z kapitalizmem zakazano bowiem kontaktowania się z wrogiem, to znaczy z krajami za żelazną kurtyną. Ten, kto korespondował z rodziną pozostałą we Francji lub w Anglii, był podejrzewany o szpiegostwo karane śmiercią. Powoli, niepostrzeżenie pozbawiono naród większości swobód obywatelskich. Wróg był wszędzie, na zewnątrz i wewnątrz, czyhał za granicą i w kraju. Część społeczeństwa wyjęto spod prawa, zaliczoną do wrogów wewnętrznych. chodziło wprawdzie o wrogów klasowych, o burżuazję, niemniej wrogów, z którymi prowadzi się bezwzględną wojnę. Najcięższej oskarżonych oficerów, policjantów, przywódców opozycji skazywano na śmierć za zmowę z wrogiem. Ci, co cudem uniknęli śmierci w Katyniu i w Starobielsku, znajdowali ją teraz w Polsce Ludowej. Polski patriotyzm został skryminalizowany, stał się cechą wyróżniającą wroga, za którą się karze, jeżeli nie uda się jej wykorzenić. Wrogość do polskiego patriotyzmu pozostała żywa do dziś w rodzinach sierot po Polsce Ludowej. Patriota to wróg postępu, przeciwnik demokracji. Demokracji, tak jak oni ją rozumieją. Wzorem postawy socjalistycznej do naśladowania był w tamtych latach sowiecki chłopiec Pawka Morozow, który doniósł władzą na swego ojca, a potem swojego dziadka i który bohaterstwo socjalistyczne przypłacił śmiercią z rąk wrogiej reakcji. O tym, kto należy do towarzyszy, a kto do wrogów, decydowały uprawnione czynniki, podobnie jak w Niemczech, na podstawie dokumentów pochodzenia. Tyle, że w Niemczech policja tropiła pokrewieństwo z Żydami, w Polsce Ludowej z burżuazją, z ziemiaństwem, z arystokracją, bo gdy takiego babka ma dziadka, no to z wychodka zaraz wysiadka. Pisał Mickiewicz o zwolnieniu babki klozetowej z powodu jej dziadka generała. Historia się powtarza. W starej gazecie z lipca 1933 roku wyczytałem wiadomość o władzach hitlerowskich, które oficera odznaczonego orderami za zasługi wojenne pozbawiły posady po skryciu, że miał babkę żydówkę. Krwawa farsa socjalistyczna przestała istnieć, zanim jeszcze oficjalnie otrąbiono jej zgon, a wraz z nią umarła świadomość klasowa, która miała zastąpić patriotyzm. Różnie nie trwała długo. Pod Polskę została podstawiona Europa. Pod polski patriotyzm, miłość do Europy. Polak poczuł się Europejczykiem, miał pokochać Europę, no może nie każdą Europę, raczej tylko Unię Europejską, pozbawioną wprawdzie historii, ale za to obdarzoną szczęśliwą przyszłością. Naród zapałał entuzjazmem. Patriotyzm unijny różnił się od polskiego. Unia eliminowała Boga. W Polsce Ludowej także zdejmowano krzyże ze ścian, podobnie jak w Związku Radzieckim, podobnie jak w Niemczech, gdzie zastąpiono je krzyżem łamanym, hakenkreuzem, czyli swastyką. Bóg przeszkadza każdej dyktaturze. Każda z nim walczy. Nie ze względów teologicznych, ale politycznych, ponieważ Bóg stanowi konkurenta do władzy, którego nie można uwięzić ani rozstrzelać. A władza ma być tylko jedna, w teorii sprawowana przez lud, w praktyce przez rządzących polityków. Niebezpieczeństwo Boga rozumiał dobrze Hans Frank, człowiek bezwzględny, okrutny, lecz inteligentny, gauleiter generalnej guberni, który w swoim pamiętniku napisał: Polacy, kiedy już wszystkie światła zagasły, mieli wciąż jeszcze swoje światełko płynące z Jasnej Góry, z obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, panie Piotrze. Piotr Witt, Kronika Paryska. W każdy czwartek około godziny 7.45, już za chwilę godzina 8. Gościem poranka wnet będzie pan Tomasz Szatkowski, to jest już godzina 8.10, 8.12. Był ambasador Rzeczpospolitej przy NATO, człowiek, który dużo wie na temat tego, co się dzieje w systemie bezpieczeństwa, nie tylko w Polsce, w Europie, ale i na świecie. Dużo pytań do Tomasza Szatkowskiego, szczególnie w tym momencie historii, w którym mamy do czynienia z wieloma atakami hybrydowymi ze strony Rosji, czy to w Polsce, czy to w Niemczech.
3: Radio Wnet, uszami słuchaczy. Bo co jest ważne, proszę Państwa, ta regularność. Ja mogę mieć te wpłaty, powiedzmy, poza Patronite'em, no ale tutaj zapomnę, a tutaj później, a tutaj jeszcze coś innego. Znika nam ta regularność, a wiadomo, że to regularne finansowanie dla Radia Wnet, no jest ważne. No. Dlatego ja uruchomiłem wcześniej, x lat temu, tego Patronite'a, wcześniej jeszcze zrzutkę i tak to właśnie trwa. Takie tak fantastyczne, jednocześnie dziwne, osobliwe, ale bardzo sympatyczne, miłe i wesołe rzeczy, no to tylko w Radiu Wnet z taką ekipą jak Państwo.
1: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
4: Rosja wysyła kilkanaście nalotów dziennie. To zmiana taktyki mająca na celu zdestabilizowanie życia w ukraińskich miastach, mówił w poranku Wnet prosto z Kijowa Dmytro Antoniuk.
5: Ciężko mi powiedzieć, ile z rzędu dni trwa ten atak rosyjski. Atak przede wszystkim tymi nowymi dronami, które w klasyfikacji rosyjskiej nazywają się Gerań 4, czyli drony z silnikiem reaktywnym, które bardzo szybko przemieszczają się w powietrzu i ciężko ich zestrzelić. Ale mamy więcej sukcesów w zestrzeliwaniu tych dronów.
4: Ukraina odpowiada swoją technologią dronową, która dostosowuje się do nowych ataków. Na ulicach Kijowa doszło ostatnio do strzelaniny pomiędzy przedstawicielami ukraińskich służb.
5: SBU zatrzymała zastępcę dowództwa RDK, tej formacji, która walczy na froncie po stronie ukraińskiej, tam gdzie walczą Rosjanie po stronie ukraińskiej. SBU zatrzymała jego zastępcę, dowódcy tego korpusu. Przedstawiciele wywiadu ukraińskiego przyjechali go wyzwalać z aresztu. No i doszło do konfliktu między przedstawicielami SBU i tak zwanego GURU, czyli wywiad ukraiński.
4: Mówił korespondent Radia Wnet w Kijowie Dmytro Antoniuk. Unia Europejska i NATO zwiększą presję na Rosję. Po nowej eskalacji w Niemczech, pisze BBC, Lipsk oznacza nową eskalację na terytorium Unii Europejskiej, za którą bezpośrednio odpowiada Rosja, powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Dzień wcześniej Niemcy oskarżyły Rosję o nieudany atak dronem na lotnisko w tym niemieckim mieście. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte powiedział, że sojusz, w którym uczestniczą również Stany Zjednoczone, stoi w pełnej solidarności z Niemcami. Roman Giertych próbował w przeszłości wyciągnąć informacje o Przemysławie Kralu od siostry zaginionego założyciela Zonda Krypto Nicole Suszek, która ujawniła, że Giertych miał wcześniej zabiegać o reprezentowanie jej w sprawach przeciwko Przemysławowi Kralowi. Wczoraj na polecenie prokuratury służby zatrzymały trzy osoby w sprawie Zonda Krypto oraz zaginięcia Sylwestra Suszka. W toku prowadzonych przeszukań zabezpieczono m.in. luksusowe auta, zegarki, biżuterię oraz znaczną ilość gotówki. Jedną z doprowadzonych do prokuratury osób jest znany inwestor Rafał Zaorski. Dwie porażki prokuratorskiego pionu dyscyplinarnego w Sądzie Najwyższym. Jak czytamy na Wnet.fm, w środę Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN wydała orzeczenie w sprawie prokuratora Jakuba Romelczyka i w sprawie prokurator Iwony Tyfon-Wilkoszewskiej. Oba postanowienia są niekorzystne dla pionu dyscyplinarnego prokuratury kierowanej przez Waldemara Żurka. Szczególnie to pierwsze. Przypomniano w nim, że prokuratorem krajowym jest Dariusz Barski. Sędziowie uznali, że oskarżający Romelczyka rzecznik dyscyplinarny ad hoc, prokurator Agata Baryła, została nieprawidłowo powołana, bo na wniosek prokuratora krajowego Dariusza Korneluka orzeczenie to może wywrócić do góry nogami inne głośne postępowania dyscyplinarne. Na po więcej zapraszamy na Wnet.fm. Tysiące osób protestowały w miastach w całej Hiszpanii przeciwko sposobowi, w jaki tamtejszy rząd radzi sobie z napływem migrantów do hiszpańskiej eksklawy Ceuta na wybrzeżu Afryki Północnej. Hiszpańskie partie opozycyjne oskarżają premiera Pedra Sancheza o porzucenie mieszkańców Ceuty. Rząd z kolei twierdzi, że prawicowe partie wykorzystują kryzys do celów politycznych. Mieszkańcy protestują niemal codziennie, domagając się odesłania migrantów do krajów ich pochodzenia lub ich relokacji w inne części Hiszpanii. Wczorajsze demonstracje zorganizowały władze miejskie w całej Hiszpanii, w których rządzą lub cieszą się dużą popularnością partie opozycyjne. Demonstranci domagali się dymisji premiera. do przeciwstawienia się zewnętrznym wpływom oraz rozważenia przebudowy systemu bezpieczeństwa w regionie wezwał państwa Bliskiego Wschodu prezydent Chin Xi Jinping podczas wczorajszej rozmowy z prezydentem Egiptu Abdelem Fattahem al-Sisi. Była to pierwsza wizyta chińskiego przywódcy w Kairze od dekady. Słowa Xi Jinpinga padają w czasie, gdy Pekin dąży do zwiększenia swoich wpływów na Bliskim Wschodzie w związku z wojną USA i Izraela z Iranem. Biuro al-Sisiego poinformowało również o podpisaniu przez oba państwa porozumienia w sprawie uruchomienia trzeciego etapu egipsko-chińskiej strefy przemysłowej nad kanałem Sueskim. Według egipskich władz działa tam już 200 firm, a wartość inwestycji wynosi około 4 miliardów dolarów. Nowe inwestycje, których wartości Egipt jeszcze nie podał, mają zwiększyć wpływy Pekinu w rejonie.
6: Prognoza pogody.
4: W Warszawie w tej chwili słonecznie, ale IMGW podaje, że dziś pojawią się chmury. Miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie na wybrzeżu oraz na południowym wschodzie pojawią się również burze. Temperatura na przeważającym obszarze kraju od 20 do 23 stopni, cieplej na południowym wschodzie do 26, a chłodniej nad morzem do 19.
7: Wiadomości sportowe.
8: Dzień dobry, Grzegorz Milko. Nie za dobre wieści zza oceanu, jeśli chodzi o start naszych tenisistów na US Open. Hubert Hurkacz odpada, walczył dzielnie, ale był zbyt słaby, miał dużo strat i odpadł. W drugiej rundzie pokonał go Ben Shelton 3-1 po w sumie zaciętych setach. 23-letni Amerykanin z Atlanty 2 tygodnie temu zwyciężył w Montrealu. Teraz jest postrzegany jako jeden z faworytów, a więc no, Hubert nie miał rzeczywiście łatwego rywala. Chociaż mecz był momentami zacięty, między innymi Hubert Hurkacz stosował swoją największą broń, a więc potężne serwisy. 14 asów z tego wyszło przy 6 Amerykanina, no ale to też nie była główna sprawa, jeśli chodzi o zdobywane punkty, bo 144 padły łupem Sheltona, 133 Hurkacza. No i po takim zaciętym meczu to Amerykanin awansował dalej. Odpadły Magda Linet i Magdalena Fręch, które dokończały swoje mecze po przerwie na opady. I to z dnia na dzień. Trzeba było wrócić na kort. Poznanianka odpadła z Franciszką Jones, a łodzianka z Iwą Jowicz, choć Linet przynajmniej ugrała jednego seta. Odpadł też Kamil Majchrzak, którego z US Open wyrzucił Valentin Vachereau, wygrywając 3-1. Monakijczyk był lepszy, nawet w bardzo zaciętym tiebreaku trzeciego seta. Może nastroje poprawi nam Iga Świątek, która dziś o godzinie 17 wyjdzie na kort, żeby zagrać z Nadią Podorską. 1.32 piłkarskiego Pucharu Polski to już drugi dzień rywalizacji i ciekawsze mecze. Lechia Zielona Góra przegrywa i odpada oczywiście z Ruchem Chorzów 2-0 dla niebieskich. Górnik Polkowice przegrywa z Polonią Warszawa 0-1. Tutaj Robert Dadok w 85. minucie daje awans czarnym koszulom. Chemik Bydgoszcz, porażka z Piastem Gliwice 0-3. Beskid Andrychów przegrywa ze Śląskiem drugim, Wrocław 1-3. Kluczewia Stargard, Pogoń Siedlce. I tutaj ciekawe, bo awans drużyny z Betclic pierwszej ligi, przepraszam, z zaplecza właśnie pierwszej ligi, ale po dogrywce, a więc tutaj było ciężko. Weekend Luzino, trzecia liga, drużyna z Kaszub postawiła się bardzo potentatowi naszej ekstraklasy Wiśle Płock i przegrała tylko 2-3. I naprawdę płoccy nawciarze musieli bardzo, bardzo nabiegać się w skromnym Luzinie, ale no z honorem odpadł Weekend. Jeszcze takie dwa ciekawe mecze to mecz derbowy. Dwa kluby o nazwie Sokół. Sokół Ostróda przegrywa z Sokołem Kleczew 1-2. No właśnie, to takie ciekawsze. No i ten taki najbardziej rozpoznawalny mecz tego wczorajszego rozdania Pucharu Polski. Widzew Łódź przegrywa i odpada z Koroną Kielce 0-1. Daniel Bąk strzela bramkę dla Korony, a jeszcze Znicz Pruszków awansował po serii rzutów karnych, wyeliminowując Krakowie. 1-1 było w normalnym, regulaminowym czasie, a 4-3 Znicz Pruszków strzela i awansuje, podobnie jak Górnik Łęczna, która remisuje 3-3 ze Stalą Mielec i rzuty karne dla byłej ekipy z Ekstraklasy, dla Górnika Łęczna 4-3 właśnie zwycięstwo czarno-zielonych. Także do Pucharu Polski wrócimy w kolejnych serwisach, bo przecież jeszcze dziś zostaną rozegrane także mecze 1/32 tego trzeciego dnia rywalizacji. Jest sytuacja taka, w której Robert Lewandowski powiedział, iż przyleci na zgrupowanie piłkarskie reprezentacji Polski, ale może zagrać tylko z Bośnią i Hercegowiną, bo będzie musiał wracać do Stanów Zjednoczonych. Oczywiście podniósł się bardzo duży głos dyskusji, bo nie powiem, że samej krytyki, bo jedni popierają napastnika, inni nie. Właśnie, czy tak powinno być, czy Robert Lewandowski znowu będzie sobie wybierał mecze reprezentacji, w których zagra. Tutaj też pewna strona oczywiście Jana Urbana, ale na razie taka bardzo dyplomatyczna. Ja myślę, że o tym warto powiedzieć po godzinie 9. Do usłyszenia.
7: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
9: Reklama. Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie.
10: Nasz naród jak lawa.
11: Gen wolności.
12: Młodzież w walce z komuną.
13: Fundacja Skrzydła Sztuki zaprasza na żywą lekcję historii.
14: To muzyczna opowieść o walce kilku pokoleń młodych Polaków z systemem komunistycznym.
15: Historia Kordiana i Mickiewiczowskich dziadów oraz żołnierzy wyklętych połączona ze wspomnieniem Grzegorza Przemyka, Emila Barchańskiego i wielu innych bezimiennych, którzy nigdy się nie poddali.
16: Bo to nie będzie opowieść o ofiarach.
17: To będzie opowieść o wojownikach.
18: Najbliższy pokaz już 27 września o godzinie 18. Scena Stygmat w Warszawie.
19: Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na facebookowym profilu Gen Wolności, Młodzież w walce z komuną albo Fundacji Skrzydła Sztuki.
20: Bo dziś nie chodzi o nas, tylko o was, o młodych.
21: 3, 17, 41.
22: Co tak liczysz?
21: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
22: O, ja też umiem liczyć.
23: 8, 11.
24: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
25: W 165. rocznicę manifestacji patriotycznej na Świętym Krzyżu, która uformowała do walki przyszłych powstańców styczniowych, zapraszamy na pierwszą pielgrzymkę bohaterów Pamięć i Modlitwa w intencji poległych i zmarłych powstańców styczniowych. Sanktuarium na Świętym Krzyżu, 13 września, początek uroczystości, godzina 11.30, a więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.powstaniestyczniowe1863.pl.
9: Po reklamie.
26: Autopromocja.
27: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
26: Sofa Surfing. To była autopromocja.

0: z żyrafą rozmawiałem, słuchając wiadomości sportowej. Żyrafa powiedziała tak, może byśmy posłuchali jakiejś piosenki. Odpowiedziałem, no może żyrafą byśmy posłuchali, ale nie. Tym razem jest 8:13 i łączymy się z Brukselą.
1: Co tam?
2: Byliśmy umówieni na rozmowę.
1: Zapraszam na wywiad wnet.
3: Wywiad wnet.
0: I jesteśmy w Brukseli. Dzisiaj dwukrotnie odwiedzimy Brukselę, bo teraz gościem Poranka Wnet jest pan Tomasz Czatkowski, były ambasador Rzeczpospolitej przy NATO, ale teraz w Radzie Bezpieczeństwa i Obronności przy prezydencie Karolu Nawrockim, ale też ważny człowiek w Brukseli. Tak pana przedstawię. Dzień dobry panu.
4: Dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie. Moja próżność została chyba wystarczająco połechtana.
0: Ale tam jeszcze można było parę tytułów wymienić, ale absolwent liceum imienia Stefana Batorego, to też jeszcze jeden tytuł dodamy do tych wszystkich tytułów.
4: Dziękuję bardzo. Dziękuję
0: maturę bardzo. Pan napisał z obronności czy z czegoś innego?
4: Pamiętam, że w historii porównywałem koncepcję Dmowskiego z koncepcją Piłsudskiego dotyczącą polskiej polityki wschodniej.
0: I trzymał pan kciuki za Dmowskiego czy za Piłsudskiego? I to jest już pytanie, które jak najbardziej dotyczy polityki polskiej.
4: Ja myślę, że te dwie koncepcje trzeba traktować jako pewne takie skrzynki z narzędziami, z których należy wyjmować właściwe instrumenty w zależności od sytuacji. Wydaje mi się, że żadna z nich dzisiaj w 100% nie odpowiada na polską sytuację geopolityczną. No, dla przykładu okazało się, że odbudowa takiej koncepcji wielonarodowej Rzeczpospolitej, czy też wspólnoty, no, natrafia na pewne problemy, na nacjonalizmy, można powiedzieć, nowych państw na tym obszarze. No, z drugiej strony nie możemy się zamknąć tylko i wyłącznie do terytorium, nazwijmy to, Piastowskiego, które jest najbliższe mojemu sercu, bo uważam, że powinniśmy cenić to, co opatrzność nam w jakiś sposób zwróciła, dała nam drugą szansę na Zachodzie. Na tych ziemiach, które czasami są takie rolnicze, nazywane ziemiami odzyskanymi, tak, ale uważam, że one są odzyskane w jakiś sposób.
0: To jedną muszę uwagę techniczną. Troszkę głos nam się załamuje i nie wiem, czy to nie jest przypadkiem mikrofon, który jest u pana, który delikatnie ten głos zmienia. Być może tak, być może nie. Możemy to spróbować, żeby przejść do tej części właściwej. Mamy do czynienia z atakami hybrydowymi na terenie Polski, na terenie Niemiec. Rosja jest coraz bardziej agresywna. Czy tam się tylko wydaje tutaj w Warszawie, że ta agresja Moskwy wzrasta i presja Moskwy wzrasta?
4: Niewątpliwie presja Moskwy wzrasta. Widzimy pewne akty, które mogą być pewną taką desperacją ze strony, znaczy przejawami desperacji ze strony rosyjskiej. Wyczerpują się zasoby, ale może nawet nie tyle zasoby pocisków, środków bojowych po stronie rosyjskiej, czy nawet zasoby rekruta, chociaż to jest pewien problem, co zdaje się, że pogłębia się takie poczucie marazmu w otoczeniu Władimira Putina i on chyba czuje, że musi dojść do jakiegoś przełamania. Z jednej strony eskaluje ataki na infrastrukturę energetyczną Ukrainy, no a z drugiej strony chce pokazać Zachodowi, że jest gotów do eskalacji. I stąd jest to, co widzimy na granicy Polski, czy też akty sabotażu, niewątpliwie.
0: Ale chce pokazać, czy jest gotów do eskalacji, bo to są dwie różne rzeczy.
4: No to jest pytanie. Niestety NATO, znaczy, to jest gotów, to jest kwestia, która dotyczy tego, co się dzieje w głowie Władimira Putina. I tu naprawdę się nie podejmuje się ostatecznej oceny, bo siedziałem w kwaterze głównej NATO podczas wielu spotkań pomiędzy listopadem 2021 i lutym 2024. No później też, ale chodzi mi o ten okres, w którym staraliśmy się odgadnąć jego intencje. Widzieliśmy, że niewątpliwie szykuje się do inwazji, Niewątpliwie przesunęliśmy jego zdolności do złamania armii ukraińskiej, ale nawet w tych najgorszych scenariuszach było to oczywiste dla wszystkich, że w razie inwazji dojdzie do długotrwałej wojny, która wtedy sądziliśmy, że będzie miała charakter bardziej partyzancki. No, wydawało się, że to nie jest scenariusz, który byłby dla Rosji korzystny. Mimo tego Władimir Putin zdecydował się na taki akt agresji. Więc nawet jeśli dzisiaj nie ma środków do wygrania konfrontacji z Zachodem, to może popełniać błąd w kalkulacji.
0: Ale nie ma tych środków, nie wystarczy mu rakiet zgromadzonych w Królewcu, nie wystarczy mu tej broni, którą ma zgromadzoną na Białorusi, czy tych zakładów przemysłowych, które są gdzieś w głębi Rosji i całą parą i całą mocą produkują rakiety, czołgi i cały sprzęt wojenny?
4: Nie wystarczy tego na Ukrainę i na NATO, niewątpliwie. Mimo tego, że dzisiaj znajdujemy się rzeczywiście w trudnej sytuacji, jako Zachód, w związku z tym, że nie do końca włożyliśmy całkowity wysiłek w zwiększenie produkcji środków bojowych, mam na myśli pociski rakietowe, mam na

0: być operacja przede wszystkim jakby jakościowa, tak?
1: No ale czyli... to, ale przerwę na chwilę, bo lotnictwo amerykańskie miało podobną albo jeszcze większą przewagę nad lotnictwem irańskim i zdominowało przestrzeń powietrzną nad Iranem. I co z tego?
0: Tak.
1: I co z tego?
0: Tylko pytanie o cel strategiczny. Tutaj tak naprawdę w sytuacji operacji w Iranie tak naprawdę problem jest taki, że nie wiemy, jaki był amerykański cel strategiczny. Nie wiemy, czy Amerykanie w ogóle wiedzieli, jaki cel sobie stawiają. Bo z jednej strony słyszymy o irańskim programie nuklearnym, ale przecież on miał być już zlikwidowany w zeszłym roku. No to w tym zakresie można powiedzieć, że Amerykanie spowolnili jego rozwój. Przynajmniej spowolnili. Ale co dalej, tak? Jakby czy celem miała być zmiana reżimu? A jeśli tak, no to rzeczywiście ten cel był trudny do osiągnięcia, a czas i środki były nieadekwatne. W wypadku operacji obronnej przeciwko Rosji, celem zasadniczym no, nie musiałaby być zmiana reżimu i kontrola nad sytuacją w Rosji, ale uniemożliwienie Rosji prowadzenia działań ofensywnych. Więc te możliwości ofensywne rosyjskie byłoby łatwiej złamać, niż potencjalnie dokonać strategicznych zmian w samej Rosji. Tak jest po prostu, łatwiej jest się bronić, szczególnie dzisiaj, nawet środkami ofensywnymi, takimi jak działania lotnictwa, niż prowadzić działania interwencyjne.
1: Często wśród ekspertów i rozmaitych generałów, czy to amerykańskich, czy związanych z NATO, pojawia się ten wątek zagrożenia bezpośrednią agresją ze strony rosyjskiej. Przed Ukrainą, przed tą ofensywą i rosyjską pełnoskalową wojną na Ukrainie było wiadomo, że 180 tysięcy żołnierzy rosyjskich stoi na granicy z Ukrainą. Czy teraz obserwujemy takie ruchy przygotowawcze ze strony Rosji, przygotowania się do czegoś innego, do nowej wojny? Czy też to jest takie domniemanie, które mówi o tym, że jest taka możliwość, bo jest taka możliwość, ale nie ma faktów, które by świadczyły o tym, że Putin chce to zrealizować?
0: Ja powiem tak. Oczywiście nie mam takiego dostępu do informacji, jaki miałem, będąc polskim przedstawicielem w NATO. Więc moje zdanie muszę budować w oparciu o to, co jest dostępne w tak zwanym OSINT-ie, w infosferze. Biorąc pod uwagę, nie sądzę, że nie ma przesłanek do tego, żeby w ogóle porównywać skalę ewentualnej koncentracji rosyjskiej do jakiegoś kolejnego kroku agresywnego z tym, co miało miejsce na przełomie 2021 roku i 2022 roku. Krążą informacje o tym, o jakiejś rezerwie operacyjnej, którą Rosja rzekomo szykuje gdzieś w zachodnim okręgu wojskowym, gdzie miałaby trafiać część nowego sprzętu, typu czołgi, których nie widzimy tak naprawdę na Ukrainie. Ale po pierwsze, nie jest to na pewno taka liczba, która byłaby adekwatna do tego, żeby rzucić wyzwanie całemu Zachodowi. Po drugie, sytuacja operacyjna dla Rosji jest szczególnie trudna na tym głównym odcinku potencjalnego frontu, czyli na tym froncie centralnym, czyli vis-a-vis Polski. Rosjanie cały czas mają możliwość, i to nieprzerwanie można powiedzieć, w różnym stopniu, ale nieprzerwanie mają tę możliwość, żeby dokonać jakichś aktów agresywnych na terenie państw bałtyckich. Przy czym nie mówię tutaj o błyskawicznym zajęciu państw bałtyckich, to dzisiaj nie jest możliwe. Ale stworzenie faktów dokonanych, czyli wtargnięcie gdzieś powiedzmy tam do na obszarze Latgalii, tak, szczególnie, czy powiedzmy jakichś mniej zaludnionych terenach Estonii, jest w rosyjskim zasięgu. Tylko znowu, to byłby pewien akt polityczny, obliczony na to, żeby przestraszyć opinię publiczną Zachodu. Jak sądzę, on mógłby się skończyć szybką klęską militarną Federacji Rosyjskiej, jeżeli doszłoby do zdecydowanej akcji Zachodu w oparciu o to, co Zachód ma. A Zachód, jeszcze raz powiem, jest gotowy, ma środki do tego, żeby złamać kręgosłup tego typu operacji, tylko to wymagałoby odwagi polityków. Bo Zachód nie jest rzeczywiście gotowy na długą wojnę. Na długą, wyniszczającą wojnę na pełną skalę, tak? ale Zachód jest gotowy na krótką

0: wojnę, jeżeli będzie miał, jeżeli politycy będą mieli odwagę, jeżeli zgodzą się na to, żeby atakować cele na terytorium Federacji Rosyjskiej, ale nie mówię tutaj o celach już konkretnie strategicznych, nie mówię tu o bombardowaniu Moskwy i tego typu kwestiach, ale mówię o likwidacji, niszczeniu systemu dowodzenia, paraliżu sieci logistycznej, izolacji pola walki na terenie także Federacji Rosyjskiej, to jeżeli będą tego typu, będzie zgoda polityków, aby tego typu działania prowadzić, to rosyjska operacja tego typu zostanie sparaliżowana.
1: A zna pan polityków i system podejmowania decyzji, jeśli chodzi o NATO, to widzi pan taką determinację, czy też widzi pan Francuzów, Hiszpanów, Włochów, którzy zupełnie inaczej patrzą na Estonię, Litwę, Łotwę, czy też Polskę?
0: Moje doświadczenie jest takie, że reakcja nastąpi, właściwa reakcja nastąpi, ale może być opóźniona. W tym sensie, że przed rosyjską agresją, w tym znaczeniu, że przed rosyjską agresją apelowaliśmy razem z państwami wschodniej flanki, razem z państwami z północy, aby podjąć działania wyprzedzające, tak, aby zmobilizować środki sojuszu przed rosyjską agresją. Do tego nie doszło, ale plany operacyjne rzeczywiście zostały aktywowane 24 lutego. Więc tu widzę potencjalne ryzyko ewentualnego opóźnienia, tak? czyli nie przeprowadzenia wystarczających działań ostraszających przed ewentualnymi działaniami agresywnymi.
1: Tutaj muszę się przyznać, że nie słyszałem wypowiedzi byłego wicepremiera i ministra obrony narodowej, pana Mariusza Błaszczaka na temat właśnie tego wszystkiego, czyli potencjalnej agresji rosyjskiej na państwa bałtyckie, i ponoć wicepremier i minister Błaszczak powiedział, że my powinniśmy się bardziej Polską zająć niż krajami bałtyckimi. Czy taką wypowiedź pan słyszał i czy może pan ją skomentować?
0: Ja też słyszałem ją z drugiej ręki, powiem szczerze, ale znam wicepremiera, ministra Błaszczaka, prowadziłem z nim wielokrotnie rozmowy na ten temat i mam wrażenie, że tutaj chodzi przede wszystkim o podkreślenie faktu, że odpowiedzialność Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej jest przede wszystkim obrona terytorium RP. To jest oczywiste, tak? Później to są zobowiązania sojusznicze. Sytuacja operacyjna jest również taka, że musimy mieć pewność, że będziemy w stanie bronić flank, tak? Czyli w sytuacji operacyjnej musimy panować nad sytuacją z kierunku Królewskiego, a także nad sytuacją z Białorusi. Czyli nie możemy doprowadzić do sytuacji, która przypominałaby maj 1940 roku, gdy korpus ekspedycyjny brytyjski i francuski rusza do Belgii i Holandii i zostaje odcięty uderzeniem przez Ardeny. No w tym wypadku to mógłby być, dajmy na to, przez Myk Suwalski, tak?
1: Czyli z tego...
0: Czyli jestem przekonany, że premier Błaszczak nie kwestionuje udziału Polski w potencjalnej operacji odsieczy dla sojuszników. Przy czym ciężar główny tej operacji spoczywałby na zabezpieczaniu flank. Czyli w tym wypadku, tak jak mówię, Polska broniąc siebie, broni też możliwości wykonania przez sojuszników odsieczy dla państw bałtyckich. A jestem przekonany, że również elementy Sił Zbrojnych RP brałyby udział w tej operacji już bezpośrednio na terenie bądź nad terenem państw bałtyckich.
1: To przejdźmy na chwilę do polskich sił zbrojnych i tylko do oceny. Mamy pieniądze, robimy rozmaite zakupy, mamy rozmaite plany strategiczne, choć nie mamy strategii obronności Rzeczpospolitej. To wiemy, że bez takiego dokumentu trochę na oślep to wszystko się dzieje, bo nie ma tutaj odpowiednich podpisów i odpowiedniej koncepcji, ale wiemy, jakie zakupy robimy. Mniej więcej. Tak. Czy to jest tak, że to jest sensowne, czy niesensowne, krótko mówiąc?
0: Tak. Na papierze to wygląda dobrze i imponująco, tak? W tym sensie, że dysponujemy dużą ilością klasycznych środków bojowych i będziemy dysponować, tak? Potężna artyleria, potężne siły pancerne. To rozwinięcie lotnictwo, tak, miejmy nadzieję. Pytanie jest takie, czy ten system będzie gotowy na długotrwałą wojnę, tak? Czy jest wystarczająca liczba środków bojowych? Czy jest wystarczająca liczba amunicji? Czy są wystarczające rezerwy, tak? Więc tutaj szukałbym wszystkim największych słabości dzisiaj systemu militarnego, czy tak zwanego podsystemu militarnego, jest częścią systemu obronnego Rzeczypospolitej Polskiej. Czyli ta cała logistyka, to jest coś, na co zwróciłbym uwagę. Gotowość sił zbrojnych również, tak? Czyli w jakiej mierze i w jakim czasie te związki taktyczne są w stanie wyruszyć ze swoich miejsc całej dyslokacji, w pełni zintegrowane i w pełni gotowe do podjęcia działań. Na to zwracałbym większą uwagę niż na dzisiaj, niż na samą liczbę sprzętu, który widzimy na defiladach. Widzę, że dzieją się pewne działania wreszcie, które mają na celu w jakiś sposób zintegrować na przykład większą liczbę środków bezzałogowych. Tak, jest ta koncepcja batalionu 44, czy też model 44, który forsuje szef sztabu generalnego. No szkoda znowu, że to nie wynika z ogólnej koncepcji obrony Rzeczypospolitej Polskiej, bo znowu nie mamy takiej strategii od wielu lat. Nie rządzący nie podjęli mimo zmiany władzy próby przeprowadzenia nowego strategicznego przeglądu obronnego. Więc wojskowi, można powiedzieć, błądzą w jakiś sposób. Sami we mgle i próbują w jakiś sposób wczytać się w te zamiary polityczne. Mam nadzieję, że robią to w sposób oparty na wystarczającej analizie danych. To zawsze kulało trochę w Ministerstwie Obrony Narodowej. Ale to, co widzę, można powiedzieć, na powierzchni, czyli te próby integracji większej liczby środków bezzałogowych są właściwym kierunkiem.
1: To może takie pytanie z górnej półki. Kiedy pana zdaniem będziemy takim rozsądnym, dojrzałym i dorosłym państwem?
0: To nie wiem, może w okresie dekady? Jeśli już się pytamy, jeśli miałbym zgadywać, jeśli miałbym obstawiać, to jest kwestia zmiany zmiany kultury, tak bym powiedział.
1: Ale co, to musimy wysłać telegramy do wszystkich państw świata, żeby poczekali na tą polską dojrzałość. Telegram do Moskwy, telegram do Pekinu, telegram do, nie wiem, do kogo jeszcze, do pani von der Leyen może też telegram, chociaż ona lubi naszą niedojrzałość.
0: Nie, telegramy nie będą potrzebne. Wtedy o naszej dojrzałości, znaczy oni sami później niż prędzej niestety zorientują się, że jesteśmy. Znaczy, inaczej, wysyłanie telegramów jest jakby antytezą dojrzałości. Znaczy, my nie mamy trąbić o tym, że jesteśmy silni i wielcy. Mówiła kanclerz Merkel, prawdziwa potęga, no w tym momencie my oczywiście nie mamy aspiracji i możliwości, aby mierzyć się z Republiką Federalną Niemiec w zakresie jej ogólnej potęgi państwowej, ale Merkel mówiła, że prawdziwa potęga wchodzi na paluszkach. Tak? I to jest kwestia pewnej dojrzałości w komunikowaniu. To jest kwestia nieuleganiu czasami neurozie o tym, że znowu na przykład jakby nie eskalowali pewnych sygnałów na przykład o tym, że znowu jesteśmy zagrożeni. Tak? Jeżeli będziemy eskalowali przesadnie sytuację naszego zagrożenia, to stawiamy się w sytuacji tak zwanego, ja tego nie jestem w stanie dobrze przetłumaczyć na polski, ale w języku takim dyplomatycznym NATO mówi się demandeur, czyli z francuskiego, czyli ten, kto prosi, ten, kto żąda, ten, kto prosi. Ten, kto prosi, stawia się w sytuacji pewnego klienta wobec tych, którzy dają. Zawsze te państwa, które obserwowałem w kwaterze głównej, które widać, że taką mają estymę państw właśnie dojrzałych, państw poważnych, one są bardzo spokojne, jakby znaczy emanują takim spokojem strategicznym.
1: I my powinniśmy takim spokojem emanować, patrząc na poczynania prezydenta Donalda Trumpa, myśląc o tym, co stanie się z wojskami amerykańskimi w Europie?
0: W ogóle spokój jest. Ja zalecam podejmowanie decyzji i jakby namysłu w spokoju popieram wszelkie wysiłki związane z utrzymaniem obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Ale znowu, znaczy, po pierwsze, nie grozi nam całkowite wycofanie Amerykanów z Europy. To nie jest w amerykańskim interesie. A nasze bezpieczeństwo powinniśmy przestać mierzyć liczbą amerykańskich żołnierzy w Polsce. Ona oczywiście tu powinna pozostać. Powinniśmy, znaczy te kluczowe instalacje w Polsce powinny pozostać, ale to, czy będzie 1000 czy w tę, czy w tą, nie powinno decydować o tym, czy my jesteśmy bardziej nerwowi, czy prawda, budzimy się w środku nocy z niepokojem, czy też nie.
1: To jest już na zakończenie pytanie. Czy przetrwa Ukraina, niepodległa Ukraina, jesień i zimę?
0: Ja myślę, że niepodległa Ukraina przetrwa w ogóle. I to jest pewien kluczowy efekt tej wojny. Niezamierzony przez Władimira Putina, czyli konsolidacja narodu ukraińskiego za cenę olbrzymich strat. I dzisiaj Rosja nie ma możliwości. Niezależnie od tego, czy dojdzie do załamania systemu energetycznego ukraińskiego tej zimy. Dzisiaj Rosja nie ma możliwości, aby opanować cały teren Ukrainy. I jakby złamać te wolę do przetrwania państwa ukraińskiego.
1: O czym?
0: Natomiast to, co się wydarzy, powiem tak. Rzeczywiście stoimy wobec takiej sytuacji, gdy jakby dwóch bokserów, prawda, w ósmej rundzie okłada się już i słaniają się na nogach. I nie wiadomo, który z nich pierwszy może powiedzmy potencjalnie... Znaczy, nie sądzę, że skończy się przez KO, powiem tak. W żadnym z tych wypadków.
1: Czyli będziemy dalej opowiadać o wojnie na Ukrainie i o wysiłkach, które niektórzy podejmują, żeby ta wojna się skończyła. Tomasz Szatkowski, były ambasador Rzeczpospolitej przy NATO, członek Rady Bezpieczeństwa i Obronności przy prezydencie Karolu Nawrockim, był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i oczywiście zapraszam do studia, choćby do Klubu Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich w najbliższym czasie. Jest godzina 8:37.

0: I z Brukseli przenosimy się do Brukseli. Maciej Wąsik, europoseł, polityk Prawa i Sprawiedliwości przy telefonie. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry, witam serdecznie pana redaktora i wszystkich słuchaczy Radio Wnet.
0: Nie spodobała się panu wczorajsza wypowiedź ministra Krzysztofa Ardanowskiego w Radiu Wnet, który powiedział, że służby specjalne zbierały haki na polityków Prawa i Sprawiedliwości, co sprawiało pewną, i teraz to jest cudzysłów, daleko idący cudzysłów, co sprawiało przyjemność prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu, który dzięki temu mógł odpowiednio zarządzać swoją partią.
1: No tak, nie tylko to, jeszcze parę innych bzdur powiedział wczoraj na antenie Radia Wnet Ardanowski. Ja przyznam się, nie słuchałem tej audycji, ale zadzwoniła do mnie żona, która mówi: słuchaj, jakiś człowiek po prostu mówi na wasze tematy moje i Mariusza Kamińskiego niestworzone rzeczy. Nie słuchałem, bo jestem w Brukseli, ale moja żona słucha regularnie i informuje mnie o wszystkich ważnych sprawach, które pojawiają się we wnecie. No i postanowiłem zareagować. Ja sobie wyciąłem ten fragment nagrania pana Ardanowskiego. No i muszę powiedzieć jedną rzecz. No, przyczyną odwołania Ardanowskiego i jego kłopotów prawnych, bo on teraz ma sprawę w sądzie, jest sprawa Eskimosa i Bielmleku, czyli gwarancji, które udzielił Skarb Państwa za jego jak gdyby rekomendacją i za jego decyzją dwóm upadającym firmom, które kosztowały Skarb Państwa mnóstwo pieniędzy, które musiały zostać wypłacone. I dzisiaj pan Ardanowski, są nie tylko dzisiaj, bo od pewnego czasu chodzi i mówi, że wszystkie jego problemy albo problemy rządy wzięły się od pracy służb. Ja chciałem państwa zapewnić, że tym różnimy się od Platformy Obywatelskiej, że uważamy, że korupcja nie ma barw politycznych i może pojawić się wszędzie. Pewne środowiska oczekiwały od szefa zarządzającego służbami specjalnymi ministra koordynatora Mariusza Kamińskiego, że będzie on się zajmował tylko sprawami opozycji, że tylko sprawami, aferami Platformy. No tak nie może być po prostu w normalnym, demokratycznym państwie. Służby muszą także, a może przede wszystkim patrzeć rządzącym na rękę. Nieważne kto rządzi, nawet jeżeli jest to nasz obóz polityczny. My oczekujemy od ludzi z naszego obozu politycznego wyższych kwalifikacji moralnych niż od ludzi z obozu Donalda Tuska. Co do tego nie mam wątpliwości. To jest podstawowa różnica, jedna z podstawowych różnic między Prawem i Sprawiedliwością i Platformą Obywatelską. Nie było żadnej mowy o żadnych szantażach, nie było żadnych mowy o hakach, tylko służby robiły swoją robotę, nie patrząc, czy ktoś jest z takiej, czy z innej partii. No tak się złożyło, że w Ministerstwie Rolnictwa za czasów Ardanowskiego doszło do poważnych nieprawidłowości, które skończyły się sprawami w sądzie. A pan Ardanowski chodzi po mediach i rozpowiada bzdury, że to jakaś prowokacja, że to rozgrywki polityczne, że padł ofiarą służb. Nie, tak nie było. Padł ofiarą własnych działań, za które powinien odpowiedzieć, czy jest winny, czy nie. Ma przed sądem możliwość wykazania swojej niewiny. No, jak widać i służby, i prokurator miały inne zdanie na ten temat. Dlatego ma akt oskarżenia w sądzie za te dwie sprawy, Bielmleku i Eskimosa.
0: A jak to się dzieje? Czy właściwie każdy polityk piastujący stanowisko w Polsce jest podjęty taką ochroną? W tym sensie jego telefon jest podsłuchiwany, jest...
1: Nie, to jest oczywiście nieprawda, panie redaktorze, i to jest wiele mitów w tym zakresie. Żeby służby mogły stosować kontrolę operacyjną, muszą być pewne przesłanki. Musi być także zgoda prokuratora generalnego i zgoda odpowiedniego sądu. I tak nie jest. Ale w tym przypadku Eskimosa sprawa miała się zupełnie inaczej. Tu nie było żadnej inwigilacji, nie było żadnych podsłuchów. To po prostu zbulwersowani ludzie przyszli do nas, przynieśli do CBA, przynieśli dokumenty. I tak się sprawa zaczęła. Okazało się, że rzeczywiście Skarb Państwa stracił na transakcjach, które zaproponował pan minister Ardanowski, spore pieniądze i stąd biorą się jego kłopoty. A nie z żadnych szantaży, nie z tego, że Jarosław Kaczyński chciał przez szantaże służb zarządzać swoimi ludźmi. To bzdura, to jest brednia. To może tak mówić tylko człowiek taki, który ma coś do ukrycia, który który chce przekierować zainteresowanie z własnych problemów na problemy innych, chce usprawiedliwić swoje problemy właśnie jakimś spiskiem. Może tak mówi człowiek, który nie ma zielonego pojęcia o pracy służb i nie ma zielonego pojęcia, jak wyglądała sytuacja w rządzie Prawa i Sprawiedliwości.
0: To tyle, jeśli chodzi o ministra Ardanowskiego, ale teraz patrzę na Gazetę Polską codziennie. Zastępca Urbana w tygodniku nie i były poseł ruchu Palikota Andrzej Rozenek zatrudniony w Orlenie przekazał na X europoseł Maciej Wąsik. Czy zna pan takiego europosła?
1: Znam.
0: Dobrze?
1: Znam całkiem dobrze. Tak, nawet sam tego tweeta wpisałem.
0: Uważa pan, że jest ten europoseł wiarygodnym źródłem informacji?
1: Uważam, że jest wiarygodnym źródłem informacji, gdyż osoby, które przekazują mu te informacje, są wiarygodne.
0: Dobrze, to już żarty. Właściwie to bulwersuje pana. Dlaczego? Dlaczego pan podał taką informację?
1: Dlatego, że opinia publiczna ma prawo wiedzieć, jak wygląda odpolitycznienie, rzekome odpolitycznienie spółek Skarbu Państwa. Ma prawo wiedzieć, na co idą jej pieniądze, które płacą na benzynę. A przypomnę, że z dniem 1 września nastąpił skokowy wzrost cen paliw. Niech wiedzą, że są ku temu przyczyny, że są pewne tłuste koty polityczne, które muszą mieć swoje synekury. Ja nie odmawiam politykowi pracy w tym czy innym miejscu, natomiast zdaję sobie sprawę, że zatrudnienie człowieka, który był posłem Palikota, który był zastępcą redaktora naczelnego tygodnika Nie, a pewno był w nich, był z Jerzym Urbanem w przyjacielskich kontaktach, na stanowisku dotyczącym bezpieczeństwa największej polskiej spółki paliwowej, największego polskiego koncernu, jest po prostu nic innego jak stworzenie pewnej synekury politycznej dla swojego kolegi. Ma prawo opinia publiczna wiedzieć i sama ocenić sobie ten fakt. Dlatego zdecydowałem się, że ujawnię tą informację i myślę, że przynajmniej w social mediach i w prawicowych mediach ten temat został podjęty. Nie widziałem żadnego artykułu w mediach głównego nurtu. Widać, dla nich jest to oczywiste, że pan Rozenek, członek klub wałhański, chyba tak się nazywa ten klub, tak, prawda? Człowiek, który chwalił się, że pił wódkę z Putinem, dzisiaj pracuje w strategicznej spółce Skarbu Państwa. Z tego, co wiem i zorientowałem się, to jego wynagrodzenie brutto mogą wynosić, choć nie mam tu wiedzy, mówię jak gdyby tak orientacyjne, między 25 a 40 tysięcy złotych. To jest stanowisko eksperta. Jego bezpośrednim przełożonym jest były komendant stołeczny policji, pan Domeracki, znany z różnych spraw, między innymi miał zarzuty, które prokuratura Bodnara mu umorzyła. To było przekazywanie informacji od pani prokurator Wrzosek z postępowania przygotowawczego do sztabu Rafała Trzaskowskiego w 2000 roku. A jego nad przełożonym jest oczywiście Paweł Wojtunik, przepraszam, były szef CBA, były polityk Platformy Obywatelskiej. W gronie ludzi ze służb pojawił się człowiek pokroju właśnie pana Rozenka, który nie ma żadnych kompetencji do sprawowania tych funkcji. Nie można tego inaczej traktować jak czysta polityczna synekura.
0: Ale skoro był, jak pisze Gazeta Polska codziennie, lobbystą byłych SB-ków, czyli od nich się nauczył pewnych zasad, jakie powinny obowiązywać w firmach.
1: Tak, tak. Ja pamiętam jeszcze te czasy, kiedy on był posłem, te dyskusje na temat ustawy dezubekizacyjnej, kiedy Prawo i Sprawiedliwość zabrała te wysokie kominy esbeckich emerytur. On był ich trybunem ludu, on był ich rzecznikiem i on stawał na wszystkich forach, żeby bronić esbeków, którym państwo polskie zabrało wysokie emerytury, bo przypomnę, że to nie jest tak, że zebraliśmy im emerytury, tylko zredukowaliśmy do średniej ZUS-owskiej, czyli do przeciętnej emerytury Polaków. To proszę sobie zdawać sprawę, że to nie była jakaś potężna krzywda. Niech poczują, jak żyją Polacy, niech nie biorą tłustych esbeckich emerytur, tylko niech zobaczą, jak wygląda prawdziwe życie. To była dezubekizacja, którą oczywiście teraz rząd Donalda Tuska cofał, którą Donald Tusk obiecał, że
0: zrekompensuje.
1: Zrekompensuje dzisiaj straty. Płacimy także za rekompensaty. Pewno także w benzynie.
0: To jeszcze jedno pytanie oczywiście na temat zonda krypto. Jak to z perspektywy służb wyglądała cała sytuacja ze zniknięciem byłego właściciela, z tym wszystkim, co się działo i z tym wszystkim, co się teraz dzieje? Jaki jest pana komentarz?
1: No, nie wiem, jak wyglądało z perspektywy służb, bo jednak ta sprawa rozgrywała się, sprawa tej piramidy finansowej za czasów Donalda Tuska i to obecni nadzorcy służb powinni wiedzieć. Nie wiem, czy wiedzą, ale prawdopodobnie wiedzieli, co się dzieje. Powiem tak, wydaje mi się, że ta sprawa jest wielowątkową prowokacją, narysowaną w pewnej kancelarii adwokackiej, narysowaną i zaprojektowaną w pewnej kancelarii adwokackiej na Nowym Świecie. Nie mam co do tego wątpliwości, że rozgrywa to doskonale Roman Giertych. I mam tylko jedno pytanie. Kiedy doszło do pierwszego kontaktu Romana Giertycha i pana Krala? Bo według mnie wszystko, co działo się, no pewno od początku 2026 roku, albo nawet wcześniej, nawet jesienią 2025 roku, było już pewną prowokacją. Zaproszenie dziennikarzy, mówię tu o Tomaszu Sakiewiczu, zaproszenie polityków PiSu do miejsc, gdzie bywał pan Kral, w mojej ocenie było tylko i wyłącznie prowokacją, na którą te osoby złapały się. Było to zaplanowane. Dzisiaj według mnie rozmowa między Giertychem a Kralem wygląda tak. Ja sprawię, że będziesz miał najbardziej łagodny wymiar kary, jaki możesz mieć, nieadekwatny do tego, co zrobiłeś, a ty musisz nam wystawić PiS. Jest pytanie, kiedy ta rozmowa po raz pierwszy się odbyła, dlatego uważam, że dobrym pomysłem jest powołanie komisji, która zaufania publicznego, bo komisji, jakby teraz powstała komisja śledcza z politykami, no to widzieliśmy ostatnie komisje śledcze, które nie przyniosły nic i była to tylko awantura, więc być może dobrym pomysłem jest właśnie komisja zaufania publicznego, która by sprawdziła, jakie są kulisy upadku zonda krypto, jakie są kulisy całej tej prowokacji, która dzisiaj ma miejsce w polskich mediach.
0: O czym powiedział, chociaż, no dobrze, o czym powiedział...
1: No proszę, proszę.
0: Ale tak, żebym dalej zadawał pytania. Nie mogę, bo patrzę i za chwilę musimy się połączyć z Chińską Republiką Ludową. Tam czeka już pan Andrzej Zawadzki-Liang i będzie opowiadał o tym, co się zdarzyło w czasie spotkania na szczycie, w którym uczestniczył prezydent
1: Chin. No, przegrywam tą konkurencję.
0: Nie, ale a dlaczego pan nie jest w Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego?
1: Ja zapisałem się do Prawa i Sprawiedliwości. Działałem bardzo długo w Prawie i Sprawiedliwości. Współtworzyłem tą formację i program. Ja ubolewam, że doszło do rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości. Byłem zwolennikiem jedności. Pewno wina jest po obydwu stronach. I mam nadzieję, że naszym głównym celem jest wygrać te wybory, odsunąć Donalda Tuska od władzy i że to zdarzenie nie przeszkodzi nam w tym, bo inaczej nam wyborcy, w tym także słuchacze Radia Wnet, nie wybaczą jako politykom prawicy. Mam nadzieję, że uda nam się pod patronatem prezydenta stworzyć obóz, który odsunie Donalda Tuska od władzy.
0: A wśród słuchaczy jest żona pana Macieja Wąsika, z którą pozdrawiamy. Pana również bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Nie dostała jeszcze stopnia marynarskiego, ale na pewno zasługuje na ten stopień.
0: To niech zasłuży. Dobrze, wszystkiego dobrego. Jest godzina 8:51.
2: Studio Szanghaj.
0: A z Szanghaju wywiało pana Andrzeja Zawadzkiego-Lianga gdzieś na granicę z Wietnamem i będziemy teraz słuchać opowieści o tym szczycie. Szanghajska Organizacja Współpracy. Szczyt szczytów. Dzień dobry panu.
3: Tak. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Przepraszam, nie jak zwykle w moich pomieszczeniach, gdzie pracuję. Natomiast jestem na Hainanie, a dokładnie też wyspa Hainan, strefa ekonomiczna i wolnosłowa, która w zasadzie jest położona właśnie naprzeciwko Wietnamu, tej części południowej, no konkretnie w mieście Sania. I stąd właśnie, przepraszam też z góry, bo jestem w lobby hotelowym, więc mogą być różne odgłosy, przepraszam za to z góry. Otóż tak, proszę Państwa, tak, to było bardzo ważne wydarzenie, przynajmniej w tej części świata. Szanghajska Organizacja Współpracy obchodziła swoją 25. rocznicę powstania i jak sam raz przypadło to na przewodnictwo Kirgistanu, więc cała uroczystość odbyła się w Biszkeku. Na to spotkanie przyjechali 11 przywódców, którzy są członkami tej organizacji, między innymi oczywiście prezydent Xi Jinping, prezydent Putin, również był obecny prezydent Iranu, Pakistanu, no Białorusi, Łukaszenko, który został w ubiegłym roku członkiem tej organizacji pełnoprawnym. Zresztą organizacja, ona skupia również, jest dwóch obserwatorów, no i ma takie tak zwane grono, ja to nazywam to grono wyczekujących, to jest 15 państw, są partnerzy w dialogu. To jest określenie partnerzy w dialogu. Generalnie rzecz biorąc, obejmuje to mniej więcej Azję właśnie środkową i Bliski Wschód, no plus oczywiście Chiny i Azję Południowo-Wschodnią.
0: No sięga aż do granicy Polski, bo skoro Białoruś jest pełnoprawnym członkiem, znaczy, tak, że do granicy
3: tak,
0: z Polską.
3: Tak, oczywiście. Tak jest, panie redaktorze. Sięga również granic Polski, no bo Białoruś, to jest w ogóle odrębny temat. Ona stara się z Chinami w każdym momencie i w każdym zakresie być obecna czy powiązana. Zresztą niedawno właśnie Łukaszenka był tutaj właśnie, kiedy był w Chinach, kiedy właśnie prezydent Zeleński zagroził Łukaszence, że jak właśnie nie przestanie wspierać Putina, to on tam też coś tam zrobi. No w każdym razie to było. W tej chwili sytuacja jest taka, że rzeczywiście to było ważne spotkanie z kilku względów. Nie tylko, że to grono osób, o których wymieniłem, no wiadomo, że Iran to wiadomo, co się dzieje. Pakistan, który odgrywa rolę języczka uwagi w tym konflikcie. No i jeszcze kwestia oczywiście Chin. Prezydent Xi Jinping bardzo mocno tam postawił kilka spraw. Że to spotkał się osobiście z Putinem. No to z Putinem to zawsze musi, to jest, że tak powiem, stały punkt programu i to musi być. Natomiast to, co jest istotne jest to, że Chiny wciąż promują i wciąż promują, tak jak to określają, świat wielobiegunowy. Świat wielobiegunowy, który i oczywiście są przeciwko wszelkiej hegemonii. Oprócz Chin, prezydent Xi zaproponował 4 punkty w czasie tego posiedzenia. Po pierwsze, oczywiście, że priorytetem dla tej organizacji powinno być utrzymanie rozwoju i oczywiście perspektywa wspólnego dobrobytu. Natomiast cechą charakterystyczną ma pozostać to, że wszystkie kraje, które są w tej organizacji, nie mogą być członkami jakiegoś sojuszu wojskowego czy militarnego. Bo organizacja ma spełniać rolę głównie gospodarczą, ekonomiczną, a także oczywiście jest to organizacja, zresztą to było ideą powstania, przeciwko separatyzmowi, terroryzmowi i przestępstwom transgranicznym, jak to jest określane. Kolejnym punktem, który prezydent Xi zaproponował, było, że oczywiście to wdrażanie globalnej inicjatywy na rzecz rozwoju, to też inicjatywa Chin, która bardzo mocno była podkreślana w ubiegłym roku w Tianjinie na spotkaniu tej organizacji. I tutaj Chiny zadeklarowały, że w ciągu najbliższych 3 lat, wspólnie oczywiście ze wszystkimi państwami tej organizacji, zrealizują z nimi 100 projektów współpracy naukowo-technicznej. Mało tego, Chiny zadeklarowały, że dla tych państw, oczywiście tej organizacji, wybudują w tych państwach 10 gigawatowe słoneczne elektrownie. O, przepraszam bardzo. I oczywiście 10 gigawatów też elektrowni wiatrowych. Także ta organizacja, na to chcę zwrócić uwagę, tutaj prezydent szczególnie zwrócił uwagę właśnie na współpracę gospodarczą, na większe jeszcze powiązanie i wymianę gospodarczą. Plus oczywiście to, co jest w jej zarodku, to też zostało podkreślone, czyli walka z separatyzmem i terroryzmem i właśnie tymi no i islamskimi, że tak powiem, tutaj też terrorystami. Zdecydowanie strona chińska tu podkreślała, że ta rola tej organizacji ma polegać na tym, że wszystkie państwa są równe. To znaczy, czy małe, czy duże, czy średnie, mają taki sam głos. Zresztą tutaj przy tej okazji oczywiście było podkreślane i przez prezydenta Xi, że Chiny stają na stanowisku, że wszelkie te sprawy powinny być rozwiązane właśnie na zasadach równego głosu, są przeciwne hegemonizmowi i również chcą, że powinny być rozwiązane w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych. Notabene w posiedzeniu tej organizacji brał udział sekretarz generalny ONZ Guterres. On w każdej tej inicjatywie chińskiej, która jest czy to BRICS, czy to właśnie, to bierze udział. No i oczywiście też przede wszystkim też chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Moim zdaniem, że to się wydarzyło z mojej obserwacji po raz właściwie pierwszy, kiedy raz prezydent Xi nie spotkał się ze wszystkimi przywódcami w czasie tych obrad, ale spotkał się oczywiście z Putinem, z prezydentem Mongolii i z prezydentami krajów Azji Środkowej. Natomiast nie spotkał się ani z prezydentem Iranu, ani nie spotkał się z Łukaszenką. No i z Pakistanu przede wszystkim, który jakby jest pośrednikiem między Chinami a Iranem w całej konflikcie bliskowschodnim i irańskim. Myślę, że tu jest, toczy się taka sprawa dyplomatyczna, polegająca na tym, że szczególnie kiedy Chiny jeszcze nie ogłosiły, czy dojdzie do wizyty wrześniowej prezydenta Xi w Stanach Zjednoczonych, ale że jest taka, no nie chcą Amerykanów drażnić. Myślę, że tutaj jest kwestia nie tworzenia obrazu bardziej takiego stonowanego, szczególnie, że Amerykanie grożą kolejnymi sankcjami. Symboliczne było też to, że nie spotkał się z prezydentem, premierem Indii i Modi. Modi był obecny oczywiście na tym spotkaniu. On spotkał się z Putinem, oni rozmawiali razem, tak. Natomiast tu są komentarze, że to wynikało dlatego, że zaraz we wrześniu, w połowie września, jest spotkanie krajów BRICS, gdzie znów na pewno będzie i Putin, i prezydent Xi i będą mogli znów rozmawiać na temat. A między innymi oczywiście istotne jest to, że pora przyszła na uzgodnienie kwestii związanych z tą sporną sprawą granicy indyjsko-chińskiej. Przecież to jest też konflikt. Natomiast to, co chciałem zwrócić uwagę, też istotne, że w sumie podpisali i po raz pierwszy w ogóle na takiej liczbie 28 porozumień i umów od gospodarczych, społecznych, technologicznej, sztucznej inteligencji. No bardzo, bardzo, bardzo, bardzo szeroki zakres. Oczywiście i ochrony środowiska, i zielonej energii. No w każdym bądź razie był to bardzo, bardzo, bardzo szeroki zakres. 28 porozumień. No to po raz pierwszy, no ładny to wynik. No można inaczej to ująć, ale zdecydowanie widać, że organizacja zmierza w kierunku, oczywiście z inicjatywy Chin, zmierza w kierunku stworzenia silnego organizmu, który by tym właśnie państwom również dał możliwość głosu na arenie i właśnie zacieśnienia współpracy, przy tym zacieśnienia współpracy gospodarczej, ekonomicznej.
0: O czym powiedział Andrzej Zawadzki Liang. Dużo pytań pewno byśmy mogli zadać, ale nie zadamy ich w dzisiejszym poranku. Spotkamy się pewno za tydzień. Do usłyszenia i do zobaczenia. Ładnie tam jest na tej wyspie.
3: Słońce, pogoda, piękne morze, no czyste, eleganckie i dużo turystów zagranicznych. Bardzo dużo. W Stanie jest bardzo dużo turystów zagranicznych. No dominą turyści z Rosji. Natomiast dla turyści z Rosji mają ruch bezwizowy. Polacy zresztą też mają ruch bezwizowy. Nie wiem, dlaczego jeszcze do tej pory nie odkryli tego urokliwego zakątka Chin dla właśnie urlopu, wypoczynku, no i ekonomicznego, budżetowego. Bardzo, bo jest tutaj rzeczywiście bardzo tanio. Taniej niż w Szanghaju.
0: Czy prezydent Chin potrafi pływać?
3: Myślę, że tak. Dlatego, że pływanie jest jakby takim, no... jakby to powiedzieć, proszę państwa, jest to jednym ze z takich no, sportów, czynności, które już od szkoły podstawowej dzieci mają lekcje pływania. Dobrze, można powiedzieć, że to raz w tygodniu, ale mają. I potem też również i w szkole średniej mają zajęcia szkoły pływania. Więc to pływanie jest jakby taką czynnością, którą bym powiedział, że to no jest w Chinach dość naturalne.
0: Andrzej Zawadzki-Liang. Miłego pływania w takim razie. Życzę, jest godzina 9.
3: Nie, dużo zajęć.
0: Czas na wiadomości.
4: Wiadomości w net. Unijne rozporządzenie PPWR doprowadzi do ograniczenia handlu wewnątrz struktur europejskich i zabije małe firmy. Każdy przedsiębiorca, który będzie wysyłał cokolwiek do 27 krajów Unii Europejskiej, musi zarejestrować się w systemie kontroli obiegu opakowań w każdym państwie, do którego wysyła towar, mówił w poranku w net prezes Organizacji Pracodawców Adam Abramowicz.
5: Co ten producent teraz musi zrobić, żeby to wysłać? Musi się zarejestrować w tym systemie, zapłacić stałą roczną opłatę, choćby to była jedna paczka tylko, musi sobie tam ustalić przedstawiciela. Utrzymywanie przedstawiciela w każdym kraju, do którego się wysyła paczkę w Unii Europejskiej. No i jednocześnie ci, co produkują, muszą w tej chwili przeprowadzać badania swoich tych opakowań. Na przykład mały producent czekolady z Polski. Cennik takich badań 1500 euro za stwierdzenie, co tam w tych opakowaniach, czy coś jest szkodliwego, czy nie ma.
4: Rozporządzenie stało się oficjalnie częścią unijnego prawa 11 lutego ubiegłego roku. 12 sierpnia tego roku zaczął się czas stosowania pierwszych i najważniejszych obowiązków dotyczących m.in. zakazu niektórych substancji i oceny zgodności opakowań. Od roku 30 wejdą w życie surowsze cele dotyczące całkowitego recyklingu i stosowania materiałów z odzysku. Rosja wysyła kilkanaście nalotów dziennie. To zmiana taktyki mająca na celu zdestabilizowanie życia w ukraińskich miastach, mówił w poranku w net prosto z Kijowa Dmytro Antoniuk.
6: Ciężko mi powiedzieć, ile z rzędu dni trwa ten atak rosyjski. Atak przede wszystkim tymi nowymi dronami, które w klasyfikacji rosyjskiej nazywają się Gerań 4, czyli drony z silnikiem reaktywnym, które bardzo szybko przemieszczają się w powietrzu i ciężko ich zestrzelić. Ale mamy więcej sukcesów w zestrzeliwaniu tych dronów.
4: Ukraina odpowiada swoją technologią dronową dostosowującą się do nowych warunków. Z kolei na ulicach Kijowa doszło ostatnio do strzelaniny pomiędzy przedstawicielami ukraińskich służb.
6: SBU zatrzymała zastępcę dowództwa RDK, tej formacji, która walczy na froncie po stronie ukraińskiej, tam gdzie walczą Rosjanie po stronie ukraińskiej. SBU zatrzymała jego zastępcę, dowódcy tego korpusu. Przedstawiciele wywiadu ukraińskiego przyjechali go wyzwalać z aresztu. No i doszło do konfliktu między przedstawicielami SBU i tak zwanego GURU, czyli wywiad ukraiński.
4: Mówił prosto z Kijowa Dmytro Antoniuk. Rosyjski rząd zamyka Instytut Goethego w Rosji, powiedział agencji Interfax. Szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow to odpowiedź na zapowiedziane przez rząd RFN zamknięcie rosyjskiego domu w Berlinie. Wszystko jest pokłosiem ataku dronowego na lotnisku w Lipsku. Lipsk oznacza nową eskalację na terytorium Unii Europejskiej, za którą bezpośrednio odpowiada Rosja, powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte powiedział, że sojusz, w którym uczestniczą również USA, stoi w pełnej solidarności z Niemcami. Roman Giertych próbował w przeszłości wyciągnąć informacje o Przemysławie Kralu od siostry zaginionego założyciela Zonda Krypto Nicole Suszek, która ujawniła, że Giertych miał wcześniej zabiegać o reprezentowanie jej w sprawach przeciwko Przemysławowi Kralowi. Chciał także uzyskać od niej informacje na jego temat. Dziś mecenas jest obrońcą prezesa Zonda Krypto. Wczoraj na polecenie prokuratury służby zatrzymały trzy osoby w sprawie Zonda Krypto oraz zaginięcia Sylwestra Suszka. W toku prowadzonych przeszukań zabezpieczono m.in. luksusowe auta, zegarki, biżuterię oraz znaczną ilość gotówki. Tysiące osób protestowały w miastach całej Hiszpanii przeciwko sposobowi, w jaki rząd radzi sobie z napływem migrantów do hiszpańskiej eksklawy Ceuta na wybrzeżu Afryki Północnej. Hiszpańskie partie opozycyjne oskarżają premiera Pedra Sancheza o porzucenie mieszkańców Ceuty. Rząd twierdzi natomiast, że prawicowe partie wykorzystują kryzys do celów politycznych. Mieszkańcy protestują niemal codziennie, domagając się odesłania migrantów do krajów ich pochodzenia lub relokacji w inne części Hiszpanii. Demonstracje zorganizowały władze miejskie w całej Hiszpanii, w których rządzą lub cieszą się dużą popularnością partie opozycyjne. Demonstranci domagali się dymisji premiera.
7: Prognoza pogody.
4: W Warszawie słońce, ale jak donosi MGW, pojawią się dziś chmury, miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie na wybrzeżu oraz na południowym wschodzie pojawią się również burze. Na termometrach od 20 do 23 stopni, cieplej na południowym wschodzie do 26, a chłodniej nad morzem do 19 stopni.
8: Wiadomości sportowe.
9: Dzień dobry, Hubert Hurkacz przegrał i odpadł w US Open. Stoczył twardy bój, ale niestety przegrany z Benem Sheltonem, Amerykaninem z Atlanty, który dwa tygodnie temu zwyciężył w Montrealu, a więc tutaj stawiony w gronie jednego z faworytów, może nie takich bezpośrednich, ale na pewno. No i Hubert Hurkacz rzeczywiście miał przeprawę 3-1, jeden set urwany, mimo 14 asów serwisowych, ale 6 miał Amerykanin. Z kolei lepiej punktował w innych elementach tenisowego wtajemniczenia i po prostu Shelton awansował dalej. Odpadł także Kamil Majszak, którego z US Open wyrzucił Valentin Vachero, a więc zawodnik reprezentujący Monaco zwyciężył 3-1. Odpadły także dwie nasze zawodniczki, które kończyły swoje mecze. Przypomnijmy, że wczoraj Tarena Frank, jak i Magda Linet musiały przerwać pojedynki ze względu na opady deszczu. Wróciły na kort, ale niestety przegrały swoje mecze. Magda Linet z Franciszką Jones, a Magdalena Frank z Iwą Jowicz, choć łodzianka ugrała jednego seta. Dziś o godzinie 17 Iga Świątek zmierzy się z Nadią Podorską. Tymczasem Puchar Polski 1.32 i tak jak pierwszego dnia, tak i wczoraj dużo ciekawych meczów i wiele emocji. Między innymi Znicz Pruszków po rzutach karnych wyeliminował Krakowie, zwyciężając 4-3. Podobnie Górnik Łęczna 4-3 w rzutach karnych i lepsi od Stali Mielec. Arka Gdynia wyeliminowała Resowie, wygrywając na wyjeździe 4-0. Derby Dziowe, Miedź Legnica przegrywa z Chorobrym Głogów 0-1. Na dodatek jeszcze Głogowianie nie wykorzystali rzutu karnego. Jeszcze popatrzmy na takie bardzo ciekawe wydarzenia, no bo wiemy, że można tak powiedzieć spektakularnie zaczął się ten Puchar Polski od tego, że Motor Lublin z Kretesem wyrzucił Legię, wygrywając 3-0. Ale choćby wczoraj Korona Kielce 1-0 wygrywa i to w Łodzi z Widzewem, awansując oczywiście dalej. Olimpia Grudziądz 4-3 z rezerwami Górnika Zabrze. Mecz drużyn o nazwie Soku, a więc derby klubów o tej samej nazwie. Ta z Ostrudy przegrywa z tą z Kleczewa 1-2. I też ciekawy mecz, bo weekend Luzino, a więc klub mały, ale rozwijający się z Kaszub przegrywa u siebie, ale po naprawdę zaciętej walce z Wisłą Płock 2-3. Dziś dwa bardzo interesujące spotkania 1.32 Pucharu Polski o godzinie 20.30 Śląsk, Wrocław, Pogoń, Szczecin, ale także mecz GKS Tychy, Łódzki Klub Sportowy. Informacja o tym, iż Robert Lewandowski przyleci na wrześniowe zgrupowanie piłkarskie reprezentacji Polski, ale rzekomo zagra tylko w jednym meczu Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną 25 września i wróci do Stanów, gdyż Chicago Fire czekają ważne mecze w lidze MLS. Czyli opuściłby mecze ze Szwecją i Rumunią. No i tutaj Zbigniew Boniek od razu skomentował to. Dla mnie to heca, jeśli odleci ze zgrupowania. Musimy szukać wyjścia na przyszłość. to trzeba przedyskutować między zawodnikiem, trenerem, a prezesem klubu. Ale z kolei głos z otoczenia Roberta Lewandowskiego mówi, że to fake news. Co do przyszłości, jeszcze chwila cierpliwości i wszystko będzie jasne. No więc rzeczywiście poczekajmy, dajmy Robertowi takie to pole do manewru. No, to jest wielki, wybitny zawodnik. Choć moim skromnym zdaniem, gdyby miał przylecieć tylko na Bośnię i wracać do Stanów, to lepiej niech nie przylatuje wcale. Bo po prostu zacznijmy budować reprezentację wtedy już bez Roberta. Lionel Messi też ostatnio skończył karierę w piłkarskiej reprezentacji Argentyny. Ale to jest jeszcze chwila przyszłości przed nami. Teraz to wszystko, dziękuję i do usłyszenia.
10: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
11: Reklama.
12: Studio Wilno, czwartek, 11.30. Wilno i Litwa bliżej niż myślisz. Agata Antoniewicz, prosto z serca Wilna. Zapraszam.
13: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.
14: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
11: Po reklamie.
15: Żebyś wiedział.
16: Żebyś wiedział.
17: A żebyś wiedział.
18: Żebyś wiedział.
19: Dzień dobry, Stanisław Bukowski. Zaledwie 5 koncertów pozostało do końca 22. Międzynarodowego Festiwalu Chopin i jego Europa w Warszawie. Pierwszy z tych koncertów odbył się 23 sierpnia w Filharmonii Narodowej. Od mocnego uderzenia, czyli występu znakomitej orkiestry symfonicznej z Montrealu pod dyrekcją Rafaela Payard i z Kevinem Chen przy fortepianie. Wczoraj, czyli 2 września, mieliśmy okazję usłyszeć Zitong Wang, znaną z ostatniego konkursu chopinowskiego, pianistkę reprezentującą Chiny, a urodzoną w środkowej Mongolii, która zajęła 3 miejsce i otrzymała nagrodę Christiana Zimmermana za najlepsze wykonanie sonat. Większości tych, którzy mieli w tym roku usłyszeć ją na 81. Festiwalu Chopinowskim w Dusznikach-Zdroju, była pod wrażeniem znakomitej pianistyki, zarówno pod względem technicznym, jak i estetycznym. Choć wystąpiła wówczas wielu pianistów, zarówno młodych, jak i starszych, to właśnie Wang zwróciła na siebie największą bodaj uwagę, szczególnie dźwięk nadmiernie forsowany przez większość muzyków, opanowany i dostosowany do warunków akustycznych dworku Chopina, był prawdziwym wytchnieniem dla słuchaczy bombardowanych 2 razy dziennie nadmiernym forte. Wang nie patuje swoimi możliwościami, zarówno technicznymi, jak i dźwiękowymi. Na początku recitalu usłyszeliśmy wczoraj Nocturne H-dur, opus 9, numer 3. Nocturny to rodzaj miniatury fortepianowej, najczęściej o powolnym tempie, spokojnym charakterze, a także śpiewnej melodii. Formę stworzył na początku XIX wieku irlandzki kompozytor John Field. Nazwa pochodzi od słowa noc, czyli włoskiego notturno, i kojarzy się z kończącym dniem, zamieraniem dziennego zgiełku, kłonieniem się przyrody do snu. Chopin, choć wielu twórców przed nim komponowało nokturny, jak Maria Szymanowska na przykład, uczynił z tej formy muzyczne utwory głębokie, poważniejsze artystycznie i zróżnicowane. Takim był Nocturne z młodzieńczego opusu 9 i takim też przedstawiła go Zitong Wang. a później cykl 18 miniatur Roberta Schumana. To tańce Związku Dawida, utwory mniej znane niż Kraj Lezwiana, Karnawał czy Motyle. Dużo można mówić o wyimaginowanych dwóch postaciach, Eusebiusza i Florestana, które Schumann wymyślił, a których związek w rzeczywistości, czyli ów Związek Dawida. Możemy dostrzec w tych działaniach, próbował książkę o tym napisać, skomponował wiele utworów, dwubiegunowość charakteru Schumana, która doprowadzić go mogła w rezultacie do prób samobójczych i w rezultacie śmierci w zakładzie dla obłąkanych. Wang zaprezentowała nam różnorodność nastrojów poszczególnych miniatur, efektownych lub lirycznych. A po przerwie powrót do Chopina, cztery impromptu. Impromptu, francuska nazwa pochodząca od łacińskiego impromptu, znaczy od razu, bez przygotowania, czyli improwizując. Fortepianowy utwór pod wrażeniem chwili, uchwycony na gorąco pomysł, i choć wydaje się, że oba określenia, improwizacja i zapis nutowy nawzajem się wykluczają, to jest to, jeśli nie stosujemy się ściśle do tego, to jak widać można stosować jednocześnie te dwie formy. Na zakończenie fantazja na dwa motywy z opery Mozarta. Wesele Figera, Franciszka Lista w opracowaniu Ferruccio Busoniego. List stworzył blisko 300 transkrypcji, parafraz i fantazji. Przede wszystkim, aby zaprezentować swoje możliwości wirtuozowskie. Swoje, bo Liszt był przez znakomitym, koncertującym wirtuozem. I wykorzystała to znakomicie Wang. A na bis dwie pieśni Chopina w opracowaniu na fortepian, właśnie Franciszka Lista, znakomity recital. A dzisiaj aż dwa koncerty. O 17:00 Malezyjczyk Vincent Ong, zdobywca 5. nagrody na ubiegłorocznym konkursie chopinowskim. Wariacje Brahmsa, Haydna, Bartoka i Chopina preludia opus 28. Wieczorem o 20:30, a nawet bodaj o 20:45, tak zdecydowali organizatorzy w ostatniej chwili, Tomasz Ritter i Och Orkiestra Martyny Pastuszki.

Wang, co prawda nie wczorajszą, a z ostatniego konkursu. Dziękuję bardzo i do jutra.

0: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
1: Jestem paroletnim wiernym słuchaczem Radia Wnet. No chcę powiedzieć, jakby uznałem, żeby nie zapomnieć nigdy, bo wiem, jak ważne jest wspieranie, tak, Radia Wnet. Po pierwsze, mam ustawione płatności kwartalne i tak sobie 150 na początku każdego kwartału, czyli po 50 na miesiąc. Państwo mi przypominacie z Patronite, że się zbliża termin i wiem, że tego nigdy nie zapomnę. Natomiast powiem Państwu nawet takie rzeczy, uważając, że to jest bardzo ważne i bardzo cenne, każde wsparcie, każda złotówka.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
3: Żebyś wiedział.
4: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Mikołaj Murkociński. Witam serdecznie w audycji Żeby się wiedział, audycji, która jest realizowana przez Adama Czerpaka. Jesteśmy z Państwem do godziny 10 i piękna pogoda za oknem na krakowskim przedmieściu 79. Takie małe wprowadzenie może do dzisiejszego dnia. Słuchałem poranka wnet. Poranek wnet był dzisiaj bardzo napięty i nie było czasu, aby wspomnieć o tym, że dzisiaj mamy 3 września. Jest to 246 dzień w kalendarzu gregoriańskim, co oznacza, że do końca roku pozostało zaledwie 119 dni, a dzisiaj imieniny obchodzą Antoni, Bartłomiej, Grzegorz, Izabela, Natalia. Wszystkim solenizantom oczywiście składamy najlepsze życzenia. Jeżeli chodzi o różne święta w różnych krajach, to dzisiaj Święto Republiki obchodzi San Marino, natomiast Święto Niepodległości obchodzi Katar. W dzisiejszym programie zobaczymy to, co dzieje się we Francji. To można powiedzieć takie wprowadzenie do powrotu serwisu międzynarodowego Radia Wnet. Mam nadzieję, że już od przyszłego tygodnia zobaczymy, co dzieje się we Francji, ponieważ tam rozpoczyna się bardzo ciekawy sezon polityczny. To w związku oczywiście z nadchodzącymi wyborami prezydenckimi, które odbędą się 18 kwietnia i 2 maja. To będzie druga tura. Wybory, które zapowiadają się wyjątkowe z wielu, wielu powodów. O tych powodach opowiem, a później będzie chwila na kalendarium Krzysztofa Jabłonki. Dzisiaj dostałem od niego rano SMS-a, że takie kalendarium jest, że dzisiaj dzień wyjątkowy. Dowiemy się z relacji pana doktora, dlaczego dzisiejsze kalendarium, dlaczego dzisiejsza data jest tak wyjątkowa. Ale to także czas na muzykę. Słuchaliśmy tej muzyki klasycznej. Teraz także można powiedzieć, posłuchamy klasyki polskiej muzyki już współczesnej. Zaśpiewa Marek Grychuta.

To był Marek Grechuta, a my przeniesiemy się do Francji. Dzisiaj już we Francji byliśmy za sprawą redaktora, za sprawą kroniki paryskiej. Natomiast teraz dwa słowa o tych wyborach prezydenckich, które się zbliżają. Dlaczego jest to ważne z punktu widzenia Warszawy? No przede wszystkim dlatego, że Francja jest jednym z tych motorów Unii Europejskiej i to, co będzie działo się w Paryżu, kto wygra w Paryżu, ten będzie miał ogromny wpływ na to, w jakim kierunku ta Unia Europejska będzie zmierzała. Tym bardziej, że jak wiemy, teraz trwa umacnianie tych stosunków bilateralnych między Polską a Francją. Także podpisany traktat o bezpieczeństwie, traktat z Nancy. Ale przyjrzyjmy się może tym, że wyborom, ponieważ choć zaczyna się sezon polityczny, tak jak wspomniałem, to można powiedzieć, że ten sezon ogórkowy w zasadzie nie miał miejsca w tym roku we Francji, ponieważ ta prekampania, można powiedzieć, trwa w najlepsze. Do tej pory zgłosiło się 30 kandydatów i kandydatek. To nie oznacza, że tyle osób będzie startowało w pierwszej turze wyborów. Zaraz do tych kandydatów przejdę. Tak jak wspomniałem, te wybory, pierwsza tura odbędzie się 18 kwietnia, ale wystartują tylko ci kandydaci, którym uda się otrzymać podpisy 500 opiekunów, w cudzysłowie opiekunów, to po francusku nazywa się système de parrainage, który został stworzony w roku 1962 i którego celem było ograniczenie liczby niepoważnych kandydatur. Początkowo to było tylko 100 opiekunów, później ta liczba wzrastała, a od niedawna nazwiska tych opiekunów, którzy opowiadają się za czyimś startem, są już znane, są publiczne. Ale kim są ci opiekunowie? Są to różni przedstawiciele władz publicznych. Mogą to być na przykład parlamentarzyści, mogą to być także przedstawiciele różnych regionów, różnych departamentów. Mogą to być także albo przede wszystkim merowie różnych miast i to jest bardzo ważny element, ponieważ to nie chodzi tylko tutaj o to, aby zebrać 500 podpisów, ale chodzi tutaj także o to, aby byli to przedstawiciele wywodzący się z 30 różnych departamentów i tutaj także ta proporcja różnych podpisów z danego departamentu nie może zostać przekroczona. Tak więc uzyskanie tych podpisów wcale nie jest takie proste. Nawet sama Marine Le Pen, która przecież jest liderką w sondażach w tym momencie, w tych poprzednich wyborach, wcale nie miała łatwo, aby uzyskać te podpisy. Z tego, co pamiętam, w ostatnich wyborach w roku 2022 Marine Le Pen uzyskała nieco ponad 600 podpisów, co pokazuje, że to wcale nie jest takie łatwe. I oczywiście ci, którzy kończą ten swój wyścig już na tym etapie formalnym, to są przede wszystkim ci kandydaci, którzy nie dysponują różnymi strukturami w różnych częściach Francji, aby lobbować za tymi podpisami, aby te podpisy zbierać. Tak jak wspomniałem, 30 kandydatek, ale ta lista zapewne nie jest zamknięta, ponieważ co rusz pojawiają się nowe nazwiska na tym wyborczym mercato, byśmy powiedzieli, żeby użyć tutaj terminologii futbolowej, ale spójrzmy może na tych głównych kandydatów, którzy rzeczywiście mogą zaważyć na tym, kto będzie rządził we Francji po 2 maja. No i zacznijmy może od prawej strony, ponieważ to ta prawa strona zdaje się być liderem. To ta, powiedzmy, skrajniejsza strona, czyli Zjednoczenie Narodowe. Zjednoczenie Narodowe, które, przypomnę, wciąż określa się mianem tej skrajnej prawicy, chociaż już od dawna to właśnie Zjednoczenie Narodowe. Marine Le Pen narzuca narrację nie tylko na francuskiej prawicy, ale także ogólnie rzecz biorąc w całej polityce francuskiej. Marine Le Pen, która, przypomnę, została
kandydatką na prezydenta w tym wyścigu 7 lipca tego roku. Przypomnę tylko, że nie było to wcale takie oczywiste, ponieważ Marine Le Pen została skazana w procesie, który dotyczył niewłaściwego wykorzystywania pieniędzy europejskich, została skazana na brak możliwości startu w wyborach oraz różnych innych wyborach na inne funkcje publiczne. No ale w apelacji Marine Le Pen ten zakaz został zniesiony, w związku z czym Marine Le Pen, nie zwlekając, jeszcze chyba tego samego dnia ogłosiła swój start i to musiał być na pewno duży szok dla jej, można powiedzieć, delfina, następcy Jordana Bardelli, który już w zasadzie był takim pewniakiem, jeżeli chodzi o tę prawą część spektrum politycznego, jako taki młody kandydat prawicy. No ale wszystko się zmieniło. Marine Le Pen będzie startowała po raz czwarty i wszystkie sondaże pokazują, że to właśnie Marine Le Pen będzie kolejnym prezydentem Francji, że tym razem uda jej się wygrać w tej drugiej turze wyborów. Czy tak będzie? Zobaczymy. Na razie, choć Marine Le Pen i Jordan Bardella, który ma zostać premierem, gdyby Marine Le Pen wygrała, choć cały czas afiszują swoją wielką bliskość i swój sojusz, to jednak w tym po tej prawej stronie pojawiają się pewne rysy. Ostatnio była to kwestia zakazu, potencjalnego zakazu noszenia hidżabu, czyli tej zasłony islamskiej, która noszona jest przez kobiety muzułmańskie. Tutaj pewne nieporozumienie, czy rzeczywiście tutaj będzie ten zakaz wprowadzany, czy też nie. Jordan Bardella raczej nie kryje swojego sceptycyzmu, no bo w jaki sposób, mówi Jordan Bardella, wprowadzać ten zakaz. Z kolei Marine Le Pen musi tutaj godzić się z tymi starszymi strukturami partii, z tą starą gwardią i nie wyklucza referendum w tej kwestii. Ale jeżeli patrzymy dalej na prawo, mamy partię Les Républicains, to jest partia tradycyjnie, można powiedzieć, golistowska, czyli ta nawiązująca do tych tradycji generała de Gaulle'a, ojca Piątej Republiki Francuskiej, i kandydatura Bruno Retailleau. Ja tylko dodam może, że ta partia została już od kilka lat temu zdominowana przez Marine Le Pen. Bruno Retailleau, w każdym razie, który jeszcze niedawno był ministrem spraw wewnętrznych w rządzie François Bayrou, czyli tutaj w czasie tej prezydentury Emmanuela Macrona. Bruno Retailleau, który także próbuje zdobyć głosy, prezentując takie stanowisko bardzo twarde w kwestii migracji, dlatego że to migracja będzie prawdopodobnie tym głównym elementem tej kampanii prezydenckiej, że nie będzie, tylko już jest. Bruno Retailleau, który no, ma pewien problem, żeby w jakiś sposób tutaj pokazać pewną odmienność od kandydatki Marine Le Pen, ponieważ tutaj, tak jak wspomniałem, ten przekaz, czy też tematy tej kampanii prezydenckiej, przynajmniej po prawej stronie spektrum politycznego we Francji, te tematy są narzucane przez Zjednoczenie Narodowe i Bruno Retailleau, który został namaszczony na kandydata przez struktury partyjne już jakiś czas temu, musi walczyć o miejsce w tym wyścigu. W każdym razie najprawdopodobniej osiągnie on ten pułap 500 podpisów, 500 opiekunów do marca przyszłego roku. Patrzymy dalej w stronę centrum, czyli w stronę tej tak zwanej Macronii, tego systemu, który stworzył Emmanuel Macron, który kończy swoją drugą kadencję. No i tutaj dwie takie kandydatury. Édouard Philippe, Gabriel Attal i jeden i drugi pan to byli premierzy Emmanuela Macrona. Édouard Philippe był premierem za pierwszej kadencji Macrona i cieszył się dużą popularnością. Do tego stopnia, że no, wiele osób mówi, że to właśnie dlatego stracił swoje stanowisko, ponieważ zaczął stanowić nieprzyjemną konkurencję dla Emmanuela Macrona, który
jak wiemy, raczej nie toleruje jakiejś konkurencji, jeżeli chodzi o przywództwo. Edouard Philippe w każdym razie, który po zakończeniu swojej misji premiera wrócił do spraw lokalnych, jest merem Havru, czyli tego miasta portowego w zachodniej Francji. Jest także prezesem partii Horizon, która jest sprzymierzeńcem partii Renaissance Emmanuela Macrona i który już we wrześniu 2024 roku powiedział, że będzie kandydatem w roku 2027, tak więc to nie jest żadne tutaj zaskoczenie. W każdym razie Edouard Philippe, który także jest według różnych sondaży faworytem, jeżeli chodzi o jakąkolwiek konkurencję, jakiekolwiek konkurowanie z Marine Le Pen, że to właśnie on ma największe szanse, aby z Marine Le Pen w roku 2027 w drugiej turze wygrać. Mamy także Gabriela Attala, czyli także premiera. On był premierem jeszcze w zeszłym roku, który jest także bardzo młodym politykiem, nieco ponad 30 lat i on z kolei zapowiedział swoją kandydaturę w maju tego roku. No tylko, że właśnie pytanie, i tutaj trwa dyskusja w tym obozie makronowskim, czy nie powinno tutaj dojść do skupienia się na jednym kandydacie, czy może powinno się zorganizować jakieś prawybory. Edouard Philippe kategorycznie odrzuca taką możliwość. Mówi, że jest już za późno. W związku z czym najprawdopodobniej będziemy mieli tutaj dwóch kandydatów od strony Macrona. Patrzymy wreszcie na lewą stronę i tutaj jest bardzo ciekawie, ponieważ liczba kandydatów ilustruje stan, można powiedzieć, tej tradycyjnej lewicy francuskiej, partii socjalistycznej. Tam z kolei odbędą się prawybory już w przyszłym miesiącu i mamy pięcioro kandydatów. Olivier Faure, przede wszystkim sekretarz partii socjalistycznej, który w zeszłym tygodniu zapowiedział swoją kandydaturę. Raphaël Glucksmann, który z kolei jest eurodeputowanym. Ségolène Royal, która także startuje już po raz chyba trzeci w wyborach prezydenckich. Ona była w drugiej turze, ona przegrała z Nicolasem Sarkozym w roku 2008, z tego co pamiętam. Emmanuel Morel, Philippe Brun. Pośród tych kandydatów zostanie wybrany kandydat partii socjalistycznej, ale pojawiają się też inne nazwiska, jak chociażby byłego prezydenta François Hollande'a, który aktualnie jest deputowanym i który tak jeszcze notabene jest byłym partnerem życiowym Ségolène Royal. To taki tutaj francuski smaczek. Ale tych kandydatur, jeżeli chodzi o partię socjalistyczną, może być znacznie więcej. No i wreszcie Jean-Luc Mélenchon, czyli ta skrajna lewica, Francja niepokorna, Jean-Luc Mélenchon, który też będzie startował po raz czwarty, startował we wszystkich wyborach tych poprzednich w roku 2012, 2017 i 2022. Jean-Luc Mélenchon, którego znamy przede wszystkim jako świetnego, ze świetnej elokwencji. To jest rzeczywiście taki trybun. To jest postać o takim również bardzo charakterystycznym głosie, któremu udało się zbudować alternatywę dla partii socjalistycznej. Można powiedzieć, że alternatywę, która już tą partię socjalistyczną, tę klasyczną lewicę mitterrandowską z kolei kompletnie zdominowała. Jean-Luc Mélenchon, który także według niektórych sondaży ma szansę na drugą turę, aby dostać się do drugiej tury wyborów, co by oznaczało, że Francuzi będą wybierali między albo, właśnie w cudzysłowie, skrajną prawicą, a na pewno skrajną lewicą. Jean-Luc Mélenchon, który mimo wszystko próbuje w jakiś sposób swój przekaz wygładzić, to Jean-Luc Mélenchon nie krył na przykład swojego podziwu wobec takich postaci jak Fidel Castro, czy też Hugo Chavez, były prezydent Wenezueli. No ale kilka miesięcy temu, na początku wakacji, przykładowo w Saint-Denis, czyli pod Paryżem, tam gdzie rządzi właśnie mer Francji
niepokornej. Jean-Luc Mélenchon i jego partia zorganizowali taki happening, taką konwencję wyborczą i tam było nawiązanie do tych tradycji francuskiej. Dużo francuskich flag, całe spotkanie odbyło się przed katedrą Saint-Denis, czyli nekropolią francuskich królów. Tak więc Jean-Luc Mélenchon próbuje dojść do tej tradycyjnej Francji, choć przede wszystkim, i tego nie ukrywa, jego głównym elektoratem jest ta nowa Francja, zresztą mówi o tym otwarcie, nowa Francja, rozumieją państwo, że chodzi tutaj o tę Francję przemieszaną, o Francję imigrantów, bo rzeczywiście, jeżeli spojrzeć na ostatnie wybory samorządowe, które odbyły się w maju tego roku, merowie wywodzący się z Francji niepokornej i ze skrajnej lewicy zwyciężyli przede wszystkim właśnie w tych miejscowościach podparyskich, w których większość stanowią imigranci, czy też osoby wywodzące się z imigracji, głównie z północnej Afryki. Co będzie dalej? No, najprawdopodobniej będzie jeszcze więcej kandydatur, to jeszcze lista nie jest zamknięta. No i przede wszystkim czeka nas bardzo ciekawa kampania wyborcza, której głównym tematem będzie najprawdopodobniej migracja, ale także przede wszystkim gospodarka, ponieważ gospodarka francuska cały czas znajduje się w stagnacji. To także zostało potwierdzone przez ostatnie wskaźniki ekonomiczne i my oczywiście o tej kampanii wyborczej będziemy państwu opowiadali. Godzina 9:48, teraz czas na The Cure i później połączenie z doktorem Krzysztofem Jabłonką.

0: Gawęda historyczna.
1: Jest z nami już dr Krzysztof Jabłonka. Dzień dobry, panie Krzysztofie.
2: Dzień dobry, witam słuchacze, witam ciebie, Mikołaju.
1: Co słychać w przestrzeni, w przeszłości?
2: W przestrzeni historycznej. Tak. Dziś mamy przede wszystkim Dzień Inki, czyli Danusi Sidzikowej, Sidzikównej, która urodziła się właśnie 3 września 1928 roku. No a wcześniej mamy tutaj takie wydarzenia, jak urodziny niejakiego Ferdynanda Porsche, który konstruował około 300 samochodów, 1000 patentów, no przy tym czołgi i parę innych, no i również znany był z tego, że korzystał z pracy więźniów, ludzi, dostarczano mu z obozu. No, mówiąc krótko, wysługiwał się hitlerowcom i darmową pracą więzionych przez nich ludzi. Dodamy, że w 1935 roku po 11,5 miesiącach podróży przybił w Gdyni do głównego nabrzeża Dar Pomorza. Piękny nasz okręt, holenderski zresztą, dawny kliper wożący herbatę, który dokonał pierwszego opłynięcia świata w naszej historii Polski. W 1939 roku doszło do bardzo niecierpliwie wyczekiwanego wypowiedzenia wojny. O 12 godzinie wypowiedziała Wielka Brytania. Wielka Brytania dała termin po prostu. Jeżeli do tego terminu działania nie zostaną wojenne zatrzymane, a wojska wycofane, będzie to stan wojny i do niego doszło. A 17 Francja dołączyła i wypowiedziała wojnę Rzeszy. W ten sposób wojna polsko-niemiecka stała się wojną światową. Jednocześnie w 3 i 4 września doszło do tak zwanej dywersji w Bydgoszczy, stłumionej po nadejściu wojska polskiego. Rzeczywiście Niemcy mieszkający w Brombergu, czyli w Bydgoszczy, dokonali ataku na obecowujących się żołnierzy, ale spotkali się po pierwsze z bardzo zdecydowaną odpowiedzią zarówno mieszkańców polskich, ponieważ no, miasto było właściwie w połowie zamieszkałe przez Niemców i Polaków, a po drugie wojsko polskie rozprawiło się z nimi dość szybko i kilku ujętych z bronią w ręku rozstrzelano. No, w zamian za to krwawą niedzielę urządzili Niemcy 10 września, rozstrzeliwując wszystkich zakładników, w tym słynnego księdza proboszcza, który oparł się ręką o ratusz i ta ręka została potem. Niemcy zburzyli cały ratusz, żeby jej nie było widać. W 1941 roku w Auschwitz po raz pierwszy użyto cyklonu B, mordując 600 jeńców radzieckich i 250 Polaków. W sumie około 1 000 000 ludzi zginęło od tegoż właśnie środka zastosowanego. No, w 1941 roku to dla miłośników muzyki urodził się jeden z członków zespołu Blackout, Stan Boris. A w 1953 roku została powołana, czy podpisana Konwencja Europejska o ochronie praw człowieka, która da potem początek no, szerokim uregulowaniom prawnym w dziedzinie ochrony praw człowieka na terenie dzisiejszej Unii Europejskiej. W 1963 roku urodził się wybitny muzyk polski, mianowicie Piotr Rubik, autor bardzo ciekawych piosenek śpiewanych przez m.in. Edytę Górniak. A w 64 roku młodszy jest Andrzej Łyszkiewicz z Chłopców z Placu Broni. W 1980 roku podpisano 3 września w Jastrzębiu słynne porozumienie jastrzębskie, które rozszerzyło 21 punktów podpisanych w Gdyni i uczyniło z owej proklamacji solidarnościowej pomorskiej właściwie ogólnopolskie zasady, no, dzięki którym bardzo skutecznie został obalony no, 10 lat później komunizm w Polsce. No i ostatnia wiadomość, może przedostatnia, w 1990 roku, no już przy dźwiękach ginącego ustroju, zmarł wspaniały piewca poprzednich epok, Mieczysław Fok, znany ze wspaniałych i najstarszym śpiewającym męskim głosem po śmierci Maurice'a Chevaliera był właśnie Mieczysław Fok. Dziś również jest święto narodowe Republiki Najjaśniejszej, Serenissima, San Marino. Dzień 3 września bowiem jest dniem świętego Marinusa, czy Marina, który tego dnia miał umrzeć, a w 301 roku założył w górach Apeninach pierwszą w Europie republikę, która bez przerwy przetrwała do naszych czasów. Jest zresztą pierwszym państwem, które nie mając żadnej przerwy trwa, no, jakby dając przykład całej Europie. Dziękuję uprzejmie. Kalendarium na tym się kończy.
1: To był Krzysztof Jabłonka. Bardzo dziękujemy i życzymy miłego dnia. I ja również Państwu życzę udanego dnia z Radiem Wnet oczywiście, ponieważ już za chwilę Odyseja Wyborcza z Łukaszem Jankowskim. Później Studio Wilno o 11.30 od godziny 12.00. Audycja Wnet tu i tam, a później po południu 15 muzyczne studio z 37 z Tomaszem Wybranowskim, 15.30 ponad oceanami i tak dalej, i tak dalej. Jest w czym wybierać i jest czego słuchać, dlatego słuchać. Należy z Radiem Wnet pozostać i Radio Wnet wspierać. patronite.pl/radiownet. Wspomniał pan o Mieczysławie Foku i to właśnie jego piosenką zamkniemy dzisiejszą audycję, żebyś wiedział, którą zrealizował Adam Czerpak, a poprowadził Mikołaj Murkociński. Miłego dnia.

0: Wiadomości wnet.
1: Rosja werbuje obywateli w działań sabotażowych przeciwko duńskim firmom z sektora obronnego współpracującym z Ukrainą, poinformowała tamtejsza Służba Bezpieczeństwa i Wywiadu, czyli PET, która to wykryła konkretne przypadki prób werbowania Duńczyków przez Rosję za pośrednictwem mediów społecznościowych i platform gamingowych. Werbowane osoby miały m.in. fotografować firmy lub infrastrukturę. Zdjęcia mogły być następnie wykorzystywane do planowania aktów sabotażu. Rosja wysyła kilkanaście nalotów dziennie. To zmiana taktyki mająca na celu zdestabilizowanie życia w ukraińskich miastach, mówił w poranku wnet prosto z Kijowa Dmytro Antoniuk.
2: Ciężko mi powiedzieć, ile z rzędu dni trwa ten atak rosyjski. Atak przede wszystkim tymi nowymi dronami, które w klasyfikacji rosyjskiej nazywają się Gerań 4, czyli drony z silnikiem reaktywnym, które bardzo szybko przemieszczają się w powietrzu i ciężko ich zestrzelić. Ale mamy więcej sukcesów w zestrzeliwaniu tych dronów.
1: Ukraina odpowiada swoją technologią dronową, która dostosowuje się do nowej sytuacji. Z kolei na ulicach Kijowa doszło ostatnio do strzelaniny pomiędzy przedstawicielami służb ukraińskich.
2: SBU zatrzymała zastępcę dowództwa RDK, tej formacji, która walczy na froncie po stronie ukraińskiej, tam gdzie walczą Rosjanie po stronie ukraińskiej. SBU zatrzymała jego zastępcę, dowódcy tego korpusu. Przedstawiciele wywiadu ukraińskiego przyjechali go wyzwalać z aresztu. No i doszło do konfliktu między przedstawicielami SBU i tak zwanego GURU, czyli wywiad ukraiński.
1: Mówił korespondent Radia Wnet w Kijowie Dmytro Antoniuk. Iran ostrzegł Stany Zjednoczone, że stanowczo odpowie na izraelską ofensywę przeciwko górskiemu grzbietowi w południowym Libanie, gdzie obok bojowników Hezbollahu ukrywają się irańscy wojownicy. Poinformowały źródła agencji Reutera. Według libańskich źródeł bezpieczeństwa Hezbollah miał zbudować podziemne centrum dowodzenia oraz magazyny broni w obrębie grzbietu Ali al-Taher. Wzgórze góruje nad południowo-wschodnim Libanem i stało się jednym z najbardziej spornych obszarów w wojnie Izraela z Hezbollahem. Komunikat został przekazany w ubiegłym miesiącu. Tymczasem, mimo ostrzeżeń Donalda Trumpa, Iran uderzył dziś rakietami i dronami w amerykańskie bazy w Kuwejcie, odpowiadając na naloty USA, w których zginęło około 20 osób, w tym cywile. Unijne rozporządzenie PPWR doprowadzi do ograniczenia handlu wewnątrz struktur europejskich i zabije małe firmy. Każdy przedsiębiorca, który będzie wysyłał cokolwiek do 27 krajów Unii, musi zarejestrować się w systemie kontroli obiegu opakowań w każdym państwie, do którego wysyła towar. Mówił w poranku wnet prezes Organizacji Pracodawców Adam Abramowicz.
3: Co ten producent teraz musi zrobić, żeby to wysłać? Musi się zarejestrować w tym systemie, zapłacić stałą roczną opłatę, choćby to była jedna paczka tylko, musi sobie tam ustalić przedstawiciela. Utrzymywanie przedstawiciela w każdym kraju, do którego się wysyła paczkę w Unii Europejskiej. No i jednocześnie ci, co produkują, muszą w tej chwili przeprowadzać badania swoich tych opakowań. Na przykład mały producent czekolady z Polski. Cennik takich badań 1500 euro za stwierdzenie, co tam w tych opakowaniach, czy coś jest szkodliwego, czy nie ma.
1: Rozporządzenie stało się oficjalnie częścią unijnego prawa 11 lutego ubiegłego roku. 12 sierpnia tego roku zaczął się czas stosowania pierwszych i najważniejszych obowiązków dotyczących m.in. zakazu niektórych substancji i oceny zgodności opakowań. Od roku 30 wejdą w życie surowsze cele dotyczące całkowitego recyklingu i stosowania materiałów z odzysku. Tysiące osób protestowały w miastach w całej Hiszpanii przeciwko sposobowi, w jaki rząd radzi sobie z napływem migrantów do hiszpańskiej eksklawy Ceuta na wybrzeżu Afryki Północnej. Hiszpańskie partie opozycyjne oskarżają premiera Pedra Sancheza o porzucenie mieszkańców Ceuty. Mieszkańcy protestują niemal codziennie, domagając się odesłania migrantów do krajów ich pochodzenia lub ich relokacji w inne części Hiszpanii. Środowe demonstracje zorganizowały władze miejskie w całej Hiszpanii, domagając się dymisji premiera.
4: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
5: Reklama.
6: Jeśli raz uda nam się stworzyć arcydzieło materialistycznego maga, czyli człowieka, który prawdziwie czci coś, co mgliście nazywa siłami natury, jednocześnie zaprzeczając istnieniu ducha, koniec naszej walki będzie widoczny.
0: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 12 i 13 września. Kolejne już w październiku. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
7: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
0: Zaprasza Fundacja Art Bene.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
13: Reklamie.
14: Autopromocja.
1: Kanał Wnet Kultura na YouTube to przestrzeń dla tych, którzy chcą lepiej zrozumieć świat. Od literatury przez muzykę, teatr i film, aż po historię idei, dawne cywilizacje i dziedzictwo naszej kultury. Rozmawiamy o książkach i ich twórcach, sztuce i muzyce, mitach i wierzeniach, wielkich i małych cywilizacjach oraz zjawiskach, które kształtują współczesną kulturę. Wnet Kultura na YouTube. Subskrybuj i oglądaj.
14: To była autopromocja.

0: Odyseja wyborcza.
1: Zaczynamy Odyseję wyborczą, godzina 10.12. Dzisiaj w studiu trzech redaktorów. No może nie w studio, bo raz na łączeniu, ale będzie się działo po 11. Cezary Gmyz tutaj o taśmach, różnych taśmach porozmawiamy, bo tych taśm nam w polityce przybywa. Dzisiaj pan minister Żurek potwierdził, że są taśmy co do zondy krypto, ale też trochę o Niemczech porozmawiamy. Przed godziną 11 o 10.35 Tomasz Godecki, dziennikarz Portal Niezależna, tutaj o znikających funduszach na mechanizm SAFE. Miały być pieniądze dla, nie tylko dla wojska, ale i dla policji, dla straży granicznej, dla innych służb, dla straży pożarnej również. A tu się okazało, że kłopoty legislacyjne, nawet można powiedzieć, że nieudolność rządzących powodują, że te wszystkie fundusze są zamrożone. Więc co dalej? Czy na pewno uda się to wszystko wydać? Gdzie jest pies pogrzebany? Będziemy o tym z Tomkiem Goreckim rozmawiać, ale na początek, pozostając w temacie finansowania i o pieniądzach, ale też o tym, gdzie jest ten styk między polityką a publicznym finansowaniem, porozmawiamy z naszym pierwszym gościem, a jest nim Łukasz Żygadło, dziennikarz, publicysta, youtuber, bo działa także na własnym profilu, bardzo ciekawym zresztą na własnym kanale na YouTubie. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
1: Autor książek, ostatnia książka o świecie, chciałbym powiedzieć pół światku, ale nie przesadzajmy, o świecie medialnym związanym z polityką.
2: A źle jeszcze nie jest, że pół światek.
1: Tak, ale właśnie mi tak chciałem się, nie wiedziałem jakiego słowa użyć i wyszło mi coś pomiędzy światem a pół światkiem, ale się może gdzieś pomiędzy w tej szarej strefie coraz częściej nasza sytuacja medialna się rozgrywa. Panie redaktorze, na koniec kampusu Rafał Trzaskowski podkreślał, że no tu nie ma publicznych pieniędzy, tu nie ma spółek Skarbu Państwa. Czy to jest prawda? Czy rzeczywiście Rafał Trzaskowski swój kampus robi za prywatne fundusze?
2: Absolutnie nie, to nie jest prawda. Gdyby to były prywatne fundusze, to mielibyśmy tylko i wyłącznie komercyjne, prywatne firmy, prywatne podmioty. I powiem szczerze, to jeszcze byłoby pół biedy, gdyby tam były spółki Skarbu Państwa, bo jeżeli spółka Skarbu Państwa duża, pokroju Orlen na przykład, reklamuje się, taka spółka ma swój budżet reklamowy, budżet marketingowy. Jeżeli taka jest wola, takie jest życzenie też polityczne, spółka też jest zarządzana przecież w sposób polityczny, nominacje są do spółki polityczne i po takiej partyjnej linii, no to okej, tak już było, można na to przymknąć oko, chociaż też jest to skandalem oczywiście, ale mniejszym niż finansowanie kampusu przez samorządy, bo o tym już wiemy, to są oficjalne dane i ja jak dzisiaj rano przeczytałem, że 15 samorządów odpowiedziało na pytania mediów i łącznie to wsparcie od 15 samorządów wynosi 700 tysięcy złotych wyjęte z kieszeni samorządów, z kieszeni podatnika, który płaci pieniądze i podatki do samorządów, no to jak dla mnie nie jest finansowanie prywatne, to jest finansowanie publiczne, bo oczywiście pieniądz samorządowy nie jest pieniądzem i budżetem państwowym, ale jest pieniądzem publicznym i to jest po prostu skandal. No tutaj możemy dłużej rozmawiać po linii i dlaczego samorządy w to wchodzą, ale to już od pana redaktora zależy, czy w to idziemy, czy nie.
1: 700 tysięcy złotych, tyle jak rozumiem pieniędzy publicznych by poszło na Kampus Polska, na tegoroczną edycję, piątą już tego kampusu. Panie redaktorze, to jak to jest, no bo wychodzi prezydent Warszawy, wiceszef partii rządzącej, wiceprzewodniczący, dwukrotny kandydat, który otarł się było, nie było, o prezydenturę i prosto w żywe oczy w kamerę mówi, tu nie ma publicznych pieniędzy, tak jakby gdzieś uznano, że to, co ma samorząd, to są ich prywatne pieniądze. To są prywatne pieniądze marszałków województw, prywatne pieniądze prezydentów miast, w tym wypadku pani Dulkiewicz. To są prywatne pieniądze włodarzy i wara, także nam, dziennikarzom, od tego, jak władze samorządowe tymi środkami dysponują, bo trochę takie przeświadczenie bije z deklaracji pana Rafała Trzaskowskiego, prezydenta Warszawy.
2: Nie tylko Rafała Trzaskowskiego, bo również to podkreślał i na przykład krytykująco, wręcz ofensywnie atakująco wobec prezydenta Karola Nawrockiego kompan na kampusie Rafała Trzaskowskiego, może nawet kompan polityczny Rafała Trzaskowskiego, obecnie sojusznik Sławomir Nitras, który na przykład zaatakował Pałac Prezydencki prezydenta, mówiąc, że zobaczcie, my tu robimy kampus, tutaj są fundusze przejrzyste, tutaj wszystko doskonale widać. Była taka konferencja prasowa, tam się pani Nowacka bardzo śmiała z tych słów Sławomira Nitrasa, że zobaczcie, a co robi prezydent w Juracie, oni od nas to odgapiają, tam jest pieniądz publiczny, na to pieniądze wydaje kancelaria prezydenta. Wrócili do rocznicy zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego i tej słynnej sceny i temu wydarzeniu, które było przed Pałacem Prezydenckim, zaczęli ponownie pytać, a ile kancelaria prezydenta wydała na to wydarzenie, na budowę tej sceny, tego podestu. I tutaj też bez trudu można obalać tę ich narrację, bowiem kancelaria prezydenta wydała pieniądze z własnego budżetu, z budżetu kancelarii, z budżetu przeznaczonego na tego typu wydarzenia, na promocję i robi to według i w ramach swojego budżetu, który ma przeznaczony na takie rzeczy. Natomiast kampus, gdzie są pieniądze samorządów i kilkanaście samorządów z całego kraju już zrzuca się na to, żeby pojechać do Olsztyna i tam promować się, to ja mam takie pytanie, bo mój opolski samorząd, dwa dokładnie, i miasto Opole, i samorząd województwa opolskiego, pojechali samorządowcy do Olsztyna i tam rozłożyli namioty. I ja mam pytanie, jak to się przełożyło na promocję województwa i samego miasta? Co ten namiot i ten marszałek, ten urzędnik, czy wicemarszałek, przedstawiciel miasta, co oni tam takiego wypromowali, jak ten namiot wpłynął na to, żeby te pieniądze się zwróciły? Po prostu samorządowcy lekką ręką wydają pieniądze na tego typu partyjne imprezy. No pytanie dlaczego? Czy mają w tym interes partyjny? Czy możemy tutaj o tym mówić? Czy dany prezydent, dany samorządowiec chce budować swoją polityczną przyszłość wokół jakiegoś ewentualnego ruchu, który może wokół Rafała Trzaskowskiego powstać, bo o tym też się mówi coraz więcej. Czy może to jest nakaz? Nakaz z góry, prikaz. Tam, gdzie rządzi Koalicja Obywatelska, w tym samorządzie województwa, w tym mieście, masz się dołożyć do kampusu, bo inaczej kampus nie powstanie, inaczej być może ta nasza partyjna impreza, która ma wspierać Koalicję Obywatelską i Rafała Trzaskowskiego, nie dojdzie do skutku. To będzie wtopa wizerunkowa, stracimy w sondażach, to jest nasz partyjny interes. Ja to tak mogę czytać. Mam prawo tak czytać, a obywatele mają prawo zadawać pytanie, czy to było opłacalne.
1: I rzeczywiście, czy te pieniądze były dobrze wydane, no to skoro już na publicznym groszu Rafał Trzaskowski swój event buduje, to buduje go siłą rozpędu, czy buduje go z jakimś planem politycznym? Bo sam kampus od początku był tak upatrywany jako budowanie siły politycznej, ba, może nawet i struktury politycznej przez Rafała Trzaskowskiego. Co też pod kątem dzisiejszych ustaleń i dzisiejszej linii prawnej prokuratury, jakby ją rozciągnąć po zmianie władzy, mogłoby na Rafała Trzaskowskiego pewne nieprzyjemności spowodować, bo czy nie jest to przyjęcie korzyści politycznej od samorządów, ale to trzeba byłoby jakiegoś takiego Żurka albo Korneluka tylko z drugiej strony znaleźć i pewnie tak by to mogło wyglądać. Ale to do polityki teraz przechodząc. Czy na kampusie faktycznie, żeby ten temat zamknąć, Rafał Trzaskowski pokazał, że jeszcze chce powalczyć, bo były takie głosy, że tam się zebrała ta frakcja i będzie szczypać Donalda Tuska, czy jednak to już są tylko takie podzwonne po schodzącej gwieździe Rafała Trzaskowskiego?
2: My oczywiście możemy oceniać Rafała Trzaskowskiego jako schodzącego ze sceny politycznej polityka, którego gwiazda już w ogóle nie

0: co dzieje się w obecnej koalicji rządzącej, koalicji obywatelskiej, coś w rodzaju takiego wyjścia Mateusza Morawieckiego z PiS-u. On chce budować swoją nową przyszłość z nowymi politykami, ze swoją grupą polityczną i idzie do wyborów parlamentarnych, być może jako nowy sojusznik dla PSL-u, taka furtka, opcja ratunkowa dla PSL-u. I gdy połączymy to z tymi samorządami, które tam się reklamowały, i wrócę tutaj do mojego rodzinnego Opola. Tutaj jest prezydent miasta, Arkadiusz Wiśniewski, bardzo blisko związany politycznie z Rafałem Trzaskowskim. Wspólnie byli w tym ruchu samorządowym Tak dla Polski. I na przykład sytuacja polityczna w Opolu Arkadiusza Wiśniewskiego jest trudna. On bardzo by chciał wystartować do Sejmu. Jego kadencja kończy się wraz z tą kadencją samorządu, tak jak zresztą Rafała Trzaskowskiego. A ciężko będzie mu się dostać na listę, na dobre miejsce na liście Koalicji Obywatelskiej. Flirtuje z Koalicją Obywatelską. I teraz zobaczmy, jaką alternatywą, dobrą alternatywą dla takiego Wiśniewskiego byłby taki blok wyborczy budowany przez Rafała Trzaskowskiego. Oczywiście tylko spekulujemy, ale jestem w stanie sobie dopuścić i wyobrazić taką sytuację, że Trzaskowski polepi sobie listy wyborcze z wpływowych samorządowców w regionie, z ważnych też polityków niektórych Koalicji Obywatelskiej i spróbuje takiego startu. To jest daleko idąca analiza, daleko idąca spekulacja, ale czy nie, czy całkowicie wykluczona? Ja uważam, że nie.
1: Że
0: ja
1: coś uważam, że może nie być na rzeczy, chociaż kalendarz tutaj nie sprzyja tego typu kalkulacjom, no bo najpierw są wybory do parlamentu, więc ci samorządowcy musieliby zaryzykować. Wiedzą, że im się kończy kadencja. Mamy deklarację z Juraty na konferencji prasowej pana prezydenta, że on nie podpisze ustawy, która znosiłaby dwukadencyjność w samorządach, więc i pan Wiśniewski, i pan Trzaskowski, i wielu, wielu innych prezydentów dużych i mniejszych miast, samorządowców, ma przed sobą perspektywę, że przychodzi rok 29, dobrze pamiętam, chyba wtedy się kończy.
0: Nie, rok 28.
1: 28.
0: Rok, niecały rok.
1: Niecały rok. I teraz pytanie, tak, czy zaryzykować pójście do Sejmu, i bo się może dostać, może się nie dostać, czy jednak jeszcze ten rok sobie porządzić? To nie jest taka jasna deklaracja.
0: Redaktorze, więc pod niecały rok.
1: Kalendarz
0: niecały
1: nie jest taki
0: rok.
1: Optymalny.
0: Wybory są w 2027 roku, jesienią, a wybory samorządowe są w 2028 roku wiosną. Wybory samorządowe w 2024 roku odbyły się wiosną. I to jest bardzo, to jest kilka miesięcy, więc to ryzyko dla samorządowca w przypadku ewentualnego startu jest małe. On sobie może zrobić prekampanię, najwyżej się nie dostanie i pokazać ponownie swoją twarz, ten, który może jeszcze startować do samorządu w wyborach parlamentarnych, a jeżeli mu się uda dostać, no to ma zabezpieczone kolejne 4 lata rządzenia. Oczywiście ja podkreślam, ja spekuluję, ale coś też w tym jest, że Sławomir Nitras na przykład odważył się tak mocno uderzyć w Romana Giertycha, a tym samym też w Donalda Tuska, krytykując postawę Romana Giertycha i jego działalność przy aferze Zonda Krypto, że mu się to nie podoba. No to jest mocny wyłom, który może pokazywać, że za chwilę może się pokazać opór w Koalicji Obywatelskiej i pretekst do wyjścia. A ja bym nawet powiedział, że wręcz budowanie takiego ruchu na wybory parlamentarne i zaczęcie go budowy w przyszłym roku jest dużo bardziej rozsądne pod względem promocji niż to, co zrobił Mateusz Morawiecki i Rozwój Plus, bo ten efekt świeżości i sensacyjności najlepiej uzyskiwać na pół roku przed wyborami parlamentarnymi. Tutaj, proszę bardzo, Paweł Kukiz to pokazał, że można na bazie jakiegoś strzału i budowania emocji zbudować ruch, który dostaje się do Sejmu. Trzecia droga też była czymś takim, czyli połączenie, pozytywna emocja na kilka miesięcy przed wyborami parlamentarnymi 2023 roku.
1: Żeby wyskoczyć i żeby to zagrało, naszym gościem Łukasz Żygadło, dziennikarz, publicysta. To trochę przejdźmy do bieżących wydarzeń politycznych. Zakończyło się posiedzenie Komisji Sejmowej Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Pozytywna rekomendacja dla Macieja Berka jako nowego sędziego TK. No i ta wizja, to też roztaczał minister Żurek, że wchodzi poważny, odważny, twardy facet, który odbije Trybunał Konstytucyjny, czyli jesień, ja szybko liczę, od wiosny roku 25 i 11 rok sporu i wojny dookoła Trybunału Konstytucyjnego. Wszystko zaczęło się ustawą Platformy jeszcze wówczas Obywatelskiej z czerwca roku 2015. I skoku na Trybunał wtedy.
0: No cóż, nasi sędziowie

0: Nie muszą wejść do Trybunału Konstytucyjnego, jak mówił na wspomnianym przed chwilą kampusie Polska Przyszłości Donald Tusk. I jak to jeszcze powiedział, wszystko musi być zgodne z prawem. Może nie wszystko będzie ładnie wyglądało, no ale mam nadzieję, że nie będziecie do mnie mieli pretensji, że to nieładnie wygląda, bo większe będziecie mieli do mnie pretensje, jak ja tam nic nie zrobię. No to już Donald Tusk zapowiada, że coś nie będzie ładnie wyglądało. A czy to będzie zgodnie z prawem? No to ja mam pytanie do wielu ekspertów, którzy tłumaczą, że wszystko jest ok, czy zgodnie z prawem wejdą cztery sędziowie, którzy nie złożyli ślubowania wobec prezydenta, tylko zrobili to w Sejmie wobec marszałka Czarzastego. Najpewniej kandydatura Berka zostanie zatwierdzona przez Sejm, chociaż mówi się, że tam też są jakieś spory, ale podobno trwa teraz urabianie posłów do jutra, żeby jednak Berka wybrać. I przypuszczam, że Berek będzie człowiekiem, który może zostać nowym prezesem Trybunału Konstytucyjnego. Wariant finansowy też jest tam stosowany.
1: Jest jeszcze tak, no. Zagłodzenie, to do tego wrócimy, tak. Ale koszty polityczne, dzisiaj rano w mediach Adrian Zandberg mówi, skoro ta większość wysyła własnych polityków do Trybunału Konstytucyjnego, to niech nie udaje, że są demokratami. I rzeczywiście no, był ten szmer oburzenia. Ja oczywiście jestem przekonany, mogę się założyć z każdym z panem redaktorem, z naszymi słuchaczami, że koniec końców nikt żadnego fikołku nie wykona i wszyscy politycy koalicji zagłosują tak, jak sobie tego życzy Donald Tusk i Lewica i Szymon Hołownia i wszyscy inni, no, Szymon Hołownia już zadeklarował, ale wszyscy, co mieli pierwotnie wątpliwości, pokornie pochylą głowy i zagłosują za Maciejem Berkiem, tak. Ale tu będą jakieś konsekwencje, no bo to tak jak w takim dowcipie z tą znikającą łyżeczką, no niesmak pozostanie.
0: Konsekwencje będą, bo jeżeli uda się wymienić władzę w Polsce, jeżeli zmiana nastąpi w przyszłym roku, no to dalej będziemy mieli paraliż Trybunału Konstytucyjnego. Ten Trybunał, który wyłoni się, nowy, jeżeli to się stanie tej jesieni, tak jak chce tego Donald Tusk, no będzie zabezpieczeniem i podporą dla dawnej władzy, a nowa władza będzie toczyć bój, żeby ten Trybunał złamać i wsadzić tam swoich ludzi, czyli po prostu to będzie kontynuacja tego paraliżu i tej dewastacji Trybunału Konstytucyjnego i tego wszystkiego, co obserwujemy przez ostatnią dekadę. No nie mam najmniejszych wątpliwości, że tak będzie, no bo wyobraźmy sobie, że dochodzi do zmiany władzy w Polsce i nowa władza mówi, że ci sędziowie, którzy tam są, nie złożyli ślubowania wobec prezydenta, więc oni nie są sędziami, więc ich kandydatury trzeba wycofać. No to wszystko się będzie na nowo mieliło. Być może też dalej będzie zagładzanie finansowe Trybunału Konstytucyjnego, szukanie myków prawnych, albo nieuznawanie Trybunału Konstytucyjnego, co widzieliśmy w tym roku, w tej kadencji przez 2 lata. Donald Tusk całkowicie nie powoływał nowych sędziów, nie zwracał uwagi na Trybunał Konstytucyjny. On dla niego nie istniał. Nagle obudził się i uznał, że ten Trybunał musi istnieć. Jak dla mnie tam jest potrzebny całkowity reset. Ja bym całkowicie zresetował. Nie wiem, to jest do rozwiązania absolutnego, bo nikt nie będzie uznawał takiego Trybunału Konstytucyjnego, jaki jest obecnie. Ani jedna, ani druga ekipa. A oczywiście, jeżeli się władzę uda im utrzymać, no to jak najbardziej będą respektować Trybunał. Ale jeszcze jest jedna rzecz. W jaki sposób będzie pan prezydent podchodził do Trybunału Konstytucyjnego, jeżeli Donald Tusk zrealizuje swój plan? No to jest ciekawe. Czy prezydent będzie ten Trybunał uznawał? Czy prezydent będzie odsyłał do Trybunału Konstytucyjnego ustawy, które mu się nie podobają? A z kolei, czy ten Trybunał na przykład będzie stwierdzał, że prezydent nie może wykonywać swoich obowiązków?
1: Właśnie, bo i takie spekulacje były. Ostatni element, no bo to są spekulacje medialne. Raz pani Pawlicka zatrudniona w Telewizji Polskiej w stanie likwidacji dwukrotnie, czy nawet trzykrotnie parę ładnych tygodni temu taki mechanizm suflowała, że jakoś dojdzie, to największy chyba cytat i karierę zrobiła rozmowa z panią Łętowską, byłą rzecznik praw obywatelskich, nominowaną jeszcze przez przez pana Jaruzelskiego. Więc tu widać, że nawet pani Łętowska powiedziała, że to jest niemożliwe, że nie ma impeachmentu, ale pani Pawlicka to grzała, no i to już mniej istotna postać w tym układzie politycznym, pani Eliza Michali, która też właśnie fatalnie nazywała już wprost, że jak się przejmie Trybunał, to on w jakiś sposób ma orzec, że prezydent jest niezdolny do wykonywania swoich obowiązków, więc czy to nie jest tak, że dzisiaj na komisji, a jutro w Sejmie i z wejściem pana Berka, może i siłowym, razem z policją, chociaż Trybunał ma własną straż, więc tam mogą być przepychanki, no ale zobaczymy, straż jest podległa prezesowi, nim jest Bogdan Święczkowski, więc tu jeszcze mogą dziać się naprawdę rzeczy z rodem z Republiki Bananowej, ale czy jutro nie będzie też szła gra o stabilność systemu, też o funkcjonowanie prezydenta Karola Nawrockiego?
0: Ja myślę, że oni tak daleko się nie posuną. Ja wiem, że są takie środowiska, które na myśl o tym, że Trybunał mógłby stwierdzić nieważność wyborów albo niezdolność prezydenta do pełnienia funkcji, to oni się ślinią jak mój pies na widok szynki, ale no niestety to jest raczej nierealne do przeprowadzenia. Bardzo dobre argumenty tutaj wskazuje konstytucjonalista dr Oskar Kida, który mówi, no to udowodnijcie, że prezydent jest niezdolny do sprawowania funkcji, albo że nie wykonuje, albo nie wykonuje swoich czynności, no bo jednak zawetowanie ustawy jest wykonaniem czynności. Jest procesem, który się dokonał. Nie da się w ten sposób tego orzec, bo oni sobie tak to wyobrażają, że prezydent nie wykonuje swoich funkcji, bo wetuje ustawy. Albo udowodnicie, że prezydent nie pełni swoich funkcji, nie przychodzi do pracy, nie sprawuje funkcji prezydenta. To jest nie do udowodnienia. Każdy podpis, każda reakcja, każda obecność na wydarzeniu jest obecnością prezydenta, jest wykonywaniem swoich obowiązków. To są jakieś takie fikołki i marzenia ludzi, którzy nie akceptują tej prezydentury i myślę, że to, gdyby oni w ogóle próbowali do czegoś takiego się posunąć, to wywołałoby masowy protest i wyjście ludzi na ulicę. Zwolenników Karola Nawrockiego na ulicę. To byłoby przekroczenie wszelkich granic łączne z interwencją międzynarodową w Polsce, z protestem międzynarodowym, politycznym, ponieważ no, nie wolno czegoś takiego robić.
1: O czym mówił Łukasz Żygadło, dziennikarz, publicysta, autor kanału na YouTubie, do którego też możemy odesłać po więcej komentarzy.
0: Analiza polityczna, zapraszam.
1: Tak jest. Bardzo dziękuję za rozmowę. Do zobaczenia.
0: Do zobaczenia,
1: do usłyszenia. Jest godzina 10:33. Dzisiaj postanowiłem się poprawić i ostatnio nie grałem żadnych utworów muzycznych w audycjach, tylkośmy rozmawiali, to teraz się poprawię. Chuck Berry.

0: Odyseja wyborcza.
1: Wracamy do Odysei Wyborczej, godzina 10.36. Dzisiaj nie tylko, że piosenki gramy, to jeszcze prawie jedziemy zgodnie z rozkładem jazdy. Nie wiem, co to się ze mną dzisiaj stało, ale może tą formę poprawności radiowej utrzymam. Karolina Ostrowska, biuro, nie, nie dzwoniła, to może odzwonię potem do pani, która była w PiS-ie, teraz przeszła do Rozwoju Plus, to co innego. A w naszym studio jest nasz kolejny gość, Tomasz Godecki, dziennikarz, publicysta tygodnik trochę, ale przede wszystkim Tygodniku portal też, tak. Niezależna Tygodnik Ostrowska. Dzień dobry.
2: Cześć, witam państwa.
1: Informacje, do której dotarłeś, o KPO. Dzisiaj o finansowaniu rozmawiam, nie KPO, tylko SAFE mechanizmy. SAFE finansowanie miało być dla polskiej armii, ale też dla polskich służb. Straż Graniczna, Policja, Straż Pożarna, to wszystko miało, te wszystkie służby miały być zaopatrzone poprzez mechanizmy SAFE. I chyba nie są.
2: No w ogóle nie są. Tu postanowiłem zrobić, sprawdzam i polecam dzisiejszy artykuł na niezależna.pl, gdzie pisze o tym, że ani złotówka, ani grosz nie trafił na policję, na Straż Graniczną, na Służbę Ochrony Państwa. Była mowa o tym, że te pieniądze są potrzebne bardzo szybko. I szybko muszą trafić. No, oczywiście był spór, dlaczego pieniądze z SAFE mają iść na kamizelki dla policji, na podstawowe wyposażenie, no ale Była potrzeba, była mowa o tym, że to szybko jest potrzebne.
1: Wyobraźmy sobie, że jest jakieś zagrożenie wojenne, no i policja też ma swoje role, musi blokposty robić, też ta tam kamizelka tak przyda, tak?
2: Nie, ale gorzej, no też miało iść na Straż Graniczną, na drony dla Straży Granicznej. No więc
1: wszystko
2: no,
1: do obrony szeroko pojęte jest potrzebne.
2: Nie, no ja i co się okazuje? Mamy wrzesień, nie ma ani złotówki SAFE na policję, na Straż Graniczną, na SOP i na inne służby podległe MSWiA. Dlaczego? Otóż oczywiście to już nie będę w to wchodził, można się kłócić i dyskutować, ale to już za nami ta dyskusja, że cały ten SAFE jest prowadzony poza wetem prezydenckim, nieustawowo. Wszystko jedno. W maju rząd, a konkretnie minister Kosiniak-Kamysz i minister Sobkowiak zapowiedzieli, że szybko będzie, 15 maja konkretnie szybko będzie rozporządzenie, które umożliwi właśnie finansowanie SAFE służb mundurowych podległych MSWiA. Co się okazuje? Rozporządzenie, które miało być w maju, pojawiło się na stronach rządowych dopiero w połowie lipca. Do dzisiaj nie jest przyjęte. Cały czas jest na etapie opiniowania. Dodatkowo projekt MON-u, bo to MON pilotuje ten projekt, jest nieudany. Różne ministerstwa zgłaszają do niego uwagi. Także MSWiA, którego dotyczy ten projekt w znacznej mierze. I cały czas rozporządzenie nie ma. Co się łączy z tym, że cały czas nie ma tych środków. Czyli było opowiadanie o pilności, o tym, że to natychmiast, dlatego bierzemy ten kredyt. A co się okazało? Okazało się to, że nie wiadomo, czy to w ogóle we wrześniu będzie przyjęte, czy w październiku, czy w ogóle nie będzie przyjęte, bo te opinie są bardzo krytyczne wobec tego kształtu projektu zrobionego przez MON, że tych środków nie ma i nie będzie. One leżą sobie na koncie, bo też polecam też poprzednią informację, to też piszę o tym w artykule, bo w ogóle z pierwszej transzy na SAFE otrzymaliśmy, to jest złe słowo, pożyczyliśmy i to na oprocentowanie zmienne, które nie wiadomo jak bardzo niekorzystne będzie dla nas. Z tej pierwszej transzy SAFE otrzymaliśmy 28 miliardów złotych, które leżą na rządowych kontach, a wydaliśmy do końca czerwca 157 milionów tylko. To tyle, co tam jeden uzbrojony, dwa góra, jeden właściwie wojskowy śmigłowiec. Czyli no to, te środki leżą na kontach rządowych. Czyli
1: i nikt ich nie wydaje, nikt
2: no
1: nie...
2: No nie, no to na siebie zarabia i to rozumiem, jest tak jak z KPO zresztą, to, gdzie na początku też leżały środki i po prostu to było zasypywanie dziury budżetu. Czyli ale to jest problem.
1: Ale czy finanse SAFE, pieniądze SAFE mają sobie leżeć, będą być poduszką dla kolejnego budżetu?
2: Tak się dzieje. No właśnie tak się dzieje. No to tak jak powiedziałem, to są twarde dane, które są na stronach Banku Gospodarstwa Krajowego, który jest operatorem systemu SAFE. To każdy z państwa może sobie przeczytać. Te środki leżą. Nic się z nimi nie dzieje. Są podpisane kontrakty z firmami zbrojeniowymi, ale 3/4 z tych firm, ja tam więcej, prawie żadna z nich nie otrzymała też grosza. Już sobie zorganizowały budżety, już ten, i ja mam, bo rozmawiam z ludźmi z firmami zbrojeniowymi, z firm zbrojeniowych, które uczestniczą w SAFE, no i są załamani. No jeden z prezesów spółki zbrojeniowej powiedział, że jak tak dalej nie będzie tych pieniędzy, no to oni po prostu przez to wszystko pakują manatki. Moim zdaniem to idzie ku temu, żeby to się skończyło tak jak ze słynną budową autostrady do Warszawy na Mistrzostwa Euro, gdzie prawie wszyscy wykonawcy musieli zgłosić upadłość przez to, jak rząd ich załatwił. Niestety rząd jest na najlepszej drodze, żeby załatwić 3/4 polskich firm zbrojeniowych. Sytuacja jest dramatyczna.
1: Ale co, duszą te pieniądze? Znaczy jakby tak, że one są firmy i mówią, dajcie nam, mamy zamówienia, chcemy tak pracować, a rząd mówi co?
2: No nic, no jest umowa, zaraz, no już podpisaliśmy.
1: To co robi pani Sobkowiak, poza tym, że robi turne pomocy, chociaż do nas przyjść nie chce, ale zapraszam pani minister Sobkowiak.
2: No jest dużo pytań, chętnie tutaj pomogę w zadawaniu pytań do niej, bo...
1: Do Republiki też ciężko, żeby przyszło.
2: No nie chce przyjść, nie chce przyjść. Raz w życiu była w programie Gajcego, Andrzeja i tyle potem już odmawiała. I tyle jej widzieli, bo tam niewygodne było
1: przyjść pytań. Nie chce.
2: No szkoda, bo to są podstawowe pytania. To dziecko, ten safe, ten półlegalny safe po prostu nie działa. No. I powinna się z tego wytłumaczyć, dlaczego te środki nigdzie nie są kierowane. Ja też zadaję pytanie do MON. Zadawałem oczywiście, dlaczego tak się dzieje, że z tej pierwszej transzy, a zaraz niby mamy pozyskać drugą, też będzie znowu leżała, bo ta pierwsza będzie niewykorzystana. W tym tempie wydawania to będziemy 30 lat SAFE wydatkować, jeżeli takie tempo zostanie utrzymane. No ale jest podstawowe pytanie. Pani Sobkowiak, co się dzieje z tym pieniędzmi? Dlaczego one nie trafiają do tych firm, które miały być beneficjentami? Czy nie widzicie zagrożenia, że te firmy przez wasze działania zaczną upadać, ponieważ no, tak sobie zaplanowały budżety, a teraz nie mają tych środków. No więc to jest po prostu klęska pani Sobkowiak. Oni się chwalą, że to jest sukces. Na razie to jest wielowymiarowa klęska.
1: Klęska finansowa, ale pani Sobkowiak twierdzi, no będę złośliwy, ten cytat, który za nią chodzi, czyli że Polska jest absolutnie gotowa na wojnę z Rosją. No i te wszystkie enuncjacje prasowe, doniesienia prasowe, że lepsze słowo, Michał Kolanko, kilka dni temu duży tekst na całą stronę Rzeczpospolitej o tym, że jest szykowany jako nowa premier. Mało kto, czy ja w to akurat nie wierzę, ale nie. Coś jest z panią Sobkowiak. To jest jakaś rozgrywka PR-owo-polityczno-finansowa.
2: No ale słaba to jest osoba, żeby to pełnić taką funkcję. Choć mieliśmy premier Kopacz, więc Sobkowiak daleko tam, że tak powiem, od tego poziomu nie jest oddalona. No ale dobrze, no raczej to nie będzie możliwe. No nie ma tutaj sukcesu, jeżeli chodzi o SAFE. No gadanie takie, to co powiedziałeś, ten cytat, że Polska jest 100% gotowa, no to najlepiej pokazuje, jak bardzo jest gotowa. Te ostatnie ataki dywersji, mówię o Skarżysku Kamiennym, o Lublinie, o Trójmieście.
1: Właśnie, bo o tym też mało mówimy. Tam pierwotnie nie było to w mediach, bo spłonęła duża hala zabawek. Dopiero się dowiedzieliśmy kilka. Tak. Obok był zakład WB Electronics.
2: No więc właśnie. Trzy takie ataki. Właściwie w jednym tygodniu. No, o coś tu chodzi. I uwaga, czy w którymkolwiek z tych miejsc zostali znalezieni sprawcy?
1: Nie.
2: Zidentyfikowani? Nie. Czyli powtarza się...
1: Premier mówił, co do Lublina, że nie ma pewności, że to był atak, bo tam nic nie wiadomo. Tak, spłonęła tak samo dobrze, w Gdańsku. Nic nie wiadomo. W Skarżyńsku dało się nagrać sprawcę. No, ale chyba było ich dwóch, koniec końców.
2: Ale byli zamaskowani, więc wobec tego to już jest problem, żeby ich znaleźć. I skończy się jak na linii kolejowej Dęblinie, czyli że sprawcy pewnie już są poza granicami Polski.
1: Czyli ta dywersja... Wtedy ucieknie na Białoruś.
2: Tak jest. No więc dywersja się udała. Tutaj tych trzech wypadkach. Zamiast tego, dzisiaj czytałem przed wejściem do studia, bo też było jakieś zamieszanie w jednostce w Elblągu wojskowej. Co się okazało? Że zamknęli ojca i dziecko za to, że pluszaka w szafce zostawili. To tutaj znaleźli takich dywersantów. No to jest komedia po prostu. No, tak samo pamiętamy słynną noc dronową, gdzie 3/4 dronów po prostu spadło gdzie chciało. Nie było... Przez tygodnie zidentyfikowane połowa tych maszyn, które spadła na terytorium Polski. No, Dywersanci obnażają słabość państwa polskiego. Gadanie o tym, że Polska jest 100% negotowa, no to, te przykłady, o których powiedziałem, no świadczą najdobitniej o tym, że w ogóle nie jest gotowa i to jest dramatyczne nieprzygotowanie. To powinien być larum być podniesione, że Polska jest w dramatycznej sytuacji. Gdzie jest kontrwywiad? No przecież te akty dywersji, ktoś za to odpowiada, ktoś też powinien zapobiegać, bo już jak do nich dochodzi, od tego są służby, żeby zapobiegać tego typu przypadkom. Tymczasem one się mnożą, ich jest coraz więcej, nie coraz mniej. I nic się z tym nie dzieje. A połowa, jeszcze Marywilska była taka słynne podpalanie hal. Też połowa sprawców, też do dzisiaj chodzi po wolności. No, więc możemy powiedzieć, że Polska zachęca do aktów dywersji, bo 3/4 osób jest niekaranych, niezidentyfikowanych. I niestety Rosjanie nam pokazują, Rosjanie albo inne służby, nie wiemy, czy to są Rosjanie, bo część to byli obywatele Ukrainy na przykład, którzy tutaj są.
1: Chociaż no to tych dwóch, którzy wysadzili tory pod Dęblinem, ale jeden był Ukraińcem z Donbasu i był przez ukraiński już skazany za tak dywersję jest. Na rzecz Rosji, dywersję
2: działaną
1: na Ukrainie.
2: No ale ja nie chcę przesądzać, bo to nie wiadomo nigdy, a to tak nie można od razu zakładać, że. No ale na pewno Rosji to służy, tak czy siak. No i teraz oni pokazują. My wiemy, gdzie jest jeden zakład, drugi, trzeci, czwarty. Spadł rosyjski pocisk na Lubelszczyźnie, na Zamojszczyźnie właściwie. Też obok kluczowych instalacji wojskowych, to jest 20 kilometrów, i też obok jednej ze strategicznych polskich instalacji przemysłowych. Czyli Rosjanie pokazują, możemy. Możemy bezkarnie, i ta rakieta przecież nie została, spadła, alarmy dopiero się włączyły za późno, nie przyszły alerty RCB, dramat. Oni mają, pokazują, mamy zmapowane, mamy was. W każdej chwili, jak naprawdę uderzymy, to uderzymy celnie, bo mamy was zmapowanych, a wy nic z tym nie zrobicie. No i to jest ten problem, z którym rząd mało co robi, nie widać efektów, bo gdyby coś robił, byłoby widać efekty. Nie byłoby tych aktów dywersji, ludzie byliby zatrzymywani, albo prewencyjnie jeszcze zatrzymywani, to się nie dzieje. Aktów dywersji jest coraz więcej, zatrzymań jak nie ma, tak nie było, więc no coś na pewno bardzo kontrowersyjne, żeby nie powiedzieć zupełnie nieprawdziwa jest teza postawiona przez panią Sobkowiak.
1: To jeszcze a propos MON-u zapytam o inny twój tekst, a mianowicie wypłaty z MON na rzecz osób pokrzywdzonych. Tego tekstu tak przejrzałem, tylko kątem oka za z niego wrócę. O cóż tam chodzi? Bo chodzi o parę ładnych tysięcy.
2: To chodzi o takie były słynne funkcjonariuszki żandarmerii wojskowej. Przez połowę poprzedniego rządu one oskarżały dowództwo żandarmerii wojskowej i wojsko o to, że tam były mobbingowane, molestowane itd. itp. Występowały na wspólnych konferencjach z politykami Platformy, potem Koalicji Obywatelskiej. Tam jakieś zespoły były specjalne powołane z ministrem Siemoniakiem, gdzie te panie mówiły o swoich krzywdach. No i problem, bo przeszły całą drogę sądową, prokuratorską i winy przełożonych nie było. Łącznie z apelacjami. Tymczasem po zmianie władzy MON zaczął się dogadywać z tymi dwiema funkcjonariuszkami. Zaproponował 150 tysięcy dla każdej z nich w ramach ugody. Teraz się dowiedziałem, o czym jest też artykuł, że otrzymały znacznie więcej, ponad 200 tysięcy, około 200 tysięcy.
1: To jest taka drobna każda sprawa. Z nich.
2: Ja tylko przypomnę, że ofiary katastrofy smoleńskiej, rodziny ofiar katastrofy smoleńskiej dostały też kwotę rzędu 250 tysięcy złotych, więc tak samo zostały potraktowane dwie funkcjonariuszki, gdzie w żadnym sądzie, w żadnej prokuraturze nie została udowodniona wina ich przełożonych. Mimo to MON poszedł na ugodę i dał im te pieniądze. No sprawa jest bardzo bulwersująca moim zdaniem. Oczywiście no nie są to miliony, nie są to miliardy, bo to takie afery tutaj teraz w Polsce są niestety chodliwe. No ale to chodzi o zasadę, że swoim, którzy się przysłużyli w krytyce poprzedniej władzy, w krytyce dowództwa, dostają teraz jakieś odszkodowanie. Z tego co wiem, to osoby, które te panie opowiadały, że były krzywdzone przez nie dowódcy, ponieśli przez to konsekwencje. Mimo, że nie została wina udowodniona. No więc to jest tego typu sprawa. Moim zdaniem nie powinny przysługiwać odszkodowania, jeżeli nie są ku temu jakiekolwiek przesłanki spełnione. No tutaj była cała droga sądowa i MON w odpowiedziach, Ministerstwo Obrony Narodowej w odpowiedziach dla mnie, dla niezależnej.pl odpowiedział po prostu, wprost przyznał. Tak, przyznaliśmy tę ugodę, dogadaliśmy się, nie bacząc zupełnie na to, jakie jest tam faktyczne, jakie były wyroki sądów, jakie były orzeczenia śledczych prokuratorów.
1: To teraz do innej afery, która to jest pierwsze strony gazet i idzie o miliardy złotych. Chociaż tak zadaję pytanie od jakiegoś czasu, gdzie są ci, którzy zostali poszkodowani w aferze Zonda Krypto? Nie mogę ich namierzyć.
2: Nie ma i, to, i też media się w ogóle tym nie zajmują. To są inne problemy niż poszkodowani. To jest ostatni problem. Zauważ, że w całej tej aferze to ci poszkodowani, a bo nie jest ich mało.
1: Nie jest ich mało, tylko ich, ja ich nie widzę. Bo to mówiłem 2 dni temu, 3 dni temu, Skok Wołomin, tu w tym studio, na tej radzie Radia Wnet, przychodzili poszkodowani stowarzyszenie. Amber Gold, byli poszkodowani. Boże, Getback, tutaj często Artyom Bujan, inni ludzie poszkodowani, były stowarzyszenia, walczymy, szukamy pieniędzy, a tutaj? Nikogo, nikt się, żadne stowarzyszenie, nikt nie mówi, gdzie moje pieniądze, wszyscy siedzą cicho. Ja nie wiem, o co chodzi do końca.
2: No bo to
1: te pieniądze chyba jakieś takie
2: były. No właśnie, to jest taki biznes lubiący ciszę, tak to oględnie powiem nawet.
1: No nikt może rację miał, może swoje pieniądze.
2: No tak, nikt się nie powinna o pieniądze. No to są to wirtualne pieniądze. No ktoś dobrze powiedział, że to 3/4 tego rynku kryptowalut to jest czarny rynek, gdzie służy to alfonsom i mafiom na rozliczenia, tak? No niestety chyba trochę tak jest. No,
1: czyli to stowarzyszenie bardzo pokrzywdzonych mogłoby być ciekawe, stąd, jak rozumiem.
2: Stąd może to. No, bardzo ciekawe doniesienie wczoraj, a propos tych zatrzymań, które wczoraj chwalił się mi prokurator generalny pan Żurek. No bo tak, bo zostało zamknięte jeden z tych Z, tak, czyli jeden z tych takich słynnych, znanych, no takich medialnie przynajmniej inwestorów, który doradzał ludziom, jak inwestować i jak potem z tego dobrze żyć. Okazało się, że jest powiązany i są też rozmowy przecież nagrane jego z panem Suszkiem, który no, zaginął albo prawdopodobnie to niestety w ogóle nie żyje.
1: To jest też ciekawe, bo zaraz mam przygotowany cytat z pani Nikoli
2: Suszek. No właśnie o tym chciałem powiedzieć. Nikola Suszek mówi, że już w listopadzie 2025 roku.
1: A to zanim Gietek, zanim, bo puszczę, mam ten dźwięk, nawet go wypuścimy, nawet go pokażemy, jak mówię o tym wczoraj na antenie Polsat News, ale jedna rzecz chciałem dopełnić, bo wczoraj, nie wiem czy zauważyłeś, czy państwo to odnotowaliście, pan minister Żurek mówił o panu Sylwestrze Szuszku jako o osobie, która została zamordowana.
2: No, nie wiem, czy mu się wymknęło, no bo to nowa, świeża informacja.
1: Tak.
2: Może by powiedzieć.
1: Do tej pory formalnie jest zaginiony.
2: Tylko ja tutaj muszę jedno. Do jakich materiałów i od kiedy ma dostęp prokurator generalny i jednocześnie minister Żurek? Kiedy? Ja zadaję to pytanie już od 2 tygodni ministerstwu, które ucieka od odpowiedzi na to pytanie. Kiedy i jaką wiedzę powziął na temat tej sprawy Żurek? Bo z tego, co mówił pani Suszek, co zaraz państwo całość usłyszą, no to już w listopadzie poprzedniego roku zaczął się interesować sprawą i zgłosił się do rodziny Suszków i zaproponował im swoje usługi. Jak twierdzi teraz siostra pana Suszka, chciał wyciągnąć informacje na teraz, na temat obecnego swojego klienta, czy pana Krala. To jest złamanie zasad etyki adwokackiej. Za to jest dyscyplinarka.
1: No, więc, jak już no, ale, kiedyś no, rozmawialiśmy o panu Giertychu, no, ale, dyscyplinarki
2: no, ale właśnie o to chodzi.
1: Nikola Suszek, posłuchajmy, zobaczmy, co mówi o tych kontaktach z Romanem Giertychem.
0: Do tego, że w sprawie pojawia się Roman Giertych właśnie jako obrońca.
3: Szczerze, pan Roman Giertych w 2025 roku około listopada chciał reprezentować mnie w moich sprawach przeciwko panu Mańkowi, czyli Marianowi W. i Przemysławowi Kralowi. Dla mnie jest to sprawa śmieszna, ponieważ pan Giertych chciał wyciągnąć ode mnie informacje na temat pana Przemysława Krala, a dzisiaj reprezentuje pana Krala i wydaje mi się, że po prostu pan Roman Giertych ma swoje jakieś tam ukryte działania, które będą działały na jego sposobność i na to, jakie on ma znaczenie, powiedzmy, w naszym rządzie. I wydaje mi się, że wreszcie, dziękuję, że pan w ogóle zadał takie pytanie i że wreszcie ludzie otworzą oczy, że pan Roman Giertych nie jest taką osobą, której można zaufać, bo za każdym razem jest on osobą bardzo kontrowersyjną i zawsze pojawia się tam, gdzie jest bardzo wielki rozgłos.
0: Dziękuję pani bardzo za tę rozmowę.
3: Dziękuję.
1: Piotr Witwicki zadawał pytania, odpowiadała Nikola Suszek. No rzeczywiście, Roman Giertych, widać, że nad tą sprawą pracował nie od wczoraj, nie od wiosny tego roku, jak to podał Robert Mazurek na łamach kanału Zero, ujawniając, że pojechał razem z panem Dibuła i z panem prokuratorem Wełną do Dubaju na Bliski Wschód, tylko od zeszłego roku za tym
2: no
1: chodził.
2: No więc właśnie, czyli operacja Zonda Krypto, operacja tutaj, która teraz mamy efekt medialny, to już była prowadzona od listopada. No, chyba służby też były tutaj zainteresowane. Pan Roman Giertych uzupełnił tą wypowiedź pani Suszek. Pojawia się też zawsze tam, gdzie jest wielka, ciężka, lewa kasa. To też tak to trzeba powiedzieć. I tam, gdzie można zaszkodzić jakoś prawicy. Przypomnę sprawę dwóch wież i też jego współpracę nieudaną, jak się okazało. Prokuratura wyśmiała to, co Giertych tam proponował w sprawie Bitfingera. No ale też próbowano tam otorbić prawicę. Tutaj, popatrz. Proszę zwrócić uwagę, proszę państwa, jest podobna sytuacja. Znów też próbowano dotrzeć do środowisk prawicowych i znów jest Giertych, znów jest wielka kasa i znów są prawdopodobnie służby specjalne, które szyją tego typu operacje. Też trzeba wspomnieć o dwóch pozostałych zatrzymanych wczoraj. No tak, wczoraj przynajmniej było ogłoszone, że zostały zatrzymane, no ale chyba też wczoraj zostały zatrzymane. Czyli te współpracowniczki tego Mańka, tak? Czyli pana W. No to jest mafia. To jest mafia paliwowa. Jak się poczyta o W, który ma być tak naprawdę rzeczywistym beneficjentem wcześniejszej firmy BitBay, a teraz Zonda Krypto.
1: Zainwestował tam wiele, chyba nie setek milionów, a miliardów.
2: Miliardów, ale z czego pochodziły te miliardy pana W, którego
1: z współpracowniczki? Z lewego obrotu paliwami.
2: Który dokonywał się kiedy?
1: Zarządów Platformy Obywatelskiej.
2: No właśnie, wtedy, kiedy były te słynne mafie paliwowe wielkie, które rozkradały polskie państwo, jedną z głównych mafii, która się najbardziej drobiła w czasach, przypomnijmy, Platformy Obywatelskiej pierwszych rządów, właśnie była ta mafia pana W, który zainwestował właśnie w tę firmę. Więc to po pierwsze, to jak mówimy, że to jest afera prawicy i tak dalej, no chyba nie do końca, bo on właśnie ukrył te swoje środki z Zonda Krypto. Już dawno temu można było, i to też mówi pani Suszek, załatwić sprawę, a przynajmniej wyjaśnić sprawę zaginięcia, czyli właściwie śmierci, bo to już pan Żurek to wczoraj powiedział, pana Suszka. Przynajmniej powiedziała, że od 4 lat, gdyby była sprawa prowadzona tak jak trzeba, już mogła być wyjaśniona. No 3 lata już rządzi Koalicja Obywatelska. Służby nie zrobiły, i to jest zarzut pani Suszek wobec obecnych służb, nie zrobiły w tej sprawie nic. Czyli czytaj, sprawę 3 lata za obecnych rządów po prostu się ordynarnie tuszuje.
1: Tuszuje się, teraz się ją wyciąga politycznie, ale żeby była jasność, no wizyta pana posła Moskalena i Bizie, kontakty pana posła Wittlera, kontakty także Fundacji Suwerennej i Solidarnej Polski.
2: Tylko posłuchaj.
1: No to pachnie korupcją polityczną i to bardzo mocno.
2: To nawet śmierdzi korupcją, tylko że tak, no służby powinny ostrzegać zarówno posłów, jak i media, a nie ostrzegały. No media państwowe brały pieniądze od Zenda Krypto, takie jak Telewizja Publiczna, jak Polska Agencja Prasowa.
1: TVN,
2: tak, i potężne kwoty.
1: Plus politycy. Republika
2: również. No ale ktoś powinien ostrzegać. Służby powinny działać, jeżeli to było niebezpieczne. Z tego co wiem, służby, bo firma Zonda potem była zarejestrowana i działała jakby na koncesji estońskiej. Służby estońskie ostrzegały Polskę już w poprzednim roku o nieprawidłowościach. Mimo to też mało z tym się działo. No, też wczoraj było wejście do UOKiK-u, więc nie wiem, może to jest odpis tego, że te działania były słabe obecnych urzędów i obecnych urzędników wobec Zonda Krypto, ale cały czas to obciąża głównie jednak nieudolność obecnych instytucji państwowych i obecnych służb. Takie rzeczy, o których powiedziałeś, jak wizyta i moim zdaniem no, takie trochę te tłumaczenia niektórych posłów, tak jak ty powiedziałeś właśnie o pośle Moskalna, no nie są bardzo przekonujące, żeby powiedzieć słabo.
1: No chociaż też, żeby przypomnieć, żeby było uczciwie, żeby nie tylko po PiS-ie czy po Konfederacji jechać, no też mamy ten zespół kryptowalut i mamy przedstawicieli Zonda Krypto na posiedzeniu 3 września, 2 września, rok temu, to mamy rocznicę, jeden dzień, tam był Gramatyka, tam był pan poseł Gomoła i minister Jaros.
2: I pół posła opozycji, żadnego posła Moskala tam nie było i to oni realnie pracowali nad rozwiązaniami korzystnymi dla Zonda Krypto. Realnie. Zresztą kto w Polsce stanowi prawo? No, koalicja rządząca, tak? Nie posłowie opozycji. Posłowie opozycji raczej wszystkie ich poprawki są odrzucane. I to oni realnie są nagrania, były nagrania, teraz są tylko w internecie, bo były po prostu na... A poza tym część była zamknięta tych posiedzeń tego tak. zespołu do spraw zarządzania krypto, no ale są nagrania z tego zachowane. I pokazują, jak bardzo przychylni posłowie obecnej koalicji rządzącej byli wobec firmy Zonda Krypto. Sam Kral mówi, że te poprawki PiS i zawetowanie przez prezydenta, to dla niego ten projekt mówi, to świetnie jest dla niego. No więc chodzi o to, że pan Kral miał rozległe kontakty prawdopodobnie w każdej opcji politycznej, a teraz robi się specjalnie szopkę przez wrzutki medialne zaufanych dziennikarzy, gdzie próbuje się skierować tylko atak na jedną stronę, żeby odium tego, co się samemu źle zrobiło w tej sprawie, żeby od siebie odrzucić. No, moim zdaniem przy sprawnie działających mediach w Polsce jest jak jest, to się nie uda. No, mam nadzieję, że winni, a coś mi się zdaje, że są po jednej i drugiej stronie, będą napiętnowani i pokazani, bo chodzi o to, żeby tego typu sytuacje nie powtarzały się w przyszłości, żeby tego typu piramidy, tego typu finansowe machlojki z udziałem przy pomocy jakichś polityków nie powtarzały się w przyszłości. No, niestety, jak pokazuje życie, mówiłeś tam o skoku Wołomin, teraz mamy to, to niestety będzie chyba cały czas, jak nie to, tamto. No, ten powinien być gorącym żelazem wypalony, ten styk tutaj interesów, lewych interesów i polityki po obu stronach, a wszystkie doniesienia z wczoraj pokazują, że ta afera jest dużo głębsza, że to jest mafia działająca od dawna, mafia, która pozostaje bezkarna, także przez działania obecnych służb.
1: No, co mówił Tomasz Grodecki, dziennikarz, publicysta, portal niezależna.pl. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Pięknego dnia, pozdrawiam.
1: Godzina 11:02. No, to trochę wróciłem do mojej starej formy. Lekko spóźniony serwis informacyjny.
4: Wiadomości w net.
5: Ponad 80 migrantów zginęło, płynąc z Gambii w kierunku Wysp Kanaryjskich. Na łodzi, która wyruszyła 26 dni temu, znajdowało się 120 osób. 128 osób, jak poinformowała agencja EFE, hiszpańskie służby ratunkowe dotarły do jednostki dziś nad ranem. Niemiecka policja prowadzi dochodzenie w sprawie podejrzanego podpalenia na tle politycznym na terenie budowy przed siedzibą firmy z branży technologii obronnych Rode i Schwarz w Monachium, poinformowała stacja BR24. Bawarska policja potwierdziła Reutersowi, że prowadzi śledztwo w sprawie tego incydentu. Dalsze szczegóły mają zostać podane później. Firma potwierdziła, że doszło do podpalenia i zapowiedziała, że wkrótce również przekaże więcej informacji. Według BR24 krótko po północy z samochodu rzucono materiały zapalające na plac budowy przed siedzibą firmy w dzielnicy Berg am Laim w Monachium. Jeden z ładunków zapalił się w pobliżu kontenerów budowlanych, powodując niewielkie straty materialne. Nikt nie został ranny. Policja zatrzymała w pobliżu miejsca zdarzenia 28-letnią kobietę i 38-letniego mężczyznę. Oboje są obywatelami Bułgarii. Rosja werbuje obywateli Danii do pomocy w planowaniu działań sabotażowych przeciwko duńskim firmom z sektora obronnego współpracującym z Ukrainą, poinformowała duńska służba bezpieczeństwa i wywiadu, czyli PET, która wykryła konkretne przypadki prób werbowania Duńczyków przez Rosję za pośrednictwem mediów społecznościowych i platform gamingowych. Werbowane osoby miały m.in. fotografować firmy lub infrastrukturę. Zdjęcia mogły być następnie wykorzystywane do planowania aktów sabotażu. Iran ostrzegał Stany Zjednoczone, że stanowczo odpowie na izraelską ofensywę przeciwko górskiemu grzbietowi w południowym Libanie, gdzie obok bojowników Hezbollahu ukrywają się irańscy wojskowi, poinformowały źródła agencji Reutera. Według libańskich źródeł bezpieczeństwa Hezbollah miał zbudować podziemne centrum dowodzenia oraz magazyny broni w obrębie grzbietu Ali al-Taher. Wzgórze góruje nad południowo-wschodnim Libanem i stało się jednym z najbardziej spornych obszarów w wojnie Izraela z Hezbollahem. Komunikat został przekazany w ubiegłym miesiącu. Tymczasem, mimo ostrzeżeń Donalda Trumpa, Iran uderzył dziś nad ranem rakietami i dronami w amerykańskie bazy w Kuwejcie, odpowiadając na naloty USA, w których zginęło około 20 osób, w tym cywile. Unijne rozporządzenie PPWR doprowadzi do ograniczenia handlu wewnątrz struktur europejskich i zabije małe firmy. Każdy przedsiębiorca, który będzie wysyłał cokolwiek do 27 krajów Unii, musi zarejestrować się w systemie kontroli obiegu opakowań w każdym z państw, do których będzie wysyłał swój towar, opowiadał w Poranku Wnet prezes Organizacji Pracodawców Adam Abramowicz.
4: Co ten producent teraz musi zrobić, żeby to wysłać? Musi się zarejestrować w tym systemie, zapłacić stałą roczną opłatę, choćby to była jedna paczka tylko, musi sobie tam ustalić przedstawiciela. Utrzymywanie przedstawiciela w każdym kraju, do którego się wysyła paczkę w Unii Europejskiej. No i jednocześnie ci, co produkują, muszą w tej chwili przeprowadzać badania swoich tych opakowań. Na przykład mały producent czekolady z Polski. Cennik takich badań 1500 euro za stwierdzenie, co tam w tych opakowaniach, czy coś jest szkodliwego, czy nie ma.
5: Mówił prezes Organizacji Pracodawców Adam Abramowicz. Rozporządzenie stało się oficjalnie częścią unijnego prawa 11 lutego ubiegłego roku. 12 sierpnia tego roku zaczął się czas stosowania pierwszych i najważniejszych obowiązków dotyczących m.in. zakazu niektórych substancji i oceny zgodności opakowań. Od roku 30 wejdą w życie surowsze cele dotyczące całkowitego recyklingu i stosowania materiałów z odzysku.
6: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
7: Autopromocja.
8: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
9: Sofa Surfing. Riksza Miłosierdzia w każdy piątek o 15. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
7: To była autopromocja.

0: Odyseja wyborcza.
1: Wracamy do Odysei Wyborczej. Jest godzina 11.11, a teraz naszym gościem jest ze swojego Centrum Dowodzenia Światem Cezary Gmyz, dziennikarz, tygodnik Do Rzeczy i Telewizja Republika. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry, witam państwa.
1: A, właśnie przypomniałem sobie, bo rzadko to robię, jeżeli państwo nas oglądacie na YouTubie, to można polubić ten film, można podbić ten film, będzie jeszcze lepiej, jeżeli ktoś jeszcze może podbijać filmy w czwartek pod koniec tygodnia roboczego. No i można subskrypcję na kanale Radia Wnet YouTube zostawić. Przekroczyliśmy 452 tysiące, idziemy po 453 tysiące. Może dzięki państwu się uda, więc tak, więc zachęcamy do lajkowania, podbijania, komentowania i subskrybowania. Będzie nam bardzo miło, bo temat jest ważny. Zacznijmy od razu od dużego, wysokiego C albo innego, chciałem powiedzieć dużego konia, ale to mogłoby być nietaktowne. Roman Giertych, wczorajszy wywiad Nikoli Suszek, siostry zaginionego formalnie, chociaż chyba się wygadał pan minister Żurek wczoraj, że zamordowanego Sylwestra Suszka, autora Beat Bay, czyli pierwowzoru, czy podstawy, na której powstała potem Zonda Krypto. Zobaczmy, jak działania w tej sprawie Romana Giertycha oceniała Nikola Suszek.
3: Jak pani podchodzi w takim razie do tego, że w sprawie pojawia się Roman Giertych właśnie jako obrońca?
4: Szczerze, pan Roman Giertych w 2025 roku około listopada chciał reprezentować mnie w moich sprawach przeciwko panu Mańkowi, czyli Marianowi W. i Przemysławowi Kralowi. Dla mnie jest to sprawa śmieszna, ponieważ pan Giertych chciał wyciągnąć ode mnie informacje na temat pana Przemysława Krala, a dzisiaj reprezentuje pana Krala i wydaje mi się, że po prostu pan Roman Giertych ma swoje jakieś tam ukryte działania, które będą działały na jego sposobność i na to, jakie on ma znaczenie, powiedzmy, w naszym rządzie. I wydaje mi się, że wreszcie, dziękuję, że pan w ogóle zadał takie pytanie i że wreszcie ludzie otworzą oczy, że pan Roman Giertych nie jest taką osobą, której można zaufać, bo za każdym razem jest on osobą bardzo kontrowersyjną i zawsze pojawia się tam, gdzie jest bardzo wielki rozgłos.
3: Dziękuję pani bardzo za tę rozmowę.
1: To był głos Piotra Witwickiego, opowiadała Nikola Suszek. Roman Giertych w sprawie Zonda Krypto zaangażowany nie od wiosny tego roku, tylko jeszcze od roku ubiegłego. Co to może oznaczać?
2: No, troszeczkę rzeczywiście jest dziwne, dlatego że wydaje się, że Roman Giertych usiłował reprezentować dwie strony tego konfliktu tak naprawdę, dlatego że Nikol Suszek jest od lat skonfliktowana z Przemysławem Kralem i go zwalcza wszystkimi metodami. Jak się wydaje, wówczas w listopadzie 2025 roku Giertych również zamierzał zwalczać Krala, którego w tej chwili reprezentuje. Mnie to jednak nie zaskakuje. Ja pamiętam opowieści Wojciecha Sumlińskiego, który wysunął pod adresem Giertycha bardzo ciężkie oskarżenia, między innymi o potajemne nagranie go, i potem ta rozmowa została przekazana wrogom Sumlińskiego, więc nie jestem w tym przypadku zaskoczony, ale w moim najgłębszym przekonaniu tej sprawie powinien się przyjrzeć rzecznik dyscyplinarny Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, no bo to ona jest właściwa do oceny etycznej tego typu zachowań.
1: A cała postać i pana mecenasa posła Giertycha, pana mecenasa Dubois, też prokuratora Wełny, bo zdaje się taki skład pojechał na wiosnę tego roku na Bliski Wschód, żeby zająć się sprawą i przejąć pana Krala pod opiekę swoistą.
2: No to jest coś absolutnie zdumiewającego, dlatego że to jest łamanie, nie znamy szczegółów, ale jak o tym słyszę, to
1: mówię tyle, ile ujawnił chociażby Robert Mazurek. Było dementi, ale bardzo słabe, z Romana Giertycha, pan Dubois, pan Wełna w ogóle się nie odnieśli, więc chyba sytuacja miała miejsce, Robert Mazurek ze swoich słów, ze swojego opisu zdarzeń się nie wycofał.
2: No, to jest jeszcze bardziej zdumiewające, dlatego że to jest łamanie kodeksu postępowania karnego. Nie wiemy dokładnie, w którym z państw Bliskiego Wschodu miało miejsce to spotkanie. Jest mowa o Izraelu, ale pada też nazwa Dubaj, czy Zjednoczone Emiraty Arabskie, czy Katar. To jest coś, co de facto stanowi złamanie prawa, no bo jeżeli oni byli na tym Bliskim Wschodzie i przesłuchiwali krala, nie wiadomo w jakim charakterze, no nie wiemy, czy już wówczas Giertych był obrońcą krala, nie wiemy, czy postawiono mu nowe zarzuty, ale tego typu czynności można wykonywać tylko w ramach pomocy prawnej. Co prawda, no istnieją takie domniemania, że gdyby się pojawił w polskiej placówce dyplomatycznej, to jako teren eksterytorialny można byłoby to doprowadzić, ale moim zdaniem tutaj mamy do czynienia z tak naprawdę z naruszeniem przepisów KPK, jeżeli to rzeczywiście się nie odbywało w trybie pomocy prawnej, no bo w takim trybie to owszem, oni mogli uczestniczyć w tym przesłuchaniu, natomiast przesłuchanie wtedy prowadzi przedstawiciel organów ścigania, czy też wymiaru sprawiedliwości kraju, w którym to się odbywa. No, bardzo bym chciał zobaczyć ocenę sądową, jeżeli tak rzeczywiście było, no bo mamy tutaj za mało szczegółów, no bo to w tym wypadku to jest takie ulubione określenie tego obozu rządowego, owoce zatrutego drzewa, czyli dowód przeprowadzony z naruszeniem prawa, a wręcz z jego złamaniem, jeżeli to rzeczywiście w ten sposób się odbyło.
1: Ale ma być inny dowód i to dowód nawet nie tyle chyba prawny, ile polityczny, czyli taśmy. Dzisiaj rano pan minister Żurek ujawnił, że są taśmy. Nie wiem, czy pan redaktor wie, jakie to miało być taśmy, bo część dziennikarzy twierdzi, że te taśmy są, ale tam nie ma polityków, więc one pod względem takiej kampanijnej wartości są nie tak znowuż istotne.
2: No, wiem, że istnieją nagrania w tym śledztwie i to nie wiem od dzisiaj, tylko no wiem, czy od wczoraj, bo wiemy, że była nagrana rozmowa pana Zaorskiego, który został wczoraj zatrzymany i ta rozmowa była relacjonowana, to była rozmowa o zadłużeniu, jak i w stosunku do BitBayu bodajże jeszcze, czy może już Zondy, już w tej chwili nie pamiętam, jakie było zadłużenie tego pana, jakie wierzytelności miał, więc no, to, że w materiale dowodowym są tego typu nagrania, no to wiemy już wcześniej, przypuszczalnie moim zdaniem właśnie o tych nagraniach mówił Waldemar Żurek.
1: Jakie one mogą mieć wpływ? No bo no, od jesieni, od zimy zeszłego roku Donald Tusk mówi o zondzie krypto jako o istotnej aferze i to wygląda jak plan trochę służb specjalnych, trochę plan polityczny i to rzadko spotykany na polskiej scenie politycznej, bo rozpisany na wiele miesięcy.
2: Być może rzeczywiście to jest plan polityczny, natomiast ja mam wrażenie, że tutaj będziemy mieli do czynienia troszeczkę z sytuacją komediową, kiedy to ktoś rzuca w czyjąś stronę, wydaje mu się granatem, a wyrzuca zawleczkę, granat zostawiając w ręku, który mu wybucha. No, jestem przekonany, że na dłuższą metę to bardziej zaszkodzi obecnemu obozowi rządzącemu niż obecnej opozycji. I jeżeli Donald Tusk myśli, że będzie na tym paliwie jechał, tym bardziej jeżeli tak myśli Giertych, no to rychło się okaże, że znacznie więcej za uszami mają w tej sprawie obecnie rządzący, którzy po prostu tak naprawdę nie doprowadzili do tego, żeby ludzie nie stracili swoich pieniędzy. No i tak to po prostu wygląda.
1: A to skoro jesteśmy przy rządzących, zobaczmy, bo powstał też zespół. Dzieje tego zespołu, który zajmował się kryptowalutami, już budzą wątpliwości. Wśród członków tego zespołu był poseł Polski 2050, pan Ćwik, który tak też się wypowiadał na jednej z sal sejmowych.
0: Który dzisiaj jest nazywany Zonda, faktycznie wyniósł się z Polski do Estonii, ale to może by posłowie Prawa i Sprawiedliwości odpowiedzieli nam, dlaczego się wyniósł za czasów ich rządów. Czy dlatego, że państwo nie potrafiliście stworzyć ram prawnych do tego, żeby Zonda mogła działać w Polsce i także z zakresu nadzoru KNF-u?
1: to fragment wystąpienia, ale faktycznie był taki czas, kiedy posłowie obecnej koalicji rządzącej mieli pretensje do poprzedników, że, no, że właśnie nie byli na tyle liberalni, odpowiedzialni, żeby takie firmy jak Zonda Krypto nie uciekały z Polski do Estonii.
2: No, jak wiadomo, wielkim przeciwnikiem kryptowalut, i to nie od wczoraj, jest Jarosław Kaczyński, który wręcz uważał, że należałoby zakazać na terenie Polski handlu kryptowalutami, więc wcale mnie to nie dziwi. Wiemy, że po prostu część Prawa i Sprawiedliwości, część polityków tego ugrupowania podejrzliwie podchodziło do tego typu instrumentów finansowych. Natomiast jeżeli jesteśmy przy ustawie, to ta ustawa, która została klepnięta przez Sejm, a zawetowana przez Karola Nawrockiego, od razu trzeba powiedzieć, nie spowodowałaby, żeby do wybuchu afery Zonda Krypto, żeby do upadku tej giełdy nie doszło.

0: się, że ta licencja zostanie bądź to w Estonii, bądź to na Malcie Zonda Krypto przyznana. No, nie doszło do tego, ponieważ załamała się giełda na skutek runu na kasy, który wykonali spanikowani klienci po wystąpieniu Donalda Tuska w Sejmie.
1: Rzeczywiście też klienci, którzy są anonimowi, o tym mówiłem z Tomaszem Grodeckim, że jest to dla mnie sytuacja trochę zastanawiająca, że wszyscy ci, którzy, że ja nie znam może poza panem Piesiewiczem nikogo, kto by się przyznał, że zainwestował w Zondę Krypto. Tak jak ludzie się przyznawali do GetBacku, że stracili pieniądze i chcą je odzyskać, bo po prostu swoje oszczędności tam ulokowali, do Ambergoldu, do Skoku Wołomin, w wielu innych aferach byli ci pokrzywdzeni, którzy rzeczywiście także do naszego studia przychodzili i mówili, jak to wyglądało, a tutaj nikt nie chce do nas przyjść i opowiedzieć, jakie pieniądze, skąd pozyskane i w jakiej ilości włożył do Zondy Krypto. A pan redaktor się uśmiecha, Cezary Gmyz.
0: Ja na szczęście nie straciłem na Zonda Krypto, dlatego że powiem szczerze, no, nabyłem po drodze trochę wiedzy o kryptowalutach, ale ta wiedza raczej skłaniała mnie do ostrożności, do nieinwestowania w tego typu środki, więc w tym wypadku nie jestem stratny. Zresztą nie miałem też wolnych środków, żeby ulokować to w kryptowalutę. Jak sobie pomyślę, ile dzisiaj kosztuje jeden Bitcoin, no to mógłbym wszystkie swoje kredyty pospłacać takim,
1: tylko, takim walorem. Tylko jeden. No dobrze, wróćmy się na chwilę do ministra Żurka. Powiedział dzisiaj w Polsat News, tak, mamy taśmy w prokuraturze, nie mogę powiedzieć, kto to już pan redaktor powiedział, kto może być nagrany. Proszę o zwolnienie, ale też apel absolutnie. Proszę zwrócić uwagę, że pojawiły się przełomy w śledztwie, tak jak w przysłowiu polskim, uderz w stół, a nóżle się odezwą. Natychmiast pan Moskal zaczął publikować, gdzie i z kim był. Wcześniej pan Piesiewicz zaczął się tłumaczyć z zegarka i tak mówi pan Żurek, czyli co, to trochę taki blef, te taśmy, no bo tu już powiedzieliśmy, kto tam może być, ale mamy taśmy, nie użyjemy ich i będziemy trochę szantażować, że może ktoś jeszcze się przyzna, jak, w co gra tak już publicznie, w tych publicznych wypowiedziach minister Żurek.
0: Wie pan, no, w świecie służb istnieje takie żargonowe powiedzenie o rozpalaniu drutów. Co to jest rozpalanie drutów? To jest taka metoda, którą służby stosują w momencie, w którym się coś dzieje, następuje realizacja jakichś tam spraw, a pozakładali druty, czyli podsłuchy. No i usiłują wtedy doprowadzić do pewnego rodzaju paniki wśród osób, które są zaangażowane, dajmy na to, jakiś przestępczy proceder. I wpuszcza się do opinii publicznej taki przeciek, że coś tam jest, no i liczy się na to, że osoby, które dopuściły się jakichś niecnych rzeczy, zaczną do siebie wydzwaniać, czy zaczną się kontaktować, powiedzą coś, co się przyda służbom czy prokuraturze. No to jest dość stara metoda.
1: Pytanie, czy będzie skuteczna? Do tych taśm jeszcze, czego się spodziewać, czego pan redaktor się spodziewa, co wiemy? No wiemy, że kto tam może być nagrany, ale on się, tak powiem, biznesmeni z otoczenia, bo tam też jest mafia paliwowa w całej tej sprawie, jako ci, którzy dali podstawę finansową pod całą aferę.
0: No, być może rzeczywiście u początku tej afery legły rzeczy związane z karuzelami wałtowskimi. Wiadomo, że tak zwany Manik to jest osoba, która jest zaangażowana w handel paliwami, miał bazę paliwową, gdzie ostatni raz widziano Sylwestra Suszka. No, wczoraj też słyszeliśmy, że jeszcze BitBay był w ten sposób urządzany, że były sztucznie generowane obroty na tej giełdzie, co zachęcało innych do inwestowania, ponieważ można było w tamtym okresie zarobić. To troszeczkę przypomina tak zwane karuzele finansowe. Jeżeli rzeczywiście się to potwierdzi, to są działania, no, które w sumie są penalizowane, dlatego że no, tak naprawdę próba wpływania na kursy walut poprzez lipne transakcje i generowanie dużych zysków, żeby zachęcić innych do tego, do inwestowania, no to jest coś, co czym się powinna zainteresować również prokuratura.
1: Nie wiem, czy zainteresuje się tym pan minister Żurek. Konkludując wątek Zondy Krypto, co się może wydarzyć w najbliższych dniach, bo tutaj dużo jest spekulacji. No

0: I sam minister Żurek zapewnia, że będą dalsze zatrzymania.
1: No, ja nie siedzę w głowie prokuratora referenta, który podejmuje decyzje o tak zwanych realizacjach, czyli o zatrzymywaniu kolejnych osób i zbieraczym dokonywaniu przeszukań. Wiem, że no, ta afera jest zaplanowana jako coś, co ma obniżyć poparcie obecnej opozycji, natomiast tak jak już podkreślałem wcześniej, jestem przekonany, że koalicja rządowa w tej chwili spaceruje krawędzią żyletki, łatwo bardzo się może z tej żyletki osunąć, no, ponieważ ma też swoje za uszami.
0: Ale te taśmy mogą pogrążyć także obecny rząd, że jeżeli tam będą, wyjdą te kontakty, czy pewien, bo ja wiem, pewna opis sytuacji, który by wskazywał, że obecny rząd w jakiś sposób grał w tej aferze.
1: Wie pan, ja nie chcę spekulować, nie znając tych nagrań. No, wiemy, co było w tym nagraniu Zaorskiego, natomiast nie wiemy, czy jest więcej tych nagrań. Ja też tego nie wiem, więc ciężko mi po prostu odpowiedzieć na to pytanie.
0: To jeszcze, pozostając jakoś tak dzisiaj, Cezary Myz nie po raz pierwszy w swojej karierze będzie w dokład taśmy się poruszał. Tygodnik do rzeczy trzymam w ręku, ale poprzedni numer, bo aktualny zabrał mi Milo Kurtis i nie oddał, więc nie zdążyłem przeczytać. Pozdrawiamy Milo Kurtisa, ale mam poprzedniego tygodnia i nie zapomniałem o nim, a tam jest taka ciekawa notka. Nasze wiewiórki zaklinają się, że po mieście chodzą taśmy i to nie byle jakie, ponieważ na nich ma wybrzmiewać głos, którego nie da się pomylić z żadnym innym, głos Grzegorza Brauna. Wiewiórki przekonują, że Grzegorz rozmawiał o ściąganiu do Polski siły roboczej z dość odległych regionów, a mianowicie z Afganistanu i Pakistanu. Brzmi to dość wiarygodnie, bo przecież nie z Ukrainy, żartobliwie puentujecie. To oczywiście fragment kroniki dwaj panowie G, czyli pan Gociek i pan Gmyz, którzy na zdjęciu są w takim splocie trochę zapaśniczym. Notka, która przyszła bez echa. Ja ją trochę wyciągnąłem, bo została mi w pamięci. Ja archiwizuję sobie rubrykę dwóch panów G i często do niej wracam. Nikt tego wątku nie podjął, to ja go podejmę, o co może chodzić. Faktycznie jest tak, że po tym spotkaniu w Brukseli z jednym z hinduskich działaczy partyjnych, który działa w partii Modiego, ale też na drugi etat zarządza fundacją Global Work Pathways, czy jakoś tak to się nazywało, która zajmuje się ściąganiem globalnych migrantów z południa globalnego na zachód.
1: Ja tej taśmy nie słyszałem, natomiast rzeczywiście krąży taka pogłoska po mieście. Dodatkowo no, tego akurat my żeśmy nie napisali w nocy. Pogłoska utrzymuje, że Grzegorz Braun został nagrany przez swoich, więc to jest jeszcze bardziej interesujące. Natomiast tak długo, jak się ta taśma nie pojawi w obiegu, a spodziewam się, że im bliżej wyborów, tym więcej tego typu materiałów będzie krążyło, tak długo no, nie jesteśmy w stanie potwierdzić, podkreślam, jest to informacja, którą słyszeliśmy z dwóch źródeł niezależnych od siebie, natomiast tak długo, jak nie znamy treści nagrania, nie słyszymy tego charakterystycznego głosu, nie jesteśmy w stanie tego sfalsyfikować, jak to się mówi.
0: My dzisiaj więcej powiemy, bo dużo zajmujemy się PiS-em, dużo Platformą, rozpadem PiS-u, też do Konfederacji sięgamy często, do Lewicy, do PSL-u ostatnio ze sprawą pana Serafina sięgamy, a dość mało media mówią o tym, jak wewnętrznie żyje korona, bo jest dość szczelna, teraz chyba się rozszczelnia, bo tam jest dość duży rozłam, pojawiają się też nagrania osób rozgoryczonych, więc teraz do naszej palety partii, którymi się zajmujemy, dołącza korona Grzegorza Brauna, więc kolejny obiekt do opisywania, to więcej po godzinie 19 z Józefem Orłem powiemy. Na koniec, jak już wspomniałem, to o Serafina zapytam. Panie redaktorze, tu już trochę prywatnie, o co chodzi w tej aferze i co pan myśli o panu Serafinie? Były kiedyś taśmy Serafina, polityk też z wieloma aferami związany. No a teraz nagrywa filmiki, chodzi po mediach, no i opowiada, co to robią jego koledzy z PSL-u. Ciekawa figura, co to dobrze znaczy?
1: To ma dość dużą siłę rażenia, dlatego że Serafin, przypomnijmy, no, to była jedna z najbardziej wpływowych postaci wśród ludowców, człowiek, który rzeczywiście należał że tak określę, do twardego jądra decyzyjnego. Człowiek, który również jako...
0: To tylko proszę, Władysław Serafin, żeby nie było, bo jest ten drugi Serafin, to jest w Brukseli, tak? Żeby nie mylić się, to Władysław Serafin, były poseł PSL-u.
1: No i również członek, który stał od wielu lat na czele takiej federacji, która grupowała kółka rolnicze, która jest bezpośrednim zapleczem PSL-u. Człowiek, który ma pojęcie o tym, jak były układane rozmaite interesy, czy to w agencjach państwowych, takich jak Agencja Rynku Rolnego, czy Agencja Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa, osławiony ARiMR, czy inne agencje, które w tym obszarze działały, więc to jest człowiek naprawdę bardzo dobrze poinformowany i ta wiedza, którą się dzieli, no może być bardzo, bardzo interesująca.
0: Dalej mitoman, czy jednak posiadacz realnej wiedzy, którą może się pobłonić?
1: Nie, na pewno opinie. Posiadacz temat na pewno posiadacz realnej wiedzy. Nie wiem, czy nie koloryzuje pewnych rzeczy, natomiast to, że wiedzę o życiu wewnętrznym ludowców olbrzymią posiada, no nie jest to żadną tajemnicą dla ludzi, którzy się zajmowali obserwowaniem polityki ludowców.
0: No to co? Taśmy tu, taśmy tam, Serafin po środku będzie ciekawy, to będzie bardzo ciekawa kampania. Cezary Gmyz, dziennikarz śledczy, tygodnik Do Rzeczy, Telewizja Republika. Dziękuję bardzo za rozmowę, a my szybko kończymy, bo za sekundę Studio Wilno. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia. O Patronajcie Państwo pamiętajcie, bo my się utrzymujemy dzięki Państwa zaangażowaniu i nisko się naszym patronom kłaniam. Jeśli nas Państwo słuchają, to warto nas wspierać, warto zajrzeć, warto poświęcić te 5, 10, 15 zł miesięcznie. Jeżeli ktoś może więcej, to będzie nam bardzo, bardzo miło, żeby utrzymać niezależność Radia Wnet, na czym nam bardzo zależy i za to bardzo Państwu dziękujemy. Kończymy edycję wyborczą. Czas na Studio Wilno.
2: Odyseja wyborcza.
3: Studio Wilno. Głos prosto z serca Wilna.
4: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.
5: Drodzy Państwo, witam serdecznie w naszym czwartkowym spotkaniu z Wilna. To audycja o Polakach na Litwie, o jej historii, kulturze, pamięci, ale przede wszystkim także o tym, czym żyją dzisiaj. Bo historia jest ważna, ale wspólnota żyje przecież także tym, co dzieje się tu i teraz. Dziś jest 3 września, za nami pierwsze dni nowego roku szkolnego. Dla tysięcy polskich rodzin na Litwie był to moment szczególny. Z jednej strony radość, bo polskie szkoły wciąż przyciągają dzieci i młodzież, z drugiej zaś niepokój związany z kolejnymi zmianami w systemie edukacji. O tym wszystkim w dzisiejszym programie. Agata Antoniewicz przy mikrofonie w audycji nadawanej z wileńskiego hospicjum. Za oknem świeci dziś pięknie słońce, temperatura powietrza jest około 17 stopni na plusie i wybiła godzina 12.30 na wileńskim zegarze, na polskim wybiła godzina 11.30.
2: Wileński przegląd zdarzeń.
5: Koniec sporu o dwujęzyczne tablice w rejonie wileńskim. Litewski Naczelny Sąd Administracyjny stanął po stronie samorządu. Stąd w zasadniczej części oddalił apelację Państwowej Inspekcji Językowej, która domagała się usunięcia polskich nazw miejscowości Bieliszki i Orzelówka z tablic ustanowionych na terenie rejonu. Tym samym utrzymano wcześniejsze rozstrzygnięcie Sądu Administracyjnego Regionu, który w styczniu tego roku oddalił skargę inspekcji. Spór rozpoczął się w 2023 roku, gdy Wileńska Komisja Językowa nakazała, aby tablice z nazwami tych miejscowości były wykonywane wyłącznie w języku litewskim, uznając je za publiczne napisy niepodlegające przepisom ustawy o języku państwowym. Mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz zakwestionował tę decyzję, argumentując, że chodzi o dekoracyjne tablice, a nie znaki drogowe. Najnowsze orzeczenie jest prawomocne. Od decyzji litewskiego Naczelnego Sądu Administracyjnego nie przysługuje odwołanie. Już w najbliższy weekend Wilno zmieni się w wielką scenę muzyki, kultury i sportu. Od 4 do 6 września odbędą się po raz 34 Dni Wilna. Największy festiwal miejski, na który wszystkie wydarzenia są otwarte i bezpłatne. Na Placu Katedralnym zagrają m.in. Kamaniusi Silalis, Free Finga, Justinas Jarutis i Donatas Montvidas, a na miłośników mocniejszych brzmień czeka nowa scena Heavy Terrace. Nie zabraknie także sportowych emocji. Ponad 70 klubów przygotuje ponad 100 aktywności od turniejów i treningów po spływy kajakowe w Wilnie. Aleja Gedymina wypełni się sztuką, designem, literaturą i gastronomią, a w Ogrodzie Bernardyńskim swoje tradycje zaprezentują mieszkające w Wilnie społeczności z całego świata też. A wieczorem Wilno rozbłyśnie na niebie nad Białym Mostem, pojawi się widowiskowy pokaz dronów, a nocne życie w miasta przejmą kluby uczestniczące w wileńskich nocach. I tak jeszcze dla przypomnienia, bo już jutro z Krakowa wyruszy niezwykle charytatywna wyprawa Żukiem dla Życia, której celem jest pomoc wileńskiemu hospicjum dla dzieci i dorosłych w Wilnie. Stary Żuk wraz z 7-osobową zalogą pokona 1000 kilometrów, przemierzając Polskę i Litwę, by 3 września dotrzeć do Wilna. W czasie podróży uczestnicy odwiedzą wiele miejsc, spotkają się z ludźmi, instytucjami i firmami, opowiadając o hospicjum i zachęcając do wspierania jego działalności. Wyprawie przyświeca konkretny cel – zebranie około 350 tysięcy złotych, czyli właśnie dokładnej kwoty odpowiadającej kosztom funkcjonowania hospicjum przez jeden miesiąc. To będzie nie tylko podróż starym Żukiem, ale przede wszystkim droga dobra, nadziei i solidarności prowadząca z Krakowa do Wilna, od Jezu, ufam Tobie do Ostrej Bramy. A za chwilę utwór muzyczny Faustasa pod tytułem Tu ir aż, czyli Ty i ja. Posłuchajmy.

0: Wilno.
1: Około 800 pierwszoklasistów rozpoczęło naukę w polskich szkołach w Wilnie i na Wileńszczyźnie. To ważna wiadomość. Pokazuje, że rodzice nadal chcą, aby ich dzieci uczyły się po polsku. Aby szkoła była nie tylko miejscem zdobywania wiedzy, ale również miejscem zachowania języka, kultury i tożsamości. Moim gościem jest dziś Adam Waszkiewicz, dyrektor Gimnazjum Świętego Jana Pawła II w Wilnie. Człowiek od lat związany z polskim szkolnictwem na Litwie, który z perspektywy dyrektora, nauczyciela i wychowawcy obserwuje zmiany zachodzące w edukacji, ale także codzienne życie młodych Polaków w Wilnie. Panie dyrektorze, witam serdecznie i dziękuję za przyjęcie zaproszenia do programu.
2: Panią redaktor, witam słuchaczy.
1: No to może pierwsze pytanie. Jaka polska szkoła na Litwie odnajduje się w tej, jak właśnie polska szkoła na Litwie odnajduje się w tej rzeczywistości?
2: Ja myślę, że tradycyjnie dobrze odnajdujemy się w tej rzeczywistości i Litwa jest jedynym krajem na świecie, gdzie szkolnictwo w takim zakresie istnieje. Po prostu ta sytuacja pozwala nam od początkówki do gimnazjum i do matury doprowadzać dzieci, nauczając ich po polsku.
1: Czy reformy, które teraz właśnie są wdrażane, wzmacniają szkołę, czy nakładają na nią kolejne obciążenia?
2: Ja myślę, że każda reforma, jeżeli jest dobrze przemyślana, to ten system oświaty wzmacnia. Natomiast z tego doświadczenia to raczej szkoła i nie tylko Polska na Litwie wymaga jakiejś fazy spokoju, żeby to trochę się uporządkować, bo te ciągle zmiany i ciągle reformy, które no z mego punktu widzenia nie są do końca przemyślane, to tylko zakłócają normalną pracę. To ostatnio możemy stwierdzać, że te próby zrobienia lepiej jakoś na lepiej nie wychodzą.
1: Jak wyglądała szkoła 1 września i z jakimi nadziejami, ale także z jakimi obawami rozpoczęliście ten nowy rok szkolny?
2: No, 1 września zawsze szkoła wygląda fajnie, dlatego też, że jak ze strony nauczycieli, tak i ze strony uczniów jest taka nieprzeparta chęć i parcie do wiedzy. No, potem po pierwszym tygodniu zajęć to gdzieś ten zapał tak u niektórych przepada, ale 1 września właśnie mi się podoba, dlatego że wtedy, teraz wszyscy wiemy, czego przychodzimy do szkoły.
1: Czy liczba pierwszoklasistów właśnie w tym roku, jest ich 800, pokazuje, że rodzice nadal bardzo mocno ufają polskiej szkole na Litwie?
2: Ja myślę, że te liczby to mogłyby być ciut większe, dlatego że no, demografia robi swoje, ale jednak też mamy też takie wybory rodziców, że wybierają szkołę w języku litewskim i nie wiem, czy to jest dobre właśnie dla tego małego dziecka i dla zachowania tożsamości w przyszłości. Ale to jest decyzja rodziców i chyba na tą decyzję wpływa też, jak te nasze szkoły pracują. Jeżeli będziemy mieli dobre wyniki, a takowe mamy, to ja myślę, że to jest najlepsza zachęta i najlepszy argument przemawiający właśnie za szkołę z polskim językiem nauczania.
1: Mówi pan właśnie o wynikach. Co jest największym sukcesem polskiego szkolnictwa, z którym wchodzimy w ten 2026-2027 rok? Co jest powodem do niepokoju?
2: Ja myślę, że najlepszym sukcesem to są, że tak powiem, kariery naszych wychowanków. I teraz właśnie odbywa się takie liczenie tych, którzy dostają się na studia, którzy wybierają studia, i muszę stwierdzić na przykładzie własnego gimnazjum, że właśnie ta chęć kształcenia się i pobierania nauki dalej jest dość duża, prawie 80%, czasami nawet więcej wybiera studia wyższe. W tym roku mieliśmy obawy, dlatego że ten powszechny obowiązek odbycia służby wojskowej, to myślałem, że trochę nam zawadzi, ale na te odsetki liczenia tych podejmujących studia wyższe jakoś to nie wpłynęło, chociaż no, niektórzy od razu poszli sobie odwalić tego woja, tych 9 miesięcy, żeby potem mieć spokój. No i te rezultaty nas cieszą. Ja miałem promocję dość dużą, bo 128, ale teraz tak preliminarnie policzyłem, 16 wybrało studia medyczne, które no, liczą się takie no, prestiżowe. Jasna rzecz, nie wszyscy dostali się na te miejsca, które są bezpłatne, opłacone przez państwo, bo na przykład na odontologię to takich miejsc w ogóle chyba nie ma. To tam ci, którzy poszli na ten kierunek, to mają te płatne studia, chociaż z tej praktyki wiem, że po roku czy dwóch przechodzą na te miejsca płatne, bo tam trochę odsiew jest, a nasi uczniowie są przyzwyczajeni do wyzwań i jakoś dają radę. To cieszy takie wybory i ten taki argument przemawiający za szkołę z polskim językiem nauczania może być ten duży odsetek udających się na studia, jak też nasi wychowankowie, którzy po studiach robią świetne kariery na Litwie. I prawda jest taka, że większość studiuje właśnie na Litwie, pobiera naukę i potem pracuje dla tego kraju i dla tej społeczności. To cieszy.
1: Od 1 września uczniowie klas pierwszych, od pierwszych do czwartych w szkołach mniejszości narodowych mają 7 godzin języka litewskiego tygodniowo zamiast 5. Jak ta zmiana wygląda w praktyce z perspektywy dyrektora szkoły? Wiem, że pan dyrektor nie ma zbyt styczności właśnie z pierwszymi, czwartymi klasami, ale może ma rozeznanie w tym zakresie. Jak to w ogóle mówią dyrektorzy innych może szkół?
2: Nie, na pewno mam to rozeznanie, dlatego że to taka dyskusja była dość szeroko omawiana, dlatego że dotychczas o tych ilości godzin wysiedzianych w ławkach decydowało Ministerstwo Zdrowia, a w tym wypadku teraz, znaczy o ilości godzin wpleania nauczania od tego roku decyduje ministerstwo i ministerstwo właśnie wybrało taką drogę, dlatego że w ustawie o oświacie jest zapisane, że języka litewskiego nie może być mniej niż języka ojczystego. No i to i tak od przyjęcia ustawy oświaty do tego roku to minęło dość dużo czasu, ale sąd nakazał właśnie spełnić ten warunek i ministerstwo poszło najłatwiejszą drogą. Mechanicznie pozwoliło dzieciom w początkówce w klasach polskich być w ławkach o 1-2 godziny dłużej niż rówieśnicy w szkole litewskiej i to trochę smuci, dlatego że ja uważam, że no, trudniejsza, ale bardziej efektowna droga byłaby kształcenie kadry nauczycielskie i danie dla nauczycieli instrumentu, bądź, ponieważ do klasy pierwszej z polskim językiem nauczania przychodzi bardzo zróżnicowana, że tak powiem, klasa, bo znajomość litewskiego różni się od zera do prawie takiego dobrego do komunikacyjnej znajomości litewskiego i te dzieci wpadają do jednego nauczyciela i nauczyciel musi przynajmniej szykować się do lekcji na trzech różnych poziomach, to może by skuteczniejszym rozwiązaniem byłoby nie zwiększanie ilości godzin, ale po prostu podział tej klasy przynajmniej na dwie grupy, ale to chodzi też o nauczycieli, a tych nauczycieli, lituanistów brakuje i nie tylko w szkołach polskich, ale i litewskich.
1: Właśnie, a jeszcze zastanawiam się, co z tym językiem polskim? Czy można jednocześnie bardzo dobrze nauczyć dziecko języka państwowego i tym samym chronić jego ojczysty język? Gdzie powinna przebiegać ta granica?
2: I ja myślę, że można i mamy takie przypadki, że młodzież na maturze z języka litewskiego otrzymuje te najwyższe oceny od 86 do 100, czasami zdarza się ta setka, to znaczy w takich, nie powiedziałbym, że 100%, ale w wielu przypadkach można nauczyć i języka ojczystego i języka litewskiego. Po prostu chodzi o chęć, no i chodzi jeszcze o to, że dotychczas w szkołach polskich nie mamy tego warsztatu nauczycielskiego, instrumentu, podręczników. Właśnie od początkówki zaczynając nie ma podręcznika nauczania dzieci, którzy przychodzą ze znajomością innego języka, nie litewskiego, nie przynoszą litewskiego do szkoły, a mamy ten sam podręcznik, co i w szkołach litewskich. I to jest, powiedziałbym, nieprawidłowo. To jest jakby tak, jak z Mercedesem ostatniej klasy pojechać do ślusarza, który ma na wyposażeniu tylko młotek. No.
1: A czy mam poczucie przy kolejnych właśnie reformach, że te reformy właśnie poświęcają więcej uwagi specyfice szkół mniejszości narodowych, nie generalnie całemu szkolnictwu jakiemu takowemu w państwie, tylko właśnie bardziej dotykają szkoły mniejszości narodowych?
2: Nie, ja myślę, jeżeli te reformy będą pomyślane pod tym kątem, to raczej szkoła polska nie zyska, dlatego że to jest coś, co wymaga większej uwagi, większego zaangażowania i większych pieniędzy, dlatego że nawet kwestie podręczników, jeżeli weźmiemy, mamy 800 pierwszaków, dla nich przygotowanie podręcznika to jest niemożliwe, tłumaczenie podręcznika to już jest możliwe, ale to tłumaczenie też się spaźnia i ten podręcznik jest o wiele droższy dla szkoły polskiej, ale chodzi o to, że ten podręcznik dla szkół mniejszościowych nie jest przygotowywany.
1: Rozumiem. Reorganizacja małych polskich szkół. Jednym z najbardziej drażliwych tematów pozostaje optymalizacja sieci szkół. Co oznacza ona właśnie dla polskiej społeczności? Racjonalizację systemu czy zagrożenie dla małych lokalnych szkół?
2: Nie, na pewno to zagrożenie dla małych lokalnych szkół, jak widzimy na przykładzie szkoły Komolowskiego i Połuknia. To mamy te przykłady, kiedy właśnie ta reorganizacja działa tak topornie, dlatego że samorząd nie jest zainteresowany utrzymaniem takich szkół i no, po prostu nie jest zainteresowany, nie wiem, w tych wyborcach nawet mówiących po polsku i oddających dzieci do polskiej szkoły i to trochę dziwi. I właśnie w tym wypadku szkoła polska, jeżeli mamy w tej samej miejscowości szkołę polską i szkołę litewską, no to na pewno przy demografii na przykład zmniejszającej się ilości dzieci, to będzie cierpiała szkoła polska. I dlatego ważnym jest, żeby te szkoły, które mamy w terenie, miały taki poziom, żeby rodzice chcieli oddać dzieci do polskiej szkoły.
1: Wspomniał pan właśnie o demograficznych aspektach. Czy konsolidacja szkół rzeczywiście wynika przede wszystkim z argumentów demograficznych i ekonomicznych? Czy czasami nie bierze pod uwagę znaczenie szkoły dla lokalnej polskiej wspólnoty?
2: Nie, to właśnie wygląda na to, że czasami działają inne argumenty niż demografia, bo na przykładzie właśnie tego Notrockiego widzimy, że szkoła polska i litewska miały taką samą ilość dzieci, ale jedna została zdegradowana, a druga została średnią szkołą.
1: No i jeszcze jedno zagadnienie, no bo właśnie na Litwie nadal brakuje ponad 250 nauczycieli, szczególnie nauczycieli przedmiotów ścisłych. Jak ten problem wygląda w państwa gimnazjum?
2: No, w gimnazjum Świętego Jana Pawła II mamy to na ten rok rozwiązane. No, mamy bardzo dobrych nauczycieli emerytów, którzy zgodzili się jeszcze w tym roku nas wspierać i pomagać. No, natomiast intensywnie szukamy właśnie tych młodszych. Na horyzoncie nie bardzo widać, ale czasami się udaje. I na ten rok mamy, że tak powiem, zabezpieczone wszystkie klasy, tylko no, pensum godzin tygodniowych niektórych nauczycieli no, jest trochę za duże.
1: No właśnie, a co trzeba zrobić, aby młody człowiek po studiach chciał zostać nauczycielem i pracować w polskiej szkole na Litwie?
2: No nie wiem, bo no, w 25 roku już zawód nauczyciela na Litwie miał być zawodem prestiżowym, natomiast jakoś nie widać bardzo dużo chętnych na progu szkoły, żeby zacząć swoją karierę i właśnie taki przykład, jak miałem 128 maturzystów i tylko jedna dziewczyna wybrała studia pedagogiczne, no to odsetek bardzo mały.
1: No a nauczyciele mówią o chaosie też związanym z częstymi zmianami programowymi. Jak dyrektor szkoły odbiera sytuację, w której programy nauczania są modyfikowane niemal w ostatniej chwili?
2: No najczęściej tak bywa, że właśnie te zmiany dotyczące programów i siatki godzin przychodzą nam latem, wtedy kiedy mamy urlopy i teraz właśnie nauczyciele próbują intensywnie stworzyć swoje plany nauczania, dlatego że no niektóre tematy wypadły, że no znowu te zmiany i że czasami trzeba dobrze poszukać, gdzie ten temat, czy w ogóle zniknął na przykład z programu matematyki, czy zjawił się gdzieś w starszych klasach. No i trzeba trochę uwagi poświęcić, dlatego że chyba jeszcze te zmiany nie są ogłoszone oficjalnie, tylko nieoficjalnie. No to trochę nauczyciele muszą uważać, no szczególnie uważamy w tych klasach maturalnych, dlatego że tam nie ma żartów, jak jakiś temat by nam wypadł.
1: No a częste zmiany chyba programowe rzeczywiście chyba nie za bardzo poprawiają jakość edukacji, czy wręcz przeciwnie, powodują zmęczenie i poczucie braku stabilności wśród nauczycieli.
2: No to właśnie to jeden może z powodów, dlaczego w szkołach nie mamy dostatecznej ilości nauczycieli, a żartem mówiąc, to chyba ministerstwo bardzo wierzy w tych nauczycieli, którzy pracują, bo pracują bez podręcznika przy częstych zmianach podstaw programowych, a jednak dają rady. No to nie wiem, ile jeszcze będą próbowali wytrzymałość nauczycieli i czy w taki sposób uda się, i nie mówimy tylko o szkołach polskich, czy uda się właśnie utrzymać, czy dojść do tego, żeby zawód nauczyciela był prestiżowym zawodem.
1: No i też dużo informacji właśnie jest i w mediach odnośnie telefonów w szkole, który stał się dużym problemem, że potrzebne były odgórne regulacje w naszym państwie. Czy ograniczenie korzystania ze smartfonów może poprawić koncentrację uczniów i relacje między nimi? Czy młodzież po prostu znajdzie inne sposoby korzystania z technologii? Jak to według pana dyrektora wygląda?
2: Nie, ja myślę, że musimy nauczyć się pracować z technologią, ale też nauczyć się czasami zrezygnować z ekranu i to jest też no, poniekąd zadanie szkoły. My pracując z młodzieżą 15-18 lat nie możemy zabronić przynoszenia telefonów do szkoły, tym bardziej, że ta ustawa nakazuje szkołom przygotować porządek korzystania, ale nie zabrania telefonów. Przecież no, ja bym tą ustawę widział tak, że klasa na przykład 1-8 nie ma telefonów w szkole i wtedy byłoby to jasna sytuacja. A my próbujemy ze swoją młodzieżą się dogadać i uświadomić ich, że częste korzystanie na przykład podczas przerw, przewijanie bądź tam granie w telefonie, to nie pozwala im odpocząć, nie pozwala potem im skupić się, a lekarze neurolodzy to już przecież są badania, które udowadniają, że młodzież, która nadmiernie korzysta z ekranu, ma trudności ze skupieniem, ma trudności z porozumiewaniem się, ma trudności z czytaniem i ma predyspozycję ulegać innym zależnościom, hazardom, narkotykom, alkoholowi w przyszłości, jeżeli w dzieciństwie korzystają nadmiernie z telefonu. I to jest argument, który powinien do mądrego, młodego człowieka przemawiać. No jeśli nie przemawia, no niestety.
1: A patronem pana gimnazjum jest święty Jan Paweł II. Jak w świecie właśnie takich reform, nowych technologii, mediów społecznościowych i szybko zmieniającej się Europy przekazywać młodzieży wartości, które nie tracą na aktualności?
2: Ja myślę, że te podstawowe wartości właśnie nie zmieniają się od 2000 lat, a nawet chyba więcej. I dlatego nie ma takiego rozgłosu między patronem i jego nauką, a tym, co musimy młodzieży przekazać. W jakim stopniu to potrafimy w czasie teraźniejszym przekazać młodzieży, to w dużym stopniu zależy od rodziny, dlatego że tu szkoła sama właśnie w tym budowaniu systemu wartości raczej nie da rady i bardzo liczymy na pomoc rodziców i mamy taką pomoc. Jeżeli jest ta pomoc, to wtedy rezultaty są, powiedziałbym, nawet piękne.
1: No tak, do wychowania tego młodego człowieka potrzebna jest współpraca i czynniki nie tylko można polegać na szkole, tylko właśnie na rodzicach. I pytanie na koniec. Kiedy pan patrzy na dzisiejszych uczniów polskiej szkoły w Wilnie, czego najbardziej obawia się pan o ich przyszłość, a czego najbardziej jest pan pewien? Czy za 10-20 lat nadal będziemy mogli powiedzieć, że polska szkoła na Litwie jest jednym z najważniejszych filarów polskiej wspólnoty?
2: No, może zacznę od końca. To na pewno szkoła jest i zostanie tym najważniejszym filarem utrzymywania polskiej tożsamości na Litwie. Natomiast obawiam się, że ta globalizacja i kosmopolityzm będzie w naszych rodzinach, że tak powiem, bardziej obecny i wtedy te wybory właśnie rodziców pójść na skróty i myśleć, żeby byłoby łatwiej, prościej, wygodniej i mniej czasu, to tego się obawiam.
1: Panie dyrektorze, bardzo dziękuję za tę rozmowę.
2: Proszę, dziękuję.
1: Myślę, że dzisiejsza rozmowa pokazała, że każdy, kiedy mówimy o polskiej szkole na Litwie, nie mówimy wyłącznie o edukacji, my mówimy o języku, mówimy o historii, mówimy o tożsamości. I chyba właśnie tutaj kryje się największe wyzwanie. Z nami był pan dyrektor Adam Blaszkiewicz, dyrektor Gimnazjum Świętego Jana Pawła II w Wilnie, a audycję prowadziła Agata Antoniewicz. Życzę państwu miłego dnia i do usłyszenia już niebawem, w najbliższy czwartek. Pa, pa.
0: Studio Wilno. Głos prosto z serca Wilna.
3: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.
4: Wiadomości wnet.
5: Ambasador Federacji Rosyjskiej Georgi Michno został wezwany do MSZ, poinformował rzecznik resortu Maciej Wewiór. Jak zaznaczył, Polska przekaże, tu cytat, nasz zdecydowany sprzeciw wobec eskalacji agresywnych działań Rosji. Wezwanie jest aktem solidarności z Niemcami, jako że Polska i inne kraje mierzą się także z tymi agresywnymi działaniami. Rząd niemiecki poinformował we wtorek, że Rosja jest odpowiedzialna za zeszłomiesięczną próbę ataku dronowego na lotnisko w Lipsku. Niemiecka policja prowadzi dochodzenie w sprawie podejrzanego podpalenia na tle politycznym na terenie budowy przed siedzibą firmy z branży technologii obronnych Rode i Schwarz w Monachium, poinformowała stacja BR24. Bawarska policja potwierdziła Reutersowi, że prowadzi śledztwo w tej sprawie. Według BR24 krótko po północy z samochodu rzucono materiały zapalające na plac budowy przed siedzibą firmy. Jeden z ładunków zapalił się w pobliżu kontenerów budowlanych, powodując niewielkie straty materialne. Nikt nie został ranny. Policja zatrzymała w pobliżu miejsca zdarzenia 28-letnią kobietę i 8-letniego mężczyznę. Oboje są obywatelami Bułgarii. Rosja wysyła kilkanaście nalotów dziennie. To zmiana taktyki mająca na celu zdestabilizowanie życia w ukraińskich miastach, mówił w poranku wnet prosto z Kijowa Dmytro Antoniuk.
6: Ciężko mi powiedzieć, ile z rzędu dni trwa ten atak rosyjski. Atak przede wszystkim tymi nowymi dronami, które w klasyfikacji rosyjskiej nazywają się Gerań 4, czyli drony z silnikiem reaktywnym, które bardzo szybko przemieszczają się w powietrzu i ciężko ich zestrzelić. Ale mamy więcej sukcesów w zestrzeliwaniu tych dronów.
5: Ukraina odpowiada swoją technologią dronową, która dostosowuje się do sytuacji. Z kolei niedawno na ulicach Kijowa doszło do strzelaniny pomiędzy przedstawicielami ukraińskich służb.
6: SBU zatrzymała zastępcę dowództwa RDK, tej formacji, która walczy na froncie po stronie ukraińskiej, tam gdzie walczą Rosjanie po stronie ukraińskiej. SBU zatrzymała jego zastępcę, dowódcy tego korpusu. Przedstawiciele wywiadu ukraińskiego przyjechali go wyzwalać z aresztu. No i doszło do konfliktu między przedstawicielami SBU i tak zwanego GURU, czyli wywiad ukraiński.
5: Mówił korespondent Radia Wnet w Kijowie Dmytro Antoniuk. Ponad 80 migrantów zginęło płynąc z Gambii w kierunku Wysp Kanaryjskich. Na łodzi, która wyruszyła 26 dni temu, znajdowało się 128 osób. Jak poinformowała agencja, hiszpańskie służby ratunkowe dotarły do jednostki dziś nad ranem. Hiszpania nie znalazła żadnych dowodów pozwalających stwierdzić, że lipcowe masowe i śmiertelne przekroczenie granicy z Maroka do hiszpańskiej eksklawy Ceuta zostało zorganizowane lub przeprowadzone przez władze Maroka, powiedział premier Pedro Sanchez. Jego wypowiedź w niższej izbie parlamentu padła po ujawnieniu w tym tygodniu raportu policyjnego, według którego masowe przedostanie się migrantów do Ceuty nie było spontanicznym wydarzeniem migracyjnym, lecz zaplanowaną i przeprowadzoną etapami operacją, której celem było przeciążenie kontroli granicznej. Sanchez dodał jednocześnie, że marokańska żandarmeria pozwoliła na przekraczanie granicy w kluczowym 10-godzinnym okresie 30 lipca, kiedy liczba migrantów przybywających do Ceuty była największa. Widziany przez agencję Reutera raport wskazuje, że marokańskie służby bezpieczeństwa początkowo skierowały w rejon falochronu Tarajal, oddzielającego eksklawę od Afryki Północnej, mniej funkcjonariuszy niż zwykle i nie podjęły poważnej próby rozproszenia tłumu. Nepal będzie musiał odbudować około 20 tysięcy domów na terenach dotkniętych powodzią, poinformowały władze. Tymczasem ratownicy poszukują pracowników uwięzionych w tunelach związanych z projektami hydroenergetycznymi. W ubiegłym tygodniu zginęły co najmniej 1204 osoby. Woda niosąca lód, błoto i skały zalała domy i ulice. Szkoły w miastach i wsiach w pobliżu granicy z Tybetem. Ponad 4200 osób wciąż uznaje się za zaginione, a tysiące zostały zmuszone do opuszczenia swoich domów. Władze szukają bezpieczniejszych terenów, na których będzie można budować nowe domy i przenosić całe osiedla, tak aby w przyszłości ograniczyć ryzyko podobnych katastrof. Jak podaje agencja Yonhap, południowo-koreański zespół ratowników utworzył bazę w Batar w pobliżu tunelu elektrowni wodnej, gdzie zaginęło 9 pracowników z Korei Południowej.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
7: Autopromocja.
8: Dzień dobry, mówi Milo Kurtis. Sekcja lewacka Radia Wnet w każdy czwartek o godzinie 18. Zapraszam.
9: Skąd się wziął rogaty diabeł? Ile żon miał pierwszy człowiek? Czy starożytne demony żyją dziś wśród nas? Te i inne tajemnice Biblii odkrywa dla Państwa profesor Maciej Minnich z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Program Demony Biblii tylko na kanale Wnet Kultura na YouTube. Subskrybuj i oglądaj.
7: To była autopromocja.
10: Samo południe.
11: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj wyjątkowo przy mikrofonie Hania Tracz, Magdalena Uchaniuk Państwa o godzinie 13. Zaprasza. Jest godzina 12.08, dziś 3 września i dziś w studio specjalnych gości mamy z nami pan Stan Borys, Anna Malej, jego menadżerka i pani Małgorzata Staniszewska, piosenkarka. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
11: Prosto z Nowego Jorku Państwo przylecieli.
12: Tak. Tak jest.
11: To ja od razu powiem, pan Stan Borys dzisiaj świętuje swoje urodziny, zgadza
13: tak,
11: się?
13: Tak, zgadza się.
11: Wszystkiego najlepszego w takim razie życzymy od słuchaczy.
13: Dziękuję
11: i
13: bardzo.
11: Od redakcji. Dziękuję. Radia Wnet. Dlaczego państwo do Polski przylecieli? Z jakiej to okazji?
13: Proszę, Ania.
12: No przylecieliśmy, zawsze przylatujemy, staram się raz w roku lub dwa razy do roku przylecieć do Polski z tego względu, że jesteśmy tutaj złączeni z przyjaciółmi, z twórczością Stana Borysa i też z projektami Stana Borysa, więc no, nie byłoby inaczej, jak celebrować właśnie Stana Borysa urodziny 85, przy tym też 65 lata twórczości artystycznej. Także zorganizowaliśmy na, bym powiedziała, na bardzo, w bardzo krótkim terminie imprezy, które się właśnie odbędą w Warszawie, w Rzeszowie i też w innych miejscach.
13: Może
12: nie w Polsce, a w Polsce później, w późniejszych terminach, ale też w Nowym Jorku i w Toronto.
11: To ja zapytam od razu pana Stana Borysa, 65 lat działalności artystycznej, no i co, jakie ma pan przemyślenia po 65 latach?
13: Wielka dla mnie radość, że tak mogłem tyle lat wytrzymać, albo ktoś ze mną wytrzymać. I to dziękuję bardzo, że tak opatrzność mnie kierowała, żebym z tej sceny nie schodził. Dopiero choroba mnie zdmuchnęła.
11: Te początki, jak pan dzisiaj po latach wspomina, jak to było, jakie to są wspomnienia, jakie to są doświadczenia tych początków tej twórczości artystycznej?
13: No jest tego dosyć dużo, ponieważ ja zacząłem od poezji i od recytowania wierszy na różnych konkursach, na których udawało mi się czasem zdobyć nagrody. A później była piosenka.
11: Później była piosenka i jak ta publiczność, jak te lata 70. tutaj w Polsce wyglądały, jak wyglądały te festiwale, jak je opisać, bo są osoby, które pamiętają, które mogły być na tych festiwalach, ale jest już rzesza słuchaczy też Radia Wnet, którzy nie mieli możliwości w tamtych latach jeszcze być na tym świecie, więc tak, mogą tylko z filmów to pamiętać, a pan tam był, pan to przeżywał, pan był na scenie. Jak to było?
13: Tak naprawdę to zaczęło się dopiero w 1968 roku, kiedy Jonasz Kofta oraz Juliusz Lorant zaproponowali mi zaśpiewanie piosenki To Ziemia. A później już były kontakty z innymi kompozytorami, z Adamem Sławińskim i z Januszem Kępskim, który napisał Jaskółkę.
11: A sam początek był jeszcze z takim zespołem Blackout, był taki
13: ja
11: zespół.
13: Ja nazwałem ten zespół Blackout, bo taka nazwa mi się podobała.
11: Ale no ulubiona piosenka tego zespołu? Pamięta pan jeszcze jakieś repertuar?
13: Muszę pamiętać, ponieważ obecnie mam jedną z nich, czyli Anię, a wtedy była Anna, którą napisał Bogdan Lebl dla swojej żony. A ja wcześniej recytowałem ten wiersz w Radiu Rzeszów.
11: To Anny może jeszcze posłuchamy, ale ja teraz państwu tak na chwilę zaproponuję, żebyśmy posłuchali właśnie twórczości zespołu Blackout, bo to niewiele osób wie, niewiele zna tę bardzo wczesną twórczość. Jest taki utwór Odejść Stąd zespołu Blackout.
13: Jest taki utwór rzeczywiście, a jest również taki utwór, który mnie się bardzo podoba. I to był, ja uważam, że to Bogdan Lebl napisał taki piękny erotyk i to się nazywa O dziewczynie psiej jabłku.
11: O dziewczynie psiej jabłku to jeszcze na antenie Radia Wnet posłuchamy, a teraz przez chwilę zespół Blackout, Stan Borys, Odejść Stąd.

do słonecznych ścian. Odejść stąd, to nie gładzić.

0: I muszę Państwu przyznać, że Państwa tu nie ma. Ja jestem i mogę obserwować, jak Stan Borys cały czas słucha i się zachwyca i właśnie na tekst zwraca uwagę. I myślę, że gdzieś tam w duszy cały czas śpiewa, mimo że to w takim razie było nagrane gdzieś pod koniec lat 60.
1: Dokładnie, prawda? To chyba 67 rok i radziłbym wszystkim, którzy chcą śpiewać, żeby zwracali uwagę na tekst, jeżeli jest to tekst zbliżony do tego, jak pisał Bogdan Lebel, bo to były perełki poezji polskiej. Wtedy nikt takich słów nie pisał.
0: To właśnie, jak się współpracowało, bo to nie była praca samemu, często byli właśnie świetni tekściarze, byli kompozytorzy, było też środowisko chyba przede wszystkim.
1: Muzykę napisał Tadeusz Nalepa, a wiersze pisał do tych różnych tekstów, raczej do tych muzyk, które Nalepa tworzył, Bogdan Lebel.
0: I pan miał okazję z nimi współpracować. Tak. Największy dla pana sukces, osiągnięcie po 65 latach, myślę, że wypada mi tak zapytać, co pan uznaje za swój największy taki sukces artystyczny?
1: No wszystko. 68 rok to Ziemia, cudowne słowa Jonasza Kofty, później Jaskółka uwięziona, a później już byłem etatowym, tak Pagar wysyłał mnie na różne konkursy śpiewacze, gdzie było bardzo dużo innych krajów piosenkarzy i mój największy sukces był w Atenach w 72 roku, gdzie śpiewałem muzykę Marka Sevena do słów Adama Kretschmara. Tytuł?
2: Wierzę drzewom.
1: Wierzę drzewom. A przecież ja 40 krajów było różnych reprezentantów, a ja dostałem pierwsze miejsce.
0: To ja może teraz tak Państwu zaproponujemy zaraz jeszcze Stanowi Borysowi, który dziś świętuje swoje urodziny, wow, i świętuje swój benefis w najbliższych dniach. Zaraz będziemy też opowiadać, gdzie i kiedy te wydarzenia i koncerty. To chyba wypada, żebyśmy posłuchali tej Jaskółki, bo to jest
1: Proszę
0: chyba
1: bardzo.
0: Taki utwór, który jest sztandarowym utworem Stana Borysa. Jak Stan Borys, to jak Jaskółka, to Stan Borys.
1: Tak. Jest wokół mnie wszędzie, w mojej głowie, w mojej klapie.
0: W klapie marynarki.
1: Marynarki, tak.
0: Do Jaskółka uwięziona w takim razie, a ja Państwu jeszcze tylko przypomnę, że to był rok 73, 11 Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu i liczne nagrody za te wykonanie się posypały.

0: tego nie zmienisz.
1: I słucha pan nagrania z 70, bo to jest, to było nagranie na żywo właśnie chyba z festiwalu.
2: To jest na żywo?
1: Z Opola. Aha. Tak jest, z 73 roku. I jak pan ocenia po tylu latach?
2: No ja jestem bardzo krytyczny wobec

0: Dlaczego wolności tam jest i dlaczego Pan się robi na apostoła? Miałem dosyć tych słów i wolałem wybrać tą wolność, którą, gdzie będę decydował sam o tym, co mówię, co śpiewam, gdzie chodzę.
1: W Stanach Pan mieszkał w różnych miastach.
0: Oczywiście.
1: Jakie były te pierwsze doświadczenia? Jak Pan sobie tam radził?
0: Najpierw był Nowy Jork, później było Chicago. Radziłem sobie wspaniale, ponieważ od samego początku wszyscy, przepraszam, że tak powiem, traktowali mnie jako gwiazdę. W związku z tym ja przyjechałem ze swoim repertuarem, gdzie śpiewałem do słuchania, a nie do tańca. A później i w związku z tym lepiej zarabiałem niż, powiedzmy, inni, ale to były dla mnie świetne doświadczenia, bo w drugiej części mojego występu śpiewałem covery amerykańskie rock'n'rolli. To było dla mnie fantastyczne doświadczenie, bo musiałem łamać się z tymi głosami cudownymi, które miał Bon Jovi i Aerosmith i inne grupy.
1: Przychodziła publiczność, zakładam, nie wiem, to pan musi powiedzieć, polonijna, a przychodzili też Amerykanie, słuchali?
0: Tak naprawdę to dzięki publiczności polonijnej istniałem wtedy, bo publiczność polonijna przychodziła posłuchać słowa polskiego co tydzień, a później, jeżeli gdzieś tam muzycy z innych klubów amerykańskich kończyli wcześniej, bo u nas było śpiewanie do godziny czwartej. Ja śpiewałem ostatni set przed godziną czwartą i oni przychodzili posłuchać.
1: No, to ładne wspomnienia.
0: Wspaniałe.
1: A jak się panu mieszka w Ameryce? Już tyle lat pan tam jest?
0: Prawie 50 lat, ale mnie się mieszka wspaniale, ponieważ mam taką partnerkę świetną jak Ania.
2: Dziękuję.
1: No to jest zazwyczaj
2: tak, no stan,
1: zasługa.
2: Ale Stan wrócił do Polski na stałe w 2004 roku i przez kilkanaście lat koncertował i spotykał się z publicznością polską tutaj. Także realizował swoje nowe projekty. Także no Stana, ta emigracja była w pierwszej dekadzie właśnie od 1975 do lat 90. Potem wrócił właśnie do Polski, zaczął koncertować i no niestety ta cała sytuacja związana z COVID-em i chorobą też Stana spowodowała, że musieliśmy wrócić do Nowego Jorku, gdzie ja pracuję, gdzie mam dom i warunki po prostu, gdzie mogę się opiekować Stanem. Ale jest z nami oczywiście Małgorzata Staniszewska, która,
0: jeszcze
2: będzie
0: dodam
2: w Benefisie i chciałaby może powiedzieć, co będziesz, Małgosiu, śpiewała na Benefisie.
0: Dodam przed tym, Małgosiu, przepraszam bardzo, że przyjechawszy tutaj do kraju, miałem taką okazję śpiewania, byłem na koncercie w Wilnie i tam ludzie miejscowi zaprowadzili mnie do celi, gdzie w więzieniu siedział Adam Mickiewicz i pisał Dziady i stąd też moja nazwa zespołu była, imię jego 44. Z tym zespołem cały czas tutaj koncertowałem w różnych miejscach, w różnych wspaniałych miejscach, a teraz Małgosia. Witam cię, Małgosiu.
3: Witam. Chciałam przede wszystkim powiedzieć wszystkiego najlepszego z okazji urodzin.
0: Dziękuję,
3: stanie
0: dziękuję,
3: dzisiaj.
0: dziękuję.
3: I chciałam również podziękować za piękną współpracę, że mogę z tobą współpracować i z Anią Malady.
2: Dziękuję.
3: A zaczęło się wszystko tak, że podczas pandemii mieliśmy taki koncert z panem konsulem, wtedy Adrianem Kubickim, które nagrywaliśmy, no bo nie można było robić koncertów. Koncert kolęd dla Polonii w Nowym Jorku i tak żeśmy się zapoznali i później miałam koncert jazzowy w Centrum Polsko-Słowiańskim z bardzo sławnym pianistą Davidem Kikowskim, który powiedział, że
0: wspaniałe,
3: bardzo by chciał zaśpiewać, grać piosenki Stana Borysa. No i powstała idea płyty dzięki Ani Malady. Bo ja chciałam po prostu nagrać piosenkę Coraz to z ciebie jako z drzazgi Smolnej Stana, a Ania mówi, no to jak już jedną piosenkę, to przecież nagraj cały album.
2: Tak, brawo. Jak już chodzisz do studia z muzykami, no to wybierz repertuar.
3: Ale Ania jest biznesmenką, bardzo pragmatyczna, logiczna, a ja miałam piosenki napisane, więc poszliśmy do studia i nagraliśmy cały album.

0: Ze świetnymi muzykami ze sceny jazzowej nowojorskiej, Davidem Kikowskim, Stacy Dillard, właścicielem trzech klubów jazzowych, Spike'em Wilnerem. No i właśnie jedną z piosenek jest Coraz coś ciebie jako z Drzazgi Smolnej, którą przetłumaczyliśmy po angielsku i Stan mówi, daj tytuł piosenki Ashes and Diamonds i żeby to była tytułowa piosenka albumu.
1: I ten tytułowy album Małgosia wysłała do Hollywood. W przeddzień Grammy Awards był taki wieczór nazwany World Entertainment Awards i Małgosia dostała jako pierwsze miejsce jako jazz album.
0: Best jazz album, tak.
1: Best jazz
0: Więc
1: album.
0: Więc wszyscy dostaliśmy, ponieważ cały album dostał, czyli wszyscy wykonawcy Grający. I twórcy albumu dostali tą samą nagrodę.
1: Brawo Małgosia.
2: Brawo Małgosia.
3: To może zanim jeszcze posłuchamy tego utworu, to rozumiem, że będzie można pani posłuchać w trakcie tych benefisów, które się będą teraz odbywały.
0: Tak, będę śpiewać teraz w Warszawie, później w Rzeszowie, w Nowym Jorku 10 października, no i prawdopodobnie w Toronto jeszcze.
2: Tak, ale w międzyczasie Małgosia wraca do Nowego Jorku, ponieważ ma tam też koncerty.
0: No właśnie, takie wszystko jest crazy, bo teraz jestem w Warszawie, w poniedziałek wracam, bo mam koncert w takim klubie, jeżeli ktoś będzie w Nowym Jorku, to zapraszam na East Village na Manhattanie do klubu Five Spot Jazz w piątek o 20, gdzie zagram z bardzo sławnym z nowego pokolenia, młodego pokolenia basistą Desjon Douglas. I także zapraszam i później zaraz za dwa dni jadę z powrotem prosto do Rzeszowa na benefis Stana. Można powiedzieć, że z beneficem Stana to mamy taką trasę koncertową.
2: Ale jeszcze z nami brakuje właśnie Grzegorza Wilka, który miał tutaj też przyjść z nami,
0: tak.
2: Ale odbiera synka ze szkoły, więc pozdrawiamy Grzegorza Wilka,
0: pozdrawiamy.
2: Który będzie właśnie też śpiewał piękne piosenki Stana Borysa na beneficie w Warszawie i na beneficie w Rzeszowie.
3: To ja jeszcze zapytam, pani poznałam Stana Borysa już w Stanach
0: już
3: Zjednoczonych.
0: W Stanach, tak. Mhm.
3: Wcześniej znała pani twórczość Stana Borysa?
0: Znałam bardzo twórczość Stana Borysa. Mój tato jest wielkim fanem, mama, ale też słuchaliśmy. I taka może taka dosyć dziwna historia, ponieważ miałam koleżankę w liceum muzycznym w Rzeszowie, która jakoś znała Coraz coś ciebie jako z Drzazgi Smolnej. I mieszkałyśmy razem tam w internacie i cały czas śpiewałyśmy tę piosenkę. Coraz coś ciebie jako z Drzazgi Smolnej.
2: Gdzie wtedy nie jaskółkę, tylko coraz
0: nie,
2: coś ty,
0: myśmy śpiewały to i ja z tego znałam Stana, nie z jaskółki właśnie. I wtedy nigdy nie myślałam, że pojadę do Stanów, że tam będę mieszkać, że spotkam Stana, że nagramy płytę, że płyta wygra Best Jazz Album. Nic. Po prostu śpiewałyśmy sobie zawsze Coraz coś ciebie jako z Drzazgi Smolnej.
2: Tak, a ja jak poznałam Stana, to nie wiedziałam, że to Stan Borys. A w ogóle jak ktoś mi mówił, że jaskółka uwięziona, to w ogóle też nie znałam tej piosenki, nie znałam piosenki Anna, ale nikt mi nie powiedział, że to Stan Borys śpiewa Dziś prawdziwych cyganów już nie ma, bo to była moja ulubiona piosenka z dzieciństwa. Także takie są nasze drogi właśnie poznania się ze Stanem i jego twórczością.
3: To Ashes and Diamonds teraz pani Małgorzaty Staniszewskiej.

0: Czy mówiliśmy o tym, że tę kompozycję polsku, po polsku ja skomponowałem do słów Cypriana Kamila Norwida?
1: Tak.
0: Tak. Taka jest prawda.
2: I to była wersja...
1: Przepiękna kompozycja Stana Borysa.
0: Dziękuję.
2: Jazzowa tego utworu. Coraz to z ciebie jako z jazz gimn smolnej w wykonaniu pani Małgorzaty Staniszewskiej. No dobrze, to na co mamy zaprosić? Gdzie my mamy, co my mamy teraz słuchaczom powiedzieć? 85. urodziny Stana Borysa, 65 lat twórczości i co dalej?
3: Co dalej? No serdecznie Państwa zapraszamy do Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, gdzie mogą Państwo już nabyć miejscówki w Domu Kultury. Jest to wystawione przez stronę internetową, więc zapraszamy. I no tam i też no, w Warszawie mamy już całą salę zapełnioną na specjalne zaproszenia, także też to jest w bardzo mniejszym gronie. To nie jest sala kongresowa, ponieważ sala kongresowa jest jeszcze remontowana, więc tam nie robimy tego wydarzenia, ale serdecznie Państwa zapraszamy do Nowego Jorku, do Polskiego Centrum w Nowym Jorku i również w Toronto, do Centrum Jana Pawła II, gdzie tam też lokalni artyści będą właśnie prezentowali repertuar Stana Borysa i też jego poezję, bo Stan Borys to nie tylko muzyk, wokalista, kompozytor, ale też i poeta. Także będą czytane jego wiersze z tomiku Daleko donikąd i co jest urokiem tego życia.
0: Ale tak. Pani, przepraszam, bo pani pytała, co dalej, to ja zdradzę taką tajemnicę, że może za parę dni będę jeszcze nagrywał moją nową piosenkę, którą może przyniosę tutaj do Wnet, do Radia Wnet. Będzie to wiersz Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego pod tytułem Rozmowa liryczna. Zaczyna się od słów kocham cię w słońcu i przy blasku świec i tak dalej.
2: Co zapytam jeszcze pana Stana Borysa w urodziny. Czy jest pan spełnionym artystą?
0: Dokładnie tak. Nie mogę więcej się spełniać, bo już za mało zostało godzin na spełnienie, ale będę starał się żyć tak jak powinienem w tym wieku.
2: Ma pan takie poczucie albo przeczucie, że ta pana twórczość zostanie na pokolenia, że to młodsze pokolenie sięga, interesuje się?
0: Marzę o tym, może dostrzegł w tym coś tak ważnego jak słowo poetyckie i interpretacja i dykcja.
2: To na pewno. Jest 12:39. Jeszcze pani Małgorzata Staniszewska powie na koniec coś.
1: Chciałam powiedzieć takie, może moje takie małe przemyślenie, że jeśli chodzi właśnie o przedłużenie twórczości Stana, więc w Nowym Jorku mamy dużo koncertów wplątanych ze Stanem. Stan jest bardzo poważany tam wśród Polonii i na przykład dużo dzieci polonijnych wykonuje właśnie wiersze Stana. A. Będzie wykonywało między innymi mój syn podczas tej uroczystości oraz inne dzieci polonijne oraz wiersze Norwida albo nawet śpiewamy utwory Stana do wierszy Norwida tam w Nowym Jorku. I takie może jeszcze ostatnie takie moje skojarzenie to jest takie, że tej całej twórczości Stana przez te wszystkie jego lata, taka wisienka na torcie, że jeszcze właśnie nagraliśmy tą płytę i ten Ashes and Diamonds, teraz coś z ciebie i że właśnie ta nagroda w Hollywood podczas tygodnia Grammy, to było w sławnym klubie rockowym Whiskey Go Go na Sunset Boulevard i właśnie zabrzmiała piosenka Stana, Ashes and Diamonds, także takie jakby jeszcze pokłosie twórczości Stana, prawda? Już.
0: Dziękuję, ale mówiłaś o tym, nie wiem czy to było słychać, bo tak zdaje się, że to było poza anteną, że ty dostałaś Grammy Awards z zespołem Residente.
1: Tak, dostałam w 2024 dostałam dyplom Grammy za uczestnictwo w piosence. Piosenka się nazywa Polvora de Ayer z płyty Las Letras Ya No Importen, takiego bardzo znanego w Hiszpanii, w Ameryce Południowej rapera Residente, który kiedyś był w grupie Calle 13. Ponieważ on jest bardzo, bardzo znany w Latin America.
3: I tam nagrałaś ten wspaniały chórek, tak?
1: Taka, powiem, że żeby skrócić historię, Residente ma polską dziewczynę. Ona się nazywa Kasia, bardzo taka sympatyczna i on chciał po prostu w tej jednej piosence mieć polski chórek, więc ktoś mnie tam znalazł w klubie jazzowym i zaprosił mnie do studia i powiedział, co chce, że on chce mieć taką tematykę, że to jest tam piosenka o tym, że życie szybko idzie, że napijmy się i żeby stworzyć mu taki chórek. I w 2,5 godziny nagraliśmy chórek do tej piosenki ze słowami z melodu, którą skomponowałam, a chórki nagrywały ze mną dwie dziewczyny. Jedna jest taką hinduską wokalistką, dosyć znaną w Nowym Jorku, Ganaya. I druga, niestety nie pamiętam tej drugiej pani nazwiska, Amerykanka. I w trójkę nagrałyśmy te chórki. I całą tą melodię i słowa skomponowałyśmy. Wszystko nagrałyśmy w 2,5 godziny do tej piosenki.
0: Niby przypadek, a jednak... Fajnie, że się tak stało. Brawo, cudowna historia.
3: Chciałam jeszcze nadmienić właśnie, że twórczość Stana Borysa jest tak przez nas tam w Polonii powielana właśnie do młodzieży i do dzieci, które się uczą języka polskiego i właśnie zapoznają się z piosenkami Stana i z jego wierszami. Tworzymy różne takie projekty też świąteczne, bo Stan Borys wydał swoje pastorałki. Także dzieci cały czas są angażowane do tego, żeby współuczestniczyć właśnie na jednej scenie ze Stanem Borysem i z jego twórczością. Także serdecznie pozdrawiamy Polonię w Nowym Jorku, w New Jersey i w
0: Andrzejek, 7-letni Andrzejek recytował klaskaniem mając obrzękłe prawice.
3: Tak, niesamowite. Andrzejek Michoń, bardzo zdolne dziecko, także wspieramy wszystkie dzieci, które chcą się uczyć, są zainteresowane muzyką, poezją i też pozdrawiamy wszystkich muzyków, którzy są właśnie też zaangażowani w ten projekt w Nowym Jorku, w Toronto i tutaj w Warszawie i w Rzeszowie. Dziękujemy bardzo.
2: I my bardzo serdecznie także pozdrawiamy i bardzo jest nam miło i czujemy się naprawdę zaszczyceni, że Państwo nas odwiedzili w studio w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu. To jeszcze raz ja przedstawię i podziękuję. Stan Borys, bardzo serdecznie dziękujemy.
0: Dziękuję serdecznie.
2: Pani Anna Malady, menadżerka Stana Borysa.
3: Dziękuję bardzo serdecznie, pozdrawiam i życzę miłego dnia. Happy birthday, Stan.
0: Dziękuję, dziękuję bardzo.
2: No i jeszcze oczywiście Pani Małgorzata Staniszewska. Dziękujemy bardzo.
1: Bardzo dziękuję i że mogłam być w Radio Wnet i jeszcze
0: ja
1: raz
0: się cieszę, że byłaś z nami.
1: I dziękuję, Aniu.
3: Dziękuję Pani Haniu za zaproszenie i też życzymy dużo zdrowia.
1: Tak, dziękujemy Pani Hani.
2: To ja teraz zaproponuję, to Państwo muszą jakieś głosowanie zrobić albo wybrać, bo mamy kilka piosenek. Jest tak, Spacer dziką plażą, Niczyj, Chmurami zatańczy sen.
3: O, piękna piosenka.
2: Dziś prawdziwych cyganów już nie ma. To ziemia, klęcząc przed tobą. Coś z tego musimy wybrać.
3: Może Chmurami zatańczy
0: nie,
3: sen?
0: Nie. Niczyj, Niczyj, bo to jest kolejna moja propozycja, gdzie na gitarze zagrał Vincent Aguada, taki z Ameryki, raczej z Afryki gitarzysta. I ja nagrałem tą płytę z do słów Tuwima, Juliana Tuwima. Niczyj.

jestem na świecie niczyj, jak trawa lub strój. Ja mieno twój

0: To jeszcze parę minut do godziny 13 zostało, już jestem sama w studio. Przed chwilą był tutaj Stan Borys ze swoją menadżerką i z panią Małgorzatą Staniszewską. O swoim benefisie opowiadał, ale też mówił o tym, że chciałby, żeby ta muzyka trwała, żeby sięgali do niej młodzi ludzie i była taka historia, którą może państwo znają. Zresztą chyba nawet kiedyś na antenie Radia Wnet Stan Borys o tym opowiadał. Peja, polski raper, zsamplował, czyli wziął fragment utworu właśnie Stana Borysa do swojego w zasadzie największego przeboju hip-hopowego, zresztą jednego po prostu z najbardziej znanych utworów hip-hopowych. To był początek lat 2000. Głucha noc, taki jest tytuł tego utworu. No i zaczęła się walka sądowa o to, czy można tak brać czyjeś utwory, czy je zmieniać. Zresztą tam było więcej w to zaangażowanych stron, bo to jeszcze wydawca, no ale sam Peja ze Stanem Borysem doszli do porozumienia i w 2011 roku, to już też parę lat temu, doszło do takiej słynnej chyba już konferencji prasowej, gdzie właśnie wspólne oświadczenie panowie wydali, to my posłuchamy, jak Peja właśnie odczytuje, czyli Ryszard Andrzejewski, to oświadczenie.
1: Więc to jest załącznik numer 4, ale pomijmy jakby te procedury i te wszystkie rzeczy, więc odczytam oświadczenie. Stan Borys i Ryszard Andrzejewski Peja zawarli ugodę, kończąc tym samym kilkuletni spór związany z naruszeniem praw autorskich i pokrewnych Stana Borysa. Ryszard Andrzejewski Peja przeprasza pana Stana Borysa za sytuację, jaka zaistniała w związku z wykorzystaniem fragmentu tekstu oraz wykonania piosenki Stana Borysa Chmurami zatańczy sen w piosence Głucha noc. Stworzona przez Peję Głucha noc to prawdopodobnie największy przebój w historii polskiego hip-hopu, którego to elementem jest tworzenie nowej jakości na podstawie ciekawych, klasycznych brzmień i utworów, jak to miało miejsce w przypadku Głuchej Nocy. Swój sukces i popularność Głucha Noc zawdzięcza zarówno zwrotkom Pei, Medi Top Glona i Mięty, nowej aranżacji całości stworzonej przez Peję, ale także refrenowi stworzonemu na bazie tekstu i wykonania Stana Borysa z utworu Chmurami zatańczy sen, który w Głuchej Nocy odegrał duże znaczenie, był charakterystyczny i rozpoznawalny. Stał się też inspiracją dla tytułu kawałka. Wykorzystanie tak dużego fragmentu powinno nastąpić za zgodą Stana Borysa, o czym Ryszard Andrzejewski poinformował swojego ówczesnego wydawcę, T1 teraz, ale wydawca płyty nie wystąpił o taką zgodę, mimo że powinien to uczynić. Oddech. Stan Borys przyjmuje stanowisko i obecną postawę Ryszarda Andrzejewskiego ze zrozumieniem i satysfakcją. Wcześniejsze oceny i wypowiedzi na temat Pei nie uwzględniały tego, w jakiej sytuacji został on postawiony przez wydawcę. Stan Borys wyraża zgodę na korzystanie przez Ryszarda Andrzejewskiego Peję z fragmentu jednego utworu w piosence Głucha noc. Sposób zakończenia tego sporu pomiędzy Stanem Borysem i Peją jest dowodem, że pasja do muzyki potrafi łączyć nie tylko pokolenia, ale różne jej style i nurty z korzyścią dla odbiorców, fanów zarówno Stana Borysa, jak i Pei. Stan Borys i Peja mają nadzieję, że po przerwie spowodowanej sporem sądowym Głucha noc zabrzmi na nowo z głośników, nie na sali sądowej, lecz tym razem naprawdę na legalu. To mówiłem ja, Ryszard Peja i...
2: Proszę podpisać.
1: Pan Stan Borys.
0: Na legalu nosił tytuł albumu, tak się nazywał, na którym znalazł się utwór Głucha noc, więc panowie doszli do porozumienia i faktycznie jest w tym coś wspaniałego, że taki Peja sięgał do twórczości Stana Borysa z lat 70. Zresztą to się teraz dzieje, dużo artystów sięga do tej twórczości, później też często ci młodzi sięgają do tych oryginałów, oczywiście, jeśli jest to wszystko robione zgodnie z poszanowaniem praw autorskich, no bo jednak ktoś to stworzył, ktoś to zaśpiewał, ktoś był tą inspiracją, to teraz państwo posłuchają. Ja muszę się przyznać, że dopiero wczoraj pierwszy raz słuchałam tego utworu, znałam tylko ten sample właśnie z utworu Głucha noc. Zresztą Głucha noc 2 powstała, już państwo znajdą, że jest tam współwykonawca Stan Borys, bo jest to też właśnie sample tej samej piosenki, a więc Chmurami zatańczy sen Stan Borys.

0: chmurami zatańczy sen, stan Borys. Jest godzina 13. Życzę Państwu dobrego dnia. Zachęcam, żeby sięgać do twórczości przede wszystkim stana Borysa dziś, bo mam urodziny swe właśnie dzisiaj i taki początek tych benefisów, jeśli chodzi o działalność artystyczną, ale w ogóle do tej muzyki z lat 70. to naprawdę była świetna polska piosenka. Hania Tracz, Adam Czerpak. Do usłyszenia. Dobrego dnia o godzinie 13. Magdalena Uchaniuk Państwa zaprasza.
1: Wiadomości w net. Ponad 80 osób, w tym dziecko, prawdopodobnie zginęło na łodzi, która dryfowała po Atlantyku przez 27 dni. Wczoraj hiszpańskie służby ratownictwa morskiego zlokalizowały łódź około 65 mil od Gran Canaria. Na pokładzie znaleziono 44 ocalałych oraz 5 ciał. Według doniesień łódź wypłynęła z Gambii w Afryce Zachodniej na początku sierpnia. Miało znajdować się na niej 127 osób. Z powodu trudnych warunków na morzu ratownicy nie byli w stanie zabrać ze sobą 5 ciał znalezionych na pokładzie, poinformowały służby ratownictwa morskiego. Hiszpania nie znalazła żadnych dowodów pozwalających stwierdzić, że lipcowe masowe i śmiertelne przekroczenie granicy z Maroka do hiszpańskiej eksklawy Ceuta zostało zorganizowane lub przeprowadzone przez władze Maroka, powiedział premier Hiszpanii Pedro Sanchez. Jego wypowiedź w niższej izbie parlamentu padła po ujawnieniu w tym tygodniu raportu policyjnego, według którego masowe przedostanie się migrantów do Ceuty nie było spontanicznym wydarzeniem migracyjnym, lecz zaplanowaną i przeprowadzoną etapami operacją, której celem było przeciążenie kontroli granicznej. Sanchez dodał jednocześnie, że marokańska żandarmeria pozwoliła na przekraczanie granicy w kluczowym 10-godzinnym okresie 30 lipca, kiedy liczba migrantów przybywających do Ceuty była największa. Widziany przez agencję Reutera raport wskazuje, że marokańskie służby bezpieczeństwa początkowo skierowały w rejon falochronu Tarajal, oddzielającego eksklawę od Afryki Północnej, mniej funkcjonariuszy zwykle i nie podjęły poważnej próby rozproszenia tłumu. Ambasador Federacji Rosyjskiej Georgii Michno został wezwany do MSZ, poinformował rzecznik resortu Maciej Wewiór. Jak zaznaczył, Polska przekaże, tu cytat, nasz zdecydowany sprzeciw wobec eskalacji agresywnych działań Rosji. Wezwanie jest aktem solidarności z sojuszniczymi Niemcami, jako że Polska i inne kraje mierzą się także z tymi agresywnymi działaniami. Rząd niemiecki poinformował we wtorek, że Rosja jest odpowiedzialna za zeszłomiesięczną próbę ataku dronów na lotnisko w Lipsku. Unijne rozporządzenie PPWR doprowadzi do ograniczenia handlu wewnątrz struktur europejskich i zabije małe firmy. Każdy przedsiębiorca, który będzie wysyłał cokolwiek do 27 krajów unijnych, musi zarejestrować się w systemie kontroli obiegu opakowań w każdym państwie, do którego wysyła towar, mówił w Poranku w Net prezes Organizacji Pracodawców Adam Abramowicz.
2: Co ten producent teraz musi zrobić, żeby to wysłać? Musi się zarejestrować w tym systemie, zapłacić stałą roczną opłatę, choćby to była jedna paczka tylko, musi sobie tam ustalić przedstawiciela. Utrzymywanie przedstawiciela w każdym kraju, do którego się wysyła paczkę w Unii Europejskiej. No i jednocześnie ci, co produkują, muszą w tej chwili przeprowadzać badania swoich tych opakowań. Na przykład mały producent czekolady z Polski. Cennik takich badań 1500 euro za stwierdzenie, co tam w tych opakowaniach, czy coś jest szkodliwego, czy nie ma.
1: Mówił prezes Organizacji Pracodawców Adam Abramowicz. Od roku 30 wejdą w życie surowsze cele dotyczące całkowitego recyklingu i stosowania materiałów z odzysku. Rosja nigdy nie zostawia swoich, powiedziała rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa w rozmowie z agencją TASS. Norwegia przejęła wczoraj rosyjski statek na Arktyce, aby wyegzekwować odszkodowanie w wysokości 4,22 miliarda dolarów przyznane ukraińskiemu koncernowi energetycznemu Naftogaz za przejęcie jego aktywów przez Rosję po aneksji Krymu w 2014 roku. Poinformowały norweskie władze. Statek profesor Malchanow został zatrzymany w pobliżu norweskiego archipelagu Svalbard po 24-godzinnym sporze z norweską strażą przybrzeżną.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
4: Reklama.
5: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
6: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie.
7: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
8: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
7: Znaczy, Frosta kupiłeś?
8: Prościej się nie da.
9: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
10: Jeśli raz uda nam się stworzyć arcydzieło materialistycznego maga, czyli człowieka, który prawdziwie czci coś, co mgliście nazywa siłami natury, jednocześnie zaprzeczając istnieniu ducha, koniec naszej walki będzie widoczny.
11: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 12 i 13 września. Kolejne już w październiku. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła. Spektakl teatralny.
12: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
11: Zaprasza Fundacja Art Bene.
4: Po reklamie.
5: Autopromocja.
13: Jeśli lubicie nieznane polskie piosenki, to jest to miejsce właśnie specjalnie dla was. Zapraszam na program Polish Chart. Zawsze w piątki o 21 i w soboty o 20. Bądźcie z nami i głosujcie do czwartku, do 8 rano, co drugi tydzień na kolejne notowanie listy Polish Chart. Zapraszam, Sławek Horwat.
5: To była autopromocja.
3: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
14: Dlaczego? No, bo odpowiem najkrócej, bo tak chcę i tak czuję po prostu, że tak trzeba, że taka jest powinność po prostu i tyle, no tyle jeśli mogę zrobić dla państwa, no to ja się bardzo cieszę, że państwo też się z tego cieszą i wspólnie tutaj myślę, że jakaś symbioza jest między mnie, między wami i między słuchaczami i między personami.
15: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Radio Wnet. Posłuchaj Radia Wnet. Radio Wnet.
1: Dzień dobry, Magdalena Uchaniuk, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest godzina 13.12, a my dzisiaj będziemy rozmawiać o bardzo ważnej sprawie, która w Polsce, mam wrażenie, w ostatnim czasie dopiero zaczyna trochę bardziej nabierać na znaczeniu, a mówię oczywiście o temacie surrogacji. 12 i 13 września w Warszawie mają odbyć się targi, ma się odbyć konferencja, która ma być związana z macierzyństwem zastępczym. I od tego w sumie zaczniemy naszą rozmowę, bo to był temat, który sprowokował dzisiejszą audycję i dzisiejszy program. Ze mną w studiu jest pan mecenas Bartosz Malewski, Centrum Życia i Rodziny, także Instytut Ordo Iuris. Dzień dobry, panie mecenasie, witam serdecznie.
2: Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu.
1: I tak, Ordo Iuris bardzo mocno zaangażowało się w tę sprawę, ale zanim przejdziemy do państwa działań, prześledźmy, co to jest za strona. Jest taka strona biotex.com.pl. Piszą o sobie, że są Centrum Rozrodu Człowieka, a także, że zajmują się macierzyństwem zastępczym. Przypomnijmy, jest to firma z Ukrainy.
2: Tak jest.
1: Tak? Centrum Rozrodu Człowieka, nie ma całkowitej niepłodności. To są hasła, które możemy przeczytać na ich stronie internetowej. Co jeszcze na tej stronie możemy znaleźć i co to jest za instytucja czy też firma?
2: No jest to, jak już pani redaktor powiedziała, ukraińska firma. Prawo ukraińskie, kodeks rodzinny wprost reguluje kwestię tak zwanego macierzyństwa zastępczego, czy też surrogacji. Tym pojęciem częściej się posługujemy. I to na Ukrainie jest w pełni zalegalizowane, jest w pełni dopuszczalną procedurą objęcia, powiem to technicznie trochę, ale objęcia władzy rodzicielskiej nad dzieckiem. I no właśnie tak jak pani redaktor powiedziała, 12-13 września słyszymy zapowiedzi o tym, że w Warszawie ma się odbyć konferencja organizowana przez tę firmę, na której ma być promowana surrogacja, promowane macierzyństwo zastępcze. I firma ma szukać wśród Polaków klientów, po prostu klientów. To jest w pełni proces skomercjalizowany, dlatego że jeżeli zajrzymy właśnie na stronę, o której pani redaktor
1: budzi
2: wspomniała,
1: ona moje akurat przerażenie osobiście.
2: No, zobaczymy zakładki takie jak nasze dzieci, baza dawczyń.
1: Baza tak? dawczyń, tak. I są zdjęcia kobiet, młodych kobiet, które możemy sobie wybrać na taką
2: jak
1: mamę.
2: W sklepie.
1: Sprawia
2: to wrażenie sklepu online, w którym możemy sobie poprzeglądać panią, która spełnia nasze oczekiwania z jakichś powodów. Możemy nawet przejrzeć wirtualnie miejsce, w którym mieści się klinika, pochodzić po wnętrzu tej kliniki.
1: Ale mamy klinika cennik. Znajduje się już na Ukrainie, tak?
2: Znajduje się na Ukrainie, dlatego że w Polsce, gdyby doszło do tego rodzaju właśnie procederu, to matką od strony formalnej zawsze będzie kobieta, która dziecko urodziła.
1: To zaraz przejdziemy do tego,
2: tak,
1: jak wyglądają przepisy
2: rodzinnego.
1: Prawne, ale jeszcze skupmy się na tej stronie. Możemy wejść w różnego rodzaju usługi, drodzy państwo, i tutaj jest też taka zakładka, która myślę najbardziej interesuje. Usługi są in vitro z komórkami jajowymi dawczyni, a także macierzyństwo zastępcze. No i cennik, tak, który jest tutaj, wydaje mi się, kluczowym elementem. Są, drodzy państwo, pakiety ekonomiczne, na przykład jedna próba zapłodnienia in vitro, pakiet gwarantowany sukces za 11 tysięcy euro, 5 prób in vitro i tak dalej, i tak dalej. Są też sprawy związane z dawstwem mitochondriów, ale chyba to, co najbardziej nas interesuje w tej sprawie, to są te pakiety macierzyństwa zastępczego na jedną próbę, bo rozumiem, że jest też wiele prób.
2: No też są trzy pakiety na tej stronie. Ja to sobie
1: to
2: też wynotowałem.
1: Tym,
2: pakiet,
1: tak.
2: Pakiet standardowy.
1: Co 30, to znaczy ciekawe standardowy?
2: 36 900 euro, tak? Pakiet standardowy.
1: Czyli
2: plus
1: za tyle matka ukraińska albo jakakolwiek inna matka zastępcza
2: urodzi dziecko.
1: Ma nam urodzić tak. dziecko, tak? A co tak. to jest pakiet standardowy plus 44 900 no, euro.
2: Trzeba byłoby w tym momencie, przyznam, nie pamiętam dokładnie, czym te pakiety się różnią, poza tym, że oczywiście ceną z całą pewnością.
1: No dużo tego jest.
2: Tak, no tutaj w zasadzie firma Biotex.com nie rozwija
1: ale na pewno zapewniają komfortowe pokoje w nowoczesnym hotelu w Kijowie albo apartamenty. Jest jakby cała kompleksowa usługa, jest, tak? USG i tak dalej.
2: To nawet jest więcej, pani redaktor, dlatego, że tu nie chodzi tylko o urodzenie dziecka przez kobietę, którą sobie, mówiąc kolokwialnie, wybierzemy na stronie, czy poza stroną. Firma zapewnia całą również obsługę prawną, dlatego, że urodzenie tego dziecka tam na Ukrainie to jedno, natomiast objęcie tego dziecka we władzę rodzicielską to jest drugie. I tak jak powiedziałem, w Polsce byłoby to niemożliwe, dlatego że matką dziecka jest kobieta, która to dziecko urodziła. Na Ukrainie jest inaczej. Na Ukrainie można wpisać innych rodziców, włącznie z inną matką, od której pochodzi na przykład komórka jajowa, tak?
1: W ogóle Ukraina chyba słynie z tego, prawda? Że jest takim centrum surogacji na pewno europejskiej.
2: Tak, tak. Ukraina słynie z wielu rzeczy, które w innych państwach europejskich są
1: zupełnie
2: poza standardem.
1: Panie mecenasie, to po kolei. Dobrze, jesteśmy rodzicami, którzy chcą taką usługę wykupić. Wykupujemy pakiet ten za 45 tysięcy euro i...
2: Jest jeszcze, przepraszam, jest jeszcze za 56 900,
1: a to jest,
2: tak?
1: Jaki
2: to jest
1: wtedy pakiet
2: VIP. Więc za, szanowni państwo, 60 tysięcy euro, czyli licząc na szybko mniej więcej 260 tysięcy, zdaje się, tak, złotych.
1: Koło 250 na pewno.
2: Firma oferuje nam możliwość... Ciężko mi to przychodzi przez usta, tak? Ale zakupu dziecka. Po prostu.
1: Decydujemy się jako polskie małżeństwo na tego rodzaju usługę. Rozumiem, że wyjeżdżamy na Ukrainę. Tam dochodzi do zapłodnienia czy in vitro. Nie wiem już, jakie tam są procedury. I rozumiem, że tam dziecko musi się urodzić.
2: Tam dziecko musi się
1: tam
2: urodzić.
1: Tam się rodzi. Tak. I co się wtedy dzieje?
2: Następnie musi zostać dokonana transkrypcja aktu urodzenia w Polsce.
1: Rozumiem, że ta matka tam zrzeka się prawa do tego dziecka i jest ono przepisane na nowych rodziców?
2: To nie jest... Ta matka, ta kobieta, która urodzi dziecko,
1: tam?
2: nigdy nie pojawia się
1: w żadnych papierach?
2: Tak. Ona nie jest matką. Z punktu widzenia prawnego, oczywiście, ukraińskiego. Od razu wpisuje się rodziców, którzy są dawcami DNA, tak? Mówiąc wprost.
1: I płacą.
2: Tak. No podejrzewam, że płatność jest wcześniej. Nie wiem, jak
1: czyli
2: tutaj
1: de facto,
2: w szczegółach dochodzi
1: de facto
2: do tego,
1: ale... rodzice są wpisani tam, przyjeżdżają do Polski z dzieckiem i...
2: Dzieckiem, które ma obywatelstwo, dlatego że jeżeli obydwoje rodziców jest z obywatelstwa polskiego, albo nawet choćby jedno, to
1: i przyjeżdżają już na przykład
2: nabywa.
1: Z takim dwutrzytygodniowym dzieckiem do Polski i następuje transkrypcja aktu, więc de facto...
2: To znaczy tak, polskie urzędy stanu cywilnego powinny w mojej ocenie odmawiać takiej transkrypcji.
1: Ale przecież urzędnik nie wie.
2: Może nie wiedzieć oczywiście, natomiast jeżeli poweźmie taką informację, to powinien odmówić.
1: Ale jest wypis ze szpitala przecież. Jest coś takiego. Przynosi się do urzędu.
2: Być, tak.
1: Jest wypis ze szpitala. Tak. Imię, nazwisko są dane rodziców. To jak dochodzi?
2: Ale dane rodziców tych, którzy są dawcami DNA.
1: No ale nie będzie wypisu ze szpitala, bo w Polsce takiego szpitala nie było. Ale czyli jak wypis ze szpitala ukraińskiego, to ma takie samo znaczenie?
2: Ciężko mi powiedzieć, bo powiem szczerze, ja sam nie wiem dokładnie w szczegółach, jak przebiega ta procedura. Na pewno firma Biotex.com, i to komunikuje również w swoich właśnie komunikatach, zapewnia taką również obsługę prawną, która ma doprowadzić do tego, aby to dziecko było formalnie dzieckiem kobiety, która go nie urodziła.
1: Tak, tu jest nawet napisane, czy imię i nazwisko matki zastępczej będzie zawarte w akcie urodzenia dziecka. Nie, akt urodzenia dziecka będzie zawierał wyłącznie dane rodziców, więc teoretycznie, jeżeli ktoś przyjeżdża z takim aktem urodzenia do Polski, no to urzędnik stanu cywilnego przecież nie będzie weryfikował,
2: prawda? To jest poza jego
1: zasięgiem,
2: tak.
1: To jest poza jego jurysdykcją. Tak. To mogą państwo wejść, biotex.com, napisać maila może do nich, zapytać się, jak to wygląda, albo wyrazić swój sprzeciw, ale można też...
2: No niech to nie zabrzmi jak reklama, bo na gruncie polskiego prawa nielegalna adopcja tak zwana jest przestępstwem.
1: I tutaj dochodzimy do petycji, którą państwo również zainicjowali, nie dla surogacji w Polsce. Ukraińska firma organizuje konferencję surogacyjną w Warszawie. Jest to apel i do pana prokuratora generalnego, pana Waldemara Żurka, a także do pani Moniki Cieślak, rzeczniczka praw dziecka. Czego państwo się domagają?
2: No, podstawowej reakcji ze strony prokuratury. My złożyliśmy zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Nie jesteśmy, uczciwie powiem, w tym zakresie jedyni, ale to pokazuje też to, jak bardzo ta sytuacja bulwersuje różnych ludzi i uczestników życia publicznego i niepublicznego w Polsce. My zwracamy tam uwagę na przede wszystkim właśnie artykuł 211a Kodeksu Karnego, zgodnie z którym podejmowanie działań zmierzających do objęcia władzy rodzicielskiej nad dzieckiem w inny sposób niż to powinno

0: Czyli legalnie jakby to miało w Polsce wyglądać, że taka matka rodzi dziecko, a później taka rodzina przysposabia je po prostu, adoptuje, tak?
1: Tak, czy, to by było ścieżką legalną.
0: Zrzeka się
1: tak,
0: praw rodzicielskich, tak, występują do sądu, tak, o zmianę, ale czy są takie przypadki w Polsce? Wie pan, słyszał pan o takich przypadkach?
1: Powiem szczerze, nie wiem, nie analizowałem tego, no, wymagałoby to pewnie szeregu zapytań do różnych polskich sądów, a sądów mamy w Polsce bardzo dużo.
0: To jest jeden z tych aspektów. Państwo widzą, czy przede wszystkim mówią o trzech grupach zarzucanych czynów. Co jeszcze tutaj mamy do czynienia z czym?
1: Odnośnie tej nielegalnej adopcji, tylko dopowiem jeszcze, że karalne są nie tylko te osoby, które organizują taką nielegalną adopcję, ale takie osoby, które deklarują możliwość oddania dziecka, tak? Czyli ta kobieta, która urodzi dziecko.
0: Ta firma,
1: jak i również
0: rodzice,
1: ci, którzy są zainteresowani tym, aby objąć to dziecko we władzę rodzicielską, tak? Więc wszystkie strony tego procesu, tego procederu podlegają pod artykuł 211a kodeksu karnego.
0: To jeżeli chodzi o tę adopcję. Później jest przygotowanie do handlu ludźmi. O tym państwo też
1: tak,
0: piszą.
1: Tak, dlatego, że znowu, oczywiście mamy tutaj do czynienia, powtórzę, z człowiekiem, który jeszcze się nie urodził, ale zwracamy uwagę prokuratury na ten...
0: Już de facto zostaje sprzedany, tak?
1: Ale no właśnie, rozmawiamy o czyimś życiu, zanim ono w ogóle zaistniało, prawda? Godzi to we wszelkie nasze jakieś poczucie cywilizacyjne, jeżeli chodzi o Europę Zachodnią i Europę opartą na prawie rzymskim i chrześcijańską. Natomiast mówimy tutaj o handlu ludźmi, a konkretniej mówimy o przygotowaniach do handlu ludźmi. Przygotowanie do handlu ludźmi jest w polskim kodeksie karnym również karane. No i to postępowanie osób zaangażowanych w działalność firmy Biotex.com w mojej ocenie wypełnia znamiona tego czynu, dlatego że firma Biotex.com zapewnia całą obsługę, łączy potencjalnych
0: klientów i
1: dawczyniami. Mówiąc właśnie kolokwialnie z dawczyniami. Zapewnia jednej i drugiej stronie pełną opiekę medyczną, opiekę prawną. No to są poszczególne czynności, które świadczą o całym procesie, który jest od A do Z przygotowany i przeprowadzony. I w związku z tym też, że to ma tak charakter taki zorganizowany, no to zwracamy również uwagę prokuratury na to, że może to zachowanie wypełniać znamiona udziału czy prowadzenia zorganizowanej grupy przestępczej. No oczywiście ona jest ubrana w ramy spółki, która jest zarejestrowana na Ukrainie, ale to nie zmienia faktu, o którym mówię.
0: Wydział Komunikacji Ministerstwa Sprawiedliwości, bo również korespondowałam z nimi w tej sprawie, pisze i zresztą mówią o tym, co pan, że obowiązujący porządek prawny zakazuje nawiązywania umów dotyczących surogacji właśnie w związku z artykułem 211, ale jednocześnie informują, że postulaty dotyczące objęcia sprawy nadzorem służbowym bądź wszczęcia postępowania wobec Biotex.com czy podjęcia działań zmierzających do niedopuszczenia do organizacji konferencji nie leżą w kompetencjach Ministerstwa Sprawiedliwości, panie mecenasie. Czyli pan Waldemar Żurek tutaj umywa ręce od tej sprawy.
1: Unik. Sprytnie urzędnicy ministerstwa wykorzystują fakt, że od strony formalnej samo Ministerstwo Sprawiedliwości, jak i prokuratura to są dwa osobne byty, dwie osobne instytucje. Jeden podmiot jest oczywiście administracją rządową, drugi podmiot jest organem ścigania. I oczywiście jeden na drugi podmiot wpływać nie może, nie powinien. Natomiast no dobrze wszyscy w Polsce wiemy, że Urząd Ministra Sprawiedliwości jest cały czas, pomimo zapowiedzi rządzących, złączony z prokuratorem generalnym i Waldemar Żurek jest najbardziej kompetentną osobą do tego, żeby jako prokurator generalny, może nie jako minister sprawiedliwości, ale jako prokurator generalny podjąć działania w tym zakresie i doprowadzić do tego, żeby prokuratura przyjrzała

0: się tej sprawie tak, jak należy. A więc wszczęła przede wszystkim postępowanie, zabezpieczyła wszelkie dowody, dowody, no, które są niestety...
1: Które są ogólnie dostępne, prawda?
0: Są ogólnie, częściowo są ogólnie dostępne. Ja nawet analizowałem, kto odpowiada za reklamy w Google i w innych miejscach.
1: I do czego pan dotarł?
0: No, pojawiają się konkretne nazwiska, między innymi pan Aleksandr Kriczka. Nie wiem, kto to jest, oczywiście jakiś Ukrainiec. Nie wiem, czy ten pan przybywa w Polsce, czy ten pan przybywa na Ukrainie, czy jeszcze gdziekolwiek indziej, tak? Dane władz tej spółki też są ogólnie dostępne. To jest bardzo łatwe do ustalenia. Natomiast no, to, żeby uzyskać więcej danych, no to tutaj instrumenty ma przede wszystkim prokuratura. Powinna zgłosić się i do serwisu Meta, gdzie są te reklamy, profile prowadzone, i do serwisów Google zażądać,
1: ja
0: tak?
1: Dostałam dosłownie, jak zaczęła się nasza rozmowa o godzinie 13:14, maila od pana Piotra Skiby, który jest rzecznikiem prokuratury okręgowej w Warszawie. Do prokuratury rejonowej Warszawa-Śródmieście w Warszawie wpłynęły dwa zawiadomienia złożone odpowiednio przez Ordo Iuris i Stowarzyszenie Roty Marszu Niepodległości. Mhm. Akta przekazano do prokuratury okręgowej w Warszawie celem rozpoznania w ramach toczącego się postępowania, podpisane...
0: Jeszcze raz, do której jednostki prokuratury?
1: Do prokuratury okręgowej. W Warszawie, okay. Tak. Celem rozpoznania w ramach toczącego się postępowania, podpisana prokurator Katarzyna Podlodowska w zastępstwie rzecznika prokuratury okręgowej w Warszawie. To jest informacja sprzed 15 minut, więc sprawą będą się zajmować. Czy może na przykład dojść do tego, że konferencja ta, która ma się odbyć właśnie na temat surrogacji, mogłaby zostać zablokowana, odwołana?
0: No to pytanie, czy do 12-13 września prokuratura zdąży zgromadzić jakieś konkretniejsze dowody, które świadczyłyby o tym, że na przykład miałoby tam, że dochodzi, tak, do zawarcia konkretnych umów, na przykład, tak, pomiędzy tymi rodzicami a tą firmą, tak, rodzicami, przepraszam, no tymi osobami, tak, które chcą zostać rodzicami.
1: No i kontrargument na pewno, który pan często słyszy. Są rodziny, u których nie zadziałały naturalne metody, u których nie zadziałała neprotechnologia i po prostu nie mają innej możliwości niż taka forma bycia rodzicami. I to jest dla nich niejednokrotnie jedyne rozwiązanie, bo na przykład adopcja też z jakichś powodów nie wchodzi w grę.
0: A z jakich? Bo to mnie też wtedy zastanawia.
1: Nie wiem,
0: no
1: tutaj jednak są te komórki, tak? Człowiek się czuje bardziej związany, że to były jednak komórki, czy ojca, czy matki, i że jest ta
0: Pani
1: większa więź z dzieckiem.
0: To jest pytanie dużo szersze, które powinniśmy sobie zadać. Jaką cywilizacją jesteśmy i jakie wartości chcemy stawiać na piedestale? Czy chcemy dopuścić możliwość uprzedmiotowienia de facto człowieka, tego dziecka, które ma się narodzić, de facto na zamówienie czyjeś? Ma się narodzić, czy jednak uznajemy, że człowieczeństwo polega na tym, że nie jest na sprzedaż, po prostu, kolokwialnie, tak? Ja oczywiście, no, domyślam się, jak może być to duży ból i rozterka osób, które z jakichś powodów nie mogą w inny sposób naturalny, czy w inny sposób zostać rodzicami. Natomiast no, to nie jest rozwiązanie. Szereg państw europejskich zakazuje wprost surrogacji. To jest być może też problem i wyzwanie dla naszego ustawodawcy, dla posłów, bo te przepisy, które mamy, okazuje się, że nie spełniają oczekiwań.
1: Dlaczego?
0: No dlatego właśnie, że...
1: Nie jest to literalnie wymienione?
0: No, nie ma mowy wprost o macierzyństwie zastępczym czy o surrogacji w żadnym polskim akcie prawnym. Ani w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, ani w kodeksie karnym,
1: no
0: ani w żadnej innej ustawie.
1: Do zmiany. zmiany, ale to jeszcze na koniec naszej rozmowy, bo drodzy Państwo, za kilka chwil uruchomimy telefon i będziemy jeszcze z panem mecenasem odpowiadać na Państwa pytania. Olivia Maurel to jest kobieta, która była zamówiona, urodzona w procedurze surrogacji i najprawdopodobniej będą Państwo wydawać książkę. Co ona mówi o tym procederze? Co ona mówi o tej sytuacji?
0: To powiem szczerze, że nie...
1: Że ona po prostu mówi o tym, mm-hmm. że bardzo mocno przeżyła to wynajmowanie macic, tak? I daje ona świadectwo.
0: Może to na pewno, no bo jeżeli człowiek w dorosłym, czy nastoletnim, czy dorosłym życiu dowiaduje się, w jaki sposób przyszedł na ten świat i czyje pobudki, motywacje za tym stanęły, no to podejrzewam, że na pewno może wpływać znacząco na psychikę już takiego dorosłego człowieka, tak?
1: I można sobie obejrzeć surrogacja, doświadczenia macierzyństwa, aspekty prawne, psychologiczne i etyczne. To jest wszystko na Państwa stronie, więc my oczywiście zachęcamy do tego, żeby
0: zachęcam
1: zobaczyć.
0: Do podpisania petycji, tak? Którą też promujemy, no bo... prawo prawem, i mówię to też właśnie jako mecenas, ale prawo prawem, a nacisk społeczny też jest istotny na instytucje publiczne, na polski rząd i na organy ścigania.
1: Drodzy Państwo, godzina 13:35 i za kilka chwil zapraszamy do tego, żeby do nas zadzwonić 572 296 545.

0: I my już z panem mecenasem mamy założone słuchawki 5722965. Proszę oczywiście do nas zadzwonić. Może mają państwo jakieś uwagi odnośnie tego tematu, a może jakieś inne, o które chcą państwo pana mecenasa jeszcze zapytać. W naszym studio jest pan mecenas Bartosz Malewski. Skoro tego telefonu na razie nie ma, to może trochę muzyki i czekamy. I love the colorful clothes you wear and the way the sun. I muzyka w tle i mamy pierwszy telefon. Dzień dobry, słuchamy.
1: Dzień dobry. Ja mam zdolnie takie kwestie, bo jeszcze wiele lat temu, no, można powiedzieć, za komuny, tak jak się mówi, były przypadki takie, że się słyszało gdzieś, to szczególnie w Stanach Zjednoczonych, że jakaś, powiedzmy, kobieta nie mogła, znaczy wiadomo, że donosić tego dziecka i, powiedzmy, no, doniosła za nią matka. Czy to też, można powiedzieć, bo, jeżeli ktoś z bliskiej rodziny, bo no, są przypadki takie, ja rozumiem, już nie mówię o tym handlu, o którym pani mówiła, nie? Ale na przykład dochodzi do takiej sytuacji, że w bliskiej rodzinie, no, jest sytuacja, że nikt nie może tego, kobieta nie może tego dziecka donieść i no, ktoś z rodziny po prostu. No,
0: ale jak jak donieść dziecka, no, bo, i ktoś inny ma donieść?
1: No bo zachodzi w ciąży. Teraz problem jest, że ta kobieta poroni to dziecko. No i możliwość taka tego zarodka przeniesienia do innej inna kobieta. I akurat były przypadki, że to matka na przykład doniosła to dziecko.
0: To pana mecenasa pytamy o to.
1: A propos tego, to ja po prostu akurat pracowałem kiedyś w takiej jednostce w doradztwie rolniczym. Znam przypadek z Dolnego Śląska obecnego, gdzie tak, przepraszam, że porównam to do metody weterynaryjnej, ale takie rzeczy robiono żubroniami. Z żubroniami właśnie wypukiwano i wnosiły to jakieś tam po prostu, no, krowy.
0: Panie mecenasie?
2: No zawsze właśnie zwierzęta chyba są pierwszym testerem, tak, powiedzmy, tak. W medycynie. Zresztą procedura in vitro, zdaje się, chyba też była w pierwszej kolejności stosowana w reprodukcji zwierząt. No, przypadek, o którym pan mówi, no to jest właśnie to, o czym rozmawiamy, tak? Czyli przeniesienie zarodka do kobiety innej, tak? Która nie jest matką, matką tego dziecka w sensie, no, fizycznym, tak? No, tak jak mówiłem, to jest przypadek w polskim prawie niedopuszczalny. I jeżeli do takiego przypadku doszłoby w Polsce, no to matką zawsze będzie ta kobieta, która to dziecko końcowo urodzi.
1: No to nie, do tego nie mam w ogóle nic, że donosi, że kto jest matką, tylko właśnie, no, w tej sytuacji, czy to jest coś złego, że jeżeli, no, ta.
0: No jeżeli matka, się jakoś dorozumieją, no, może, w domu, że babcia,
1: tak, oczywiście, ja nie mówię, bo
0: babcia
1: mówię,
0: urodzi, no, dziecko, tak, córce i tak dalej, to skomplikowane.
2: Strasznie.
1: Tak, bo ja wiadomo, że tu chodzi o kasę, no nie ma co gadać o żadnym tam, że ktoś komuś chce pomóc, to po prostu jest po prostu
0: biznes. Kasa i jest biznes, to biznes, po prostu, jest to po prostu biznes.
1: I to po prostu, ja czytałem kiedyś właśnie artykuł, jak to no, różne, nawet można powiedzieć, niektóre, no, mniejszości seksualne zamawiają sobie dzieci w Indiach. Jak dochodziło, się okazało, że będzie ciąża mnoga, to brutalnie, które se, ile sobie wybiera, że tamte dzieci, no zabijano, bo inaczej nie można powiedzieć, to, no, i donosi.
0: Bardzo coś, serdecznie, no, dziękujemy.
1: Proszę bardzo.
0: Dziękujemy, czekamy na państwa telefony, ale to jest chyba też ważny wątek, o którym nie porozmawialiśmy, że gro tych rodzin, które mają być nowymi rodzicami, to są jednak pary homoseksualne, prawda?
2: Tak, może tak być. Może tak być i to jest kolejne wyzwanie, przed którym będziemy stawać, jeżeli nie uregulujemy tego w sposób należyty. A te tematy się zazębiają, bo niedawno mieliśmy cały czas dyskusję o transkrypcji małżeństw zawieranych za granicą, jednopłciowych. I za moment będziemy już mamy dyskusję na ten temat, tak?
0: Mamy kolejny telefon. Dzień dobry, kogo witamy z drugiej strony?
3: Dzień dobry państwu.
0: Witam.
3: Kłania się Marek z Warszawy. Wczoraj też dzwoniłem do państwa i mam pytanie do pana mecenasa, jeśli można.
0: Tak, po to jesteśmy tutaj dziś dla państwa.
3: Okej, muszę trochę opanować emocje. Panie mecenasie, chciałem zapytać, pan powiedział o wpływie opinii publicznej na prawo i na sytuację prawną w Polsce. Chciałem pana zapytać, A ojcowie alienowani to ile już lat pod sądami stoją w Polsce?
2: No, pewne prawo nie reaguje, niestety, ubolewam też nad tym, prawo nie reaguje tak szybko, jakbyśmy chcieli, a może nawet nie prawo, tylko osoby, które uchwalają to prawo, tak? Na różnych polach mamy braki i zastrzeżenia, no ale to nie oznacza, że mamy rezygnować z tej walki, także ja kibicuję oczywiście wszystkim ojcom, którzy niesłusznie są alienowani od właśnie swoich dzieci. No, kibicuję w tym zakresie i trzeba wywierać oczywiście w tym zakresie również nacisk nie tylko na sądy, nie tylko na polityków, ale też przebijać się, starać się przebijać do mediów. No to, że pan dzisiaj dzwoni też, tak? To, że poruszamy nawet nie zaczynając od tego tematu, ale poruszając ten temat na antenie.
0: To
2: znowu jest przyczynkiem do tego, że zwracamy na to uwagę społeczną. Także
3: no tak, ale tak to już nogi bolą od tego stania. Może by trzeba wyjść i zacząć palić opony, albo może i co więcej.
0: Różne formy protestu.
2: Poza tym,
3: gdzie jest w tym wszystkim dobro dziecka? Ukraina ma być przyjęta do Unii Europejskiej, a konwencja praw dziecka, to nie wiem, jakie to jest prawo międzynarodowe, czy to jest prawo unijne. No i co? I no właśnie zobaczcie państwo, kogo my przyjęliśmy w nasze granice.
2: To będzie też powodem, dla którego Ukraina może mieć problemy z wejściem do Unii Europejskiej, a przynajmniej powinno być to sprawą do dyskusji i powinniśmy wymuszać na Ukrainie dostosowanie prawa.
3: Ale tam zostawmy Ukrainę,
2: tak jak my zostaliśmy
3: w spokoju. Zostawmy w spokoju Ukrainę.
0: Jeszcze jakiś komentarz?
3: Nie, oczywiście, że tak. No, a polskie prawo rodzinne, no to ile jeszcze trzeba stać pod sądami?
0: Bardzo dziękujemy. Ja widzę, że są inne telefony. Bardzo serdecznie pozdrawiam i dziękujemy również za ten głos. No temat na pewno ważny. Te sprawy rodzinne mam wrażenie, że
2: One emocjonują,
0: bardzo rezonują. Tak.
2: To są faktycznie ludzkie nieszczęścia, takie najbardziej dotkliwe, tak? No bo to są relacje z własnym dzieckiem. Więc no nie dziwię się tutaj emocjom ze strony pana. Ale sporo osób, mężczyzn, ojców pokazuje, że ten wysiłek ma sens po prostu. No
0: 5-4-5. Handel dziećmi w centrum Warszawy, to my przypomnijmy jeszcze raz. Można podpisać tę petycję, o której pan mecenas mówi. Nie dla surrogacji.pl, ale także poruszają tutaj państwo artykuły konstytucji, prawda, jeżeli chodzi o surrogację.
2: Przytoczy pani, redaktor?
0: Artykuł 30 Konstytucji, artykuł 18 Konstytucji. Że
2: 18, czyli tak. Zasada o jednopłciowym de facto małżeństwie. Natomiast ostatnie wydarzenia pokazują, że no można pogwałcić każdy przepis, włącznie z przepisem Konstytucji. Mówię tutaj o transkrypcjach aktów.
0: Ale już się dokonują, prawda, małżeństw. Te transkrypcje? Tak, to jest w Polsce obecne.
2: Tak, to jest urząd w Warszawie, w Krakowie, w Łodzi, jeżeli dobrze pamiętam, we Wrocławiu. My też złożyliśmy zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstw w tym zakresie, no bo wyrok, który stał się przyczynkiem do dokonywania tych transkrypcji, on dotyczył indywidualnej jednej sprawy, a nie mógł spowodować, nie mamy w Polsce prawa precedensowego, więc nie mógł spowodować konieczności przyjmowania takiej optyki przez pozostałe urzędy stanu cywilnego.
0: Panie mecenasie, ja serdecznie panu dziękuję. Wiem, że pan dalej idzie do pracy i na resztę spotkań. Pan mecenas Bartosz Malewski, Centrum Życia i Rodziny, a także Instytut Ordo Iuris był naszym
2: bardzo
0: gościem.
2: Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję również. To trochę muzyki, drodzy państwo, po tych emocjach jeszcze kilka minut na telefony nam zostanie. To może zespół Lombard i wracamy za kilka minut. Dziękuję jeszcze raz.
2: Dziękuję bardzo.

I my dostaliśmy też informację od jednego z naszych słuchaczy, serdecznie pozdrawiamy, że na Słowacji, tak, dokładnie, od 1 października ubiegłego roku Parlament Słowacki zaakceptował wprowadzenie szeregu poprawek do konstytucji, które zakładają między innymi właśnie zakaz surrogacji, o której mówimy, a także zakaz adopcji dzieci przez pary jednopłciowe, więc Słowacja sobie z tą sprawą poradziła, podobnie Włochy, jak i Szwajcaria. Bardzo serdecznie dziękujemy za czujność naszym słuchaczom i czekamy jeszcze na Państwa telefony 5722 96 545 do godziny 14. Zachęcam, jakie Państwo mają zdanie na ten temat, ale także może coś innego Państwa zainteresowało. Serdecznie zapraszam i pozdrawiamy.

0: I mamy kolejny telefon. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam. Szczęść Boże przede wszystkim.
0: Szczęść Boże, dzień dobry.
1: No tak, tu jest problem tego rodzaju, że jest podział straszny i wielka niewiedza. Patrząc oczami Pana Boga, a myślę, że to są najlepsze oczy, najlepiej nam dyktują i podpowiadają, jak mamy postępować. I żadna surrogacja, żadne rozmnażanie przez wszelkie inne sposoby nie wchodzi w grę. Gdyby konstytucja była posłuszna Panu Bogu i zastosowała ten przepis, że tak powiem, to prawo, bo to prawem trzeba nazwać, na pewno lepiej by nam się działo i nie byłoby kary Bożej, bo to jest Sodoma i Gomora. Przecież Pan Bóg mówi, jeśli nie możesz mieć dziecka, to po pierwsze módl się o to. Jeśli nie możesz mieć dziecka, to no są na to sposoby dzisiaj, gdzie można ten problem rozwiązać, lecząc to wszystko, a nie kombinować, nie...
0: No czasami to leczenie, wie Pani, też nie pomaga. Naprotechnologia czasami też nie pomaga.
1: Tak,
0: znam wiele takich par, którym się nie udało właśnie, jeżeli chodzi o naprotechnologię naturalnie.
1: Tak. Ale ja myślę, że mając wiedzę, którą się chcę podzielić po prostu, to co usłyszałam mądrego, to jeśli w ogóle tą drogą nie może być to dziecko, chociaż są świadectwa, że po długiej, bardzo, bardzo długiej przerwie, można powiedzieć niespodziewanie, Pan
0: tak.
1: Bóg wysłuchał. Trzeba
0: również
1: się o to modlić.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy za ten głos.
1: Jeszcze jedno bym uzupełniła, że ktoś mi kiedyś powiedział, kiedy rozmawiałyśmy na ten temat właśnie z taką pewną panią, że Panu Bogu trzeba pomóc. Panu Bogu nie trzeba pomagać. On sobie sam z tym radzi. A co mówi? Nie możesz wejść dziecko, które nie ma rodziców, jest gdzieś w domu opieki i pomóż w ten sposób. I będzie to dziecko, pokochasz to dziecko. Może jest na to sposób. Pan Bóg podpowiada.
0: Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo i dobrego dnia. Do widzenia. Bardzo. Ja widzę, że Państwo dzwonią, dlatego też chcę, żeby jak najwięcej osób się dodzwoniło i odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry, dzień dobry. Halo, słuchamy? Halo, halo. Ktoś jest z nami, ale nie chce się odezwać. Dzień dobry.
2: Ja jestem, halo.
0: No, słuchamy. Dzień dobry, dzień dobry.
2: No, szkoda, że pana mecenasa już nie ma, bo tak trochę bym o tym prawie jeszcze próbowała rozmawiać, zwłaszcza tym prawie naturalnym. Tak mi się wydaje, że właśnie kiedyś tak w Polsce bywało, na wsiach to było bardzo, powiedziałabym chyba takie popularne zjawisko, że właśnie tam, gdzie w rodzinach niestety no, nie można było mieć dzieci, to właśnie...
0: Halo? Halo, halo, nie słyszymy pani. Na wsiach nie, w ogóle nie było pani słychać. Było ostatnie zdanie, na wsiach, gdzie nie można było...
2: Wie, że kiedyś właśnie to było prawo naturalne, słychać mnie
0: teraz. Teraz czy... słychać, no ale to jak? To gdzie, w jaki sposób te kobiety były zapładniane? W ogóle pani nie słyszymy.
2: No to muszę się rozłączyć, przykro mi bardzo, bo nie możemy się tak męczyć ze mną.
0: O, już teraz jest lepiej.
2: No chciałam powiedzieć, że kiedyś właśnie prawem naturalnym to było to, że w momencie, kiedy było to chyba bardzo popularne zjawisko właśnie na wsiach, kiedy kobiety rodziły dzieci komuś, kto dzieci nie mógł mieć. I tak było w rodzinach. Jakby to powiedzieć, dzieci zostawały oddawane do adopcji.
0: Tak, no na przykład teraz czytam taką książkę Chłopki, to dzieci były podrzucane do snopków siana, takie, które się znajdowało. Ale nie porozmawiamy, bo pani cały czas nam zacinała się, przepraszam, a także nie było słychać. Jest książka Chłopki, opowieść o naszych babkach, którą napisała Joanna Kuciel-Frydryszak i tam te dzieci były tak przynoszone przez kobiety. Jeszcze raz, dzień dobry.
2: No jeszcze raz.
0: Jeszcze raz, tak, słuchamy.
2: Właściwie to pani mówiła o tym podrzucaniu dzieci. No myślę, że gdzieś to było uregulowane właśnie naturalnie. i nieprzeregulowane. Jeżeli nie mamy prawa w tej chwili właśnie dotyczącego surrogacji, to może warto je po prostu wprowadzić.
0: Warto, na pewno.
2: Jeżeli mamy, teraz mówimy o tym, że Polska się wyludnia, że mamy depopulację, czy jest coś złego w tym, żeby jedna kobieta tej drugiej, która nie może, urodziła dziecko? Nie sądzę. Każde dziecko będzie bardzo kochane. Oczywiście pewnie jest tutaj, trzeba by było za
0: jest to handel ludźmi, tak? No to za to się płaci kilkadziesiąt tysięcy euro, wie pani. To nie jest z potrzeby serca czy z ale jakiegoś właśnie altruizmu, tylko to są grube pieniądze,
2: ale
0: za tym
2: do
0: idą.
2: Tego zmierzam. Właśnie do tego zmierzam, żeby...
0: No nie, dzisiaj z panią niestety nie porozmawiamy, bo znowu gdzieś nam zniknęła. 5722965455. Może mają państwo zdanie, jeżeli chodzi o taki altruizm i oddanie dziecka, no to nie wiem, jaka matka de facto zdecydowałaby się na to, żeby oddać swoje dziecko, które 9 miesięcy nosiła pod swoim sercem, komuś po prostu. Ogromne pokłady altruizmu i no i jakaś, wydaje mi się, no, dziwna konstrukcja psychiczna, żeby się na coś takiego jednak zgodzić. Dzień dobry, witam serdecznie i słuchamy.
3: Witam pani redaktor, witam wszystkich. Tomasz Złotynek.
0: Dzień dobry.
3: Pani redaktor, pani mówi, że kobieta kobiecie. Teraz są takie sytuacje, że nawet znany, no, można powiedzieć, wybitny muzyk, Sir Elton John, proszę pani,
0: oczywiście,
3: swoim mężem, czy mężem, chyba partnerem, oni chyba wzięli ślub, bo to tam na Zachodzie to jest bardzo popularne. Wzięli sobie surogatkę z Ukrainy. Mało tego, pani redaktor. Nie wiem, czy pani redaktor słyszała, może było tutaj w programie u was mówione, że miało być w Polsce takie targi normalnie surogatek.
0: No właśnie o tym mówimy, że one się odbywają w połowie września w Warszawie. Są targi tej firmy, o której rozmawialiśmy dzisiaj długo, biotex.com, i mają być te targi surogacji właśnie w Polsce.
3: Ale to już jest, że tak powiem,
0: no to jest
3: oficjalne info?
0: To jest oficjalna informacja. 12-13 września można sobie wejść na stronę, wybrać mamę dziecka, wybrać sobie pakiet. I to się dzieje, tak, właśnie dlatego dzisiaj o tym rozmawiamy, bo był pan mecenas. Spokojnie, i dlatego właśnie dzisiaj ten temat został wywołany.
3: To jest wszystko, pani redaktor, drodzy słuchacze, zagłada.
0: No Cristiano Ronaldo, znany piłkarz, najbardziej znany na świecie, ma chyba kilkoro dzieci z surogacji, prawda?
3: No wie pani, to są pan Ameryk, Cristiano Ronaldo, że tak powiem, jeżeli mu pada deszcz pieniędzy, nie wie co z pieniędzmi robić, im się deszcz przestawia w głowie, no to wszystko, że tak powiem, pieniądz to jest szatan, on mąci wszędzie, no ja jestem katolikiem i tak to mówię, no jest to w stu przerażające, a strach pomyśleć sobie nie zastanawiam.
0: Dziękuję bardzo, dziękujemy. Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy. Jeszcze zostało nam, drodzy państwo, kilka minut, żeby zadzwonić i powiedzieć swoje zdanie w tej sprawie, ale tak, mówię, potwierdzam, że te targi mają się odbyć. Dlatego pisaliśmy do Ministerstwa Sprawiedliwości, dlatego dostaliśmy informację od prokuratora okręgowego, bo tam zostało złożone zawiadomienie o możliwości popełnienia właśnie przestępstwa, no bo jest to de facto handel ludźmi, o czym mówią liczni prawnicy. Jeszcze nam zostały dwie minutki, żeby mogli państwo w tej sprawie zabrać głos. Sprawa na pewno trudna, bolesna i nie jest to temat przyjemny, tak samo tutaj dla nas. Targi tak odbywają się, zobaczymy, jaka będzie decyzja prokuratury w tej materii. I zachęcamy, żeby jeszcze do nas na chwilkę zadzwonić.

0: I mamy kolejny telefon, pewnie dzisiaj ostatni. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Proszę wyłączyć radio i mówić, mamy minutkę.
1: Mówi Marzena z Warszawy. Ja chciałam wrócić do rozmowy o COVID-zie i bardzo mnie wzburzyła informacja, że COVID-a nie było, bo ja jestem uratowaną osobą z COVID-a dzięki poświęceniu nadnaturalnemu pielęgniarek, które były odparzone z powodu kombinezonów, lekarzy, walki o życie każdego pacjenta wbrew jakiejkolwiek ostrożności, żeby samemu się nie zarazić albo żeby samemu jakoś nie stracić na zdrowiu. Ja chciałam po prostu wyrazić lekarzom, urzędnikom niezwykłą wdzięczność, podziw, że uratowali tyle ludzi.
0: Bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiamy serdecznie. Na pewno temat pandemii, na temat COVID-u pojawi się, bo wywołuje Państwa emocje. A my się dzisiaj żegnamy, znaczy ja się dzisiaj żegnam. Oczywiście nie żegnamy się radiowo, bo dużo audycji jeszcze na naszej antenie. Dzisiaj punktualnie jest teraz godzina 14, a dzisiaj, drodzy Państwo, również muzyczne studio 37, później Ponad Oceanami, a także Popołudnie Wnet. No i kto? O godzinie 18 Milo Curtis i sekcja lewacka i Wieczór Wnet z doktorem Józefem Orłem, a później Tresport Tres i Zbigniew Dąbrowski i również Sofa Surfing Olgierd Zbychorski. To wszystko dzisiaj na Państwa czeka. Ja się nazywam Magdalena Uchaniuk. Życzymy Państwu pięknego, jeszcze słonecznego, letniego dnia.
2: Autopromocja. Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej w każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam, Sebastian Dąbrowski.
3: Hands up in the air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
2: To była autopromocja.

0: Studio 37 muzycznie. Zaprasza Tomasz Wybranowski.
1: Dzień dobry, piękne słuchaczki i rzeczni słuchacze. Tomasz Tomo Rosłon przy konsoletach w Warszawie w Studiu 37. Pięknie pochmurnym, zachmurzonym, no bo to przecież na Szmaragdowej Wyspie już jesień w pełni. For war, jak mówimy z języka celtyckiego. W oczekiwaniu na pana Sławomira Sokołowskiego, znanego z anteny Radia Wnet, wiceszefa Fundacji Universitatis Varsovia. A mówić będziemy o Fryderyku Chopinie i pewnej okrągłej rocznicy Uniwersytetu Warszawskiego. Więc w oczekiwaniu na naszego gościa Adam Palma, który spotkał Fryderyka Chopina gitarowo, Polonez A-dur, op. 40, numer 1.

0: Balone Sasdur, opus 40, numer pierwszy, wielki Adam Palma, gitarowo, piękne słuchaczki i zacni słuchacze, chociaż te gitarowe cudeńka z Fryderykiem Chopinem na antenie Radia Wnet w moich programach, bo przecież ten, który zastąpił Slash'a w grupie Guns N' Roses, Ron Bumblefoot Tal, też nagrał swoją pierwszą płytę właśnie z wariacjami na temat Fryderyka Chopina, a ze mną on ci to wicegłowa Fundacji Universitatis Varsoviensis, człowiek bardziej niż ważny, jeżeli chodzi o polską scenę muzyczną, bo zarządza ważnymi dla warszawskiej kultury klubami Hybrydy, Proxima, Palladium, imię jego Sławomir, a nazwisko Sokołowski. Dzień dobry, Sławku.
1: Dzień dobry, witam Państwa, witam Cię, Tomku. Ze mną jest również pianista, który zagra w naszym wspaniałym festiwalu, kolega redaktor, pianista, kolega muzyk, wspaniały absolwent naszego Uniwersytetu Muzycznego Warszawskiego, Piotr Latoszyński. On zagra drugiego dnia naszego festiwalu. Chopin był z UW.
0: Wtorek 15 września.
1: Dokładnie o godzinie 18 w Auditorium Maximum. Natomiast chcę powiedzieć, że właśnie to, co jest dla mnie najważniejsze w tym naszym festiwalu, to jest przypomnienie wszystkim, że najważniejszym absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego był Fryderyk Chopin. To jest człowiek, który, znaczy artysta, który jest kompozytorem światowej sławy, naszym największym skarbem narodowym. Nie powiem, że nawet Niemcy uznali go, że to są kwiaty, armaty ukryte w kwiatach. I zakazali jego kompozycji gry w okupowanej Warszawie. Dopiero w Palladium 1 sierpnia po wybuchu powstania można było znowu usłyszeć w Warszawie utwory Fryderyka Chopina, które były grane, jak pisał Norman Davies, w Palladium, która była sceną, narodową sceną powstania warszawskiego. Także Fryderyk Chopin jest też mieszkał w Uniwersytecie Warszawskim, a nieopodal w najbliższym kościele ówczesnym uniwersyteckim, czyli obecnym kościele wizytek w roku akademickim, chyba 26, grał na organach do mszy świętych. Także Fryderyk Chopin też potem po 10 latach mieszkania w Uniwersytecie Warszawskim przeniósł się vis-a-vis bramy głównej, czyli do Akademii Dzisiejszej Sztuk Pięknych, i tam też mieszkał kolejne lata aż do wyjazdu we wrześniu chyba 30 roku, tuż przed wybuchem powstania listopadowego.
0: Sławomir Sokołowski, Marek, Piotr Latoszyński, moimi gośćmi w studiu 37. Natomiast te lata niezwykłe, 1826-1829, czyli Fryderyk Chopin w Szkole Głównej Muzyki, która była wówczas fragmentem, częścią Wydziału Nauk i Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warszawskiego. Wbrew temu, co się mówi, my czasami odbrązawiamy, uczłowieczami Fryderyka Chopina. Był niezłym chuliganem i lubił robić różne psikusy swoim kolegom, ale też tym, którzy wykładali profesorom w sposób zdecydowany. Kiedyś, Sławku, chyba zrobimy nawet o tym osobny program. Natomiast to również wpisuje się w okrągłą rocznicę 210-lecia Uniwersytetu Warszawskiego, więc pomysł chyba niejako nasunął się sam, bo jeżeli uderzyć z armaty ukrytej w pięknych kwiatach, no to tylko Fryderyk Chopin, prawda?
1: Dokładnie tak. To jest najbardziej znana postać Uniwersytetu, chociaż też było wielu wybitnych absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego, ale no, najważniejszą osobą dla mnie jest Fryderyk Chopin i chyba dla nas wszystkich. Także też pragnę zwrócić uwagę, że też jego twórczość była oparta o nauki jego profesorów. Przecież profesor Elsner nauczył go kompozycji, także pewne kanony musiał wybrać, te, które które się nauczył i potem doprowadził je do perfekcji, do najlepszych sztuk na świecie, do najlepszej możliwości wirtuozorskich, no ale podstawy zebrał w Uniwersytecie Warszawskim.
0: Dokładnie, ja jeszcze dorzucę do tego grona najwybitniejszych absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego, no bo przecież któż, mój wielki bard Jacek Kaczmarski, absolwent polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, czyli mój brat mleczny, no i oczywiście, jeżeli mówimy o operze, o tym pięknym tenorze, no to przecież Jan Kiepura, mało kto wie, że z wykształcenia prawnik po Uniwersytecie Warszawskim Jan Kiepura zachwycał na największych deskach scenicznych Europy i świata, śpiewając o blondynkach, brunetkach i tak dalej. 210-lecie Uniwersytetu Warszawskiego, natomiast podpytam
1: to jeszcze ci powiem pana... jedną osobę, którą chcę zawsze wymieniać. Janusz Korczak, to jest, skończył jeszcze w czasach zaboru rosyjskiego Carski Uniwersytet Warszawski. I potem zasłużył się jako ogromny osoba, która upodmiotowiła dzieci i która za miłość do dzieci oddała życie. To jest też heroiczna i wspaniała postać, tak, naszego absolwenta.
0: No to ja jeszcze dorzucę kogo? Wojciecha Młynarskiego, też brata polonistę po Uniwersytecie Warszawskim, i tak moglibyśmy wymieniać. Natomiast dajmy się trochę odezwać panu Piotrowi Latoszyńskiemu, ale ty wprowadzisz pana Piotra i zapytam ciebie. Drogi Sławomirze, Sławomir Sokołowski, ten, który zarządza hybrydami Proximo Palladium, wiceszefuje Fundacji Universitatis Varsoviensis. Właśnie jaki był klucz doboru tych niezwykłych muzyków, pianistów, bo tak, obok pana Piotra Latoszyńskiego także Nargis Aljerowa, Jakub Kuszlik, Marc Lafore, to jeden z moich ulubionych, często rozmawiamy sobie prywatnie, ja zawsze mawia. Tyson Dunk i Marc Lafore, koniec, kropka, ale też Mateusz Dubiel i pan Mateusz Zubik, więc trochę o tym kluczu mi poopowiadaj, drogi Sławku.
1: Część z tych artystów już u nas grała, natomiast przede wszystkim patrzymy na to, żebyśmy robili przekrój i osób, bo Marek Drewnowski na przykład w tym roku skończy 80 lat, a pianistestor polskiej pianistyki był odkryty przez legendarnego Leonarda Bernsteina, także chciałem uhonorować jego urodziny i przyjeżdża do nas z Włoch, bo nam stale mieszka niedaleko miejsca spoczywania świętego Franciszka w Asyżu. Także to jest też mój wspaniały przyjaciel i naprawdę rewelacyjny pianista. Potem Piotrek, który gra z nami od wielu lat i cały czas kibicuje jego talentowi. Pani przylatuje do nas z Nowego Jorku, która jest Azerką, ale została wynagrodzona przez ministra kultury za najlepszy, znaczy za bycie ambasadorem polskiej pianistyki, ponieważ tyle lat gra utwory Fryderyka Chopina i sławi naszego wybitnego pani Nargal Aliar. Także polecam jej koncert 17 września. Natomiast Jakub Kuszlik zajął czwarte miejsce w konkursie szopenowskim, tym covidowym, post-covidowym w 2021 roku. A Marc Lafore był znowu zdobywcą drugiego miejsca w konkursie szopenowskim w 1985 roku, na którego ja uciekałem wagarowałem, krótko mówiąc, z lekcji w Kołłątaju, w liceum Kołłątaja, i słuchałem sobie utworów tych wspaniałych pianistów, którzy wtedy grali, i mogłem sobie po prostu, a wtedy powiem szczerze, że można było bez żadnego problemu dostać bilety na te przesłuchania Nie tak jak teraz, gdzie to wszyscy, trzeba w ciągu 5 minut się zarejestrować, i wywalczyć, żeby się udało na cokolwiek zdobyć.
0: Ale
1: miejsce.
0: Sławku, a propos, ale taka ciekawostka, a propos pana Marka Laforet, którego po prostu uwielbiam, no to też taka nasza ciekawostka, polonika, no bo przecież jako dziecię uczył się pod okiem kogo? Samego wielkiego Artura Rubinsteina, i też warto to podkreślać a propos Marka Laforet. I taka moja ciekawostka z moich wędrówek po Polsce, też z Radiem Wnet, bo też miałem okazję być z naszymi mikrofonami, z naszą ekipą, gdzie w Dylewie, bo przecież tam pan Marek Drewnowski, oklaskiwany, chyba bardziej znany w Stanach Zjednoczonych, bo tam gloria i chwała na wysokościach dla niego, w Polsce niestety trochę, no ale to kuleje nasz system edukacyjny niestety i tutaj trzeba bić w piersi tych, którzy zarządzają tymi naszymi ścieżkami dydaktycznymi, bo to jeden z tych naszych najwybitniejszych pianistów, który przecież sam założył, z tego co pamiętam, orkiestrę kameralną z imieniem Fryderyka Chopina. Już nie pamiętam teraz nazwy, ale tam właśnie ci najwybitniejsi soliści się prezentowali. Natomiast do pana Piotra Latoszyńskiego zwrócę się teraz. Panie Piotrze, wybitny nasz pianisto, skoro fortepian, to od razu na myśl przychodzi Fryderyk Chopin, tak, trochę może Liszt, natomiast czym dla pana jest spuścizna Fryderyka Chopina, no i kiedy w serduszku Marka Piotra Latoszyńskiego narodziła się taka myśl, będę grał Chopina, poświęcę wszystko, no bo przecież bycie pianistą to jest pot, krew i łzy, bez dzieciństwa, bez młodości, bez chuligaństwa, bez bagaru, bez innych rzeczy, ćwiczenia, ćwiczenia i ćwiczenia. Każdy pianista zawodowy mawia, to się opłaca. Natomiast kiedy to się wszystko zaczęło, panie Piotrze?
2: Zaczęło się, to znaczy samo kształcenie rozpocząłem mając lat 7. Ale od razu sprostuję. Osobiście uważam, że miałem całkiem fajne dzieciństwo. Miałem czas na zabawę z rówieśnikami, z moimi braćmi ciotecznymi i miałem czas na sport, etc. Natomiast tu słusznie pan zauważył, że nie ma czasu na chuligaństwo i bałaganienie czasu i dzięki temu można zaoszczędzić go tak wiele, że wystarcza na ćwiczenie. Także tutaj chciałem o tym opowiedzieć. Natomiast żyjąc w Polsce, urodziwszy się w tym pięknym kraju, niejako miłość do muzyki Chopina wysysamy z mlekiem matki. Po prostu to jest osoba, postać otoczona wielkim szacunkiem. A z kolei jego muzyka jest tak głęboka, tak poruszająca, że nie sposób przejść obok niej obojętnie. I to nie jest nawet wybór. Po prostu to się dzieje naturalnie i ja nie dokonywam właśnie wyborów, tylko to się stało samoistnie.
0: Zapytam jeszcze pana o taką rzecz, bo oczywiście nauka, gdzie w tej renomowanej szkole w Düsseldorfie, Robert Schumann Hochschule, ale z tego co wiem, z tego co poczytałem sobie, bo zapoznałem się z dosie tych wszystkich, którzy zaprezentują się podczas tego wielkiego przedsięwzięcia. Chopin był z Uniwersytetu Warszawskiego, bo tak, podpatrywał pan tych najlepszych i w Japonii, i w Szwajcarii, i w Stanach Zjednoczonych. Niech mi pan powie, gdzie jest takie najlepsze środowisko dla pianisty, a propos podpatrywania tych najlepszych, gdzie rzeczywiście żyją Fryderykiem Chopinem, jego muzyką i oddychają pełną piersią, tą naszą piękną wsią sielską i krajobrazami Rzeczypospolitej Polskiej Mazowsza. O, to mnie ciekawi.
2: Jasne. Odpowiem troszkę dwutorowo. Najpierw zaznaczę, że my z naszego punktu widzenia widzimy Chopina, ale powinniśmy też jednak szerzej patrzeć na muzykę fortepianową Jest bardzo wielu kompozytorów z różnych innych kręgów kulturowych, którzy mają wielki wkład w światową kulturę i zaryzykuję stwierdzenie, że jesteśmy troszeczkę za bardzo zapatrzeni w Chopina. Niemniej, odpowiadając na drugą część pytania, gdzie mogłem na świecie najbardziej się rozwinąć i podpatrywać największych, to musiałbym wskazać Stany Zjednoczone. Niekoniecznie ze względu na kulturę, ale jednak na pewien poziom. I właśnie 1 września grał w Warszawie na festiwalu Chopin i jego Europa mój kolega Vikingur Olafsson z orkiestrą Concertgebouw. I to jest właśnie jeden z kolegów z kursu w Stanach Zjednoczonych, na którym miałem okazję uczestniczyć. I tam było zaproszonych 12 pianistów z całego świata. Dostaliśmy od tamtejszych milionerów sute stypendia. I to był naprawdę kurs na poziomie. I właśnie mieliśmy możliwość przez 2 miesiące mieszkać w Santa Barbara, w bardzo pięknym miejscu w Kalifornii i uczyć się u profesora z Juilliard School, u Jeroma Lowenthala. I to nie był taki zwykły kurs, gdzie w przeciągu powiedzmy tygodnia czy dwóch mamy dosłownie kilka lekcji, kilka rozmów z jakimś wybranym pedagogiem. To naprawdę był ciekawy kurs, gdzie oprócz lekcji indywidualnych z profesorem Lowenthalem mogliśmy wymieniać się poglądami. Graliśmy dla siebie, pianiści, nasza grupka 12 osób. Współpracowaliśmy grając koncerty fortepianowe. Był taki konkurs koncertów fortepianowych, gdzie po prostu koledzy koleżankom, etc. akompaniowali i to było z jednej strony budowało więzi, z drugiej pozwalało podpatrzeć, jaki jest obecny poziom światowy i na pewno podsumowałbym tę wypowiedź tym, że właśnie w Stanach Zjednoczonych.
0: Tak, tak. Zdecydowanie. Powiedział pan Piotr Latoszyński. Natomiast jeszcze trochę pociągnę ten wątek, bo gdybyśmy mogli zabawić się w kreatora z twórcą, gdybyśmy zmiksowali Fryderyka Chopina z Franciszkiem Lisztem, to mielibyśmy najdoskonalszego pianistę świata. Oczywiście nasz Fryderyk Chopin te subtelności, delikatności, zmierzchowości od tych skerc przepięknych, to bel canto cudne na fortepianie. Z drugiej strony Fryderyk Liszt dla mnie taki Wagner fortepianu. Technika, moc, potęga, widowiskowość, ale też czasami zapominamy o tych dwóch wybitnych Rosjanach, o Rachmaninowie i Skriabinie, no bo gdyby nie Fryderyk Chopin i ich fascynacja Fryderykiem Chopinem, to też ich pewnie by nie było, panie Piotrze.
2: Zapewne. Tutaj, jeżeli odnosi się pan do Rachmaninowa, oczywiście on wykonywał utwory Fryderyka Chopina, natomiast ja mam tak, być może to jest mój osobisty pogląd. Nie czytałem w żadnym ze źródeł takiej opinii, ale osobiście uważam, że Nocturne C-moll, opus 48, numer 1, jest pod względem faktury takim prekursorem stylu Rachmaninowa. Nie wiem, czy pan akurat kojarzy końcówkę tego nokturnu.
0: Tak.
2: Tam jest, to jest taki pierwowzór, z którego wyrosła ta potężna, mięsista faktura, którą stosował Rachmaninow. I to jest niewątpliwy znak, wpływ na jego twórczość. Skriabin też fenomenalny kompozytor.

0: jedyny moment, kiedy oni jeszcze ze sobą porozmawiali, ponieważ strasznie się pokłócili i nie w takim sensie, że to była jakaś karczemna awantura. Natomiast z tego, co się orientuję, Prokofiew chciał bardzo pochwalić wykonanie Rachmaninowa, że ten Skriabin był wspaniały, ale że w jego odczuciu Skriabin grał w taki sposób, że ta muzyka ulatywała w powietrze, że była taka eteryczna, że ten dźwięk, ta jego sonoryczność była takim światłem, miała coś lekkiego w sobie, a Rachmaninow wykonał jego utwory bardziej ziemsko, takim właśnie bardziej mięsistym dźwiękiem, co wcale nie było zarzutem. Było po prostu zauważeniem, pewnym stwierdzeniem, że w perspektywie Prokofiewa to też było wspaniałe, ale inne. Niemniej Rachmaninow wziął to sobie bardzo do serca i ich znajomość się na tym skończyła.
1: Piękna opowieść. Pan Piotr Latoszyński, panie i panowie, niespełna dwie minuty do końca, to za chwilę co, gdzie, kiedy. Sławek Sokołowski, ale jeszcze a propos Skriabina, bo to jeden z tych moich ulubionych kompozytorów. Tak. Oczywiście poemat ekstazy. Panie Piotrze, to wie nawet dziecko, no wiedziało dziecko z podstawówki, bo teraz z tą edukacją muzyczną różnie. Oczywiście Prometeusz, ten niezwykły poemat ognia, ale dla mnie, pan się uśmiechnie pewnie, ja zawsze mawiam, że muzyka gotycka, ta mroczna, rockowa, przełom lat 70. i 80. to Aleksiandr Skriabin, sonata numer 9,
0: Czarna
1: msza. Nazywana Czarną mszą, więc ja mówię, wszystko co w gotyku i muzyce rockowej, tej posępnej, mrocznej, to właśnie Aleksander Skriabin. Natomiast Sławku, do ciebie się zwracam, dziękując za udział w programie panu Piotrowi Latoszyńskiemu, którego usłyszymy we wtorek 15 września, natomiast co, gdzie, kiedy, jak wejściówki, no bo teraz
2: wejściówki na stronach Hopin był ZW przez CH bez polskich znaków .pl. Prosimy o pobieranie wejściówek. Koncerty codziennie od poniedziałku do niedzieli od 14 do 20 września w Audytorium Maximum. To jest najwspanialsza sala. Tak. Świetna akustyka. I wstęp wolny. Mamy jeszcze dużo miejsc, chociaż już 2000
1: trzeba się śpieszyć.
2: Po 2000 wejściówek wziętych na wszystkie koncerty, ale na szczęście sala nasza audytoryjna ma ponad 800 miejsc na dole i 300 na górze, także jest miejsce, jest to rewelacyjna sala.
1: I powiem tak, Sławku, kończąc program, bo za chwilę ponad oceanami, trzeba się śpieszyć, informacje już od soboty
2: ja też
1: na naszym
2: portalu. Pozwolisz, że tylko szybko powiem, że chciałem podziękować panu ministrowi doktorowi Marcinowi Kulaskowi oraz KGHM-owi za wsparcie finansowe naszego projektu, bo bez tego nie udałoby się nam po raz 10 zorganizować tego wspaniałego festiwalu sławiącego też również nasz najlepszą uczelnię polską w Uniwersytet Warszawski.
1: Panie i panowie, Piotr Latoszyński i Sławomir Sokołowski, dziękuję pięknie panowie.
0: Dziękujemy.
2: Dziękujemy.
1: A za chwilę magazyn ponad oceanami, a na portalu wnet.fm już w sobotę informacje o 10. jubileuszowym festiwalu Chopin był z UW.
3: Studio 37 muzycznie. Zaprasza Tomasz Wybranowski.
4: Kiedy słucham Radia Wnet, wiem, że mówią do mnie ludzie, którzy chcą przekazać prawdę w informacjach, którzy mają świetną publicystykę i znakomitą kulturę. To jest znakomita stacja, więc wspierajmy ją, żeby mogła dalej istnieć i nadawać. patronite.pl/radiownet. Pozdrawiam. Filip Frąckowiak, Muzeum Zimnej Wojny imienia generała Ryszarda Kuklińskiego.
3: Ponad oceanami. Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia Wnet w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych. W każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku. Ponad oceanami. A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin na 1080 AM. Oraz na Florydzie w Tempe, Sarasocie i Clearwater Beach na 103.9 FM oraz 15.20 AM. Ponad oceanami.
5: Jaśmina Nowak, witam Państwa bardzo serdecznie z tej strony oceanów, jak zawsze przypominam.

0: Przypominam, to jest audycja, w której opowiadamy Państwu o wszystkim tym, co najważniejsze, najciekawsze z wybranych miejsc na świecie. Będziemy w Stanach Zjednoczonych, opowiemy Państwu o tym, co słychać na Bliskim Wschodzie, w Ameryce Południowej. Będziemy także u prezydenta Karola Nawrockiego, bo dzisiaj kolejny dzień posiedzenia Sejmu, no i ważne tematy, takie jak afera zonda krypto i szczegółowo cały problem cyberbezpieczeństwa, ataków hybrydowych. To wszystko, drodzy Państwo, dzisiaj w audycji Ponad Oceanami, a teraz sprawdźmy, co po drugiej stronie od oceanu. Mam jak zawsze przyjemność przywitać współgospodarza naszego programu, Sławomira Budzika.
1: Jaśmino, dzień dobry. Witaj serdecznie. Witamy wszystkich naszych rodaków, którzy wracają, mamy nadzieję, po pracy do domu. My dopiero zaczynamy, chociaż przed nami długi weekend, niezwykle ważny czas w Stanach Zjednoczonych, dlatego że jutro zaczyna się już świętowanie, zakończenie wakacji, takie oficjalne i także taki, można powiedzieć, symboliczny. Koniec grillowania w Stanach Zjednoczonych, chociaż wiemy, że grillujemy prawie przez cały rok, ale tak się już tutaj przyjęło. Dlaczego? Dlatego, że poniedziałek najbliższy to jest dzień pracy, Labor Day, i mamy długi weekend, i o tym też trochę Wam poopowiadamy. Zresztą nie tylko, będzie o fuzji albo o współpracy linii polskich linii lotniczych LOT Southwest Airlines. Wiem, że te linie nie są znane w Polsce, to trochę poopowiadam o liniach amerykańskich, które są mniej znane w przeciwieństwie do United Airlines czy American Airlines. Tak więc tematów ciekawych, Jaśmino, nie zabraknie. Witam serdecznie i zaczynajmy.
0: To prawda, tematów na pewno nam nie zabraknie i na pewno ciekawe tematy, jak zawsze, przygotował Aleks Sławiński, czyli współgospodarz studia Londyn w Radio Wnet. No to zobaczmy, co słychać pod niebem Londynu.
2: Ponad oceanami. Ponad oceanami.
3: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy po wszystkich stronach oceanów, jak co tydzień w czwartek. Czym żyjemy w tym tygodniu w Wielkiej Brytanii? Otóż przede wszystkim stosunkami międzynarodowymi. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump powiedział w poniedziałek, że rozważa zmianę stanowiska USA w sprawie statusu Falklandów. Nie zdradził jednak żadnych szczegółów. Pytany przez dziennikarza, czy rozważa zmianę pozycji USA w sprawie położonego na południowym Atlantyku archipelagu Falklandów, który należy do Wielkiej Brytanii, a do którego również pretensje rości sobie Argentyna, Trump odparł jednym zdaniem: zawsze rozważam zmianę naszych stanowisk, a to jest tylko jedno z wielu. O co chodzi? Chodzi, wiadomo, o sporne wyspy, o które toczyły się zacięte walki na początku lat 80. Brytyjczycy mają tam swoje bazy, jest to bardzo strategiczne miejsce. Jednakże w ubiegłym tygodniu brytyjski dziennik The Telegraph poinformował, powołując się na urzędnika Pentagonu, że USA zagroziły Wielkiej Brytanii wycofaniem poparcia dla brytyjskiej suwerenności nad wyspami, jeśli rząd Andy'ego Burnhama nie zwiększy wydatków obronnych. No i co takiego się stało? Otóż okazało się, że brytyjski premier Andy Burnham zapewnił w środę o solidarności z Niemcami. Po sierpniowym akcie sabotażu na lotnisku w Lipsku, jak wiemy, Niemcy borykają się z licznymi sabotażami ostatnimi czasy. Andy Burnham zadeklarował w Izbie Gmin, że chce, by do 2030 roku Londyn wydawał na obronę 3% swojego PKB. We wcześniejszym oświadczeniu Downing Street Burnham zapewniał, że rosyjskie próby osłabienia naszej jedności i determinacji w sprawie Ukrainy są daremne i skazane na porażkę. Wygląda na to, że ciężka lekcja zostaje w końcu odrabiana. Pamiętamy wypowiedź polskiego prezydenta Andrzeja Dudy sprzed kilku lat, sugerującą, że państwa europejskie powinny zwiększyć wydatki na zbrojenia. Wtedy dla wielu było to kuriozalne. Dzisiaj wygląda na to, że to jest konieczność. Jednakże to nie koniec aktywności naszego premiera. Nadzieja, zastrzyk optymizmu i dekada, która będzie lepsza od poprzedniej. To właśnie obiecywał we wtorek Brytyjczykom premier Andy Burnham. W pierwszym przemówieniu w parlamencie przedstawił swoją wizję rządzenia krajem i zrzucił na Brexit winę za stagnację gospodarczą. Możemy sprawić, że następna dekada będzie lepsza od poprzedniej. Możemy poprawić perspektywy wszystkich naszych obywateli i wszystkich regionów. Możemy przekazać więcej władzy każdej lokalnej społeczności. Możemy sprawić, by Zjednoczone Królestwo znów uwierzyło. Możemy przywrócić nadzieję. przekonywał Burnham. Czy tak będzie na pewno? No, wygląda na to, że szykuje nam się okres wielkich zmian. Nie mam pewności, czy obietnice premiera Burnhama czymśkolwiek różnią się od obietnic Donalda Tuska, ale wygląda na to, że obaj panowie są w świetnym humorze i zapowiadają nam świetlaną przyszłość. Czy tak naprawdę będzie? No cóż, zobaczymy. Z Londynu do usłyszenia mówi wam Aleksej Sławiński. Spotykamy się już w najbliższą niedzielę o godzinie 9 w naszym studiu Londyn, gdzie będziemy więcej mówić o tym, co dzieje się na wyspach i nie tylko. Pozdrawiam serdecznie.

0: ponownie głos Sławomira Bucika.
1: Ponad oceanami, oceanami, oceanami.
2: Jaśmina, my zaczniemy od tych górnolotnych tematów, bo one akurat i dla Polaków, i dla także Polonusów są niezwykle istotne. Linia amerykańska Southwest Airlines to jedna z najważniejszych linii lotniczych w Stanach Zjednoczonych i bardzo, można powiedzieć, nietypowy przewoźnik. Firma podpisała właśnie umowę o współpracę z naszymi liniami, polską linią LOT. Firma Southwest zaczynała w roku 1971 w zaledwie trzema Boeingami 737 na trasach generalnie w Teksasie na południu kraju. Natomiast na koniec ubiegłego roku Southwest już ma ponad 800 Boeingów 737, obsługuje 117 kierunków w 42 stanach, generalnie lata wszędzie, ale oczywiście najczęściej na zachód Stanów Zjednoczonych, czyli Kalifornia, Oregon czy Washington, ten State Washington i inne lokalizacje. Skala działalności tej linii jest ogromna. Tylko w pierwszej połowie tego roku Southwest przewiózł ponad 63 miliony pasażerów. Tak więc naprawdę to jest duża linia lotnicza, a program lojalnościowy Rapid Rewards ma obecnie blisko 100 milionów członków. Dlatego ta współpraca teraz LOT-u ma ogromny sens. Przede wszystkim dlatego, że obie linie uzupełniają się zamiast bezpośrednio konkurować. Linie amerykańskie Southwest mają bardzo gęstą siatkę połączeń tutaj na miejscu w Stanach Zjednoczonych, ale nie latają samodzielnie przez Atlantyk. Natomiast LOT dokładnie odwrotnie. Za pomocą swojej siatki można dolecieć z Warszawy do Europy, Azji, Ameryki Północnej, ale LOT nie ma rozbudowanej sieci lotów tutaj na miejscu w Stanach Zjednoczonych. Dzięki zatem tej nowej umowie pasażer, ja, ty Jaśmino, państwo, mając bilet LOT-u, można na przykład przylecieć z Warszawy do Los Angeles w Kalifornii, do San Francisco w Kalifornii czy do Miami na Florydzie, a potem kontynuować podróż samolotem Southwest bez dodatkowego biletu i bez dodatkowej rezerwacji i bez odbierania bagażu. W drugą stronę klient linii Southwest dokładnie tak samo będzie miał, czyli z miasta jakiegokolwiek chce, do którego LOT nie lata, może dolecieć Southwestem do jednego z tych różnych destynacji, czyli na przykład Los Angeles, Miami czy San Francisco, i potem już leci bezpośrednio do Warszawy, a z Warszawy leci dalej. To jest obecnie niezwykle korzystne dla obu linii lotniczych. Southwest na razie informuje, że bilety są już dostępne na wszystkich portalach, gdzie można kupić rezerwację LOT-u. Także u agentów. Nie ma jeszcze na stronie southwest.com, ale prawdopodobnie w przyszłości też i tam pojawią się te bilety. Tak więc wyjątkowa współpraca między Southwest Airlines a polskimi liniami lotniczymi. Loty teraz na jednym bilecie, jednej rezerwacji, bez odbierania bagażu. Będzie można dolecieć nie tylko do tych już klasycznych miast, do których LOT lata bezpośrednio, czyli do naszego Chicago, do Nowego Jorku, do Newark, czy do Miami albo Los Angeles. Natomiast póki co będziemy mogli dolecieć do ponad 117 różnych miast za pomocą jednego biletu polskich linii lotniczych LOT. Niezwykła współpraca. Tak więc kolejne wakacje myślę, że warto już teraz planować. Specjalnie dla magazynu Ponad Oceanami ze studia Radia Deone Chicago, Sławomir Budzik.
0: I to są faktycznie informacje, które bardzo, bardzo nas cieszą. To Sławomir Budzik. A teraz, drodzy państwo, zobaczmy, co słychać w polskim parlamencie, a także co słychać u prezydenta Karola Nawrockiego. O tym opowie Mikołaj Murkociński.
1: Ponad oceanami, oceanami, oceanami.
3: Dzień dobry państwu. Tak, prezydent Karol Nawrocki udzielił wywiadu rzeki, można powiedzieć, przed Pałacem Prezydenckim. Ta konferencja jeszcze trwa. Dzisiaj dopiero po południu redakcja dostała informację o tym, że prezydent Rzeczypospolitej wyjdzie przed Pałac Prezydencki, aby porozmawiać z ludźmi, aby porozmawiać z mieszkańcami Warszawy, ale takim pierwszym punktem tego wyjścia na spacer było było spotkanie z dziennikarzami. Ostatnimi czasy były pewne zarzuty adresowane pod adresem właśnie kancelarii prezydenta, że Karol Nawrocki nie rozmawia za bardzo z dziennikarzami, że brakuje tych odpowiedzi na pytania dziennikarzy. Jak powiedział Karol Nawrocki na początek tego spotkania dzisiejszego, właśnie to spotkanie ma temu zaradzić, ma te braki uzupełnić. A o czym mówił pan prezydent? Mówił przede wszystkim, odniósł się przede wszystkim do wezwania przez prokuraturę w charakterze świadka właśnie Karola Nawrockiego. Chodzi tutaj o sprawę zaprzysiężenia, niedopuszczenia do orzekania czworga sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział w czasie tej konferencji prasowej, że podczas przesłuchania potwierdzi, że to decyzje, że wszystkie decyzje podejmuje on samodzielnie oraz że zaprosi pana prokuratora na takie spotkanie. Powiedział także, że Zonda Krypto to jest afera rządu Donalda Tuska. Tutaj wyciągnął zresztą karteczkę i wymieniał te wszystkie konferencje, te wszystkie wydarzenia, w których brali udział przedstawiciele polskiego rządu, a które były w jakiś sposób sponsorowane przez Zonda Krypto. Prezydent Karol Nawrocki mówił także o tych wyzwaniach geopolitycznych. Wiemy, że głowa państwa ma spotkać się z prezydentem Donaldem Trumpem w czasie szczytu G20 w Miami, to już w grudniu, ale wcześniej Karol Nawrocki uda się do Stanów Zjednoczonych we wrześniu, ponieważ w Nowym Jorku będzie odbywało się sesja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Padło także pytanie, czy może podczas tego spotkania dojdzie do rozmowy między Karolem Nawrockim a Donaldem Trumpem. Tutaj Karol Nawrocki nie potwierdził. Potwierdził natomiast, że pod względem międzynarodowym, polityki międzynarodowej, ta jesień będzie bardzo zapełniona. Prezydent ma udać się do wspomnianego Nowego Jorku, ale także do Azji. Jest także planowane spotkanie przywódców państw Grupy Wyszehradzkiej. Jest także zaproszenie z Arabii Saudyjskiej. Tak więc będziemy mówili jeszcze o tych wszystkich podróżach Karola Nawrockiego w Radio Wnet. Tymczasem dziękuję za uwagę. Specjalnie dla magazynu Ponad Oceanami Mikołaj Murkociński.
0: To prawda, będziemy mówić, drodzy Państwo, i o tych podróżach, i o tym, co dzieje się w naszej polityce, bo można powiedzieć, że początek Sejmu po tej wakacyjnej przerwie faktycznie zapowiada bardzo gorący, no już taki oczywiście wyborczy okres, bo tak trzeba to nazywać, a my postaramy się wszystkie te tematy Państwu przybliżać, ale zanim jeszcze polska polityka, to na kilka chwil udajmy się do Ameryki Południowej, Ameryki Łacińskiej, a o tym, jak zawsze, opowie Zbigniew Dąbrowski.
4: Ponad oceanami. Dzień dobry, buenas tardes. Tak, u nas wybory dopiero w przyszłym roku, natomiast w Brazylii wybory prezydenckie w tym roku. No i o czym trzeba powiedzieć, proszę Państwa, o czym zresztą wspominałem wielokrotnie, że dwójka najważniejszych kandydatów, czyli obecny prezydent kraju Luiz Inácio Lula da Silva oraz jego główny oponent, czyli Flavio Bolsonaro, syn byłego prezydenta Brazylii Jaira Bolsonaro, w sondażach przedwyborczych idą niemalże łeb w łeb, ale chciałbym tutaj skupić się na drugim z tych kandydatów, który w ostatnią niedzielę przedstawił program przewidujący utworzenie, uwaga, 500 tysięcy miejsc dla osadzonych poprzez budowę nowych więzień i rozbudowę już istniejących. To jest, proszę Państwa, takie nawiązanie troszkę do tego, co w środkowoamerykańskim Salwadorze od kilku lat już z pełnym powodzeniem wprowadza prezydent tego kraju Nayib Bukele. Na nim zresztą wzorują się przede wszystkim kandydaci, później również głównie w kampaniach wyborczych kandydaci prawicy w krajach Ameryki Łacińskiej. No i takie nawiązanie wygłosił Flavio Bolsonaro po spotkaniu z salwadorskim ministrem sprawiedliwości i bezpieczeństwa publicznego Gustavo Villatoro w São Paulo. Jak powiedział sam Flavio, musimy otwierać więzienia. W Brazylii jest zbyt mało osadzonych. Musimy osadzać więcej osób, ale nie udaje nam się to, ponieważ przepisy prawne są zbyt łagodne. Jego zdaniem Jego zamiarem jest to, żeby nawet osoby popełniające przestępstwa takie jak chociażby kradzież telefonów komórkowych pozostawały w więzieniu przez co najmniej 8 lat poprzez zniesienie przywilejów umożliwiających ich przeterminowe zwolnienie. W dodatku sam plan przewiduje budowę co najmniej 5 federalnych ośrodków o najwyższym poziomie bezpieczeństwa, wzorowanych na modelu salwadorskim. I o czym też trzeba powiedzieć, że sama ta propozycja pojawia się w kontekście mocno spolaryzowanej kampanii wyborczej, w której, jak wynika z ogólnokrajowych sondaży, brak bezpieczeństwa jest jedną z głównych obaw społeczeństwa. Zresztą o czym trzeba powiedzieć, proszę Państwa, że w brazylijskim systemie więziennym przebywa prawie 1 000 000 osób i zgodnie z oficjalnymi danymi więzienia brazylijskie są przepełnione o 28% swojej pojemności. No, obydwaj kandydaci mają różne podejście do tego problemu. Zdanie Flavio Bolsonaro Państwu przed chwilą przedstawiłem. Z kolei Luiz Inácio Lula da Silva kładzie nacisk na politykę integracji społecznej i profilaktykę. Oczywiście, proszę Państwa, tak jak powiedziałem, zdania są różne, opinie są różne, a co kogo wybiorą, które zdanie wybiorą Brazylijczycy, dowiemy się już na jesieni tego roku, czyli to w zasadzie mniej więcej za około 2 miesiące. Natomiast ja serdecznie zapraszam na dzisiejsze wydanie Tres por Tres o godzinie 20 i kolejną porcję ciekawostek z Ameryki Łacińskiej.
3: To, proszę Państwa, był Zbigniew Dąbrowski. Tutaj jesteśmy na krakowskim przedmieściu wraz z Tomaszem Rosłonem. Przez chwilę zastępujemy Jaśminę Nowak, ale tylko na tyle zastępujemy Jaśminę Nowak, aby zapowiedzieć kolejnego twórcę tej audycji, Ponad Oceanami. Patrycja Stępniak jest już na łączach.
1: Ponad Oceanami. Oceanami.
5: Z Radia Deon Serca Polonii Chicagowskiej Patrycja Stępniak specjalnie dla magazynu Pod Oceanami. Witam Was ponad oceanami, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Wieczne Miasto żyje dziś intensywnym rytmem politycznych debat i kulturalnych wydarzeń oraz sportowych emocji. W centrum uwagi coraz częściej pojawiają się także Polacy, którzy mimo bardzo mocno zaznaczają swoją obecność na chicagowskiej scenie. W ratuszu nie brakuje napięć, kampania reelekcyjna burmistrza Brandona Johnsona nabiera tempa, a wraz z nią powracają pytania o planowane działania jego administracji, no i oczywiście kontrowersje dotyczące wykorzystywania miejskich funduszy na cele promocyjne. Emocje budzi również trwające śledztwo etyczne dotyczące jego kontrkandydata Johna Kelly'ego. Tymczasem środowiska artystyczne protestują przeciwko planowanym 15-procentowym cięciom w budżecie Departamentu Spraw Kulturalnych i Wydarzeń Specjalnych. Poza polityką Chicago ma jednak zupełnie inne oblicze. Miasto nie zwalnia tempa również na kulturalnej mapie. W Millennium Park rozbrzmiewa jazz podczas Chicago Jazz Festival, a miłośników bardziej alternatywnych brzmień przyciąga już w najbliższy weekend festiwal Sands and Gravity, któremu towarzyszą targi płytowe. Sportowych emocji dostarczają z kolei siatkarki DePaul Blue Diamonds w Wintrust Arena. My oczywiście wszystko to śledzimy na naszym portalu deon24.com. Najwięcej uwagi, jeżeli chodzi o sport, skupia się jednak na Soldier Field, gdzie Chicago Fire przechodzi prawdziwą metamorfozę. Jej symbolem stał się na dobre już Robert Lewandowski. Zdobywa serca nie tylko polskich kibiców, ale całej publiczności i wszystkich fanów Ligi MLS. Polski napastnik, który pod koniec czerwca dołączył do zespołu w błyskawicznym tempie, stał się gwiazdą i najważniejszą postacią drużyny. Lewy z numerem 9 tradycyjnie ma już na koncie 5 bramek w nowych barwach. Po efektownym debiucie jego występ został doceniony w Dream Team kilku kolejek Ligi MLS. Dzięki znakomitej formie Chicago Fire jest trudnym rywalem i zajmuje wysokie 3. miejsce. No i mamy nadzieję, że będzie walczyło o główną pozycję, no i że zdobędzie tytuł dla naszego miasta. Sportowe emocje doskonale wpisują się również w atmosferę największego święta chicagowskiej Polonii, czyli festiwalu Taste of Polonia w Copernicus Center. Tutaj będą nas zabawiać nie tylko lokalne zespoły folklorystyczne, cudowna Lincoln Chamber Orchestra, ale w najbliższy weekend będziemy gościć również gwiazdy z Polski. Phil Piotr Kupicha sięgnie po największe rockowe przeboje. 2 odsłony przygotował dla nas organek, który niemal wprost ze Spitsbergenu przylatuje do Chicago, by rockowym uderzeniem zrobić debiut przed amerykańską polonijną publicznością i nie tylko. I oczywiście Michał Wiśniewski. Kwaśniewski, który zaprezentuje swoje najbardziej znane utwory w akustycznej osłonie, ale jak powiedział w studio festiwalowym Radia Deon, nie będzie tutaj żadnej nostalgii, żadnej melancholii, a wspaniała, wysokoenergetyczna zabawa. Po fali ekstremalnych upałów Chicago delikatnie obniża temperaturę, zachowując gorącą atmosferę i chodzi w Labor Day Weekend z wyjątkową energią. Polityka dostarcza emocji, kultura walczy o swoje miejsce, sport rozpala trybuny, a polska muzyka po raz kolejny przejmie scenę. I trudno o lepszy dowód na to, że polska obecność w wiecznym mieście to dziś nie tylko tradycja, ale przede wszystkim żywa, dynamiczna część współczesnego rytmu. Specjalnie dla magazynu Ponad Oceanami Patrycja Stępniak i zapraszamy Was, bądźcie z nami w studio festiwalowym i odwiedźcie naszą stację deon24.com.
1: Ponad Oceanami. Oceanami.
0: A my teraz, drodzy Państwo, na kilka chwil wróćmy do naszej polityki i do Sejmu, bo tam już trwa drugi dzień posiedzenia. No i najważniejsze głosowania dopiero przed nami. Politycznie dzieje się naprawdę sporo. Na pierwszy plan wychodzą finanse państwa, a także prezydenckie weto w sprawie kryptoaktywów, wybór sędziego Trybunału Konstytucyjnego i oczywiście bezpieczeństwo danych medycznych, ale też cały czas mamy nowy układ sił w Sejmie i coraz większą aktywność środowiska skupioną wokół byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Od rana duża emocja. Posłowie rozpoczęli od pytań w sprawach bieżących, ale później na wniosek Prawa i Sprawiedliwości Sejm zajął się informacją dotyczącą właśnie stanu finansów publicznych. Opozycja mówi wprost, chcą rozliczenia rządu premiera Donalda Tuska z kondycji budżetu i właśnie kwestie gospodarcze mogą być jednym z tych głównych pól politycznego starcia tej jesieni. No, ale jednym z najgorętszych pytań politycznych i tych tematów jest weto prezydenta Karola Nawrockiego. Chodzi o ustawę o rynku kryptoaktywów. Dzisiaj po godzinie 17 Sejm zajmie się sprawozdaniem komisji w tej sprawie i to jest ważny polityczny gest, bo do odrzucenia prezydenckiego weta potrzebna jest większość 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. No więc znów będziemy liczyć szable, będziemy sprawdzać, czy większość rządząca jest w stanie znaleźć dodatkowe głosy. Drugim ważnym tematem jest to oczywiście Trybunał Konstytucyjny. Już o 8 rano zebrała się Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka, która opiniowała kandydatury na stanowisko sędziego Trybunału. Zgłoszono dwóch kandydatów, profesora Artura Kotowskiego, popieranego przez PiS oraz pana Macieja Berka, zgłoszonego przez Koalicję Obywatelską. Sam wybór sędziego Trybunału jest jednym z kluczowych punktów posiedzenia, no i też kolejną odsłoną całego sporu o wymiar sprawiedliwości. A skoro o tym wymiarze mowa, to równolegle dużo dzieje się w pracy w komisjach. Komisja Sprawiedliwości zajmuje się między innymi rządowym projektem dotyczącym ustroju sądów powszechnych, a także projektem, który dotyczy skutków uchwał KRS, które były podejmowane w latach 2018-2025. Gorąco w Sejmie mówiliśmy też o tym nowym układzie politycznym Rozwój Plus, który został utworzony przez byłych posłów Prawa i Sprawiedliwości. Obecnie liczy 41 parlamentarzystów. Wczoraj doszło do zmiany na jego czele. Były premier Mateusz Morawiecki na stanowisku przewodniczącego. Już na tym stanowisku nie jest. Zastąpił go poseł Łukasz Schreiber. Sam pozostaje oczywiście jednak cały czas tą najważniejszą twarzą tego tworzącego się środowiska. No i drodzy kawy, sygnał dotyczący takiej możliwości szerszego poparcia. Otóż Rozwój Plus chce powołania Komisji Śledczej do spraw Zonda Krypto i zebrał też wymaganą liczbę podpisów pod projektem uchwały. Co ciekawe, też podpisali się pod nim posłowie Razem. Ten projekt trafi już jutro. No i cóż, to oczywiście nie jest powstanie, ale pokazuje, że przy konkretnych sprawach mogą pojawić się takie większości, które wykraczają poza ten tradycyjny podział rząd-opozycja. Jedno wiemy, bardzo gorący czas przed nami i wiemy też, że w tych ważnych sprawach i rękę na pulsie będzie trzymało Radio Wnet. A drodzy Państwo, teraz czas na korespondencję ojca Pawła Kosińskiego, jezuity.
1: Ponad oceanami.
6: Witam bardzo serdecznie wszystkich naszych słuchaczy. Sprawa dostępności i bezpieczeństwa pigułki aborcyjnej Mifepriston w Stanach Zjednoczonych po raz kolejny trafia na wokandę. Jednak na rozstrzygnięcie trzeba będzie jeszcze poczekać. Sędzia federalny z Teksasu, Reed O'Connor, zdecydował o wstrzymaniu procesu sądowego dotyczącego tego kontrowersyjnego leku. Zgodnie z decyzją sądu, sprawa została odroczona do 1 grudnia lub do momentu, w którym Agencja do Spraw Żywności i Leków FDA zakończy własny przegląd bezpieczeństwa preparatu. Decyzja ta zapadła na wniosek samej agencji, co w praktyce oznacza zamrożenie postępowania do czasu zakończenia nadchodzących wyborów śródokresowych. Taka decyzja sądu wywołała falę rozczarowania i sprzeciwu wśród amerykańskich organizacji chroniących życie. Pozew złożony m.in. przez władze stanu Teksas i Floryda ma na celu cofnięcie zgody na sprzedaż mifepristonu. Strona skarżąca podnosi, że w 2000 roku FDA zatwierdziła ten lek wywołujący aborcję bez odpowiedniego i rzetelnego przebadania jego wpływu na zdrowie kobiet. Przedmiotem sporu jest także wprowadzona w ostatnich latach możliwość dystrybucji leku drogą pocztową oraz za pośrednictwem usług telemedycznych, co znacząco ułatwiło do niego dostęp. Działacze pro-life, w tym przedstawiciele organizacji Life Action, alarmują, że zwłoka ze strony sądu i agencji rządowych zagraża zdrowiu tysięcy kobiet. Jak wskazują statystyki, preparat ten odpowiada obecnie za około 65% wszystkich aborcji przeprowadzanych w Stanach Zjednoczonych. Noah Brand, rzecznik Life Action, podkreśla w wypowiedzi dla EWTN News, że z danych medycznych wynika jednoznacznie, iż w ciągu 45 dni od zażycia chemicznego środka aborcyjnego co dziesiąta kobieta doświadcza poważnych i niebezpiecznych dla zdrowia powikłań, takich jak krwotoki, infekcje czy sepsa. Przedstawiciele środowisk pro-life wprost zarzucają agencjom rządowym grę na zwłokę i przedkładanie kalkulacji politycznych nad bezpieczeństwo obywateli. Zwracają uwagę, że wysyłanie środków poronnych przez granice stanowe bez bezpośredniej kontroli lekarskiej sprzyja nadużyciom oraz presji wywieranej na kobiety. Organizacje apelują do FDA o natychmiastowe wypełnienie swoich obowiązków, wycofanie pigułki aborcyjnej z rynku i zapewnienie pełnej ochrony zdrowia kobiet oraz życia dzieci nienarodzonych. Dla magazynu Ponad Oceanami ze studia Radia Deon w Chicago, ojciec Paweł Kosiński, jezuita.
1: Ponad Oceanami. Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia Wnet w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych. W każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku. Ponad oceanami. A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin na 1080 AM. Oraz na Florydzie w Tempe, Sarasocie i Clearwater Beach na 103.9 FM oraz 15.20 AM. Ponad oceanami.

0: Reklama.
1: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
2: Jeśli raz uda nam się stworzyć arcydzieło materialistycznego maga, czyli człowieka, który prawdziwie czci coś, co mgliście nazywa siłami natury, jednocześnie zaprzeczając istnieniu ducha, koniec naszej walki będzie widoczny.
3: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 12 i 13 września. Kolejne już w październiku. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła. Spektakl teatralny.
2: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
3: Zaprasza Fundacja Art Bene.
0: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
6: Dzień dobry. Mówi Milo Kurtis. Sekcja lewacka Radia Wnet. W każdy czwartek o godzinie 18. Zapraszam.
4: To była autopromocja.
7: Radio Wnet uszami słuchaczy.
8: Bo co jest ważne, proszę Państwa, ta regularność. Ja mogę mieć te wpłaty, powiedzmy, poza Patronite'em, no ale tutaj zapomnę, a tutaj później, a tutaj jeszcze coś innego. Znika nam ta regularność, a wiadomo, że to regularne finansowanie dla Radia Wnet no, jest ważne. No. Dlatego ja uruchomiłem już wcześniej, x lat temu, tego Patronite'a, wcześniej jeszcze zrzutkę i tak to właśnie trwa. Takie tak fantastyczne, jednocześnie dziwne, osobliwe, ale bardzo sympatyczne, miłe i wesołe rzeczy. No to tylko w Radiu Wnet z taką ekipą jak Państwo.
9: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
10: Popołudnie Wnet.
11: 16:06 na zegarach. Drodzy Państwo, my do Sejmu jeszcze dzisiaj także wrócimy. Tam dużo ważnych tematów, między innymi cyberataki, wojna hybrydowa, oczywiście afera wokół zonda krypto, no i szerzej to cyberbezpieczeństwo i to, w jaki sposób my też jesteśmy jako użytkownicy chronieni. Ale dzisiaj mamy jeszcze jeden ważny temat. Otóż Unia Europejska wstrzymała import z Brazylii między innymi wołowiny, a także produktów wołowych i to jest duża sprawa. O tym porozmawiamy z naszym gościem, a jest nim pan Jacek Zarzycki, wiceprzewodniczący Polskiej Platformy Zrównoważonej Wołowiny. Dzień dobry.
12: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
11: No właśnie, od dzisiaj Brazylia zostaje usunięta z listy państw, które mogą eksportować do Unii Europejskiej właśnie wołowinę. Co to oznacza dla polskich producentów wołowiny?
12: No, Brazylia nie będzie mogła eksportować do Unii Europejskiej nie tylko wołowiny, ale także drobiu, innych przetworów mięsnych, osłonek, a także miodu, więc to jest bardzo szeroka grupa produktów, bo pamiętajmy o tym, że Brazylia jest także dużym konkurentem dla Polski na rynku drobiarskim, a przecież my jesteśmy liderem, jeżeli chodzi o drób w Unii Europejskiej i także jednym z liderów rynku światowego. Ale jeżeli chodzi o sam sektor wołowiny, to na pewno da nam to chwilę oddechu. Pewnie chwilę może nawet trochę dłuższą, ze względu na to, że obecnie w Brazylii trwa audyt, który sprawdza warunki, czy Brazylia spełnia warunki przywrócenia możliwości eksportu na rynek europejski w zakresie drobiu oraz miodu. Taki audyt nie jest przewidywany, jeżeli chodzi o sektor wołowiny, więc myślę, że mamy co najmniej kilka miesięcy oddechu, a to oznacza, że ceny powinny delikatnie, i tutaj staram się być taki dosyć wyważony, delikatnie powinny wzrosnąć ze względu na to, że no od chwili wejścia, tak de facto od chwili podpisania umowy z krajami Mercosur, no to ceny żywca wołowego, które jest najbardziej stabilnym rynkiem sektora rolno-spożywczego w Polsce, zaczęły mocno spadać i te największe spadki zaobserwowaliśmy w miesiącach od kwietnia do miesiąca czerwca. Zresztą to widać po wynikach. Brazylia stała się największym importerem wołowiny do Unii Europejskiej. Wyprzedziła Wielką Brytanię. Rok do roku import z Brazylii wzrósł o ponad 60%, a w samych dwóch miesiącach od wejścia umowy w życie, czyli od maja do czerwca, import brazylijskiej wołowiny wzrósł o 27%. W ogóle import z krajów Mercosur przez te ostatnie dwa miesiące, przez te dwa pierwsze miesiące funkcjonowania tej umowy wzrósł od ponad 13%. To pokazuje, jak dużym zagrożeniem dla europejskiego i polskiego sektora wołowiny jest wołowina właśnie z krajów Mercosur. A może przypomnijmy, że 80% naszego eksportu trafia na rynek Unii Europejskiej i my nie obawiamy się tego, że ta wołowina zaleje rynek polski, bo my jesteśmy eksporterem, my jesteśmy jednym z największych producentów wołowiny w Europie. Ta wołowina z krajów Mercosura, szczególnie z Brazylii, która jest dwukrotnie tańsza produkcji od wołowiny polskiej, ona dla nas stanowi konkurencję na rynku europejskim i żeby utrzymać się tam, musimy niestety obniżać ceny, żeby utrzymać swoją pozycję na tym rynku, co pociąga za sobą spadek cen także dla polskich producentów.
11: No dobrze, a powiedzmy w takim razie, jak dużym zagrożeniem może być to mięso, ta wołowina i nie tylko zresztą mięso, część tych produktów, które jednak wpływają na europejskie rynki, na ile my jesteśmy w stanie w europejskich portach to skontrolować?
12: Co do kontroli w europejskich portach, za którą odpowiada nie Komisja Europejska, tylko poszczególne kraje, myślę, że mamy niewielki wpływ. Tej ilości, potężnej ilości wołowiny czy innych produktów rolno-spożywczych, które wpływają z Ameryki Południowej, no nie ma możliwości, żeby skontrolować każdą jedną przesyłkę, a przecież już mieliśmy kilka miesięcy temu przykłady tego, że wołowina skażona z Brazylii, czy z Urugwaju, czy z Argentyny wpływała do Unii Europejskiej i dopiero te kontrole już po dużym czasie wykazały, że jest to wołowina, którą należy wycofać z rynku. No i kiedy zapadła decyzja o wycofaniu z rynku, nagle się okazało, że na rynku pozostała jej niewielka część, bo reszta została zjedzona. To oznaczałoby jedno, że Komisja Europejska powinna, musi zrobić to, co zapowiadała, czyli wzmożyć ilość kontroli, wesprzeć kraje członkowskie w tych kontrolach, ale także rozpocząć kontrolę na miejscu w samej Brazylii, w samych krajach Mercosur, co będzie bardzo trudne, zwłaszcza jeżeli chodzi o sektor wołowiny, patrząc w jaki sposób wygląda tam produkcja. Nawet wydaje mi się czasami, że to jest awykonalne.
11: A czy możecie Państwo jeszcze coś zrobić, aby faktycznie no, nie ziścił się taki scenariusz, że z powrotem te relacje handlowe i ta wołowina będzie trafiała na europejskie rynki za kilka miesięcy? Macie jakąś strategię, jakiś plan?
12: Ja nie mam wątpliwości, że ta wołowina z Brazylii wcześniej czy później zostanie przywrócona na rynek europejski. Co prawda te trzy lata, które Brazylia miała na przystosowanie się do tych przepisów unijnych, jedno zdrowie, które są jakby podstawą wykluczenia Brazylii z krajów mogących sprzedawać swoje mięso, produkty mięsne i miód do Unii Europejskiej, ze względu na to, że Brazylia nic nie zrobiła w tym zakresie. Nie jest w stanie udowodnić, że do produkcji wołowiny na poszczególnych etapach wzrostu zwierzęcia nie wykorzystuje antybiotyków, nie wykorzystuje hormonów wzrostu. Co więcej, nie ma pełnej identyfikowalności zwierząt, tak jak mają to miejsce w Polsce czy w całej Unii Europejskiej. I tutaj każdy rolnik w Polsce doskonale wie, hodowca bydła, że ma 7 dni na zarejestrowanie zwierzęcia od jego urodzenia w systemie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. No w Brazylii jest tak, że to jest dopiero 45 dni przed samym ubojem i przed samym eksportem ten system zaczyna działać, więc my doskonale zdajemy sobie z tego sprawę, że przystosowanie się tak dużego kraju, największego producenta, największego eksportera na świecie wołowiny do tych europejskich przepisów i standardów będzie trwało miesiące. No już dzisiaj część zakładów brazylijskich wysyła ludzi na urlopy, chociaż takie koło ratunkowe rzucił brazylijskim władzom i brazylijskim producentom wołowiny prezydent Trump, ponieważ no, kilka tygodni temu zapowiedział otwarcie rynku dla wołowiny z krajów, między innymi Mercosuru, między innymi z Brazylii, że bez cła będzie mogło wjechać ponad 300 tysięcy ton wołowiny, a chodzi o to, żeby obniżyć ceny tego produktu w sklepach o co najmniej 25%, chociaż amerykańscy hodowcy, amerykańscy producenci mają co do tego duże wątpliwości, sprzeciwiają się tej decyzji i uważają, że tą obniżką podzielą się przede wszystkim poszczególne łańcuchy dostaw, a stracą na tym tylko amerykańscy hodowcy i producenci, gdzie po głowie bydła jest najmniejsze w historii, a także konsumenci, którzy zapłacą za ten produkt tyle samo, co płacili do tej pory. Więc jak widać, problemy z krajami Mercosur i z wołowiną stamtąd nie dotyczą tylko nas, nie tylko Unii Europejskiej, ale także producentów w Stanach Zjednoczonych. No, my mamy przede wszystkim jeden pomysł. My stawiamy na jakość, my chcemy być pierwszym krajem w Unii Europejskiej, który będzie miał swoją jakość kulinarną, bo żaden kraj ze starej piętnastki Unii Europejskiej nie ma jakości kulinarnej. Taką jakość ma między innymi Japonia, kulinarną ma Japonia, Australia czy Stany Zjednoczone i to będzie dawało nam przewagę konkurencyjną, bo będziemy pierwsi w Unii Europejskiej. Jako pierwszy sektor rolno-spożywczy w Polsce mamy swoją strategię, strategię budowy marki Polska Wołowina, bo dzisiaj co z tego, że w wielu sklepach w całej Europie można spotkać polską wołowinę. W wielu restauracjach od Rzymu, Florencji czy Paryża w restauracjach można zjeść polską wołowinę, ale musimy budować jej rozpoznawalność, jej markę, żeby to nie był produkt bezimienny i musimy po prostu patrzeć na te wyzwania, przed którymi stawiają nas nie tylko władze europejskie, nie tylko Komisja Europejska w kierunku produkcji zrównoważonej, ale przede wszystkim oczekiwania konsumentów, bo my w Polsce wiemy, że nasza wołowina jest najlepsza, ale konsumenci oczekują tego, że to będzie potwierdzone znakami jakości. Dlatego marka Polska Wołowina oparta jest o znak jakości, system jakości QMP. I to pierwszy raz w historii, myślę, że to warto podkreślić, cała branża od hodowców, producentów, a skupiając się na 8 największych zakładach w Polsce, które odpowiadają za ponad 60% eksportu, podjęły decyzję o budowie wspólnej marki. Tak powinna wyglądać współpraca w ramach sektora.
11: Tak powinna wyglądać ta współpraca, tak ona wygląda w ramach sektora producentów wołowiny, a co z innymi sektorami z branży rolno-spożywczej, czego tutaj jeszcze brakuje, bo wydaje się, że no nie ma tego jednego spójnego głosu, który stanowiłby konkretny lewar, konkretne narzędzie po to, aby politycy faktycznie zaczęli no może bardziej słuchać głosu rolników, szczególnie, że teraz chyba jest dobry moment, jesteśmy przecież już w czasie kampanii wyborczej.
12: No. Ten okres to jest najlepszy moment, żeby rozmawiać o problemach i wyzwaniach każdej grupy społecznej, każdej grupy zawodowej, a szczególnie rolników. My mamy chyba największy problem i to jest trochę taki kamyk rzucony w mój ogródek. Nie potrafimy wychodzić z propozycjami, jesteśmy bardziej roszczeniowi, jesteśmy bardziej reakcyjni, niż nie umiemy wyjść do ministra i powiedzieć, to jest nasza propozycja, usiądźmy nad tymi rozwiązaniami, zacznijmy dyskusję, szukajmy kompromisu, a bardziej jesteśmy odbierani jako ci, którzy są na zasadzie dajcie, ale co mamy wam dać, albo co mamy wam zrobić, no zróbcie tak, żeby było dobrze. I to jest chyba nasz największy problem, że sami siebie nie traktujemy czasami zbyt poważnie, a chcemy być partnerami. Jeżeli mamy być partnerami dla rządu, jeżeli mamy być partnerami dla ministra rolnictwa, to przede wszystkim musimy mieć swoje postulaty, musimy mieć swoje propozycje rozwiązań. Czasami nawet musimy mieć gotowe projekty legislacyjne i czasami musimy mieć gotowe źródło finansowania, żeby wskazać ministrowi, skąd można wziąć na to pieniądze, jaka jest nasza propozycja. Wtedy będziemy partnerami do dyskusji, w innym razie będziemy tylko petentami, a przecież tego nie chcemy.
11: Powiedział pan Jacek Zarzecki, wiceprzewodniczący Polskiej Platformy Zrównoważonej Wołowiny. Bardzo serdecznie dziękuję panu za komentarz.
12: Dziękuję bardzo.
11: 16.19, drodzy Państwo, popołudnie w Radiu Wnet trwa. Za kilka chwil przeniesiemy się do Sejmu, porozmawiamy później także z ekspertem do spraw cyberbezpieczeństwa o tym, jak jesteśmy chronieni, ale zanim te rozmowy, to jeszcze muzycznie Green Day na naszej liście i Holiday.

0: Popołudnie Wnet.
1: 16:23 na zegarach. My, drodzy Państwo, cały czas śledzimy Sejm i czekamy do godziny 17, czy też po godzinie 17, bo wtedy też Sejm zajmie się sprawozdaniem komisji w sprawie weta prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o rynku kryptoaktywów. To jest temat, który naprawdę wzbudza ogromne emocje. No i też oczywiście kolejna odsłona afery Zonda Krypto. Wczoraj kolejne zatrzymania. My o tym temacie porozmawiamy właśnie tuż po godzinie 17, a teraz na kilka chwil przeniesie się do Sejmu przed momentem wystąpienie posła Jarosława Sachajko.
2: Na żywo z Sejmu.
3: Sachajko, tym razem własne wystąpienie.
4: Szanowny panie marszałku, marszałku z Płocka, Wysoka Izbo, pani minister, goście z Uniwersytetu. Panie marszałku, popieram ten projekt, ponieważ Polska potrzebuje silnych uczelni również w Płocku, Chełmie i Zamościu. Przykładem jest wspomniana wcześniej Akademia Zamojska, która jeszcze 5 lat temu jako uczelnia zawodowa była na końcu wszystkich rankingów. Teraz po przekształceniu w Akademię Zamojską jest na 14 miejscu w rankingu i takich awansów życzę wszystkim uczelniom w Polsce. Takie będą Rzeczpospolite, jakiej młodzieży chowanie, Jan Zamoyski. Dlatego pytam panią minister, i o ile zwiększą się wydatki na naukę w 2027 roku, aby wspomóc rozwój takich lokalnych uczelni jak Akademia Zamojska czy Uniwersytet w Płocku. Dziękuję.
3: Bardzo dziękuję. Pan poseł Henryk Szopiński, Koalicja Obywatelska.
5: Panie marszałku, Wysoka Izbo, Akademia Mazowiecka w Płocku spełniła ustawowe kryteria pozwalające na posługiwanie się nazwą uniwersytetu, a w ostatnich latach konsekwentnie rozwijała swoją ofertę dydaktyczną, działalność naukową oraz zaplecze badawcze. Uczelnia prowadzi dziś m.in. kierunek lekarski, kształci doktorantów i przygotowuje kadry odpowiadające na potrzeby lokalnego rynku pracy. Jestem przekonany, że utworzenie Uniwersytetu Mazowieckiego w Płocku przełoży się na dalsze wzmacnianie potencjału uczelni, rozwój i stabilizację kadry naukowej oraz jeszcze skuteczniejsze kształcenie specjalistów potrzebnych Płockowi i całemu północno-zachodniemu Mazowszu.

na uczelnie wyższe, kwestie jakości kształcenia, no i tego, że jest to też konkretne narzędzie, jeżeli chodzi o całą strategię państwa i rozwój takich uczelni, które są związane właśnie z nowoczesnymi technologiami, z cyberbezpieczeństwem. To wszystko tutaj też wymaga ogromnego nakładu pracy, no i o tym też teraz jeszcze w Sejmie. Cyberbezpieczeństwo to temat, który powróci za kilka chwil. Dzisiaj, drodzy Państwo, porozmawiamy też o nowoczesnych technologiach, ale które są używane w rolnictwie. To będzie jedna z rozmów z cyklu takich rozmów we współpracy z Fundacją Polska z Natury, jak robotyzacja, jak nowoczesne technologie mogą ułatwić dzisiaj pracę na roli. Bardzo ciekawy temat z gospodarzem, który stworzył, zbudował takiego robota, który ma z jednej strony gospodarstwo pięciopokoleniowe, a z drugiej strony jest ono właśnie bardzo nowoczesne, bardzo takie zrobotyzowane, więc to jest, myślę, ciekawy temat i być może to jest przyszłość polskiego rolnictwa. Ale jeszcze zanim ta rozmowa, to imany powinna być na naszej liście. Posłuchajmy.

0: Czy Polska będzie w stanie wyżywić swoich obywateli? To jedno z najważniejszych pytań o przyszłość naszego państwa. Polska wieś się zmienia, ale jedno pozostaje niezmienne. Rodzinne gospodarstwa, lokalne wspólnoty i bezpieczeństwo żywnościowe. Bo dziś rolnictwo to nie tylko sprawa rolników, to interes wszystkich Polaków. Ceny żywności, stabilność gospodarki i jakość tego, co trafia na nasze stoły. Jak wspierać rolników? Jak chronić polską ziemię i produkcję żywności? I jak połączyć tradycję z nowoczesnością? Polska z natury. Rozmowy o przyszłości polskiego rolnictwa, eksperci, rolnicy i konkretne rozwiązania. Drodzy Państwo, rolnictwo i bezpieczeństwo żywnościowe to dzisiaj powinien być może nawet temat numer jeden dotyczący polskiej strategii i tego, jak powinniśmy dbać o nasze bezpieczeństwo. Dzisiaj, kiedy rozmawiamy z producentami żywności, kiedy rozmawiamy z rolnikami, niestety mamy takie poczucie, że wszystkie te wyzwania czy te problemy traktowane wciąż są dosyć marginalnie, a to jest temat, który dotyczy nas wszystkich i do tego tematu dzisiaj wrócimy, także do nowoczesnych technologii stosowanych w gospodarstwie, do bezpieczeństwa żywnościowego, pestycydów, które są tam używane. O tym wszystkim porozmawiamy z moim i Państwa gościem. Jest z nami dr Łukasz Kopiński, sadownik z Drzewiec Kolonii koło Nałęczowa, także naukowiec związany z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie i założyciel Ripes Technologies. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Czy mógłby w kilku słowach najpierw naszym słuchaczom wytłumaczyć pan, czym zajmuje się pańska firma, też czym pan się zajmuje, czy też wasza rodzina tak naprawdę od kilku pokoleń?
1: Rodzinna tradycja jest ponad stuletnia, jeśli chodzi o gospodarstwo. Od ponad 40 lat specjalizujemy się w uprawie porzeczki czarnej, czerwonej w krzewach owocowych. A jako spółka startup, która już kilka lat ma, tworzymy technologie cyfrowe, które bazują na analizie obrazu, które wspomagają rolników w tym, żeby stosować mniej pestycydów, żeby realizować oprysk tylko punktowo, tylko tam, gdzie rzeczywiście mamy do czynienia ze szkodnikami, a pozostały obszar plantacji pozostawiać wolno do oprysku, jak również prowadzimy produkcję, sprzedaż cyfrowych pułapek feromonowych, które służą temu, by rolnik widział w aplikacji, był powiadamiany, kiedy i jakiego rodzaju szkodniki, jakiego rodzaju presję ma na swojej uprawie, żeby nie musiał codziennie zaglądać do sadu, codziennie lustrować plantacji, tylko mógł swobodnie oczekiwać odpowiedniego momentu, kiedy będzie optymalny czas na wykonanie zabiegu ochronnego, kiedy będzie rzeczywiście ten szkodnik obecny.
0: Powiedział pan o gospodarstwie z ponad stuletnią tradycją. Dzisiaj często słyszymy takie głosy od rolników produkujących, no na przykład zajmujących się hodowlą zboża, tak się mówi, hodowlą zboża, prawda? Przepraszam, ale ja to wytnę. Uprawą oczywiście, uprawą zboża. I oni mówią, że to przestaje być opłacalne, jeżeli popatrzymy na ceny na skupie, jeżeli popatrzymy na koszty produkcji, paliwa, pracy i często jak mają synów, to podnoszą taki głos, że ja też już jestem którymś pokoleniem, ale nie chciałbym, żeby mój syn musiał mierzyć się z takimi wyzwaniami, z takimi problemami. U was jest to już trzecie pokolenie? Piąte pokolenie. Jaka jest przewaga jednak takich rodzinnych gospodarstw i też jak to jest ważne, żeby ta wiedza jednak, żeby zachować tę ciągłość, bo to nie jest tak, że to jest wiedza, którą sobie znajdujemy, prawda, na ulicy, tylko ona musi być przekazana tak naprawdę z pokolenia na pokolenie.
1: No to jest tradycja, to jest coś, w czym się wzrasta, właściwie wychowuje i od małego się tego uczy. Pytanie pozostaje później otwarte, jak już jest dorosłość, czy chcemy pozostać w tym temacie i kontynuować. I tutaj jest różnie, tak? Obserwujemy te gospodarstwa, że ta sukcesja się nie dokonuje i nie udaje. To, co jest ważne, ja mam dwóch synów, w perspektywie już kolejnej zmiany pokoleniowej, o tym już należy wcześniej też myśleć, to jest to, że ja widzę taką perspektywę, że jeżeli te gospodarstwa nie będą zmieniały się w kierunku cyfrowym, w kierunku rozwiązań cyfrowych, w kierunku technologii, które będą się klikały, to nowe pokolenie, kolejne pokolenie nie będzie zainteresowane tak ciężką pracą, jaką w tej chwili obserwujemy, jaka jest związana z rolnictwem, sadownictwem i którą obserwowaliśmy też u naszych pokoleń, w poprzednim pokoleniu rodziców naszych. Także to musi się zmieniać, to się powoli dokonuje. Mam nadzieję, że zdążymy z tym wyścigiem też technologicznym, cyfrowym, żeby to kolejne pokolenie chciało przejąć te nasze gospodarstwa i dalej je kontynuować.
0: No właśnie, bo kiedy mówimy o tych nowoczesnych technologiach, no to myślę sobie, że dużo łatwiej jest zrozumieć taką potrzebę, zrozumieć to, że zmienia się rynek i może takie właśnie rolnictwo konkretne, celowane, to jest jedyna przyszłość, ale co z tym starszym pokoleniem? Czy to jest tak, że im, bo może zapytam jak nowoczesne technologie w ogóle zmieniają obraz dzisiaj polskiego gospodarza i czy my faktycznie nadążymy, jeżeli ta zmiana pokoleniowa się nie dzieje, bo jest kryzys demograficzny, jednak często to osoby ze starszego pokolenia zostają na gospodarce. Czy oni potrafią też to przeskoczyć mentalnie, że może trzeba po prostu wejść do tego pociągu, bo inaczej będziemy tylko machali z peronu?
1: No to jest trudne pytanie. To jest bardzo trudny proces, który się dokonuje. Starsi gospodarujące starsze osoby, one mają jakieś takie poczucie wykluczenia cyfrowego, ale nie wszyscy. Tutaj też spotykam się bardzo z pozytywną reakcją na nasze cyfrowe pułapki feromonowe, na nasze rozwiązania, które oferujemy, że jednak rolnicy są zainteresowani, mają aplikacje pobrane, mają wgląd w tą plantację, w obraz cyfrowy tej plantacji, chętnie z tego korzystają. Tutaj nie różnicowałbym względem wieku, bardziej bym różnicował względem zasobności portfela i takiego kapitału, który mogą inwestować, pozwolić sobie na inwestowanie w nowe technologie rolnicy. Z tym jest duży problem, bo nie mamy niestety tych zasobów, takich poduszki finansowej, która pozwalałaby nam na wchodzenie w te technologie, na rozwijanie się, na doposażanie i korzystanie z tego. Tu jest taka chyba największa w tej chwili bariera.
0: Czy my mamy też takie własne rozwiązania, czy raczej musimy korzystać z zasobów z zewnątrz? Ja częściej zajmuję się przemysłem zbrojeniowym i to jest tak, że my bardzo często po prostu płacimy dużo za know-how, za czyjeś technologie, chociaż na przykład moglibyśmy zainwestować w swoje rodzime. Nie zawsze się to dzieje. Czy jak to wygląda w przypadku maszyn rolniczych, tych technologii używanych przy produkcji, przy gospodarstwie?
1: To trochę jak w przemyśle zbrojeniowym. Jesteśmy coraz bardziej silni, coraz bardziej oferujemy coraz więcej produktów własnych, rodzimych, polskich rolnikom, jeśli chodzi o narzędzia cyfrowe, rozwiązania. To jeszcze nadal się kształtuje. Mamy też dużą konkurencję ze strony rynku chińskiego. To bardzo się odczuwa i jest obserwowalne w tej naszej branży rolniczej. Tu niestety trudno jest wygrać, bo konkurujemy cenowo, ale widzę coraz bardziej, co jest budujące, taki patriotyzm właśnie lokalny, polski, że na to zwracają też uwagę kupujący, że jeżeli mają do wyboru autonomiczny pojazd robot Izydor nasz, a autonomiczny pojazd chiński, to jednak z uwagi na to, by wzmacniać właśnie przedsiębiorczość Polsce i te technologie rozwijane tutaj, często zapewniają, że wybierają Izydora i że w tym kierunku decyzja jest po ich stronie.
0: A czy faktycznie używanie na przykład dronów, które, jak rozumiem, nie wiem, monitorują pole i mogą powiedzieć, gdzie brakuje wody albo jakiegoś nawozu, albo gdzie może czegoś jest za dużo, to może przełożyć się na to, że my dostaniemy finalnie dużo lepszy produkt, dużo lepszej jakości na przykład zboże bez tak dużej ilości pestycydów?
1: Oczywiście, że tak. Monitoring dronowy, podstawowe wskaźniki, wskaźniki stresu roślin obserwowane przez kamerę multispektralną w oblocie dronowym. Z tego generuje się później mapy i możemy punktowo aplikować czy to nawozy, czy też środki ochrony właśnie w taki sposób zintegrowany też z opryskiwaczami, które mają zasterowanie poszczególnych dysz pryskających i może taki oprysk być wykonywany, może taki nawóz być aplikowany punktowo i to jest bardzo dobre rozwiązanie, bardzo przyszłościowe i już wdrażane.
0: Ale czy to rozwiązanie, ono jest wystarczające, żeby na przykład nasze gospodarki, żeby nasze rolnictwo i tutaj nasze, to mam też na myśli rolnictwo europejskie, było na tyle konkurencyjne, że na przykład te produkty, które przypłyną, to mam na myśli umowę z państwami z grupy Mercosur, no które jednak mogą być produkowane dużo taniej. Ja w zeszłym tygodniu rozmawiałam z działaczem polonijnym z Ameryki Południowej, a on powiedział, że no był w głębokim szoku też, ma doświadczenie z rolnictwem u nas, jak tam wyglądają uprawy, jakie ilości pestycydów, jakiego rodzaju są używane i nikt się z tym nie kryje i oni są w stanie produkować masowo, dużo taniej. Jesteśmy w stanie wygrać jeszcze ten wyścig bez na przykład jakiegoś takiego twardego wsparcia decydentów, czyli jakiejś ochrony z zewnątrz.
1: No tutaj niestety nie mam dobrych wieści. W sensie moje wyobrażenie jest takie, że kryterium konkurowania ceny kryterium ceny, a teraz generalnie jest to kryterium podstawowe i najważniejsze w zakupie i w produkcji żywności, jest zgubne, prowadzi do tworzenia żywności niskiej jakości, do drogi na skróty w wytwarzaniu tej żywności i ta żywność będzie po prostu odbiła się też na zdrowiu konsumentów i niestety, ale jeżeli nie będzie to jakiegoś zdecydowanego działania, żeby wytwarzanie żywności, jedzenia nie było obarczone kryterium ceny i tego wyścigu, kto zrobi to taniej, to będziemy niestety w takiej spirali śmierci, która do nikogo nas nie zaprowadzi.
0: A widzi pan szansę na to, że to się zmieni? Widzi pan, bo my dzisiaj mamy przecież protesty i to nie są tylko polscy rolnicy. Ten sam problem podnoszą rolnicy francuscy, niemieccy, chociaż część osób wskazuje, że na przykład tu branża motoryzacyjna może trochę być podreperowana, no ale Niemcy też mają swoich rolników, którzy mają ziemię i którzy produkują konkretne rzeczy. I to jest tak, że widzi pan jakikolwiek przebłysk, że jest taka wola polityczna, czy może raczej jest taki trend, że może nie potrzebujemy jednak tak dużej ilości swoich gospodarstw, swoich produktów, bo faktycznie możemy je sprowadzić. I to jest lepsze i takie jest to myślenie.
1: Znaczy nie, zdecydowanie tutaj nasze produkty są ważne i muszą powstawać i nasze gospodarstwa je wytwarzać. I tutaj nie ma możliwości o tym, żebyśmy szli na ustępstwa. Chodzi mi bardziej o docenienie jakości, bo ta jakość jest kompletnie marginalizowana, niedoceniana dzisiaj. Niedoceniana cenowo w skupach. To, czy produkt jest z jakimś certyfikatem jakości, wytworzony w sposób, w jakimś standardzie, to nie przynosi nie ma w odpowiedzi w wycenie tego produktu, nie ma w odpowiedzi w zyskach z produkcji takiego produktu, więc bardziej w tej chwili opłaca się paradoksalnie produkować konwencjonalnie właśnie jak najtaniej, niż starać się robić to w oparciu o jakiś standard, gwarantować jakąś jakość, starać się tę żywność robić jak najwyższej jakości, bo później finalnie i tak niewielka jest różnica w tej cenie na skupie i to jest takie zgubne i to jest powodujące, że gonimy za kryterium ceny i w ogóle zapominamy o tym, żeby pilnować jakości i za jakość płacić.
0: No właśnie, często słyszymy, że dzisiaj to przetrwanie, jeżeli chodzi o producentów żywności, to powinno być to wysokiej jakości żywność, produkty, które byłyby też jakoś ochraniane. I na rynkach europejskich są państwa, które mają takie produkty, mają ich po kilkaset. My chyba mamy polską wódkę, o ile dobrze pamiętam. Pytanie, czy jednak no, to trochę też nie jest tak, że musi być wola po stronie konsumenta i taka świadomość tego, co ja chcę wybierać, jak i niekoniecznie przecież jest tak, że ta żywność dobrej jakości jest dużo droższa, bo bardzo często wystarczy pojechać do rolnika obok, prawda? I to jest, jak pan sądzi, czy tutaj to jest jakąś szansą, czyli pewna taka zmiana świadomości i tego, żeby naprawdę skracać te łańcuchy dostaw, żeby pojechać, kupić prosto od rolnika i nie płacić tych horrendalnych cen wszystkim dookoła, często zresztą kapitałowi zagranicznemu.
1: No tak, ja zdecydowanie jestem zwolennikiem, żeby to było z inicjatywy konsumenta doceniana ta jakość, żeby ta sprzedaż produktów odpowiedniej jakości wzrastała i zachęcała w ten sposób do produkcji, byli rolnicy zachęcani w ten sposób do produkcji danego asortymentu, danej jakości i de facto później wynagradzani za ten swój trud, tymi wyższymi cenami, które klient jest w stanie zapłacić z uwagi na to, że docenia to. To przeregulowanie rynku, które obserwujemy w tej chwili, czyli znowu jakieś sztuczne ustawianie cen, czy też właśnie barier, które by powodowały, że ta żywność miałaby być sztucznie poprawiana, to też jest, uważam, że konsument jest tutaj największym, najlepszym dobrodziejstwem i lekarstwem na tę sytuację, tylko konsument musi być wyedukowany, musi mieć świadomość, jak również zasobność portfela. Jeśli chodzi o tą zasobność portfela, na szczęście społeczeństwo polskie bogaci się i zaczyna być ta zasobność coraz wyższa i w związku z tym te decyzje zakupowe powinny być bardziej świadome, ale tu wymaga jeszcze to edukacji i tutaj bym całe swoje siły właściwie kierował chyba w tym kierunku, żeby konsument był ciekaw tego produktu, który bierze, skąd on pochodzi, jak on został wytworzony. W tej chwili etykiety i paszportyzacja żywności, o której tak dużo mówimy, nie przemawia jeszcze do konsumentów. Jest zbyt mało tam informacji o historii tego produktu, całym traceability, więc tutaj dużo jest do zrobienia też po stronie administracyjnej, po stronie legislacyjnej, ale szczególnie po stronie edukacyjnej konsumenta.
0: To jeszcze, panie doktorze, na zakończenie chciałabym na moment wrócić do nowoczesnych technologii, do robotyzacji, bo wiem, że pan może dużo na ten temat powiedzieć słuchaczom Radia Wnet. Wyszliśmy też od tego, że jest kryzys demograficzny, że często nie ma tej zastępowalności pokoleń w rolnictwach. Czy na przykład robotyzacja może w tym pomóc, może rozwiązać ten problem?
1: Nie, tak, to jest myślę, że sposób, jeden ze sposobów, na pewno nie jedyny, ale na razie kosztowny. Robotyzacja w miarę upływu czasu, w miarę popularyzacji będzie stawała się coraz bardziej dostępna i tańsza. I w tym pokładam też nadzieję. I to by też powodowało drugi skutek, który jest pozytywny, że ci rolnicy, którzy chcieliby rolniczy handel detaliczny prowadzić, którzy by chcieli bezpośrednio sprzedawać konsumentom, oni nie mają w tej chwili na to czasu. Jeżeli będzie ta robotyzacja, jeżeli będą oni wyręczeni z chociaż części zadań, będą mieli czas na właśnie na sprzedaż, na negocjacje cen, na zajęcie się tą częścią niezwykle istotną, jakim jest sprzedaż, jaką jest negocjacja cen, bezpośredni kontakt z konsumentem, dotarcie do niego ze swoją ofertą, na to nie ma dzisiaj czasu, bo rolnik od samej wiosny jest zaangażowany w pracę na polu, przy roślinach, w pielęgnacji i tak naprawdę gubi gdzieś ten cały swój czas, który mógłby w ten sposób uwolnić, wykorzystać choćby dla rodziny, czy też właśnie dla sposobu lepszych warunków cenowych.
0: Ja powiedział dr Łukasz Kopiński, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję pięknie.
0: A my, drodzy Państwo, do tych tematów będziemy wracać i także zachęcam Państwa, Fundacja Polska z Natury, tam jest wiele ciekawych artykułów, artykułów naukowych, także rozmów z praktykami, jeżeli jesteście Państwo zainteresowani w tym, w którą stronę właśnie zmierza, czy też może, czy uda się w ogóle odratować tę gałąź gospodarki, to bardzo Państwa zachęcamy. Link wrzucimy na portal www.wnet.fm.
2: Czy Polska będzie w stanie wyżywić swoich obywateli? To jedno z najważniejszych pytań o przyszłość naszego państwa. Polska wieś się zmienia, ale jedno pozostaje niezmienne. Rodzinne gospodarstwa, lokalne wspólnoty i bezpieczeństwo żywnościowe. Bo dziś rolnictwo to nie tylko sprawa rolników, to interes wszystkich Polaków. Ceny żywności, stabilność gospodarki i jakość tego, co trafia na nasze stoły. Jak wspierać rolników? Jak chronić polską ziemię i produkcję żywności? I jak połączyć tradycję z nowoczesnością? Polska z natury. Rozmowy o przyszłości polskiego rolnictwa. Eksperci, rolnicy i konkretne rozwiązania.
0: I my, drodzy Państwo, rozmawiamy o rolnictwie, ale w Sejmie też cały czas burzliwe rozmowy, między innymi kryptoaktywa, finanse publiczne, Trybunał Konstytucyjny, sądy, bezpieczeństwo danych, a przede wszystkim to, jak naprawdę rozkładają się głosy w Sejmie. Przed nami to najważniejsze głosowanie dziś o godzinie, tuż po godzinie 17. Sejm zajmie się wetem prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o rynku kryptoaktywów. My porozmawiamy później o bezpieczeństwie, o cyberbezpieczeństwie na giełdach i nie tylko, a zanim te rozmowy, to jeszcze muzycznie na naszej liście Halina Frunckowiak i gramy dzisiaj oczywiście po polsku Papierowy Księżyc.

To oczywiście Halina Frąckowiak i Papierowy Księżyc, a teraz jeszcze przed nami Budka Suflera i Twoje Radio, zaraz po nich Serwis Watykański, a po tym serwisie zobaczymy, jak rozkładają się głosowania w Sejmie nad wetem prezydenta Karola Nawrockiego i porozmawiamy o cyberbezpieczeństwie.

0: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna Radia Wnet przedstawia spektakl gastronomiczno-polityczny pod tytułem Wyżerka nad Bałtykiem.
1: Jaki cudowny jest ten wiatr od morza. A może zamówimy jakąś rybkę?
2: O, zaraz, zobacz rybko. Mam tutaj karty dań. Zobaczmy.
1: O matko, mała porcja dorsza w cenie 5 patronów. Spływamy stąd.
3: Nie namawiamy, żeby w czasie wakacji głodować. Niemniej jednak polecamy optymalizację wydatków z uwzględnieniem wolności słowa. Wejdź na patronite.pl/radiownet i dołącz do naszej załogi.
4: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
5: Papież przyjął dziś przedstawicieli Konferencji Biskupów Łacińskich Regionów Arabskich. Sama wasza obecność w seminarium jest znakiem nadziei dla całego świata, powiedział Leon XIV do seminarzystów z Molfetty i Aversy. Stolica Apostolska apeluje o większy udział kobiet w budowaniu pokoju. Jej przedstawiciel podczas forum ONZ w Nowym Jorku wskazał, że kobiety powinny odgrywać większą rolę w zapobieganiu konfliktom. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu. Papież przyjął dziś przedstawicieli Konferencji Biskupów Łacińskich Regionów Arabskich. Leon XIV mówił o sytuacji chrześcijan żyjących pośród napięć politycznych, społecznych i religijnych oraz o rodzinach zmuszonych do emigracji. Przypomniał świadectwo męczenników i zaapelował do biskupów, aby byli blisko swoich wspólnot, dzielili ich rany i nieśli pocieszenie. Podkreślił, że siłą Kościoła nie są liczby, struktury ani zasoby, ale wierność Ewangelii.
6: Dlatego nawet niewielka wspólnota, mówił Leon XIV, jeśli jest zakorzeniona w Chrystusie, może być cenną obecnością. Przestrzegł jednak, aby pośród codziennych problemów i sytuacji kryzysowych nie stracić z oczu tego, co najważniejsze. Istotą misji Kościoła pozostają głoszenie Ewangelii, modlitwa, sakramenty i chrześcijańska formacja. Kościół zdolny do służby musi być przede wszystkim kościołem, który się modli, słucha słowa i żyje sakramentami, wskazał Ojciec Święty.
5: Leon XIV spotkał się z seminarzystami, formatorami i biskupami z włoskich seminariów w Molfetcie i Aversie, obchodzących odpowiednio 100 i 300-lecie swojej działalności. Papież wskazał, że sercem formacji seminaryjnej jest relacja z Chrystusem. Przestrzegał przed traktowaniem seminarium jako instytucji przestarzałej.
7: Carissimi seminaristi, la vostra stessa presenza in seminario.
8: Drodzy seminarzyści, sama wasza obecność w seminarium jest znakiem nadziei dla całego Kościoła. Nie chodzi o mglisty optymizm, ale o pewność, że Pan zawsze powołuje, w każdej epoce historii, w każdym miejscu. Patrząc na każdego z was, kontempluję cud działania Boga, który nigdy nie przestaje szeptać do serc młodych ludzi o pięknie oddania życia dla Niego i dla Kościoła.
5: Przedstawiciele stałej misji obserwacyjnej Stolicy Apostolskiej przy ONZ uczestniczyli w forum poświęconym kulturze pokoju. Ostrzegali przed umocnieniem się kultury siły, która prowadzi do normalizacji wojny kosztem dialogu i dyplomacji. Przypomnieli słowa Leona XIV, że pokój jest sprawdzianem moralnej dojrzałości narodów. Stolica Apostolska zwróciła też szczególną uwagę na rolę kobiet w budowaniu pokoju. Ordynariusz diecezji Buar, biskup Mirosław Gucwa, spotkał się z Leonem XIV podczas audiencji generalnej. Polski misjonarz podziękował papieżowi za pamięć o ofiarach tragedii w kopalni złota w Zamboi, gdzie w wyniku osunięcia się ziemi zginęło ponad 100 osób.
9: Ta bliskość papieża Leona XIV było takim umocnieniem. Umocnieniem i ludzie doświadczyli tego, no, że nie są sami. W chwilach trudnych, w chwilach takich tragedii, bo ofiarami tego osunięcia są osoby z niektórych wiosek, z niektórych parafii. Słowa papieża na pewno były umocnieniem dla nich.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
10: Reklama. Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
11: 165. rocznicę manifestacji patriotycznej na Świętym Krzyżu, która uformowała do walki przyszłych powstańców styczniowych, zapraszamy na pierwszą pielgrzymkę bohaterów Pamięć i Modlitwa w intencji poległych i zmarłych powstańców styczniowych. Sanktuarium na Świętym Krzyżu 13 września, początek uroczystości godzina 11.30, a więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.powstaniestyczniowe1863.pl.
12: Po reklamie.
13: Autopromocja.
14: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej w każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam, Sebastian Dąbrowski.
15: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
13: Sofa Surfing. To była autopromocja.

0: Popołudnie Wnet.
1: Emocjonujący dzień dziś w naszym parlamencie, no i jeden z najgorętszych politycznych tematów tego posiedzenia, czyli weto prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o rynku kryptoaktywów. Dzisiaj jeszcze dużo tych ważnych tematów. Teraz na kilka chwil przenieśmy się na salę plenarną. Akurat trwa wystąpienie szefa Kancelarii Prezydenta, pana ministra Zbigniewa Boguckiego.
2: Na żywo z Sejmu.
3: Ministrze.
4: Dziękuję bardzo, szanowna pani marszałek, wysoki Sejmie. Nie widzę tutaj przedstawicieli, przynajmniej na razie, rządu, pana premiera Tuska. Mam nadzieję, że dotrą. Szanowni państwo zgromadzeni tutaj i przysłuchujący się, czy też oglądający obrady tego Sejmu. Pani marszałek, wysoka Izbo, przez szacunek dla polskiego parlamentu, ale jeszcze bardziej przez szacunek dla Polaków, dla polskich podatników, którzy opłacają nas wszystkich, opłacają prezydenta Rzeczypospolitej, płacą za pracę ministrów kancelarii, ale także parlamentarzystów, ministrów z rządu pana premiera Tuska. Chciałbym poczynić taką refleksję. Otóż rozpoznajemy to weto, czy Sejm postanowił rozpoznać weto pana prezydenta Nawrockiego po raz trzeci. Uzasadnienie jest takie samo. Dlaczego? Dlatego, że ustawa jest wciąż taka sama. Nic się w tej ustawie nie zmieniło. I właśnie przez szacunek dla polskiego podatnika powinniśmy tę dyskusję właściwie zamknąć, a państwo powinniście przejść do głosowania, bo wszyscy wiecie państwo, jakie są zastrzeżenia prezydenta, bo były one już dwukrotnie przedstawiane tutaj przeze mnie z tego miejsca, a uzasadnienie jest wciąż takie samo. Znaczy te poprawki, które były przedkładane, ale także projekt prezydencki, którego państwo nie przyjęliście, w istocie odwołujący się w dużej części do państwa propozycji, także został odrzucony. Więc mamy do czynienia z politycznym teatrem, politycznym spektaklem, który rozpoczął 5 grudnia pan premier Donald Tusk razem z panem marszałkiem, decydując o niejawnym posiedzeniu Sejmu. Czy z tej naszej debaty, czy z tej naszej dyskusji wynika jakiś pozytywny sygnał, jakiś pozytywny skutek dla polskich obywateli, dla naszych pracodawców? Nie, nie wynika żaden. Po raz kolejny będziemy mówić o wecie. Prawdopodobnie, nie chcę być tutaj prorokiem, ale prawdopodobnie jutro pan Donald Tusk po raz trzeci przegra tę batalię. Pan premier Donald Tusk przegra tę batalię. I tylko upór premiera powoduje to, że marnujemy publiczne pieniądze, nie pochylamy się nad kompromisowymi rozwiązaniami i tak naprawdę próbujemy, czy próbujecie państwo, bo to nie przecież prezydent, czy moja skromna osoba, czy opozycja, tylko państwo w ławach rządowych, próbujecie rozgrywać polityczny spektakl w istocie, żeby przykryć swoje afery. Żeby nie mówić o szpitalu południowym, żeby nie mówić o pieniądzach, które nie trafiły do powodzian, żeby nie mówić o wielu innych aferach. Więc zanim z tej mównicy, bo tego się spodziewam, chociaż nie widzę tutaj niektórych posłów, którzy ostatnio mieli taką wielką inwencję, chociażby pana posła Nitrasa, ale do niego się jeszcze odniosę, bo tutaj ciekawy wątek był ostatnio. Szkoda, że nie ma go dzisiaj, ale mam nadzieję, że pan przewodniczący koledze przekaże, w jakich to wydarzeniach pan poseł Nitras uczestniczył, wtedy tak święcie wzburzony uczestnictwem pana prezydenta w SIPAC-u. Bo rzeczywiście warto by było się skoncentrować na prawdzie i na faktach. I myślę, że państwo uczyniliście zarzut, szczególnie prezydentowi Rzeczypospolitej, poniekąd także prawej stronie sceny politycznej, która dzisiaj jest w opozycji w polskim Sejmie, że jedna z konferencji w czasie trwającej kampanii wyborczej w południowo-wschodniej Polsce, konferencji SIPAC, była sponsorowana czy współsponsorowana przez Zondę Krypto. I to według pana premiera Tuska i to według państwa dzisiaj rządzących ma świadczyć o tym, że no, były jakieś korzyści dla prezydenta czy też środowiska prawicy, w związku z tym jest to weto. To szanowni państwo, w 6 punktach, poniekąd już dzisiaj popołudniem o tym mówił pan prezydent, ale przedstawił tylko te pierwsze informacje. Ja rozwinę te informacje, bo myślę, że one powinny ujrzeć światło dzienne. Politycy koalicji rządzącej w wydarzeniach sponsorowanych przez Zonda Krypto. Pierwsze wydarzenie. Zonda Krypto była wśród sponsorów i partnerów EEC. 2024, kongresu, którego inaugurację uświetnił nie kto inny, jak pan premier Donald Tusk, ale także była tam komisarz, szefowa Komisji Europejskiej, pani Ursula von der Leyen. W programie uczestniczyli też ministrowie tego rządu, ważni ministrowie, bo to minister finansów i ówczesny minister sprawiedliwości, a więc Andrzej Domański i Adam Bodnar, czyli ci ministrowie, którzy w istocie są odpowiedzialni za tę aferę. Bo jeden dwukrotnie umarzał, za jego czasów dwukrotnie umarzano śledztwo. Nie ma co się śmiać, panie przewodniczący. To są fakty podawane przez państwa dziennikarzy, stronników z Gazety Wyborczej. Otóż katowicka Gazeta Wyborcza w czasie, kiedy ministrem sprawiedliwości, a także prokuratorem generalnym, bo ta druga funkcja jest tutaj ważniejsza, był pan Adam Bodnar, informowała, że pierwsze śledztwo za waszych rządów dotyczące afery Zonda Krypto było umorzone, uwaga, w kwietniu 2024 roku. Państwo przyjęliście rządy 13 grudnia. Natomiast drugie śledztwo zostało umorzone, jak dobrze pamiętam, w lutym roku 2025. W 2024 roku Donald Tusk wespół z Ursulą von der Leyen jest na imprezie sponsorowanej przez Zonda Krypto. I teraz mogę postawić takie pytanie. Czy ten upór Donalda Tuska, premiera tego rządu, który nie chce, żeby w istocie weszły te przepisy, bo dwukrotnie poległ i pewnie polegnie również jutro na tym głosowaniu, nie są właśnie ukierunkowane na to, żeby te przepisy po prostu nie weszły, żeby nie było regulacji rynku kryptoaktywów, żeby te przepisy nie obowiązywały, no bo każdy rozsądny chciałby, żeby wobec weta prezydenta, którego nie jesteście państwo przełamać, próbować wypracować rozwiązania kompromisowe, które będzie funkcjonowało. Ale nie chce tego premier polskiego rządu. To jest otwarte pytanie. Dlaczego tego nie chce? Ale to nie koniec. Drugie wydarzenie, myślę, też bardzo ciekawe. Zonda Krypto była, uwaga, głównym sponsorem The Hague Summit także w roku 2025, wtedy, kiedy prokuratura nadzorowana przez waszego ministra sprawiedliwości morzyła drugie, ostatnie śledztwo. Konferencji związanej z cyberbezpieczeństwem, podczas której prelegentem był, uwaga, kto? Przemysław Kral, szanowni państwo. W konferencji wzięli udział ministrowie rządu pana premiera Donalda Tuska, między innymi Krzysztof Gawkowski, wicepremier tego rządu, człowiek odpowiedzialny za cyberbezpieczeństwo, Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej i Dariusz Standerski, także odpowiedzialny za kwestie cyber. Pytaliście się swoich kolegów, co tam robili? Czy to jest powiązanie z Zondą Krypto? Czy to jest powiązanie z panem Kralem, który był tam prelegentem? Do tego samego zmierzam, szanowna pani poseł, że państwo z tego, że kandydat na prezydenta, dzisiejszy prezydent Rzeczypospolitej, Karol Nawrocki, był na jednej konferencji, która była finansowana czy współfinansowana przez Zonda Krypto, z tego uczyniliście oręż, że decyzje prezydenta są podyktowane jakimiś korzyściami. Będę czytał dalej, to będzie dla państwa przykre. Trzecie wydarzenie. Zonda Krypto była Diamond Partnerem jednym z najważniejszych konferencji cyberbezpieczeństwa w Polsce, CyberSec 2025 w Krakowie. No, tam się pojawia kolejny polityk, bardzo ważny, wówczas polityk, dzisiaj już mniej chyba ważny, chcielibyście o nim zapomnieć, były prezydent Krakowa, Aleksander Miszalski z Koalicji Obywatelskiej. I co robi? Otwiera to wydarzenie. Na liście prelegentów znalazła się Katarzyna Prusak-Górniak. Uwaga, szefowa zespołu do spraw cyfrowych w stałym przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej. Kolejne wydarzenie. Zonda Krypto sponsorowała Tour de Pologne. Szkoda, że nie ma tutaj pana Sławomira Nitrasa, który tutaj z taką inwencją, z fadą, energią ostatnio się wypowiadał i rzucał różnego rodzaju oskarżenia, zresztą do dzisiaj rzuca te absurdalne oskarżenia gdzieś w mediach społecznościowych. Przekażcie panu posłowi Nitrasowi. Na mecie trzeciego etapu w Dusznikach, Zdroju, byli obecni Sławomir Nitras i pani marszałek Monika Wielichowska z Koalicji Obywatelskiej. Czy to też jest dowód tego, że nie chcecie przyjąć tej ustawy, nie chcecie wprowadzić poprawek prezydenta? Kolejna rzecz. Piąta. Zonda Krypto była partnerem strategicznym 9. Kongresu Sport Biznes Polska 18 marca 2025 roku w Warszawie. Oficjalnym prelegentem kongresu był, uwaga, kto? Piotr Borys, polityk Koalicji Obywatelskiej i sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu. Czy to są wasze powiązania z Kralem i zondą krypto? Kolejna rzecz. Już będę kończył, żeby was nie zamęczać, szanowni państwo. Konferencja Fintech and Insurtech Digital Congress w kwietniu 2025 roku sponsorowała zonda krypto. Ignacy Niemczycki, minister, sekretarz stanu w KPRM, co robił? Otwierał tę konferencję. I wy macie czelność zarzucać prezydentowi, kandydatowi wówczas na prezydenta Rzeczypospolitej, że ma jakieś powiązania z zonda krypto? To co z tymi politykami na czele z premierem, na czele z ministrem finansów, na czele z ówczesnym ministrem sprawiedliwości? Dlaczego o tym nie mówicie? Dlaczego próbujecie to przekłamać? Dlaczego wasze media, kartel medialny, który was chroni, o tym nie mówi? A ten kartel medialny, mam tu na myśli przede wszystkim TVN, nie tylko Republika przyjmowała te pieniądze. Jak dobrze pamiętam, Business Insider podawał, że w ostatnich latach grubo ponad 5, prawie 6 milionów złotych reklamy wyemitowane w tej stacji zapłaciła zonda krypto. To wy tam gracie główne role. To wasza stacja propagandowa. Czy w takim razie uważacie, że jesteście także w tę aferę umaczani? Ale to, szanowni państwo, nie wszystko. Ale to, szanowni państwo, no właśnie to mówi minister. Ja wiem, że państwa prawda bardzo boli, więc na ilu jeszcze konferencjach i kto z państwa był obecny, otwierał tę konferencję, kontaktował się z panem Kralem, dzwonił do niego? Mówicie, że to politycy prawicy, że to tylko opozycja. Przedstawiłem wam fakty. Jeżeli jest inaczej, to niech te osoby zaprzeczą na czele z Donaldem Tuskiem. A czy, panie pośle Sowa, jeżeli chodzi o kompromitację, to tak jak wyście skompromitowali się w komisji, którą pan współprowadził, czy przejął przewodnictwo po panu, jak się nazywa ten poseł, europoseł, który chyba panu Szczerbie, pan przejął, prowadziliście tę komisję bardzo wnikliwie. Na koniec wydaliście raport, z którego nie wynikało żadne nazwisko. Tak zwyczajnie, po ludzku, nie wstyd panu mówić o kompromitacji? Nikt tak elegancko, tak koncertowo nie skompromitował się, jak wy podczas tej pracy tej komisji, bo do dzisiaj nie ma tam żadnego nazwiska, nie było żadnych sprzedawanych wiz, a wy kolportujecie to kłamstwo, jak wiele innych kłamstw. Teraz, szanowni państwo, co do kalendarza pracy. Otóż przejmujecie rządy 13 grudnia 2023 roku. Rozporządzenie dotyczące rynku kryptoaktywów, rozporządzenie MiCA, weszło w życie 29 czerwca 2023 roku, a więc ostatnie, no niespełna pół roku rządów Zjednoczonej Prawicy. Przejmujecie władzę. I kiedy ustawa trafia do prezydenta? Ustawę przekazano prezydentowi prawie 2 lata później, 12 listopada 2025 roku. Dlaczego te prace trwały tak długo? Skoro później premier wychodzi i mówi o rosyjskiej mafii, mówi o tym także publicznie, mówi o powiązaniach, mówi o zagrożeniu dla państwa, mówi o zagrożeniu dla obywateli. Dlaczego tak długo pisaliście tę ustawę? A później nie chcecie przyjąć, nie chcecie współpracować z prezydentem i z kancelarią prezydenta na temat ustawy, która mogłaby być już dawno przyjęta. I myślę, że dla podsumowania właściwie sami piszecie na siebie jak oskarżenia. Dlatego, że po tym wystąpieniu w dniu 5 grudnia i na jawnym, a wcześniej na niejawnym posiedzeniu Sejmu, pan premier mówił o tych strasznych rzeczach, których się dowiedział. Tylko mija cały grudzień, styczeń, luty, marzec i kwiecień prawie cały do połowy i nie robicie zupełnie nic w tej sprawie. Dlaczego nie robicie? Bo śpiący prokurator generalny, który zajmuje się wszystkim, tylko nie zondą krypto, wszczyna śledztwo, czy nakazuje wszcząć śledztwo przez prokuraturę 17 kwietnia. Jeżeli było tak źle, jeżeli było takie zagrożenie i przedstawia je 5 grudnia na niejawnym posiedzeniu premier polskiego rządu, to dlaczego jego rząd, jego ministrowie i on sam od 5 grudnia do 17 kwietnia nie zrobił w tej sprawie nic poza biciem politycznej piany? Gdyby służby pracowały, drogi panie, to nie dopuściłyby w czasie waszych rządów do tego, żeby te pieniądze zostały zaprzepaszczone. Tylko wy śpicie. Tego państwa w czasie waszych rządów po prostu nie ma. I dzisiaj te ataki na pana prezydenta, ataki na polską prawicę, ataki na opozycję są waszą ucieczką przed odpowiedzialnością. Ale chciałbym państwu powiedzieć, że jeżeli będzie taka wola Polaków, a wierzę, że taka wola Polaków będzie w 27 roku, to przyjdzie czas. Przyjdzie czas, żeby rozliczyć te rządy i przyjdzie czas, żeby pokazać wszystkie informacje w tej sprawie i przyjdzie czas, żeby powiedzieć, kto w tej sprawie nie działał. A nie działała prokuratura, nie działały służby, nie działał premier, nie działali ministrowie. Jedyne, gdzie działali, to na konferencjach Zonda Krypto. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję panu ministrowi i proszę pana posła Jarosława Urbaniaka o przedstawienie stanowiska komisji.
3: Ile przytulono? Garstka na sali. Garstka. Tak pana
5: wspierają.
3: Ile przytulono?
5: Wystarczy, że przegracie jutro głosowanie. Ja mogę od pani użyczyć jedną kartę. Pani premiera swojego spyta, co tam robi.
6: Dziękuję bardzo.
5: Jest pani bardzo miła. Dziękuję uprzejmie.
7: Pani marszałek, panie ministrze, Wysoka Izbo. Komisja Finansów Publicznych na posiedzeniu 1 lipca tego roku rozpatrzyła wniosek prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej o ponowne rozpatrzenie ustawy z 15 maja 2026 roku o rynku kryptoaktywów. Komisja Finansów Publicznych wnosi, aby Sejm ponownie uchwalił tę ustawę w brzmieniu dotychczasowym. Sprawozdanie. Taka jest procedura, pani poseł. Najwyższa pora, żeby się pani tego nauczyła. 7 listopada ubiegłego roku Sejm przyjął po raz pierwszy ustawę o kryptoaktywach. 1 grudnia było pierwsze weto. 5 grudnia było rozpatrzenie tego weta na tajnym posiedzeniu Sejmu. Później mieliśmy 18 grudnia ponowne przyjęcie przez Sejm ustawy o kryptoaktywach. 12 lutego było drugie weto, które było rozpatrzone 17 kwietnia. Później w maju mieliśmy kolejne przyjęcie ustawy i 11 czerwca pan prezydent po raz trzeci wetuje. Dzisiaj spotkamy się kolejny raz. I panie ministrze, jak pan tutaj wystąpił, jak ja te daty sprawdziłem, ile razy to już w tej sprawie się spotykaliśmy, jak pan mówił o tym, że przecież już wszystkie argumenty padły, to mi się przypomniała taka stara anegdota. Jak wpada do pociągu student w ostatniej chwili pakuje się...

0: rozmawiać, wygląda tak. My wszystko wiemy, wy wszystko wiecie, tylko że od listopada zeszłego roku prokuratura dużo więcej wie. Bo ja, to jest dużo więcej wymieniania, ale ja najbardziej lubię tę, wie pan, zdolność, od kiedy mamy nowego prezydenta od roku, do tych ksywek. Ja uwielbiam Kaczkę, czyli Tadeusza D., który jest w sprawie Zonda Krypto. Uwielbiam Rudego, czyli Romana Z., który jest w sprawie Zonda Krypto. Ja rozumiem, że pan nie kojarzy imion, tylko same ksywki. To jest właśnie w tej sprawie zrozumiałe, że wy tych panów znacie po tych ksywkach gangsterskich. Krakowiaka, czyli Jana T., Oczko, czyli Marka M., czyli ostatnio Kraciastego, czyli Radosława P., niestety prezesa ważnego komitetu, aresztowanego w sobotę, czy aresztowanego wczoraj Mańka, czyli Mariana W. To jest historia. To jest historia tego projektu, tej ustawy i tych wet. To jest historia. A nie gonienie za nami i podawanie nas do sądu tylko i wyłącznie dlatego, że gdy my mówimy, że ktoś otrzymał od Zonda Krypto jakieś pieniądze, to się okazuje, że nieprawda, bo przelew 90 tysięcy euro nie był z rachunku Zondy Krypto, tylko z rachunku jakiejś kancelarii prawnej, której właścicielem jest chyba właśnie szef Zondy Krypto. I to naprawdę jest najważniejsze, czy był ten rachunek, a nie to, że był właśnie powiązany z Zondą Krypto i czy to ze spółki w Czechach szedł ten przelew, czy ze spółki w Polsce. To jest ważne. Tu jest lobbying, nie uczestnictwo w jakichś konferencjach. Nikt o tym tutaj nie mówił. Przelewy na konta firm i fundacji związanych z politykami PiS-u i Konfederacji. Przelewy w momencie, gdy za chwilę zaczyna się debata i aktywność dokładnie tych samych osób w trakcie debaty i w trakcie posiedzeń komisji i te poprawki, które wtedy padały. Dokładnie. To o to chodzi. I to, co się dzieje w międzyczasie, to, że Kral zaczął zeznawać, to, że pojawia się ta lista tych gangsterów, którą przed chwilą przedstawiłem, związana z Zonda Krypto, to ja chciałem wam zadać pytanie. Wam. Czy na pewno z tych 450 tysięcy, które zostały przelane na Fundację Solidarnej Polski, to wy coś macie? Czy ktoś z was dostał zegarek, który jest warty więcej niż samochód, którym jeździcie? Czy ktoś z was uczknął chociaż jedno euro z tych 70 albo 90 tysięcy euro przelanych w trakcie debaty nad ustawą o kryptoaktywach? No niech się pan nie śmieje. Dostał pan tę kasę czy nie? Więc pomyślcie o tym, bo ta wasza solidarność partyjna prowadzi do tego, że jutro będziecie głosować za wetem prezydenta w imię tej solidarności, popierając gangsterów i po to, żeby nadal w kryptowalutach kradzono.
1: Dziękuję. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 3-minutowych oświadczeń w imieniu kół. Otwieram dyskusję i jako pierwszego do głosu zapraszam pana posła Marka Sowę z Koalicji Obywatelskiej.
2: Pani marszałek, panie ministrze, Wysoka Izbo. Pan prezydent po raz trzeci zawetował ustawę o rynku kryptoaktywów. Warto więc przywołać starą prawniczą sentencję cui bono. Komu to przynosi korzyść? Rząd i większość parlamentarna uchwaliły tę ustawę, żeby uporządkować rynek kryptoaktywów, zwiększyć bezpieczeństwo inwestujących, zapewnić wszystkim uczestnikom te same reguły, wprowadzić skuteczny nadzór KNF-u, ograniczyć ryzyko oszustw i dostosować polskie prawo do rozporządzenia MiCA. To rozwiązanie dawało szansę na rozwój rynku w przejrzystym, bezpiecznym i kontrolowanym otoczeniu. Z drugiej strony mamy kryptopozycję i prezydenta. Popatrzcie na siebie. Nie ma was wszystkich zaangażowanych w tę sprawę. Ja wam pomogę wam pozbierać myśli, bo odpowiedź jest

0: dosyć prosta. Prezydent, wetując to rozwiązanie, działa na szkodę Polek i Polaków, polskiej gospodarki i naszego bezpieczeństwa. Ale najważniejsze pytanie brzmi, w czyim interesie to robi i komu to przynosi korzyść. Przywołam ostatnie akty sabotażu w naszym kraju. W przypadku zdarzeń w Skarżysku Kamiennej premier informował, że sposób rozliczania i wynajmowania wykonawców opierał się na kryptowalutach. Brak odpowiednich regulacji utrudnia blokowanie finansowania działań terrorystycznych i innych działań wymierzonych w bezpieczeństwo naszego państwa. Od tygodni opozycja próbuje zrzucić z siebie odpowiedzialność za aferę Sonderkrypto, ale to wam się nie uda. W tle mamy miliony złotych na Republikę, luksusowe zegarki, wyjazdy do Monako, na Ibizę, setki tysięcy złotych dla fundacji i firm powiązanych z politykami PiS-u i Konfederacji, sponsoring PKOL-u i prawa do wizerunku naszych olimpijczyków. Mamy nadzieję, że działania prokuratury przyniosą kolejne informacje, bo jest co sprawdzać, jest co wyjaśniać. Przede wszystkim, czy w trakcie procesu legislacyjnego dochodziło do niedopuszczalnego wpływania na polityków prawicy? Czy dochodziło do skorumpowania polityków prawicy? Od momentu wniesienia pierwszego projektu do Sejmu działy się rzeczy niesamowite. Istne cuda, które wymagają wyjaśnienia. Monako, Ibiza i ogromne pieniądze. Poseł Przemysław Wipler w lipcu ubiegłego roku wraz z wieloletnim partnerem biznesowym udał się do Monako na spotkanie z Przemysławem Kralem. Kilka dni później występował w Sejmie w sprawach dotyczących Sonderkrypto. Później pojawiły się informacje o 70 tysiącach euro dla Fundacji Dobry Rząd i jeszcze większych pieniądzach dla firmy powiązanej z jego partnerem biznesowym. Poseł Moskal, bliski współpracownik Jarosława Kaczyńskiego, poleciał na Ibizę, gdzie, jak sam informował, spotkał się z Kralem. Po powrocie aktywnie zajmował się rynkiem kryptoaktywów, interweniował w KNF-ie i wspólnie z posłem Kowalskim przygotował poprawki do projektu ustawy na rzecz Sonderkrypto. Kto wpłacił i zapłacił za wyjazd posła Moskala, zapewne wyjaśni prokuratura. Fundacja Instytut Polski Suwerennej, związana ze Zbigniewem Ziobro, otrzymała 450 tysięcy złotych. Dzisiaj przyznam się państwu, że łatwiej mi jest zrozumieć, dlaczego prokuratura zarządów Ziobry czterokrotnie umorzyła postępowanie w tej sprawie. Łatwiej mi to pojąć. Jest również wątek byłego funkcjonariusza CBA, który według medialnych informacji za 15 tysięcy euro miesięcznie doradzał Kralowi i spotykał się z politykami PiS-u, również z Karolem Nawrockim. O czym rozmawiali? To pytanie na razie pozostaje bez odpowiedzi, ale powinno zostać dokładnie wyjaśnione. Jestem przekonany, że opinia publiczna wkrótce się o tym dowie. Na koniec Piesiewicz, złote dziecko PiS-u. Osoba związana z waszym obozem, wokół której pojawiają się pytania o relacje ze środowiskiem Sonderkrypto, wyjazdy i sponsoring PKOL-u. W tej sprawie więcej do powiedzenia ma prokuratura, choć już tak wiemy dużo. Siedzi w areszcie, ma postawione zarzuty. Czekamy cierpliwie na efekty tego śledztwa. Dzisiaj każdy z nas, każda posłanka i każdy poseł ma kolejną szansę, żeby odrzucić szkodliwe weto Nawrockiego. Szczególnie ci, którzy dotychczas głosowali zgodnie z linią polityczną. Dzisiaj czas powiedzieć sprawdzam, kto naprawdę chce chronić Polki i Polaków, zagłosuje za ponownym uchwaleniem tej ustawy. Kto chce dalej blokować nadzór nad rynkiem kryptoaktywów, będzie musiał wytłumaczyć się Polakom, dlaczego to zrobił. Odrzućmy weto Nawrockiego i zobaczmy wreszcie, komu naprawdę przeszkadzają jasne zasady. Dziękuję.
1: Dziękuję i zapraszam pana posła Zbigniewa Kuźmiucha, Prawo i Sprawiedliwość.
2: Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani marszałek, państwo ministrowie. To już trzecie podejście do weta pana prezydenta Nawrockiego w sprawie tej samej ustawy. Dobrze, że pan minister Bogucki to podkreślił. Tak się składa, że pracuje w Komisji Finansów Publicznych i mogłem obserwować to z bliska, jak państwo reagowaliście na to, co wnosił do, czy próbował wnieść do projektu ustawy o kryptoaktywach pan prezydent. Od początku to była daleko idąca niechęć, pokazująca, że państwu, większości parlamentarnej, na tej ustawie nie zależy. Gdyby państwu zależało na jej uchwaleniu, to nie ulega wątpliwości, że niektóre z tych poprawek mogły być przyjęte już za pierwszym razem i ustawa zostałaby przyjęta przez parlament i podpisana przez pana prezydenta, bo pan minister Bogucki parokrotnie składał tego rodzaju deklaracje zarówno na posiedzeniu Sejmu, jak i Komisji Finansów Publicznych. Państwo nie byliście tymi poprawkami w ogóle zainteresowani. W ogóle zainteresowani. Więc mówienie o tym, że zależy wam na przejrzystości w tej sprawie, w sytuacji, kiedy trzy razy proponujecie ten sam projekt i oczekujecie innego rezultatu w głosowaniu, no to nie ma to związku z elementarną logiką. Z elementarną logiką. Jak można proponować trzy razy to samo i oczekiwać na końcu innego rezultatu jak dwa razy wcześniej? Nie ma w tym elementarnej logiki. Zastanówcie się nad tym. Proszę państwa, ja nie będę już powtarzał tych historii, które przywołał tutaj pan minister Bogucki. No rzeczywiście, oskarżanie pana prezydenta o udział w jednym wydarzeniu, w sytuacji, kiedy ministrowie, premier tego rządu uczestniczyli w wielu wydarzeniach o różnym charakterze sponsorowanym przez zonda krypto, to no, po prostu nie wytrzymuje krytyki. Proszę państwa, i kolejne sprawy związane z funkcjonowaniem polskiego państwa. Tak jak powiedział pan minister Bogucki, rzeczywiście pod waszymi rządami polskie państwo nie działa. To już nawet nie jest państwo z dykty, tylko państwo z tektury. Z jednej strony instytucje polskiego państwa dysponują wiedzą na temat funkcjonowania zondy krypto, bo pojawiają się także w Sejmie tego rodzaju informacje na przestrzeni tych kolejnych miesięcy. Z drugiej strony te same instytucje proponują fachowcom zonda krypto bliską współpracę i szkolenia. Nie będę wymieniał tych przykładów, jest ich co niemiara. Prokuratorzy, służby skarbowe, propozycje szkoleń i nawet szkolenia przez specjalistów tej firmy. To jak to jest w jednym państwie? Służby mają jakieś podejrzenia wobec tej firmy, a z drugiej strony instytucje tego państwa chcą być szkolone przez firmę, która ma charakter przestępczy. No gdzie tu jest logika? Jak działa polskie państwo? Odpowiedzcie sobie państwo na te wszystkie wątpliwości i pytania. Proszę państwa, wreszcie no jakby finał tej sprawy. Z jednej strony oskarżyciel, pan minister Żurek, ma ścigać szefa zondy krypto. Z drugiej strony oddelegowujecie, czy pan premier oddelegowuje adwokata swojej rodziny i wiceprzewodniczącego klubu Platformy, aby bronił tego, którego pan minister Żurek chce oskarżać. O co tutaj w ogóle chodzi? Czy ktoś się z państwa nad tym zastanawiał? Szanowni państwo, to wy toniecie. Proszę państwa, proponujemy komisję zaufania publicznego i po następnych wyborach taka komisja powstanie. Taka nie komisja sejmowa, tak jak za waszych rządów, tylko komisja zaufania publicznego nie powoływana przez polityków. I ta komisja rzeczywiście przyjrzy się waszemu funkcjonowaniu, waszych ludzi, waszych instytucji i was z tej niegodziwości rozliczy. Dziękuję bardzo.
1: I zapraszam pana posła Janusza Cieszyńskiego, Rozwój Plus.
3: Widzę, że poseł mój ulubiony, Urbaniak od Heleny, bardzo aktywny. Od Heleny, w sprawie której pan składał poprawki do podatku cukrowego. No właśnie. Pani marszałek, Wysoka Izbo, panie ministrze. Klub Rozwój Plus będzie głosował przeciwko odrzuceniu weta pana prezydenta. I od razu chcę powiedzieć dlaczego, bo już tutaj właśnie pan Helena i pan marszałek Sowa się wypowiadali, że to my bronimy oszustów, że jesteśmy przeciw. Zaraz wytłumaczę, o co tutaj chodzi. Szanowni państwo, tej ustawy w tym kształcie się nie da obronić. I zacznijmy od kalendarza, bo państwo bardzo kalendarza w tej sprawie nie lubicie. Swoją drogą, gdzie jest Giertych? Gdzie jest obrońca złodzieja Krala? Was wysłał? No, ciekawe. Szanowni państwo, rozporządzenie Mika stosuje się w całej Unii od 30 grudnia 2024 roku. Tę datę znano od 2023 roku, kiedy rząd Donalda Tuska zaczął pracę nad tym projektem. W 2024 roku. I co się stało? 26 czerwca 2025 roku projekt trafia do Sejmu. Po terminie. Dlaczego? W czyim interesie było to opóźnienie? Czy już wtedy, Kral był klientem Giertycha? To jest pytanie, na które warto odpowiedzieć. Zobaczcie do jego oświadczenia majątkowego. On miliony co roku zarabia. Pytanie na czym? Może pro bono go broni od niedawna, a wcześniej coś innego się działo. Zapytajcie, warto wyjaśnić. Proponujemy w tej sprawie komisję śledczą. Mam nadzieję, że się podpiszecie. No w końcu chcecie wyjaśnienia tej sprawy.
1: Pani poseł.
3: Mieliście trzy szanse. Trzy szanse, nie jedną szansę, żeby zrobić to dobrze. I co? Trzy razy, ani razu nie wykorzystaliście tej szansy, nic wam nie wyszło. A dlaczego? No właśnie. Warto zapytać, kto się tak naprawdę zajmuje u was kryptowalutami? Wiceprzewodniczący klubu, Roman Giertych, 2 tygodnie temu ogłosił, że jest obrońcą złodzieja Krala. Pytanie, bo on twierdzi, że pracuje pro bono, ale może prawda jest taka, że z tego, co Kral ukradł klientom Zonda Krypto, opłaca faktury waszego kolegi z ław poselskich. Pytaliście go o to? Warto zapytać. Oprócz tego warto pamiętać o tym, że złodziej Kral nie oddał pieniędzy tysiącom Polaków. Tysiące Polaków.
1: Pani poseł.
3: I to ich losem powinniście się zająć, a nie pokrzykiwać tutaj i trzy razy przedkładać tę samą ustawę. Warto też spytać, jak to możliwe, że kiedy Donald Tusk mówi o tym, że to ruska mafia stała za Zonda Krypto, okazuje się, że jest jeden adwokat, który broni człowieka ruskiej mafii, Krala i Donalda Tuska. Wiceprzewodniczący Klubu Platformy Obywatelskiej Roman Giertych. Jak wam nie wstyd? I szanowni państwo, żeby nie było, że wyłącznie o waszych powiązaniach z Zonda Krypto i złodziejem Kralem. Otóż, szanowni państwo, dlaczego merytorycznie wesprzemy weto pana prezydenta? Pan prezydent złożył 15 poprawek, ale ja wymienię tę najważniejszą z punktu widzenia zwykłego człowieka, który trzyma oszczędności na giełdzie. Andrzej Domański upiera się przy blokadzie stron internetowych. Wiecie państwo, co to oznacza? Że każdy, kto będzie chciał skorzystać z takiej giełdy, kupi VPN-a, to jest bardzo tania usługa, i po prostu tam wejdzie. Wyrobimy w Polakach nawyk, żeby omijać zabezpieczenia, kiedy korzystają z usług finansowych. To nie jest dobry kierunek. I pan prezydent Karol Nawrocki przygotował mądre, dobre rozwiązanie. Obowiązkowe ostrzeżenie, które wyświetli się każdemu, kto wejdzie na stronę giełdy będącej na liście ostrzeżeń KNF-u. I wy tę poprawkę odrzuciliście. Dlaczego? Jaki jest problem z ostrzeżeniami? Może pan minister Drob wam wyjaśni. Czy prawdą jest, że nie zgodziliście się na to dlatego, że to suflował Giertych, który z kolei wspiera w tej sprawie Krala? To są pytania, na które wy musicie odpowiedzieć. A odpowiedź na to, jak zagłosuje jutro Klub Rozwój Plus, jest prosta. Zagłosujemy za tym, żeby to weto zostało utrzymane w mocy. Dziękuję bardzo.
1: I zapraszam panią poseł Agnieszkę Kłopotek, Polskie Stronnictwo Ludowe, Trzecia Droga. Zapraszam pani poseł.
4: Szanowna pani marszałek, panie ministrze, Wysoka Izbo. Formalnie debatujemy dzisiaj nad wnioskiem o ponowne rozpatrzenie ustawy o rynku kryptoaktywów. Ale po tym wszystkim, czego dowiedzieliśmy się w ostatnich miesiącach, a szczególnie nawet w ostatnich dniach, nie możemy udawać, że jest to wyłącznie techniczna dyskusja o kryptowalutach, kompetencjach KNF-u czy kolejnych artykułach ustawy. To jest dzisiaj także debata o standardach polskiej polityki, o pieniądzach, o wpływach, kontaktach polityków z biznesem zainteresowanym konkretnym kształtem prawa. I wreszcie o tym, czy prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, podejmując decyzję o kolejnym wecie, stanął po stronie bezpieczeństwa polskich obywateli, czy po stronie interesów środowisk, którym regulacja tego rynku była nie na rękę. Mamy obowiązek zadawać takie pytania, bo tych pytań jest coraz więcej i coraz więcej wątków tej sprawy. Szanowni Państwo, 15 maja Sejm uchwalił ustawę o rynku kryptoaktywów, Senat przyjął ustawę bez poprawek, 11 czerwca prezydent Karol Nawrocki odmówił jej podpisania. Obecnie Komisja Finansów Publicznych rekomenduje Wysokiej Izbie ponowne uchwalenie ustawy i Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego oczywiście ten wniosek popiera. Bo wbrew temu, co próbuje się wmówić opinii publicznej, nie jest to ustawa przeciwko kryptoaktywom. To jest ustawa, która ma wprowadzić zasady prowadzenia działalności na tym rynku, odpowiedzialności wobec klientów czy państwowy nadzór. I ten nadzór ma służyć między innymi ujawnieniu nadużyć i zapobieganiu im. Bo innowacyjność nie oznacza bezkarności, a wolność gospodarcza nie oznacza braku zasad. Kryptowaluta nie może oznaczać, że państwo umywa ręce i mówi obywatelowi: straciłeś pieniądze, to jest twój problem. Szanowni Państwo, według informacji przedstawionych przez rząd potencjalne straty klientów mogą wynosić nawet 350 milionów złotych, a liczba potencjalnych poszkodowanych przez zonę krypto to około 30 tysięcy osób. I właśnie dlatego tak bulwersujące jest to, co zaczęliśmy odkrywać wokół firmy Zonda Krypto. Bo nagle się okazuje, że pieniądze związane z tym biznesem zaczynają pojawiać się w konkretnych miejscach na prawej stronie sceny politycznej. 450 tysięcy dla środowiska Zbigniewa Ziobry do Instytutu Polski Suwerennej, fundacji związanej ze Zbigniewem Ziobrą. Fundacja potwierdziła przyjęcie darowizny od kancelarii adwokackiej Przemysława Krala. Mówimy o prawie 500 000 złotych. I to trafiających do środowiska jednego z najważniejszych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Przypadek? 70 tysięcy euro dla Fundacji Przemysława Wiplera. Do Fundacji Dobry Rząd, na której czele stoi właśnie poseł Konfederacji Przemysław Wipler. Dlaczego tak znaczące pieniądze płyną akurat do środowisk politycznych, które sprzeciwiają się regulacji rynku kryptoaktywów? Czy to też przypadek? A potem mamy SIPAC, maj 2025, wielkie wydarzenie. Na scenie politycznej polscy tacy politycy jak Andrzej Duda i kandydat na prezydenta Karol Nawrocki. A jednym z kluczowych sponsorów jest właśnie Zonda Krypto. Fakt sponsorowania SIPAC-u przez spółkę został później wykazany również w oficjalnym komunikacie rządowym dotyczących tej sprawy. A później Karol Nawrocki zostaje prezydentem i zaczyna wetować ustawy regulujące właśnie rynek kryptoaktywów. Kilka dni temu poznaliśmy jeszcze kolejny niezwykle ciekawy fragment tej historii. Ibiza, sierpień 2025 roku. Na hiszpańskiej pięknej wyspie z Przemysławem Kralem spotyka się poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Moskal, wieloletni bliski współpracownik Jarosława Kaczyńskiego, były szef jego gabinetu politycznego. W spotkaniu uczestniczy również były funkcjonariusz CBA Artur Chodziński, współpracujący z Kralem. Niby nic nadzwyczajnego, ale mija kilka tygodni i PiS zgłasza 13 poprawek łagodzących ustawę o kryptoaktywach. Według ustaleń poprawki były zbieżne z częścią uwag, które, uwaga, Przemysław Kral wcześniej przekazywał stronie rządowej za pośrednictwem Związku Banków Polskich. Poseł Moskal zaprzecza, że był autorem poprawek, tylko że we wrześniu 2025 sam publicznie informował, że razem z panem posłem Januszem Kowalskim zgłaszamy poprawki. Co było przedmiotem rozmowy na Ibizie? Czy rozmawiano o ustawie? Czy rozmawiano o KNF-ie? Czy rozmawiano o sytuacji Zonda Krypto? Czy rozmawiano o oczekiwaniach branży wobec polskiego prawa? Poseł PiS, były współpracownik bliski prezesa Jarosława Kaczyńskiego, spotyka się za granicą z szefem dużej giełdy kryptowalut i partia niby nic o tym nie wie? Kolejny przypadek? Ile jeszcze takich przypadków musi się wydarzyć, zanim przestaniemy je nazywać po prostu przypadkami? W czyim interesie jest brak skutecznego nadzoru nad rynkiem kryptoaktywów w Polsce? W interesie obywateli raczej, szanowni Państwo, nie. Czy i jakie kontakty istniały pomiędzy przedstawicielami Zonda Krypto a środowiskiem politycznym wspierającym Karola Nawrockiego? Panie prezydencie, zwracam się tutaj do pana prezydenta bezpośrednio. Niech pan nie mówi Polakom, że nie podoba się panu ta ustawa. Niech pan odpowie, jak chce pan chronić obywateli. Ta historia zaczęła się jako spór o kryptowaluty, dzisiaj jest czymś znacznie większym. Suszek, Ziobro, Wipler, Moskar, Kral, Piesiewicz, Ibiza, setki tysięcy złotych, dziesiątki tysięcy euro, poprawki do ustawy i kolejne prezydenckie weto. I chcemy wyjaśnienia do końca wszystkich politycznych, finansowych powiązań wokół tej sprawy i będziemy prosić wszystkich, ażeby odrzucić prezydenckie weto. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo pani poseł. Wysoka Izbo, naszym obradom przysłuchuje się chór Jubilat z Kraśnika pod kierownictwem pani Wiesławy Lędzion. Chór przybył dzisiaj do Sejmu na zaproszenie pana posła Kazimierza Chomy. Serdecznie państwa pozdrawiamy i witamy i cieszymy się, że jesteście dzisiaj z nami. A mi nie pozostaje nic innego, jak zaprosić już obecnego na mównicy pana posła Dariusza Wieczorka z klubu Lewica.
5: Dziękuję. Pani marszałek, panowie ministrowie, Wysoka Izbo, mam przyjemność przedstawić stanowisko klubu Lewicy już po raz trzeci w sprawie odrzucenia weta pana prezydenta o ustawie o rynku kryptowalut. I przyznam się szczerze, jak słucham tych wypowiedzi, szczególnie prawej strony, to mam wrażenie, że nie rozumiecie państwo, o co w tym wszystkim chodzi. Co innego jest temat afery Zonda Krypto, co innego jest to, co robią dzisiaj służby państwa, to, co się dzieje. To są absolutnie osobne rzeczy w stosunku do tego, o czym dzisiaj rozmawiamy. Rozmawiamy o projekcie ustawy, który właśnie ma unormować ten rynek i powinniście wyciągnąć wnioski z afery Zonda Krypto i zagłosować za tą ustawą po to, żeby następne firmy nie mogły w taki właśnie sposób działać i żeby nie mogły oszukiwać Polki i Polaków. Zastanówcie się, co wy robicie. Bo dzisiaj przecież przyjęcie tej ustawy, przypomnę, że jesteśmy jedynym krajem, który ma nieuregulowany rynek kryptowaluty w Europie. Dzisiaj nieprzyjęcie tej ustawy to są potencjalne straty kolejnych Polek, Polaków, którzy dadzą się nabrać na jakieś telefony, zainwestuj, zarobisz 100% w przeciągu miesiąca, nie ma żadnego problemu. Właśnie w tej ustawie chcemy to ukrócić. W tej ustawie chcemy wprowadzić nadzór KNF-u nad tym rynkiem. Chcemy przestrzegać przed ewentualnie tymi, którzy chcą oszukiwać. Nie wiem, co wy w tym wszystkim złego widzicie i przyznam się szczerze, panie ministrze, nie wiem, co pan prezydent w tym złego widzi. No jak czytam uzasadnienie, jeżeli chodzi o weto pana prezydenta, to mamy cały czas te same rzeczy. Przyczyny konstytucyjne i systemowe, dlatego zakwestionowałem ten projekt ustawy. Problem dla pana prezydenta to jest problem, nie wiem, kar. Że za wysokie kary. No przepraszam bardzo, czy to jest problem, który, no więc właśnie, czy to jest w ogóle problem, o którym pan prezydent powinien decydować? No z całym szacunkiem do pana prezydenta. Sejm ustala wysokość kar w projekcie ustawy, a idąc dalej, jeżeli ktoś chce uczciwie działać, to się nie przejmuje żadnymi karami. No przecież jeżeli firma normalnie działa, to nie będzie żadnych kar płacić. Panie ministrze, proszę przekazać panu prezydentowi, że to nie jest powód do tego, żeby wetować ustawę, bo każdy z nas na tej sali pewnie ma inne zdanie co do tego, jaka powinna być wysokość kar, czy wysokość opłat, które te firmy wnoszą, no ale decyzję podejmuje większość. W związku z czym, jeżeli decyzję podjęło 241 posłów, a 200 głosowało przeciw, no to znaczy, że większość w demokracji chciała akurat takie kary ustalić. I naprawdę zdziwiony jestem, że pan prezydent podnosi w ogóle argument, że uważa, że te kary są za wysokie. No z całym szacunkiem pan prezydent nie jest od tego, bo my żeśmy o tym dyskutowali. Było wiele dyskusji na ten temat, analizowaliśmy to i to zostało tak przyjęte jako rozwiązanie kompromisowe. Rzecz kolejna, pan prezydent oczywiście też bardzo mocno zwraca uwagę na to, że KNF będzie miał prawo do blokowania tych kont. No, ale dlaczego ma nie mieć prawa do blokowania kont, skoro jest na tym nadzór KNF-u, bo w tej ustawie tak to zostało przygotowane? No, nie zakładam, że w KNF-ie ktoś nielegalnie będzie blokował konto, no bo tak mu się podoba. No przecież blokowanie tych kont będzie w momencie, kiedy będzie poważne zagrożenie pieniędzy tych, którzy zainwestowali, kiedy będzie poważne podejrzenie, jeżeli chodzi o nielegalną działalność jakiejś firmy i zagrożenie pieniędzy tych, którzy tam zainwestowali. No każdy odpowiedzialny urzędnik, a KNF to jest państwowa instytucja, decyzję o blokowaniu podejmie, mając konkretne argumenty. W związku z czym dyskutowanie o tym, że zablokować konto można na 24 godziny albo dopiero po 24 godzinach, czy 96 godzin, to jest za długo, żeby odblokować. O czym my w ogóle rozmawiamy? Dlatego dzisiaj apeluję jeszcze do PiS-u. Macie całą noc na przemyślenie tego, co robicie. Tą ustawę trzeba przyjąć. Tą ustawę trzeba przyjąć, a temat, kto był na Ibizie, co robił, co się stało z Zonda Krypto, to jest temat całkowicie oddzielny i służby pracują, prokuratura pracuje. Wszyscy, którzy ukradli pieniądze, zostaną z tego rozliczeni. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję. I zapraszam pana posła Witolda Tumanowicza z Konfederacji.
6: Pani marszałek, Wysoka Izbo. Oczywiście rynek kryptoaktywów wymaga jasnych zasad i przepisów i my takie ustawy implementujące MiKA, rozporządzenie MiKA proponowaliśmy i popieramy. Natomiast to nie oznacza, że mamy te przepisy przeregulować. To nie oznacza, że powinniśmy przyjmować inną zasadę niż prawo unijne plus zero, którą zresztą sami także w kampaniach wyborczych przecież forsowaliście. Więc my, jeśli chodzi o kwestie zastrzeżeń co do tej ustawy, one się nie zmieniają, bo jest to ustawa dokładnie w takim samym kształcie, jak już była przez nas głosowana, bodajże to już szósty raz będziemy głosować tą samą ustawę w tym samym kształcie. Gdybyście mieli choć odrobinę dobrej woli co do tego, żeby rzeczywiście przepisy wprowadzić, to już dawno byście zmienili tą ustawę w taki sposób, żeby ona rzeczywiście zyskała tutaj poparcie Wysokiej Izby i poparcie prezydenta. Tu nie ma żadnej dobrej woli. Zresztą pokrzykiwanie wasze podczas przemówień pokazuje jasno, wam nie zależy na tym, żeby dbać o dobro obywateli, o ich pieniądze. Tylko o to, żeby utopić opozycję. Zresztą sami to mówicie. Tutaj pokrzykujecie. Dokładnie to jest w waszym interesie. Zresztą w ogóle maska spadła w tym momencie, w którym wiceprzewodniczący największego klubu stał się obrońcą oszusta. Czyli tak naprawdę w tym momencie on w jego interesie, w interesie waszego wiceprzewodniczącego jest to, aby uniknął on kary. To jest dokładnie tak. Dokładnie tak. Nie od tego jest adwokat. Adwokat jest od tego, aby właśnie reprezentować swojego klienta w taki sposób, żeby on uniknął kary. I to jest właśnie sytuacja. I to jest sytuacja, w której w waszym interesie jest to, żeby walczyć z opozycją. To jest tylko i wyłącznie walka polityczna. Nie ma żadnej tutaj nowej okoliczności, żebyśmy my mieli w tym momencie głosować inaczej niż do tej pory. I kwestia, panie pośle Wieczorek, tu akurat jeśli chodzi o blokowanie przez KNF stron internetowych. Właśnie nierzadko, jeśli bez zgody sądu taka strona zostanie zablokowana z minuty na minutę niemalże, to właśnie będzie to ryzyko dla środków, które są tam zgromadzone. Ryzyko dla tychże właśnie, dla pieniędzy obywateli. I my się przeciwko temu przeciwstawiamy. Uważamy, że tego typu działanie musi być w zgodzie z decyzją sądu, a nie tylko i wyłącznie arbitralną decyzją urzędnika. Dlatego ponownie będziemy głosować za odrzuceniem tejże ustawy.
1: I głos Konfederacji jest współdzielony z Ryszardem Wilkiem z Konfederacji. Bardzo proszę. Panie pośle Ćwik, bardzo proszę o wyciszenie emocji. Właśnie próbuję. Czy ja mogłabym prosić o wyciszenie emocji z każdej ze stron? Dziękuję. Bardzo proszę, panie pośle.
7: Szanowna pani marszałek, panie i panowie posłowie. Ciężar wzajemnych oskarżeń jednej strony na drugą i drugiej na pierwszą jest wręcz porażający. Natomiast emocje, które nam tutaj towarzyszą, wydaje się, że przykrywają istotę sprawy. ponieważ ta ustawa nie rozstrzyga, czy rynek kryptoaktywów ma być regulowany. Oczywiście, że powinien być, zgodnie z rozporządzeniem MiCA. Pytanie brzmi, czy regulacja ma chronić uczestników rynku, czy przy okazji dawać administracji narzędzia, które mogą zniszczyć legalnie działającą firmę jeszcze przed rozstrzygnięciem sprawy przez sąd. My mieliśmy swoją ustawę, która została wielokrotnie odrzucona i my w tej ustawie w zasadzie wskazywaliśmy na to samo, na co wskazuje pan prezydent, wetując tę ustawę, ponieważ wskazał...
8: Na żywo z Sejmu.
9: Reklama.
10: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
11: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
12: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
11: Znaczy, Frosta kupiłeś?
12: Prościej się nie da.
13: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
9: Po reklamie.
14: Ojczyzna bez żołnierza to jak bez miecza kat. Więc biorą kwiat młodzieży od wielu, wielu lat. A gdy spod ciężkich tanków robocza tryska krew, w salonach hut i banków wesoły słychać śpiew. Niech żyje wojna, muzyczka marsza rżnie. Wojna, pieniążki sypią się wroga. Bij w imię Boga, za cudzą kieszeń oddaj młode życie swe.
15: Sekcja lewacka Radia Wnet.
16: Dzień dobry wszystkim. Proszę państwa, no przyzwyczailiście się do Grzesiuka i do utworu Niech żyje wojna, którym rozpoczynam każdy co tydzień sekcję lewacką, ale proponuję w związku z tym, co się dzieje na świecie, te wojny i tak dalej, bo my to odbieramy bardziej emocjonalnie, ale wsłuchajcie się w ten tekst Grzesiuka. Dlaczego te wojny trwają? Dlaczego trwa wojna w Ukrainie? Dlaczego trwa wojna na Bliskim Wschodzie? Dlaczego Izrael atakuje Iran, Ameryka atakuje Iran, Izrael atakuje Bejrut, nikt mi nic nie mówi. Już są w strefie Gazy, okupują zachodni brzeg i tak dalej i jakoś wolno. Ale dlaczego te wojny trwają? To dowiecie się, słuchając jeszcze raz dżingla.
14: Ojczyzna bez żołnierza to jak bez miecza kat. Więc biorą kwiat młodzieży od wielu, wielu lat. A gdy spod ciężkich tanków robocza tryska krew, w salonach hut i banków wesoły słychać śpiew. Niech żyje wojna, muzyczka marsza rżnie. Wojna, pieniążki sypią się wroga. Bij w imię Boga, za cudzą kieszeń oddaj młode życie swe.
15: Sekcja lewacka Radia Wnet.
16: No więc pogoda dzisiaj jest nareszcie normalna. Jest 22 stopnie za oknem w Warszawie, za oknem redakcji Radia Wnet, studio. Natomiast ja cały czas porównuję Warszawę i Naxos, wyspę, z której pochodzi moja rodzina. Nareszcie w Grecji jest cieplej niż w Polsce. Cały lipiec codziennie było cieplej w Polsce niż w Grecji. A teraz na szczęście już jest odwrotnie. Więc mamy 22 stopnie w Warszawie, chmur nie ma. No jest przyjemnie, wiatru też nie ma. No, idzie jesień, czuć, że idzie jesień, chociaż w Ogrodzie Krasińskich, jak pójdziecie w Warszawie, zieleń. Jeszcze nie brązowieją drzewa. I w ogóle jest pięknie, bo jest taka zieleń tutaj. Na szczęście w sierpniu trochę deszczów popadało. Troszkę za mało tego deszczu. Pamiętacie o tym, że ja mówię, jaka piękna pogoda. Dla mnie piękna pogoda jest tylko wtedy, kiedy deszcz pada. Nie ma innej pięknej pogody. Ja wiem, że Polacy są z marzluchami i chcieliby, żeby 40 stopni było codziennie w słońcu, nie? I dlatego jeżdżą tak do Grecji, Hiszpanii, Włoch i tam się pieką w tym... Ach, no co zrobić? Więc tak, dzisiaj profesor Krzysztof Jabłonka będzie naszym gościem, ale stało się tak, że utknął na rogu Nowego Światu i Świętokrzyskiej. Jakiś wypadek był, zdaje się, czy... No, coś tam się stało. Wiem, że rano był alarm u nas tutaj na Starym Mieście w Warszawie. Bombę podłożyli na ulicę Frota, znaczy alarm, że podłożono bomby. I właśnie o tym będę chciał rozmawiać również z profesorem Jabłonką o historii, o tym na przykład w jakim języku mówili kozacy, akurat o wilku mowa i przed... Krzysztof już chodzi, kamery włączone, więc wszystko widzą. Zobaczymy, jaką książkę czyta Krzysztof.
9: Polacy w Moskwie.
16: Dobrze, ja też mam podobną książkę. Jak Polacy się przyczynili do rozwoju Rosji? Że nieprawdopodobnie podobno.
9: No, ale proporcjonalnie. No. Nie, to jest o XVII wieku.
16: Ja mam
9: Polacy na Kremlu. Ciastko z Kremlem nam się dostało.
16: Ciastko z Kremlem. No, ale jedynie...
9: Tu, tak?
16: Jedynie Polacy zdobyli Kreml.
9: No nie, Napoleon też.
16: Napoleon zdobył Kreml w końcu? No to dlaczego się wycofał?
9: No bo musiał.
16: Bo co?
9: Tatarzy też. Znaczy trzy nacje były na Kremlu.
16: Polacy, Francuzi i Tatarzy.
9: Tatarzy, Polacy, Francuzi.
16: Aha, w kolejności.
9: Tak,
16: mówisz.
9: No oczywiście.
16: No tak.
9: Historyk zawsze wymienia chronologicznie. Cokolwiek by wymieniał. Chyba, że umiera i wymienia od końca.
16: Chciałem z tobą porozmawiać, wiesz, bo... Ja jestem Grekiem, jak wiesz.
9: I nie udajesz.
16: I nie muszę udawać Greka.
9: Większość Polaków. Tak. Słuchamy cię dalej.
16: Więc ja troszeczkę inaczej patrzę na pewne wypadki na świecie niż ty, jako polski historyk.
9: Być może, tak.
16: Na przykład. Chciałbym wiedzieć, w jakim języku mówili, kiedy opisywał Chmielnickiego i innych ci kozacy, którzy walczyli z wojskami polskimi.
9: Mieszaniną. Po prostu kozacy byli mieszaniną.
16: No tak, właśnie. Niemców,
9: zdziwisz Polaków. Zdziwisz się, drogi przyjacielu, ale połowa kozaków to byli Polacy.
16: Wiem o tym. No, połowa, to w ogóle się nie dziwię.
9: A połowa magnatów, czyli tak zwanych lachów, to byli Rusini.
16: Tak.
9: Czyli Ukraińcy. Jeżeli dzisiaj Ukraińcy
16: dzisiaj
9: mówią...
16: Dzisiaj ich nazywamy Ukraińcami, wtedy Ukraina, dlatego...
9: Było geograficznym pojęciem.
16: Tak, bo to pojęcie geograficzne, czyli Ukraja Rzeczypospolitej. Tak,
9: czyli to były dokładniej kresy dzisiejsze.
16: No właśnie.
9: Gdzie nie było granicy, gdzie był otwarty przestwór i można go było kolonizować, czy też nad nim panować. No kto aktualnie miał władzę nad stepem? No trudno w stepie w ogóle cokolwiek innego zrobić. Nawet trudno było zakładać, przecież po Unii Lubelskiej, kiedy zjednoczyła się właściwie Ruś Ukraina pod władzą korony, pamiętajmy, nie do Polski, do korony zostały włączone te trzy wielkie ziemie.
16: Korona to była Polska i Litwa.
9: Polska plus Ruś, nie. Litwa była mitrą, czyli mitra i korona to jak mąż i żona. Rzeczpospolitą tworzą dwa państwa i cztery narody.
16: O, jakie?
9: To jest... No,
16: dwa państwa, czyli Polska?
9: Nie, czyli korona i mitra. Mitra Wielkoksiążęca. Mitra się składa z Litwy i Białorusi, korona z Polski i Ukrainnej Rusi.
16: Aha. Tylko, że wtedy nie było, w ogóle nie było takiego pojęcia jak Ukraina w XVII
9: było,
16: wieku.
9: Nie.
16: W XVII wieku mówiło się Ukraina?
9: Oczywiście. Nie, no jak najbardziej było. Tylko to było pojęcie geograficzne. Oznaczało niż, czyli cały teren na południe od Kijowa i na wschód od Kijowa.
16: Tak.
9: I to była Ukraina, ponieważ województwo kijowskie no nie miało, że tak powiem, południowej granicy. Wataszkowie wszelacy tam wojowali. Od czasu do czasu Rzeczpospolita zrobiła zagon, no jak na przykład Aleksander Koniec Polski, który swoje sztandary maczał w Morzu Czarnym.
16: O.
9: No ale oczywiście potem przyszła orda, trzeba było stamtąd. Póki tam nie można było założyć żadnego portu, żadnego miejsca, no to siłą rzeczy przebić się na Morze Czarne było Rzeczpospolitej bardzo trudno. Bo był jeden moment w historii. To był
16: Kamieniec Podolski, nie? To nie było nad Morzem Czarnym właśnie?
9: No Kamieniec nie jest nad Morzem Czarnym.
16: A nad którym?
9: Nad żadnym.
16: A, przepraszam.
9: Kamieniec, widzisz, widać, żeś ty z Trapezuntu. Kamieniec jest oczywiście nad Smotryczem, niedaleko Dniestru.
16: Smotrycz to jest minister w Izraelu.
9: Być może. No, nie jeden ma na nazwisko rzekę. Oblany rzeką z 99 stopni. Przypomina Omegę. tak jak wiesz, wygląda omega.
16: Ja wiem, jak wygląda.
9: No to właśnie, no to dobrze.
16: Muszę wiedzieć ze szkoły.
9: Musisz wiedzieć. Kiedyś to było po prostu o podkreślone u dołu, ale aha, tam się przerwały to przejście. Aha. I to w środku to był kamieniec, a dookoła płynęła rzeka.
16: A mi się wydawało z filmu,
9: i to jest,
16: z filmu Potop, czy w którym to było w filmie, czy w każdym razie wydawało mi się, że to jest,
9: no nie,
16: że to było
9: w Panu Włodyjowskim przede wszystkim. No to chęciny grały rolę kamieńca, ach, tak? Bo do kamieńca nas oczywiście nie wpuścili wtedy. No kamieniec jest imponującym rzeczywiście i był takim, taką presją na południe, z tym, że siły Rzeczpospolitej bardziej kierowały się ku Mołdawii. Ona była bardziej cywilizowana, tak, i chętna zresztą, bo Rzeczpospolita była dla niej przeciwwagą, nie mieszała się w ich wewnętrzne sprawy, no, i ratowała przed Turkami.
16: W XIX wieku to przeciwko Turkom razem z Grekami walczyli właśnie Mołdawianie. Mołdawianie walczyli po stronie Greków, albo jak Turcy zapłacili więcej, to po stronie Turków.
9: Znaczy oni, aż tak nie było źle.
16: No ja czytuję oni teraz, po mam prostu, historię.
9: Tak, oni po prostu usiłowali utrzymać swoją niezależność, a to najbardziej im zapewniała Rzeczpospolita, która się po prostu rozpościerała pewien protektorat, mówiąc krótko, wyrzucała Turków, tak, ale co miała się dziać w samej Mołdawii? Zasada federacyjności nie pozwalała mieszać się w cudze sprawy. Tak jak nie mieszaliśmy się w księstwo pruskie, które było lennem, ale rządziło się po swojemu.
16: No właśnie. Ale ja
9: i
16: uważam,
9: tak
16: że to
9: Mołdawia prawosławna.
16: Polscy politycy, w ogóle Polska niewielu miała polityków w swojej tysiącletniej historii. Może z pięciu, może trzech. Polscy politycy
9: musiałbyś być stologą, żeby ich policzyć.
16: Zobacz,
9: nie, nieprawda.
16: Zobacz, co było z Wiedniem. Zobacz, co właśnie
9: co
16: było z tą.
9: Nie, no,
16: wiesz, Polacy nie po prostu pomagają innym, ale nie oczekują nic w zamian.
9: To znaczy, ja wiem, no jak chcesz... mówisz bardzo ładnie, mówisz to, że nie jesteśmy Armią Czerwoną, która wyzwala i kradnie.
16: Tak.
9: Aha, czyli nie kradnie.
16: Nie wiem, no,
9: siódme, nie kradnij. No, albo się słuchać, więc myśmy mieli albo słuchać diabła, albo przykazań Mojżesza.
16: No tak, no ale też to księstwo to pruskie, drugie. Wiesz, to no, był hołd pruski, kurczę.
9: Ale księstwo pruskie było... się bardzo porządnie zachowywało w tym. Tym
16: mówisz
9: bardziej...
16: o tym, co teraz jest tam królewiec, o tych regionach?
9: No teraz
16: regionach?
9: Jest królewiec, on i tak by byłby, że tak powiem, prędzej czy później.
16: Ale
9: tak,
16: gdyby Polska nie, zabrała Prusom tę ziemię, i by wygoniła
9: Prusów. Nie Prusom, Prusakom.
16: Prusakom, przepraszam.
9: Prusów już nie było. Już zgermanizowano.
16: No to Prusakom, gdyby zabrali. I, wiesz,
9: no i co z tego, i co dalej?
16: Więcej, wiesz, i nie potrafili przecież.
9: Słuchaj, nie, no byłby z tym problem. Prędzej czy później Prusacy, to wtedy miałaby przeciwko sobie tych Prusaków, którzy by zrobili tam konspirację i oderwali się. No
16: ale
9: tak jak
16: jednak
9: to zrobili
16: Polska
9: przy Szwedach.
16: Była znacznie silniejsza. No.
9: Do czasu, jak nie wylądowali tam Szwedzi. No i wtedy się księstwo pruskie urwało.
16: No tak, ale przedtem byli krzyżacy, wiesz, z krzyżakami się nie załatwiło sprawy po Grunwaldzie. Nie opanowało się Malborka.
9: Nie doczytujesz książek do końca. No nie wiem, co ci przeszkadza.
16: Nie, no ja jestem już taki stary, że jestem starszy od ciebie.
9: My ustaliliśmy, żeś młodszy kolega.
16: Tak?
9: Tak,
16: jak
9: oczywiście.
16: To? 5 sierpnia.
9: No, 25 lipca. No, przebijam.
16: A no tak, 10 dni starszy,
9: no,
16: widzisz, jesteś ode mnie. No,
9: 11, bo
16: ale
9: 31.
16: Ale ty stary jesteś.
9: Ale ty szczaw jesteś. No widzisz, starszemu się ustępuje.
16: No, ja zawsze. Akurat,
9: jeśli
16: chodzi, tu jestem
9: konserwatysta. Nie stracisz na tym, bo się dowiesz, jak było.
16: Tak, ale dowiem się, jak było po jednym z... po pierwszym z utworów, które wybraliśmy. Słuchaj.

0: No my omawiamy teraz, dostałem pierścionek z powrotem mojej rodziny. I omawiamy bo jest bizantyński, i omawiamy, wątek. Co tu na tym...
1: No ale przejdź do tematu, ale... bo się nie
0: No dobra, no to po jakiemu mówili kozacy? Już wiemy, że po polsku.
1: Nie tylko. Nie, nie mówili rusińsku. Mieszaniną. Mówili mieszaniną, głównie, głównie staroruskim językiem, który jeszcze nie był... Nie można w pełni nazwać ukraińskim, no bo to razem z...
0: No właśnie.
1: Natomiast nasączał się on wpływami wszystkich sąsiadów.
0: No właśnie.
1: Bardzo dużo trafiło w słów polskich lub pozostało.
0: A węgierskie trafiały, rumuńskie? Greckie to na pewno.
1: Rumuńskie też. Nie byłbym taki pewny, bo Grecy mieszkali na południu i to dość późno już za czasów carycy Katarzyny.
0: Tak.
1: Więc oni tego wpływu na... A Ukraina jako naród formułuje się w XVII wieku. Ten tygiel się... Ale na przykład są słowa karaimskie. Są słowa tatarskie. Tak. To takie jak i u nas. Bachmat, bałagan. Nie wiem, czy wiesz, co to znaczy bałagan po tatarsku. Miejsce zamieszkałe przez człowieka, zwłaszcza przez Rosjan.
0: O!
1: Więc u nas to ma już definicję.
0: Ale Odessa, to jest w ogóle grecka nazwa.
1: To jest Odessos. Odessos istniało w V wieku przed naszą erą i mniej więcej gdzieś w okolicach Warny.
0: Ale nie, ale jeszcze była Odessa, to Edessa po grecku.
1: Nie, to już nie ma z Odyseją nic wspólnego.
0: Edessa
1: jest gdzie indziej.
0: Nie.
1: Istniało Odessos, na cześć którego, gdy zdobyto...
0: Pozdrawiam Jacka Klejfa, właśnie napisał, że zdrówko mi nam życzy.
1: No to życzymy wszystkim, którzy słuchają, też zdrówka, żeby było porówno. I kiedy zdobyto turecki port Hacı Bey, właśnie nad Limanem.
0: Limani to znaczy port po grecku.
1: Nie, liman to znaczy jezioro.
0: A po grecku Limani znaczy port.
1: Nie.
0: No ja idę z Solimani, ja mieszkam koło portu na Naxos i Limani się mówi na port.
1: A Limani?
0: Limani.
1: No tak, ale to, ale tu chodzi o liman, czyli o takie jezioro przy brzegu morskim. I wtedy zbudowano nowe miasto, nowy port i przemianowano, wzięto starą po prostu z Herodota nazwę Odessy. No ale zamiast maskulinum, czyli rodzaju męskiego, zrobiono z niego dziewczynę, czyli tę Odessę. No i tak zostało. Oczywiście mieszkało tam, pełno było wszystkich, z wyjątkiem Ukraińców, ich najmniej było.
0: No bo wtedy Ukraińców jeszcze nie było.
1: Nie, byli. Od XVII wieku już wcześniej mówi się Rusini.
0: No właśnie.
1: Potem nastąpił Rusini mieszkający na pograniczu, otrzymali nazwę Ukraińcy. Nie ma równości między kozacy a Ukraińcy, bo byli Ukraińcy, co nie byli kozakami. No byli kozacy i to połowa, może nawet przysłowiowa
0: szlachta
1: większa połowa.
0: Kozacy również byli szlachtą polską.
1: Biedną, nie? Tak, bo Gołota. Bogata nie musiała. Natomiast bogata szlachta na Kresach, czyli tej Ukrainie, to byli Rusini. Gdyby ktoś Wiśniowieckiemu powiedział, że nie jest Rusin, no w łeb by dostał pałką, miałby poważne kłopoty.
0: Znaczy, jak ktoś
1: 80% rodów.
0: Jak ktoś by Wiśniowieckiemu powiedział, że jest Polakiem, to by dostał w łeb.
1: Niekoniecznie, dlatego że słowo Polak wtedy znaczyło tyle, co dziś Europejczyk na tym obszarze. Ono się rozdwoiło. I czasami wtedy mówiono właśnie gente rutenorum nazione polonorum. Czyli polityczny Polak, a etniczny Rusin. No Litwini to samo mówili, ponieważ posługiwali się już bardzo powszechnie językiem polskim. Głównie dlatego, że każdy ten polski czytał.
0: No właśnie.
1: Nie było sensu pisania. Jest taki...
0: No właśnie, chciałem cię zapytać, po jakiemu pisali kozacy? Jakim językiem?
1: Po polsku.
0: No właśnie.
1: Głównie. Znaczy inaczej. Zachowało się najwięcej, ale pewna kronika z końca XVII wieku jest po rusku napisana, więc w obu językach można powiedzieć, ponieważ istnieli diakowie, czyli słudzy cerkiewni, którym na przykład Chmielnicki swoje ordonanse dyktował. No i oni oczywiście to po rusku zapisywali. Nawet jeśli tekst był zapisany po polsku, to ludowi odczytywano ten tekst, tłumacząc go na bieżąco po rusku.
0: A jednak.
1: Oczywiście.
0: Czyli dlatego, oficjalnym językiem był ruski?
1: Tam nie było oficjalnego języka. Był taki język, jaki kto potrafił się wypowiedzieć. Nikt nie narzucał. W ogóle nie przyszło im do głowy coś takiego oficjalnego.
0: W Grecji był grecki. Aha, bo Ukraina jeszcze nie istniała.
1: Nie,
0: wtedy,
1: istniała, tylko jeszcze ci raz powtarzam, jako obszar pograniczny.
0: No tak, no i jako tak obszar geograficzny. Ale kraju Ukraina nie było
1: w pewnym sensie.
0: Wtedy.
1: Nie. tutaj trudno, żeby w XVII wieku był wiek XX. Więc nie przenoś XX do XVII, bo to jest paskudna metoda.
0: No ale w XVII wieku Grecji nie było.
1: Była,
0: była pod zaborem tureckim.
1: No, no to znaczy, że była. No już
0: ale Grecy posługiwali się językiem greckim.
1: No zgoda, no to Grecja była pod zaborem tureckim.
0: Pod zaborem tureckim pisali po grecku.
1: Słowo nie być oznacza niebyt, więc nie wolno go używać tam, gdzie coś dalej istnieje. Tylko, że łódź podwodna, jak się zanurzy, istnieje czy nie?
0: Istnieje.
1: No więc widzisz, tak samo było z Grecją w Morzu Tureckim. No, wynurzyła się co jakiś czas. Coś, co nie istnieje, nie jest się w stanie wynurzyć. Więc Ruś i Ukraina istniały od czasów Rusi Kijowskiej. Tyle tylko, że państwo zostało rozbite i to najpierw przez Dołgorukiego, czyli przez Moskwę, powtórka z rozrywki, potem przez Tatarów, no nie wiem, czy Chiny najadą nas, czy nie, a dopiero na koniec wyzwalanie z niewoli tatarskiej było dziełem Litwinów.
0: A no właśnie, ale jeszcze przedtem.
1: No, no. Jaki, no, mów cel naszej rozmowy, żeby
0: tak, mieli. Nie, no, cały czas Ukraina. Mi chodzi o historię Ukrainy.
1: No to wracamy do początku.
0: Państwa, no, państwo Ukraina, no, jako pod nazwą Ukraina, powstało w 1920 roku, wszystkie podają książki.
1: W 18.
0: Czy po pierwszej 18, wojnie światowej.
1: 9 łamany na 22 stycznia 1918 roku, bo był kalendarz juliański i gregoriański.
0: A, no właśnie. No,
1: no więc jeszcze. To jest dokładna w rocznicę powstania styczniowego. Notabene powstała
0: i to
1: Ukraina.
0: To podpisali taką umowę o powstaniu państwa Izrael. Podpisali Niemcy i Lenin, nie? W 18
1: Zmiłuj
0: roku.
1: Się. Słuchaj, to jest kara Mustafa Wielki, mistrz Krzyżaków. Nie rób tego. To ogłosiła Centralna Rada Ukraińska w 4 uniwersale. 3 pierwsze uniwersały mówiły o Ukrainie jako części federacji przyszłej i ukraińskie państwo już było, tylko jeszcze nie było niepodległe. Jeszcze było podległe jakiemuś przyszłemu państwu.
0: Czyli geograficzna.
1: To nie, to już jest polityczna. To już jest polityczne, bo oni już wiedzieli, na jakim terytorium. Już określili wyraźnie, które gubernie byłej Rosji stanowią Ukrainę.
0: Ja sprawdziłem na mapach 1900 rok. Sprawdziłem mapy po prostu.
1: No i co?
0: I nie ma tam Ukrainy.
1: No i co z tego? Okrętu podwodnego też nie ma, jak się zanurzy.
0: No wtedy jeszcze nie produkowali.
1: Jak to nie?
0: W 900?
1: Oczywiście.
0: Jeszcze nie.
1: W wojnie secesyjnej były okręty podwodne.
0: Ach, rzeczywiście. No.

0: życia kosztują.
1: Lenina.
0: A po co ci Lenin?
1: No, Lenin podobno podpisywał zgodę na powstanie państwa Ukraina.
0: A myśmy podpisywali zgodę na powstanie państwa Izrael? No nie można, nie może jakiś obcy ktoś podpisywać zgodę na coś, co nie jest jego własne.
1: Ale to było wtedy...
0: Nie było w ogóle czegoś takiego jak podpisywanie zgody. Ukraina proklamowała swoją niepodległość, uznały ją państwa centralne, które miały wtedy kłopot, bo Lenin jako agent niemiecki wziął im się, wymsknął na chwilę i nie chciał podpisać pokoju w Brześciu. No to go najechali i wtedy uznano niepodległość Ukrainy przez dwa, a właściwie cztery państwa centralne.
1: Czyli które?
0: Drugą Rzeszę, oczywiście niemiecką, Austro-Węgry, Bułgarię i Turcję. I te wszystkie cztery kraje spotkały się w Brześciu, nad Bugiem dodam, żeby nie mylić z kujawskim Brześciem, i podpisały z nimi tak zwany pokój chlebowy.
1: Teraz już
0: polegał on na tym, że 1 000 000 ton zboża miało pojechać do głodujących Niemiec, Austrii, bo Węgry już nie dostały. I w ten sposób okupiła się nieszczęsna Ukraina, po czym została okupowana i przez Niemców, i przez Austro-Węgry. No i teraz zadam ci pytanie, a komu się dostała Odessa, jak myślisz? Austrii.
1: Naprawdę?
0: Naprawdę.
1: A dlaczego nie Grecji?
0: Bo Grecja była nie po tej stronie.
1: Grecja była nie po tej stronie.
0: Nie było jej, nie było jej w Brześciu, nad Bugiem. No. Oczywiście. Grecji się dostał Konstantynopol na chwilę do podtrzymania. Natomiast, co jest najważniejsze, 3 marca 1918 roku zawarto pokój z Rosją. Wszystkie państwa centralne.
1: Jeszcze raz?
0: 3 marca zapisz. 1918.
1: No tak,
0: i w tym pokoju państwo rosyjskie, czyli sowiecka Rosja, jak wtedy o niej mówiono, musiały uznać odrębność Ukrainy. Wytyczono granice tylko do granic.
1: Myślałem, że oni chcieli.
0: No nic nie mieli do chcenia. Po prostu ten kraj ogłosił niepodległość i wygonił bolszewików. Oczywiście bolszewicy natychmiast ruszyli na podbój Ukrainy, ale dostali po głowie. Przyszli Niemcy, wyrzucili ich aż do regionów kozaków dońskich.
1: Tak.
0: Wprawdzie nieco mniej zajęli Niemcy w pierwszą wojnę, ale i tak potężne obszary. No to zresztą rozbudziło apetyt na tak zwane regiony wschodnie, że tam cywilizować trzeba to wszystko i tak dalej. No wtedy rzeczywiście to było potwornie zaniedbane. No i gdzie się tam zjawili Niemcy, to gdzieś tu drogę zbudowali, tam gdzieś mostek i tak dalej. A powiem ci taką anegdotę. Otóż jak tylko się zaczęła Rosja rozpadać na kawałki, to odezwała się moja rodzina w głębi z Rostowie nad Donem.
1: O.
0: I przypomnieli sobie, że jesteśmy rodziną, że mamy wspólną prababcię i tak dalej.
1: Wow.
0: I pojechałem w odwiedziny do nich. No, ponieważ mój główny kuzyn w wakacje to akurat ciężko pracował na północy, bo tam bardzo dobrze płacili. A już wtedy przestali zsyłać, to trzeba było płacić, prawda?
1: No, tak.
0: No więc jego nie było, więc żebyśmy nie czuli tutaj niezaopiekowani, wywieziono nas nad Don do pewnej rodziny. No i nad tym Donem żeśmy tam sobie fajnie mogli się kąpać. W ogóle taka prawdziwa, autentyczna kozacka wieś. No i trzeba było wchodzić po mleko, bo tam krowy akurat nie było. Gdzieś tam była za daleko. I na środku wsi kończy się asfalt. Tak, po prostu się kończy. No i ja tak pytam, no jak to tak mówię? No tutaj budowali i co, rozpili się? Nie, mówi, do tego miejsca doszli Niemcy. A dalej żeśmy obronili i mamy bagno i błoto.
1: Ojej.
0: No więc słuchaj, ja zacząłem wierzyć, do tej pory nie wierzyłem w propagandę niemiecką, że to rzeczywiście, oczywiście nie jest to prawda, jest to anegdota, ale na tym mniej więcej polega. Tam,
1: no
0: gdzie
1: tak
0: doszli Niemcy.
1: No, tam, gdzie Anglicy doszli, tam mieli
0: tam były stacje kolejowe, tak. Natomiast tu podobnie, no i reszta, a my te nasze błoto rodzinne, kochaną, zabłoconą ojczyznę obronili i ja do tej pory chodzimy w gumiakach.
1: Tak jest.
0: No, i to jest patriotyzm. To jest głęboki patriotyzm. My też zresztą przed Rzymianami się obroniliśmy za czasów cesarza Marka Antoniusza. No i mamy drogi, no teraz już mamy lepsze, ale kiedyś mieliśmy paskudne.
1: Marek
0: dlaczego?
1: Antoniusz to nie był ten, który z Kleopatrą tam dawał czadu?
0: Marek Antoniusz to inny.
1: Nie Marek, to był ten.
0: No nieważne, chodzi mi o króla filozofa. No i w tym czasie mniej więcej jedyny teren, który Rzymianie kiedyś zajęli, to była Kotlina Kłodzka. No i tam są podobno porządne drogi, rzymskie.
1: Aha.
0: Bo cały Zachód ma rzymskie drogi.
1: Tak.
0: To znaczy Rzymianie piersi przetarli, wyrąbali, krawężniki porąbili. Nie wiem, drogi Milo, czy wiesz, po co Rzymianie robili krawężniki na drogach, po których się chodzi?

0: Dlatego, że legiony wędrowały nocą i spały w czasie marszu.
1: A, żeby nie zbaczali.
0: To po pierwsze, nie, szedł pierwszy z nich, który kierował, i on miał sandał obity metalem. Taką miedzią, kaliga to się nazywało. Aha. I tą kaligą stukał w ten krawężnik, żeby nie wypadli z tego. A cała reszta, trzymając tam w ręku, tam nie wiem, kopię czy coś, trzymali się pod ręce. Zresztą żołnierze napoleońscy też potrafili spać w marszu. No dobra,
1: no, wróćmy teraz. Tybetańczycy przede wszystkim.
0: Co?
1: Tybetańczycy przejeżdżali tysiące kilometrów we śnie.
0: Zostawmy.
1: Wiesz o tym.
0: Tybetańczycy to jest w ogóle inna rasa, nacja i cywilizacja. Natomiast tu tutaj w naszej kulturze rzeczywiście się utrwaliło, że ci Niemcy, no, gdzie doszli, to coś tam zostawili. Zresztą oni się wtedy zachowywali w miarę przyzwoicie.
1: Ale
0: rabowali równo.
1: Ale ludziom Polskę zobaczyć, że zachodnia część Polski, na zachód od Warszawy, jest dobrze z
0: koleje,
1: kupa torów i tak dalej, a wschód jest pusty.
0: No tak, ale te tory już porozbierali, bo już były nierentowne koleje. Przede wszystkim w zaborze pruskim były wąskotorowe koleje, bardzo silnie rozwinięte. I one były potem już nierentowne, teraz jeżdżą jako wycieczki. Gdzie zlikwidowano, tam odbudowują. No oczywiście po drugiej stronie Wisły już był szeroki tor.
1: Tak.
0: I ten tor rzeczywiście, no, trzeba było jeździć z dworca wiedeńskiego na dworzec petersburski, patrz, wschodni. No i dopiero jechać dalej. No więc owi Niemcy zaokupowali rzeczywiście cały ten teren, zlikwidowali nawet w pewnym sensie dobrze prosperującą Republikę Krymską, tatarsko, właśnie grecko-rosyjską, tam były wszystkie narody reprezentowane. No i kiedy się ta Centralna Rada na czele z prezydentem zbuntowała, to ją obalili i ustanowili bywszego generała rosyjskiego, carskiego, ale za to porządnego ukraińskiego rodu, Skoropadzkiego. Pawło Skoropadzki został dyktatorem. I to się nazywało wtedy hetmanat. Został takim hetmanem i rzeczywiście tym hetmanatem. No i trzeba było przeciwko niemu zrobić powstanie. I zgadnij, kiedy to powstanie wybuchło.
1: Nie wiem.
0: 11 listopada 1918 roku. Petlurowcy przejęli władzę, pozbawili go. Niemcy w tym czasie już przegrywają. Jeszcze nie przyszedł telegram z kąpień, że oni już podpisali, a już tutaj, pamiętaj, że u nich godzina, 3 godziny było do przodu. Już rozbroili, z 10 na 11, rozbroili tak jak u nas w Warszawie Niemców, tak oni tam też. Aha. I od tej pory było niepodległe państwo, ale ono jest kontynuacją tego, które proklamowano 22 stycznia. Bardzo poważnie. I
1: 22 stycznia 1919
0: roku. 18, bo już jesteśmy. Poprawiam. W momencie, kiedy bolszewicy chcieli tam zaprowadzić swoją władzę, Ukraina powiedziała nie. Zresztą
1: ale
0: nie tylko Ukraina.
1: Ale powstała Ukraińska Republika Ludowa w 1918.
0: Oczywiście. I to jest właśnie ona.
1: A, to jest ta właśnie.
0: URL słynny.
1: Tak,
0: URN. UNR, Ukraińska Narodna Republika. Narodna. Tam ja się nie dodaję. No i w ten sposób zaczęło funkcjonować państwo ukraińskie, flota ukraińska, armia, dowódcy i tak dalej. I ta armia pobita strasznie przez bolszewika, ale i przez Denikina. I tu trzeba przyznać, że
1: Polak. Jeszcze gorzej.
0: Po matce z Aleksandrowa Kujawskiego. Tam. A po ojcu oczywiście, i to carski, on jest carosławny. I rzecz polega na tym, że ten Denikin również rozbił ukraińską niepodległość. I jest takie miasto, było przynajmniej, o nazwie Zwiachel. Dzisiaj to się nazywa Nowogród Wołyński. I w tym Zwiachlu na rynku spotkały się 4 armie. Od północy jeszcze zostali bolszewicy. Od wschodu był Denikin. Turków nie było, no coś.
1: Biały.
0: Od południa jeszcze trzymali się Ukraińcy, a na zachodzie byli już Polacy, doszli. No i teraz ta czwórkombinacja musiała się jakoś opowiedzieć, przeciwko komu i kto i gdzie.
1: Aha.
0: No i ciekaw jestem, jakbyś rozwiązał. Masz cztery walczące strony. Kto z kim przeciw komu?
1: Polacy z Niemcami przeciwko Rosji.
0: Ale tam nie ma Niemców.
1: Słuchaj, Polacy co było. Z Ukraińcami.
0: Bolszewicy, jeszcze raz ci przypominam. Bolszewicy Denikin, no. Petlura i Piłsudski.
1: No to Petlura z Piłsudskim przeciwko Rosjanom powinni.
0: Którym?
1: No, jednym i drugim.
0: No, ale musi się do dwóch redukować, nie może do trzech.
1: No jeśli Petlura jest z tym...
0: Z Piłsudskim.
1: Z Piłsudskim. No, to z kim? Denikin jest z Leninem.
0: A w życiu. Nie da się. No, w życiu nie. No, to nigdy tak nie było i nie, być nawet nie mogło, gdyby chciał.
1: No to nie wiem. No to,
0: no to po której stronie stanął Petlura z Piłsudskim?
1: No po stronie białej chyba, nie?
0: Po stronie czerwonej.
1: O kurczę.
0: Ale w sposób bierny. I dlatego Denikin, pobity na głowę przez bolszewików, notabene, zresztą partyzantkę głównie, i zastąpiony w końcu przez Wrangla, odpływając, napisał książkę. Kto spasał sowiecką władzę od gibieli?
1: A powiedz po polsku, zrzucił, bo ja nie znam rosyjskiego.
0: A szkoda, warto wiednać. Kto uratował władzę sowiecką od katastrofy? I zwalił, kto? Piłsudski, bo mógł rozbić, a się nie ruszył.
1: No, mógł rozbić, to prawda.
0: Wątpię, podobno. Rzecz jest, tak, podobno po prostu zabrakło nam amunicji. Francuzi nam nie dowieźli, a myśmy nie mieli fabryk amunicji. Myśmy wszystko
1: na Kruplówce. A Czesi wstrzymywali, zdaje się.
0: A Czesi szkodzili jak mogli.
1: No nie pozwalali na przejeżdżanie dobrze, pociągu.
0: Jeszcze nas najechali, wiesz.
1: Także, na Olze, także, tak?
0: Tak, tak. Natomiast cały transport szedł przez Włochy, Jugosławię, Węgry, Rumunię.
1: A
0: właściwie Rumunię, z Jugosławii do Rumunii, i od południa wjeżdżały pociągi. Po prostu brakowało amunicji,
1: no bo przez
0: głównie
1: Czechy
0: do artylerii.
1: To się bez problemu by się wjeżdżało.
0: Ale i przez Niemcy trzeba by wtedy jechać, więc tam byłyby problemy. A Czesi dołożyli swoje.
1: Ale dlaczego Czesi tak?
0: A to zapytaj Czechów. Do dzisiaj
1: a
0: się
1: nie
0: wstydzą.
1: Wiesz, dlaczego
0: no skąd
1: Czesi
0: mam
1: tak
0: wiedzieć? No Czesi po prostu wredzili nam.
1: Ale dlaczego antypolsko wredzili rzeczywiście?
0: Tak, znaczy
1: ale
0: oni,
1: dlatego, bo kiedyś oni byli wielcy.
0: Paradoksalnie.
1: Polska przyjęła od nich chrzest.
0: Paradoksalnie. No,
1: za pośrednictwem, powiedzmy. Tam. Ale chrzest jednak Czech. Wiesz, i Czechy wtedy były potężne.
0: Nie? Właśnie nie były
1: potężne. A były potężne, potężniejsze od Polski?
0: Oczywiście, że w okresie rozbicia dzielnicowego no były ważniejsze. No. Problem polegał
1: troszeczkę, tak?
0: Problem był w czym innym. No wtedy były, królestwem się stały. Były jakby spóźnionym królestwem. I Polska, i Czechy dziedziczyły po Wielkiej Morawie wielki obowiązek jednoczenia Słowian. I było pytanie, kto bardziej zjednoczy. Ponieważ Czechy zostały dosyć poważnie złomotane przez Węgrów, sprzymierzyły się z cesarzem rzymskim i w bitwie na Lechowym Polu, tam gdzieś pod Augsburgiem, w 955 rozgromiły totalnie Węgrów. Ale od tej pory władca Czech, czyli Bolesław I, srogi, stał się lennikiem cesarskim. I już te Czechy biedne nie mogły reprezentować słowiańszczyzny. I wtedy rolę przejmują Polanie.
1: Tak.
0: I Polanie zostają wywyższeni przez Ottona III na Imperium Slaworum, czyli czwartą część Imperium Chrześcijańskiego, chrześcijańskiej Europy Zachodniej. Słowiańska, chrześcijańska Europa miała się składać z czterech równorzędnych imperiów. Aha. Imperium Romanum,
1: tak,
0: muszę ci mówić, czyli romańskie, czyli wszystkie narody romańskie.
1: Czyli
0: Imperium
1: Rumunia,
0: Galickie, Gallów. Czyli Francja z Wielką Brytanią, ich traktowano jako Celtów, chociaż oni już mówili po francusku. Dalej Germania, no to tak, od Szwajcarii do Spitsbergenu, którego jeszcze nie znali. No i oczywiście Slawia, czy Sklawinia,
1: czyli
0: jak wtedy.
1: Od Polski na wschód i na południe.
0: Nie, od Łużyc.
1: Od Łużyc,
0: tak, oczywiście, bo wtedy
1: Łużyccy,
0: tak, w granicę Chrobry wyznaczył na Soławie. To jest jeszcze za Lipskiem,
1: wiesz,
0: tam gdzieś pod Jeną. I tam się miało zaczynać jego imperium. I w myśl tego układu Czechy również wchodziły. Co ciekawe, Czesi zaprosili w pewnym sensie Chrobrego na swój tron. No i powstało bardzo poważne ugrupowanie tak zwanych Słowiano-Czechów. Aha. No ale powstało również kontrorganizacja Germano-Czesi. No i w starciu cesarz niemiecki, wtedy jeszcze król niemiecki, Henryk II, poparł tych Germano-Czechów. No i Chrobrego z Pragi wyrzucono. Było takie powstanie. Sobiesław, brat świętego Wojciecha, zginął na moście, broniąc do końca. No i ci Słowiano-Czesi przegrali. Skutek był taki, że 900 lat Czesi potem pod jarzmem niemieckim musieli tkwić, aż do słynnych Sudetów, podboju niemieckiego, no i wtedy im bokiem wyszło to wszystko, germaństwo.
1: No tak, ale witali
0: i wtedy się pojawili Sowieto-Czesi.
1: Witali Hitlera pozdrowieniami rzymskimi. No, ale nie zapominaj, bardzo się cieszyli Czesi, wiesz.
0: Tym nie straszmy naszych. W każdym razie Czechy przegrały tę rywalizację w tym sensie, że i Czechosłowacja się rozpadła,
1: tak.
0: I Morawy się nawet buntują i tam co chwilę na płocie widziałem Morawa Jewelka. No ale to jest trochę jak z naszym Śląskiem. No i morał jest taki, że obecnie słowiaństwo na świecie po wyborze papieża zdecydowanie reprezentuje kultura, język, pismo polskie.
1: A nie rosyjskie?
0: Nie. To jest właśnie największy problem. Rosja się czuje zdegradowana. W ONZ-cie jeszcze tak. Ale odium, jakie padło po w tych wszystkich agresjach, które się dopuścił, a które się jeszcze dopuści, właściwie skreśliło ją, tak jak kiedyś wyrzucono ją w sposób zresztą bardzo spektakularny z Ligi Narodów.
1: Rosję.
0: Sowiecką.
1: Bo Japonia sama się wycofała.
0: Inne się same, natomiast ją wyrzucono za napaść na, bezprecedensową zresztą na Finlandię, Bogu ducha winną. Tylko dlatego, że im się nie podobało, że z okien Kronsztadu widać Finlandię. Tak, no więc trzeba ich wyrzucić.
1: Że nie można przenieść z Sankt Petersburga nie można przenieść, a granicę można. To był argument Sowietów.
0: Tak, i to taki dosyć... Tak, no, gdyby tak było, to można by im... To Chiny powinny właściwie granicę na Ural przenieść. No ale zostawmy tę gdybologię.
1: No to historia, niestety wiesz.
0: Historia nauczyła jednego, że narody, zachowując suwerenność, muszą wchodzić w sojusze.
1: Tak. A w jakim sojuszu jest Polska aktualnie? Bo ja nie wiem.
0: Północnym. Porządnym północnym. No, jesteśmy filarem NATO. Jesteśmy
1: dosyć,
0: filarem, tak. Które pozwala nam, właściwie dla Amerykanów, ponieważ no, część Europy wierzga nogami, próbuje zrobić europejskie siły zbrojne, co oczywiście im nie wychodzi. To jest bardzo delikatna...
1: Nie są w stanie zrobić jak? No przecież niemiecki generał nie będzie dowodził polską dywizją.
0: Albo francuską.
1: Przecież to jest niemożliwe.
0: No niektórym
1: to posłuchajmy muzyki w takim razie, właśnie. Żebyśmy się nie zdenerwowali za bardzo.
0: Za bardzo.

0: No więc dzisiaj chciałem rozmawiać o Ukrainie.
1: No to wróćmy do Ukrainy.
0: Krzysztof zwraca mi uwagę, że mieszam wątki i tak dalej, że tu chrobry, no bo... tam kozacy, tu tego. Wszystko to Krzysztofie.
1: Wyjdą kozacy chrobrego.
0: Wszystko to Krzysztofie i o kozakach, co mówię, i o Grecji, i o co mówiliśmy. No. Wszystko to, czego dotykałem, dotyczy Ukrainy.
1: No niekoniecznie.
0: Albo naokoło, albo z bliska.
1: Bo potrafimy wyskoczyć zbyt daleko. Ale pamiętajmy o jednym. Narody istnieją zawsze.
0: Narody tak, narody, ale nie kraje.
1: Nie, narody to kraje. Kraje to jest narody plus ziemia. Natomiast państwa pojawiają się, zmieniają. Jak jest Księstwo Warszawskie, nie było Polaków?
0: Nie, byli Polacy. Byli Polacy. No. Więc tak, nation, Cherokee Nation, Navajo Nation. Są narody, które nie miały krajów, dlatego że ich tradycja zabraniała posiadania ziemi, bo okazało się, że te narody z Ameryki Północnej. Przepraszam, że tak wyskakuję, ale...
1: Pełny związek z kozakami.
0: Ty oczywiście. Zacząłeś to właśnie. Te narody, takie jak kozacy właśnie, te narody uważały, że oni należą do ziemi, a nie ziemia do nich. I oni nie posiadali własnej ziemi. Oni nie posiadali własnej ziemi, Indianie północnoamerykańscy. I dlatego łatwo im było zabrać tą ziemię.
1: Niekoniecznie, zabierano długo i wytrwale.
0: No 200 lat zabierano.
1: Tak, ale to znaczy inny rodzaj rozumienia posiadania. Tak. Indianom w głowie się nie mieściło tego typu, co na zachodzie, że coś ja mam, siadam na tym i to jest wyłącznie moje.
0: Właśnie.
1: Potok jest mój, póki się napiję wody, idę dalej, ścieżka jest moja, ale po co mi potok?
0: Jak jest 1000 bizonów, nam jest potrzebny jeden bizon.
1: Otóż to.
0: Żeby wyżywić całą zimę.
1: A nie ogrodzić i zagarnąć 1000.
0: Wracając właśnie i w ten sposób, bo mówisz, że narody to kraje też, nie, a nie
1: narody,
0: zawsze.
1: Narody, nie. Kraj to jest naród plus ziemia.
0: Ziemia, tak.
1: Kraje istnieją zaludnione przez różne narody.
0: Tak. Na przykład naród kurdyjski. Gdzie ma swój kraj?
1: No tam, gdzie mieszkają Kurdowie. Oni dobrze
0: czyli
1: wiedzą.
0: W Izraelu i w Turcji.
1: Oni
0: i
1: dobrze,
0: tym, i w Syrii.
1: Ale emigracja w to nie wchodzi. Chicago to nie jest województwo, przypomnę ci. Więc to samo tam. Nie, oni wiedzą, gdzie jest ich i tam mieszkają. Natomiast
0: Kurdowie
1: emigracja...
0: nie mają krajów. Nie istnieje Kurdystan kraj.
1: Jezus Maria. Kurdystan nie istnieje. Kurdowie istnieją.
0: No właśnie, ale nie mają kraju.
1: Mają, tylko nie mają państwa. To są,
0: czy państwo? Aha,
1: to państwo. Są różne rzeczy. Kraj, dobra. Państwo, naród i parę innych. To jest tak
0: nas.
1: Jak hipopotam, żyrafa, słoń i nie można
0: uświadom
1: tego mylić.
0: Nas, jaka jest różnica
1: żyrafa
0: między
1: to
0: krajem.
1: Nie jest słoń z dużą szyją.
0: Uświadom nas, mnie i moich słuchaczy, jaka jest różnica między krajem a państwem w takim razie.
1: No kraj jest przede wszystkim jednostką geograficzną
0: o
1: specyfice na przykład narodowej. No, natomiast państwo jest konstytutywne, posiada prawo, które je jednoczy i granice.
0: Tak.
1: A w tym stolice nawet nie musi być, ale czasami, ale najczęściej bywa, no posiada tak zwane atrybuty państwowe. Ty wiesz, co to są atrybuty?
0: No tak, konstytucja na
1: nie.
0: przykład, czy korona.
1: Cztery są kardynalne.
0: Nie
1: nazwa.
0: No.
1: My to nie mamy problemu, zawsze byliśmy Polonia, tak. Polska. No ktoś mógłby
0: Polonia,
1: to...
0: Polonia po grecku.
1: Palenikę. Dalej, drugą rzeczą to jest herb.
0: Aha, jest orzeł.
1: Trzecią jest... No nie, herb to jest orzeł plus tarcza. Herb, orzeł to jest godło. Godło na tarczy równa się herb.
0: Rozumiem, no, dobrze.
1: 2 + 1 równa się 3. No, potem z tego herbu wynika flaga.
0: Tak.
1: A na koniec hymn.
0: Aha.
1: I to są 4 konstytutywne symbole każdego państwa. Każde przyzwoite państwo powinno mieć to wszystko 4. 4 nogi, no.
0: Rozumiem.
1: Pies z 3 nogami nie jest innym zwierzęciem, jest tylko po prostu bez jednej nogi.
0: Aha.
1: Natomiast potem do tego dochodzą następne, jak stolica, jak podział terytorialny i wtedy właśnie w takim państwie są kraje. No na przykład mówimy, Podhale jest swoistą krainą. No kraina to jest coś mniejsze od kraju.
0: Czy
1: mamy
0: Kaszuby.
1: Regiony.
0: Kaszuby.
1: Kaszeby, tak. Kaszeby to są... To jest region, czy subregion Pomorza nawet.
0: Aha.
1: I tak dalej. I w tym jest pewien porządek, który potrafimy dość ładnie określić. I w nim się mieszczą na przykład Kaszubi, gdyby chcieli, to właściwie mogliby się wykreować. I są tam tacy buntownicy na oddzielny naród. Ale oni się zrośli z Polakami. A Polakami, wiesz, kogo nazywa się na Kaszubach?
0: Kogo?
1: Poznaniaków.
0: Aha, no tak. Ale stamtąd Polska pochodzi.
1: Otóż
0: nie?
1: To, i tam się to, i na Kaszebach się to zostało.
0: A jednak.
1: Więc wiesz, jak oni nazywają się, że Kaszebowie, jak zapytano Kaszeby, czy jest Polakiem? Nie, mówi. A co, Niemcem jesteś? Nie, Polakiem. No to jak to jest? Bo jestem Kaszeba Polak, a ten z Poznania jest Polak. Aha. Polak oznacza Wielkopolanina.
0: A ten z Warszawy?
1: To w ogóle. Mazur.
0: Ach, Mazur
1: oczywiście, że Mazur, tak. Ślązok, Górol i tak dalej. Aha. Kurps jeszcze oddzielnie
0: będzie.
1: Czyli
0: my jesteśmy Mazowszanie.
1: Tak.
0: No ja przynajmniej, ale taki na chodźca.
1: No tak, a dziewczyna to będzie Mazowszanka. No.
0: Tak, bardzo,
1: pyszna,
0: bardzo
1: tak, smaczna. Z bąbelkami.
0: Tak, tylko z bąbelkami.
1: Tak, i teraz przejdziemy do, już jak żeśmy sobie to wszystko uporządkowali, to widzimy, że Ukraina, zmieniając nazwę zresztą celowo w XIX wieku, bo wcześniej Ukraińcem był każdy, kto mieszkał na Ukraja Rzeczpospolitej.
0: Albo Ukraja i rosyjskiego. Tylko, moskiewskiego
1: tam nie było Ukrainy. Nie,
0: nie było.
1: Nie, tam nie było. Tam, było, tam była Moskowia, tam byli Moskale.
0: Moskale, tak.
1: Tak,
0: ale podobno Moskale też uważali Ukrainę za Ukraja swojego.
1: Ale nie ma nazwy.
0: Nie ma.
1: Po rosyjskiej stronie w ogóle zwalczanie. Byli mało Rosjanie.
0: A tak,
1: czyli tacy niedorozwinięci Rosjanie.
0: Tak, tak.
1: Z kolei Ukraińcy tłumaczą, że z tym Małorosją i tą Wielkorosją to jest jak z Grecją. Mikra Hellada to jest ta właściwa, a ta Mega Hellada to jest ta, jak się ta kolonizacja rozprzestrzeniła.
0: A, czyli Aleksander Morza Wielki.
1: Czarnego. Nie, no wcześniej. Jak widzisz kolonie nad Morzem Czarnym, czy na Sycylii, oto była Wielka Grecja.
0: A to już tak, to jeszcze czasach,
1: to była taka niegrecka Grecja.
0: To w czasach postsumeryjskich, powiedzmy.
1: W Syberii tam nie było Sumeru.
0: Sumeryjski.
1: Sumer to jest 3000 lat przed naszą erą.
0: No właśnie, no. Ale, czyli postsumeryjski.
1: Postpotopowych, o.
0: Postsumeryjski.
1: Ale po potopie.
0: Potop też
1: potopie,
0: był, tak. Bo jest udowodnione, że istniał potop ten biblijny.
1: No nie istniał, tylko zaistniał.
0: Zaistniał.
1: No dobra, ale wróćmy do Rosji. Wróćmy do Ukrainy.
0: Do Ukrainy.
1: I żeby się oddzielić bardzo wyraźnie od mieszania z pojęcia ruski, rosyjski i rusiński.
0: Tak.
1: Powszechnie Rusini Rzeczpospolitej, ale i w dużej mierze austriackiej części, czyli Halicy, przyjęli miano Ukraińca. Z początkowej nazwy geograficznej stała się nazwą narodową.
0: I państwową.
1: A jak naród ukraiński dobił się państwa, to się stało państwową.
0: Tak.
1: Tak więc wcześniej była to kraina geograficzna, potem naród, potem państwo.
0: Potem naród, potem znowu podbity przez Sowietów.
1: Ale,
0: i dopiero...
1: ale Sowieci już zachowali ukraińskość.
0: A tak, Ukraińska Republika Socjalistyczna.
1: Sowiecka Socjalistyczna sobie istniała i oni wtem chcieli wygrać właśnie z Polakami, gdzie Republiki Ukraińskiej nie było.
0: Tak.
1: No ale jak zafundowali Ukraińcom głód, którego świat nie widział od XIV wieku, to Ukraińcom odechciało się sowieckiej Ukrainy i dobrze wiedzieli, że to jest po prostu, jak oni to określają, zabójcza Ukraina. Czy ukrainobójczy Republika Sowiecka. Natomiast w Polsce rzeczywiście, czy to był wtedy błąd? Trudno powiedzieć, dlatego że ta część Ukraińców chałyckich, która była pod Austrią, miała dość duże, zresztą wszystkie narody praktycznie, nawet z Cyganami, mieli jakieś uprawnienia w monarchii austriackiej. Ona się nie czepiała narodowości.
0: No właśnie.
1: Tam była lojalność wobec cesarza i katolicyzm. I tak, i to był główny fundament całej monarchii, a można sobie było być tam 14, na pieniądzu austro-węgierskim masz 12 nazw tego pieniądza.
0: Aha.
1: Więc tam nawet jest jidysz. Natomiast najistotniejszą rzeczą było to, że nie sposób było się z Hałyczynami dogadać co do wspólnego istnienia. Piłsudski zaproponował, dobra, szanujemy was jako Ukraińców, ale mamy wspólne państwo i ratujmy się, bo jak przyjdą ruskie, to wylądujecie na Syberii. I tak się stało.
0: No
1: niestety, znaczy duża część Ukraińców i pomijana obecnie, nie wiem dlaczego, UNDO, narodowa demokracja ukraińska, poszła na współpracę z Polakami dla wspólnego dobra.
0: No i właśnie.
1: I zniknęło coś takiego jak podejrzliwość, prześladowanie, że w wojsku nie dostają stopni i tak dalej. Nie. Aha. Zaczęto ich traktować wspólnie bronimy, bo jak przyjdą ruskie, to zginiemy razem.
0: Rozumiem. Proszę państwa, To była pierwsza część naszej rozmowy o Ukrainie. Obiecuję wam, piszcie do mnie na Messengerze, jakie pytania mam zadawać profesorowi, bo ja się nie znam na Ukrainie, a mam jeden bardzo poważny mankament. Bardzo
1: Ale
0: poważny.
1: Robisz dobre wrażenie.
0: Nie, bardzo poważny mam mankament, ponieważ nie znam rosyjskiego. Większość Polaków zna rosyjski.
2: Albo udaje, że zna.
0: No, ale nie, raczej znają rosyjski. Ja mam problem, bo ja nie mogę słuchać, wiesz, no...
1: Mnie... Języka rosyjskiego? Przecież to jest piękny język.
0: No, to jest melodyjny. Piękny język, ale mi, tak jak...
1: Rządy tak rosyjskiego nie radziecki, lubię, ale...
0: Tak jak Związek Radziecki zabrał mi możliwość, starał się zabrać mi możliwość słuchania głosu Ameryki, tak teraz Bruksela zabiera mi możliwość słuchania głosu Rosji. Czyli Russia Today.
1: Bo nie, oni uważają, bo... nie słuchaj.
0: Ale dlaczego? Ja chcę słuchać i tych, i tych.
1: No, ja, jak I masz ja na to tyle
0: sam,
1: czasu...
0: Ja sam sobie
1: ale
0: wybieram.
1: Ale wiesz, co Ukraińcy zrobili na jednym z Eurowizji, bodajże w Helsinkach? Zrobili Russia Tumbaj.
0: I zrobili co to znaczy?
1: Nic nie znaczy. A. To jest przedrzeźnianie Russia Today.
0: No tak, no takie maletkie rzeczy no, to
1: i tam jakaś
0: Dziękujemy bardzo, żegnamy się muzyką rosyjską.

0: Ojczyzna bez żołnierza to jak bez miecza kat, więc biorą kwiat młodzieży od wielu, wielu lat. A gdy spod ciężkich tanków robocza tryska krew, w salonach hut i banków wesoły słychać śpiew. Niech żyje wojna, muzyczka marsza rżnie, wojna, pieniążki sypią się wroga, bij w imię Boga, za cudzą kieszeń oddaj młode życie swe.
1: Sekcja lewacka Radia Wnet.
2: Reklama.
3: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
2: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Skąd się wziął rogaty diabeł? Ile żon miał pierwszy człowiek? Czy starożytne demony żyją dziś wśród nas? Te i inne tajemnice Biblii odkrywa dla Państwa profesor Maciej Minnich z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Program Demony Biblii tylko na kanale Wnet Kultura na YouTube. Subskrybuj i oglądaj.
4: To była autopromocja.

0: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
1: Jestem paruletnim wiernym słuchaczem Radia Wnet. No chcę powiedzieć, jakby uznałem, żeby nie zapomnieć nigdy, bo wiem, jak ważne jest wspieranie, tak, Radia Wnet. Po pierwsze, mam ustawione płatności kwartalne i tak sobie 150 na początku każdego kwartału, czyli po 50 na miesiąc. Państwo mi przypominacie z Patronite, że się zbliża termin i wiem, że tego nigdy nie zapomnę. Natomiast powiem Państwu nawet, że takie rzeczy uważając, że to jest bardzo ważne i bardzo cenne, każde wsparcie, każda złotówka.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
3: Wieczór Wnet.
4: 19:09, czwartek, wieczór Wnet. Przy mikrofonie Łukasz Jankowski, jednym mikrofonie, a przy drugim mikrofonie dr Józef Orzeł. Dzień dobry.
5: No, rzeczywiście. Siedzę sobie przy mikrofonie. Dzień dobry.
4: Jak co czwartek, można już było przywyknąć. Dzisiaj trochę tematów z polityki zagranicznej. Po pierwsze chciałem podziękować wszystkim widzom z zeszłego tygodnia, słuchaczom w radio, bo jakoś tak zapomniałem ostatnio o słuchaczach w radio. Bardzo Państwo pozdrawiamy, witamy.
5: 91 tysięcy.
4: A to o YouTubie mówisz z kolei. Tak, YouTube też bardzo widzów pozdrawiamy i dziękujemy. I dzięki naszym słuchaczom na żywo i tym, którzy nas potem odsłuchują i oglądają rano na YouTubie, zdaje się, że to, co mówimy, gdzieś tam dociera i się przebija, co bardzo cieszy. Chciałem podziękować w ramach YouTuba za wszystkie lajki, podbicia, komentarze. Tego było bardzo dużo. Komentarze były w większości bardzo przychylne, aż mnie to zmartwiło, że chyba za mądrze mówimy, bo...
5: To pisz do mnie, jak jest za dużo dobrych, to ja napiszę jakiś anty.
4: Anty, ale nie, no już całkiem poważnie bardzo, bardzo dziękujemy za pozdrowienia i za wszystkie uwagi. Bierzemy je sobie do serca, więc zachęcamy, że nas Państwo na YouTubie będą jutro rano oglądać, albo w inny dzień, to można zostawić polubienie, można także podbić, można skomentować, no i można subskrypcję, jak Państwo po raz pierwszy nas kanał trafią, zostawić. Zbliżamy się do 453 tysięcy milionowymi krokami, więc może dzięki Państwu, widzom tego podcastu, uda się ten kamyczek milowy przekroczyć i mieć już 453 tysiące subskrybentów, na co bardzo liczymy. Chyba jednak zaczniemy, zanim polityka zagraniczna, bo się dużo dzieje. Ukraina, Rosja, Niemcy, ataki. Teraz kolejny element eskalacji relacji między Berlinem a Moskwą. To ja bym jednak zaczął od newsa dnia, od tego, że pan Żurek uznał, że wezwie na przesłuchanie. A ty nie wiesz, bo ty,
5: nie
4: doktorze,
5: wiem.
4: Żyjesz w innym czasie, wymiarze tak. czasu, a ja ci zaprezentuję dzisiaj rano, pan minister Żurek uznał, że wezwie na przesłuchanie pana prezydenta. Że prokuratura
5: osobiście?
4: Będzie osobą własną. Pan prezydent ma się stawić i ma się tłumaczyć, dlaczego nie przyjmuje ślubowania od czterech sędziów. Pan prezydent, kiedy tylko to się pojawiło, to dostałem taki telefon, zresztą nie tylko ja, z redakcji, że pan prezydent będzie miał spacer przed pałacem.
5: Bo bliziutko.
4: Tak, żeby media się pojawiły, żeby się pojawiły i spacer się odbył.
5: Obok kawiarni Telimena.
4: Tak, i pan prezydent w ramach tego spontanicznego, powiedzmy, spaceru przed pałacem spotkał media i tak mówił o tym, co myśli o tym pomyśle śledczych pana Żurka. Posłuchajmy, zobaczmy.
6: Obecni rządzący zostaną w polskiej historii, bo być może jak wylicza mi się rekordy różne jako prezydentowi Polski, to chyba będę bił też rekordy w byciu przesłuchiwanym przez prokuraturę. Ja niedawno byłem przesłuchiwany przez prokuraturę w innej sprawie, która została umorzona. Spędziłem miłe dwie godziny, albo ponad dwie godziny z panią komisarz i z panią prokurator. Odpowiedziałem na wszystkie pytania. To postępowanie zostało, jak państwo wiecie, umorzone. Ja jestem obywatelem, jak każdy inny, myśl obywatel Rzeczpospolitej Polskiej. Myślę, drodzy państwo, że prezydent ma dużo więcej bardzo ważnych zagadnień w Polsce i na arenie międzynarodowej niż odpowiadanie na pewne jednak urojenia ministra sprawiedliwości w tym kontekście, ale oczywiście zaproszę panią prokurator czy pana prokuratora na przesłuchaniu i usłyszy ode mnie, że wszystkie decyzje podejmuje osobiście, więc dojdzie dojdzie z całą pewnością do takiego przesłuchania. Możecie być Państwo spokojni. Już dzisiaj zapraszam śledczych, natomiast uznaję, że jest to obciążające dla obecnej władzy, bo tych postępowań prokuratorskich wobec mojej osoby, czy próba przesłuchania mnie jako świadka jest naprawdę dużo. To nie jest poważne dla państwa polskiego, ale oczywiście poddam się przesłuchaniu.
3: Ten dogodny termin, miejsce to?
6: Tego jeszcze nie wiem. No, pani redaktor i państwo zdajecie sobie doskonale sprawę, że tych obowiązków prezydenta, ponad 300 rozpatrzonych ustaw, zresztą ta jesień jest też mocno międzynarodowa, jest wiele zobowiązań, jest spotkanie tradycyjne Organizacji Narodów Zjednoczonych już we wrześniu, jest pewna inicjatywa też dla polskich przedsiębiorców, biznesmenów. Zostałem zaproszony na wykład do Arabii Saudyjskiej, więc jakby tych wydarzeń też międzynarodowych jest Arajolosz, Grupa Wyszehradzka, więc jest zbyt wcześnie, żebym powiedział, kiedy się spotkamy, ale oczywiście jestem, jak powiedziałem, obywatelem tak jak wszyscy inni, więc odpowiem prokuratorom na zadane pytania,
4: ale jest to nękanie, tak mówił dzisiaj prezydent. No i cóż, mamy Berka, który wbrew poważnym wątpliwościom jutro rano zostanie wybrany i będzie siłą wprowadzany do Trybunału po tym, jak będzie przysięgał przed kolumną w Sejmie.
5: Mamy Dlaczego myśli, że będzie przed kolumną?
4: Założymy się.
5: Nie, czy skądś wiesz, czy tylko tak masz taką mocną intuicję?
4: No, mam doświadczenie dość świeże historyczne.
5: No, ale jeden pan tylko, sędzia jednak poszedł
4: wątpliwości
5: do prezydenta
4: wobec, tak, ale
5: na ślubowanie.
4: Wobec niego nie było wątpliwości. Tej wątpliwości jest dużo i polityka, ale też bardzo formalne. Znaczy, żeby zgodnie z ustawą, żeby zostać sędzią, trzeba mieć odpowiednie sędzią Trybunału, trzeba spełnić wymogi formalne. I podstawą wymogu formalnego dla pana Berka było to, że był radcą prawnym. Mhm. Tylko, że ustawa mówi wyraźnie, że musi pełnić obowiązki radcy prawnego przez 10 lat. On twierdzi, że wystarczy tylko wpis do listy, a to jest zupełnie co innego, bo ustawa o radcy prawnym to rozdziela. Co innego? Wpis i można być wpisanym przez wiele lat. A co innego?
5: A nic nie robić.
4: Tak, a co innego aktywna? I tego pan minister Berek nie ma, więc nie ma podstawy formalnej, żeby go powołać. Jutro Sejm go przegłosuje, mimo to...
5: To myśli, że pan prezydent go nie zaprosi, tak?
4: Nie zaprosi, jestem przekonany co do tego, że go nie zaprosi, więc
5: a pamiętasz,
4: co
5: powiedział?
4: Szopkę w Sejmie i potem dopiero będzie ciekawie.
5: Pamiętasz, co powiedział minister Bogucki?
4: Nie.
5: Że jak on się Berkowi przygląda, ale to było dawno temu, to nie widzi przeciwwskazań, żeby go ślubować. Wiesz? Więc zobaczymy, jak będzie.
4: Może mu się założyć, to prawda, hazard to grzech.
5: Wiesz, ja nie lubię się zakładać, ale z tobą się zawsze mogę dobre wino założyć, bo przynajmniej będę miał gwarancję, że to wypijemy razem. Natomiast mam dziwną myśl, a nie jestem niestety prawnikiem w sprawie przesłuchania pana prezydenta przez prokuratora w sprawie tego, dlaczego mu się nie chce ślubować. Mianowicie jest tak, że to wygląda na zarzut, a nie na... Czy mógłby pan powiedzieć, co pan o tym wie? Czyli wygląda na to, że to nie w charakterze świadka pan prezydent miałby w tej sprawie zeznawać. A jeśli miałby być mu postawiony zarzut, to ma immunitet. Krótko mówiąc, pan prezydent, a jeżeli będzie przesłuchany jako świadek, to jeśli nie zajdą nowe okoliczności, nie można go przesłuchać i postawić mu zarzuty. Więc jeżeli będzie zeznawał jako świadek, to strasznie dziwna jest to sytuacja. Panie świadku, co pan może powiedzieć na ten temat, że pan prezydent nie chce kazać sędziom ślubować?
4: Tam też jest ta sprawa, nie wiem, czy pamiętasz, bo chodzi o to, żeby złapać tych złych doradców, którzy źle doradzą. Kto doradził?
5: Kto panu prezydentowi tak
4: fatalnie powiedział, że nikt mu nie doradził, że tak zezna,
5: że on sobie sam tam radzi dobrze w tym pałacu. Ciekawe, czy to jest tak, że pana Żurka, pan Tusk ciśnie tak bardzo i mu mówi, panie Żurku, wczoraj pan zamknął tylko 3 ludzi, a trzeba średnio zamykać 7, brakuje, dodaj pan tam prezydenta do tego.
4: Na przykład idź pan na ostro, tak to trochę wygląda, co nas skłania do zondy krypto, co uważasz, bo zonda krypto miała być tą aferą, która będzie istotna, chyba trochę zwolniła, Zatrzymania są niepolityczne.
5: Zaczyna zwalniać.
4: Dzisiaj Żurek powiedział, że będą, że są taśmy, ale nie ujawnił, jakie na tych taśmach. Wedle mojej wiedzy nie ma polityków PiS-u.
5: To zabawne.
4: Są jacyś tam nieistotni.
5: To myśli, że pana Moskala na Ibizie pan Kral nie nagrał?
4: Byłby mocno zdziwiony, gdyby pan Kral był tak niefrasobliwy, żeby nie nagrał pana posła.
5: No właśnie, a to póki co Moskal to jeszcze polityk PiSu. Cały nie wiem, czas. Jak to dalej będzie.
4: Ale może to, że czegoś nie ma prokuratura, nie znaczy, że to nie istnieje.
5: A, może nie dał wszystkich.
4: Właśnie.
5: Dlaczego miałby dawać wszystkie? Podzielił sobie na trzy kubki. Jedną damy prokuraturze, drugą damy Giertychowi, niech się mądrzy, a trzecią zostawimy sobie, bo przecież nikomu nie wierzę. I wszyscy na pewno chcą mnie zamknąć, albo jeszcze coś gorszego mi zrobić, jak panu Suszkowi. Ja myślę sobie tak. Po pierwsze wysłuchałem profesora Chwedoruka, który o wpływie afery Zonda Krypto na politykę powiedział w ten sposób. To nie są te czasy afery Rywina. Publiczność się przyzwyczaiła do tego, że politycy mają afery, czyli krótko mówiąc, że kradną. I w związku z tym nie jest to istotne, jakie mają afery, bo wszyscy je mają. Tylko ważne, czy poza aferami jeszcze coś robią dla społeczeństwa. No i tutaj oba elektoraty trochę się różnią w tej sprawie. W związku z czym pan Chwedoruk mówi, niedługo ta afera przestanie grzać i trzeba będzie wymyślać nowe. I tu się z nim zgadzam. Natomiast w jednej sprawie się pomyliłem. Nie wiem, czy pamiętasz. Mówiłem o tym, że w tej aferze najważniejsza rzecz to nie jest to, jak pan Kral reklamował czy przekupywał polityków, bo to są sumy na promocję, kilkadziesiąt tysięcy, kilkaset tysięcy. W sprawach reklam na telewizję to TVN 5 milionów podobno, Republika 37, czyli strasznie dużo. Republika mówi, że mniej i przedstawia faktury, ale właściciele czy decydenci tej afery ukradli narodowi prawie 2,5 miliarda złotych. I to są pieniądze, no 1000 razy większe niż te pieniądze na promocję. Co z tego wynika? A właściwie 100 razy. Ano wynika z tego to, że prokuratura według mnie nie zabierze, tak myślałem, tydzień temu nie zabierze się za prawdziwych właścicieli, bo to są gangsterzy. Ci gangsterzy coś zrobili z panem Suszkiem, zabrali mu te klucze osławione do bitcoinów i wydawali te pieniądze, czyli przywłaszczyli je sobie prawdopodobnie, a trochę dawali panu Kralowi, żeby wydawał na promocję. Promocja miała zasłonić to, że oni te pieniądze tam wyciągnęli. A tu się okazuje, że jednak prokuratura postanowiła co najmniej trzech z nich zatrzymać i będzie pytała, co oni zrobili z tym panem Suszkiem.
4: I chociaż Ziobro, nie Ziobro, tylko Żurek, przepraszam.
5: To jest dość podobne? Ta końcówka alfabetu?
4: Są tacy na prawicy, którzy powiedzieliby, że ej, owszem, ale nie jest ich aż tak.
5: O, wreszcie pan trafił, panie redaktorze.
4: Tak. Są tacy, chociaż ja do nich się nawet nie zaliczam, ale myślę, że nie jeden poseł, czy to jednej partii, drugiej, trzeciej, czy czwartej prawicowej, może by się pod tym podpisał. Nie, piątej jeszcze nie ma. Nie. Ja wiem, że w pierwszej kadencji Sejmu było 16 partii, ale naprawdę nie idźmy tą drogą.
5: Nie, 5, dlatego, że oddzielne są partie Mencena i... Ale o tyle masz rację. Nie ma jeszcze piątej partii, bo piąta będzie Morawieckiego. Jeszcze nie jest zarejestrowana.
4: A to prawda, cały czas...
5: Zara będzie.
4: Czekamy. No dobrze, wracając do konkluzji, to rzeczywiście jest tak, że... A właśnie, zaczęliśmy się wymądrzać o tych partiach i że Ziobro... A nie, już wiem, pan Żurek się wygadał, mówiąc w mediach, że pan Suszek nie żyje.
5: Właśnie, więcej.
4: To jest ciekawe.
5: Powiedział, że został zamordowany.
4: Mimo, że oficjalnie wszędzie jest zaginiony.
5: Tak, premier Tusk powiedział, że został zabity. I to jest pytanie, skąd te misie to wiedzą. Ale jeżeli nie wiedzą, to nie wolno im takich rzeczy mówić. A jak wiedzą, to może by się podzielili tą wiedzą. Ale właśnie tu jest mistrzostwo Tuska w PR-ze i marketingu i wizerunku. On potrafi budzić emocje. mówiąc, pół tego, co wie albo co zmyśla. I to potem ludzkość tym żyje, ta nasza Polska, a jemu nie spada. Więc to naprawdę od strony technicznej dobry jest.
4: Ja jestem też, patrzę, jak się prawica stara, bo z tego jakoś wydobyć, ale co, możemy powiedzieć, że po tym tygodniu, bo to był tydzień pod znakiem zondy krypto, a czy wszystkie serwisy informacyjne, tak, wszystkie rozmowy, zonda. I chyba się prawica z tej zondy obroniła. Czyli tak to zostało namędlone, to zostało rozdmuchane, nie ma spektakularnych aresztowań, że z dużej chmury polityczny mały deszcz.
5: Jak zwykle, ale jeszcze jedną rzecz ci dodam, bo tam jakby wątku nie skończyłem i się zastanawiałem, czy go skończyć. Otóż
4: a skończ.
5: Jak w wielkich aferach typu FOS, typu Amber Gold, typu zonda krypto, siedzą tam jacyś gangsterzy, to zawsze obok tych gangsterów siedzą jakieś stare służby. Pytanie, czy w tej sprawie też. I dlatego też te stare służby zawsze, stare, plus nowe dzieci, nowe wnuki, prawnuki, to wszystko, co teraz jest, zawsze te dzieci są zainteresowane tym, żeby za głęboko w wyśledzeniu tych afer nie pójść, czyli żeby się skoncentrować na tej promocji, że to partie korzystały, konferencje partyjne, różne posły i tak dalej, i telewizje, ale kierownictwo, źródła, kto kryje, to kto na tym naprawdę zarobił, zostawiamy cichutko schowane w zamkniętym pudełeczku. A tu jednak tych trzech gangsterów jest przesłuchiwanych, i jakby prokuratura zabrała się za to, pytanie, w którym momencie zahamuje, bo przecież nigdy w życiu do tej warstwy służby prokuratura nie doszła w żadnej z afer. Coś tam dziennikarze potrafili o tym powiedzieć, ale prokuratura i sąd nie. Więc ciekawe, czy to nie jest naturalny sposób. Łapiemy gangsterów, oni niczego nie powiedzą, kończymy aferę wykradzenia pieniędzy i się skupimy na tych tam politykach, którzy się z panem Kralem widywali i coś od niego dostawali. Ale polityczny wpływ tej afery skończy się za dwa tygodnie, miesiąc.
4: Chcesz powiedzieć, że jest ta granica, że to może osłonić nawet nie tyle tych ludzi z prawicy.
5: W tych wielkich afer tak było.
4: Że jest ta granica służb i dalej się nie kopie?
5: Tak, dlatego, że tam są ważne interesy państwowe, potem są ważne interesy naszych sojuszników i kończy się kopanie.
4: A o kim teraz myślisz?
5: Myślałem na przykład o tych wszystkich aferach, albo nie aferach związanych z COVID-em, kupowaniu maseczek czy innych tam respiratorów przez handlarzy bronią, który przypadkowo wziął i umarł sobie w Albanii.
4: Albo nie umarł, został skremowany. Kto tam, jakie ciało tam skremowano, to już teraz
5: się
4: dojdziemy.
5: Cieszy. I to jest tak, że w tych przedsięwzięciach bez służby w ogóle się nic nie zaczęło, to te służby wskazały takiego handlarza bronią. Chłopaki, on takie fajne czołgi nam kupuje i mówił, że jak ostatnio kupował czołgi, to tam załoga nosiła maseczki, a jeden taki chory to miał respirator. Panie, to przez niego sobie kupimy, to on na pewno tanio to wszystko kupi i w tych czołgach nam przywiezie. Więc wydaje mi się, że jest tutaj ta granica. I służby umieją świetnie się tu zasłonić tajemnicą i interesem państwa, sojuszników i kto by tam chciał Amerykanów sięgać.
4: A to sięga gdzieś tam Amerykanów?
5: Nie, ale sięga współpracy służb, także amerykańskich. Bo na przykład wiadomo, że handel bronią...
4: Nie, to jest nie wymyślać, bo już teraz brzmisz, jakbyś naprawdę tutaj serwował nam...
5: Jakbym był spiskowy?
4: Tak, skąd? Jakąś taką kompletną spiskową...
5: Istnieje taki biznes...
4: Nie, bo wiemy, że... Co wiemy? Wiemy, że na początku BitBay

0: No opowiedz, gdzie Tusk ma rację?
1: Donald Tusk przynajmniej kiedyś, nie wiem jak teraz, ale za pierwszych swoich rządów słynął z tego, że lekceważył służby. I to nawet podkreślali bracia Kaczyńcy,
0: tak,
1: na przykład,
0: prawda,
1: że on z tymi służbami o tyle nie gra, że uważa ich za bandę nieudaczników. Ogólnie ten słynny cytat, który powiedział: mój syn Michał potrafi w 3 minuty z internetu wykopać informacje, które ja dostaję w tajnych raportach od służb, że to jest jakaś banda partacze, którzy się Bóg wie czym zajmują i w ogóle on gdzieś tam se siedzą, tylko z dala ode mnie, z dala od mojej polityki, z dala od mojego najbliższego dworu. To może Donald Tusk mówi: ja mam w nosie te służby, kopcie dalej, Żurek, bylebyście jakiegoś pisowca przed wyborami mi
0: przynieśli.
1: Tak, mi przynieśli.
0: Albo chociaż do celi wsadzili.
1: No.
0: Otóż wrócę na chwilę do handlu bronią. Handel bronią ogólnie rzecz biorąc albo jest zakazany, albo odbywa się za zgodą władz, czyli służb. Są czasem ludzie po jakiejś stronie, którzy nie mają zgody tych służb po obu stronach. No, przede wszystkim trzeba mieć z rosyjskiej i z amerykańskiej. I od czasu, kiedy służby polskie uratowały tam kilkunastu chyba oficerów wywiadu amerykańskiego na Bliskim Wschodzie, i to służby nasze jeszcze ledwo postkomunistyczne, które właśnie nawiązały współpracę, od tego czasu te służby współpracują też w sprawie handlu bronią i stąd się wziął ten pan, chyba Izdebski się nazywał, handlarz bronią. Więc tego się nie da bez służb robić, a jak się da, no to prędzej czy później takiego gościa próbuje się zamknąć, tak jak takiego handlarza rosyjskiego, pana Buta, którego Amerykanie bardzo długo na niego polowali i upolowali. I w końcu go chyba wymienili na jakichś innych szpiegów amerykańskich. Więc ja nie wierzę w to, żeby przy sumach większych niż miliard, jeśli jakiś gangster robi duży biznes, żeby służby o tym nie wiedziały i albo nie kontrolowały, albo
1: no, albo się dzieliły.
0: Oczko.
1: Znaczy ktoś na to musiał przyzwalać.
0: Dzieliły.
1: Bo zawsze jest jakiś urzędnik, to prawda, czy służby, i zawsze jest jakiś urzędnik, który to puszcza, tak? Inaczej by się
0: urzędnik
1: nie dał.
0: Urzędnik jak urzędnik. Służbista.
1: Służbista, który pozwala na ten proceder,
0: opowiem,
1: też pewnie nie za darmo.
0: Opowiem o pewnym ciągu afer, który się bierze z PRL-u. Pierwsze się nazywało Żelazo, potem była Żelazo 2, potem był FOS i tak dalej. Polegało to na tym, że służby nasze komunistyczne zawsze miały za mało pieniędzy na fundusze operacyjne.
1: Znaczy nasze komunistyczne?
0: Nasze, polskie w tym sensie,
1: polskie.
0: Że nie rosyjskie, nie nerdowskie, tylko polskie. Każde zresztą. Miały za mało pieniędzy na fundusze operacyjne. Oziumiem. No to biedny jest, nikt cię nie chciał. I proszę pana, wymyśliły sobie, że dwóch kryminalistów wyślą, braci, wyślą na zachód, oni tam będą kraść, obrabowywać sklepy jubilerskie i tam tak, aby nikogo nie zabili i krzywdy nie zrobili, ale się nie udało. I tą kasę będą przywozić, no coś tam z niej dostaną, 0,5%, i nie zamkniemy ich, bo oni właśnie mają wysokie wyroki, a służby dostaną. Nie wiadomo, czy dostały, bo jest taka dziwna anegdota, że kiedyś Gomułka po skończonym biurze politycznym jest zaprosił towarzyszy na jedzonko do drugiego pokoju, tam taki stosik kosztowności leżał i powiedział: możecie sobie po jednym wziąć. Może to prawda, może nie, ale piękna anegdota. I służby zawsze cierpią na brak funduszy operacyjnych, bo tego nawet legalnie się nie da dać. No część z nich powinna być cicha, tajna i schowana. Więc służby zawsze wymyślają sobie takie właśnie transakcje, w których część tego zysku może pójść na ten fundusz operacyjny. I są tacy fachowcy od służb, cywile, którzy mówią, że to nie skończyło się, że takie afery ciągle się powtarzają. Więc nie dowiemy się, ale według mnie i Amber Gold, i Zonda Krypto to jest dalszy ciąg. Tak samo jak skoki Wołomin. Gdzieś po prostu w USI tam było w kierownictwie, ale do tej pory się skazuje ludzi za przekręty tam w tej

0: z tym skoku wołomie, który nie podlegał skokom tym społecznym, żeby nie powiedzieć wymyślonym przez PiS. Więc ja no, nie wierzę w to, żeby to nie było pod parasolem dziurawym bardzo służb.
1: Dobrze, czyli gdzieś tam są na koniec służby. Co nas, jak rozumiem, ciebie utwierdza w przekonaniu, że ta afera się nie zakończy trzęsieniem ziemi? Że to nie jest afera, że to nie jest taka historia, że Donald Tusk wymyślił sobie, jak to się mówi, językiem pani Barbary Mróz-Gorgoń masterplan, który zaczął ujawniać na początku, pod koniec zeszłego roku i rozplanował sobie na 2 lata do przodu, aż do kampanii, że tuż przed wyborami zamknie na przykład Zbigniewa Ziołę. No, nie zamknie tak, w Ameryce, akurat, ale tak. Zamknie ale na przykład Wiplera tuż przed wyborami i Moskala i pokaże, patrzcie, a do tego jeszcze zamknie po drodze Sakiewicza i paru innych i pokaże, wszyscy z PiSu są umoczeni w zondę krypto, w kryptowaluty, to już w ogóle brzmi przerażająco, się to złączy razem.
0: Nazwa przepiękna.
1: To mamy to znaczy. Właśnie piękną aferę.
0: Krypta czyli, tak. To jakby pomieszczenie grobowe, nie?
1: No
0: to
1: właśnie, jeszcze jakaś sonda.
0: Co ta sonda, co to jest?
1: Tak, czyli w to nie wierzymy, że to jest...
0: Giertych przyznał się, że był obrońcą, czy prowadził rozmowy z panem Kralem od maja. No tak. Więc tam te 4 miesiące, czy 3 to
1: A wczoraj trwało. W Polsat News siostra Nicole Suszek, siostra pana Suszka, powiedziała, że robił do niej podchody jeszcze w połowie roku 25.
0: Tak jest. Więc jakoś tak bardzo otwarcie o tym mówiła. I go nie lubiła. Tak. Powiedziała, że go nie lubi. I myślę sobie ja, że ta afera jak wszystkie inne, tak Amber Gold, który też wydawało się PiS-owi, że się uda ugrać różne rzeczy, a tam była kwestia na przykład projektów prywatyzacji LOT-u. Zawsze kończą się tym samym, poza aferą Rywina, kończą się tym samym, czyli stabilnym podziałem Polski na 2 obozy. I tu mamy różnicę. Po pierwsze, polaryzacja na obóz, powiedzmy prawicowy, lewicowy, prawicowy, rządzący, jak to chce, opozycja, rząd, jest tak ogromna, że na ludziach afery dużego wrażenia nie robią, bo umacniają ich w przekonaniu, że obie strony kradną. Pytanie, która coś, jak się z nami dzieli, czy się z nami dzielą. I PiS miał dobrą opinię do połowy drugiej kadencji, ale się z nami dzieli. No, Tusk nie dzieli, tylko obiecuje, więc tu o dziwo ta jego strona, widać społeczna, że tak nienawidzi PiSu, że kłamie, nieważne, obietnic nie dotrzymuje, jasne, nic nam nie daje, oczywiście więcej zabiera nam, właśnie postanowił młodym zabrać ulgi podatkowe, ale nie dopuszcza do PiSu, czyli do tej pory wydawało się, że podział główny w Polsce polega na tym, chcemy PiSu, czego nie chcemy. Ale tu bardzo się powiększyła konfederacyjność w 2 czy 3 odsłonach, jak to woli. I wydawałoby się, że ten podział uległ dużej komplikacji i taka afera na przykład może strzelić w PiS, a zostawić Konfederację, to Konfederacje będą rosły, a PiS będzie malał. Nic z tego, bo po pierwsze strzeliło też w Konfederację przez pana Wiplera, ale po drugie, nie za bardzo te sondaże chcą drgać. One są bardzo stabilne. Tam wolniusieńko coś się dzieje z Platformą i wolniusieńko coś się dzieje z PiSem. Ale
1: nie, ostatnie sondaże, żeby PiS. Być, bo ostatnio tymi sondażami łatwo jest grać. Słyszałem jeden, jak Paweł Lisicki gdzieś zobaczył sondaż 15 dla Brauna. To już w ogóle fantasta, ale teraz jest tak, że PiSowi się ustabilizowało, nawet trochę rośnie, tak. Ponad 20, a Platformie widziałem szereg sondaży.
0: Troszkę spada.
1: Spada. Znaczy, tak. Jak zawsze przy aferach, to Powódź, ten pieniądze dla Powodzi, pani Mróz-Gorgoń, kolejne, poprzednie, to się zawsze odkłada. Jak dobrze wiesz, lepiej ode
0: ale
1: mnie.
0: Później. ale później się odkłada.
1: Ale chyba, ja stawiam hipotezę, ty jesteś socjologiem i doświadczoną osobą, to może mnie potwierdzić albo zaprzeczysz. To jest intuicja, proszę państwa. Nie wiem tego, nie wyczytałem tego z książek. Wyssałem to właśnie teraz z palca. Tak czuję, że jakiś pewien się odniósł dookoła Platformy. Jak się chodzi po Warszawie i rozmawia się ja z moimi rówieśnikami podchodzącymi pod 40. Nie, to zawsze mnie mniej więcej lubi, o dziwo. Ale to już staje się wstyd przyznać w Warszawie, że jest jakimś twardym platformercą. Tyle się ulepiło.
0: Rozumiem, że dwie rzeczy ci powiem.
1: Tak jak kiedyś rozpaczał przed wyborami w 15 roku niejaki Kuba Wojewódzki, że właśnie nie ma energii, że coś, że już nie ma tego, że już jest tak...
0: Przestał wierzyć.
1: Tu mamy pana Sztura, który zapytany, co myśli o polityce, powiedział, że już się zmęczył, znudził, już go nie interesuje. Więc widać, że jednak ta ilość afer dookoła Platformy, oczywiście nie było spektakularnych spadków, ale że już nawet w Warszawie ta platforma staje się taka obrzydliwa, taka już lepka, taka nieprzyjemna. Więc lepiej w ogóle obecnie nie mówić, a jeżeli się mówi, to z dystansem do Platformy. To zauważyłem.
0: Ja tego nie wiem, bo ja nie zadaję się kompletnie z tą stroną. Natomiast, tak jak mówiłem PiS-owi w drugiej kadencji, kiedy już zaczęły wychodzić te sprawy, że za dużo ciągną kasy ze spółek Skarbu Państwa, mówię, to się wam odłoży, to się w wyborach pokaże. Polacy są cierpliwi, nie pokazują w sondażach tego, ale przy kartce wrzuconej do urny tak. I tu pewnie ten odłożony efekt będzie. Ale dwie rzeczy chciałem powiedzieć. Po pierwsze, o twojej, znaczy napomkniętej przez ciebie pani profesor Imrus i Gorgoń. Otóż jak ją pierwszy raz zobaczyłem w telewizji, usłyszałem pierwsze dwa czy trzy zdania, to byłem święcie przekonany, że to jest zrobiony obiekt przez sztuczną inteligencję. A okazało się, że to naprawdę. Potem się okazało, że ona chyba wyszła z tej sztucznej inteligencji, ale jak z ciałem i zresztą. Natomiast druga rzecz jest taka. Dzisiaj mi jeden gość od sondaży powiedział, że w rozmowach prywatnych z szefami tych sondażowni dowiedział się, że bardzo dużo ludzi ukrywa, nie chce, jak jest przesłuchiwana przez sondażystów, nie chce mówić, czyli nie jest uwzględniana. I zapytał mnie, czy wiem, jaki to może być procent. No to ja powiedziałem, że 20, może 30, a on powiedział, że 90 albo 95. Że te grupy niby losowe, tego 1000, tam 200, 300, które odpowiedziały i na podstawie których to odpowiedzi się wynik sondażu montuje, to są te z marginesu tych 5 czy 10%, których chciałem mówić, bo pozostałe 90% mówić nie chcę.
1: Okay, ale tak było
0: i że
1: zawsze.
0: Ten procent rośnie. Słuchaj, nawet mi powiedzieli, nie wiem, czy to mogę powiedzieć. Nie.
1: Do mnie, jak raz w życiu zadzwonił ktoś, to ja powiedziałem, przepraszam, nie mam czasu, bo się spieszę. I podejrzewam, że wiele osób też tak odpowiada.
0: Czasu, bo Polacy gdzieś, się tak, spieszą.
1: Polacy się spieszą.
0: Szczególnie ci z wielkich miast, wykształceni.
1: Drugi raz pan doktor mnie prowokuje, próbując mnie obrazić. A ja cierpliwie nie będę... Bo nie wiem, czy państwo wiecie, jak to jest z prowokacjami. Prowokacja się udaje tylko wtedy, kiedy sprowokowany zareaguje. Tak. Dopóki sprowokowany nie reaguje, to prowokacja jest nieudana.
0: A wiesz, czemu cię podpuszczam? Bo słuchałem, jak ty rozmawiasz z Krzysztofem Rakiem i na początku męczyłeś go przez 15 czy 20 minut o jakieś historiozoficzne kwestie dotyczące historii polskiej, a Rak się zna na Niemczech i teraz i bardzo długo się wydłubywał z tego.
1: Pamiętaj, że on chyba magisterkę ma, po pierwsze z filozofii, więc... Więc mogłem to raz, a dwa... On teraz pisze te swoje książki i tam koniec krucha niepodległość, więc on tam chyba tak... pozdrawiam pana doktora, bo on nas słucha. W pewnym wieku już chyba dorósł do tego, żeby większe myśli wyrażać niż tam tylko, prawda? Kto kim będzie kanclerzem w Niemczech.
0: Podnieść mu poziom.
1: Tak.
0: O kurczę.
1: Nie, no udało się. Bardzo ciekawe ciekawa rozmowa z tego wyszła. Dobrze, a to teraz my podnieśmy poziom. To jest Wieczór Wnet, doktor Józef
0: Orzech. Jeszcze?
1: Jeszcze, bo to było o polskiej polityce.
0: To ja wstanę.
1: To ja teraz jeszcze tylko dwie uwagi do odnotowania z dziś też. Taki zrobię ci, trochę obniżę poziom, bo tych newsów powrzucam. Pierwszy news z kanału Zero o dyrektorze Muzeum Auschwitz-Birkenau Piotrze Cywińskim. To jest chyba syn profesora Cywińskiego.
0: Tak.
1: Tak, bardzo zacnego profesora. Natomiast sam Piotr Cywiński,
0: no,
1: dyrektor...
0: Autora strasznie ważnych książek o
1: dowody niepokojowe.
0: Polskich bohaterach cywilnych, tak. Cywilizacyjnych, budowniczych Polski.
1: Zresztą warta. No, to książka, która zrobiła w latach 70. karierę.
0: Jak dokładnie.
1: Się, jak się zbliżała ten odprysk komunistów, który szedł do opozycji razem z Kościołem. Wtedy ta książka była czytana, się zrobiła furorę. I pana profesora Cywińskiego, Bogdana, pozdrawiam, bo to niezwykle sympatyczna postać. Nie mogę tego powiedzieć o Piotrze Cywińskim, bo to akurat postać raczej antypatyczna. News jest taki prosty, że pan dyrektor pobierał, mieszkał w mieszkaniu za 192 zł przez wiele lat, prawie 20, i kiedy ostatnio ministerstwo, obecne Ministerstwo Kultury powiedziało, że to troszkę może za tanio, może pan dyrektor jednak troszkę może by ten czynsz...
0: 220.
1: Te 590 to też był jakiś kłopot, Portal Zero tam pytał, oczywiście Auschwitz-Birkenau nie odpowiada, dało, wysyłało ich na Bertyczów. W końcu tekst opublikowali, zrobiła się draka. Taki jeden szkopulik, a drugi to jest nie wpuszczono polskiego historyka na Ukrainę na obchody pochówku ofiar ludobójstwa.
0: To chyba, to było chyba normalne.
1: Woli. No, właśnie...
0: Pytanie, że sobie wybierają?
1: No właśnie, zaczęli, bo pretekstem jest wpis z roku 23 na listę osób niechcianych.
0: 23?
1: Tak, 2000 oczywiście.
0: Ciekawe, co on... Możesz go zapytać jako dziennikarz?
1: Tak, zadzwonię.
0: Chciałem tylko powiedzieć, że na pana Cywińskiego to się tak kombatanci skarżą od dawna, na przykład, że na te rocznice, jeśli ich nawet wpuszcza, a to tak z tyłu, nie zawsze na krzesełka, nie z przodu, bez szacunku, to kiedyś flagi biało-czerwone odbierali.
1: No.
0: Ci jacyś ochroniarze. To,
1: tak. Nie wiem, może czas na zmianę warty w tym muzeum.
0: Od dawna i nie tylko w tym.
1: Zaryzykuję, czeka jestem, jakie będę miał z tego ewentualne kłopoty. A propos kłopotów, na drugą nóżkę, żeby nie było, bo ostatnio po rozmowie z wiceprezesem Polejowskim dostałem taką informację, że ktoś się bardzo obraził, że jestem braunistą, więc żeby nie było, że jestem braunistą.
0: No to czego się mają obrażać?
1: Nie, no, że ja jestem braunistą i że przez
0: nie
1: to...
0: powinieneś być.
1: Że nie powinienem być.
0: A dlaczego nie powinieneś?
1: No bo...
0: Nie jesteś, ale dlaczego nie powinieneś?
1: To jeden z patronów.
0: Nieładnie być braunistą.
1: Tak, że nieładnie, ale to, żeby już było jasne, że nie jestem, to odczytam zeszłotygodniowy numer tygodnika Do Rzeczy, żeby było śmieszniej.
0: Dwóch panów.
1: Tak, dwóch panów G. Zresztą polecamy. Paweł Lisiecki chyba będzie jutro u nas na antenie, mam taką nadzieję.
0: A u mnie będzie w październiku w klubie Ranina.
1: Ale żeby była jasność, też to warto nadmienić, Do Rzeczy staje się w zasadzie, co się na mnie znowu też obrazi, tygodnikiem...
0: Braunistów.
1: Tak, staje się takim niemalże oficjalnym organem, tak, prasowym Brauna. Nawet na ich kanale YouTube już robią współpracę z Kroną Brauna oficjalną, mają filmy wspólne z partyjnym tym. To może tak nie powinno koniec końców być, no ale trudno, jest jak jest, żyjemy w świecie, jakim żyjemy. Notka dwóch panów G. Nasze wiewiórki zaklinają się, że po mieście chodzą taśmy i to nie byle jakie, ponieważ ma na nich wybrzmiewać głos, którego nie da się pomylić z żadnym innym, głos Grzegorza Brauna. Wiewiórki przekonują, że Grzegorz rozmawia o ściąganiu do Polski siły roboczej z dość odległych rejonów, a mianowicie z Afganistanu i Pakistanu. Brzmi to wiarygodnie, bo przecież nie z Ukrainy. Tak dowcipnie tą notkę kończą, a cytuję to dlatego, bo jest jakiś rwetes w Konfederacji Korony Polskiej. Ludzie odchodzą. Ja jeszcze nie wiem do końca dlaczego. Staram się dowiedzieć, co tam się dzieje. Wydaje się, że Grzegorz Braun czyści struktury sobie.
0: Przed wyborami.
1: Tak, że czyści z tych, jego zdaniem, najbardziej radykalnych i najbardziej też niestabilnych jednostek. Zresztą jedna pani nagrała film, została porzucona przez Brauna, poparła jego tezy, a Auschwitz-Birkenau ścigają prokuratura, prosiła o pomoc. koniec końców pomocy nie dostała, tylko radę, żeby ją Pan Bóg prowadził. I tak się tym oburzyła z Torunia, że aż nagrała filmik, a inni działacze publikują takie apele, że zostają z Braunem posłowie, no i apele, że to właśnie służby rozbijają partię
0: od środka. Co wolno wojewodzie? To nie tobie.
1: No to prawda. A w sumie tak a propos tego Auschwitz, myśmy z Miński tak sobie pomyślałem, czy przypadkiem nie było jakichś przepływów finansowych między koncernem IG Farben niemieckim, który produkował ten cyklon B do tych obozów, a Grzegorzem Braunem, bo to jednak
0: dlaczego?
1: Tak, no bo tak wybielać koncern niemiecki
0: ze zbrodni. Ale on wtedy nie żył.
1: No tak, ale to teraz, skoro nie było, to i koncern niemiecki chemiczny.
0: No to zadaj publicznie pytanie, jakimi farbami malował Grzegorz Braun swój dom?
1: O, na przykład. No dobrze, to tyle tematów.
0: Gdzie jest faktura?
1: Historycznych, wartych odnotowania.
0: A chciałem powiedzieć o panu G, jednym, o. czyli o Czarku Gmyzie, mhm. że udzielił długiej rozmowy o, właściwie o Smoleńsku, gdzie potwierdził to wszystko, co mówił przedtem, czyli trotyl na skrzydłach i takie rzeczy. Bardzo ciekawa rozmowa.
1: Warto to odsłuchać rzeczywiście w kontrze do pana redaktora Rafała Ziemkiewicza, który z kolei napisał tekst, tak. że koniec z tym zamachem, na co bardzo się obruszył Antoni Macierewicz. W ogóle na prawicy jest niezwykle ciekawie i to będzie niezwykle ciekawy rok. Sezon do
0: na
1: wyboru.
0: Prawicy?
1: Tak, na prawicy, bo tworzą się zupełnie nowe podziały. Będziemy to dla Państwa opisywać, ale na koniec zdam tą przyjemność doktorowi.
0: Już jest koniec?
1: Już jest
0: nie,
1: koniec.
0: 11 minut jest.
1: Tak, tyle mamy na świat, panie doktorze. Tyle nam zostało, żeby opowiedzieć o tym, co się dzieje dookoła nas, a dzieje się dużo. Rosja, Niemcy, Turcja, Izrael, Grecja. Wiele ciekawych konfiguracji. Którą wybrać?
0: Jeszcze jest Turcja, Arabia Saudyjska, Pakistan.
1: Tak jest.
0: I nowy blok wojskowy najwyraźniej w kontrze do niepowodzeń amerykańskich na Bliskim Wschodzie i chłopcy stwierdzili, to sunnici zresztą, w przeciwieństwie do szyitów, że muszą się jakoś sami bronić. Akurat takich prób było już dużo, ale ta próba wygląda na dość taką gwarantującą, że z tego coś zostanie. A Turcja teraz ostatnio nie, ale wcześniej na przykład w Syrii zajmowała się żołnierze tureccy walką z tymi różnymi powstańcami wspieranymi przez Rosjan, przynajmniej przez grupę Wagnera. Więc tu Turkowie pokazali, że się Rosjan nie boją. I to, o czym opowiadałem, że przed ćwiczeniami lotniczymi NATO nieopodal Królewca były przecież 2-3 tygodnie wcześniej wielkie manewry morskie natowskie na Bałtyku, w których brał udział największy okręt wojenny turecki, taki helikopterowiec, z którego mogą też startować te największe tureckie drony. To duża niespodzianka, bo Turcja zademonstrowała, że Bałtyk to też jest dla niej bardzo ważne morze i że ona będzie brała udział w obronie tego Bałtyku przed Rosjanami. To duży sukces Amerykanów, tak przy okazji.
1: Jest jakiś sukces Amerykanów przy okazji.
0: No wybrać sobie czasem się coś.
1: Nie dobra,
0: armii amerykańskiej wręcz, nie Amerykanów.
1: Wenezuela oczywiście jest, no ale Iran...
0: Albo była. Teraz nie wiadomo, czy ten sukces dalej się będzie rozwijał, bo mają być jakieś wybory chyba w Wenezueli i pytanie, co będzie potem. Czy też nowa władza będzie równie spolegliwa wobec Amerykanów, czy wobec Rubio? I czy dalej Amerykanie będą właściwie dysponowali ropą wenezuelską, którą trochę traktują jak swoją? Ale tam się zdarzyła rzecz dość zabawna, bo prezydent Trump w swoim wpisie zapisał coś takiego, że rezerwy wenezuelskie, jak się je doda do rezerw amerykańskich, to one zapewnią Ameryce bezpieczeństwo i tanią bezpieczeństwo ropne i tanią ropę. Kłopot polega na tym, że przez rezerwy wenezuelskie rozumie się nie ropę, którą się wydobywa, która siedzi w zbiorniczkach, A jak się już ją wydobędzie, to nie całą, tylko jakieś 80%, bo zawsze się część zostawia. Więc dodał rezerwy amerykańskie, które są rezerwami strategicznymi do użycia, do rezerw, które jeszcze rezerwami geologicznymi, których się nie wydobywa jeszcze. Ale to Trump to wszystko może napisać, więc no żaden dobrze. Problem.
1: To wolisz Bliski Wschód, czy wolisz Europę? I
0: co ty wolisz?
1: O Europie dużo mówimy ostatnio, o tych prowokacjach. To mnie interesuje Turcja, Bliski Wschód i Arabia Saudyjska i Iran. I to, czy to, co dzieje się w Waszyngtonie, bo zdaje się, że powoli traci kontrolę nad Departamentem Wojny jego sekretarz pan...
0: Znaczy ma coraz większy opór i protest, czy traci kontrolę, to podobno wręcz przeciwnie, bo właśnie wymusza swoją wolę wbrew, no, najlepszym dowódcom w ogóle i usuwa ich powolutku, jednego po drugim. Cele jakby są dwa.
1: Znałem takiego generalissimusa, który tak działał.
0: Który tak działał w 1937 roku.
1: Tak, ale też drugiego, który...
0: I Tuchaczewskiego, swojego najlepszego dowódcę wziął i stracił.
1: Ale też takiego, który zajmował się akwarelami wcześniej.
0: I katem polskim był.
1: Tak, no. Tak. On też dowódcą. Był mądrzejszy od swoich dowódców.
0: Chyba zwątpił to, bo jak musisz wykończyć swoich dowódców, to chyba nie mówisz, że jesteś mądrzejszy, tylko potężniejszy. Nie bardzo wiem. W każdym razie kolega Hexet, który tak i tak jest ciągle pierwszym kandydatem na koziołka ofiarnego za niewygranie wojny z Iranem, usiłuje wzmocnić swoją pozycję przez wygaszanie oporu w Departamencie Obrony czy Wojny, jak to woli. I tam usuwa generała za generałem. I to jest kłopot dla nas, dla Europy, bo istnieje równocześnie plan wychodzenia Amerykanów w Europie, którego jednym z punktów jest osłabianie albo zdejmowanie jednej gwiazdki z mundurów czy z pagonów dowódców amerykańskich w NATO, czyli Hexet chce czterogwiazdkowych generałów zredukować do trójgwiazdkowych, ale nie przez zabranie im gwiazdki, tylko przez tamtych zabranie z powrotem, a danie nowych. Ale plan jest gorszy, bo po tych trójgwiazdkowych to nie będą dwójgwiazdkowi, tylko będą niemieccy generałowie. I tego należy się bardzo bać, bo cała siła NATO to nie jest piechota amerykańska, tylko przede wszystkim ten high-tech amerykański. Wywiad, siły kosmiczne, komunikacja kosmiczna, logistyka. To są rzeczy, których Europa, armie europejskie, dowódcy europejscy nie posiadają. I jeżeli by się zamieniło tych, zabrało dowódców amerykańskich i dało tam dowolnych, czyli niemieckich, to okaże się, że ta armia nie funkcjonuje, ta natowska armia nie ma jak funkcjonować. No, nawet nie będzie umiała ćwiczeń przeprowadzić. Ostatnio minister obrony brytyjski zebrał wszystkich swoich generałów i zapytał: wymyślcie, co będziemy mogli zrobić w hipotetycznej sytuacji, w której tracimy zdolności logistyczne, wywiadowcze, kosmiczne, rakiet balistycznych, czyli wszystko, co dają Amerykanie. Na co generałowie powiedzieli: nic nie możemy zrobić. Nie będzie nas, nie będzie armii brytyjskiej. Ona do niczego się nie będzie nadawała. A, powiedział pan minister, no to już wiecie, co macie robić, tylko że to oznacza pracę na 10 lat. Czyli Rosja ma 10 lat, żeby zrobić z nami porządek. I to jest jedna z gorszych wiadomości. Więc tak naprawdę Hexet w walce o swoje stanowisko osłabia armię amerykańską na tyle, że to już poszło do mediów i stało się sprawą polityczną. Normalnie jak tam są między generałami a ministrami niesnaski, to generałowie starają się to załatwić służbowo. A co się stało? Jest taki najwyższy urzędnik cywilny w armii, nazywa się sekretarz armii, a nazywa się Driscoll. Co on zrobił? narzekał Heksetowi na Hekseta, ale ten nie reagował. A to kumpel w ogóle Vansa z uczelni, ten Driscoll, poszedł do prezydenta Trumpa, powiedział mu, że oficerowie, generałowie się buntują, bo mają rację, a Hekset racji nie ma i tak nie można tej armii prowadzić i ministerstwa. A ponieważ Trump nie przejął się tym w ogóle, to Driscoll powiedział, że się podaje do dymisji na koniec wizyty. I to oznacza chyba początek bardzo dużego buntu, który na przykład zaczął się, czy którego jednym z etapów było to niezadowolenie na lotniskowcu amerykańskim, którym za długo marynarze pełnili służbę i tam już były i oznaki buntu, i wielkie oznaki protestu, a także tam depresji. Podobno nawet ktoś skakał przez burtę.
1: Czyli jednak taka nawet nie za długa wojna wykańcza siły zbrojne Ameryki.
0: Półroczna. A tylko dlatego, że Hekset nie podjął decyzji wymiany tego lotniskowca na inny, który zrobił dopiero po tej aferze. Czyli można to było zrobić. I w końcu ten lotniskowiec, co tam pół roku służył, zawinął do jakiegoś portu, wypuścili marynarzy, no to wiadomo, co się w tym mieście będzie działo. To parę tysięcy ludzi. Małe miasteczko.
1: Zarobki PKB w miasteczku poszobuje
0: tak
1: do góry.
0: Przez te pół roku nazbierało im się kasy.
1: No więc właśnie, zawsze tak jest, jak statek wpływa do portu, jakoś miasta portowe się
0: miasta
1: nie zwijały,
0: żyją.
1: A nawet tak się rozwijały, więc cóż zrobić, takie są
0: odwieczne
1: prawa.
0: Usługi publiczne szczególnie się
1: tak
0: rozwijają.
1: Jest. Taka jest natura miast portowych. Nic z tym nie zrobimy.
0: I taka jest natura marynarzy.
1: Również. I z nią też niewiele zrobimy. Tak jak z naturą czasu, który upływa zawsze za szybko. Godzina 20 za 8 sekund. To był Wieczór Wnet. Doktor Józef Orze był razem z nami. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Widzimy się jeszcze za jestem.
1: Jest.
0: Ja
1: jeszcze
0: dziękuję.
1: Będzie za tydzień. A ja dziękuję przede wszystkim naszym patronom. Jest apel, koląca, prośba. Naprawdę, żeby ten Patronite potraktować poważnie.
0: 500 tysięcy naszym celem.
1: Nie.
0: Przesadziłem?
1: Tyle nam nie potrzeba. Nie jesteśmy nie potrzebujemy. Ale rzeczywiście...
0: Ale się przyda.
1: Nie, to jakby i tak opłacamy. Nie jest źle, ale gdyby było 6, mamy 4,5 tysiąca, potrzebujemy więcej 6 tysięcy patronów. Więc jeszcze jest droga do przebycia, dlatego jest apel, żeby po komórkę sięgnąć i wklepać patronite.pl/radiownet, taki adres, i zostać patronem. Ewentualnie jak ktoś nie chce, nie może, to wejść na stronę wnet.fm. Tam jest zakładka po prawej stronie od patrzącego na ekran. Taka wyróżnienia wspieraj nas i tam jest też możliwość przelewu na konto w ramach darowizny albo innego wsparcia. Tak czy inaczej Radio Wnet funkcjonuje jako radio niezależne od każdej partii politycznej, każdej siły politycznej. Dzięki Państwu, dzięki patronom i bardzo sobie to cenimy i bardzo Państwu za tą możliwość dziękujemy. Wieczór Wnet. Do zobaczenia. Wracamy w tym składzie za tydzień w czwartek o 19:07. Do usłyszenia.
0: Dziękujemy bardzo.
2: Wieczór Wnet. Autopromocja.
3: Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15:00. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
4: Jeśli lubicie nieznane polskie piosenki, to jest to miejsce właśnie specjalnie dla Was. Zapraszam na program Polish Chart. Zawsze w piątki o 21:00 i soboty o 20:00. Bądźcie z nami i głosujcie do czwartku, do 8:00 rano, co drugi tydzień na kolejne notowanie listy Polish Chart. Zapraszam, Sławek Horwat.
2: To była autopromocja.
5: Radio Wnet uszami słuchaczy.
6: Uwielbiam Państwa, uwielbiam. Wszystkich Państwa uwielbiam i bardzo, bardzo dzięki temu radiu jakoś potrafimy funkcjonować. Jeszcze nie popadamy w całkowitą rozpacz tym, co się dzieje.
7: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Radio Wnet. Muzyka warta słuchania.
1: Trzy po trzy. Krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej.
2: Przenosimy się do Ameryki Łacińskiej. Trzech po trzy, Zbyszek Gąbrowski. Buenas noches. Comenzamo.
3: Hacer lo que ella diga. Let's go.

takich duetów naprawdę przyjemnie słuchać. Proszę Państwa, plotki głoszą, iż niejaki Raul Castro, czyli no można powiedzieć duchowy i fizyczny spadkobierca rewolucji kubańskiej, brat Fidela prywatnie, jest w bardzo ciężkim stanie i podobno utrzymywany jest przy życiu dzięki aparaturze medycznej. Taką informację opublikował kubański dziennik emigracyjny Diario de las Americas, zresztą z którego ja również korzystam od czasu do czasu. Raul liczy sobie podobno 95 lat, ale pojawiają się inne plotki, które mówią między innymi, że Hawana mogła rozpowszechniać tę informację, żeby rozpocząć operację mającą na celu wydostanie z wyspy doświadczonego dyktatora, zanim państwo upadnie raz na zawsze. Znaczy państwo kubańskie, nazwijmy to, obecne, tak? No i pytanie jest, proszę Państwa, gdzie Raul i reszta kubańskiej wierchuszki mogłaby się udać? Tu od razu chciałbym Państwa uspokoić, na pewno nie do Polski. To chyba trochę za zimno. Ale mówi się, że podobno takim celem mogłaby być Hiszpania. Otóż podobno terytorium Hiszpanii stałoby się głównym celem dla osób bliskich kubańskiemu reżimowi, pragnących zapewnić sobie złote wygnanie w obliczu ewentualnej zmiany władzy. Na przykład w hiszpańskiej Galicji, gdzie podobno znajduje się kilka nieruchomości, które rodzina Castro nabywała przez lata. No i pozostała część struktury państwowej mogłaby rozdzielić się pomiędzy inne miasta na Półwyspie Iberyjskim. Ale nie tylko, proszę Państwa, bowiem innym takim celem, które podobno rozważają niektórzy przywódcy z Kuby, jest region Kalabrii na południu Włoch i ów wybór miałby związek z mrocznymi powiązaniami pomiędzy dawnymi rewolucjonistami, a działającą tam, oczywiście w południowych Włoszech, mafią budzącą strach. Mówimy tutaj przede wszystkim o 'Ndrangheta. Kubańskie źródła zapewniają, że właśnie tam nad Morzem Tyreńskim lub Jońskim ludzie z kręgu władzy reżimu posiadają komfortowe nieruchomości. Proszę Państwa, oczywiście nie wiadomo, czy rzeczywiście, czy jest to prawda, czy są to tylko plotki. Natomiast wiadomo jest, że no raczej jeżeli dojdzie do jakiejkolwiek zmiany na Kubie, no to wszystko się skończy. Reżim kubański nie będzie miał petrodolarów, nie będzie miał narkotyków, które po prostu przez lata finansowały ową strukturę państwową, de facto upadłą całkowicie. No i być może z najwyższymi rangą przywódcami z Hawany podróżowałaby armia strażników, która zapewniałaby im ochronę za granicą, gdyż członkowie reżimu mają miliardy dolarów na utrzymanie tej równoległej struktury policji. Zresztą, proszę Państwa, owo wyprowadzenie Raula z Kuby w celu przeniesienia go do kliniki w Madrycie lub Galicji mogłoby posłużyć jako pretekst do rozpoczęcia ostatecznego wyjazdu rodziny Castro wraz z najbliższymi przyjaciółmi i wspólnikami na wygnanie. Byłoby to potwierdzenie, że władza na wyspie zaczyna się po prostu wyludniać w oczekiwaniu na nowe tchnienie. Pytanko jest oczywiście takie, czy rzeczywiście do tego by doszło. Wiemy, proszę Państwa, że Fidel, świeć Panie nad jego duszą, podobno zawsze unikał z powodu nieufności leczenia swoich dolegliwości w zagranicznych placówkach medycznych. No i poza tym też chciał pokazać światu, że system opieki zdrowotnej na Kubie znajduje się na tym samym poziomie, co w każdej stolicy pierwszego świata. Natomiast podobno reżim, członkowie reżimu kubańskiego boją się tego, co miało miejsce na początku tego roku w Caracas. Przypomnę Państwu, interwencji amerykańskiej, która po prostu pozbawiła władzy Nicolasa Maduro. Mówi się również, proszę Państwa, o tym, że być może członkowie rodziny Castro negocjują z Amerykanami. Tutaj mówi się, że podobno Marco Rubio, sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych, rozmawia z Raulem Guillermo Rodriguezem Castro, czyli El Cangrejo, czyli po prostu wnukiem Raula. No i prawdopodobnie ten również wsiadłby do samolotu lecącego do Madrytu. Natomiast podobno w Waszyngtonie uważa się, że w kręgach władzy kubańskiej próbuje się zaplanować jak najbardziej uporządkowane wyjście dla najwyższych urzędników reżimu. I właśnie celem miałaby być Hiszpania.

0: A my pozostaniemy na Karaibach, ale przeniesiemy się na Dominikanę. Rząd Republiki Dominikańskiej wydał bardzo ciekawą ustawę, mianowicie uznał walkę z tak zwanym terroryzmem środowiskowym za sprawą o wysokim znaczeniu narodowym i priorytet strategiczny. Tutaj wydał on dekret nakazujący podjęcie działań mających na celu ochronę parków narodowych, zlewni rzek i innych zasobów naturalnych uznanych za strategiczne. To jest, proszę Państwa, inicjatywa prezydenta tego kraju, pana Luisa Abinadera, który zapewnił, że państwo zaostrza reakcję na celowe lub systematyczne działania powodujące poważne szkody na obszarach chronionych lub prowadzące do zaniku parków narodowych. Sam przepis nakazuje wzmocnienie działań zapobiegawczych, wykrywania i prowadzenia dochodzeń w sprawie ataków na parki, zlewnie, tamy, zbiorniki wodne, lasy namorzynowe, tereny podmokłe i źródła rzek. Dekret przewiduje również koordynację działań organów cywilnych, wojskowych, policyjnych i imigracyjnych. Prezydent Abinader podkreślił, że osoby uczestniczące w takich czynach będą ścigane bez względu na obywatelstwo. Natomiast sam środek dotyczy zarówno sprawców bezpośrednich, jak i osób, które zlecają, finansują lub ułatwiają działania mające wpływ na dziedzictwo środowiskowe. No i warto wspomnieć, proszę Państwa, że ów plan powinien obejmować środki przeciwdziałające umyślnym pożarom lasów oraz zagrożeniom dla obiektów związanych z zaopatrzeniem w wodę i wytwarzaniem energii. Powinien on również określać działania w zakresie nadzoru, wymiany informacji oraz reagowania na ewentualne ataki na zasoby naturalne. Prezydent Abinader ostrzegł, że umyślne podpalenia mają konsekwencje wykraczające poza utratę flory i fauny. Jak zaznaczył, zdarzenia te mogą zagrażać źródłom wody, zaburzać ekosystemy i wpływać na bezpieczeństwo żywnościowe. Ponadto sama inicjatywa przewiduje tak zwane poufne kanały zgłaszania przypadków oraz wykorzystanie narzędzi technologicznych w celu ułatwienia współpracy obywateli. No generalnie, proszę Państwa, chodzi tutaj o donoszenie, powiedzmy, na innych, ale oczywiście w dobrej sprawie, jak najbardziej bardzo dobrej sprawie, bym powiedział. Zresztą sam dekret stanowi, że przypadki naruszenia dziedzictwa środowiskowego należy zgłaszać do prokuratury generalnej, która będzie odpowiedzialna za ustalenie odpowiedniej odpowiedzialności karnej w każdej sprawie. No i tutaj warto przytoczyć prezydenta Abinadera po raz kolejny, który zaznaczył, że zachowania objęte nowymi ramami prawnymi mogą podlegać karom od 20 do 30 lat pozbawienia wolności zgodnie z przepisami kodeksu karnego i kwalifikacją prawną badanych czynów. Odniesienie do kar tej wielkości będzie zależało od tego, czy sprawy te będą mieściły się w zakresie przestępstw przewidzianych przez dominikańskie prawo. O czym też trzeba powiedzieć, że to, co, jak wskazuje prezydent Abinader, przez dziesięciolecia parki narodowe nie cieszyły się wystarczającą uwagą i nie miały pewności prawnej co do części swoich terytorium. Natomiast jego administracja rozpoczęła proces nadawania tytułów własności obszarom chronionym, które nie były jeszcze zarejestrowane na państwo. Ta regulacja ma na celu wzmocnienie kontroli publicznej nad obszarami środowiskowymi oraz ograniczenie sporów związanych z użytkowaniem, zajmowaniem lub eksploatacją tych terenów. No i tylko, proszę Państwa, przeklasnąć.
1: Ella tiene un componente que la lleva pa' las 20. Métela pa'l cuarto que ella rápido se pierde. Que le pise la cabeza, que la muerde y que la bese. Que le dé más rápido que con eso se prende.

kiedyś tam, kilka nie pamiętam, no pewnie miesięcy, być może już nawet lat temu, wspominałem Państwu o sporze o Carlosa Gardela, to znaczy o jego pochodzenie, a dokładnie o to, czy Carlos Gardel miał związki z Urugwajem. Jak wiemy, Carlos Gardel, no chyba najwybitniejsza osoba związana z muzyką tango. Argentyńczyk, istnieją dwie teorie na temat jego pochodzenia. Jedna mówi o tym, że urodził się we Francji, ale druga mówi również o tym, że urodził się w Urugwaju. No i teraz na ten urugwajski ślad, czy na tę urugwajską teorię, powiedzmy w ten sposób, naprowadza kolejny ślad. Otóż całkiem niedawno Fundacja Sucesores de Gardel, czyli spadkobierców Gardela, zwróciła się w mediach społecznościowych z prośbą o pomoc w ustaleniu, do której szkoły uczęszczał Sorsal Criollo. Jak napisał Walter Santoro, dyrektor wykonawczy owej fundacji, szukamy informacji o osobach, które uczęszczały do placówki edukacyjnej działającej przy Libertad 455, czyli 455 Buenos Aires, szkoły podstawowej numer 2 w 6 okręgu szkolnym, która funkcjonowała tam do około 1930 roku. Ale proszę Państwa, pojawiła się odpowiedź, której chyba członkowie Sucesores de Gardel niekoniecznie oczekiwali, bowiem udzieliła jej Komisja Gardel Rio Platense Fundacji Fans de Uruguay, a wraz z nią argentyńska badaczka pani Martina Iniguez, która napisała tak, że owszem, ta szkoła była, ale niekoniecznie w Buenos Aires, tylko w Montevideo, czyli w Urugwaju. To znaczy, ona powiedziała tak, że Gardel prawdopodobnie, czyli na podstawie zdjęć, chodził do szkoły dla chłopców drugiego stopnia numer 27, która znajdowała się przy ulicy Durazno 337 w dzielnicy Palermo w mieście Montevideo. Jak wyjaśnia badaczka, chociaż prawdą jest, że struktura tak zwanych casas chorizo była identyczna pod względem układu, konstrukcji i materiałów, stanowiąc prawdziwe architektoniczne odbicie po obu stronach rzeki La Plata, Montevideo i Buenos Aires wykształciły subtelne różnice dostosowane do swoich potrzeb, klimatu i późniejszej ewolucji urbanistycznej. O co chodzi? Otóż największa różnica pomiędzy obydwoma miastami polega na zadaszeniu dziedzińca. W Montevideo standardowy dom miał dziedzińce zadaszone świetlikiem. Natomiast jeżeli chodzi o Buenos Aires, takich świetlików zazwyczaj nie było. Dlaczego te świetliki? Otóż jak mówi badaczka, ponieważ zima w Montevideo jest bardzo wilgotna i wietrzna z powodu bezpośredniego wpływu morza, w Urugwaju niemal obowiązkowe stało się zwieńczenie dziedzińców dużym, przesuwnym świetlikiem szklanym z żelazną konstrukcją. To przekształcało otwarty dziedziniec w chroniony ogród zimowy, umożliwiając kompaktowe funkcjonowanie domu przez cały rok. Natomiast, tak jak tutaj powiedziałem Państwu przed chwilą, w Buenos Aires większość bocznych dziedzińców pozostawała całkowicie otwarta na niebo, chroniona jedynie dachem galerii. Owszem, świetliki istniały, ale były zarezerwowane wyłącznie dla korytarzy lub domów rodzin o bardzo wysokich dochodach. No i sama pani Iniguez po prostu kategorycznie odrzuca istnienie szkoły w Buenos Aires, twierdzi, że prawdopodobnie rzeczywiście Gardel musiał chodzić do szkoły w mieście Montevideo. Co więcej, proszę Państwa, taka szkoła rzeczywiście istniała. Ona rzeczywiście pojawiała się w zbiorze rozmaitych dekretów, które stanowią część regularnego i ciągłego i prawnie ważnego rejestru administracyjnego, który znajduje się w historycznym archiwum dyplomatycznym Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Montevideo. Tak czy inaczej, gdzie chodził jeden z najwybitniejszych artystów argentyńskich, artystów tanga do szkoły? No, trudno powiedzieć, natomiast wiadomo jest, że chyba jego ukochanym miastem mimo wszystko było Buenos Aires.

Jeżeli powiem Państwu o... Znaczy podam taki termin, który nosi angielską nazwę glove, to pewnie niewiele Państwu to powie. Jeżeli powiedzmy rozwinę tę nazwę jako Glacial Lake Outburst Flood, również pewnie niewiele. Tłumacząc na polski, powódź spowodowana wylewem jeziora lodowcowego, ale tutaj chciałbym Państwu przytoczyć sytuację, która miała całkiem niedawno miejsce na granicy Nepalu i Chin. Katastrofę, która przyniosła śmierć prawie 400 osobom i prawie 1500 osób, które zostały uznane za zaginione. Natomiast co to ma wspólnego, proszę Państwa, z Ameryką Łacińską? Otóż ma i to bardzo dużo, bowiem takie warunki, które doprowadziły do tragedii w Nepalu, występują również w Kordylierze Andów, gdzie przyspieszone cofanie się lodowców i powstawanie niestabilnych jezior spowodowały przypadki nagłego opróżniania się jezior oraz rosnące zagrożenie dla społeczności i ekosystemów górskich. I tutaj chciałbym Państwu przytoczyć słowa pana Juana Pablo Milana, geologa z CONICET, który w rozmowie z portalem InfoBe powiedział tak, że to, co wydarzyło się w Nepalu, miało już miejsce w Argentynie. Tutaj przypomina o katastrofalnym wydarzeniu w Laguna de los Erizos w Kalingata w prowincji San Juan, gdzie 12 lipca 2005 roku doszło do nagłego załamania się lodowca, w wyniku czego w ciągu zaledwie 67 minut wylało się ponad 32 miliony metrów sześciennych wody. Ów strumień wody przepłynął ponad 250 kilometrów, zniszczył uprawy, drogi i odciął miejscowości od świata. Natomiast nie spowodował na szczęście żadnych ofiar śmiertelnych, głównie dlatego, że obszar był po prostu słabo zaludniony. Jak twierdzi pan Milana, jego zdaniem było to pęknięcie lodowca, a nie zapory ziemnej. Chodzi o to, że strumień wody nie przepłynął przez obszary zamieszkane i nie było ofiar śmiertelnych. Natomiast owe gwałtowne powodzie lub osuwiska wody, ziemi i osadów nazywane są w języku islandzkim Jökulhlaup, czy jakoś tak, czyli przerwanie tamy. Tak się dzieje, gdy ciśnienie zgromadzonej wody przerywa lodową tamę, co powoduje nagłe uwolnienie gigantycznej masy wody, kamieni i błota, tworząc powódź. No i tutaj warto, proszę Państwa, przypomnieć, że de facto tego typu zjawiska miały już miejsce właśnie w Kordylierze Andów i na terenie Argentyny i na terenie Chile. I co więcej, niestety, proszę Państwa, takie niebezpieczeństwo nadal istnieje. Tutaj warto przytoczyć słowa ekspertów z Uniwersytetu Buenos Aires, pana Diego Vinokurta i pani Danieli Schmidt, którzy opublikowali w czasopiśmie Springer Nature w tym roku pierwszy systematyczny opis paleopowodzi gwałtownych oraz dwóch historycznych zdarzeń typu Glove w dorzeczu rzeki Blanco w Parku Narodowym Los Glaciares.

Argentyny z Chile. I tak jak powiedziałem Państwu, również po stronie chilijskiej takie niebezpieczeństwa istnieją. Przed tym ostrzega organizacja WWF Chile, która po prostu ostrzega przed realnym ryzykiem powodzi lodowcowych spowodowanych opróżnieniem jezior. Tu zresztą podawany jest przykład chociażby lodowca Echauren Norte, który od 1955 roku stracił 65% swojej powierzchni. No i generalnie, proszę Państwa, no właśnie, ten problem związany jest między innymi ze zmianami klimatycznymi. One owszem zawsze miały miejsce, one zawsze były zmienne. Ludzie oczywiście by chcieli, żeby tak było na stałe, żeby nic się nie zmieniało, powiedzmy. Natomiast, no cóż, no zmiany klimatu, jak wiemy, z każdym rokiem są coraz silniejsze. Między innymi warto tutaj wspomnieć chociażby skutki zjawiska El Niño, o którym Państwu wielokrotnie wspominałem, które prawdopodobnie też może mieć wpływ na topnienie lodowców, zwłaszcza, że mówimy tutaj o tym, że zmienność klimatu przyspiesza topnienie lodowców. A kolejny problem, proszę Państwa, jest taki, że owszem, teoretycznie te tereny są słabo zamieszkałe, ale rozwój turystyki i rozwój miejsc, że tak powiem, gdzie można sobie rozbić namiot, czy powiedzmy wybudować jakiś pensjonat i tak dalej, stwarzają olbrzymie zagrożenie, po prostu śmierć ludzi.

prawie jakby ta lawina błonna leciała. Proszę Państwa, przenieśmy się do Meksyku i chciałbym Państwu opowiedzieć o pewnej roślinie, która nosi nazwę łacińską Piper Auritum. W języku hiszpańskim nosi nazwę Hierba Santa, czyli po prostu święty zioł, ewentualnie po polsku to się mówi święty pieprz. Ja usiłowałem znaleźć wytłumaczenie, dlaczego, skąd się wzięła ta nazwa. No i podobno, tutaj znalazłem dwa powody, dla których przylgnęło to religijne, pełne szacunku określenie do tej rośliny. Jedna legenda chrześcijańska mówi o tym, że podobno dziewica Maryja suszyła pieluszki małego Jezusa na krzewach tej właśnie rośliny i od tego momentu roślina jej olbrzymie aksamitne liście miały zostać pobłogosławione i zyskać miano świętych. Nie wierzę w to, no bo to rzeczywiście Jezusek musiałby mieć potężne majtasy, a Maryja strasznie długie ręce, bo to jest roślina, która występuje generalnie w Ameryce Łacińskiej, a nie w Palestynie. Natomiast też jest to roślina, która znana była już starożytnym ludom prekolumbijskim, między innymi Aztekom, którzy cenili ją ze względu na silne właściwości lecznicze, stymulujące, przeciwbólowe, pomagające na żołądek i która po prostu była używana przez rdzennych mieszkańców Mezoameryki podczas świętych rytuałów. I dlaczego akurat o tej roślinie wspominam Państwu? Bo rzeczywiście jest to roślina,

którą po dzień dzisiejszy Meksykanie używają, zwłaszcza na przykład używają ją w południowo-meksykańskim stanie Oaxaca. Tam robią taką herbatkę z tej rośliny, czyli po prostu no, albo wrzucają kilka liści do wody i gotują ją prawie do momentu wrzenia. Tu chodzi o to, żeby też nie stracić tych, nazwijmy to, leczniczych właściwości, rozmaitych tam olejków aromatycznych. Albo po prostu wrzucają kilka liści do gorącej wody po to, żeby właśnie stworzyć taki napar, który pomaga w leczeniu dolegliwości trawiennych, oddechowych i mięśniowych. Zresztą tutaj warto przytoczyć Krajowy Instytut Ludności Rdzennej, czyli INPI oraz Ministerstwo Rolnictwa Meksyku, które dokumentują właściwości lecznicze tej rośliny. I tutaj też warto wspomnieć, że w języku nahuatl ta roślina nosi nazwę tlanepaquelite, czyli po prostu pachnące zioło lecznicze. Ale warto również wspomnieć, na co pomaga ta roślina. Otóż lokalne społeczności stosują ją w przypadku bólu brzucha, niestrawności, biegunki, kaszlu, astmy, zapalenia krtani, zapalenia oskrzeli i reumatyzmu. Warto również wspomnieć, że roślina ta zwalcza nerwowość i bezsenność oraz poprawia pracę jelit dzięki zawartym w niej związkom uspokajającym. Warto również wspomnieć, proszę Państwa, że sama roślina zawiera szereg substancji czynnych. Główną z nich jest safror, odpowiedzialny za jej anyżowy zapach. Zawiera również flawonoidy, saponiny triterpenoidowe, związki fenolowe, alkaloidy, kumaryny i terpeny. Każda z tych substancji pełni w organizmie inną funkcję. Flawonoidy działają jako przeciwutleniacze. Saponiny z kolei obniżają poziom cukru we krwi i poprawiają produkcję insuliny. Związki fenolowe, takie jak kwas gentysowy i kwas synapowy, hamują powstawanie cząsteczek związanych z cukrzycą, neurodegradacją i rakiem. No i warto wspomnieć, proszę Państwa, również tutaj przytoczyć badania opublikowane przez Uniwersytet Oksfordzki, które mówi tak, że ekstrakt z tej rośliny zmniejszył nawet o 93% zdolności niektórych amin powstających podczas smażenia mięsa w wysokich temperaturach do uszkadzania materiału genetycznego komórek. Tutaj warto wspomnieć, proszę Państwa, że osoby, które mają chorą wątrobę, ale również panie, które znajdują się w ciąży czy karmią dzieci, powinny uważać ze stosowaniem tej rośliny.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Każdy piłkarz chce grać w reprezentacji swojego kraju, to zaszczyt być w reprezentacji Argentyny. To najlepsza rzecz, jaka mogła mi się przydarzyć. Te słowa powiedział nikt inny jak Leo Messi, który już w reprezentacji Argentyny nie gra, przypomnę Państwu, dopiero co złożył rezygnację, no po prostu odszedł z reprezentacji. No jeden z najwybitniejszych chyba piłkarzy swoich czasów, współczesnych nas. Natomiast tutaj chciałbym powiedzieć Państwu troszkę kilka słów o jego początkach, bo w zasadzie można powiedzieć tak. Leo Messi zadebiutował 3 lipca 2004 roku na stadionie Alberto Supici w mieście Colonia del Sacramento w Urugwaju. W meczu Argentyny z Urugwaju mówimy oczywiście o reprezentacji seniorskiej. Tu mówimy, proszę Państwa, o meczu, w którym wówczas Argentyna wygrała 4-1 nad Urugwajem. Ale co ciekawe, proszę Państwa, to był taki drugi spektakularny mecz Leo Messiego, bo kilka dni wcześniej na stadionie Argentinos rozegrał się mecz zakończony wynikiem 8-0 z reprezentacją do lat 20 Paragwaju. To był zresztą mecz, który reprezentacja Argentyny i AFA, czyli taki powiedzmy argentyński odpowiednik PZPN-u, w zasadzie zadedykował Leo Messiemu, bo chodziło to, proszę Państwa, ja o tym zresztą wspominałem Państwu wielokrotnie, że Leo jako nastolatek zadebiutował w reprezentacji Barcelony i Hiszpanie mieli naprawdę olbrzymią ochotę do tego, żeby po prostu wcielić go do swojej drużyny. No i chodziło o to, żeby Leo po prostu zagrał jednak mimo wszystko dla Argentyny i dla Hiszpanii. Tak się zresztą stało. To chciałbym też Państwu przytoczyć słowa pana Hierario Salorio, trenera kondycyjnego reprezentacji, który zresztą był 3 lipca na stadionie w Colonia de Sacramento, ale był również częścią tej wzruszającej chwili, gdy gwiazda żegnała się z koszulką albiceleste, w której zdobyła naprawdę mnóstwo rozmaitych tytułów, łącznie z Mistrzostwem Świata w Katarze w 2022 roku. I tutaj pan Gerardo mówi tak, na początku wiadomość o jego, Leo Messiego oczywiście, odejściu z reprezentacji bardzo mnie zasmuciła, ale w pewnym momencie pomyślałem, jestem egoistą. Przez 20 lat cieszyłem się obecnością Leo i możliwością pracy z nim. I zacząłem patrzeć na to z innej perspektywy. Myślę, że to dla niego najlepsze. Odchodzi w szczytowej formie. Natomiast sam pan Salorio w wywiadzie również do portalu InfoBM wspomina o tym, że Leo był osobą naprawdę bardzo, bardzo skromną. No chociażby przypomina właśnie sytuację, kiedy to reprezentacja Argentyny wsiadała na promę z miasta Colonia del Sacramento do Buenos Aires, wracała do kraju. Podobno piłkarze w sklepach wolnocłowych nakupowali kupę rozmaitych rzeczy. Leo w ogóle podobno tych sklepów nie odwiedził. Co więcej, podobno nawet nie miał pretensji do swojego kolegi z reprezentacji, że ten przywłaszczył $50 na drobne wydatki, które każdy z piłkarzy, oczywiście po $50, otrzymywał od AFA. No to proszę Państwa, no Leo był wielki, Leo jest wielki i z pewnością nikt mu tego nie zabierze.

Chciałbym teraz, żebyśmy... Znaczy, chciałbym może inaczej. Chciałbym Państwu opowiedzieć o pewnej sytuacji, która miała miejsce kilka lat temu, dokładnie w roku 2020, natomiast jej reperkusje trwają po dzień dzisiejszy. Sytuacji ciekawej, chociaż smutnej i nie do końca smacznej. Chodzi, proszę Państwa, o sprawę dotyczącą błędnego wydania zwłok rodzinie w lipcu 2020 roku. Ta sprawa trafiła do sądu w Gwatemali, bo miała ona miejsce w Gwatemali. To sprawa przeciwko panu Byronowi Eduardo Ulinowi Ortizowi, pracownikowi Narodowego Instytutu Nauk Sądowych i NASIF, który po prostu został oskarżony o niewykonanie obowiązku. O co chodzi, proszę Państwa? Otóż pan Ulin Ortiz miał przekazać rodzinie ciało inne niż to, które odpowiadało dokumentacji, po pierwsze, a po drugie zwłoki, o których wydanie wnioskowane miało pozostać pod opieką kostnicy, ale zostały wysłane na cmentarz La Verbena i pochowane po prostu jako osoba nieznana, czyli po prostu XX, zgodnie z informacjami przedstawionymi w trakcie postępowania. Według prokuratury przekazane zwłoki były oznaczone właśnie jako 2X. Przebywały one w placówce INASIF od co najmniej 2 miesięcy i wykazywały oznaki rozkładu. Prokuratura wskazała ponadto, że zwłoki nie miały opaski identyfikacyjnej ani innych elementów, które pozwoliłyby potwierdzić ich tożsamość przed przekazaniem. Same zdarzenia zresztą miały miejsce podczas pandemii COVID-19, więc też powiedzmy istniały rozmaite obostrzenia. Tak czy inaczej sam oskarżony tłumaczy się, że podobno otrzymał polecenie, żeby nie wydawać zwłok bez identyfikacji do czasu przeprowadzenia badania odcisków palców w celu potwierdzenia tożsamości. Miał podobno poinformować o tej decyzji krewnych, którzy zgodzili się wrócić następnego dnia. Natomiast podczas gdy zajmował się tą sprawą, okazało się, że być może podobno ktoś mógł te zwłoki podmienić. No nie wiem, czy rzeczywiście, proszę Państwa, to była prawda, czy nie. No tak czy inaczej, sprawa sądowa trwa, jest ona dziwna dosyć dla mnie, dlatego już więcej nie będę mówił.

Przenieśmy się teraz do Chile, a dokładnie do miasta Lampa, które znajduje się w aglomeracji Santiago. Położone jest na północny zachód od stolicy Chile. Tam w ostatni wtorek, zatrzymano dziwnego chilijskiego kierowcę, który podczas kontroli okazał dowód tożsamości, prawo jazdy i paszport potwierdzające, że nazywa się Martin Carlos Adrian Lemurion. Jest on obywatelem Republiki Lemurii, zatopionego kontynentu położonego pomiędzy Madagaskarem a Indiami, wymyślonego w XIX wieku przez brytyjskiego naukowca Filipa Lutleya Sclatera. Sami policjanci nie bardzo, czy tam karabinieros powiedzmy, nie bardzo uwierzyli w te dokumenty. Przywieźli go na posterunek, gdzie ustalono, że ów pan w rzeczywistości nazywa się José Miguel Martínez, liczy sobie lat 51 i do tej pory był wzorowym obywatelem bez wpisu w rejestrze karnym. Natomiast ponieważ ów lemurianin odmówił składania dalszych zeznań, powołując się na immunitet dyplomatyczny, funkcjonariusze przekazali go do sądu, gdzie nałożono na niego zakaz opuszczania kraju przez 90 dni za przestępstwa jazdy z fałszywymi tablicami rejestracyjnymi oraz ukrywanie tożsamości. Po zakończeniu rozprawy pan Martinez stanął przed dziennikarzami, zachowując się bardzo swobodnie, wygłosił taką pewną przemowę, w której zapewnił, że skorzystał ze swojego prawa do samostanowienia zapisanego w chilijskiej konstytucji, co oznacza, że może on ogłosić własny kraj, ustanowić własne zasady i zawierać międzynarodowe traktaty dyplomatyczne z innymi krajami. Jak twierdzi, właśnie to robiłem. Wystawiłem sobie dokumenty, zarejestrowałem tablicy i ogłosiłem się suwerennym. Nigdy nie powiedziano mi, żebym tego nie robił, a prawo do samostanowienia jest prawem konstytucyjnym. Co więcej, proszę państwa, powiedział on również, że podobno wysyłał swoje listy akredytacyjne do byłego ministra spraw zagranicznych Alberto Van Claverena oraz do poprzedniego prezydenta Chile Gabriela Boricia, twierdząc, że ten ostatni udzielił mu odpowiedzi i że jest tego świadomy. No to proszę państwa, no każdy ma prawo do samostanowienia się, również do samostanowienia się bycia idiotą.

0: wygląda rola mami.
1: No i to by było wszystko, proszę Państwa, jeżeli chodzi o dzisiejsze wydanie Trespolcesa, alias 3x3. Bardzo dziękuję Tomkowi za realizację dzisiejszej audycji i wszystkim Państwu za wysłuchanie ciekawostek z Ameryki Łacińskiej. Zaproszenia tradycyjnie na koniec. Za chwileczkę Sofa Surfing w imieniu Olgierda. Zapraszam Państwa na potężną dawkę wspaniałej muzyki. Natomiast jeżeli Państwu brakuje troszkę jeszcze klimatów kubańskich, zwłaszcza tego, co obecnie ma miejsce na Kubie, znaczy opowieści może, powiedzmy w ten sposób, bo tej sytuacji całej ekonomicznej nie zazdroszczę Kubańczykom, no to w najbliższą niedzielę w Republika Latina o godzinie 19 na ten temat mam nadzieję, że będziemy rozmawiali z dr Katarzyną Dębicz z Uniwersytetu Warszawskiego. Serdecznie Państwa zapraszam, a za tydzień proszę Państwa, ale nic się nie zmieni, o godzinie 20 kolejna porcja Tres por Tres i ciekawostek z Ameryki Łacińskiej. Póki co życzę Państwu udanego weekendu, wspaniałego piątunia, buenas noches.

Dobry wieczór, Olgierd Zbychorski, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Także jak co tydzień przed nami dwie godziny premier i nowości. Patrzę szybko na playlistę. Infin, francuskie Fontana Gearbox, Ninja Tune, najnowszy singiel Bonobo, Compost Peter Gall, Brownswood, Silver Walker Compost znowu, Trufots oczywiście, jak zazwyczaj Off Corner, Sonar Collective, Mr. Bongo i tak dalej, i tak dalej. 27 kawałków udało się dzisiaj zmieścić w całej Sofie Surfing. Gabriele Posso na początek, 1AM, album, epka właściwie, która pojawi się 25 września, AG Records i dziś wieczór 1AM, Dodi Remix.

Nuts, Never Gonna Be a Boxer. Prezentowałem już jakiś czas temu, tym razem remix Corto Alto. Myślę, że grupa Nuts to coś, co warto na pewno obserwować. Patrzę, że tak będą w Bristolu, będą w York, głównie Wielka Brytania. Na razie myślę, że niebawem trafią do Europy. Never Gonna Be a Boxer. Nuts troszeczkę gdzieś tam przez moment przypominało mi nawet trochę Episodę Bonobo. Przed nami najnowszy singiel Talk To Me i oczywiście niezawodny Ninja Tune.

No to przed nami coś cudownego. Future Sounds of Jazz to jest 16. odsłona tej kompilacji. Niezawodna jak zawsze. Pojawi się 18 września. Myślę, że na pewno warto już sobie zabukować albo spróbować może nabyć przynajmniej longplay w preorderze od Compost Records. No ponad 30 lat historii, 16. odsłona Future Sounds of Jazz.

WeLab wraca właściwie, znaczy po 5 latach postanowił zremiksować własny kawałek Take Me Higher, WeLab Remix. Przecudowny numer, no to już 727 krążek w dorobku wydawnictwa True Thoughts z Brighton. Niezawodne jak zawsze. Jennifer Needy by My Side, Off Corner przed nami, a później Street on Brick and Mortar Dub to berlińskie Sonar Collective.

4 minuty po godzinie 22, Radio Wnet, Sofa Surfing, czyli 2 godziny w ulubionej formule, maksimum grania, minimum gadania, premiery i nowości. Dzisiaj nas jak co tydzień rozpieszczają Jazztronic Samurai, londyńskie Bronzewood, wydawnictwo założone przez Gilesa Petersona. Victor Davis, Biduan, Compost przed nami, a później wraca Saigon Soul Revival z remiksem swojego numeru Brotalok Remix i to jest wydawnictwo Saigon Super Sound.

Times Love Song to Music for Dreams z Kopenhagi. Już tak pomału, pomału jest ten moment, kiedy w Sofia Surfing będziemy zwalniać. Out of Your Head, Glide. Później Mighty Tree, Louis Baker Music. To jeszcze będzie troszeczkę wokali. Później muzyka świata, a później już wyciszenie. Między innymi będzie też The London Ambient Orchestra.

No i Sofa Surfing dzisiaj. Przepiękna po prostu muzyka. Playlista będzie niebawem na instagramowej podstronie Sofy Surfing. Archiwalne audycje z Radia Wnet Sofy Surfing są na Mixcloud. Dzisiejszą audycję realizował Tomasz Osłon, wielkie dzięki, a muzykę przygotował i mówił do Państwa jak co tydzień o tej porze Olgierd Zbychorski i bardzo dziękuję za ten wieczór. Na koniec już takie troszeczkę muzyki świata i później wyciszenie już Tonal Union, Pass Inside Present i White Lab, także to już takie rejony ambient i wyciszenia. Życzę miłej nocy, spokojnej nocy. I do usłyszenia już za tydzień.

0: sofa surfing. Chill out. Chill out. Autopromocja.
1: Kanał Wnet Kultura na YouTube to przestrzeń dla tych, którzy chcą lepiej zrozumieć świat. Od literatury przez muzykę, teatr i film, aż po historię idei, dawne cywilizacje i dziedzictwo naszej kultury. Rozmawiamy o książkach i ich twórcach, sztuce i muzyce, mitach i wierzeniach, wielkich i małych cywilizacjach oraz zjawiskach, które kształtują współczesną kulturę. Wnet Kultura na YouTube. Subskrybuj i oglądaj.
2: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
0: To była autopromocja.

0: Nocne powtórki w net.
1: Wojna na Ukrainie.
2: Dawno Dmytra nie słyszałem. Dzień dobry, Dmytro.
3: Dzień dobry, Krzysztofie, witam Państwa serdecznie.
2: Serdecznie Ciebie witamy. W Klubie Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich Piotr Wit, który, nie Piotr Wit, tylko Piotr Nowak, który od czasu do czasu jest w Kijowie, powiedział o zmianie taktyki, którą teraz Rosjanie stosują w stosunku do miast ukraińskich, wysyłając kilka albo kilkanaście nalotów dziennie, tak żeby zdestabilizować codzienne życie mieszkańców Kijowa i innych miast. Czy to potwierdzasz, czy tak właśnie działa wojsko rosyjskie?
3: Niestety tak potwierdzam, bo już nawet ciężko mi powiedzieć, ile z rzędu dni jest nieustannie trwa ten atak rosyjski. Atak przede wszystkim tymi nowymi dronami, które w klasyfikacji rosyjskiej nazywają się Gerań-4, czyli drony z silnikiem reaktywnym, które bardzo szybko przemieszczają się w powietrzu i ciężko ich zestrzelić. Ale odnotowuję też w ciągu tego już wielodniowego ataku na Kijów, na region Kijów, na to, że skuteczniej po prostu bronimy się, codziennie mamy więcej sukcesów w zestrzeliwaniu tych dronów. Przede wszystkim działa też awiacja ukraińska, lotnictwo, które zestrzeliwuje to, ale też donoszą informacje o tym, że są interceptory, czyli te inne drony, które wylatowują, żeby zestrzelić się w powietrzu te drony. Ja już sam niejednokrotnie w powietrzu widziałem, jak zestrzeliwali te rosyjskie Gerani i jak oni wybuchali. Także wcześniej takiego czegoś nie pamiętam, od 22 roku takiego nie było, a teraz już sam byłem naprawdę świadkiem tego, co jest. No i niestety tak, ten atak utrudnia życie bardzo w Kijowie, szczególnie, bo jak pamiętacie Państwo, Kijów jest podzielony na dwie wielkie części, w których mieszka, na prawym brzegu mieszkam ja, tutaj znajduje się centrum, tutaj mieszka około 2 milionów ludzi i na lewym brzegu mieszka około 1,5 miliona ludzi i oni muszą przemieszczać się, ale w ciągu tej ataki, kiedy jest ten atak, to na przykład metro nie działa, a to jest jeden z takich zasobów komunikacji miejskiej, który jest po prostu niezastąpiony i ludziom jest szczególnie ciężko dostać się do pracy, do domu i tak dalej, i tak dalej. Także to stwarza naprawdę wielkie problemy z komunikacją miejską i już wczoraj była anonsowana zmiana w godzinach policyjnych. Przypominę, że w Kijowie i w całej Ukrainie oprócz zakarpackiego regionu działa godzina policyjna od północy do godziny 5 rano, ale być może będą jakieś zmiany w Kijowie, jeszcze nie wiemy o tym, jakie dokładnie. Także też to, co jeden ze skutków tego ataku rosyjskiego, który najbardziej nas rozeźlił, który jeszcze bardziej podniosł naszą nienawiść do naszych najeźdźców, do Rosjan, i to podkreślam, jest to, że zaatakowano w Kijów 1 września, kiedy nasze dzieciaki szedli do szkoły. I zwykle to jest dzień taki uroczysty, oczywiście, bo to jest początek szkoły. Niektóre dzieciaki po raz pierwszy idą w szkołę i ja swoją pierwszą września, kiedy ja poszedłem do szkoły, ja do dziś pamiętam i to są dobre wspomnienia, ale teraz to było absolutnie zepsuto. Dzieciaki musieli być w schronach i w ogóle teraz część dzieci uczy się zdalnie, czyli online, też nie mając normalnej nauki, nie mając normalnej szkoły. I to, no to jak powiedziałem, to jeszcze bardziej podnosi w nas nienawiść do naszych najeźdźców.
2: Ale czy to, co dzieje się w Kijowie, jest częścią ofensywy rosyjskiej? Bo tak jak można było przeczytać w polskich mediach, Rosjanie w dwóch miejscach na Ukrainie mają pewne zdobycze terytorialne. Mówi się o tam 14 kilometrach kwadratowych ukraińskiej ziemi.
3: Ofensywa rosyjska trwa i trwa nieustannie. Zaczynając od maja tego bieżącego roku, oni też podniosli ilość swoich ataków. Jeżeli wcześniej dziennie było mniej więcej 150-170 ataków, to teraz normalna rzecz jest taka, że ataków rosyjskich na całym froncie dziennie jest około 250. No i tak, oni próbują kontynuować swoją ofensywę tak zwaną letnią, ale ofensywa letnia u nich jest po prostu wielkim fiaskiem, bo przez cały ten czas okupowano jakieś dziesiątki kilometrów kwadratowych, nie setki. I w porównaniu nawet do 2025 roku Rosjanie mają bardzo mało zdobytków. Chociaż tak, trzeba powiedzieć, że sytuacja w Konstantynówce i pod Słowiańskim i Kramatorskim jest bardzo i bardzo ciężka, napięta, bo tam oni tak idą naprzód, ale zdobywają jakieś pojedyncze kwadratowe kilometry. I tam my jednak stawiamy czoło wrogowi i Konstantynówka nie jest zajęta nie jest okupowana przez wroga, a do Kramatorska i Słowiańska jeszcze jest duży kawałek, wielki kawałek dla tego, żeby jego przejść. A każdy kilometr kwadratowy dla rosyjskiego wojska kosztuje jakieś tysiące, być może w swoich żołnierzy zabitych i ran. No i Putin przedwczoraj chyba powiedział o tym, że Svyatogirsk, miasto, w którym znajduje się jedna świątynia prawosławna, czyli Svyatogirska Lawra tak zwana, jest wyzwolony w ustach Putina, co jest absolutnie nieprawdą, wręcz przeciwnie. Akurat tam, za rzeką Siwierski Doniec, my mamy sukcesy i linia frontu odsunęła się na wschód od Svyatogirska. Także Svyatogirsk jak nie był okupowanym, tak i nie został okupowanym i Putin na swojej konferencji prasowej absolutnie znów skłamał.
2: I jeszcze to były informacje z frontu, ale jeszcze jedna informacja dotarła do polskich mediów o strzelaninie między oficerem czy żołnierzem SBU, a żołnierzem wojskowych służb informacyjnych.
3: Niestety też potwierdzam i to jest hańba tak naprawdę, bo strzelanina stała się w Kijowie na lewym brzegu i co najmniej dwa przedstawiciele wywiadu ukraińskiego, a konflikt stał się między akurat przedstawicielami tego głównego wywiadu wojskowego i SBU, czyli Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, są w szpitalu. Już jest reakcja na to prezydenta Wołodymyra Zeleńskiego, który powiedział o tym, że strzelać na ulicach ukraińskich można tylko i wyłącznie we wroga, w Moskali, a nie jeden w drugim.
2: Ale, jak doszło do tej strzelaniny? Z jakiego powodu?
3: To jest bardzo, bardzo jakaś ciemna historia. Jeszcze szczegółów my nie wiemy. Było informacja o tym, że SBU zatrzymała zastępcę dowództwa RDK, czyli rosyjskiego dobrowolczego korpusu, czyli tej formacji, która walczy na froncie po stronie ukraińskiej, tam gdzie walczą Rosjanie po stronie ukraińskiej. I SBU zatrzymała jego zastępcę, dowódcy tego korpusu. I wywiad ukraiński, przedstawiciele wywiadu ukraińskiego przyjechali go wyzwalać z aresztu. No i doszło do konfliktu między przedstawicielami SBU i tak zwanego guru, czyli wywiad ukraiński. No i do tego doszło. Podkreślę znów, że to jest hańba. Oficerowie, a tam na 100% po obu stronach byli oficerowie, nie powinni byli do tego w ogóle nawet dopuścić.
2: Ale sprawa jest w takim razie bardzo poważna.
3: Jak najbardziej, tak. I reakcja Zeleńskiego to na to jest dowodem.
2: O czym powiedział Dmytro Antoniuk prosto z Kijowa. Dmytro, spokojnego dnia.
3: Bardzo dziękuję. Akurat w tej chwili nie mamy alarmu i spodziewam się, że ta przerwa będzie długa.
2: Jest godzina 7:22.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Studio Radia Wnet, Krakowskie Przedmieście 79 i o tej godzinie, czyli 7.22, pan Adam Abramowicz, prezes Organizacji Pracodawców Rada Przedsiębiorców. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry.
1: Jeszcze nie zdążyłem opowiedzieć państwu, co w dzisiejszych gazetach. Pił wódkę z Putinem, był zastępcą Orbana, trwają podpalenia, a Tusk powierzył mu bezpieczeństwo Orlenu. Zastępca Orbana w tygodniku Nie i były poseł ruchu Palikota Andrzej Rozenek, zatrudniony w Orlenie, przekazał na X europoseł Maciej Wąsik. To jest informacja z Gazety Polskiej Codziennie. Zresztą ta informacja już wczoraj pojawiła się na jakichś portalach internetowych. Informacje na temat zonda krypto oczywiście obiegają cały internet. Ciekawe, jak z pana punktu widzenia afera zonda krypto wygląda.
2: No, my jako przedsiębiorcy zajmujemy się prowadzeniem działalności gospodarczej. Myślę, że niewielu z nas tam wdepnęło do tej firmy, ale szczerze mówiąc, to ktoś, kto tam te pieniądze swoje umieszczał, to był niezwykle nieostrożnym człowiekiem. Grał na bardzo wysokim ryzyku i teraz przerzucanie się odpowiedzialnością tak za te straty, które ktoś poniósł, który tak ryzykownie chciał zarabiać pieniądze między partiami w momencie, kiedy mamy tak niepokojące wieści jak budżet przyszłoroczny, czyli 107 miliardów złotych samych odsetek tylko od zadłużenia. Przypomnę, że jest to połowa wpływów z podatku dochodowego, czyli co drugi Polak będzie pracował w przyszłym roku na odsetki od zadłużenia, nie mówiąc już o spłacie, więc dla nas to jest po prostu taka zasłona dymna, bicie piany, żeby nie mówić o faktycznie o problemach polskich, no i problemach małych przedsiębiorców, bo my ciągle jesteśmy atakowani jakimiś zmianami niekorzystnymi.
1: Zaraz o tym porozmawiamy, ale to jeszcze powiedzmy o budżecie. 298 miliardów złotych ponad, to jest zakładany deficyt budżetowy. To są wszystko rekordowe wyniki świadczące o tym, że zmierzamy w jakimś bardzo złym kierunku, jeśli chodzi o budżet państwa i sprawy te najpoważniejsze.
2: No, Polacy w ogóle nie zdają sobie sprawy z tej grozy sytuacji, która w tej chwili nad nami wisi, bo owszem, jeszcze nam chcą pożyczać, już na dosyć wysokim procencie, ale możemy rolować dalej te nasze zadłużenie, czyli pokrywać ten deficyt budżetowy pożyczkami, ale odsetki trzeba płacić. Tutaj już bankierzy, zachodni bankierzy, jak to się kiedyś mówiło, są bezwzględni. Oni chcą pieniędzy. Więc tak jak mówiłem, co drugi Polak w przyszłym roku będzie pracował tylko po to, żeby spłacać te odsetki. A rząd mówi o tym, że szuka pieniędzy. A jak my widzimy, co przedstawia, jakie propozycje podatkowe, to szuka pieniędzy w kieszeniach polskich przedsiębiorców.
1: Ale to nie tylko rząd szuka pieniędzy w kieszeniach podatników, bo gdzie ma szukać, tylko tamte pieniądze może znaleźć, ale również jest nowy poszukiwacz, czyli Unia Europejska, bo to Unia Europejska jest teraz tym pożyczkodawcą, w związku z powyższym musi też w imieniu Unii Europejskiej rząd polski brać podatki od Polaków.
2: Ja tylko przypomnę, że są dwie strony medalu, są jeszcze wydatki i widzimy, że tutaj żadnych działań rządowych nie ma, żeby ograniczać wydatki, a pole do tego jest ogromne. Zresztą zapowiadane przez rząd, że wydatki, które są budżetowe, będą ograniczane, będzie prowadzona polityka skromności, ograniczania niepotrzebnych wydatków i tak dalej. A Unia, tak jak pan redaktor powiedział, zaczyna się też dobierać do naszych kieszeni.
1: No, ale też chyba jest procedura nadmiernego deficytu. To jest taka procedura, którą wprowadza Unia Europejska w stosunku do państwa, które jest nadmiernie zadłużone.
2: No, I my możemy w przyszłym roku już trafić nie tylko na tą procedurę nadmiernego zadłużenia, która już jest w tej chwili stosowana, czy za chwilę będzie pewnie bardziej rygorystycznie, ale my się zderzymy też z naszymi ograniczeniami nałożonymi przez Konstytucję. Nie wiem, co będzie dalej, bo być może te kukułcze jajo będzie wrzucone do następnego rządu.
1: Tak, czasami mam wrażenie, rozmawiając w studio z ekspertami, z ludźmi, którzy się znają, że opowiadamy o tym, o Polsce i o tym, co dzieje się w Polsce, tak jakbyśmy nie byli częścią tej Polski, bo opowiadamy z uśmiechem. To się wali, tamto się wali i jeszcze coś innego się wali, ale właściwie, no i co z tego?
2: Znaczy akurat pan redaktor i ja wiemy, jakie będą zagrożenia. No co możemy innego zrobić, jak
1: niż opowiadać
2: o tym opowiadać, ale
1: nie jesteśmy obserwatorami, jesteśmy uczestnikami, bo to przecież nas dotyczy. Dotyczy to pana.
2: Dokładnie, ale dotyczy to do zwykłych Polaków, którzy ciężko pracują i którzy w ogóle sobie nie zdają sprawy. Mam nadzieję, że duża ich część zacznie słuchać Radia Wnet, bo w tym radiu się o tym mówi, bo
1: no dobrze, ale
2: w innych mediach
1: sobie
2: niekoniecznie, w innych mediach się bije pianę.
1: A z czego w takim razie? Wymieńmy, z czego sobie nie zdajemy sprawy? Z zadłużenia państwa?
2: Z zadłużenia państwa, z odsetek od zadłużenia, bo to jest w tej chwili realne dla zwykłego konsumenta.
1: Powiedział pan
2: 107 miliardów złotych.
1: Same odsetki.
2: Odsetki to jest połowa podatku dochodowego, czyli

0: inne małe przedsiębiorstwa, małe sklepy, mali producenci, bo to jest właśnie ten proces, w którym my żyjemy, czyż nie tak?
1: Tylko ten proces już zaczyna przybierać kuriozalne kształty, bo jeżeli Unia Europejska w tej chwili wymyśliła rozporządzenie PPWR,
0: to jest to, co pan redaktor trzyma
1: w ręku.
0: I to jest ten właściwy temat naszej rozmowy.
1: No właśnie, dopłynęliśmy do tego głównego tematu, ale niezwykle ważnego, jeżeli urzędnicy wymyślają taki system, który spowoduje ograniczenie handlu wewnątrz Unii, ograniczenie działalności właśnie tych małych firm, które się utrzymują z tego handlu, w sposób, no, tak kuriozalny, że chyba Bareja by nie wymyślił tego w swoich komediach, bo nałożenie na przedsiębiorców takich obowiązków związanych z ekologią, żeby to nie było, że to oni tak sobie to wymyślili, no, oni ratują planetę. Planeta płonie, więc teraz każdy mały przedsiębiorca, który, znaczy no nie tylko mały, ale duży sobie poradzi, każdy przedsiębiorca, który będzie wysyłał cokolwiek do innych krajów Unii Europejskiej, jest zobowiązany do, uwaga, zarejestrowania się w 27 krajach, jeśli wysyła do 27 krajów, w systemach takich jak u nas BDO, podobnych, czyli systemach, które kontrolują
0: przepływ. Będzie dobrze? Co to za system BDO?
1: To jest system w Polsce, który kontroluje obieg opakowań, obieg tych rzeczy, które spływają źle na środowisko. Trzeba raportować tam na przykład zużycie oleju i innych takich rzeczy. No i takie systemy istnieją też w innych krajach i teraz mała firma polska. Na przykład produkująca rzeczy unikalne. Filiżanki, które są ręcznie robione, wysyła ten swój towar do krajów, wielu krajów Europy. Przez internet oczywiście są te zamówienia. Niesamowita sprawa, bo inaczej by tego się nie dało sprzedawać, ale ktoś może na przykład Niemiec czy Francuz kupić sobie bardzo ładną, nawet można powiedzieć, dzieło sztuki producenta małego polskiego. I co ten producent teraz musi zrobić, żeby to wysłać? Musi się zarejestrować w tym systemie, zapłacić stałą roczną opłatę, choćby to była jedna paczka tylko, czy pięć paczek w ciągu roku, ale opłata jest stała za rok. Musi sobie tam ustalić przedstawiciela. Swojego przedstawiciela. No pan sobie redaktor wyobraża, no, utrzymywanie przedstawiciela w każdym kraju, do którego się wysyła paczkę w Unii Europejskiej. No i jednocześnie to ci, co handlują, a ci, co produkują, muszą w tej chwili przeprowadzać badania swoich tych opakowań. Na przykład mały producent czekolady z Polski, wysyłający te paczki do innych krajów Unii Europejskiej. Dzisiaj właśnie widziałem ten cennik takich badań. 1500 euro za stwierdzenie, czy co tam w tych opakowaniach jest szkodliwego, czy coś jest szkodliwego, czy nie ma. Kartony, taśmy, no. Teraz wyobraźmy sobie, że czy taka mała firma jest w stanie takie koszty ponieść.
0: Nawet wyobraźmy sobie urzędnika, bo jest rozporządzenie Unii Europejskiej. Kto podpisany jest pod takim rozporządzeniem?
1: To najczęściej nikt nie jest podpisany, bo to są decyzje gremialne, czyli tak jak tutaj jest tytuł tego rozporządzenia, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Komisji
0: i poważna sprawa.
1: No tak, tak, tak. Więc Rady Europy, Europejskiej. Rady Europejskiej. I my teraz będziemy, jako organizacja przedsiębiorców, no bardzo mocno protestować, bo można robić ekologię, ale z głową, no nie można wymyślić systemu, który utopi teraz cały handel internetowy. Jeszcze jedna ważna sprawa, bo dobra, część przedsiębiorców, notabene, to był taki komunikat w przestrzeni medialnej, właśnie z Komisji Europejskiej, wy to możecie omijać, tak? Nie wiem, skąd on się wziął, ale taki się pojawił, ale te platformy, które za pomocą których sprzedaje się ten towar, no typu nasza Allegro, czy tam eBay, czy inne, blokują w tej chwili możliwość sprzedaży przez internet, bo pytają,

0: A ma pan te certyfikaty? Proszę przedstawić, czy ma pan tam przedstawiciela, gdzie pan wysyła? A zarejestrował się pan w tym systemie BDO, na przykład francuskim? Dopiero wtedy my będziemy mogli to...
1: Ale to co w tej historii jest smutne, to że właściwie pan i Rada Przedsiębiorców zwraca się do premiera z prośbą, żeby premier zwrócił się do Komisji Europejskiej, która się zwróci z prośbą do Parlamentu Europejskiego, który się zwróci z prośbą do kogoś i wiadomo, że to jest generalnie rzecz biorąc ślepa uliczka. To, że tą uliczką pan ani żaden polski przedsiębiorca nie przejdzie.
0: No my się zwracamy do premiera, bo nie mamy do nikogo innego, no, ale się właśnie, zwrócić.
1: No, ale właśnie, no to czy ślepa uliczka? No tak jakby pan chciał wjechać przez mur obronny do, nie wiem, już nie mam przenośni żadnej, do czego...
0: Do Troi. Do za Troi, pomocą konia. Ale takiego konia jeszcze nie mamy, z tym, że no premier w tej chwili jest jednak Polska i ma przedstawiciela w Radzie Europejskiej. Premier ma narzędzia i co ciekawe, to dotyczy nie tylko polskich małych przedsiębiorców, ale wszystkich, całej Europy. Jest petycja w tej chwili w internecie, właśnie międzynarodowa, gdzie się tam podpisują właściciele firm. Premier powinien w tej chwili rozpocząć kroki, które spowodują wyłączenie z naszego sektora, z tego rozporządzenia. Mam nadzieję, że podejmie, ale wczoraj rozmawiałem też z naszym europosłem Bogdanem Rzońcą, który jest szefem Komisji Petycji. Pytam się, no co my możemy w tej chwili zrobić tam, w Brukseli. Poradził mi, żebyśmy napisali petycję do właśnie...
1: Do
0: Komisji Petycji. Zobaczymy, co będzie z tym naszym wnioskiem. Obiecał nam, że nada temu wnioskowi priorytet. No musimy krzyczeć, panie redaktorze, bo można powiedzieć, tak jak już poprzednio mówiłem, dobra, no to niech ci kapitaliści wredni, ta mała firemka, co sobie produkuje i sprzedaje na całą Europę, to teraz popłacze trochę, ale najważniejsza jest ekologia, najważniejsza jest planeta, trudno, muszą się dostosować.
1: To co to ma wspólnego z planetą?
0: Co z konsumentami? Ja się pytam, co z konsumentami? Czy będzie nam wszystkim konsumentom
1: dobrze,
0: w Europie lepiej?
1: To jest na zakończenie. A ilu firm to polskich dotyczy?
0: To jest duża liczba firm. W tej chwili nie jestem w stanie podać konkretnej liczby, no ale to są małe firmy, które handlują w internecie. Nam obiecywano, że w Europie będzie swobodny przepływ usług i towarów. No o usługach zapomnijmy, bo blokuje to Bruksela od dawna, bo my mamy dobre usługi, tanie usługi, więc tam ta dyrektywa usługowa sobie leży i będzie pewnie jeszcze leżała długo, no ale teraz swobodny przepływ towarów. Więc jeżeli jest firma, która robi unikalne rzeczy, albo sprzedaje tanio inne produkty i chce sprzedawać do innych krajów Unii Europejskiej, to traktatowo mamy to zagwarantowane, swobodny przepływ. No ale jak się nałoży na to tak ogromne opłaty środowiskowe, no to no, macie wolny przepływ, to sobie handlujcie. Tylko co z tego, kiedy nasze firmy będą się zamykały, ale nie tylko polskie, tylko w całej Europie, a konsument nie dostanie tej oferty, którą dzisiaj ma pod ręką.
1: O czym w poranku wnet powiedział pan Adam Abramowicz, prezes Organizacji Pracodawców, Rada Przedsiębiorców. Dziękuję.
0: Rada Przedsiębiorców, kropka.org, jakby ktoś chciał jeszcze nas poznać.
2: Nocne powtórki wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Maciej Wilk, prezes Fundacji Polskiego Rozwoju, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Stołeczna operacja referendalna. Nawet jeden ze sztandarów tej operacji trafił tutaj na krakowskie przedmieście 79, ale dzisiaj rano stwierdziłem, że go nie ma i nie wiem, czy pan zakradł się rano do radia, by zabrać ten sztandar stąd, czy też on z innego powodu zniknął.
2: Faktycznie korzystaliśmy z gościny Radia Wnet, żeby przetrzymywać sprzęt tutaj wieczorami, natomiast teraz już sprzęt ruszył do dalszej pracy, żeby na ulicach i placach Warszawy zbierać podpisy pod tym sztandarem referendalnym.
1: Ostatnia informacja, którą przeczytałem, to 67 tysięcy podpisów?
2: Tak, to według stanu na poniedziałek, więc teraz już jest niechybnie więcej, ponad 70.
1: Czyli przypomnijmy, podpisy można składać do końca, czy do 28 września, czy do końca września?
2: My, jako organizatorzy, musimy złożyć podpisy u komisarza wyborczego 28 września.
1: Czyli tak naprawdę zbieranie podpisów do 26, bo to wszystko trzeba zebrać w odpowiednie pudła po to, żeby zanieść do komisarza.
2: Tak, chociaż wbrew temu, co często pokazują nam politycy, 100 kilkadziesiąt tysięcy podpisów to nie jest 50 wielkich, ciężkich pudeł, tylko raczej 3, ale tak, tak trzeba będzie zrobić.
1: Dobrze, rozmawialiśmy w sierpniu, wtedy akcja zbierania podpisów szła pełną parą, ale miał pan nadzieję, że wrzesień to będzie ten moment, w którym to nastąpi to przyspieszenie. Czy to przyspieszenie nastąpiło? Czy czuje pan, że warszawiacy chcą odwołać swojego, chcą referendum, tak, na początek, że jest taka mobilizacja, że jest ponad 100, ile, 160 tysięcy?
2: 130 jest minimalne, ale oczywiście trzeba więcej.
1: Że 130 tysięcy warszawiaków chce odwołać, chce referendum w sprawie odwołania prezydenta Trzaskowskiego.
2: No więc na pewno nie możemy generalizować. Jest część warszawiaków, która chce bardzo tego referendum, jest część warszawiaków, która sobie absolutnie nie życzy, bo wybudowano 150 metrów ulicy Złotej na nowo, więc to oczywiście zdania są podzielone. Natomiast nie mam wątpliwości, że znacznie więcej niż 130 tysięcy mieszkańców Warszawy chciałoby do takiego referendum doprowadzić. Z różnych powodów, o których też słucham często na stanowisku zbiórki. Wczoraj spędziłem parę godzin na słynnej warszawskiej patelni przy metrze Centrum, to nawet na takim krótkim okresie czasu da się szerokie spektrum opinii i ludzi spotkać.
1: I co pana zaskoczyło?
2: No, ta mnogość opinii. Naprawdę od bardzo entuzjastycznego wsparcia, łącznie z tym, że przyszedł pan, który przyniósł nam w kopercie 40 podpisów samodzielnie zebranych, po totalną wrogość, i tutaj pozdrawiam takie dwie miłe starsze panie ubrane w koszulkę z flagą Unii Europejskiej, które wyzywały mnie od przyjezdnych sabotażystów. Ja na to odpowiedziałem tylko: uśmiechnijcie się, brygada, hej, no bo no jak to inaczej skomentować? No więc jest szerokie spektrum.
1: No dobrze, a spróbujmy jeszcze raz sobie przypomnieć, jakie powody były tego, że pan się zaangażował w akcję zbierania podpisów referendalnych.
2: Podstawowy powód to było to, że ulało mi się po przeczytaniu informacji z Szpitala Południowego, czyli wyjściu na jaw problemu, który nie jest jakimś problemem jednego nieuczciwego młodego lekarza, a zarazem członka młodzieżówki partyjnej, tylko problem degrengolady systemu, w którym prezydent miasta nie sprawuje efektywnego nadzoru nad podległymi sobie jednostkami, obsadza stanowiska albo pozwala obsadzać stanowiska kumplami z partii zamiast profesjonalistami. I coś takiego po 21 lat prowadzi właśnie do Dawida Kacprzyka na SOR-ze w Szpitalu Południowym, który zresztą był taką wisienką na torcie, takim oczkiem w głowie prezydenta Trzaskowskiego. No pamiętamy przecież z debaty prezydenckiej, jak ten Szpital Południowy co chwilę wypływał. Ale tak jak powiedziałem, no Szpital Południowy jest jedynie wierzchołkiem góry lodowej. No jak sobie spojrzymy wstecz, w te poprzednie 8 lat prezydentury Rafała Trzaskowskiego, a tak naprawdę 20 lat rządu Platformy w Warszawie, no to widzimy cały ciąg niegospodarności albo afer. Kto dzisiaj pamięta na przykład o prywatyzacji specu sprzed 15 lat, sprzedany za bezcen zakład energetyki cieplnej tutaj we Warszawie.
1: To jeszcze była Hanna Gronkiewicz-Waltz.
2: Tak, to taka zamierzchła Hanna. Kto dzisiaj jeszcze pamięta o reprywatyzacji? Podpowiem, pamiętają na przykład mieszkańcy kamienicy ulicy Stalowej, 11 chyba, którzy protestowali ostatnio pod urzędem dzielnicy Praga Północ przed tym, że grozi im teraz usunięcie z kamienicy oddanej 10 lat temu prywatnemu inwestorowi. No jest cała masa tutaj tematów, którą z przyjemnością zacznę wywlekać, gdy przejdziemy do fazy kampanii referendalnej.
1: No, czyli wierzy pan, że będzie już ta aktywna faza kampanii referendalnej, że to referendum podobnie, nie wiem, czy obserwuje pan to wszystko, co dzieje się w Krakowie, tam już kampania prezydencka jest w pełni.
2: Tak, i tam się dzieją ciekawe rzeczy formalne, że odrzucane są podpisy faworyta ze względu na to, że nie ma wpisanego Kraków słowa w adresie, co jest oddzielną kwestią, jak absurdalne są obecnie przepisy, że tak, tego typu aktywność obywatelska jak zbiórka podpisów pod kandydatem albo pod wnioskiem o referendum, zamiast robić to jednym ruchem w obywatelu, to cały czas musi setki osób stać w deszczu często, czy w upale gdzieś tam na ulicy i zbierać podpisy na kartce papieru. No to jest po prostu absurdalne w roku 2026.
1: No, ale może tak to jest bardzo nowoczesne, bo nie można zaatakować systemu poprzez rozmaite sposoby internetowe i informatyczne.
2: No, systemy informatyczne też można w poważnych państwach zabezpieczać w sposób odpowiedni, natomiast tutaj mamy celowe utrudnianie tego typu aktywności obywatelskiej, żeby właśnie było trudno zebrać podpisy pod takim wnioskiem. Ale my i tak te podpisy zbierzemy, bo tak jak mówię, no mamy 70 tysięcy teraz w ręku, mniej więcej, natomiast tutaj no lawina rusza. Tak jak mówiłem, wczoraj przyszedł pan na patelnię przy meczu Centrum, to akurat byłem świadkiem tego, no przyniósł 40 podpisów samodzielnie zebranych i z tym właśnie wiążemy teraz naszą strategię, że zbiórka uliczna idzie swoim tempem, takim jakie jest możliwe przy wolontariacie, no bo opieramy się
1: 100% na wolontariacie. Jest 250 wolontariuszy?
2: A, to mniej więcej taka ilość. Natomiast to, co myśmy robili przez cały poprzedni miesiąc, to rozdawaliśmy na lewo i prawo 15 tysięcy kart referendalnych w kopertach. Jak ktoś podchodził, podpisywał, to dostawał pytania, czy jest ktoś może w rodzinie, wśród znajomych, który chciałby tutaj zebrać, jeszcze podpisać się. Bardzo często odpowiedź brzmiała tak, to wtedy dostawał.
1: No dobrze, ale w jaki sposób zweryfikujecie, czy to są prawdziwe podpisy, czy nieprawdziwe?
2: No to już jest zadanie komisarza wyborczego. My możemy sprawdzić, czy adres jest warszawski, czy jest podany pełny PESEL, czy jest podane pełne imię i nazwisko. No nie jesteśmy w stanie sprawdzić, jakoś wniknąć, czy podawane dane osobowe są prawdziwe. Nie przetwarzamy tych danych osobowych w żaden sposób. Ale jeszcze wracając do tego, bo to jest istotne. Te koperty zaczynają do nas pływać. No i zastanówmy się, no jeżeli rozdaliśmy 15 tysięcy kopert i każda wróci do nas no z trzema podpisami, no to jest 45 tysięcy podpisów. Oczywiście nie wróci każda, ale jeszcze 5 tysięcy razy pobierano PDF-a z naszej strony internetowej sorwaw.pl ze wzorem podpisów. Nawet tutaj w Radiu Wnet widzę wyłożoną kartę, no, którą niechybnie musieliście ściągnąć i wydrukować, więc to są dodatkowe tysiące kart, które gdzieś tam krążą po Warszawie i których ja jeszcze w tym momencie nie widzę. No i tutaj mam dla państwa również breaking news polegający na tym, że w dniu dzisiejszym rusza wielka akcja kolportażu kart referendalnych prosto do skrzynek pocztowych ludzi w całym mieście. I tych kart referendalnych do skrzynek pocztowych do następnego piątku trafi 400 tysięcy. I to jest to turbo doładowanie, które zapowiadałem jakiś czas temu. Niedługo nasze punkty przestaną być tak naprawdę punktami zbiórek, tylko punktami zbiórek kart wracających do nas, które nadaliśmy do mieszkańców Warszawy pocztą.
1: Ale to znaczy pocztą ktoś wypełniał, przepraszam, adres Krzysztof Skowroński zamieszkały tu i tu i karta...
2: Nie, to jest na zasadzie roznoszenia ulotek jest, no ale to są takie eleganckie pakieciki, ulotka wyjaśniająca o co chodzi, plus wydrukowana karta referendalna. Zatem wszyscy warszawiacy i warszawianki zachęcam do zajrzenia do skrzynek pocztowych w ciągu najbliższego tygodnia. Może tam na was czekać mały prezencik. I uprzejma prośba o szybką reakcję, no bo czasu jest coraz mniej, do 28 września tylko.
1: Na bogatego trafiło. 400 tysięcy takich karteczek wydrukować to niezły koszt.
2: Mamy dużo wpłat małych, po 20, po 50 zł od obywateli i się uzbierało. I co, prawdę mówiąc, ja też byłem zaskoczony, jak to jest... Spodziewałem się, że to jest znacznie droższa akcja tego typu, ale po sprawdzeniu szczegółów okazało się, że jest w naszym zasięgu finansowym, no więc robimy ją. I znowu, pomyślmy, niech z tych 400 tysięcy kart wróci co dziesiąta z jednym podpisem. To jest 40 tysięcy podpisów.
1: To ja teraz już odejdźmy od tematów warszawskich, tylko zapytam się Światowca, bo jest pan Światowcem, byłym prezesem dużej firmy lotniczej w Kanadzie. Co pan o zonda krypto sądzi, o całej aferze?
2: Prawdę mówiąc, nie śledziłem tego za bardzo. Nigdy się nie dotykałem kryptowalut, ale raczej ze względu takich, że po prostu byłem zbyt zajęty restrukturyzowaniem moich przedsiębiorstw niż zajmowaniem się kryptowalutami, więc pomidor.
1: Pomidor. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Porządku Wnet. Maciej Wilk, stołeczna operacja referendalna, prezes Fundacji Polskiego Rozwoju i prezes Stowarzyszenia Tak dla CPK był gościem Poranka Wnet, a my teraz...
0: Nocne powtórki Wnet.

0: Kronika paryska.
1: I Piotr Wit, dzień dobry panie redaktorze.
2: Witam pana panie prezesie, witam państwa. Polski patriotyzm jest zjawiskiem zagadkowym. Czy Polacy są patriotami, czy są nimi nadal, jeżeli tak, to od kiedy? I czy polski patriotyzm w ogóle istnieje? Najczystsze, najbardziej jednoznaczne oblicze posiadał w epoce romantyzmu i później przez cały wiek XIX w epoce zaborów, kiedy państwowość polska nie istniała. W czasach nowszych kształtował się przeciwko Niemcom podczas ostatniej wojny. To, co dzisiaj politycznie jest nazywać nazizmem, wówczas nie było znane. Nazizm to pomysł polityczny, późniejszy. Wówczas były tylko narody, Polacy i Niemcy. Rządząca partia socjalistyczna NSDAP występowała w imieniu wszystkich Niemców i była popierana przez prawie wszystkich Niemców. W czasy powojenne Polacy weszli jako zwarty blok patriotyczny. W okresie początkowym pozostawiono granice otwarte bez obawy, że ktoś przez nie ucieknie. Przeciwnie, naród rozproszony po świecie wracał z radością do ukochanego kraju. Pułapka zatrzasnęła się po sfałszowanym referendum 1947 roku. Jedność narodu rozbiły dwa czynniki: postanowienia jałtańskie oraz internacjonalizm. Utrata województw wschodnich zdezaktualizowała literaturę romantyczną, wielkie źródło patriotyzmu. Powoływanie się na miłość do Litwy jak Mickiewicz, na miłość do Grodna jak Słowacki albo do Lwowa jak Marian Hemar stało się podejrzane politycznie. Miłość do Lwowa i Wilna było bezpiecznie wyznawać tylko z dala od Odry i Wisły. Na luksus patriotyzmu mogli pozwolić sobie kresowiacy niepodporządkowani krajowej administracji w Londynie, w Paryżu, gdy tymczasem we Wrocławiu lwowiacy musieli kryć się ze swoją tęsknotą, podobnie jak wilnianie w Gdańsku z obawy narażenia na zarzut reakcyjnego szowinizmu albo co gorsza rewizjonizmu, negowania powojennych granic, a więc także granic zachodnich. Wkrótce każdy patriotyzm stał się politycznie podejrzany, zanim nie został zaliczony do orientacji przestępczych. Pod hasłem "proletariusze wszystkich krajów, łączcie się" nastała doktryna internacjonalizmu proletariackiego przeciwstawiona ciasnemu szowinizmowi. Mieszkaniec kraju przestał być Polakiem, stał się ludem, proletariuszem, towarzyszem wszystkich innych proletariuszy na świecie, ludem wszystkich innych ludów. Miał się łączyć z proletariuszami francuskim, włoskim, angielskim. Jednocześnie granice zamknięto, aby nikt nie łączył się z Zachodem indywidualnie. Chodziło o obcowanie grupowe. Na Zachodzie nazwano to zapadnięciem żelaznej kurtyny. Milionom ludzi odebrano wolność osobistą, co było, jest powszechnie rozumiane na świecie jako przestępstwo przeciwko prawom człowieka. W państwie nowoczesnym każdy rząd stara się usprawiedliwić własne kryminalne bezprawie, najchętniej poprzez idee szlachetnie brzmiące. W krajach za żelazną kurtyną rozgorzała zatem walka o socjalizm, walka z reakcją, z przeżytkami przeszłości i przede wszystkim z kapitalizmem we wszystkich postaciach. Słowem, wojna. Władze komunistyczne wprowadziły stan wojenny ze wszystkimi jego konsekwencjami, nie nazywając go ani nie ujmując przepisy. Stan wyjątkowy usprawiedliwia każdą zbrodnię, zastępując konstytucję przez tymczasowe prawa wojenne. U nas tymczasowość trwa 40 lat. W obowiązkowych ankietach personalnych PRL-u figurowało pytanie, czy posiada rodzinę za granicą. Ze względu na wojnę z kapitalizmem zakazano bowiem kontaktowania się z wrogiem, to znaczy z krajami za żelazną kurtyną. Ten, kto korespondował z rodziną pozostałą we Francji lub w Anglii, był podejrzewany o szpiegostwo karane śmiercią. Powoli, niepostrzeżenie pozbawiono naród większości swobód obywatelskich. Wróg był wszędzie, na zewnątrz i wewnątrz, czyhał, za granicą i w kraju. Część społeczeństwa wyjęto spod prawa, zaliczoną do wrogów wewnętrznych. Chodziło wprawdzie o wrogów klasowych, o burżuazję, niemniej wrogów, z którymi prowadzi się bezwzględną wojnę. Najcięższej oskarżonych oficerów, policjantów, przywódców opozycji skazywano na śmierć za zmowę z wrogiem. Ci, co cudem uniknęli śmierci w Katyniu i w Starobielsku, znajdowali ją teraz w Polsce Ludowej. Polski patriotyzm został skryminalizowany, stał się cechą wyróżniającą wroga, za którą się karze, jeżeli nie uda się jej wykorzenić. Wrogość do polskiego patriotyzmu pozostała żywa do dziś w rodzinach sierot po Polsce Ludowej. Patriota to wróg postępu, przeciwnik demokracji. Demokracji tak, jak oni ją rozumieją. Wzorem postawy socjalistycznej do naśladowania był w tamtych latach sowiecki chłopiec Pawka Morozow, który doniósł władzom na swego ojca, a potem swojego dziadka i który bohaterstwo socjalistyczne przypłacił śmiercią z rąk wrogiej reakcji. O tym, kto należy do towarzyszy, a kto do wrogów, decydowały uprawnione czynniki, podobnie jak w Niemczech, na podstawie dokumentów pochodzenia. Tyle, że w Niemczech policja tropiła pokrewieństwo z Żydami, w Polsce Ludowej z burżuazją, z ziemiaństwem, z arystokracją, bo gdy takiego babka ma dziadka, no to z wychodka zaraz wysiadka. Pisał Bintkiewicz o zwolnieniu babki klozetowej z powodu jej dziadka generała. Historia się powtarza. W starej gazecie z lipca 1933 roku wyczytałem wiadomość o władzach hitlerowskich, które oficera odznaczonego orderami za zasługi wojenne pozbawiły posady, po skryciu, że miał babkę żydówkę. Krwawa farsa socjalistyczna przestała istnieć, zanim jeszcze oficjalnie otrąbiono jej zgon, a wraz z nią umarła świadomość klasowa, która miała zastąpić patriotyzm. Różnie nie trwała długo. Pod Polskę została podstawiona Europa. Pod polski patriotyzm, miłość do Europy. Polak poczuł się Europejczykiem, miał pokochać Europę, no może nie każdą Europę, raczej tylko Unię Europejską, pozbawioną wprawdzie historii, ale za to obdarzoną szczęśliwą przyszłością. Naród zapałał entuzjazmem. Patriotyzm unijny różnił się od polskiego. Unia eliminowała Boga. W Polsce Ludowej także zdejmowano krzyże ze ścian, podobnie jak w Związku Radzieckim, podobnie jak w Niemczech, gdzie zastąpiono je krzyżem łamanym, hakenkreuzem, czyli swastyką. Bóg przeszkadza każdej dyktaturze. Każda z nim walczy. Nie ze względów teologicznych, ale politycznych, ponieważ Bóg stanowi konkurenta do władzy, którego nie można uwięzić ani rozstrzelać. A władza ma być tylko jedna. W teorii sprawowana przez lud, w praktyce przez rządzących polityków. Niebezpieczeństwo Boga rozumiał dobrze Hans Frank. Człowiek bezwzględny, okrutny, lecz inteligentny. Gauleiter generalny guberni, który w swoim pamiętniku napisał: Polacy, kiedy już wszystkie światła zagasły, mieli wciąż jeszcze swoje światełko płynące z jasnej góry z obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Do usłyszenia.
3: Nocne powtórki w net.

0: z Żyrafą rozmawiałem, słuchając wiadomości sportowej. Żyrafa powiedziała tak, może byśmy posłuchali jakiejś piosenki. Odpowiedziałem, no może Żyrafą byśmy posłuchali, ale nie. Tym razem jest 8:13 i łączymy się z Brukselą.
1: Kto tam?
2: Byliśmy umówieni na rozmowę.
1: Zapraszam na wywiad
0: wnet. Wywiad wnet. I jesteśmy w Brukseli. Dzisiaj dwukrotnie odwiedzimy Brukselę, bo teraz gościem Poranka Wnet jest pan Tomasz Szatkowski, były ambasador Rzeczpospolitej przy NATO, ale teraz w Radzie Bezpieczeństwa i Obronności przy prezydencie Karolu Nawrockim, ale też ważny człowiek w Brukseli. Tak pana przedstawię. Dzień dobry panu.
3: Dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie. Moja próżność została wystarczająco połechtana.
0: Ale tam jeszcze można było parę tytułów wymienić, ale absolwent liceum imienia Stefana Batorego, to też jeszcze jeden tytuł dodamy do tych wszystkich tytułów.
3: Dziękuję bardzo. Dziękuję
0: maturę bardzo. Pan napisał z obronności czy z czegoś innego?
3: Pamiętam, że w historii porównywałem koncepcję Dmowskiego z koncepcją Piłsudskiego dotyczącą polskiej polityki wschodniej.
0: I trzymał pan kciuki za Dmowskiego czy za Piłsudskiego? I to jest już pytanie, które jak najbardziej dotyczy polityki polskiej.
3: Ja myślę, że te dwie koncepcje trzeba traktować jako pewne takie skrzynki z narzędziami, z których należy podejmować właściwie z tych właściwie instrumenty w zależności od sytuacji. Wydaje mi się, że żadna z nich dzisiaj w 100% nie odpowiada na polską sytuację geopolityczną. No, dla przykładu okazało się, że odbudowa takiej koncepcji wielonarodowej Rzeczpospolitej, czy też wspólnoty, no, natrafia na pewne problemy, na nacjonalizmy, można powiedzieć, nowych państw na tym obszarze. No, z drugiej strony nie możemy się zamknąć tylko i wyłącznie do terytorium, nazwijmy to, Piastowskiego, które jest nawet bliskie mojemu sercu, bo uważam, że powinniśmy cenić to, co opatrzność nam w jakiś sposób zwróciła, dała nam drugą szansę na Zachodzie. A tych ziemiach, które czasami są takie ironicznie nazywane ziemiami odzyskanymi, tak, ale uważam, że one są odzyskane. Czyli w jakiś sposób.
0: To jedną muszę uwagę techniczną, troszkę głos nam się załamuje i nie wiem, czy to nie jest przypadkiem mikrofon, który jest u pana, który delikatnie ten głos zmienia, być może tak, być może nie, możemy to spróbować, żeby przejść do tej części właściwej. Mamy do czynienia z atakami hybrydowymi na terenie Polski, na terenie Niemiec. Rosja jest coraz bardziej agresywna. Czy tam się tylko wydaje tutaj w Warszawie, że ta agresja Moskwy wzrasta i presja Moskwy wzrasta?
3: Niewątpliwie presja Moskwy wzrasta. Widzimy pewne akty, które mogą być pewną taką desperacją ze strony, czy przejawami desperacji ze strony rosyjskiej. Wyczerpują się zasoby, ale może nawet nie tyle zasoby pocisków, środków bojowych po stronie rosyjskiej, czy nawet zespół rekrutów, chociaż to jest pewien problem, co zdaje się, że pogłębia się takie poczucie marazmu w otoczeniu Władimira Putina i on chyba czuje, że musi dojść do jakiegoś przełamania. Z jednej strony eskaluje ataki na infrastrukturę energetyczną Ukrainy, a z drugiej strony chce pokazać Zachodowi, że jest gotów do eskalacji. I stąd jest to, co widzimy na granicy Polski, czy też te akty sabotażu, niewątpliwie.
0: Ale chcę pokazać, czy jest gotów do eskalacji, bo to są dwie różne rzeczy.
3: No to jest pytanie. Niestety NATO, znaczy, to jest gotów, to jest kwestia, która dotyczy tego, co się dzieje w głowie Władimira Putina. I tu naprawdę się nie podejmuje się ostatecznej oceny, bo siedziałem w kwaterze głównej NATO podczas wielu spotkań pomiędzy listopadem 2021 i lutym 2024. No później też, ale chodzi mi o ten okres, w którym staraliśmy się odgadnąć jego intencje. Widzieliśmy, że niewątpliwie szykuje się do inwazji, Niewątpliwie przeceniliśmy jego zdolności do złamania armii ukraińskiej, ale nawet w tych najgorszych scenariuszach było to bliste dla wszystkich, że w razie inwazji dojdzie do długotrwałej wojny, która wtedy sądziliśmy, że będzie miała charakter bardziej partyzancki. No, wydawało się, że to nie jest scenariusz, który byłby dla Rosji korzystny. Mimo tego Władimir Putin zdecydował się na taki akt agresji. Więc nawet jeśli dzisiaj nie ma środków do wygrania konfrontacji z Zachodem, to może popełniać błąd w kalkulacji.
0: Ale nie ma tych środków, nie wystarczy mu rakiet zgromadzonych w Królewcu, nie wystarczy mu tej broni, którą ma zgromadzoną na Białorusi, czy tych zakładów przemysłowych, które są gdzieś w głębi Rosji i całą parą i całą mocą produkują rakiety, czołgi i cały sprzęt wojenny?
3: Nie wystarczy tego na Ukrainę i na NATO, niewątpliwie. Mimo tego, że dzisiaj znajdujemy się rzeczywiście w trudnej sytuacji, jako Zachód, w związku z tym, że nie do końca włożyliśmy całkowity wysiłek w zwiększenie produkcji środków bojowych. Mam na myśli pociski rakietowe, mam na myśli pociski Patriot, pociski manewrujące. Nastąpił postęp, szczególnie w dziedzinie produkcji dronów. Nastąpił pewien postęp w zakresie zwiększenia produkcji artyleryjskiej, ale to, co udało się zyskać w zakresie produkcji środków bojowych, no to z naddatkiem zjadła operacja w Zatoce Perskiej. I to jest jakby jedna sytuacja, to jest ta ciemna strona. Jasna strona jest taka, że dzisiaj Zachód dysponuje potężną przewagą jakościową, szczególnie w domenie lotniczej. W tym sensie, że lotnictwo zachodnie jest w stanie dosyć szybko złamać kręgosłup rosyjskiej obrony powietrznej i dosyć jakby swobodnie dokonywać operacji nad Rosją. Oczywiście będzie brakowało środków bojowych, więc to musiałaby być operacja przede wszystkim jakby jakościowa, tak?
0: No ale ale przerwę na chwilę, bo lotnictwo amerykańskie miało podobną albo jeszcze większą przewagę nad lotnictwem irańskim i zdominowało przestrzeń powietrzną nad Iranem. I co z tego?
3: Tylko pytanie o cel strategiczny. Tutaj tak naprawdę w sytuacji operacji w Iranie tak naprawdę problem jest taki, że nie wiemy, jaki był amerykański cel strategiczny. Nie wiemy, czy Amerykanie w ogóle wiedzieli, jaki cel sobie stawiają. Bo z jednej strony słyszymy o irańskim programie nuklearnym, ale przecież on miał być zlikwidowany w zeszłym roku. No to w tym zakresie można powiedzieć, że Amerykanie spowolnili jego rozwój. Przynajmniej spowolnili. Ale co dalej? Tak? Jakby czy celem miała być zmiana reżimu? A jeśli tak, no to rzeczywiście ten cel był trudny do osiągnięcia, a czas i środki były nieadekwatne. W wypadku operacji obronnej przeciwko Rosji, celem zasadniczym no nie musiałaby być zmiana reżimu i kontrola nad sytuacją w Rosji, ale uniemożliwienie Rosji prowadzenia działań ofensywnych. Więc te możliwości ofensywne rosyjskie byłoby łatwiej złamać, niż potencjalnie dokonać strategicznych zmian w samej Rosji. Tak jest po prostu, łatwiej jest się bronić, szczególnie dzisiaj, nawet środkami ofensywnymi, takimi jak działania lotnictwa, niż prowadzić działania interwencyjne.
0: Często wśród ekspertów i rozmaitych generałów, czy to amerykańskich, czy związanych z NATO, pojawia się ten wątek zagrożenia bezpośrednią agresją ze strony rosyjskiej. Przed Ukrainą, przed tą ofensywą i rosyjską pełnoskalową wojną na Ukrainie było wiadomo, że 180 tysięcy żołnierzy rosyjskich stoi na granicy z Ukrainą. Czy teraz obserwujemy takie ruchy przygotowawcze ze strony Rosji, przygotowania się do czegoś innego, do nowej wojny, czy też to jest takie domniemanie, które mówi o tym, że jest taka możliwość, bo jest taka możliwość, ale nie ma faktów, które by świadczyły o tym, że Putin chce to zrealizować?
3: Ja powiem tak. Oczywiście nie mam takiego dostępu do informacji, jakie miałem, będąc polskim przedstawicielem w NATO. Więc moje zdanie muszę budować w oparciu o to, co jest dostępne w tak zwanym osincie, w infosferze. Biorąc co pod uwagę, nie sądzę, że nie ma przesłanek do tego, żeby w ogóle porównywać skalę ewentualnej koncentracji rosyjskiej do już kolejnego kroku agresywnego z tym, co miało miejsce na przełomie 2021 roku i 2022 roku. Krążą informacje o tym, o jakiejś rezerwie operacyjnej, którą Rosja rzekomo szykuje gdzieś w zachodnim okręgu wojskowym, gdzie miałaby trafiać część nowego sprzętu, typu czołgi, których nie widzimy tak naprawdę na Ukrainie. Ale po pierwsze, nie jest to na pewno taka liczba, która byłaby adekwatna do tego, żeby wrócić wyzwanie całemu Zachodowi. Po drugie, sytuacja operacyjna dla Rosji jest szczególnie trudna na tym głównym odcinku potencjalnego frontu, czyli na tym froncie centralnym, czyli vis-a-vis Polski. Rosjanie cały czas mają możliwość, i to nieprzerwanie można powiedzieć, w różnym stopniu, ale nieprzerwanie mają tę możliwość, żeby dokonać jakichś aktów agresywnych na terenie państw bałtyckich. Przy czym nie mówię tutaj o błyskawicznym zajęciu państw bałtyckich, to dzisiaj nie jest możliwe. Ale stworzenie faktów dokonanych, czyli wtargnięcie gdzieś powiedzmy tam do na obszarze Latgalii, tak, szczególnie, czy powiedzmy jakichś mniej zaludnionych terenach Estonii, jest w rosyjskim zasięgu. Tylko znowu, to byłby pewien akt polityczny obliczony na to, żeby przestraszyć opinię publiczną Zachodu. Jak sądzę, on mógłby się skończyć szybką klęską militarną Federacji Rosyjskiej, jeżeli doszłoby do zdecydowanej akcji Zachodu w oparciu o to, co Zachód ma. A Zachód, jeszcze raz powiem, jest gotowy, ma środki do tego, żeby złamać kręgosłup tego typu operacji, tylko to wymagałoby odwagi polityków. Bo Zachód nie jest rzeczywiście gotowy na długą wojnę. Na długą, wyniszczającą wojnę na pełną skalę, tak? Ale Zachód jest gotowy na krótką wojnę, jeżeli politycy będą mieli odwagę, jeżeli zgodzą się na to, żeby atakować cele na terytorium Federacji Rosyjskiej. Ale nie mówię tutaj o celach już konkretnie strategicznych, nie mówię tu o bombardowaniu Moskwy i tego typu kwestiach, ale mówię o likwidacji, niszczeniu systemu dowodzenia, paraliżu sieci logistycznej, izolacji pola walki na terenie także Federacji Rosyjskiej. To jeżeli będzie zgoda polityków, aby tego typu działania prowadzić, to rosyjska operacja tego typu zostanie sparaliżowana.
0: A zna pan polityków i system podejmowania decyzji, jeśli chodzi o NATO, to widzi pan taką determinację, czy też widzi pan Francuzów, Hiszpanów, Włochów, którzy zupełnie inaczej patrzą na Estonię, Litwę, Łotwę, czy też Polskę?
3: Moje doświadczenie jest takie, że właściwa reakcja nastąpi, ale może być opóźniona. W tym sensie, że przed rosyjską agresją, w tym znaczeniu, że przed rosyjską agresją apelowaliśmy razem z państwami wschodniej flanki, razem z państwami z północy, aby podjąć działania wyprzedzające, tak, aby zmobilizować środki sojuszu przed rosyjską agresją. Do tego nie doszło, ale plany operacyjne rzeczywiście zostały aktywowane 24 lutego. Więc tu widzę potencjalne ryzyko ewentualnego opóźnienia, tak? czyli nie przeprowadzenia wystarczających działań odstraszających przed ewentualnymi działaniami agresywnymi.
0: Tutaj muszę się przyznać, że nie słyszałem wypowiedzi byłego wicepremiera i ministra obrony narodowej, pana Mariusza Błaszczaka na temat właśnie tego wszystkiego, czyli potencjalnej agresji rosyjskiej na państwa bałtyckie, i ponoć wicepremier i minister Błaszczak powiedział, że my powinniśmy się bardziej Polską zająć niż krajami bałtyckimi. Czy taką wypowiedź pan słyszał i czy może pan ją skomentować?
3: Ja też słyszałem ją z drugiej ręki, powiem szczerze, ale znam wicepremiera, ministra Błaszczaka, prowadziłem z nim wielokrotnie rozmowy na ten temat i mam wrażenie, że tutaj chodzi przede wszystkim o podkreślenie faktu, że odpowiedzialność sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej jest przede wszystkim obrona terytorium RP. To jest oczywiste, tak? Później to są dopełnienia sojusznicze. Sytuacja operacyjna jest również taka, że musimy mieć pewność, że będziemy w stanie bronić flank, tak? Czyli w sytuacji operacyjnej musimy panować nad sytuacją w kierunku Kaliningrad, przemku jelickiego, a także nad sytuacją z Białorusi. Nie możemy doprowadzić do sytuacji, która przypominałaby maj 1940 roku, gdy korpus ekspedycyjny brytyjski i francuski rusza do Belgii i Holandii i zostaje odcięty uderzeniem przez Ardeny. No w tym wypadku to mogły być na to przez Suwalski, tak?
0: Czyli z tego...
3: Czyli jestem przekonany, że premier Błaszczak nie kwestionuje udziału Polski w potencjalnej operacji odsieczy dla sojuszników. Przy czym ciężar główny tej operacji spoczywałby na zabezpieczaniu flank. Czyli w tym wypadku, tak jak mówię, Polska broniąc siebie, broni też wykonania przez, znaczy możliwości wykonania przez sojuszników odsieczy dla państw bałtyckich. A jestem przekonany, że również elementy sił zbrojnych RP brałyby udział w tej operacji już bezpośrednio na terenie bądź nad terenem państw bałtyckich.
0: To przejdźmy na chwilę do polskich sił zbrojnych i tylko do oceny. Mamy pieniądze, robimy rozmaite zakupy, mamy rozmaite plany strategiczne, choć nie mamy strategii obronności Rzeczpospolitej, to wiemy, że bez takiego dokumentu trochę na oślep to wszystko się dzieje, bo nie ma tutaj odpowiednich podpisów i odpowiedniej koncepcji, ale wiemy, jakie zakupy robimy, mniej więcej. Czy to jest tak, że to jest sensowne, czy niesensowne, krótko mówiąc?
3: Tak. I na papierze to wygląda dobrze i imponująco, tak? W tym sensie, że dysponujemy dużą ilością klasycznych środków bojowych i będziemy dysponować, tak? Potężna artyleria, potężne siły pancerne. Teraz silniejsze lotnictwo, tak, miejmy nadzieję. Pytanie jest takie, czy ten system będzie gotowy na długotrwałą wojnę, tak? Czy jest wystarczająca liczba środków bojowych? Czy jest wystarczająca liczba amunicji? Czy są wystarczające rezerwy, tak? Więc tutaj szukałbym wszystkim największych słabości dzisiaj systemu militarnego, czy tak zwanego podsystemu militarnego, jest częścią systemu obronnego Rzeczypospolitej Polskiej. Czyli ta cała logistyka. To jest coś, na co zwróciłbym uwagę. Gotowość sił zbrojnych również, tak? Czyli w jakiej mierze i w jakim czasie te związki taktyczne są w stanie wyruszyć ze swoich miejsc całej dyslokacji, w pełni zintegrowane i w pełni gotowe do podjęcia działań. Na to zwracałbym większą uwagę niż na dzisiaj, niż na samą liczbę sprzętu, który widzimy na defiladach. Widzę, że dzieją się pewne działania wreszcie, które mają na celu w jakiś sposób zintegrować na przykład większą liczbę środków bezzałogowych. Tak, jest ta koncepcja batalionu 44, też model 44, który forsuje szef sztabu generalnego. No szkoda znowu, że to nie wynika z ogólnej koncepcji obrony Rzeczpospolitej Polskiej, bo znowu nie mamy takiej strategii od wielu lat. Nie rządzący nie podjęli mimo zmiany władzy próby przeprowadzenia nowego strategicznego przeglądu obronnego. Więc wojskowi, można powiedzieć, błądzą w jakiś sposób. Sami węgle i próbują w jakiś sposób wczytać się w te zamiary polityczne. Mam nadzieję, że robią to w sposób oparty na wystarczającej analizie danych. To zawsze kulało trochę w Ministerstwie Obrony Narodowej. Ale to, co widzę, można powiedzieć, na powierzchni, czyli te próby integracji większej liczby środków bezzałogowych, są właściwym kierunkiem.
0: To może takie pytanie z górnej półki. Kiedy pana zdaniem będziemy takim rozsądnym, dojrzałym i dorosłym państwem?
3: To nie wiem, może w okresie dekady? Jeśli się pytam, jeśli miałbym zgadywać, jeśli miałbym obstawiać, to jest kwestia zmiany pewnych, zmiany kultury, tak bym powiedział.
0: Ale co, to musimy wysłać telegramy do wszystkich państw świata, żeby poczekali na tą polską dojrzałość. Telegram do Moskwy, telegram do Pekinu, telegram do, nie wiem, do kogo jeszcze, do pani von der Leyen może też telegram, chociaż ona lubi naszą niedojrzałość.
3: Nie, telegramy nie będą potrzebne. Wtedy o naszej dojrzałości, znaczy oni sami później niż prędzej niestety zorientują się, że jesteśmy. Znaczy, wysyłanie telegramów jest jakby antytezą dojrzałości. Znaczy, my nie mamy trąbić o tym, że jesteśmy silni i wielcy. Mówiła kanclerz Merkel, prawdziwa potęga, no w tym momencie my oczywiście nie mamy aspiracji i możliwości, aby mierzyć się z Republiką Federalną Niemiec w zakresie jej ogólnej potęgi państwowej, ale Merkel mówiła, że prawdziwa potęga wchodzi na paluszka. Tak. I to jest kwestia pewnej dojrzałości w komunikowaniu. To jest kwestia nieuleganiu czasami neurozie o tym, że znowu na przykład tam, znaczy jakby nie skalowali pewnych sygnałów na przykład o tym, że znowu jesteśmy zagrożeni, tak? Jeżeli będziemy skalowali przesadnie sytuację naszego zagrożenia, stawiamy się w sytuacji tak zwanego, ja tego nie jestem w stanie dobrze przetłumaczyć na polski, ale w języku takim dyplomatycznym na to mówi się demandeur, czyli z francuskiego, czyli ten, kto prosi, ten, kto żąda, ten, kto prosi. Ten, kto prosi, stawia się w sytuacji pewnego klienta wobec tych, którzy dają. Zawsze te państwa, które obserwowałem w kwaterze głównej, które widać, że taką mają estymę państw właśnie dojrzałych, państw poważnych, one są bardzo spokojne, jakby znaczy emanują takim spokojem strategicznym.
0: I my powinniśmy takim spokojem emanować, patrząc na poczynania prezydenta Donalda Trumpa, myśląc o tym, co stanie się z wojskami amerykańskimi w Europie?
3: W ogóle spokój jest. Ja zalecam podejmowanie decyzji jakby namysłu w spokoju i popieram wszelkie wysiłki związane z utrzymaniem obecności wojsk amerykańskich w Polsce.

0: Ostatnie pytanie. Czy przetrwa Ukraina, niepodległa Ukraina, jesień i zimę?
1: Ja myślę, że niepodległa Ukraina przetrwa w ogóle. I to jest pewien kluczowy efekt tej wojny. Niezamierzony przez Władimira Putina, czyli konsolidacja narodu ukraińskiego za cenę olbrzymich strat. I dzisiaj Rosja nie ma możliwości, niezależnie od tego, czy dojdzie do załamania systemu energetycznego ukraińskiego tej zimy. Dzisiaj Rosja nie ma możliwości, aby opanować cały teren Ukrainy. Jakby złamać tę wolę do przetrwania państwa ukraińskiego.
0: O czym?
1: Natomiast to, co się wydarzy, powiem tak, rzeczywiście stoimy wobec takiej sytuacji, gdy jakby dwóch bokserów, prawda, w ósmej rundzie układa się już i słaniają się na nogach. Nie wiadomo, który z nich pierwszy może powiedzmy potencjalnie... Znaczy nie sądzę, że skończy się przez KO, powiem tak, w żadnym z tych wypadków.
0: Czyli będziemy dalej opowiadać o wojnie na Ukrainie i o wysiłkach, które niektórzy podejmują, żeby ta wojna się skończyła. Tomasz Szatkowski, były ambasador Rzeczpospolitej przy NATO, członek Rady Bezpieczeństwa i Obronności przy prezydencie Karolu Nawrockim, był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i oczywiście zapraszam do studia, choćby do Klubu Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich w najbliższym czasie. Jest godzina 8:37.

0: Nocne powtórki w net.
1: I z Brukseli przenosimy się do Brukseli. Maciej Wąsik, europoseł, polityk Prawa i Sprawiedliwości przy telefonie. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry, witam serdecznie pana redaktora i wszystkich słuchaczy Radia Wnet.
1: Nie spodobała się panu wczorajsza wypowiedź ministra Krzysztofa Ardanowskiego w Radiu Wnet, który powiedział, że służby specjalne zbierały haki na polityków Prawa i Sprawiedliwości, co sprawiało pewną, i teraz to jest cudzysłów, daleko idący cudzysłów, co sprawiało przyjemność prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu, który dzięki temu mógł odpowiednio zarządzać swoją partią.
2: No tak, nie tylko to, jeszcze parę innych bzdur powiedział wczoraj na antenie Radia Wnet Ardanowski. Ja przyznam się, nie słuchałem tej audycji, ale zadzwoniła do mnie żona, która mówi: słuchaj, jakiś człowiek po prostu mówi na wasze tematy moje i Mariusza Kamińskiego niestworzone rzeczy. Nie słuchałem, bo jestem w Brukseli, ale moja żona słucha regularnie i informuje mnie o wszystkich ważnych sprawach, które pojawiają się we wnecie. No i postanowiłem zareagować. Ja sobie wyciąłem ten fragment nagrania pana Ardanowskiego. No i muszę powiedzieć jedną rzecz. No, przyczyną odwołania Ardanowskiego i jego kłopotów prawnych, bo on teraz ma sprawę w sądzie, jest sprawa Eskimosa i Bielmleku, czyli gwarancji, które udzielił Skarb Państwa za jego jak gdyby rekomendacją i za jego decyzją dwóm upadającym firmom, które kosztowały Skarb Państwa mnóstwo pieniędzy, które musiały zostać wypłacone. I dzisiaj pan Ardanowski, są nie tylko dzisiaj, bo od pewnego czasu chodzi i mówi, że wszystkie jego problemy albo problemy rządu wzięły się od pracy służb. Ja chciałem państwa zapewnić, że tym różnimy się od Platformy Obywatelskiej, że uważamy, że korupcja nie ma barw politycznych i może pojawić się wszędzie. Pewne środowiska oczekiwały od szefa zarządzającego służbami specjalnymi, ministra koordynatora Mariusza Kamińskiego, że będzie on się zajmował tylko sprawami opozycji, że tylko sprawami, aferami Platformy. No tak nie może być po prostu w normalnym, demokratycznym państwie. Służby muszą także, a może przede wszystkim, patrzeć rządzącym na rękę. Nieważne kto rządzi, nawet jeżeli jest to nasz obóz polityczny. My oczekujemy od ludzi z naszego obozu politycznego wyższych kwalifikacji moralnych niż od ludzi z obozu Donalda Tuska. Co do tego nie mam wątpliwości. To jest podstawowa różnica, jedna z podstawowych różnic między Prawem i Sprawiedliwością i Platformą Obywatelską. Nie było żadnej mowy o żadnych szantażach, nie było żadnych mowy o hakach, tylko służby robiły swoją robotę, nie patrząc, czy ktoś jest z takiej, czy z innej partii. No tak się złożyło, że w Ministerstwie Rolnictwa za czasu Ardanowskiego doszło do poważnych nieprawidłowości, które skończyły się sprawami w sądzie, a pan Ardanowski chodzi po mediach i rozpowiada bzdury, że to jakaś prowokacja, że to rozgrywki polityczne, że padł ofiarą służb. Nie, tak nie było. Padł ofiarą własnych działań, za które powinien odpowiedzieć, czy jest winny, czy nie. Ma przed sądem możliwość wykazania swojej niewiny. No, jak widać i służby, i prokurator miały inne zdanie na ten temat, dlatego ma akt oskarżenia w sądzie za te dwie sprawy, Bielmleku i Eskimosa.
1: A jak to się dzieje? Czy właściwie każdy polityk piastujący stanowisko w Polsce jest podjęty taką ochroną, w tym sensie jego telefon jest podsłuchiwany, jest...
2: Nie, to jest oczywiście nieprawda, panie redaktorze, i to jest wiele mitów w tym zakresie. Żeby służby mogły stosować kontrolę operacyjną, muszą być pewne przesłanki. Musi być także zgoda prokuratora generalnego i zgoda odpowiedniego sądu. I tak nie jest. Ale w tym przypadku Eskimosa sprawa miała się zupełnie inaczej. Tu nie było żadnej inwigilacji, nie było żadnych podsłuchów. To po prostu zbulwersowani ludzie przyszli do nas, przynieśli do CBA, przynieśli dokumenty. I tak się sprawa zaczęła. Okazało się, że rzeczywiście Skarb Państwa stracił na transakcjach, które zaproponował pan minister Ardanowski spore pieniądze i stąd biorą się jego kłopoty. A nie z żadnych szantaży, nie z tego, że Jarosław Kaczyński chciał przez szantaże służb zarządzać swoimi ludźmi. To bzdura, to jest brednia. To może tak mówić tylko człowiek taki, który ma coś do ukrycia, który chce przekierować zainteresowanie z własnych problemów na problemy innych, chce usprawiedliwić swoje problemy właśnie jakimś spiskiem. Może tak mówić człowiek, który nie ma zielonego pojęcia o pracy służb i nie ma zielonego pojęcia, jak wyglądała sytuacja w rządzie Prawa i Sprawiedliwości.
1: To tyle, jeśli chodzi o ministra Ardanowskiego, ale teraz patrzę na Gazetę Polską codziennie. Zastępca Urbana w tygodniku nie i były poseł ruchu Palikota Andrzej Rozenek zatrudniony w Orlenie przekazał na X europoseł Maciej Wąsik. Czy zna pan takiego europosła?
2: Znam.
1: Dobrze?
2: Znam całkiem dobrze. Tak, nawet sam tego tweeta wpisałem.
1: Uważa pan, że jest ten europoseł wiarygodnym źródłem informacji?
2: Uważam, że jest wiarygodnym źródłem informacji, gdyż osoby, które przekazują mu te informacje, są wiarygodne.
1: Dobrze, to już żart. Właściwie to bulwersuje pana. Dlaczego? Dlaczego pan podał taką informację?
2: Dlatego, że opinia publiczna ma prawo wiedzieć, jak wygląda odpolitycznienie, rzekome odpolitycznienie spółek Skarbu Państwa. Ma prawo wiedzieć, na co idą jej pieniądze, które płacą na benzynę. A przypomnę, że z dniem 1 września nastąpił skokowy wzrost cen paliw. Niech wiedzą, że są ku temu przyczyny, że są pewne tłuste koty polityczne, które muszą mieć swoje synekury. Ja nie odmawiam politykowi pracy w tym czy innym miejscu, natomiast zdaję sobie sprawę, że zatrudnienie człowieka, który był posłem Palikota, który był zastępcą redaktora naczelnego tygodnika, nie, a pewno był w nich, był z Jerzym Urbanem w przyjacielskich kontaktach, na stanowisku dotyczącym bezpieczeństwa największej polskiej spółki paliwowej, największego polskiego koncernu, jest po prostu nic innego, jak stworzenie pewnej synekury politycznej dla swojego kolegi. Ma prawo opinia publiczna wiedzieć i sama ocenić sobie ten fakt. Dlatego zdecydowałem się, że ujawnię tę informację i myślę, że przynajmniej w social mediach i w prawicowych mediach ten temat został podjęty. Nie widziałem żadnego artykułu w mediach głównego nurtu. Widać, dla nich jest to oczywiste, że pan Rozenek, członek klubu Wałhański, chyba tak się nazywa ten klub, prawda? Człowiek, który chwalił się, że pił wódkę z Putinem, dzisiaj pracuje w strategicznej spółce Skarbu Państwa. Z tego, co wiem i zorientowałem się, to jego wynagrodzenie brutto mogą wynosić od, nie mam tu wiedzy, mówię jak gdyby tak orientacyjne, między 25 a 40 tysięcy złotych, to jest stanowisko eksperta. Jego bezpośrednim przełożonym jest były komendant stołeczny policji, pan Domeracki, znany z różnych spraw, między innymi miał zarzuty, które prokuratura Bodnara mu umorzyła. To było przekazywanie informacji od pani prokurator Wrzosek z postępowania przygotowawczego do sztabu Rafała Trzaskowskiego w 2000 roku, a jego nad przełożonym jest oczywiście Paweł Wojtunik, przepraszam, były szef CBA, były polityk Platformy Obywatelskiej. W gronie ludzi ze służb pojawił się człowiek pokroju właśnie pana Rozenka, który nie ma żadnych kompetencji do sprawowania tych funkcji. Nie można tego inaczej traktować jak czysta polityczna synekura.
1: Ale skoro był, jak pisze Gazeta Polska codziennie, lobbystą byłych SB-ków, czyli od nich się nauczył pewnych zasad, jakie powinny obowiązywać w firmach.
2: Tak. Ja pamiętam jeszcze te czasy, kiedy on był posłem, te dyskusje na temat ustawy dezubekizacyjnej, kiedy Prawo i Sprawiedliwość zabrała te wysokie kominy esbeckich emerytur. On był ich trybunem ludu, on był ich rzecznikiem i on stawał na wszystkich forach, żeby bronić esbeków, którym państwo polskie zabrało wysokie emerytury, bo przypomnę, że to nie jest tak, że zabraliśmy im emerytury, tylko zredukowaliśmy do średniej ZUS-owskiej, czyli do przeciętnej emerytury Polaków. To proszę sobie zdawać sprawę, że to nie była jakaś potężna krzywda. Niech poczują, jak żyją Polacy, niech nie biorą tłustych esbeckich emerytur, tylko niech zobaczą, jak wygląda prawdziwe życie. To była dezubekizacja, którą oczywiście teraz rząd Donalda Tuska cofał, którą Donald Tusk obiecał, że
1: zrekompensuje straty.
2: Płacimy także za rekompensaty. Pewno także w benzynie.
1: To jeszcze jedno pytanie oczywiście na temat zonda krypto. Jak to z perspektywy służb wyglądała cała sytuacja ze zniknięciem byłego właściciela, z tym wszystkim, co się działo i z tym wszystkim, co się teraz dzieje? Jaki jest pana komentarz?
2: No, nie wiem, jak wyglądało z perspektywy służb, bo jednak ta sprawa rozgrywała się, sprawa tej piramidy finansowej za czasów Donalda Tuska i to obecni nadzorcy służb powinni wiedzieć. Nie wiem, czy wiedzą, ale prawdopodobnie, że wiedzieli, co się dzieje. Powiem tak, wydaje mi się, że ta sprawa jest wielowątkową prowokacją, narysowaną w pewnej kancelarii adwokackiej i zanarysowaną i zaprojektowaną w pewnej kancelarii adwokatów na Nowym Świecie. Nie mam co do tego wątpliwości, że rozgrywa to doskonale Roman Giertych. I mam tylko jedno pytanie. Kiedy doszło do pierwszego kontaktu Romana Giertycha i pana Krala? Bo według mnie wszystko, co działo się no pewno od początku 2026 roku, albo nawet wcześniej, nawet jesienią 2025 roku, było już pewną prowokacją. Zaproszenie dziennikarzy, mówię tu o Tomaszu Sakiewiczu, czy zaproszenie polityków PiSu do miejsc, gdzie bywał pan Kral, w mojej ocenie było tylko i wyłącznie prowokacją, na którą no, jakby te osoby złapały się. Było to zaplanowane. Dzisiaj według mnie rozmowa między Giertychem a Kralem wygląda tak. Ja sprawię, że będziesz miał najbardziej łagodny wymiar kary, jaki możesz mieć, nieadekwatny do tego, co zrobiłeś, a ty musisz nam wystawić PiS. Jest pytanie, kiedy ta rozmowa po raz pierwszy się odbyła, dlatego uważam, że dobrym pomysłem jest powołanie komisji, która no, zaufania publicznego, bo komisji, jakby teraz powstała komisja śledcza z politykami, no to widzieliśmy ostatnie komisje śledcze, które nie przyniosły nic i była to tylko awantura, więc być może dobrym pomysłem jest właśnie komisja zaufania publicznego, która by sprawdziła, jakie są kulisy upadku zonda krypto. Jakie są kulisy całej tej prowokacji, która dzisiaj ma miejsce w polskich mediach?
1: O czym powiedział, chociaż, no dobrze, o czym powiedział...
2: No proszę, proszę.
1: Ale tak, żebym dalej zadawał pytania. Nie mogę, bo patrzę i za chwilę musimy się połączyć z Chińską Republiką Ludową. Tam czeka już pan Andrzej Zawadzki Liang i będzie opowiadał o tym, co się zdarzyło w czasie spotkania na szczycie, w którym uczestniczył prezydent
2: Chin. No, przegrywam tą konkurencję.
1: Nie, ale a dlaczego pan nie jest w rozwoju plus Mateusza Morawieckiego?
2: Ja zapisałem się do Prawa i Sprawiedliwości. Działałem bardzo długo w Prawie i Sprawiedliwości. Współtworzyłem tą formację i program. Ja ubolewam, że doszło do rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości. Byłem zwolennikiem jedności. Pewno wina jest po obydwu stronach. I mam nadzieję, że naszym głównym celem jest wygrać te wybory, odsunąć Donalda Tuska od władzy i że to zdarzenie nie przeszkodzi nam w tym, bo inaczej nam wyborcy, w tym także słuchacze Radia Wnet, nie wybaczą jako politykom prawicy. Mam nadzieję, że uda nam się pod patronatem prezydenta stworzyć obóz, który odsunie Donalda Tuska od władzy.
1: A wśród słuchaczy jest żona pana Macieja Wąsika, którą pozdrawiamy. Pana również bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
2: Nie dostała jeszcze stopnia marynarskiego, ale na pewno zasługuje na ten stopień.
1: To niech zasłuży. Dobrze, wszystkiego dobrego. Jest godzina 8.
2: Wszystkiego dobrego.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Studio Szanghaj.
2: A z Szanghaju wywiało pana Andrzeja Zawadzkiego-Lianga gdzieś na granicę z Wietnamem i będziemy teraz słuchać opowieści o tym szczycie. Szanghajska Organizacja Współpracy. Szczyt szczytów. Dzień dobry panu.
3: Tak. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Przepraszam, nie jak zwykle w moich pomieszczeniach, gdzie pracuję. Natomiast jestem na Hainanie, a dokładnie też wyspa Hainan, strefa ekonomiczna i wolnosłowa, która w zasadzie jest położona właśnie naprzeciwko Wietnamu, tej części południowej, no konkretnie w mieście Sanya. I stąd właśnie, przepraszam też z góry, bo jestem w lobby hotelowym, więc mogą być różne odgłosy, przepraszam za to z góry. Otóż tak, proszę państwa, tak. To było bardzo ważne wydarzenie, przynajmniej w tej części świata. Szanghajska Organizacja Współpracy obchodziła swoją 25. rocznicę powstania. I jak sam raz przypadło, to na przewodnictwo Kirgistanu. Więc cała uroczystość odbyła się w Biszkeku. Na to spotkanie przyjechali 11 przywódców, którzy są członkami tej organizacji. Między innymi oczywiście prezydent Xi Jinping, prezydent Putin, również był obecny prezydent Iranu, Pakistanu, no Białorusi, Łukaszenko, który został w ubiegłym roku członkiem tej organizacji pełnoprawnym. Zresztą organizacja, ona skupia również, jest dwóch obserwatorów, no i ma takie tak zwane grono, ja to nazywam to grono wyczekujących, to jest 15 państw. To są partnerzy w dialogu. To jest określenie partnerzy w dialogu. Generalnie rzecz biorąc, obejmuje to mniej więcej Azję właśnie środkową i Bliski Wschód, no plus oczywiście Chiny i Azję Południowo-Wschodnią.
2: No sięga aż do granicy Polski, bo skoro Białoruś jest pełnoprawnym członkiem, znaczy, że do granicy
3: tak,
2: z
3: oczywiście,
2: Polską.
3: Oczywiście. Tak jest, panie redaktorze. Sięga również granic Polski, no bo Białoruś to jest w ogóle odrębny temat. Ona stara się z Chinami w każdym momencie i w każdym zakresie być obecna, czy powiązana. Zresztą niedawno właśnie Łukaszenka był tutaj właśnie, kiedy był w Chinach, kiedy właśnie prezydent Zeleński zagroził Łukaszence, że jak właśnie nie przestanie wspierać Putina, to on tam też coś tam zrobi. No w każdym razie to było. W tej chwili sytuacja jest taka, że rzeczywiście to było ważne spotkanie z kilku względów. Nie tylko, że to grono osób, o których wymieniłem, no wiadomo, że Iran to wiadomo, co się dzieje. Pakistan, który odgrywa rolę języczka uwagi w tym konflikcie. No i jeszcze kwestia oczywiście Chin. Prezydent Xi Jinping bardzo mocno tam postawił kilka spraw. Zresztą spotkał się osobiście z Putinem. No to z Putinem to zawsze musi, to jest, że tak powiem, stały punkt programu i to musi być. Natomiast to, co jest istotne. Istotne jest to, że Chiny wciąż promują i wciąż promują, tak jak to określają, świat wielobiegunowy. Świat wielobiegunowy, który i oczywiście są przeciwko wszelkiej hegemonii. Oprócz prezydent Xi zaproponował 4 punkty w czasie tego posiedzenia. Po pierwsze, oczywiście, że priorytetem dla tej organizacji powinno być utrzymanie rozwoju i oczywiście perspektywa wspólnego dobrobytu. Natomiast cechą charakterystyczną ma pozostać to, że wszystkie kraje, które są w tej organizacji, nie mogą być członkami jakiegoś sojuszu wojskowego czy militarnego, bo organizacja ma spełnić rolę głównie gospodarczą, ekonomiczną, a także oczywiście przeciwko, jest to organizacja, zresztą to było ideą powstania, przeciwko separatyzmowi, terroryzmowi i przestępstwom transgranicznym, jak to jest określane. Kolejnym punktem, który prezydent Xi zaproponował, było, że oczywiście to wdrażanie globalnej inicjatywy na rzecz rozwoju, to też inicjatywa Chin, która bardzo mocno była podkreślana w ubiegłym roku w Tianjinie na spotkaniu tej organizacji. I tutaj Chiny zadeklarowały, że w ciągu najbliższych 3 lat, wspólnie oczywiście ze wszystkimi państwami tej organizacji, zrealizują z nimi 100 projektów współpracy naukowo-technicznej. Mało tego, Chiny zadeklarowały, że dla tych państw, oczywiście tej organizacji, wybudują w tych państwach 10-megawatowe, przepraszam, gigawatowe słoneczne elektrownie. O, przepraszam bardzo. I oczywiście 10 gigawatów też elektrowni wiatrowych. Także ta organizacja, na to chcę zwrócić uwagę, tutaj prezydent się szczególnie zwrócił uwagę właśnie na współpracę gospodarczą, na większe jeszcze powiązanie i wymianę gospodarczą. Plus oczywiście to, co jest w jej zarodku, to też zostało podkreślone, czyli walka z separatyzmem i terroryzmem i właśnie tymi islamskimi, że tak powiem, tutaj też terrorystami. Zdecydowanie strona chińska tu podkreślała, że ta rola tej organizacji ma polegać na tym, że wszystkie państwa są równe. To znaczy, czy małe, czy duże, czy średnie, mają taki sam głos. Zresztą tutaj przy tej okazji oczywiście było podkreślane i przez prezydenta Xi, że Chiny stają na stanowisku, że wszelkie te sprawy powinny być rozwiązane właśnie na zasadach równego głosu, bo są przeciwne hegemonizmowi i również chcą, że powinny być rozwiązane w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych. Notabene w posiedzeniu tej organizacji brał udział sekretarz generalny ONZ Guterres. On w każdej tej inicjatywie chińskiej, która jest czy to BRICS, czy to właśnie to bierze udział. No i oczywiście też przede wszystkim też chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Moim zdaniem, że to się wydarzyło z mojej obserwacji po raz właściwie pierwszy, kiedy raz prezydent Xi nie spotkał się ze wszystkimi przywódcami w czasie tych obrad, ale spotkał się oczywiście z Putinem, z prezydentem Mongolii i z prezydentami krajów Azji Środkowej. Natomiast nie spotkał się ani z prezydentem Iranu, ani nie spotkał się z Łukaszenką. No i z Pakistanu przede wszystkim, który jakby jest pośrednikiem między Chinami a Iranem w całej konflikcie bliskowschodnim i irańskim. Myślę, że tu jest, toczy się taka sprawa dyplomatyczna, polegająca na tym, że szczególnie kiedy Chiny jeszcze nie ogłosiły, czy dojdzie do wizyty wrześniowej prezydenta Xi w Stanach Zjednoczonych, ale że jest taka, nie chcą Amerykanów drażnić. Myślę, że tutaj jest kwestia nie tworzenia obrazu bardziej takiego stonowanego, szczególnie, że Amerykanie grożą kolejnymi sankcjami. Symboliczne było też to, że nie spotkał się z prezydentem, premierem Indii Modi. Modi był obecny oczywiście na tym spotkaniu. On spotkał się z Putinem, oni rozmawiali razem, tak. Natomiast tu są komentarze, że to wynikało dlatego, że zaraz we wrześniu, w połowie września, jest spotkanie krajów BRICS, gdzie znów na pewno będzie i Putin, i prezydent Xi i będą mogli znów rozmawiać na temat. A między innymi oczywiście istotne jest to, że pora przyszła na uzgodnienie kwestii związanych z tą sporną sprawą granicy indyjsko-chińskiej. Przecież to jest też konflikt. Natomiast to, co chciałem zwrócić uwagę, też istotne, że w sumie podpisali i po raz pierwszy w ogóle na takiej liczbie 28 porozumień i umów od gospodarczych, społecznych, technologicznej współpracy, technologicznej, sztucznej inteligencji. No bardzo, bardzo, bardzo, bardzo szeroki zakres. Oczywiście i ochrony środowiska, i zielonej energii. No w każdym bądź razie był to bardzo, bardzo, bardzo szeroki zakres. 28 porozumień. No to po raz pierwszy. No ładny to wynik. No można inaczej to ująć, ale zdecydowanie widać, że organizacja zmierza w kierunku, oczywiście z inicjatywy Chin, zmierza w kierunku stworzenia silnego organizmu, który by tym właśnie państwom również dał możliwość głosu na arenie i właśnie zacieśnienia współpracy, przy tym zacieśnienia współpracy gospodarczej, ekonomicznej.
2: O czym powiedział Andrzej Zawadzki-Liang. Dużo pytań pewno byśmy mogli zadać, ale nie zadamy ich w dzisiejszym poranku. Spotkamy się pewno za tydzień. Do usłyszenia i do zobaczenia. Ładnie tam jest na tej wyspie.
3: Słońce, pogoda, piękne morze, no czyste, eleganckie i dużo turystów zagranicznych, bardzo dużo. W Stanie jest bardzo dużo turystów zagranicznych. No, dobiną turyści z Rosji. Natomiast turyści z Rosji mają ruch bezwizowy. Polacy zresztą też mają ruch bezwizowy. Nie wiem, dlaczego jeszcze do tej pory nie odkryli tego urokliwego zakątka Chin dla właśnie urlopu, wypoczynku, no i ekonomicznego, budżetowego. Bardzo, bo jest tutaj rzeczywiście bardzo tanio. Taniej niż w Szanghaju.
2: Czy prezydent Chin potrafi pływać?
3: Myślę, że tak, dlatego że pływanie jest jakby takim, no, jakby to powiedzieć, proszę Państwa, jest to jednym ze takich, no, sportów, czynności, które już od szkoły podstawowej dzieci mają lekcje pływania. Dobrze można powiedzieć, że to raz w tygodniu, ale mają. I potem też również i w szkole średniej mają zajęcia szkoły pływania. Więc to pływanie jest jakby taką czynnością, którą bym powiedział, że to no jest w Chinach dość naturalne.
2: Andrzej Zawadzki-Liang. Miłego pływania w takim razie. Życzę, jest godzina 9:00.
3: Nie, dużo zajęć.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Dzień dobry, Stanisław Bukowski. Zaledwie 5 koncertów pozostało do końca 22. Międzynarodowego Festiwalu Chopin i jego Europa w Warszawie. Pierwszy z tych koncertów odbył się 23 sierpnia w Filharmonii Narodowej. Od mocnego uderzenia, czyli występu znakomitej orkiestry symfonicznej z Montrealu pod dyrekcją Rafaela Payar i z Kevinem Chen przy fortepianie. Wczoraj, czyli 2 września, mieliśmy okazję usłyszeć Zitong Wang, znaną z ostatniego konkursu chopinowskiego, pianistkę reprezentującą Chiny, a urodzoną w środkowej Mongolii, która zajęła 3 miejsce i otrzymała nagrodę Christiana Zimmermana za najlepsze wykonanie sonat. Większości tych, którzy mieli w tym roku usłyszeć ją na 81. Festiwalu Chopinowskim w Dusznikach-Zdroju, była pod wrażeniem znakomitej pianistyki, zarówno pod względem technicznym, jak i estetycznym. Choć wystąpiła wówczas wielu pianistów, zarówno młodych, jak i starszych, to właśnie Wang zwróciła na siebie największą bodaj uwagę, szczególnie dźwięk nadmiernie forsowany przez większość muzyków, opanowany i dostosowany do warunków akustycznych dworku Chopina, był prawdziwym wytchnieniem dla słuchaczy bombardowanych 2 razy dziennie nadmiernym forte. Wang nie patuje swoimi możliwościami, zarówno technicznymi, jak i dźwiękowymi. Na początku recitalu usłyszeliśmy wczoraj Nocturne H-dur, opus 9, numer 3. Nocturny to rodzaj miniatury fortepianowej, najczęściej o powolnym tempie, spokojnym charakterze, a także śpiewnej melodii. Formę stworzył na początku XIX wieku irlandzki kompozytor John Field. Nazwa pochodzi od słowa noc, czyli włoskiego notturno, i kojarzy się z kończącym dniem, zamieraniem dziennego zgiełku, kłonieniem się przyrody do snu. Chopin, choć wielu twórców przed nim komponowało nokturny, jak Maria Szymanowska na przykład, uczynił z tej formy muzyczne utwory głębokie, poważniejsze artystycznie i zróżnicowane. Takim był nokturn z młodzieńczego opusu 9 i takim też przedstawiła go Zitong Wang, a później cykl 18 miniatur Roberta Schumana. To tańce Związku Dawida, utwory mniej znane niż Kraj Lezwiana, Karnawał czy Motyle. Dużo można mówić o wyimaginowanych dwóch postaciach, Eusebiusza i Florestana, które Schumann wymyślił, a których związek w rzeczywistości, czyli ów związek Dawida. Możemy dostrzec w tych działaniach, próbował książkę o tym napisać, skomponował wiele utworów, dwubiegunowość charakteru Schumana, która doprowadzić go mogła w rezultacie do prób samobójczych i w rezultacie śmierci w zakładzie dla obłąkanych. Wang zaprezentowała nam różnorodność nastrojów poszczególnych miniatur, efektownych lub lirycznych. A po przerwie powrót do Chopina, 4 Impromptu. Impromptu, francuska nazwa pochodząca od łacińskiego impromptu, znaczy od razu, bez przygotowania, czyli improwizując. Fortepianowy utwór pod wrażeniem chwili, uchwycony na gorąco pomysł i choć wydaje się, że oba określenia, improwizacja i zapis nutowy nawzajem się wykluczają, to jest to, jeśli nie stosujemy się ściśle do tego, to jak widać można stosować jednocześnie te dwie formy. Na zakończenie fantazja na dwa motywy z opery Mozarta Wesele Figera, Franciszka Lista w opracowaniu Ferruccio Busoniego. List stworzył blisko 300 transkrypcji, parafraz i fantazji. Przede wszystkim, aby zaprezentować swoje możliwości wirtuozowskie, swoje, bo Liszt był przez znakomitym, koncertującym wirtuozem. I wykorzystała to znakomicie Wang. A na bis dwie pieśni Chopina w opracowaniu na fortepian, właśnie Franciszka Liszta, znakomity recital. A dzisiaj aż dwa koncerty. O 17:00 Malezyjczyk Vincent Ong, zdobywca 5. nagrody na ubiegłorocznym konkursie chopinowskim. Wariacje Brahmsa, Haydna, Bartoka i Chopina Preludia opus 28. Wieczorem o 20:30, a nawet bodaj o 20:45, tak zdecydowali organizatorzy w ostatniej chwili, Tomasz Ritter i Och Orkiestra Martyny Pastuszki i dwa beethovenowskie koncerty, czwarty i piąty, które już mieliśmy okazję słuchać w znakomitym zresztą wykonaniu. To tyle chyba na razie, bo jeszcze posłuchamy sobie muzyki. Wydawcą była Tosia Bartyś, a za konsoletą Adam Czerpak. Człowiek, który decyduje o tym, czy mnie słychać, czy nie słychać, czy słuchać muzykę, bo jaką muzykę, to decyduje jednak mimo wszystko Tosia Bartyś. Usłyszymy nocturn, co prawda nie ten, który wczoraj usłyszeliśmy, ale nocturn F-dur, opus 15, numer 1. Zatem usłyszymy Wang, co prawda nie wczorajszą, a z ostatniego konkursu. Dziękuję bardzo i do jutra.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet? Ponieważ Radio Wnet wspiera nieoczywiste, a wartościowe wydarzenia. patronite.pl/radiownet. Jacek Plupa.

0: Nocne powtórki w net.
1: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Mikołaj Murkociński. Witam serdecznie w audycji, żeby się wiedział, audycji, która jest realizowana przez Adama Czerpaka. Jesteśmy z Państwem do godziny 10 i piękna pogoda za oknem na krakowskim przedmieściu 79. Takie małe wprowadzenie może do dzisiejszego dnia. Słuchałem poranka w net. Poranek w net był dzisiaj bardzo napięty i nie było czasu, aby wspomnieć o tym, że dzisiaj mamy 3 września. Jest to 246 dzień w kalendarzu gregoriańskim, co oznacza, że do końca roku pozostało zaledwie 119 dni, a dzisiaj imieniny obchodzą Antoni, Bartłomiej, Grzegorz, Izabela, Natalia. Wszystkim solenizantom oczywiście składamy najlepsze życzenia. Jeżeli chodzi o różne święta w różnych krajach, to dzisiaj Święto Republiki obchodzi San Marino, natomiast Święto Niepodległości obchodzi Katar. W dzisiejszym programie zobaczymy to, co dzieje się we Francji. To można powiedzieć takie wprowadzenie do powrotu serwisu międzynarodowego Radia Wnet. Mam nadzieję, że już od przyszłego tygodnia zobaczymy, co dzieje się we Francji, ponieważ tam rozpoczyna się bardzo ciekawy sezon polityczny. To w związku oczywiście z nadchodzącymi wyborami prezydenckimi, które odbędą się 18 kwietnia i 2 maja. To będzie druga tura. Wybory, które zapowiadają się wyjątkowe z wielu, wielu powodów. O tych powodach opowiem, a później będzie chwila na kalendarium Krzysztofa Jabłonki. Dzisiaj dostałem od niego rano SMS-a, że takie kalendarium jest, że dzisiaj dzień wyjątkowy. Dowiemy się z relacji pana doktora, dlaczego dzisiejsze kalendarium, dlaczego dzisiejsza data jest tak wyjątkowa. Ale to także czas na muzykę. Słuchaliśmy tej muzyki klasycznej. Teraz także można powiedzieć, posłuchamy klasyki polskiej muzyki już współczesnej. Zaśpiewa Marek Grechuta.

To był Marek Grechuta, a my przeniesiemy się do Francji. Dzisiaj już we Francji byliśmy za sprawą redaktora, za sprawą kroniki paryskiej. Natomiast teraz dwa słowa o tych wyborach prezydenckich, które się zbliżają. Dlaczego jest to ważne z punktu widzenia Warszawy? No przede wszystkim dlatego, że Francja jest jednym z tych motorów Unii Europejskiej i to, co będzie działo się w Paryżu, kto wygra w Paryżu, ten będzie miał ogromny wpływ na to, w jakim kierunku ta Unia Europejska będzie zmierzała. Tym bardziej, że jak wiemy, teraz trwa umacnianie tych stosunków bilateralnych między Polską a Francją. Także podpisany traktat o bezpieczeństwie, traktat z Nancy. Ale przyjrzyjmy się może tym, że wyborom, ponieważ choć zaczyna się sezon polityczny, tak jak wspomniałem, to można powiedzieć, że ten sezon ogórkowy w zasadzie nie miał miejsca w tym roku we Francji, ponieważ ta prekampania, można powiedzieć, trwa w najlepsze. Do tej pory zgłosiło się 30 kandydatów i kandydatek. To nie oznacza, że tyle osób będzie startowało w pierwszej turze wyborów. Zaraz do tych kandydatów przejdę. Tak jak wspomniałem, te wybory, pierwsza tura odbędzie się 18 kwietnia, ale wystartują tylko ci kandydaci, którym uda się otrzymać podpisy 500 opiekunów. W cudzysłowie opiekunów, to po francusku nazywa się système de parrainage, który został stworzony w roku 1962 i którego celem było ograniczenie liczby niepoważnych kandydatur. Początkowo to było tylko 100 opiekunów, później ta liczba wzrastała, a od niedawna nazwiska tych opiekunów, którzy opowiadają się za czyimś startem, są już znane, są publiczne. Ale kim są ci opiekunowie? Są to różni przedstawiciele władz publicznych. Mogą to być na przykład parlamentarzyści, mogą to być także przedstawiciele różnych regionów, różnych departamentów. Mogą to być także albo przede wszystkim merowie różnych miast i to jest bardzo ważny element, ponieważ to nie chodzi tylko tutaj o to, aby zebrać 500 podpisów, ale chodzi tutaj także o to, aby byli to przedstawiciele wywodzący się z 30 różnych departamentów i tutaj także ta proporcja różnych podpisów z danego departamentu nie może zostać przekroczona. Tak więc uzyskanie tych podpisów wcale nie jest takie proste. Nawet sama Marine Le Pen, która przecież jest liderką w sondażach w tym momencie, w tych poprzednich wyborach, wcale nie miała łatwo, aby uzyskać te podpisy. Z tego, co pamiętam, w ostatnich wyborach w roku 2022 Marine Le Pen uzyskała nieco ponad 600 podpisów, co pokazuje, że to wcale nie jest takie łatwe. I oczywiście ci, którzy kończą ten swój wyścig już na tym etapie formalnym, to są przede wszystkim ci kandydaci, którzy nie dysponują różnymi strukturami w różnych częściach Francji, aby lobbować za tymi podpisami, aby te podpisy zbierać. Tak jak wspomniałem, 30 kandydatek, ale ta lista zapewne nie jest zamknięta, ponieważ co rusz pojawiają się nowe nazwiska na tym wyborczym mercato, byśmy powiedzieli, żeby użyć tutaj terminologii futbolowej, ale spójrzmy może na tych głównych kandydatów, którzy rzeczywiście mogą zaważyć na tym, kto będzie rządził we Francji po 2 maja. No i zacznijmy może od prawej strony, ponieważ to ta prawa strona zdaje się być liderem. To ta, powiedzmy, skrajniejsza strona, czyli Zjednoczenie Narodowe.

Narodowe, Zjednoczenie Narodowe, które przypomnę, wciąż określa się mianem tej skrajnej prawicy, chociaż już od dawna to właśnie Zjednoczenie Narodowe. Marine Le Pen narzuca narrację nie tylko na francuskiej prawicy, ale także ogólnie rzecz biorąc w całej polityce francuskiej. Marine Le Pen, która, przypomnę, została kandydatką na prezydenta w tym wyścigu 7 lipca tego roku. Przypomnę tylko, że nie było to wcale takie oczywiste, ponieważ Marine Le Pen została skazana w procesie, który dotyczył niewłaściwego wykorzystywania pieniędzy europejskich. Została skazana na brak możliwości startu w wyborach oraz różnych innych wyborach na inne funkcje publiczne. No ale w apelacji Marine Le Pen ten zakaz został zniesiony, w związku z czym Marine Le Pen, nie zwlekając, jeszcze chyba tego samego dnia ogłosiła swój start i to musiał być na pewno duży szok dla jej, można powiedzieć, delfina, następcy Jordana Bardelli, który już w zasadzie był takim pewniakiem, jeżeli chodzi o tę prawą część spektrum politycznego, jako taki młody kandydat prawicy. No ale wszystko się zmieniło. Marine Le Pen będzie startowała po raz czwarty i wszystkie sondaże pokazują, że to właśnie Marine Le Pen będzie kolejnym prezydentem Francji, że tym razem uda jej się wygrać w tej drugiej turze wyborów. Czy tak będzie? Zobaczymy. Na razie, choć Marine Le Pen i Jordan Bardella, który ma zostać premierem, gdyby Marine Le Pen wygrała, choć cały czas afiszują swoją wielką bliskość i swój sojusz, to jednak w tym po tej prawej stronie pojawiają się pewne rysy. Ostatnio była to kwestia zakazu, potencjalnego zakazu noszenia hijabu, czyli tej zasłony islamskiej, która noszona jest przez kobiety muzułmańskie. Tutaj pewne nieporozumienie, czy rzeczywiście tutaj będzie ten zakaz wprowadzany, czy też nie. Jordan Bardella raczej nie kryje swojego sceptycyzmu, no bo w jaki sposób, mówi Jordan Bardella, wprowadzać ten zakaz. Z kolei Marine Le Pen musi tutaj godzić się z tymi starszymi strukturami partii, z tą starą gwardią i nie wyklucza referendum w tej kwestii. Ale jeżeli patrzymy dalej na prawo, mamy partię Les Républicains, to jest partia tradycyjnie, można powiedzieć, golistowska, czyli ta nawiązująca do tych tradycji generała de Gaulle'a, ojca Piątej Republiki Francuskiej, i kandydatura Bruno Retailleau. Ja tylko dodam może, że ta partia została już od kilka lat temu zdominowana przez Marine Le Pen. Bruno Retailleau, w każdym razie, który jeszcze niedawno był ministrem spraw wewnętrznych w rządzie François Bayrou, czyli tutaj w czasie tej prezydentury Emmanuela Macrona. Bruno Retailleau, który także próbuje zdobyć głosy, prezentując takie stanowisko bardzo twarde w kwestii migracji, dlatego że to migracja będzie prawdopodobnie tym głównym elementem tej kampanii prezydenckiej, że nie będzie, tylko już jest. Bruno Retailleau, który no, ma pewien problem, żeby w jakiś sposób tutaj pokazać pewną odmienność od kandydatki Marine Le Pen, ponieważ tutaj, tak jak wspomniałem, ten przekaz, czy też tematy tej kampanii prezydenckiej, przynajmniej po prawej stronie spektrum politycznego we Francji, te tematy są narzucane przez Zjednoczenie Narodowe i Bruno Retailleau, który został namaszczony na kandydata przez struktury partyjne już jakiś czas temu, musi walczyć o miejsce w tym wyścigu. W każdym razie najprawdopodobniej osiągnie on ten pułap 500 podpisów, 500 opiekunów do marca przyszłego roku. Patrzymy dalej w stronę centrum, czyli w stronę tej tak zwanej Macronii, tego systemu, który stworzył Emmanuel Macron, który kończy swoją drugą kadencję.
No i tutaj dwie takie kandydatury. Édouard Philippe, Gabriel Attal i jeden i drugi pan to byli premierzy w Emmanuela Macrona. Édouard Philippe był premierem za pierwszej kadencji Macrona i cieszył się dużą popularnością. Do tego stopnia, że no, wiele osób mówi, że to właśnie dlatego stracił swoje stanowisko, ponieważ zaczął stanowić nieprzyjemną konkurencję dla Emmanuela Macrona, który, jak wiemy, raczej nie toleruje jakiejś konkurencji, jeżeli chodzi o przywództwo. Édouard Philippe, w każdym razie, który po zakończeniu swojej misji premiera wrócił do spraw lokalnych, jest merem Havru, czyli tego miasta portowego w zachodniej Francji. Jest także prezesem partii Horizon, która jest sprzymierzeńcem partii Renaissance Emmanuela Macrona i który już we wrześniu 2024 roku powiedział, że będzie kandydatem w roku 2027, tak więc to nie jest żadne tutaj zaskoczenie. W każdym razie Édouard Philippe, który także jest według różnych sondaży faworytem, jeżeli chodzi o jakąkolwiek konkurencję, jakiekolwiek konkurowanie z Marine Le Pen, że to właśnie on ma największe szanse, aby z Marine Le Pen w roku 2027 w drugiej turze wygrać. Mamy także Gabriela Attala, czyli także premiera. On był premierem jeszcze w zeszłym roku, który jest także bardzo młodym politykiem, nieco ponad 30 lat i on z kolei zapowiedział swoją kandydaturę w maju tego roku. No tylko, że właśnie pytanie, i tutaj trwa dyskusja w tym obozie makronowskim, czy nie powinno tutaj dojść do skupienia się na jednym kandydacie, czy może powinno się zorganizować jakieś prawybory. Édouard Philippe kategorycznie odrzuca taką możliwość. Mówi, że jest już za późno, w związku z czym najprawdopodobniej będziemy mieli tutaj dwóch kandydatów od strony Macrona. Patrzymy wreszcie na lewą stronę i tutaj jest bardzo ciekawie, ponieważ liczba kandydatów ilustruje stan, można powiedzieć, tej tradycyjnej lewicy francuskiej, partii socjalistycznej. Tam z kolei odbędą się prawybory już w przyszłym miesiącu i mamy pięcioro kandydatów. Olivier Faure, przede wszystkim sekretarz partii socjalistycznej, który w zeszłym tygodniu zapowiedział swoją kandydaturę. Raphaël Glucksmann, który z kolei jest eurodeputowanym. Ségolène Royal, która także startuje już po raz chyba trzeci w wyborach prezydenckich. Ona była w drugiej turze, ona przegrała z Nicolasem Sarkozym w roku 2008, z tego co pamiętam. Emmanuel Morel, Philippe Brun, pośród tych kandydatów zostanie wybrany kandydat partii socjalistycznej, ale pojawiają się też inne nazwiska, jak chociażby byłego prezydenta François Hollande'a, który aktualnie jest deputowanym i który tak jeszcze notabene jest byłym partnerem życiowym Ségolène Royal. To taki tutaj francuski smaczek. Ale tych kandydatur, jeżeli chodzi o partię socjalistyczną, może być znacznie więcej. No i wreszcie Jean-Luc Mélenchon, czyli ta skrajna lewica, Francja niepokorna, Jean-Luc Mélenchon, który też będzie startował po raz czwarty, startował we wszystkich wyborach tych poprzednich w roku 2012, 2017 i 2022. Jean-Luc Mélenchon, którego znamy przede wszystkim jako świetnego, no, ze świetnej elokwencji. To jest rzeczywiście taki trybun. To jest postać o takim również bardzo charakterystycznym głosie, któremu udało się zbudować alternatywę dla partii socjalistycznej. Można powiedzieć, że alternatywę, która już tę partię socjalistyczną, tę klasyczną lewicę mitterrandowską z kolei kompletnie zdominowała. Jean-Luc Mélenchon, który także według niektórych sondaży ma szansę na drugą turę, aby dostać się do drugiej tury wyborów, co by oznaczało, że Francuzi będą wybierali między albo, no właśnie w cudzysłowie, skrajną prawicą, a na pewno skrajną lewicą. Jean-Luc Mélenchon, który mimo wszystko próbuje w jakiś sposób swój przekaz wygładzić, to Jean-Luc Mélenchon nie krył na przykład swojego podziwu wobec takich postaci
postaci jak Fidel Castro, czy też Hugo Chavez, były prezydent Wenezueli. No ale kilka miesięcy temu, na początku wakacji, przykładowo w Saint-Denis, czyli pod Paryżem, tam gdzie rządzi właśnie mer Francji Niepokornej, Jean-Luc Mélenchon, jego partia zorganizowali taki happening, taką konwencję wyborczą i tam było nawiązanie do tych tradycji francuskiej, dużo francuskich flag, całe spotkanie odbyło się przed katedrą Saint-Denis, czyli nekropolią francuskich królów. Tak więc Jean-Luc Mélenchon próbuje dojść do tej tradycyjnej Francji, choć przede wszystkim, i tego nie ukrywa, jego głównym elektoratem jest ta nowa Francja, zresztą mówi o tym otwarcie, nowa Francja, rozumieją państwo, że chodzi tutaj o tę Francję przemieszaną, o Francję imigrantów, bo rzeczywiście, jeżeli spojrzeć na ostatnie wybory samorządowe, które odbyły się w maju tego roku, merowie wywodzący się z Francji Niepokornej i ze skrajnej lewicy zwyciężyli przede wszystkim właśnie w tych miejscowościach podparyskich, w których większość stanowią imigranci, czy też osoby wywodzące się z imigracji, głównie z północnej Afryki. Co będzie dalej? No, najprawdopodobniej będzie jeszcze więcej kandydatur, to jeszcze lista nie jest zamknięta, no i przede wszystkim czeka nas bardzo ciekawa kampania wyborcza, której głównym tematem będzie najprawdopodobniej migracja, ale także przede wszystkim gospodarka, ponieważ gospodarka francuska cały czas znajduje się w stagnacji, to także zostało potwierdzone przez ostatnie wskaźniki ekonomiczne i my oczywiście o tej kampanii wyborczej będziemy państwu opowiadali. Godzina 9:48, teraz czas na The Cure i później połączenie z doktorem Krzysztofem Jabłonką.

0: Gawęda historyczna.
1: Jest z nami już dr Krzysztof Jabłonka. Dzień dobry, panie Krzysztofie.
2: Dzień dobry, witam słuchaczy, witam ciebie, Mikołaju.
1: Co słychać w przestrzeni, w przeszłości?
2: W przestrzeni historycznej. Tak. Dziś mamy przede wszystkim Dzień Inki, czyli Danusi Siedzikównej, która urodziła się właśnie 3 września 1928 roku. No a wcześniej mamy tutaj takie wydarzenia, jak urodziny niejakiego Ferdynanda Porsche, który konstruował około 300 samochodów, 1000 patentów, no przy tym czołgi i parę innych, no i również znany był z tego, że korzystał z pracy więźniów, ludzi dostarczano mu z obozu. No, mówiąc krótko, wysługiwał się hitlerowcom i darmową pracą więzionych przez nich ludzi. Dodamy, że w 1935 roku po 11,5 miesiącach podróży przybił w Gdyni do głównego nabrzeża Dar Pomorza. Piękny nasz okręt, holenderski zresztą, dawny kliper wożący herbatę, który dokonał pierwszego opłynięcia świata w naszej historii Polski. W 1939 roku doszło do bardzo niecierpliwie wyczekiwanego wypowiedzenia wojny. O 12 godzinie wypowiedziała Wielka Brytania. Wielka Brytania dała termin po prostu. Jeżeli do tego terminu działania nie zostaną wojenne zatrzymane, a wojska wycofane, będzie to stan wojny i do niego doszło. A 17 Francja dołączyła i wypowiedziała wojnę Rzeszy. W ten sposób wojna polsko-niemiecka stała się wojną światową. Jednocześnie w 3 i 4 września doszło do tak zwanej dywersji w Bydgoszczy, stłumionej po nadejściu wojska polskiego. Rzeczywiście Niemcy mieszkający w Brombergu, czyli w Bydgoszczy, dokonali ataku na wycofujących się żołnierzy, ale spotkali się po pierwsze z bardzo zdecydowaną odpowiedzią zarówno mieszkańców polskich, ponieważ no, miasto było właściwie w połowie zamieszkałe przez Niemców i Polaków, a po drugie wojsko polskie rozprawiło się z nimi dość szybko i kilku ujętych z bronią w ręku rozstrzelano. No, w zamian za to krwawą niedzielę urządzili Niemcy 10 września, rozstrzeliwując wszystkich zakładników, w tym słynnego księdza proboszcza, który oparł się ręką o ratusz i ta ręka została potem. Niemcy zburzyli cały ratusz, żeby jej nie było widać. W 1941 roku w Auschwitz po raz pierwszy użyto cyklonu B, mordując 600 jeńców radzieckich i 250 Polaków. W sumie około 1 000 000 ludzi zginęło od tegoż właśnie środka zastosowanego. No, w 1941 roku to dla miłośników muzyki urodził się jeden z członków zespołu Blackout, Stan Boris. A w 1953 roku została powołana czy podpisana Konwencja Europejska o ochronie praw człowieka, która da potem początek szerokim uregulowaniom prawnym w dziedzinie ochrony praw człowieka na terenie dzisiejszej Unii Europejskiej. W 1963 roku urodził się wybitny muzyk polski, mianowicie Piotr Rubik, autor bardzo ciekawych piosenek śpiewanych przez m.in. Edytę Górniak. A w 64 roku młodszy jest Andrzej Łyszkiewicz z Chłopców z Placu Broni. W 1980 roku podpisano 3 września w Jastrzębiu słynne porozumienie jastrzębskie, które rozszerzyło 21 punktów podpisanych w Gdyni i uczyniło z owej proklamacji solidarnościowej pomorskiej właściwie ogólnopolskie zasady, no, dzięki którym bardzo skutecznie został obalony no, 10 lat później komunizm w Polsce. No i ostatnia wiadomość, może przedostatnia, w 1990 roku, no już przy dźwiękach ginącego ustroju, zmarł wspaniały piewca poprzednich epok, Mieczysław Fok, znany ze wspaniałych i najstarszym śpiewającym męskim głosem po śmierci Maurice'a Chevaliera był właśnie Mieczysław Fok. Dziś również jest święto narodowe Republiki Najjaśniejszej, Serenissima, San Marino. Dzień 3 września bowiem jest dniem świętego Marinusa, czy Marina, który tego dnia miał umrzeć, a w 301 roku założył w górach Apeninach pierwszą w Europie republikę, która bez przerwy przetrwała do naszych czasów. Jest zresztą pierwszym państwem, które nie mając żadnej przerwy trwa, no, jakby dając przykład całej Europie. Dziękuję uprzejmie. Kalendarium na tym się kończy.
1: To był Krzysztof Jabłonka. Bardzo dziękujemy i życzymy miłego dnia.